Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachow.

0: Podczas rozprawy wrócił też temat Trybunału Konstytucyjnego. Sąd ma ocenić, czy podnoszone przez prawników Kuczmierowskiego argumenty mogą być przeszkodą w wydaniu go Polsce. Kolejne posiedzenie odbędzie się za 2 miesiące, 19 listopada. To wtedy najprawdopodobniej sędzia ogłosi decyzję, choć zastrzegł, że data może się jeszcze zmienić. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Co najmniej do poniedziałku w kranach 6 sołectw gminy Zławie się Wielka w powiecie toruńskim zabraknie wody pitnej. Powodem konieczność przeprowadzenia procedury płukania i chlorowania sieci przez służby sanitarne. Później próbki wody trafią do badań. Wyniki będą znane najwcześniej po weekendzie. Zaniepokojeni mieszkańcy ustawili się wczoraj w kolejce do beczkowozu dostarczającego zdatną do picia wodę.
2: Mamy 2 baniaki, lecz inni tam brali więcej, po 3 siatki nawet.
3: Słyszałem, że w sklepach trudno kupić.
4: I nawet w Toruniu. Myśleliśmy, że tylko w rozgardach, ale w Toruniu w ogóle nie ma wody.
5: Jeździ pan beczkowozem.
6: Tak, po całej gminie. Sporo ludzi przychodzi. Mamy w tej chwili połowę tego zbiornika, ale jest jeszcze sporo wody.
5: Stoją państwo w długiej kolejce po wodę.
7: Bardzo długiej.
5: Ta informacja o bakterii, tej bakterii z grupy coli zaskoczyła?
7: Zaskoczyła. Chociaż to już nie pierwszy raz.
8: Bo się nikt nie spodziewał, że tak od razu do nas spotka gwałtownie, że znowu się ta bakteria coli.
5: 2 baniaki widzę.
9: Tylko, nie miałam więcej w domu.
1: Urząd gminy Zławie się Wielka informuje, że mobilny beczkowóz to rozwiązanie tymczasowe. Dziś po południu w skażonych sołectwach pojawią się mobilne punkty czerpania wody pitnej. W aktualnościach teraz Kraków i ostatnia prosta kampanii przed wyborami. 7 kandydatów na prezydenta stolicy Małopolski ma ostatni dzień na przekonanie do siebie wyborców. W kampanię zaangażowali się najważniejsi politycy.
10: W Nowej Hucie senator Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, wspierał w czasie spotkania z wyborcami premier Donald Tusk.
11: Głęboko wierzę w Monikę, bardzo kocham Kraków, bardzo kocham Polskę i zrobię wszystko, żeby jej pomóc.
12: Chcemy spokoju, stabilności, poczucia bezpieczeństwa.
10: Kandydatkę lewicy Darię Gosek-Popiołek wspierał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
13: Wspieram. Pełnym sercem, pełnym słowem, pełnym rozumem, chociaż czasami mi go brakuje, Darię Gosek-Popiołek.
14: Będę tam, gdzie jest miasto, czyli przy mieszkańcach.
10: Lidera przedwyborczych sondaży Łukasza Gibałę wsparł Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum w Krakowie, który zrezygnował ze startu w wyborach.
15: Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
16: Bardzo panu mecenasowi. Dziękuję.
10: Większość kandydatów ostatniego dnia kampanii planuje odwiedzić wszystkie 18 dzielnic miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
17: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz o przygotowaniach polskich siatkarzy do półfinałowego meczu Mistrzostw Europy. Dziś w Mediolanie biało-czerwoni zagrają ze Słowenią. Środkowy Bartłomiej Lemański przyznaje, że to trudny rywal.
18: Na pewno to będzie ciężki mecz ze Słowenią. Nigdy to nie jest łatwy mecz, więc tak jak zawsze będziemy się skupiać na swojej grze głównie i jeśli pokażemy się, myślę, tak jak nie wiem, do tej pory w większości czasu spędzonego na boisku, to spokojnie się zobaczymy w finale.
1: I oby tak się stało. Spotkanie rozpocznie się o 17:00. Kilka minut później w jedynce studio sportowe, a w nim relacje naszego specjalnego wysłannika Cezarego Guriewa z Mediolanu. Na koniec coś dla fanów muzyki. Film o założycielu Lady Punk, Janie Borysewiczu, został uroczyście pokazany na 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Obraz w reżyserii Christophera Russa znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy.
19: Christopher Russ wyjaśnia, że tworząc ten film spełnił swoje marzenie.
20: Żeby zrobić film o Janku z tą muzyką i to jest oparte na wspomnieniach Janka z czasu jak dorastał we Wrocławiu i głównie naokoło pierwszego albumu się poruszamy.
19: Jana Borysewicza zagrał Mikołaj Bukrewicz, który wyjaśnia, że grany przez niego muzyk to postać nietuzinkowa.
21: Tak naprawdę zawsze miałem w życiu tylko jeden cel. I był nim mój własny zespół, który zawojuje świat.
19: Festiwal potrwa do soboty. Wtedy poznamy jego laureatów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: Program projekcji i wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl. Radio Wajdynka jest jednym z patronów medialnych festiwalu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
17: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się w całym kraju zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Piątek będzie całkiem ciepły, jak na koniec września. W większości regionów zobaczymy od 13 do 17 stopni.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Kilowatogodziny, kilojoule, przepalone litry paliwa na 100 kilometrów. Zużycie energii i surowców można liczyć na wiele sposobów. My jednak spojrzymy na problem nieco inaczej. Tym razem z perspektywy nie tylko rachunków, które płacimy za prąd i paragonów grozy na stacjach paliw, ale naszych codziennych wydatków, bowiem koszty energii bez pardonu wchodzą na każdą etykietę z ceną i każdy wydatek. Energochłonność w magazynie Saldo już za chwilę. Zapraszam. W studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomistę Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Pamiętam, że jakiś czas temu, powiedzmy sobie dekadę temu, czy też kilkanaście lat temu, temat energochłonności branż był tematem trochę niszowym. Mało się na ten temat mówiło i rzeczywiście tutaj nie widzieliśmy aż tak dużego impaktu i przełożenia na naszą codzienność, również nas, konsumentów. Teraz mówimy o tym, że energochłonność to nie kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt firm. Dziś mówi się, że to jest ponad 20% branż. Mamy problem z energochłonnością?
3: Zdecydowanie tak. Panie redaktorze, faktycznie, tak jak zechciał pan powiedzieć, no kiedyś to były naprawdę niszowe problemy, bardzo duzi odbiorcy, bardzo szczególnie oni głównie do tematów technologicznych, procesów technologicznych potrzebowali bardzo dużo energii. No i faktycznie to były dosyć nieliczne przedsiębiorstwa na tym tle i czasem trudno nie odnieść wrażenia, że część takiej szerokiej dyskusji, część zdania opinii decydentów, nawet akademików, no cały czas tak jakby kalibrowała się właśnie do tego odczucia sprzed dekady, jakby to był wciąż problem bardzo, bardzo nielicznych branż. I żeby nie mówić, że to jest bardziej powszechne tylko i wyłącznie, bo mówienie to mówienie, no chcieliśmy jako Krajowa Izba Gospodarcza pokazać, że to jest dużo bardziej powszechny problem i pozwoliliśmy sobie zrobić takie zestawienia, jak wyglądają branże ze względu na wskaźniki, które pokazują, jak dużo zużywają energii. Rozrobiliśmy takich rankingów 4, bo tak naprawdę różne są podejścia, różne są przyzwyczajenia. Chyba najbardziej klasyczny i najbardziej typowy, jaki się robi, to patrzy się, jaki jest udział kosztów wydatkowanych w firmie czy w branży na energię do całości kosztów. No i kiedyś taką dobrą regułą było, że jeżeli ktoś ma tego więcej niż 3%, no to to już jest branża energochłonna. No i faktycznie kiedyś takich branż było 3, czasem 4%, zależy, który to był rok. W tej chwili, jak zrobiliśmy badanie za rok 2025, no to okazuje się, że takich branż jest 20%. Spośród 200-kilkudziesięciu branż, które można wyszczególnić w tych kodach PKD na tak zwanych trójkach, czyli trzema cyframi opisanymi, 50 praktycznie miało ten wskaźnik powyżej 3%, a część nawet nie tylko powyżej 3, ale i powyżej 10. Więc widać, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś bardzo szczególnych działań w gospodarce, z którymi można by było sobie jakoś poradzić, być może z nich zrezygnować. To jest bardzo powszechny problem u większości przedsiębiorców. I co ważne, to nie jest tylko kwestia, kto ma powyżej tego progu magicznego 3%, ale to jest też ważne, że wiele firm przestało to mieć zaniedbywalnie poniżej procenta, a zaczęło mieć sporo więcej, więc faktycznie w kosztach tego jest sporo i oczywiście przez jakiś czas my staramy się to skompensować, wziąć na siebie, no ale w pewnym momencie te koszty się już przelewają i niestety klienci też widzą, że koszty wytwarzania wzrosły.
2: I cieszę się, że powiedział pan o tym, bo z jednej strony my, konsumenci, często patrzymy na koszty energii przez pryzmat kosztów naszego gospodarstwa domowego, czyli bierzemy pod uwagę chociażby koszty ogrzewania naszego domu. Sezon zimowy się zbliża, na pewno na to zwracamy uwagę. Koszty prądu, czyli ile musimy zapłacić za dostawy energii elektrycznej. Patrzymy na pewno na to, ile pali nasz samochód i ile musimy zapłacić za to, żeby zatankować bak naszego auta do pełna. Ale często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta energia jest często zaszyta w cenach wielu towarów.

0: towarów i usług. I my się nad tym nie zastanawiamy. Ale biorąc pod uwagę wzrosty cen energii, to prędzej czy później my poniesiemy za to wyższy rachunek.
1: No doskonale pan redaktor to zauważył i tak jak często rozmawiamy właśnie choćby tylko o paliwach, no to mówimy co tam widzimy na stacjach,
0: tak
1: czy tam dziewiątka z przodu i kiedy będzie dziesiątka i oczywiście troszkę tutaj sobie śmieszkujemy przy bardzo poważnej sytuacji, no ale potem zaraz w drugiej fali musimy sobie zdać sprawę, że towary, usługi, z których korzystamy na co dzień, gdzieś najczęściej w jakimś aspekcie wytworzenia dotykały paliw, bo trzeba je było dowieźć gdzieś, w procesie potrzeba było jakiegoś transportu, a jak teraz mówimy szerzej o energii, no to oczywiście w sposób naturalny bardzo duża część wytworzenia tego wszystkiego wymaga energii, wymaga dużo energii, ta energia się robi droga. No i tak jest po prostu, no jeżeli chcemy coraz bardziej wyrafinowanego i coraz mocniej technologicznego świata, no to te wyroby też potrzebują przy wykonaniu więcej energii. Nawet jeżeli poświęcamy sporo uwagi temu, żeby pracować coraz bardziej efektywnie i żeby na jednostkę produktu tej energii zużywać mniej.
0: Dobrze, to teraz spojrzenie ekonomisty. Czy biorąc pod uwagę aktualne trendy, jeżeli chodzi o koszty energii elektrycznej, koszty paliw, koszty szeroko rozumianego koszyka energetycznego, to czy możemy dzisiaj już powiedzieć, że no, w naszych portfelach w najbliższym czasie coraz więcej ta energia będzie ważyła, jeśli oczywiście nic się nie wydarzy takiego, że nie przejdziemy lub nie znajdziemy sposobu na tańszą energię dla gospodarki.
1: Panie redaktorze, zdecydowanie tak. I jeżeli myślimy o sobie jako o konsumentach, to musimy pamiętać, że w koszyku tego, co my kupujemy, towarów i usług, energia i rzeczy pokrewne, to jest bardzo duża pozycja. Związana z mieszkaniem i energią, żeby to mieszkanie napędzić, to jest praktycznie 20% naszych wydatków. I to są też dosyć specyficzne wydatki, bo jak mamy chudo w portfelu, no to możemy zrezygnować najczęściej z jakichś usług, z części towarów, które nie są pierwszej potrzeby, z części towarów, które no, możemy kupować co jakiś czas, więc je będziemy troszkę rzadziej kupować. I oczywiście tutaj są pewne przetasowania, no ale trochę trudno zrezygnować z ogrzewania domu. Ja rozumiem, że możemy się docieplić, rozumiem, że możemy zdecydować się na trochę niższą temperaturę, no ale jednak ciepło nam jest potrzebne, klimat mamy, jaki mamy. Światła prądu do oświetlenia też potrzebujemy w jesienią i zimą dużo, więc w sposób naturalny te wydatki na energię są dla nas ważne i one są bardzo często traktowane jako takie pierwszoplanowe. One są takie krytyczne, bytowe, które musimy poświęcić, żeby móc bytować razem z żywnością. I one też często z naszego portfela wypychają te inne towary. No i może się okazać, że przy wzrostach cen energii jej udział w naszych wydatkach wręcz będzie rósł.
0: Część osób, szczególnie w takich miejscach, gdzie nie dochodzą gazociągi, gdzie nie ma tego gazu z sieci, stosowany jest taki indeks ceny butli gazowej. To bardzo mi się podoba, bo zawsze pokazuje pewną tendencję, ile ta energia naprawdę kosztuje. I widać, że tutaj te ceny się zmieniają co jakiś czas. Teraz wiem, że w wielu okolicach kraju, w okolicach 100 zł. Czy faktycznie możemy powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia z inflacją, co prawda niedużą, ale jednak obciążoną tym komponentem energetycznym i że ten komponent energetyczny będzie no, coraz mocniej uwierał na naszych rachunkach codziennych?
1: Panie redaktorze, tak. I między innymi widać to po tym, co się dzieje w cenach przemysłowych, czyli w towarach, które potem trafią via hurt przez detal do naszych sklepów, no i potem do naszych koszyków. Ich wytworzenie kosztuje więcej i ten ruch na tych cenach też już jest widoczny. Ceny przemysłowe jeszcze całkiem niedawno, kilka kwartałów temu, wciąż były niższe niż przed rokiem. One spadały. Oczywiście może nie widzieliśmy tego aż tak bardzo w sklepach, choć być może, jeżeli by ktoś popatrzył na ceny żywności, które ostatnio nas mile zaskakiwały, no to te wyroby, te przetwory były w atrakcyjnych cenach. Natomiast w tej chwili te ceny zaczynają przyspieszać. Jest to splot wielu rzeczy, ale to też jest kwestia energii, której poszukujemy. I co warto by było podkreślić, to w przypadku biznesu to nie jest tylko kwestia samej energii, tego, czy my się zastanawiamy, czy ona będzie dostępna, w jakiej będzie cenie, jak ta cena będzie wahliwa, ale to też jest kwestia tego, czy my, producenci, będziemy w stanie korzystać z energii, która jest niskoemisyjna. Zauważmy, że w ostatnich latach bardzo przyspiesza nacisk regulatora na to, żebyśmy my produkowali jak najmniej mniej emisyjnie, to jest tak naprawdę nacisk bardzo, bardzo wielotorowy, a my usiłujemy się w tym wszystkim odnaleźć.

0: znaleźć. Ale popatrzmy tak, klient indywidualny jest już dobrze wykształcony, wyrafinowany, wie o świecie dużo, wie, że trzeba jak najmniej emitować, więc poszukuje tych towarów i je preferuje, które są niskoemisyjne. Podobnie klient biznesowy, który musi się wykazać w łańcuchach dostaw w tym, że robi coraz mniejszą emisję albo no, stara się z niej zrezygnować. No i oczywiście też regulator, który choćby naciska na nas przez system bankowy. Banki coraz mniej chętnie patrzą na te działalności, które emisyjne są, a coraz mocniej wspierają te, które są mniej emisyjne. I myślę, że za kilka lat, trudno mi w tej chwili przesądzać, 3-5, tak naprawdę bardzo trudno będzie sprzedać towar czy usługę, która będzie wyprodukowana przy pomocy energii emisyjnej. Więc my w tej chwili walczymy nie tylko o to, żeby zdać sobie sprawę, żeby społeczeństwo, decydenci zdali sobie sprawę, jak ważna jest energia i że to nie jest niszowy temat, ale też, żeby zdać sobie sprawę, że my musimy mieć dużo tej energii, która jest w wersji nieemisyjnej, zielonej, czasem się mówi, ale oczywiście to niekoniecznie tak musi być. No ale ta, która może być nieemisyjna, jest dla nas krytycznie potrzebna, żebyśmy po prostu mogli produkować i dawać pracę.
1: I pana komentarz, że już za kilka lat towary czy usługi, pan przed chwilą powiedział o trudno sprzedawalnych towarach czy usługach, a tutaj za kilka lat towary czy usługi robione w oparciu o energię emisyjną mogą być niesprzedawalne wręcz. Czyli to może oznaczać paraliż dla niektórych firm. Myślę, że ta lista na dzisiaj może być dość długa.
0: No tak naprawdę ona może dotyczyć nas wszystkich, bo jeżeli myślimy o sobie jako o po prostu zwykłych konsumentach, to dla nas to, czy ta energia jest emisyjna, czy nie, ma troszkę wtórne znaczenie. No, potrzebujemy mieć prąd w gniazdku i tyle. Nikomu się nie musimy opowiadać, jak żyjemy. Natomiast jeżeli myślimy o sobie jako o producentach, to ten nacisk jest bardzo silny. Potrzeba stworzenia źródeł nieemisyjnych albo niskoemisyjnych jest naprawdę bardzo ważna. I nie tylko po to, że my w tej chwili myślimy o świecie, chcemy go zbawić i tak dalej, ale to jest być albo nie być dla nas jako ludzi, którzy chcą mieć pracę w Polsce. I to jest bardzo, bardzo ważny temat i to chcieliśmy między innymi zrobić przedstawiając ten raport, który jest naszym raportem Krajowej Izby Gospodarczej Pol Energii, naszego członka. Też dobrego partnera, jeżeli mówimy o kwestiach energii niskoemisyjnej albo bezemisyjnej.
1: To ja w takim razie zerknę tutaj w raport, jest on przede mną i ranking numer 1. Koszty energii do kosztów działalności operacyjnej. Bardzo ciekawe zestawienie i tutaj na pierwszym miejscu powiem szczerze, nie spodziewałem się, że jedynka będzie wyglądała właśnie w ten sposób. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, 31% ten wskaźnik. I dla porównania drugie miejsce, transport kolejowy i pasażerski międzymiastowy niecałe 18%. Różnica kolosalna. Widać, że te nieruchomości ważą w tym portfelu energetycznym, bo już na trzecim miejscu jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
0: Tak, i to były nas zaskoczenia, które wyłapaliśmy właśnie w tym rankingu. Z natury, jeżeli by tak zapytać szeroko, a kto tu jest wysoko czuły na kwestie energetyczne, no to z natury się wymyśla jakiś kawałek przemysłu, który potrzebuje dużo, nie wiem, ciepła technologicznego.
1: Huta na przykład. Huta. A to na czwartym miejscu tak. Huta dopiero.
0: Natomiast w tej chwili bardzo dużo jest tych kawałków gospodarki, które po prostu muszą obsłużyć budynki, które są wyrafinowane bardziej niż kiedyś. Mhm. Bo na przykład wymagania co do temperatury, wilgotności, ogrzać, ochłodzić, to wszystko, nie tylko kwestia biura, ale tego i w jakich warunkach się wytwarza, powoduje, że tej energii potrzebujemy więcej niż kiedyś, kiedy to po prostu była przewiewna hala, zimą było zimno, latem było gorąco i kto to się przejmował. A w tej chwili między innymi wymagania technologiczne no, są takie, że musimy utrzymywać te warunki stałe i żeby to zrobić, potrzebujemy znacznie więcej energii niż kiedyś, tak? Ale to też kwestia tego, że musimy działać w obrębie biur, gdzie ludzie pracują i sporo mamy działalności usługowej, w tym biurowej. To też jest kwestia zakwaterowania i gastronomii, wymagania klientów co do tego, gdzie mieszkają, gdzie jedzą, są znacznie wyższe niż kiedyś i to też oczywiście wymaga energii. Więc jest sporo takich zaskoczeń i jak się okazuje, warto by było, gdyby każdy z myślą o swojej firmie obejrzał ten ranking, zobaczył, czy jego branża jest właśnie wśród tych narażonych na kłopoty z energią i tak naprawdę jak dane jego firmy kształtują się na tle branży. Warto, żeby to zobaczyć. Tam wiele takich niespodzianek, o których pan redaktor zaczął już przed chwilą.
1: Ranking numer 3. Koszty energii do wynagrodzeń. To też jest bardzo ciekawe i chciałbym, żeby pan nam ten współczynnik wyjaśnił. Tutaj na pierwszym miejscu akurat szczególnego zaskoczenia nie ma, bo mamy produkcję.

0: surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, ale na drugim miejscu mamy znowu działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości.
1: Panie redaktorze, to jest taki ciekawy, dosyć niszowy wskaźnik, ale on jest bardzo ważny i bardzo dobrze o nim myśleć dziś, no bo pamiętajmy, że mamy w tej chwili bardzo wymagający rynek pracy. Jest trudno o utrzymanie specjalistów w naszych firmach. Budżety firm nie są z gumy. Staramy się w jaki sposób zatrzymać ludzi. A tutaj widzimy, jakie jest porównanie kosztów energii i kosztów tych wydawanych na załogę. I proszę zobaczyć, że czasami to porównanie wychodzi tak, że ta energia jest naprawdę znacząca. I gdyby na przykład udało się znaleźć oferenta, który by nam zaproponował, nie wiem, dostawę energii, choćby w umowie długoterminowej o 10 czy 20% niższe to, co można dzisiaj bieżąco na rynku znaleźć, a są takie oferty, no to od ręki możemy sobie przeliczyć, jaką część moglibyśmy kosztów więcej poświęcić na wydatki na personel, żeby albo zwiększyć zatrudnienie, albo żeby jakby bardziej docenić tych kluczowych pracowników, i to często są pokaźne środki, a z drugiej strony to też jest pewnego rodzaju memento, a co się stanie, jeżeli kolejne odnowienie umowy będzie na warunkach 20% gorszych niż dziś, bo wtedy może się okazać, że gdzieś trzeba będzie ciąć, i stosunkowo często pierwsze pomysły naszych kolegów z pionów finansowych jest gdzieś w kosztach zatrudnienia, i jeżeli się nie znajdzie odpowiednio dobrej umowy, no to może się okazać, że trzeba będzie gdzieś ciąć.
0: I tutaj dotykamy bardzo ważnego problemu być albo nie być niejednej firmy. Kiedy mówimy o problemach związanych z płynnością finansową danego przedsiębiorstwa, mówimy bardzo często o zatorach płatniczych, mówimy bardzo często o jakichś zmianach, które występują w branży, pojawienie się konkurencji. Natomiast, to jest bardzo ciekawe, koszty energii w przypadku blisko 35% zbadanych przez KIK branż przekraczają 30% wypracowanego wyniku finansowego. I co to oznacza? To oznacza, że ceny energii mogą bardzo silnie wpływać na rentowność działalności, a w skrajnych przypadkach koszty te mogą całkowicie pochłonąć wypracowany zysk. I co to oznacza? No, mogą zepchnąć firmę pod kreskę. To saldo będzie fatalne.
1: Zdecydowanie tak, i prawdopodobnie gdybyśmy podobne zestawienie robili te 10-15 lat temu, to pewnie takich firm, które porównanie kosztów energii do zysku mają powyżej 30%, to pewnie by było kilka procent. Teraz pan redaktor mówił o 35%, i to jest naprawdę bardzo duży narzut na to, co firma jest w stanie wypracować, więc trzeba sprawami energii mądrze zarządzać, szukać okazji na dobre ceny, szukać okazji na to, żeby można było te ceny wypłaszczyć, bo nie tylko kłopotem jest to, że ceny są wysokie i wolelibyśmy, żeby były niskie, ale to, że historia ostatnich kilku lat nauczyła nas tego, że one są naprawdę bardzo wachliwe. I jeżeli myślimy o biznesie w perspektywie kilkuletniej, a to jest choćby taka zwykła perspektywa procesu inwestycyjnego, i jeżeli myślimy dziś, czy warto w jakiś kawałek gospodarki zainwestować i że zaczniemy kupować miejsce, stawiać hale, wyposażać je w maszyny, no to ważne jest, jaką cenę energii będziemy mieli za 4-5 lat, kiedy będziemy uruchamiali tą inwestycję. Więc nawet i w takim momencie warto się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie już dziś pozyskać kontrakt na energię, która nam to w jakiś sposób zabezpieczy. Może to nie będzie cena najlepsza na świecie, ale już dziś będzie kalkulowalna i będzie ją można założyć na jakimś konkretnym poziomie, a nie rzucać kostką, jak będzie, tak będzie.
0: I to jest element tego myślenia strategicznego, bo gdybyśmy sobie rozpisali taki wykres cen energii, niezależnie czy na rynku spot, czy na rynku terminowym, to zobaczylibyśmy, że gdzieś do końca 2020 roku tak naprawdę te ceny, te zmiany, te wahnięcia, o których pan wspomniał, one nie były jakoś dramatyczne. I potem przychodzi rok 2021, pojawia się tutaj drożyzna, potem rok 2022, początek pełnoskalowej wojny na Ukrainie, i tutaj już te wykresy oszalały. Potem ceny spadły, ale one przypominają teraz bardziej wynik badania elektrokardiograficznego geografem niż taki rynkowy wynik. Faktycznie ta wahliwość jest potężna. Czy firmy są dzisiaj skazane na takie kontrakty, na taki hedging trochę, który jest w stanie zamortyzować te wahnięcia cen?
1: Panie redaktorze, ja bym nie używał słowa skazane. Czy mają szansę skorzystać z czegoś takiego? To rozumiem. Trochę jest jak ubezpieczenie. Jedni z nas mówią, że to jest koszt niepotrzebny i się nie ubezpieczają. Inni mówią, że po prostu bez tego nie mogliby spokojnie spać. Więc myślę, że warto o tego typu kontrakty tak myśleć jako o pewnego rodzaju zabezpieczeniu działalności i ono jest bardzo istotne. Oczywiście zawsze warto obejrzeć najpierw profil tego, w jaki sposób zużywana jest energia.

0: czego my potrzebujemy, co potrzebujemy zabezpieczyć, w jakiej ilości, no bo część energii, którą potrzebujemy, wiemy, że na pewno będziemy potrzebować, a część jest zależna no, od różnych innych czynników, tak? Więc może się okazać, że kontrakt potrzebujemy na część naszego zużycia, a resztę będziemy mogli w jakiś sposób inny uzupełniać, być może również poszukując okazji rynkowych, ale oczywiście to jest ważna rzecz. Ja przyznam, że przypominam sobie wciąż rozmowy z przedsiębiorcami, którzy wtedy, kiedy ceny energii oszalały i z, nie wiem, drobnych kilkuset złotych za metr w gawatogodzinę 200, 300, 400, oni musieli kolejny kontrakt podpisać na 2000 zł za megawattogodzinę. I to była tragedia, bo akurat wpadli w taki moment sytuacji rynkowej i ceny wtedy były takie, że innej możliwości nie było. Więc wydaje się, że teraz jest, no oczywiście taniej niż wtedy w piku, ale na pewno nie tak tanio, dużo drożej niż to, co widzieliśmy lat temu 10. I jeżeli myślimy o tym całym zestawie czynników, które może wpływać na cenę energii, no to trudno się spodziewać, żeby w najbliższych kilku latach no, pojawiła się taka różdżka z nieba, która nam te ceny energii zmniejszy o połowę i po prostu znowu będziemy mieli fajnie. Raczej należy spodziewać się takiego stopniowego wzrostu. Możemy dyskutować ze specjalistami, czy to będzie raczej kilka procent rocznie, czy bardziej powyżej 10, czy może kilkanaście. Różne są zdania. Ja oczywiście nie jestem specjalistą rynku energii, no ale są takie ryzyka i jeżeli można się po prostu przed tym zabezpieczyć, to warto o tym pomyśleć.
1: To w takim razie spójrzmy na to, co może w najbliższym czasie wpływać na ceny energii w kolejnych latach. No i tutaj na pierwszym miejscu pojawiają nam się te nieszczęsne ceny paliw, ale nie mówimy tylko o ropie naftowej, ale gaz i węgiel tutaj przede wszystkim. To jest zmartwienie chyba numer jeden, jeżeli tak, chodzi o tę tak. perspektywę. No,
0: w tej chwili tak naprawdę to, co obserwujemy, zwłaszcza na rynku ropy, to jest pewnego rodzaju ustabilizowanie sytuacji, kiedy rynek zdaje sobie sprawę, że pewnego procenta dostaw nie będzie. No, kiedy było świeżo po rozpoczęciu konfliktu na Bliskim Wschodzie, tam chyba po miesiącu czy po dwóch, jacyś specjaliści wyliczyli, że wypadło nam 3% z rocznej produkcji. Teraz pewnie jesteśmy bardziej koło 10, nie chciałbym tutaj jakoś przesądzać, ale to znaczy, że cena musi się ustalić tak, żeby gdzieś odciąć tych 10% potencjalnych kupujących, którzy po prostu ropy nie dostaną, bo jej nie będzie. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że my prawdopodobnie poradzimy sobie z tą ceną. My wciąż będziemy w stanie kupować. Będzie to bolało, ale będziemy w stanie kupować. Ale to, co pan redaktor powiedział o gazie, jest też szczególnie istotne, bo on bardzo mocno rzutuje na rynek cen energii elektrycznej w Polsce. My wytwórczością ze źródeł gazowych dopinamy system, bo on jest bardzo ważny, kiedy ma dużą zmienność produkcji. My dopinamy gazem, a jak on jest drogi, to po prostu te ostateczne ceny energii są naprawdę bardzo wysokie.
1: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: A to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: 12 minut po godzinie 13, a z nami jest Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny portalu Onet.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Skupimy się przede wszystkim na kwestiach politycznych, ale chciałbym jednak wrócić jeszcze do informacji z Jarosławia. Gdyby istotnie potwierdziło się, że nożownikiem jest obywatel Ukrainy, spodziewa się pan, że to niestety może zostać wykorzystane przez tych, którzy chętnie grają na antyukraińskiej nucie?
4: Bardzo, bardzo bym nie chciał spekulować w tym momencie na temat tego, co się stało. Po prostu za mało wiemy, poczekajmy, dowiedzmy się więcej i wtedy dyskutujmy. Nie mam pojęcia, kim był ten napastnik. Zdaje się, że nawet nie wiemy, czy używał noża, czy czegoś innego. Poczekajmy, żeby cokolwiek się dowiedzieć o nim, o jego motywach, o tym, co się stało, ile jest ofiar. Tak naprawdę bardzo, bardzo mało wiemy w tym momencie.
3: To prawda. Pojawiają się informacje, że używał maczety, ale czekamy na szczegóły, bo na miejscu cały czas pracują służby. A my tymczasem zaglądamy na strony Onetu. Tam znajdujemy między innymi wyniki nowego badania przeprowadzonego przez IBRIS i te wyniki pokazują, że Karolowi Nawrockiemu ufa nieco ponad 47% respondentów, co oznacza pewne wahanie, bo poparcie zmalało o ponad 3 punkty procentowe. Z czego może to wynikać?

0: No, myślę, że wyborcy i osoby, które odpowiadają na pytania ankieterów, oceniają sytuację polityczną w Polsce i zachowania poszczególnych polityków. Z tego sondażu bardzo wyraźnie widać, że mocne notowania mają osoby, które zdaniem respondentów odpowiadają za bezpieczeństwo Polski. To jest premier, minister spraw zagranicznych i minister obrony narodowej. I te trzy osoby są bardzo, mają bardzo dobre notowania. No, pan prezydent oczywiście też odpowiada za bezpieczeństwo narodowe Polski, ale być może część respondentów uważa, że nie do końca dobrze spełnia swoją rolę w tej dziedzinie.
1: Ta różnica, ten spadek o 3 punkty, to jest wyraźne wahnięcie, czy to jest coś, co w każdej chwili może zostać wchłonięte przez kolejne badania?
0: Zawsze bardzo trudno jest powiedzieć po jednym badaniu, czy to jest wahnięcie, czy to jest trend, czy coś się wydarzy dalej. Trzeba poczekać na 2-3 sondaże. Jeżeli w tych sondażach zobaczymy to samo zachowanie respondentów, to znaczy panu prezydentowi będzie spadać albo utrzymywać się na niższym poziomie. Natomiast tym trzem osobom dalej będzie to zaufanie do nich, bo pamiętajmy, że to jest sondaż zaufania, że to zaufanie będzie rosnąć do tych osób albo się utrzymywać na podobnym poziomie, no to znaczy, że ten trend jest i to znaczy, że tak dokładnie myślą wyborcy.
1: Tak jak pan wspomniał, dużym zaufaniem cieszą się osoby, które zajmują się między innymi kwestiami bezpieczeństwa. Radosław Sikorski cieszy się zaufaniem ponad 46% ankietowanych. W przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza to zaufanie deklaruje prawie 43%. To są dobre informacje dla Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej dla koalicji rządzącej?
0: Oczywiście, że tak. To są dobre wiadomości dla koalicji rządowej, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy Polacy w tym momencie, dokładnie w momencie, kiedy jest robiony ten sondaż, już decydują o tym, na kogo będą głosować. Wybory będą za rok. Nie znamy jeszcze daty. No wiemy, że mniej więcej za rok się odbędą. A w tej chwili żyjemy w sytuacji, w której te doniesienia o zagrożeniach dla Polski, dla Europy, dla świata powtarzają się codziennie. I ja mam takie wrażenie, to jest wyłącznie oparte na mojej intuicji, że ludzie są bardziej skupieni w tej chwili na myśleniu o tym bezpieczeństwie niż o tym, na kogo będą głosować. Więc tak, odpowiadając na pana pytanie, oczywiście, że to jest dobra wiadomość dla koalicji i gorsza wiadomość dla opozycji. Ale czy z tego można wyciągnąć wniosek, jak ktoś będzie głosował za rok w wyborach? No moim zdaniem nie.
1: Nie, nie, ja nawet o takie wnioski nie pytam, bo to, co się wydarzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jest absolutną niewiadomą. Mhm. Myślę, że wszystkie scenariusze są w zasadzie dziś jeszcze otwarte i każdy z nich jest równie prawdopodobny. To ostatnie pytanie dotyczące sondażu. Premier Tusk ma zaufanie niecałych 41% respondentów, ale nie ufa mu 55% ankietowanych. To dużo?
0: Tak, i to i premier miał zawsze takie notowania, to znaczy zawsze była ta grupa osób, któremu nie ufają, była bardzo, bardzo wysoka. No myślę, że to jest osoba, która wzbudza skrajne opinie. Albo bardzo się go lubi i ceni, albo się go bardzo nie lubi i bardzo nie ceni. I to w tych sondażach wychodzi oczywiście, ale jeszcze raz podkreślę, no mamy do czynienia z sytuacją, w której minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych są bardzo wysoko. Jest oczywiste, że premier też jest jedną z kluczowych osób w sprawach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa Polski. W związku z tym wydaje mi się, że korzysta na tym. Ale tą takimi pierwszoplanowymi osobami, które się ludziom kojarzą z tym bezpieczeństwem, no z pewnością jest minister obrony i z pewnością jest minister spraw zagranicznych.
1: A ostatnie dni to w polskiej polityce także zatrzymania. Choćby dopiero co został zatrzymany PR-owy duet z Nowogrodzkiej. Tak ci ludzie są określani przez jedną z gazet. Duet stojący przez lata za kampaniami Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie zostali zatrzymani przez CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej i akcję dotyczącą sądów. Tyle, że ta akcja to był, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, rok 2017. Kto jeszcze pamięta o tej akcji?
0: Ja pamiętam bardzo dobrze wszystkie sprawy związane z Polską Fundacją Narodową, bo to ona finansowała tą kampanię, ponieważ Onet bardzo dużo pisał o tej fundacji i zajmowaliśmy się nią. Dzisiaj Business Insider poinformował też o tym, że spółki Skarbu Państwa przestają finansować tę fundację, co prawdopodobnie moim zdaniem oznacza jej koniec po prostu i najwyższa pora, trzeba tą fundację zamknąć i zlikwidować. Natomiast to były olbrzymie, olbrzymie pieniądze, setki milionów złotych, które nie były przez nikogo publicznie rozliczane, chociaż to były publiczne pieniądze. Były wydawane na przedziwne rzeczy. Przypominam, że to była fundacja, która miała nakręcić

0: film z Melem Gibsonem o Polsce. Dużo się tam dziwnych rzeczy działo. Na pewno nie była to fundacja powołana do tego, żeby atakować sędziów. To na 100%. Nie po to ta fundacja powstała. Więc jeśli prokuratura uważa, że trzeba tą sprawę wyjaśnić, ona się nie przedawniła, no ma do tego pełne prawo, a na pewno ta dwójka osób zatrzymanych to są osoby, które bardzo dużo na ten temat wiedzą, więc mam nadzieję, że się tą wiedzą podzielą z prokuraturą.
1: To prawda. Polska Fundacja Narodowa miała, jeśli dobrze pamiętam, zajmować wizerunkiem Polski czy marką Polski poza granicami kraju. Najwyraźniej dbanie o polską markę jakoś politykom nie wychodzi. Ale znów, to był rok 2017. Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi od 3 lat. Dlaczego ta sprawa pojawia się teraz, pod koniec roku 2026?
0: Mogę powiedzieć, sam jestem zdziwiony, mogę tylko powiedzieć to, co słyszymy, dziennikarze słyszą z bardzo wielu mediów od prokuratorów, że to są super skomplikowane sprawy, które wymagają po pierwsze przejrzenia olbrzymiej ilości dokumentów finansowych, co nie jest łatwe. Każdy z nas ma pewnie problem z budżetem domowym, a co dopiero jak trzeba przejrzeć jakieś setki milionów złotych w dużych instytucjach i przepływ tych pieniędzy. Po drugie, część z tych ludzi nie przebywa w Polsce, akurat w przypadku tych dwóch osób. One są w Polsce, ale na przykład w sprawach dotyczących Orlenu, no trudno bardzo skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi, bo wiele z nich nie ma w Polsce, wielu z nich. No i wtedy to oczywiście wszystko wydłuża, trzeba prosić o pomoc prokuratury i policji z innych krajów, to się czasami nie udaje i to wszystko zajmuje mnóstwo czasu. Więc czy powinno tak zajmować tak dużo czasu? No w moim przekonaniu nie powinno zajmować tak dużo czasu, ale powtarzam tylko to, co prokuratorzy mówią i warto naprawdę pamiętać o tym, że sprawy finansowe są dużo trudniejsze, bo po prostu trzeba dużo rzeczy więcej sprawdzić, poprosić biegłych o opinię, to są biegli księgowi, biegli finansiści i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko zajmuje, jak widać, lata.
1: Bardzo panu dziękuję. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny portalu Onet.pl.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu pojawił się mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie mecenasie, rozpocznijmy od sprawy, o której dziś już mówiliśmy dużo. Chodzi o atak nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zastanawiam się, czy my w tego rodzaju sytuacjach zawsze będziemy reaktywni, zawsze będziemy mogli zadziałać dopiero po fakcie, czy można się jakoś na tego rodzaju ewentualności przygotować?
3: Można się przygotować wtedy, kiedy mamy informacje o jakichś grupach przestępczych, o osobach, które mają pewnego rodzaju skłonności do takich czy innych zachowań i w związku z powyższym wtedy można dokonać pewnego rodzaju oceny, czy takie zdarzenie nastąpi. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w tej sprawie, przynajmniej z informacji, które pojawiają się w mediach, czy też ze służb, mamy do czynienia z 31-letnim mężczyzną, który przekroczył w nocy podobnież granicę z Niemiec do Polski. Osoba, która nagle znajduje się na terenie klasztoru, zachowuje się w sposób agresywny, zachowuje się w sposób emocjonalny i dochodzi do daleko idących w skutkach, bo nawet i śmierci, zachowań tegoż mężczyzny, który ma przy sobie nóż.
1: I też w miejscu szczególnym.
3: I w miejscu szczególnym. A w związku z powyższym to pokazuje, że przynajmniej moje doświadczenie mi to mówi, że tam są jakieś okoliczności leżące po stronie jego percepcji, po stronie jego rozumowania. No bo przejechanie z innego kraju do drugiego, pojawienie się na obszarze klasztoru, takie niekonwencjonalne, agresywne, w skutkach niesamowitych, tragicznych zachowanie, no powoduje, przekonuje mnie, że coś jest, znaczy, że to zdarzenie nie ma charakteru zaplanowanego, że to zdarzenie nie ma na przykład podłoża ekonomicznego, chęci związane z rabunkiem, jak chociażby nakłada się to akurat z wczorajszym wyrokiem sądu w Katowicach, gdzie za zabójstwo księdza no, z okrucieństwem, ale leżące po stronie ekonomicznej, sąd podwyższył karę z 20 na 30 lat pozbawienia wolności. Ale tam mieliśmy plan, tam mieliśmy osobę, tam mogliśmy powiedzmy nawet dokonywać pewnego rodzaju ocen, czy jesteśmy w stanie tego rodzaju zdarzeniom zapobiec. No tu

0: Tutaj wydaje mi się, że cokolwiek by nie zrobiono, to raczej nie. Tym bardziej, że nie mieliśmy pod kontrolą tej osoby, żeby na przykład dokonać oceny, a to jest osoba, która już się przewijała w materiałach polskich. Już mogliśmy dokonywać jak gdyby oceny, jak będzie postępowała żyjąc w Polsce.
1: Tutaj możliwości jest kilka. Dajmy czas służbom na dokładne sprawdzenie tej sprawy. Tyle, że w momencie, kiedy rozmawiamy, do internetu wlewa się już zapewne fala komentarzy, w których też już pojawiają się frazy o zabarwieniu antyukraińskim. Jakoś można temu przeciwdziałać? Jakoś się można zaszczepić?
0: To znaczy się to tylko i wyłącznie w kategorii pewnego rodzaju komunikatów, informacji, wyjaśniania. No nie dalej jak pół roku temu miałem okazję być na takiej konferencji, która dokonywała oceny z punktu widzenia przestępczości cudzoziemców na terenie Polski. I co wynikało z tej konferencji, z badań jednego z naukowców, że najwięcej przestępstw, jeżeli chodzi o cudzoziemców, popełniają Ukraińcy. Ale to wynika z faktu, że to jest największa nacja teraz w Polsce. Natomiast najbardziej brutalne, co nie ukrywam, zdziwiło mnie, zaciekawiło, najbardziej brutalne, najbardziej agresywne, kończące się zgonami czy też ciężkimi pobiciami, no, są po stronie Gruzinów. I tak te kategorie różnie były nam przedstawiane. Proszę sobie wyobrazić, że najwięcej wypadków drogowych pod wpływem alkoholu to leży po stronie obywateli niemieckich. Ale nikt nie badał, ilu z tych obywateli niemieckich to wcześniej Polacy, którzy przyjęli to obywatelstwo.
1: No tak, tylko wie pan doskonale, że fakty i liczby to jedno, oczywiście, a manipulacje to jest zupełnie inna kwestia.
0: Na pewno czeka nas teraz okres, w którym będziemy słyszeć, że proszę bardzo, no przyjęliśmy, ugościliśmy, a oni się tak nam odwdzięczają. Proszę jednak zwrócić uwagę, że akurat ten przykład może być przykładem wypaczającym tą logikę, bo to jest osoba, która, tak przynajmniej media podają, przyjechała do nas akurat niedawno z Niemiec do Polski, a więc nawet nie zna ani gościnności polskiej, ani specyfiki polskiej. Może zraził się w jakiś sposób do Niemców, a może mamy do czynienia z czymś innym i mam nadzieję, to co pan powiedział, że zarówno prokuratura, jak i służby no, przynajmniej przybliżą nas do motywów tej osoby. Bo na pewno te motywy są w jej głowie. Czy się da uzyskać, co było podłożem? Zobaczymy.
1: A my tymczasem przechodzimy do kwestii związanych ze stanem i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski nadal czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Londyński sąd nie ogłosił tej decyzji podczas dzisiejszej rozprawy, a kolejne posiedzenie wyznaczono na 19 listopada. Dlaczego to tak długo trwa?
0: Chciałoby się rzec, bo to jest Wielka Brytania.
1: Oni mają czas?
0: No w kategoriach, chociaż to nie jest nic żartobliwego, no ta słynna flegma brytyjska w jakiś sposób może to tłumaczyć. Nie, na poważnie rzecz biorąc, to sprawa, jak sądzę, jest z punktu widzenia brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości dosyć istotna pod kątem nie tylko procedury, ale też merytoryki. Ale panie redaktorze, no jakieś moje doświadczenie mówi mi, że może coś jeszcze jest u podłoża tak długotrwałego, czy też takiej niechęci w podjęciu ostatecznej decyzji. Swoją wiedzą w tym zakresie nie będę się dzielić. To są moje własne przemyślenia, ale może to leży u podłoża. I wcale nie mam na myśli jakichś kwestii, które się też pojawiły w przekazie medialnym, jakichś związanych z finansowaniem czy z czymś. Nie, nie, nie. To odrzucam to na bok. taką kategorię myślenia.
1: Polska prokuratura chce postawić byłemu szefowi RARS zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak rozumiem, zarzuty są bardzo poważne, a ta sprawa trwa już 2 lata, bo we wrześniu 2024 roku Kuczmierowski został

0: w Londynie zatrzymane.
1: Tak, a jest to, nie jest to jedyna osoba, która jest w zainteresowaniu polskiej prokuratury. Ja uważam, że generalnie rzecz biorąc obserwujemy pewne pasmo sukcesów polskiej prokuratury, z czego ja się bardzo cieszę, bo jej zadaniem jest jednak to, ażeby ścigać przestępców i doprowadzić ich przed oblicza sądu, a następnie obronić akt oskarżenia. W związku z powyższym, tak, te zarzuty są bardzo poważne. Te zarzuty pokazują pewien schemat działania. To zarzuty, które mają swoje odzwierciedlenie nie tylko w kwalifikacji, ale w sankcji, która jest sankcją jedną z wyższych z punktu widzenia kodeksu karnego. No ale to jest właśnie ten element, który musi być dokonana, ta ocena pod kątem nie tylko tych umów, które łączą Polskę z Wielką Brytanią, ale czy one są w tym momencie winne być wykonane i w jaki sposób.
2: Tutaj mijają dwa lata, ale głośno jest także o sprawie, która jeszcze głębiej sięga w przeszłość. Chodzi o zatrzymanie dwóch osób, które przez lata stały za kampaniami Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej i akcję dotyczącą sędziów i sądów. To jest sprawa z 2017 roku. Od trzech lat Prawo i Sprawiedliwość już nie rządzi. Dlaczego te zatrzymania nastąpiły dopiero teraz?
1: No może, panie redaktorze, jest sytuacja, w której materiał dowodowy w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, dał podstawę, ażeby tym osobom postawić zarzuty popełnienia przestępstwa, a co za tym idzie, zastosować jakieś środki zapobiegawcze. Ja nie jestem generalnie zwolennikiem tego, ażeby w sprawach, które mają już tak długi swoją historię, gdzie osoby nie ukrywają się, żeby dokonywać zatrzymań. Natomiast śmieszy mnie z drugiej strony, śmieszą mnie wypowiedzi różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, a dlaczego te osoby o 6 rano zostały zatrzymane, przewieziono je z dalekiego końca Polski do prokuratury w Rzeszowie. No to tych przykładów za czasów tych polityków, którzy wówczas milczeli, jest mnóstwo. W drugą stronę, ja sam miałem okazję bronić i reprezentować chociażby Pawła Olechnowicza, byłego prezesa Lotosu, który został zatrzymany w Wadowicach o 6 rano, przewieziony do Gdańska, zatrzymany, a następnie sąd w sposób jednoznaczny stwierdził, że zatrzymanie było bezzasadne, materiału dowodowego po stronie prokuratury nie ma, a sprawa po latach została umorzona. W związku z powyższym dzisiejsze oburzenie niektórych polityków, dlaczego zatrzymujecie w tego typu sprawach, tak, podzielam ten głos, ja nie jestem zwolennikiem zatrzymywania tam, gdzie takiej potrzeby nie ma, wystarczy wezwanie takiej osoby. No ale nie bądźcie hipokrytami, nie mówcie, że to, co się dzisiaj dzieje, nie działo się za naszych czasów. Tylko od razu też na wytłumaczenie prokuratury. Może była taka sytuacja, w której prokurator uznał, że istotą jego działania jest nie wezwanie tych osób, tylko to, ażeby te osoby przy wezwaniu nie komunikowały się, żeby dokonać jednoczesnego zatrzymania, bo w sposób udokumentowany wiedział, że zastosuje środki zapobiegawcze, a w związku z powyższym z punktu widzenia przepisu miał do tego prawo, natomiast z punktu widzenia celowości, jak znam życie, będą zażalenia na te zatrzymania i dokonanie w tym zakresie oceny sądu.
2: Ja nawet nie pytam o porę dnia, tylko bardziej o te 3 lata i to jest pytanie z punktu widzenia laika, czy rzeczywiście tyle czasu może trwać zbieranie materiału dowodowego?
1: Tak, jeżeli tak spojrzeć na to w tej sprawie, czy to jest długo, czy to jest krótko? To jest trudne pytanie, ponieważ z punktu widzenia spraw związanych z przestępstwami o charakterze gospodarczym, o charakterze nie taki typowo kryminalnych, to 3 lata na warunki polskie robi się pewnego rodzaju standardem. Rok czasu to gromadzenie dokumentacji, to analiza tej dokumentacji. A jeżeli jeszcze prokuratura w sposób, bym powiedział, nie taki chętny do tej spraw podchodzi, to te miesiące nam się ciągną. Jeżeli to prowadzi jeden prokurator, który ma w tym czasie w referacie dziesiątki innych spraw, to siłą rzeczy nie będzie on sprawnym prokuratorem. Dlatego dzisiaj standardem w tego rodzaju sprawach powinny być zespoły prokuratorów. to nadal nie tu.

0: tłumaczy tych 3 lat, ponieważ, no, jak wypowiedziałem, rok mamy uzasadniony. Kolejny rok to, powiedzmy, gromadzenie materiału z punktu widzenia już tej analizy dokumentacji. Przechodzimy na materiały w postaci świadków, czyli tak zwane dowodowe źródła w postępowaniu przygotowawczym, osobowe. I teraz w zależności, ilu było tych świadków, to może nam znowuż rok wytłumaczyć. Szczerze, pan się uśmiecha, 3 lat nie tłumaczy.
1: Trzeba będzie wydłużyć kadencję parlamentarną, jeśli każda kolejna ekipa rządząca będzie chciała rozliczać poprzedników.
0: No,
1: żarty na bok. Wracamy tak do jest. Poważnych spraw. Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada sprawę stosowania gróźb bezprawnych i przekroczenia uprawnień przez posła Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza. Chodzi o incydent z połowy września, kiedy Macierewicz próbował wejść do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pan zapewne kojarzy te obrazki, które pojawiały się w telewizji.
0: Żenujące z punktu widzenia parlamentarzysty.
1: No tak, bezpośredni, bardzo skrócony dystans wobec policjanta, dotykanie drugiej osoby, to jest tylko żenujące, czy coś więcej?
0: Nie, mówię żenujące, ponieważ ten obrazek niedostosowany jest do tego, co sobie wyobrażamy o parlamentarzystach, aczkolwiek możemy sobie wyobrażać coraz gorzej. I tak to się pojawia w różnego rodzaju dyskusjach, nie tylko na forach internetowych. Natomiast jeżeli jego zachowanie miało charakter zachowania, które było nie tylko wyzywające, ale w jakiś sposób mogło zagrażać tej osobie i ona czuła się w sposób subiektywny, że ta groźba może być spełniona, no to mamy do czynienia z groźbą, no, z groźbą karalną. A jeżeli jest ona jeszcze kierowana, no tak mówią przepisy w stosunku do funkcjonariusza, no to tutaj sprawa staje się jeszcze bardziej poważna.
1: Jaki w pana odczuciu powinien być ciąg dalszy?
0: No, zgodne z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego oraz ustawą o posłach i senatorach, a w związku z powyższym, jeżeli materiał jest jednoznaczny z punktu widzenia postawienia zarzutów, wniosek o uchylenie immunitetów, głosowanie, uchylenie tego immunitetu, postawienie zarzutów. No, jeżeli wyjaśnienia nie będą przekonywujące i nie zmienią istoty sprawy, to oczywiście skierowanie aktu oskarżenia.
1: To jeszcze jeden wątek został nam do omówienia. Bardzo istotny. Trybunał Konstytucyjny. I zanim przejdziemy do szczegółów...
0: Widzi pan, ile mi zajęło powiedzenie, co powinno być? Niecałą minutę.
1: Doceniam. I jeszcze jedna sprawa, ale zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym zapytać o kwestię natury ogólnej, bo pojawiają się komentarze, że być może szykuje się jakieś przesilenie w Trybunale Konstytucyjnym. Waldemar Żurek twierdzi, że uda się doprowadzić Trybunał do normalnego funkcjonowania, a mnie nurtuje coś zupełnie innego. Niezależnie od tego, jakie będą kolejne działania polityczne, czy to się przełoży na odbudowanie prestiżu tej instytucji w oczach wyborców, w oczach obywateli?
0: Będzie to bardzo trudne, ponieważ część wyborców będzie uważała, że Trybunał Bogdana Święczkowskiego był tym jedynym, który walczył o i stał na straży praworządności, a duża część będzie wręcz odwrotnie twierdziła, ja również do nich należę, albowiem uważam, że Trybunał jest do oceny zgodności konkretnych ustaw z konstytucją, a Trybunał za czasów prezesa Bogdana Święczkowskiego zaczął wchodzić w indywidualne sprawy polityczne, raz po raz wydając jakieś zabezpieczenia śmieszne z punktu widzenia oceny prawnej. No, tym samym nie tylko, że się rozdrobnił, ale zaangażował się w sposób polityczny. Sam zresztą Bogdan Święczkowski jest osobą, która startowała w wyborach parlamentarnych, nie ukrywał swoich konotacji politycznych. I kiedy jadąc tutaj do radia, widziałem jeden z transparentów, który jest tam w tym takim pseudomiasteczku przed Trybunałem. Stop politykom w togach. No to teraz nie wiedziałem, czy może aby chodzi o Bogdana Święczkowskiego i oni są przeciwko niemu. No ale uznają, że nie, że chyba jednak coś innego jest ich celem. Garstka ludzi, ale no, tak jak bym powiedział, kolorystyczno-kolorowa.
1: Tyle, że niezależnie od zmian, jakie zostaną przeprowadzone przez taką czy inną opcję polityczną,

0: w tym wypadku w Trybunale Konstytucyjnym, to wyborcy tego drugiego obozu nie znikną z Polski. Więc wracam do tego pytania. Jak odbudować prestiż i znaczenie słuszne. Trybunału
1: I
0: Konstytucyjnego?
1: To jest słuszne pytanie, natomiast gorzej jest z odpowiedzią na nie, ponieważ może muszą minąć pewne lata. Może to, co się dzieje dzisiaj w świecie, czyli pewnego rodzaju zagrożenia zewnętrzne, to są te czynniki, które spowodują inną optykę myślenia, inną optykę na to, co się dzieje pomiędzy dwoma walczącymi grupami, czy też może nawet i trzema. Ale to będzie lata pracy, lata przekonywań, że nowy skład Trybunału to skład, który będzie pozbawiony zabarwienia politycznego, to skład, który będzie wyłącznie dla obywatela, ponieważ tak de facto to praca Trybunału jest dla każdego z nas. No, jest mnóstwo ustaw, które są niezgodne z konstytucją, a które w nas uderzają, zabierają nam pieniądze, zabierają nam pewnego rodzaju przywileje. No i po to jest Trybunał, żeby powiedzieć stop, ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Nie, ty obywatelu nie możesz tracić na tej właśnie sytuacji.
0: A kto dziś w Polsce może takie stop wyrazić? Kto może to powiedzieć?
1: No dzisiaj nie ma takiej osoby, według mnie, która mogłaby to powiedzieć.
0: To może...
1: Inaczej. Na pewno są takie osoby, natomiast nikt nie będzie miał takiego autorytetu, żeby wszyscy Polacy go wysłuchali.
0: Może powinno być jak u Młynarskiego, że przyjeżdża walec, wyrównuje, a potem budujemy coś nowego.
1: No...
0: Spójrzmy zupełnie szczerze na tę sytuację. Może to byłoby paradoksalnie najlepsze rozwiązanie. Oczywiście zakładając, że politycy dziś są zdolni do jakiegoś minimalnego konsensusu dla dobra państwa i dla dobra obywateli.
1: Panie redaktorze, tak de facto z perspektywy historii Polski to w zasadzie tylko jedna instytucja przeszła taką pełną weryfikację i była nią prokuratura w latach 90., gdzie uznano, że szereg prokuratorów, którzy nawet byli i doświadczeni, ale w jakiś sposób, w cudzysłowie, czy nie, czy też bezpośrednio sprzedali się władzy ludowej, powinni zostać odsunięci od prowadzenia spraw i nie powinni pracować w prokuraturze. I wówczas niektórych skrzywdzono w ten sposób. Nie wszędzie trafiono ostrzem, powiedzmy, co do tych, których miało to dosięgnąć. Ale tak de facto to jedyna instytucja, która kiedyś przeszła weryfikację i przeszedł przez nią walec i zostali tylko ci, którzy byli nienaganni, a nowy nabór był tym, którzy niejednokrotnie dzisiaj pracują w prokuraturze. Dzisiaj znowuż mówi się, czy aby nie powinno się doprowadzić do sytuacji, w której jakiś walec nie powinien taką czy inną instytucję przejechać.
0: I tu się musimy zatrzymać. O szczegółach dziś już nie porozmawiamy, ale myślę, że będzie jeszcze okazja, bo zapewne ten temat będzie powracał. Mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Czy pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu był wynikiem celowego podpalenia? Sprawdzają to służby. W środę wieczorem w ogniu uszkodzona została rozdzielnia oraz agregat prądotwórczy. Trwa wspólne śledztwo policji, prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rząd mówi o możliwym akcie dywersji i próbie zakłócenia infrastruktury krytycznej dostarczającej internet na Ukrainę.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru skrzynki zasilającej przy instalacji antenowej w powiecie grójeckim. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść, potwierdza, że śledczy badają wątek dywersji.
2: Wykonujemy

0: Czynności zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym.
1: Zdaniem szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego celem ataku miało być sparaliżowanie łączności.
2: Dużo wskazuje na to, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym

0: o 3%, osiągając poziom ponad 106 dolarów za baryłkę, po czym nastąpiła niewielka korekta w dół w obliczu niepewności towarzyszącej trwającemu od 7 miesięcy konfliktowi zbrojnemu USA z Iranem. Przez około 2 tygodnie aż do środy ceny ropy spadały, napędzane nadzieją na porozumienie, które zapewniłoby swobodny przepływ ropy i gazu z Zatoki Perskiej przez Cieśninę Ormus w czasie, gdy światowi przywódcy gromadzili się w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednak gdy okazało się, że przywódcy państw nie przedstawili propozycji wskazujących na postęp, ceny surowca ponownie zaczęły rosnąć. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Najpierw strategia, teraz porozumienie. Polskie Porty Lotnicze i radomski samorząd podejmują współpracę, której celem jest rozwój lotniska Warszawa-Radom. Ofertę skierowano do inwestorów, których działalność nie wiąże się wprost z obsługą pasażerów. Rozmowy już trwają, a chętnych nie brakuje. Zapewnia Marcin Daniusz z Zarządu Polskich Portów Lotniczych.
2: Mogę zdradzić, że mówimy o 4 hangarach kodu C, czyli dla kodu C samolotu Boeing 737 czy Airbus 320, 2 hangarach kodu E, czyli Dreamliner, Boeing 777. Mówimy również o spedycji, o cargo. Powstanie tu prawdopodobnie centrum szkoleniowe.
1: W podpisanym porozumieniu strony deklarują, że radomskie lotnisko będzie działało po 2040 roku.
3: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz ważna informacja dla słuchaczy tęskniących za występami naszych piłkarzy. Dziś mecz biało-czerwonych z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Nie mieliśmy dużo czasu na treningi, ale jestem dobrej myśli, przyznaje selekcjoner Jan Urban.
4: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo, ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
1: Spotkanie rozpocznie się o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po 20:00 zapraszamy do radiowej jedynki na studio sportowe, a następnie na transmisję meczu Polaków. Ze sportu przechodzimy tymczasem do świata kultury. Film Violetta Villas zaprezentowano na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy.
5: Dziecko to powinna matka mieć.
6: Szczęśliwą matkę powinno mieć.
7: Karolina Bielawska wyjaśnia, że zależało jej, by ukazać najmniej znaną część życia artystki, czyli jej relacje z synem Krzysztofem.
8: Relacja matka-syn jest dla mnie czymś najważniejszym i ta historia mnie porwała i niosła przez tyle lat.
6: Ja jestem prostą dziewczyną, chcę tylko śpiewać.
7: Violettę Villas zagrała Sandra Drzymalska, która podkreśla, że stworzenie tej kreacji było ogromnym wyzwaniem.
9: Myślę, że w jakiś sposób oddałam jej bardzo dużą część siebie. I to nie było łatwe i chyba się zorientowałam dopiero po zdjęciach, że ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny.
10: Dziecięce ich dni.
11: Ja jedyne co mam to głos. Nic więcej.
10: Moich dni.
7: Festiwal potrwa do soboty. Wtedy poznamy jego laureatów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: Radiowa Jedynka jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Piątek zapowiada się deszczowo i pochmurnie. Przelotnie padać może dziś w całym kraju, najbardziej intensywnie we wschodniej części. Na termometrach w ciągu dnia przeważnie od 17 do 13 stopni, od 13 do 17 stopni oczywiście, choć w Kotlinach Karpackich tylko 11 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
12: Doktor Stefan Sękowski, politolog i ekonomista z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Czy komunikacja rządu, ta komunikacja kryzysowa przebiega w odpowiedni sposób? Bo tak też prawdę mówiąc zastanawiam się, czy taka skala informowania o każdym akcie, o każdym incydencie, o każdym potencjalnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej czy o działaniach na wschodzie, Czy to wzmaga w obywatelach

0: czujność, czy wręcz przeciwnie? Czy taka skala tych powiadomień, alertów RCB, czy tę czujność usypia?
1: No myślę, że i tak źle, i tak niedobrze. To znaczy, gdyby było tego za mało, mogłoby się okazać, że jest to jeden raz za mało. Jak jest dużo, no to rzeczywiście istnieje, istnieje ryzyko, że no, to spowszednieje, tak? No, ja dostaję regularnie, chyba zresztą nie tylko my tutaj na ścianie wschodniej dostajemy regularnie informacje o tym, tak? No, ale my więcej troszeczkę tego dostajemy, tych alertów dotyczących tego, co się dzieje na Ukrainie. Ja myślę, że to jednak lepiej zrobić za dużo niż za mało, tak mi to powiedział. No i ważne jest to, żeby ludzie wiedzieli, że to się cały czas dzieje i że stajemy się no, celem nawet bezpośrednim, być może w tym wypadku, na pewno bezpośrednim celem prowokacji, jak w przypadku tych naruszeń przestrzeni powietrznej przez Rosjan. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby ludzie mieli tego świadomość, zwłaszcza ci, którzy mogą mieć pewną tendencję do tego, żeby na przykład obarczać winą za tą trudną sytuację, która też nas dotyka, Ukraińców, a nie Rosjan, którzy jednak wywołali tą wojnę i ją prowadzą, tak? No wystarczyłoby, no oczywiście naiwne to, co powiem, to się nigdy nie stanie, ale wystarczyłoby po prostu, żeby Rosjanie się wycofali z Ukrainy i ta wojna by się skończyła. Także informacje o tym, że na przykład właśnie Rosjanie naruszają przestrzeń powietrzną Polski, jest zawsze informacją, która pokazuje, kto tutaj jest agresorem, również wobec nas.
0: Panie doktorze, a jak pan uważa, czy widać współdziałanie Pałacu Prezydenckiego i rządu, prezydenta i premiera, czy szerzej prezydenta i ministrów w sprawie amerykańskich baz w Polsce? Czy myśli pan, że za oceanem słychać wspólny polski głos w tej sprawie?
1: Myślę, że słychać. No na pewno tutaj nie ma jakiegoś sporu wewnętrznego. Jedna i druga strona chce tych baz. Tam są pewnie różnice dotyczące niuansów, czy to na przykład chociażby kwestii tego, jakby ta baza, jeżeli powstanie, jak już powstanie, miałaby się nazywać, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że tak. Czy to jest współdziałanie, czy to jest działanie obok siebie, trudno mi jest ocenić. Mam nadzieję, że to jest jednak współdziałanie. Nawet jeżeli tego nie widzimy, mam nadzieję, że ono jest.
0: Bo tutaj na naszej niwie krajowej no, mamy wzajemne przerzucanie się odpowiedzialnością czy zarzutami, teoriami spiskowymi o tym, że to rząd nie ma dostępu do Białego Domu albo że Prawo i Sprawiedliwość z prezydentem próbują opóźnić powstanie baz amerykańskich w Polsce tak, żeby rząd nie miał sukcesu przed wyborami.
1: No tutaj decyzja należy jednak nie do nas, tak? Bo my tutaj jesteśmy potencjalnym beneficjentem, chociaż oczywiście współpracownikiem, bo to nie jest tak, że Amerykanie robią nam łaskę, że tutaj będą budować bazę. No, na pewno tego typu przerzucanie się oskarżeniami z perspektywy takiej czysto wyborczej może być korzystne, ale z perspektywy jego dobra wspólnego nie jest korzystne. Myślę, że akurat w kwestii, zwłaszcza wtedy, kiedy się w tematach polityki międzynarodowej, zwłaszcza wtedy, kiedy obie strony się zgadzają ze sobą, obie części tej władzy wykonawczej, którą mamy w Polsce, bo ona jest taka dualna u nas, tak, mamy i premiera, i rząd, i mamy prezydenta, kiedy się zgadzają, no myślę, że dobrze byłoby już nawet tutaj nie udawać, że są jakieś różnice, tylko po prostu przejść wspólnie do przodu. No ale cóż, taką mamy sytuację, jaką mamy. Mamy sytuację głębokiej polaryzacji, na której zresztą obie strony przynajmniej jeszcze do niedawna zyskiwały, więc nic na to nie poradzimy chyba.
0: Panie doktorze, wczoraj zarzuty usłyszały dwie osoby pracujące w Trybunale Konstytucyjnym, komendant Straży Trybunalskiej i szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa prawicowe miasteczko, które chce się przeciwstawiać ewentualnej próbie dopuszczenia do orzekania pięciorga wybranych przez Sejm sędziów. Pytanie, czy w pańskiej ocenie rzeczywiście zbliża się nam pewnego rodzaju przesilenie wokół Trybunału Konstytucyjnego? Jeśli tak, to jak ono może wyglądać, jak może przebiegać?

0: Instytucjonalnie Trybunał Konstytucyjny w Polsce już w tej chwili nie istnieje. To znaczy, on istnieje budynek, są osoby, które mienią się sędziami, są osoby, które zostały wybrane na te stanowiska, ale nie zostało od nich przyjęte ślubowanie. Natomiast jeżeli Trybunał Konstytucyjny traktujemy nie tylko jako pewną fasadę, ale także jako coś, co jako instytucję, która realnie jest realnie sądem konstytucyjnym, to go już nie ma w tej chwili w Polsce, dlatego że jego decyzje są zależne od władzy wykonawczej. Zaczął tą akurat praktykę, rozpoczęła pani premier Szydło, niepublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, kontynuuje ją Donald Tusk. Było to oczywiście do przewidzenia, myśmy z Tomaszem Purulem napisali taką książkę, upadła praworządność, jak ją podnieść, i było jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przewidywaliśmy, że jeżeli dojdzie do władzy ówczesna opozycja, to będzie robiła dokładnie to samo. No i no cóż, któż mógł się spodziewać, że właśnie tak to będzie wyglądało. No więc mamy to, co mamy. Mamy, więc prawica może się cieszyć, że taki właśnie system, jaki chciała, żebyśmy mieli, właśnie mamy, czyli system bez funkcjonującego sądu konstytucyjnego. I oczywiście może dojść tutaj do przesileń. Ja nie wykluczam, że na przykład rządzący zdecydują się, żeby wejść tam. No oczywiście wszystko będzie wyglądało bardzo spektakularnie. Natomiast nie będzie miało znaczenia dla sądu konstytucyjnego, dlatego że on już nie ma w tej chwili żadnej władzy nad tym, co... To zresztą z ogromną szkodą dla nas, dlatego że w tej chwili rządzący mogą robić, co chcą, i nie ma kto powiedzieć, że to jest niezgodne z ustawą zasadniczą. A jeżeli chodzi o to miasteczko pod Trybunałem Konstytucyjnym, to jak patrzę na to, co się dzieje, czy to pod Trybunałem Konstytucyjnym, czy to na przykład w kolejne miesięcznice pod pomnikiem ofiar Smoleńska, i tutaj mam na myśli różnych aktywistów około kodziarskich, około obywatelsko-RPowskich, no to mam wrażenie, że jeżeli ktoś potrzebuje argumentu na rzecz podwyższenia wieku emerytalnego, to właśnie to jest jeden z tych argumentów, bo ewidentnie ludzie zaangażowani w tego typu akcje mają troszeczkę za dużo czasu, a nie mają te działania większego sensu.
1: Zdecydowanie nie mają. To jest tylko robienie za jakieś polityczne tło dla politycznych happeningów. Panie doktorze, na koniec naszej rozmowy, wybory w Krakowie. Już w tę niedzielę pierwsza tura. Jesteśmy po kilku debatach przedwyborczych, mniej bądź bardziej kwiecistych, mniej niż bardziej kwiecistych. I pytanie do pana przede wszystkim, czy te wybory mają jakiekolwiek przełożenie na tę ogólnopolską scenę polityczną, bo politycy przy okazji referendum wieszczyli, że to może być załamanie rządów Donalda Tuska, że będą kolejne referenda w kolejnych miastach. Na razie na Krakowie stanęło i też nie ma takiego jednoznacznego faworyta tego wyścigu. Jest oczywiście Łukasz Gibała, ale prawdopodobnie dojdzie do drugiej tury. Jak pan na to patrzy?
0: Od razu zaznaczę, że ja nie jestem z Krakowa, więc jakby tutaj kwestie znam tylko głównie z drugiej ręki, z tego, co sobie tam czytam jako osoba z zewnątrz. Natomiast myślę, że ma umiarkowany wpływ, ale to nie znaczy, że żaden. To znaczy w tym sensie no nie ma, dlatego że to jest kwestia lokalna, i w samych debatach i o tym, kto wygra te wybory, decydują obywatele miasta Krakowa, którzy będą brali pod uwagę to, co tematy lokalne przede wszystkim. Natomiast z drugiej strony ma to wpływ, ale pośredni, w tym sensie, że na przykład nieobecność kandydata Konfederacji bardzo zaburzy wszelkie wróżenie z tych wyborów, jeżeli chodzi o efekt dla sytuacji ogólnokrajowej. Także to nie będzie na pewno sondaż jakiś ogólnopolski. Ewentualnie, a może być jakiś tam pośredni dotyczący tego, czy są jakieś przepływy między Konfederacją a na przykład PiS-em, czy Konfederacją Korony Polskiej, bo oba te ugrupowania mają swoich kandydatów. No i oczywiście jest to też to, co się wydarzyło.

0: że Konfederacja Wolność i Niepodległość, czyli ta Konfederacja, ta duża, Mentzena i Bosaka, nie zarejestrowały kandydata, no to myślę, że to widać już w tej chwili w sondażach, że część wyborców mogła się odwrócić od tego ugrupowania ze względu na to, że okazało się, że, no, że nie potrafią dowieść dość prostej sprawy, a co dopiero rządzić Polską, tak? Do czego aspirują, więc jakieś przełożenie może mieć, natomiast widać, że nie ma lawiny tych referendów i to w tym sensie dobrze, że to pokazuje, że prawdopodobnie, tak mniemam, ale że mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję jakby racjonalnie w tym sensie, że po głębokim przemyśleniu sprawy, a nie była to po prostu decyzja, albo nie lubimy, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej, to będziemy teraz przeciwko prezydentowi Miszalskiemu. No bo każde miasto, każda gmina, bo to też przecież mogą być i odwołania burmistrzów, wójtów, rządzi się sama, jak sama nazwa wskazuje, samorząd. I każda jest inna i tutaj no, nie można przekładać, nie powinno się przynajmniej przekładać oceny tego, jak rządzi prezydent Krakowa Krakowem, na to, jak rządzi na przykład prezydent Lublina Lublinem albo prezydent Warszawy Warszawą.
1: Doktor Stefan Sękowski, politolog, ekonomista, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Żochowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Naszym gościem jest profesor Bartosz Łukaszewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry, serdecznie witam.
3: Jak minister Gawkowski mówi, wiele wskazuje na to, że to sabotaż. To jest sabotaż? Jest jakiś cień wątpliwości? Co to mogło być?
4: Kiedy minister Gawkowski twierdzi, że wiele wskazuje na, to oznacza, że nie chce postawić kropki. Pytanie jest następujące oczywiście, czy służby mają wszelkie potrzebne informacje. Wydaje się jednak, że w kontekście, można wręcz w ten sposób to określić, rozszalałej doktryny Gierasimowa wprowadzanej w życie, czyli doktryny chaosu, czyli no niestety, ale destabilizacji sytuacji w poszczególnych państwach zachodnich, my takim państwem jesteśmy, można być prawie przekonanym, że wiemy, gdzie i dokąd prowadzą nitki, jeśli chodzi o samych sprawców sabotażu, czy przynajmniej mocodawców.
3: No tak, doktryna Gierasimowa, my dość często o niej wspominamy w rozmowach z naszymi ekspertami. To chodzi o to, że i te dyplomatyczne, i gospodarcze, i informacyjne, i psychologiczne środki, one są bardziej skuteczne niż działania kinetyczne i stają się głównym sposobem prowadzenia wojny. To wiemy, ale kierunku i celu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Panie profesorze, ja się czasem zastanawiam, co się dzieje, kiedy mówiąc, nie wiem, obrazowo my śpimy albo odpoczywamy, albo nie mamy świadomości, jak bardzo intensywnie pracują służby. To jest front.
4: To jest front zdecydowanie, dlatego że w słynnym artykule Waleria Gierasimowa stwierdzono i zapisano to już w doktrynie tak zwanej obronnej, choć oczywiście jest to doktryna wojenna. Mówi się o tym, że Rosja jedynie się broni, podczas gdy Rosja w większości w takich sytuacjach przede wszystkim atakuje. Innymi słowy, jeśli chodzi o kwestie związane z innymi domenami poza użyciem siły militarnej, to sam Walery Gierasimow zdefiniował taką sytuację jako po prostu wojnę, ale bez użycia siły militarnej. I tyle. I my w takiej sytuacji się znajdujemy. Jak najbardziej jest to front, jest to wojna informacyjna, jest to wojna w zakresie dezinformacji, jest to wojna, jeśli chodzi o poszczególne elementy świadomości społecznej, jest to próba zatruwania infosfery i tak dalej. Bardzo trudno jest tam odróżniać informacje wiarygodne od informacji niewiarygodnych. Tutaj też farmy troli są zdecydowanie bardzo ważnym elementem prowadzenia wszelkich działań zaczepnych, właśnie pamiętajmy o tym i nie próbujmy się nabierać na doktrynę

0: obronną, bo chodzi tutaj o działania zaczepne.
1: No tak, chodzi o destabilizację państwa od wewnątrz. Tylko jak mówimy o destabilizacji państwa, to myślę, że pora, żeby zacząć mówić o nas. O mnie, o panu, o wszystkich naszych słuchaczach, wszystkich naszych obywatelach. Bo to chodzi o to, żebyśmy my znaleźli się w chaosie, żeby sparaliżować naszą decyzyjność, sposób reagowania, jeszcze zanim dojdzie do innego typu ataku, mówiąc delikatnie.
0: Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy byli niezdolni do odróżniania realiów od poszczególnych elementów ideologii, od poszczególnych fake newsów, od rzeczywistości, która nie jest realną rzeczywistością, tylko jest wykreowanym elementem mającym zbudować naszą fałszywą świadomość. I gdybyśmy to porównali na przykład do prostej przestrzeni mieszkaniowej, która byłaby zastawiona meblami. Chodzi o to, żeby tych mebli nie było, żeby była prosta ścieżka, ale żebyśmy my te meble jednocześnie widzieli, tyle że to będą fantomy, tyle że to będą ewentualnie jakieś formy wyświetlania. Będziemy myśleli, że istnieją. Nie spróbujemy zareagować i w tym momencie prostą ścieżką będą mogły wejść. No właśnie, i to jest pytanie, czy poszczególne grupy, na przykład związane z destabilizacją już czysto militarną, czy na przykład poszczególne środowiska, to też jest możliwe. Różnych typów działań Federacja Rosyjska używa. Gdyby oczywiście nie miała tutaj pewnego wsparcia, przynajmniej kurateli, a przynajmniej patronatu ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, tak agresywnie by nie działała. To jest również potrzebne. Destabilizacja jest potrzebna ze względu na toczącą się rywalizację globalną. Rosja w globalnej stricte rywalizacji nie uczestniczy. Ona chce dla siebie po prostu pewnego kawałka światowego torku, natomiast nie całości. Tu Chiny są zdecydowanie ważniejsze.
1: No dobrze, tylko w tej doktrynie jest mowa o pewnym stosunku czy proporcji 4:1. Cztery części to działania ukryte, informacyjne i te hybrydowe, o których mówimy, a jedna część to jawna interwencja wojskowa. To może oznaczać, że Rosja jednak do czegoś zmierza.
0: Że jawna interwencja wojskowa może być znowu bardzo różnie definiowana.
1: Czy jak ten śmigłowiec? Jak ten śmigłowiec na przykład?
0: Na przykład.
1: Który naruszył naszą przestrzeń powietrzną?
0: No chociażby. A przypomnijmy sobie aneksję Krymu. Czy to była jawna interwencja wojskowa? Przez długi czas stwierdzono,
1: ja
0: że w żadnym wypadku.
1: Rozumiem, tak. Tylko mówimy o naszym kraju, tak? Jednak realia są trochę inne.
0: Oczywiście, ale spróbujmy sobie wyobrazić następującą sytuację. W okolicach Przesmyku Suwalskiego pojawia się nagle 250 dobrze wyszkolonych, tylko że bez żadnych odznak, żołnierzy, agentów, którzy prowadzą pewne działania i mamy pełne przekonanie, że kimś są, natomiast w żadnym wypadku nie mamy potwierdzenia. I co wtedy? Pewne działania podejmują, wchodzą, wychodzą. I w jaki sposób mielibyśmy w tym momencie na przykład, no właśnie, co zrobić, jak zaapelować, uruchomić artykuł 5, w jaki sposób? Ja tylko chciałem przypomnieć, że takie działania Rosjanie już prowadzili, starali się testować służby estońskie i w okolicach poszczególnych terenów granicznych przechodziły takie grupki jeszcze kilkunastu nieoznakowanych agentów i weryfikowano, jaka będzie reakcja, jaki będzie czas reakcji, czy będzie reakcja, jak daleko można się posunąć. Rosja testuje, Rosja sprawdza. Natomiast my nie jesteśmy w tym momencie na pierwszej linii. Na pierwszej linii są państwa bałtyckie. Nie zazdroszczę obywatelom państw bałtyckich.
1: My się wpisujemy w tę destabilizację i w ten chaos przez swoje spory polityczne, jak nasi partnerzy z państw bałtyckich słyszą, że powinniśmy bronić przede wszystkim samych siebie?
0: Mamy godzinę 9:16. Pani redaktor, czy chcemy nastroić słuchaczy pozytywnie czy świadomie? Bo jeśli pozytywnie, mógłbym mówić, że bywały sytuacje trudniejsze, jeśli chodzi o konflikt polityczny, ale sam przed sobą byłbym mało wiarygodny.
1: Czy świadomie znaczy że w sferze lęku?
0: Nie tyle w sferze lęku, co w sferze wiedzy o zagrożeniach.
1: Otóż, no to świadomie poprosimy.
0: No to świadomie. Im większy będzie konflikt polityczny, tym bardziej nie trzeba będzie nam pomagać. My funkcjonujemy w sytuacji właściwie dwóch społeczeństw, podzielonych obozów. Funkcjonujemy w sytuacji permanentnego rozkładu kapitału społecznego. Funkcjonujemy w sytuacji, kiedy bardzo często konflikt polityczny wchodzi na pole rodzin, dezintegruje rodziny. Właściwie jesteśmy znakomitym celem do późniejszych działań i dalszego rozkładu społecznego. Funkcjonujemy w sytuacji paradoksalnej.

0: najwyższego w historii poziomu życia, najwyższej jakości życia w historii naszego kraju, a z drugiej strony jesteśmy w sytuacji podziałów, jakich właściwie nie notowano, tym bardziej, że funkcjonujemy w sytuacji niepodległości, a nie w sytuacji częściowej suwerenności bądź ograniczania suwerenności bądź walki o niepodległość. I właśnie w tej sytuacji, w warunkach pokoju, polskie społeczeństwo jest skrajnie podzielone przy najczęściej braku możliwości działania na rzecz dobra wspólnego, przy podzielaniu podobnych wartości, bo Polacy dalej mają bardzo podobne wartości, ale zupełnie inaczej definiują owe wartości w sytuacji bieżącej.
1: Czy mamy prawo oczekiwać w tej sytuacji szczególnej odpowiedzialności za to od polityków, za to, co mówią, jak się zachowują, jakie decyzje podejmują?
0: Jeśli ktoś stara się przejąć określony ośrodek władzy, posiadać pewną władzę albo władzę realizować, naturalnym wymaganiem społeczeństwa jest to, aby był skuteczny, ale nie skuteczny politycznie, tylko skuteczny w kontekście tej idealistycznej, klasycznej definicji polityki, czyli roztropnej troski o dobro wspólne. Jak najbardziej powinniśmy. Tylko tu, gdybyśmy odwołali się do wykonywanych rokrocznie badań CBOS-u nad prestiżem zawodów, polityk jest z reguły na miejscu ostatnim, ze względu na to, że zaufanie do świata polityki, jak i do instytucji publicznych w polskim społeczeństwie jest bardzo nikłe i tu rzeczywiście no jest to niewątpliwie wyrzut sumienia klasy politycznej.
1: No tak, ale o to też mogło chodzić Rosjanom i to jest część tego elementu chaosu, o którym pan mówi po prostu. To się dzieje.
0: Ale gdybyśmy w ten sposób, pani redaktor, obu sprawę starali się ujmować, to musielibyśmy cofnąć się już do czasów transformacji, cofnąć się już do lat 90., kiedy oczywiście służby rosyjskie ówcześnie Rosji, która wydawała się bardziej demokratyczną, działały w Polsce, infiltrowały wtedy akurat grupy szczególnie o charakterze skrajnie prawicowym. To było dość częste, z tym, że nieudolnie, na tyle, że właściwie w większości można było wykrywać owe środowiska i wiele takich spraw przed polskimi sądami się toczyło. Natomiast obecnie ta agentura wpływu jest zdecydowanie bardziej ukryta. Z drugiej strony właściwie każda strona sceny politycznej w pewien sposób bywa zakulisowo przeciągana, tylko że często wcale nie wiadomo, czy osoby, które pewne działania proponują, to są realnie osoby powiązane z Federacją Rosyjską. No ja przypomnę słynną sprawę jednego z dziennikarzy, którego później Władimir Putin witał na lotnisku i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby takie sprawy w najbliższych miesiącach znowu się pojawiały.
1: Dziś w nocy mazowieccy strażacy odebrali informację o pożarze w stacji bazowej operatora satelitarnego systemu Starlink. To ze sprawą terminali tej właśnie firmy w Ukrainie po prostu jest internet. W nocy zapaliły się elementy infrastruktury obiektu, paliła się obudowa skrzynki zasilającej. Strażacy szybko ugasili ogień, teraz sprawą zajmuje się ABW. Posłuchajmy, co na miejscu w rozmowie z reporterką TVP Info mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Panie rzeczniku, pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Co na tę chwilę wiadomo odnośnie samego powodu tego incydentu, jak i też szkód, które on ewentualnie wyrządził?
3: Zacznijmy od początku. Wczoraj bodajże 21.10 wpływa pierwsza informacja do Straży Pożarnej o pożarze i tu cytuję, pożarze anten internetowych. Jedzie jak zwykle standardowo w takich wypadkach Straż Pożarna gasi, na miejsce przyjeżdża policja, policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia, szukają ślady, rozpytują jak do tego mogło dojść, robią te takie pierwsze policyjne ustalenia. Jeżeli istnieje cień podejrzenia, że mogło dojść do dywersji, policjanci informują też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na miejscu zdarzenia są funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oni weryfikują i analizują te informacje, które do tej pory są, badają tą sprawę, prowadzą tam na miejscu czynności. I to jest teraz kwestia ustalenia przyczyny pożaru, już znowu abstrahując od tego konkretnego zdarzenia. Mogło być zwarcie na przykład instalacji elektrycznej, ale mogło być to też umyślne podpalenie.
1: Pan ma wątpliwości, co to mogło być i kto za tym stoi?
0: Jeśli chodzi o to, kto za tym stoi, to od razu każdej świadomej osobie, każdemu świadomemu obserwatorowi pojawia się w głowie, to oczywiście jak najbardziej prawdopodobne jest to, że i teraz warto, abyśmy jasno uświadomili sobie, że to nie ktoś z flagą rosyjską i nie ktoś umundurowany, ale

0: przykład ktoś zmanipulowany, ale na przykład nawet osoba, która po prostu przesiąknięta pewnymi elementami propagandy może się takich aktów dopuścić, aczkolwiek zawsze istnieje margines i o tym pamiętajmy, że rzeczywiście to po prostu nieszczęśliwy wypadek, zwarcie, pewna forma samozapłonu i tak dalej. To też nie jest niemożliwe. Im bardziej znowu w sytuacjach, które będą sytuacjami mimo wszystko mniej groźnymi, to jest ważne, jeśli byłyby mniej groźne i takie się pojawią, będziemy szukać znowu na przykład obecności służb rosyjskich, to znowu będziemy osłabiać swój aparat krytyczny. To jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że za każdym razem wymaga dekonstrukcji przekazu, za każdym razem trzeba spoglądać na to, w jaki sposób media reżimów niedemokratycznych informują, czy informują o poszczególnych sytuacjach. Tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o sam komunikat, no cóż, mogę powiedzieć, że był bardzo profesjonalny ze strony ministra, ze względu na to, że pewien margines błędu w zakresie oszacowania sytuacji również został pozostawiony. To jest bardzo ważne, no bo przecież znowu możemy dojść również i do pewnych tendencji paranoicznych. Jeśli się potkniemy, to znowu to nasza noga, a nie wpływ doktryny chaosu rosyjskiej. O tym też pamiętajmy. Natomiast tutaj no wiele wskazuje na to, że jednak nie było to przypadkowe.
1: Panie profesorze, jak się mieszka w Krakowie, w którym jest bezkrólewie?
0: Może tak, nie mieszkam w Krakowie, ale w Krakowie również pracuję.
1: Jasne, jestem, to jak się bywa w Krakowie, które jest miastem bezkrólewia?
0: Jestem warszawiakiem od pokoleń i dzięki temu jestem trochę wyostrzony, jeśli chodzi o możliwość spoglądania na różnicę między warszawskością a byciem z Krakowa i wszelkimi tymi związanymi ze stolicą Małopolski elementami kulturowymi. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Kraków, oczywiście to jest zdecydowanie inne miasto od Warszawy i trudno je porównać z jakimkolwiek innym miastem polskim. Jest przesiąknięte kulturą, jest przesiąknięte inteligenckością, jest przesiąknięte spokojną pracą. To jest bardzo ważne. To nie jest pęd warszawski. W związku z tym, jeśli w Krakowie pojawiło się bezkrólewie, to oznacza, że coś bardzo poważnego musiało się stać, bo przecież Kraków był ostoją spokoju na scenie samorządowej w Polsce. Przecież mieliśmy do czynienia z kolejnymi kadencjami profesora Majchrowskiego. Mieliśmy do czynienia z bardzo harmonijną często współpracą między tym właśnie ośrodkiem a poszczególnymi uczelniami. No i co takiego w Krakowie się stało? No ja muszę tylko powiedzieć, jako osoba, która w Krakowie pracuje i w Krakowie często bywa, że jest to miasto, które w tym momencie staje się bardzo trudne, jeśli chodzi o egzystencję dla mieszkańców Krakowa. Po prostu, innymi słowy, krakowskie korki zaczynają być słynne. Po Krakowie jeździ się dużo trudniej niż dzisiaj po Warszawie. I trzeba powiedzieć, że referendum, które miało miejsce, to znowu nie było referendum, które miałoby tak zwaną ludową podstawę. Klasowy konflikt tutaj nie wchodził w grę. Nie na tym ono polegało, bo przecież inicjator referendum pochodzi z inteligenckiej, profesorskiej rodziny. I tu po prostu krakowiacy, nie głosując przeciwko partii jakiejkolwiek, uznali, że potrzeba zmiany, jeśli chodzi o sposób zarządzania miastem.
1: No to poszło rzeczywiście o strefę czystego transportu, o to, ile się płaci za parkowanie w Krakowie, jeżeli w ogóle da się zaparkować, o komunikację miejską, bilet 20-minutowy, naprawdę o to poszło, bo jeśli tak, to to jest przejaw no, czysto obywatelskiego sprzeciwu.
0: Panie redaktor, nie tylko 20-minutowy, ale 15-minutowy jest zdecydowanie droższy niż w Warszawie. No powyżej 4 zł płaci się.
1: A ile się płaci w Krakowie za parkowanie?
0: Niespecjalnie parkuję w Krakowie, okay. dlatego że poruszam się raczej koleją z tego powodu, żeby uniknąć kwestii parkowania, ale kiedy ze znajomymi profesorami jeździmy po Krakowie, staramy się zaparkować, najczęściej staramy się na chwilę stanąć i nie parkować, żeby nawet niespecjalnie sprawdzać. Jako osoba, która realnie mieszka i przebywa w większości w Warszawie, nie chciałbym się wypowiadać na temat samego parkowania, bo nie jest mi specjalnie bliskie.
1: Bo chciałam skonfrontować z panem tę kwotę, bo 15 zł taka stawka wyjściowa.
0: Przede wszystkim miejsc do parkowania w Krakowie jest bardzo niewiele. No poza dzielnicami centralnymi mamy ogromny problem z tym, żeby w ogóle się zatrzymać.
1: No tak, ale ani pan Łukasz Gibała, ani pani Monika Piątkowska, ani pan Michał Drewnicki, ani Daria Gosek-Popiołek, no od ich pomysłów na zewnątrz.

0: rządzenie miastem. Miejsc parkingowych nie przybędzie.
1: Zacytuję znajomego profesora, mojego kolegę z uczelni, który powiedział tak. Prezydent został odwołany. Pytanie jest następujące. Czy jakiekolwiek większe pole manewru będzie miał inny? To nie oznacza, że ja popieram działania poprzedniego prezydenta, tylko zastanawiam się, czy w ogóle można to w pewien sposób uporządkować. No w Krakowie pojawił się problem związany z tym, że ilość remontów również w centralnych częściach miasta była ogromna i no cóż, mamy już jesień, a te remonty najczęściej dalej trwają. W związku z czym, patrząc jeszcze na przykład na ekspansję turystyczną...
0: Musimy kończyć powolutku.
1: Jasne. Mhm. Patrząc na ekspansję turystyczną, jesteśmy w sytuacji w Krakowie miasta pięknego, ale miasta bardziej dla turystów, a mniej dla mieszkańców. Jeśli to zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych, tak to nazwijmy, to wydaje się, że Kraków znowu będzie oazą spokoju na mapie samorządowej.
0: No tak, jeśli istotą tego sporu jest strefa czystego transportu, to pan Łukasz Gibała chce poddać jej kształt pod decyzję mieszkańców, Monika Piątkowska chce ją zmniejszyć, Michał Drewnicki chce ją zlikwidować i Daria Gosek-Popiołek też mówi o granicach zbliżonych do strefy płatnego parkowania. No to czekamy.
1: To jest jasne. Istotą jest jakość życia, jasne. A przede wszystkim Kraków jest miastem spokojnym. Jeśli ktoś krakowiakom, mieszkańcom Krakowa burzy spokój, to się denerwują i to nastąpiło.
0: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Bartosz Łukaszewski z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa serdecznie.
0: To jakbyśmy tak przymrużyli oczy i pozwolili szaleć wyobraźni. No to jak mógłby wyglądać świat, w którym Make America Great Again i plan na wspaniałe Chiny przebiegałby w pewnej równowadze? Możemy się zabawić w taką układankę, panie profesorze?
3: Optymizm to bardzo dobra cecha osobowości każdego i każdej z nas.
0: Chce pan powiedzieć, przecież, że to o mnie?
3: To naturalnie.
0: Czy o Xi Jinpingu?
3: Jeśli widzimy te do połowy pełną szklankę, a nie do połowy pustą, to świat jest piękniejszy, a przecież świat jest taki, jakim go widzimy, a nie taki, jakim jest naprawdę. I teraz pytanie, jakim on naprawdę jest. No cóż, pomiędzy dużymi państwami, mocarstwami rywalizacja jest rzeczą naturalną i koncepcja win-win, gdzie obie strony zyskują, oczywiście jest nie tylko optymistyczna, ale także optymalna. Pytanie, czy w realizacji swoich interesów Stany Zjednoczone są w stanie wykroić nieco przestrzeni dla interesów Chin i akceptacji interesów Chin, a Chiny dla interesów amerykańskich, bo one w wielu sytuacjach i w wielu miejscach rzeczywiście mogą być zbieżne, ale są punkty zapalne, punkty sporne, gdzie o zbieżności trudno mówić dzisiaj albo w jakiejkolwiek przewidywalnej przyszłości. Kluczowym hasłem tutaj jest oczywiście Tajwan.
0: No tak, ale więcej prawdy o tym, co się dzieje teraz w Waszyngtonie, wyraził ambasador Chin w USA, który wspominał wcześniej o czterech chińskich czerwonych liniach i to nie były punkty ostrzegawcze i to nie były takie delikatne światełka czerwone, tylko myślę radykalne bariery, których Chiny nie dadzą przekroczyć, nie pozwolą sobie tak na ich przekroczenie. To jest Tajwan, to jest demokracja i prawa człowieka, jakkolwiek rozumiane przez chińską stronę. To są chińskie drogi rozwoju i systemu politycznego i prawa Chin do rozwoju, tak? To są te czerwone linie, czy te linie demarkacyjne, nie wiem jak je nazwać, o których mówił ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych. I od tego właściwie powinniśmy zacząć naszą rozmowę, jeśli te marzenia o idealnym świecie odłożymy na bok.
3: Cóż, jeśli cofniemy się w czasie o 11 lat, to na forum ONZ ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, a także między innymi obecny prezydent, ówczesny i obecny Xi Jinping w towarzystwie wysokich rangą przedstawicieli innych państw, prezydentów i premierów dyskutował.

0: walii o demokracji. Już wtedy Xi Jinping powiedział tak. Nie może być tak, że wizja kogoś, kto jest duży i silny, dominuje tylko dlatego, że ten ktoś jest duży i silny. W sposób jednoznaczny i oczywisty pił do Obamy, który w bardzo pięknych zresztą słowach mówił o potrzebie respektowania praw człowieka i o demokracji jako o tym najlepszym systemie, a Xi Jinping konsekwentnie odpowiadał. Demokracja to jest wasz model. Dlaczego my mielibyśmy go przyjmować? Dlatego, że on jest wasz. Wy go możecie uważać za najlepszy, ale my wcale nie musimy. I mam nieodparte wrażenie, że przez tych 11 lat od czasu tamtego spotkania i tamtej debaty nie zmieniło się po stronie chińskiej zupełnie nic w kierunku Stanów Zjednoczonych. Natomiast Stany Zjednoczone w coraz większym stopniu muszą liczyć się z Chinami, których potęga zarówno ekonomiczna, jak i militarna przez tę dekadę urosła w sposób nieprawdopodobny. No, na gruncie militarnym podam jeden tylko przykład, choć można dużo. Kilkanaście lat temu Chiny nie miały ani jednego lotniskowca. Dzisiaj mają już 3. Amerykanie wówczas mieli 11, dzisiaj wciąż mają 11. Brytyjczycy i Francuzi mieli, a potem Brytyjczycy swój oddali na żyletki. Zatem sytuacja militarna i sytuacja tej równowagi militarnej na świecie cały czas się zmienia, tej gospodarczej również się zmienia i za każdym razem jest to na korzyść Chin.
1: No tak, bo w 2015 roku, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama, to na forum ONZ nie padłyby takie słowa, które padły kilka dni temu z ust Donalda Trumpa. Ja używam takiego symbolicznego porównania, tak, że Donald Trump sugerował, apelował do światowych przywódców, żeby wycofali swój akces do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, bo to jest przestępcza organizacja. Wtedy takie słowa by nie padły i to jest ta różnica. Myślę, ona pokazuje stosunek do świata. Czy Stanów Zjednoczonych za Baracka Obamy i ten dzisiejszy. Kto wie, któremu z tych przywódców nie byłoby, czy nie będzie łatwiej się dogadać z Chińczykami?
0: Puszczam, że dużo łatwiej będzie dogadać się z Chińczykami obecnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
1: Dlatego, ja się że on tu zgadzam z panem. Dlatego użyłam tego przykładu.
0: Politykę międzynarodową traktuje jako transakcję o charakterze handlowym. A więc tam, gdzie widzi zyski dla siebie i przez siebie rozumiem tutaj jego jako człowieka, a nie jego jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, niestety z przykrością to stwierdzam, tam w tę stronę pójdzie. Zachowania obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych już dawno temu przestały mieścić się w kanonie zachowań typowych dla polityków z pierwszego rzędu polityki międzynarodowej ze świecznika i tutaj wszystkiego zasadniczo można się spodziewać. Barack Obama zachowywał się w sposób typowy, standardowy, z bardzo wysoką klasą. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją zupełnie inną i przede wszystkim z ogromnym poziomem nieprzewidywalności. Natomiast to, co warto podkreślić i to zresztą wszyscy amerykańscy komentatorzy podkreślają w każdym praktycznie serwisie, to zarówno to, co miało się wydarzyć, jak i co faktycznie się wydarzyło, czyli to, że Trump przyjął swojego gościa już na lotnisku, podczas gdy normalnie czeka na swoich gości w Białym Domu. Z perspektywy przeciętnego człowieka nie ma to wielkiego znaczenia. Natomiast z perspektywy języka dyplomacji różnica jest gigantyczna. To jest olbrzymi ukłon w stronę prezydenta Chin, który pokazuje, jak dużym respektem darzy Trump Xi Jinpinga.
1: Panie profesorze, przypomina mi się inny czerwony dywan, ten na Alasce. Tam zdaje się też Donald Trump
0: innego gościa w ten sposób
1: tak,
0: podejmował.
1: Władimira Putina podejmował podobnie, tak. Zaprosił go nawet do swojej limuzyny. Nie wiem, tutaj nie przypominam sobie tego obrazu. No w każdym razie, tak, to jest dość znowu znamienne porównanie. Tajwan to jest najbardziej drażliwy spór. Chiny chcą ograniczenia i wstrzymania amerykańskiej sprzedaży broni Tajwanowi. Według Reutersa w grze znajduje się cały czas pakiet uzbrojenia wart nawet 14 miliardów dolarów. Jaka jest w tej chwili sytuacja w tej części świata? To znaczy, to jest ostrzenie zębów, czy tam się rzeczywiście

0: Rzeczywiście coś dzieje.
1: Tam się dzieje coś, można powiedzieć, od zawsze, bo od II wojny światowej, tak patrząc bardzo historycznie, bo kiedy zaraz po II wojnie światowej, która w Europie skończyła się w roku 45, na Dalekim Wschodzie trwała nieco później, a pewne jej odpryski w Chinach w postaci wojny domowej to także końcówka lat 40. Tam miała miejsce dosyć ciekawa sytuacja, mianowicie legalne władze ówczesnych Chin przegrały z rewolucją komunistyczną Mao Tse-tunga i schroniły się na Tajwanie. Do dziś na Tajwanie są partie polityczne, które mówią, to my jesteśmy prawowitymi spadkobiercami legalnych chińskich władz z okresu międzywojennego i my kiedyś wrócimy do Pekinu. Nie dlatego, że Chiny się zjednoczą, tylko dlatego, że Tajwan przejmie władzę nad Chinami, bo Tajwan to prawdziwe Chiny. To jest oczywiście pewna skrajność, którą trudno traktować w pełni poważnie, bo chociaż historycznie rzecz biorąc ci ludzie mają rację, to patrząc na politykę realną, no nie mają żadnych szans w tym momencie na to, aby zrealizować te swoje postulaty. Natomiast jest faktem, że przez ostatnich 12, przepraszam, 10 lat już w tym momencie, 10 lat od 16 roku na Tajwanie rządzi partia polityczna, która o nazwie Demokratyczna Partia Postępu, której polityka względem Chin kontynentalnych jest bardzo jednoznaczna. Nie chcemy mieć z wami nic wspólnego, my jesteśmy de facto niepodległym państwem i nim na pewno pozostaniemy. Chwilę wcześniej rządziła partia, na której w Okandzie jako jedno z zadań była stopniowa integracja, zbliżanie się do Chin kontynentalnych. I teraz Xi Jinping, wracamy tutaj, jest w sytuacji, w której z samej natury funkcjonowania chińskiego społeczeństwa i państwa on nie będzie dokonywał inwazji na Tajwan, ponieważ znacznie większym sukcesem, zgodnie z koncepcją starożytną, Sun Tzu to mówił, największym sukcesem nie jest wyniszczenie przeciwnika, lecz przeciągnięcie go na swoją stronę. On w moim przekonaniu nie będzie atakował Tajwanu, ale jednocześnie stale będzie grał kartą zagrożenia atakiem, bo nasza część świata, Europa i Stany Zjednoczone, cały czas tego ataku się boją. W rezultacie on nie będzie atakował, ale tym straszy. I to jest sytuacja, którą Xi Jinping rozgrywa kapitalnie, a jednocześnie Stany Zjednoczone boją się, co by się stało, gdyby Chiny miały kontrolę nie tylko nad metalami ziem rzadkich na skalę światową, to lider absolutny, ale także nad produkcją półprzewodników, z której płynie Tajwan właśnie.
0: Panie profesorze, podczas wizyty Donalda Trumpa w Chinach dostaliśmy oficjalny komunikat, że o Tajwanie ani słowa. Wierzy pan w to?
1: Pewna część rozmów przywódców odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
0: No
1: być może wtedy o tym będą rozmawiać. Natomiast
0: nie
1: na
0: wiem,
1: pewno...
0: jak będzie teraz. Myślę, że ten temat już nie będzie zakazany, ale też Iran, panie profesorze. No, Chiny zaczynają potrzebować ropy. To słyszymy też od ekspertów zajmujących się sytuacją na Bliskim Wschodzie. No i Amerykanie oczekiwaliby od Chin jakiejś izolacji Iranu, nie wiem, wstrzymania czy zakończenia, zawieszenia pewnych relacji, to jest w ogóle możliwe? No nie.
1: Jeśli przyjrzymy się światowej scenie geopolitycznej z dużego dystansu, to zobaczymy, że Stany Zjednoczone mają bardzo wielu sojuszników, militarnych bądź gospodarczych, czy też politycznych. Chiny mają ich znacznie mniej, ale jednocześnie to są ważne państwa. To są takie państwa jak właśnie Iran, jak Korea Północna, jak Rosja czy jak Wenezuela. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych byłoby idealnie, gdyby Chiny przestały wspierać Iran, a jednocześnie to jest takie samo oczekiwanie jak oczekiwanie, żeby Wielka Brytania przestała wspierać Stany Zjednoczone. To się po prostu nie zdarzy. Chiny są naturalnym sojusznikiem Iranu, jego można by powiedzieć patronem, świadczą wsparcie. Ostatnio pojawiły się informacje, że to, że irańskie pociski skutecznie trafiły w amerykańską bazę w Jordanii, zabijając kilku amerykańskich żołnierzy.

0: zdarzyło się dzięki temu, że Chińczycy udostępnili Iranowi potrzebne do realizacji tego zadania informacje. I teraz proszę popatrzeć, to jest trochę gra pozorów, bo piękny czerwony dywan, uściski dłoni, mowa o współpracy, o wspólnych interesach, to jest wszystko na potrzeby mediów i świata, który twierdzi być może, o, chyba idziemy w dobrą stronę. Ale tak na dobrą sprawę każdy z nich realizuje tam swoje własne interesy. I w interesie Chin będzie oczywiście to, aby Iran mógł bez problemu eksportować do Chin ropę. Amerykanie mówią, kto będzie współpracował z Iranem, to my nałożymy na was jakieś sankcje. Chiny mogą powiedzieć, a to nałóżcie. Tak na dobrą sprawę Stany Zjednoczone mają, mówiąc językiem prezydenta Trumpa, coraz mniej kart w rozgrywce z Chinami.
1: No tak, ale szczyt G20 w połowie grudnia w Miami na Florydzie z udziałem Władimira Putina? Już oficjalne zaproszenie, zdaje się, powędrowało w tę stronę. No nie grozi Władimirowi Putinowi zatrzymanie w ramach śledztwa czy oskarżenia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Władimir Putin może się czuć bezpieczny w Stanach Zjednoczonych. W spotkaniu na zaproszenie USA weźmie udział Polska. Będzie ją reprezentował Karol Nawrocki. No i Donald Trump, to nas pewnie nie dziwi, bo spotykali się już kilkanaście razy i wspomniałam dziś o tym czerwonym dywanie na Alasce. Wraca na salony?
0: Trudno wyzbyć się wrażenia, że to jest właśnie ten kierunek i może byłoby lepiej, gdyby on na te salony wracał po zakończeniu inwazji na Ukrainę, a nie w czasie jej trwania. Natomiast tutaj zawsze mamy do czynienia z taką sytuacją. No, czy dobrze jest mieć jakikolwiek stół do rozmowy z tym kimś z drugiej strony, z tym czarnym charakterem, kimś, kto gra nie fair, kto rozpycha się na światowej scenie politycznej w taki sposób jak Putin, czy lepiej w sposób całkowity i skuteczny go izolować, wychodząc z założenia, że izolacja doprowadzi do tego, że on zmieni zdanie.
1: Myśli pan, że to jest jakaś mądra rozgrywka ze strony dyplomatyczna, ze strony Donalda Trumpa, czy tylko rachunek win-win znowu?
0: Trudno mi ocenić zdarzenie, które będzie miało miejsce dopiero za trzy miesiące. Aż tak daleko moja szklana kula nie sięga. Natomiast jest faktem, że rozmowy są potrzebne. Chociaż zwróćmy uwagę, jeśli cofniemy się w czasie o dwa lata, prezydent Trump jeszcze w kampanii wyborczej, zanim został ponownie prezydentem, mówił, ja tę wojnę skończę w miesiąc.
1: Nawet na forum ONZ-u, że ona się zakończy szybciej niż nam się wszystkim wydaje.
0: To jest myślenie życzeniowe. On na pewno by chciał tę wojnę zakończyć i wypiąć dumnie pierś po pokojową Nagrodę Nobla. Bez wątpienia miałoby to miejsce, gdyby rzeczywiście to zrobił. Natomiast no, nikt trzeźwo myślący nie wierzył w to, że to rzeczywiście się stanie. I też nie sądzę, aby stało się to z tego właśnie powodu. Analiza sytuacji w relacjach rosyjsko-ukraińskich to oczywiście materiał na osobną, długą rozmowę. Natomiast ja nie podejrzewam, aby zaproszenie Putina na szczyt G20 cokolwiek tutaj zmieniło. To raczej utwierdzi go w przekonaniu, że skoro mimo tego, co robi, mimo trwającej już ponad 4,5 roku wojny, jest zapraszany na nowo.
1: Albo że wszystko wraca do normy.
0: Że jego działania są legitymizowane. Wraca do normy. Oczywiście.
1: Jasne, do tej pięknej normy sprzed. Handel, cła, chińska nadwyżka eksportowa, o tym już pan profesor wspominał. To też wielki konflikt. W ubiegłym roku obie strony doszły do rozejmu po eskalacji, w której to najpierw Donald Trump, a potem także Xi Jinping grozili sobie potężnymi cłami. Tuż przed obecnym spotkaniem rozejm handlowy został przedłużony do stycznia. To te kuluarowe rozmowy i problem pozostał, bo administracja Trumpa chce zmniejszenia nierównowagi handlowej, większego dostępu amerykańskich produktów do rynku chińskiego, a Pekin mówi nie.
0: Z handlem to jest tak, że to jest zawsze win-win. No przecież jeśli Amerykanie kupują coś w Chinach, to nie dlatego, że chcą, żeby Chińczykom żyło się lepiej, tylko dlatego, że potrzebują tego, co Chińczycy mają do zaoferowania.
1: I nie mogą kupić.

0: kupić taniej gdzie indziej, na przykład.
1: Albo po prostu potrzebne, albo tańsze, albo tak. lepsze, albo wszystko naraz. Jeśli Chińczycy kupują coś w Stanach Zjednoczonych, to także nie z miłości do Amerykanów, tylko dlatego, że potrzebują czegoś, co akurat mają Stany Zjednoczone. No to są absolutne oczywistości. I teraz cała rzecz polega na tym, aby w sytuacji, w której akurat na tej osi, na osi Stany Zjednoczone-Chiny, bilans handlowy jednego z tych państw, no tym razem oczywiście Stanów Zjednoczonych, jest ujemny. Ujemny oznacza, Amerykanie wydają więcej w Chinach, ale to nie oznacza amerykańskich strat. To oznacza tego, to oznacza to, że akurat chińska produkcja ma do zaoferowania coś wartościowego z perspektywy Stanów Zjednoczonych. I teraz wydaje mi się, że rozsądniejszym byłoby patrzenie na bilans handlowy w układzie globalnym dla każdego z państw z osobna. Być może w relacji z innymi państwami Amerykanie mają bilans dodatni, bo sprzedają więcej niż ktoś od nich kupuje. To, że akurat z Chinami mają ujemny, można by powiedzieć, no to trudno. Prawie każdy na świecie ma ujemny bilans w relacjach handlowych z Chinami, bo Chiny w sposób nieprawdopodobny zupełnie i taki, którego ćwierć wieku temu praktycznie nikt nie przewidywał, rozwinęły się do pozycji, w której są dzisiaj. Oczekiwanie, że nagle się to zmieni, jest naiwnością.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę ciekawą analizę, prawda? Ten geopolityczny świat zmienia się na naszych oczach, obserwujemy to z ogromnymi emocjami, bo jutro możemy żyć w zupełnie innej rzeczywistości niż ta, w której rozmawiamy dziś. Profesor Wojciech Janicki z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Już jutro po 12 w TDI. Koniec z betonozą. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim przejdzie zieloną metamorfozę. Postawią m.in. na ogrody deszczowe. Hotelarze podsumowali wakacje. Większość jest zadowolona z wyników. Koniec z nadużywaniem haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unia nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki chroniące konsumentów. Tylko dobre informacje. Po 12 Jarema Jamrożek. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba zmarła, a cztery zostały ranne w ataku nożownika w klasztorze benedyktynów w podkarpackim Jarosławiu. Sprawcą jest 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna ma dziś zostać przesłuchany.
1: Z nieoficjalnych informacji, do których dotarłem, wynika, że obywatel Ukrainy wjechał na teren Polski przez niemiecką granicę i próbował wyjechać na Ukrainę, ale został zatrzymany ze względu na problemy w dokumentach samochodu. Dlaczego potem udał się do klasztoru benedyktynów w Jarosławiu, nie wiadomo. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przyznała, że nożownik nie był związany z klasztorem.
2: Z tych informacji, które posiadamy na chwilę obecną, wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
1: Niestety w wyniku ataku nożownika jedna osoba zmarła.
2: Cztery osoby są w szpitalu, dwie osoby mają rany niezagrażające życiu, dwie osoby były operowane. Natychmiastowo sprawcę zatrzymała policja.
1: Policja i prokuratura badają motywy sprawcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Los ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w rękach prezydenta Senat przyjął wczoraj bez poprawek. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program Ceny Paliw Niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii.

0: Przednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Rządzący liczą, że tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze.
2: Niech się prezydent zastanowi, czy ważne

0: części rząd namawia mnie do tego, żebym podpisał niekonstytucyjną ustawę. No, panie prezydencie, na litość boską.
1: Na decyzję prezydent będzie miał 21 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Tymczasem rozpoczęła się jesień, a wraz z nią do Polski przybył sezon infekcyjny. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.
3: Tych infekcji jest średnio dużo, raczej może mniej niż więcej na razie. To są głównie anginy, anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. To jest też charakterystyczne, że w momencie testów wiemy, że przebiegający jak choroba przeziębieniowa COVID też nas jest w stanie dopaść. Nie ma jeszcze grypy. Są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
2: Najczęściej chorują dzieci, seniorzy i osoby przewlekle chore. Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Te przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach.
4: To są aktualności jedynki.
2: W nich jeszcze Niemcy. Komplikuje się polityczna przyszłość Saksonii-Anhalt. Oficjalny wynik wyborów wskazał, że w niemieckim landzie na początku miesiąca bardzo wyraźnie wygrała skrajna prawica. AfD może utworzyć tam jednak tylko rząd mniejszościowy. Pozostałe partie próbują innego wariantu.
5: Trzech posłów brakujących AfD do większości w Landtagu wciąż nie ma, choć szef partii zapewnia, że to kwestia czasu. Rozmowy przebiegają dobrze, w pełnym zaufaniu. Widać, że niewiele wycieka na zewnątrz, co trzeba oceniać jako dowód profesjonalności. Jesteśmy przekonani, że będziemy mieli pierwszego premiera w Saksonii-Anhalt jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Twierdzi Tino Chrupalla, dodając, że rozmowy toczą się ze wszystkimi obozami. Potwierdza je tylko prorosyjski BSW, ale jego lider podkreśla, że potrzebuje czasu, a zamiast koalicji będzie współpracować. Praca przy konkretnych projektach. Taką samą ofertę Sojusz Zary Wagenknecht ma dla pozostałych ugrupowań i proponuje ponadpartyjnego premiera. Z podobną propozycją wyszła nagle SPD. Z socjaldemokratami gotowi są rozmawiać Zieloni, Skrajna Lewica i BSW, ale odmówili chadecy, a tylko z kanclerską CDU można zbudować rząd w kontrze do AfD. 18 dni po wyborach mieszkańcy landu ze stolicą w Magdeburgu nie wiedzą, który z politycznych programów jest możliwy do realizacji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Opady możliwe w całym kraju, zwłaszcza w jego wschodniej połowie. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 13 do 17 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Kilowatogodziny, kilojoule, przepalone litry paliwa na 100 kilometrów. Zużycie energii i surowców można liczyć na wiele sposobów. My jednak spojrzymy na problem nieco inaczej. Tym razem z perspektywy nie tylko rachunków, które płacimy za prąd i paragonów grozy na stacjach paliw, ale naszych codziennych wydatków, bowiem koszty energii bez pardonu wchodzą na każdą etykietę z ceną i każdy wydatek. Energochłonność w magazynie Saldo już za chwilę. Zapraszam. W studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomistę Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Pamiętam, że jakiś czas temu, powiedzmy sobie dekadę temu, czy też kilkanaście lat temu, temat energochłonności branż był tematem trochę niszowym. Mało się na ten temat mówiło i rzeczywiście tutaj nie widzieliśmy aż tak dużego impaktu i przełożenia na naszą codzienność, również nas, konsumentów. Teraz mówimy o tym, że energochłonność to nie kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt firm. Dziś mówi się, że to jest ponad 20% branż. Mamy problem z energochłonnością?
7: Zdecydowanie tak. Panie redaktorze, faktycznie tak jak zechciał pan powiedzieć, no kiedyś to były naprawdę niszowe problemy, bardzo duzi odbiorcy, bardzo szczególni.

0: I oni głównie do tematów technologicznych, procesów technologicznych potrzebowali bardzo dużo energii. No i faktycznie to były dosyć nieliczne przedsiębiorstwa na tym tle i czasem trudno nie odnieść wrażenia, że część takiej no, szerokiej dyskusji, część zdania, opinii decydentów, nawet akademików, no cały czas tak jakby kalibrowała się właśnie do tego odczucia sprzed dekady, jakby to był wciąż problem bardzo, bardzo nielicznych branż. I żeby nie mówić, że to jest bardziej powszechne tylko i wyłącznie, bo mówię to mówienie, no chcieliśmy jako Krajowa Izba Gospodarcza pokazać, że to jest dużo bardziej powszechny problem i pozwoliliśmy sobie zrobić takie zestawienia, jak wyglądają branże ze względu na wskaźniki, które pokazują, jak dużo zużywają energii. Rozrobiliśmy takich rankingów 4, bo tak naprawdę różne są podejścia, różne są przyzwyczajenia. Chyba najbardziej klasyczny i najbardziej typowy, jaki się robi, to patrzy się, jaki jest udział kosztów wydatkowanych w firmie czy w branży na energię do całości kosztów. No i kiedyś taką dobrą regułą było, że jeżeli ktoś ma tego więcej niż 3%, no to to już jest branża energochłonna. No i faktycznie kiedyś takich branż było 3, czasem 4%, zależy, który to był rok. W tej chwili, jak zrobiliśmy badanie za rok 2025, no to okazuje się, że takich branż jest 20% spośród 200-kilkudziesięciu branż, które można wyszczególnić w tych kodach PKD na tak zwanych trójkach, czyli 3 cyframi opisanymi. 50 praktycznie miało ten wskaźnik powyżej 3%, a część nawet nie tylko powyżej 3, ale i powyżej 10. Więc widać, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie no, jakichś bardzo szczególnych działań w gospodarce, z którymi można by było sobie jakoś poradzić, być może z nich zrezygnować. To jest bardzo powszechny problem u większości przedsiębiorców. I co ważne, to nie jest tylko kwestia, kto ma powyżej tego progu magicznego 3%, ale to jest też ważne, że wiele firm przestało to mieć zaniedbywalnie poniżej procenta, a zaczęło mieć sporo więcej, więc faktycznie w kosztach tego jest sporo i oczywiście przez jakiś czas my staramy się to skompensować, wziąć na siebie, no ale w pewnym momencie te koszty się już przelewają i niestety klienci też widzą, że koszty wytwarzania wzrosły.
1: I cieszę się, że powiedział pan o tym, bo z jednej strony my, konsumenci, często patrzymy na koszty energii no, przez pryzmat kosztów naszego gospodarstwa domowego, czyli bierzemy pod uwagę chociażby koszty ogrzewania naszego domu. Sezon zimowy się zbliża, na pewno na to nie zwracamy uwagę. Koszty prądu, czyli ile musimy zapłacić za dostawy energii elektrycznej. Patrzymy na pewno na to, ile pali nasz samochód i ile musimy zapłacić za to, żeby zatankować bak naszego auta do pełna. Ale często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta energia jest często zaszyta w cenach wielu towarów i usług. I my się nad tym nie zastanawiamy. Ale biorąc pod uwagę wzrosty cen energii, to prędzej czy później my poniesiemy za to wyższy rachunek.
0: No doskonale pan redaktor to zauważył i tak jak często rozmawiamy właśnie choćby tylko o paliwach, no to mówimy co tam widzimy na stacjach,
1: tak
0: czy tam dziewiątka z przodu i kiedy będzie dziesiątka i oczywiście troszkę tutaj sobie śmieszkujemy przy bardzo poważnej sytuacji, no ale potem zaraz w drugiej fali musimy sobie zdać sprawę, że towary, usługi, z których korzystamy na co dzień, gdzieś najczęściej w jakimś aspekcie wytworzenia dotykały paliw, bo trzeba je było dowieźć gdzieś, w procesie potrzeba było jakiegoś transportu, a jak teraz mówimy szerzej o energii, no to oczywiście w sposób naturalny bardzo duża część wytworzenia tego wszystkiego wymaga energii, wymaga dużo energii, ta energia się robi droga. No i tak jest po prostu, no jeżeli chcemy coraz bardziej wyrafinowanego i coraz mocniej technologicznego świata, no to te wyroby też potrzebują przy wykonaniu więcej energii. Nawet jeżeli poświęcamy sporo uwagi temu, żeby pracować coraz bardziej efektywnie i żeby na jednostkę produktu tej energii zużywać mniej.
1: Dobrze, to teraz spojrzenie ekonomisty. Czy biorąc pod uwagę aktualne trendy, jeżeli chodzi o koszty energii elektrycznej, koszty paliw, koszty szeroko rozumianego koszyka energetycznego, to czy możemy dzisiaj już powiedzieć, że no, w naszych portfelach w najbliższym czasie coraz więcej ta energia będzie ważyła, jeśli oczywiście nic się nie wydarzy takiego, że nie przejdziemy lub nie znajdziemy sposobu na tańszą energię dla gospodarki.
0: Panie redaktorze, zdecydowanie tak. I jeżeli myślimy o sobie jako o konsumentach, to musimy pamiętać, że w koszyku tego, co my kupujemy, towarów i usług, energia i rzeczy pokrewne, to jest bardzo duża pozycja związana z mieszkaniem i energią, żeby to mieszkanie napędzić, to jest praktycznie 20% naszych wydatków. I to są też dosyć specyficzne wydatki, bo jak

0: mamy chudo w portfelu, no to możemy zrezygnować najczęściej z jakichś usług, z części towarów, które nie są pierwszej potrzeby, z części towarów, które no, możemy kupować co jakiś czas, więc je będziemy troszkę rzadziej kupować. I oczywiście tutaj są pewne przetasowania, no ale trochę trudno zrezygnować z ogrzewania domu. Ja rozumiem, że możemy się docieplić, rozumiem, że możemy zdecydować się na trochę niższą temperaturę, no ale jednak ciepło nam jest potrzebne, klimat mamy jaki mamy, światła prądu do oświetlenia też potrzebujemy w jesienią i zimą dużo, więc w sposób naturalny te wydatki na energię są dla nas ważne i one są bardzo często traktowane jako takie pierwszoplanowe. One są takie krytycznie bytowe, które musimy poświęcić, żeby móc bytować razem z żywnością i one też często z naszego portfela wypychają te inne towary. No i może się okazać, że przy wzrostach cen energii jej udział w naszych wydatkach wręcz będzie rósł.
1: Część osób, szczególnie w takich miejscach, gdzie nie dochodzą gazociągi, gdzie nie ma tego gazu z sieci, stosowany jest taki indeks ceny butli gazowej. To bardzo mi się podoba, bo zawsze pokazuje pewną tendencję, ile ta energia naprawdę kosztuje. I widać, że tutaj te ceny się zmieniają co jakiś czas. Teraz wiem, że w wielu okolicach kraju, w okolicach 100 zł. Czy faktycznie możemy powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia z inflacją, co prawda niedużą, ale jednak obciążoną tym komponentem energetycznym i że ten komponent energetyczny będzie no, coraz mocniej uwierał na naszych rachunkach codziennych.
0: Panie redaktorze, tak. I między innymi widać to po tym, co się dzieje w cenach przemysłowych, czyli w towarach, które potem trafią via hurt przez detal do naszych sklepów, no i potem do naszych koszyków. Ich wytworzenie kosztuje więcej i ten ruch na tych cenach też już jest widoczny. Ceny przemysłowe jeszcze całkiem niedawno, kilka kwartałów temu, wciąż były niższe niż przed rokiem. One spadały. Oczywiście może nie widzieliśmy tego aż tak bardzo w sklepach, choć być może, jeżeli by ktoś popatrzył na ceny żywności, które ostatnio nas mile zaskakiwały, no to te wyroby, te przetwory były w atrakcyjnych cenach. Natomiast w tej chwili te ceny zaczynają przyspieszać. Jest to splot wielu rzeczy, ale to też jest kwestia energii, której poszukujemy. I co warto by było podkreślić, to w przypadku biznesu to nie jest tylko kwestia samej energii, tego czy my się zastanawiamy, czy ona będzie dostępna, w jakiej będzie cenie, jak ta cena będzie wahliwa, ale to też jest kwestia tego, czy my producenci będziemy w stanie korzystać z energii, która jest niskoemisyjna. Zauważmy, że w ostatnich latach bardzo przyspiesza nacisk regulatora na to, żebyśmy my produkowali jak najmniej emisyjnie. To jest tak naprawdę nacisk bardzo, bardzo wielotorowy, a my usiłujemy się w tym wszystkim odnaleźć. Ale popatrzmy tak, klient indywidualny jest już dobrze wykształcony, wyrafinowany, wie o świecie dużo, wie, że trzeba jak najmniej emitować, więc poszukuje tych towarów i je preferuje, które są niskoemisyjne. Podobnie klient biznesowy, który musi się wykazać w łańcuchach dostaw w tym, że robi coraz mniejszą emisję albo no, stara się z niej zrezygnować. No i oczywiście też regulator, który choćby naciska na nas przez system bankowy. Banki coraz mniej chętnie patrzą na te działalności, które emisyjne są, a coraz mocniej wspierają te, które są mniej emisyjne. I myślę, że za kilka lat, trudno mi w tej chwili przesądzać, 3-5, tak naprawdę bardzo trudno będzie sprzedać towar czy usługę, która będzie wyprodukowana przy pomocy energii emisyjnej. Więc my w tej chwili walczymy nie tylko o to, żeby zdać sobie sprawę, żeby społeczeństwo, decydenci zdali sobie sprawę, jak ważna jest energia i że to nie jest niszowy temat, ale też, żeby zdać sobie sprawę, że my musimy mieć dużo tej energii, która jest w wersji nieemisyjnej, zielonej czasem się mówi, ale oczywiście to niekoniecznie tak musi być. No ale ta, która może być nieemisyjna, jest dla nas krytycznie potrzebna, żebyśmy po prostu mogli produkować i dawać pracę.
1: I pana komentarz, że już za kilka lat towary czy usługi, pan przed chwilą powiedział o trudno sprzedawalnych towarach czy usługach, a tutaj za kilka lat towary czy usługi robione w oparciu o energię emisyjną mogą być niesprzedawalne wręcz.
0: Tak,
1: czyli
0: tak może
1: to
0: być.
1: Może oznaczać
0: tak może
1: paraliż być. Dla niektórych firm. Myślę, że ta lista na dzisiaj może być dość długa.
0: No tak naprawdę ona może dotyczyć nas wszystkich, bo jeżeli myślimy o sobie jako o po prostu zwykłych konsumentach, to dla nas to, czy ta energia jest emisyjna, czy nie, ma troszkę wtórne znaczenie. No, potrzebujemy mieć prąd w gniazdku i tyle. Nikomu się nie musimy opowiadać, jak żyjemy. Natomiast jeżeli myślimy o sobie jako o producentach, to ten nacisk jest bardzo silny. Potrzeba stworzenia źródeł nieemisyjnych albo niskoemisyjnych jest naprawdę bardzo ważna. I nie tylko po to,

0: że my w tej chwili myślimy o świecie, chcemy go zbawić i tak dalej, ale to jest być albo nie być dla nas jako ludzi, którzy chcą mieć pracę w Polsce i to jest bardzo, bardzo ważny temat i to chcieliśmy między innymi zrobić przedstawiając ten raport, który jest naszym raportem Krajowej Izby Gospodarczej Pol Energii, naszego członka, też dobrego partnera, jeżeli mówimy o kwestiach energii niskoemisyjnej albo bezemisyjnej.
1: To ja w takim razie zerknę tutaj w raport, jest on przede mną i ranking numer 1. Koszty energii do kosztów działalności operacyjnej. Bardzo ciekawe zestawienie i tutaj na pierwszym miejscu. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że jedynka będzie wyglądała właśnie w ten sposób. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, 31% ten wskaźnik. I dla porównania drugie miejsce, transport kolejowy i pasażerski międzymiastowy niecałe 18%. Różnica kolosalna. Widać, że te nieruchomości ważą w tym portfelu energetycznym, bo już na trzecim miejscu jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
0: Tak, i to były nas zaskoczenia, które wyłapaliśmy właśnie w tym rankingu z natury. Jeżeli by tak zapytać szeroko, a kto tu jest wysoko czuły na kwestie energetyczne, no to z natury się wymyśla jakiś kawałek przemysłu, który potrzebuje dużo, nie wiem, ciepła technologicznego.
1: Huta to na przykład. Huta. A to na czwartym miejscu tak. Huta dopiero.
0: Natomiast w tej chwili bardzo dużo jest tych kawałków gospodarki, które po prostu muszą obsłużyć budynki, które są wyrafinowane bardziej niż kiedyś. Mhm. Bo na przykład wymagania co do temperatury, wilgotności, ogrzać, ochłodzić. To wszystko nie tylko kwestia biura, ale tego i w jakich warunkach się wytwarza, powoduje, że tej energii potrzebujemy więcej niż kiedyś, kiedy to po prostu była przewiewna hala, zimą było zimno, latem było gorąco i kto to się przejmował. A w tej chwili między innymi wymagania technologiczne no, są takie, że musimy utrzymywać te warunki stałe i żeby to zrobić, potrzebujemy znacznie więcej energii niż kiedyś, tak? Ale to też kwestia tego, że musimy działać w obrębie biur, gdzie ludzie pracują i sporo mamy działalności usługowej, w tym biurowej. To też jest kwestia zakwaterowania i gastronomii, wymagania klientów co do tego, gdzie mieszkają, gdzie jedzą, są znacznie wyższe niż kiedyś i to też oczywiście wymaga energii. Więc jest sporo takich zaskoczeń i jak się okazuje, warto by było, gdyby każdy z myślał o swojej firmie, obejrzał ten ranking, zobaczył, czy jego branża jest właśnie wśród tych narażonych na kłopoty z energią i tak naprawdę jak dane jego firmy kształtują się na tle branży. Warto, żeby to zobaczyć. Tam wiele takich niespodzianek, o których pan redaktor zaczął już przed chwilą.
1: Ranking numer 3. Koszty energii do wynagrodzeń. To też jest bardzo ciekawe i chciałbym, żeby pan nam ten współczynnik wyjaśnił. Tutaj na pierwszym miejscu akurat szczególnego zaskoczenia nie ma, bo mamy produkcję surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, ale na drugim miejscu mamy znowu działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości.
0: Panie redaktorze, to jest taki ciekawy, dosyć niszowy wskaźnik, ale on jest bardzo ważny i bardzo dobrze o nim myśleć dziś, no bo pamiętajmy, że mamy w tej chwili bardzo wymagający rynek pracy. Jest trudno o utrzymanie specjalistów w naszych firmach. Budżety firm nie są z gumy. Staramy się no, w jakiś sposób zatrzymać ludzi, a tutaj widzimy, jakie jest porównanie kosztów energii i kosztów tych wydawanych na załogę i proszę zobaczyć, że czasami to porównanie wychodzi tak, że ta energia jest naprawdę znacząca i gdyby na przykład udało się znaleźć oferenta, który by nam zaproponował, nie wiem, dostawę energii, choćby w umowie długoterminowej o 10 czy 20% niższe niż to, co można dzisiaj bieżąco na rynku znaleźć, a są takie oferty, no to od ręki możemy sobie przeliczyć, jaką część moglibyśmy kosztów więcej poświęcić na wydatki na personel, żeby albo zwiększyć zatrudnienie, albo żeby jakby bardziej docenić tych kluczowych pracowników i to często są pokaźne środki, a z drugiej strony to też jest pewnego rodzaju memento, a co się stanie, jeżeli kolejne odnowienie umowy będzie na warunkach 20% gorszych niż dziś, bo wtedy może się okazać, że gdzieś trzeba będzie ciąć i stosunkowo często pierwsze pomysły naszych kolegów z pionów finansowych jest no, gdzieś w kosztach zatrudnienia i jeżeli się nie znajdzie odpowiednio dobrej umowy, no to może się okazać, że trzeba będzie gdzieś ciąć.
1: I tutaj dotykamy bardzo ważnego problemu być albo nie być niejednej firmy. Kiedy mówimy o problemach związanych z płynnością finansową danego przedsiębiorstwa, mówimy bardzo często o zatorach płatniczych, mówimy bardzo często o jakichś zmianach, które występują w branży, pojawienie się konkurencji. Natomiast, to jest bardzo ciekawe, koszty energii w przypadku blisko 35% zbadanych przez KIK branż przekraczają

0: przekraczają 30% wypracowanego wyniku finansowego. I co to oznacza? To oznacza, że ceny energii mogą bardzo silnie wpływać na rentowność działalności, a w skrajnych przypadkach koszty te mogą całkowicie pochłonąć wypracowany zysk. I co to oznacza? No mogą zepchnąć firmę pod kreskę. To saldo będzie fatalne.
1: Zdecydowanie tak i prawdopodobnie gdybyśmy podobne zestawienie robili te 10-15 lat temu, to pewnie takich firm, które porównanie kosztów energii do zysku mają powyżej 30%, to pewnie by było kilka procent. Teraz pan redaktor mówił o 35% i to jest naprawdę bardzo duży narzut na to, co firma jest w stanie wypracować, więc trzeba sprawami energii mądrze zarządzać, szukać okazji na dobre ceny, szukać okazji na to, żeby można było te ceny wypłaszczyć, bo nie tylko kłopotem jest to, że ceny są wysokie, wolelibyśmy, żeby były niskie, ale to, że historia ostatnich kilku lat nauczyła nas tego, że one są naprawdę bardzo wahliwe. I jeżeli myślimy o biznesie w perspektywie kilkuletniej, a to jest choćby taka zwykła perspektywa procesu inwestycyjnego, jeżeli myślimy dziś, czy warto w jakiś kawałek gospodarki zainwestować i że zaczniemy kupować miejsce, stawiać hale, wyposażać je w maszyny, no to ważne jest, jaką cenę energii będziemy mieli za 4-5 lat, kiedy będziemy uruchamiali tą inwestycję. Więc nawet i w takim momencie warto się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie już dziś pozyskać kontrakt na energię, która nam to w jakiś sposób zabezpieczy. Może to nie będzie cena najlepsza na świecie, ale już dziś będzie kalkulowalna i będzie ją można założyć na jakimś konkretnym poziomie, a nie rzucać kostką, jak będzie, tak będzie.
0: I to jest element tego myślenia strategicznego, bo gdybyśmy sobie rozpisali taki wykres cen energii, niezależnie czy na rynku spot, czy na rynku terminowym, to zobaczylibyśmy, że gdzieś do końca 2020 roku tak naprawdę te ceny, te zmiany, te wahnięcia, o których pan wspomniał, one nie były jakoś dramatyczne. I potem przychodzi rok 2021, pojawia się tutaj drożyzna, potem rok 2022, początek pełnoskalowej wojny na Ukrainie i tutaj już te wykresy oszalały. Potem ceny spadły, ale one przypominają teraz bardziej wynik badania elektrokardiograficznego geografem niż taki rynkowy wynik. Faktycznie ta wahliwość jest potężna. Czy firmy są dzisiaj skazane na takie kontrakty, na taki hedging trochę, który jest w stanie zamortyzować te wahnięcia cen?
1: Panie redaktorze, ja bym nie używał słowa skazane. Czy mają szansę skorzystać z czegoś takiego? To
0: rozumiem.
1: Trochę jest jak ubezpieczenie. Jedni z nas mówią, że to jest koszt niepotrzebny i się nie ubezpieczają. Inni mówią, że po prostu bez tego nie mogliby spokojnie spać. Więc myślę, że warto o tego typu kontraktach myśleć jako o pewnego rodzaju zabezpieczeniu działalności i ono jest bardzo istotne. Oczywiście zawsze warto obejrzeć najpierw profil tego, w jaki sposób zużywana jest energia, czego my potrzebujemy, co potrzebujemy zabezpieczyć, w jakiej ilości, no bo część energii, którą potrzebujemy, wiemy, że na pewno będziemy potrzebować, a część jest zależna od różnych innych czynników, tak? Więc może się okazać, że kontrakt potrzebujemy na część naszego zużycia, a resztę będziemy mogli w jakiś sposób inny uzupełniać. Być może również poszukując okazji rynkowych, ale oczywiście to jest ważna rzecz. Ja przyznam, że przypominam sobie wciąż rozmowy z przedsiębiorcami, którzy wtedy, kiedy ceny energii oszalały i z, nie wiem, drobnych kilkuset złotych za metr w gawatogodzinę, 200, 300, 400, oni musieli kolejny kontrakt podpisać na 2000 zł za megawatogodzinę. I to była tragedia, bo akurat wpadli w taki moment sytuacji rynkowej i ceny wtedy były takie, że innej możliwości nie było. Więc wydaje się, że teraz jest, no oczywiście taniej niż wtedy w piku, ale na pewno nie tak tanio, dużo drożej niż to, co widzieliśmy lat temu 10. I jeżeli myślimy o tym całym zestawie czynników, które może wpływać na cenę energii, no to trudno się spodziewać, żeby w najbliższych kilku latach pojawiła się taka różdżka z nieba, która nam te ceny energii zmniejszy o połowę i po prostu znowu będziemy mieli fajnie. Raczej należy spodziewać się takiego stopniowego wzrostu. Możemy dyskutować ze specjalistami, czy to będzie raczej kilka procent rocznie, czy bardziej powyżej 10, czy może kilkanaście. Różne są zdania. Ja oczywiście nie jestem specjalistą rynku energii, no ale są takie ryzyka i jeżeli można się po prostu przed tym zabezpieczyć, to warto o tym pomyśleć.
0: To w takim razie spójrzmy na to, co może w najbliższym czasie wpływać na ceny energii w kolejnych latach. No i tutaj na pierwszym miejscu pojawiają nam się te nieszczęsne ceny paliw, ale nie mówimy tylko o ropie naftowej, ale gaz i węgiel tutaj przede wszystkim. To jest zmartwienie chyba numer jeden, jeżeli chodzi o tę perspektywę. No,
1: w tej chwili tak naprawdę to, co obserwujemy, zwłaszcza na rynku ropy, to jest pewnego rodzaju ustabilizowanie sytuacji.

0: kiedy rynek zdaje sobie sprawę, że pewnego procenta dostaw nie będzie. No, kiedy było świeżo po rozpoczęciu konfliktu na Bliskim Wschodzie, tam chyba po miesiącu czy po dwóch, jacyś specjaliści wyliczyli, że wypadło nam 3% z rocznej produkcji. Teraz pewnie jesteśmy bardziej koło 10, nie chciałbym tutaj jakoś przesądzać, ale to znaczy, że cena musi się ustalić tak, żeby gdzieś odciąć tych 10% potencjalnych kupujących, którzy po prostu ropy nie dostaną, bo jej nie będzie. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że my prawdopodobnie poradzimy sobie z tą ceną. My wciąż będziemy w stanie kupować. Będzie to bolało, ale będziemy w stanie kupować. Ale to, co pan redaktor powiedział o gazie, jest też szczególnie istotne, bo on bardzo mocno rzutuje na rynek cen energii elektrycznej w Polsce. My wytwórczością ze źródeł gazowych dopinamy system, bo on jest bardzo ważny, kiedy ma dużą zmienność produkcji. My dopinamy gazem, a jak on jest drogi, to po prostu te ostateczne ceny energii są naprawdę bardzo wysokie.
1: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: A to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: 12 minut po godzinie 13, a z nami jest Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny portalu Onet.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Skupimy się przede wszystkim na kwestiach politycznych, ale chciałbym jednak wrócić jeszcze do informacji z Jarosławia. Gdyby istotnie potwierdziło się, że nożownikiem jest obywatel Ukrainy, spodziewa się pan, że to niestety może zostać wykorzystane przez tych, którzy chętnie grają na antyukraińskiej nucie?
4: Bardzo, bardzo bym nie chciał spekulować w tym momencie na temat tego, co się stało. Po prostu za mało wiemy, poczekajmy, dowiedzmy się więcej i wtedy dyskutujmy. Nie mam pojęcia, kim był ten napastnik. Zdaje się, że nawet nie wiemy, czy używał noża, czy czegoś innego. Poczekajmy, żeby cokolwiek się dowiedzieć o nim, o jego motywach, o tym, co się stało, ile jest ofiar. Tak naprawdę bardzo, bardzo mało wiemy w tym momencie.
3: To prawda. Pojawiają się informacje, że używał maczety, ale czekamy na szczegóły, bo na miejscu cały czas pracują służby. A my tymczasem zaglądamy na strony Onetu. Tam znajdujemy między innymi wyniki nowego badania przeprowadzonego przez IBRIS i te wyniki pokazują, że Karolowi Nawrockiemu ufa nieco ponad 47% respondentów, co oznacza pewne wahanie, bo poparcie zmalało o ponad 3 punkty procentowe. Z czego może to wynikać?
4: No, myślę, że wyborcy i osoby, które odpowiadają na pytania ankieterów, oceniają sytuację polityczną w Polsce i zachowania poszczególnych polityków. Z tego sondażu bardzo wyraźnie widać, że mocne notowania mają osoby, które zdaniem respondentów odpowiadają za bezpieczeństwo Polski. To jest premier, minister spraw zagranicznych i minister obrony narodowej. I te trzy osoby są bardzo, mają bardzo dobre notowania. No, pan prezydent oczywiście też odpowiada za bezpieczeństwo narodowe Polski, ale być może część respondentów uważa, że nie do końca dobrze spełnia swoją rolę w tej dziedzinie.
3: Ta różnica, ten spadek o 3 punkty, to jest wyraźne wahnięcie, czy to jest coś, co w każdej chwili może zostać wchłonięte przez kolejne badania?
4: Zawsze bardzo trudno jest powiedzieć po jednym badaniu, czy to jest wahnięcie, czy to jest trend, czy coś się wydarzy dalej. Trzeba poczekać na 2-3 sondaże. Jeżeli w tych sondażach zobaczymy to samo zachowanie respondentów, to znaczy panu prezydentowi będzie spadać albo utrzymywać się na niższym poziomie. Natomiast tym trzem osobom dalej będzie to zaufanie do nich, bo pamiętajmy, że to jest sondaż zaufania, że to zaufanie będzie rosnąć do tych osób albo się utrzymywać na podobnym poziomie, no to znaczy, że ten trend jest i to znaczy, że tak dokładnie myślą wyborcy.
3: Tak jak pan wspomniał, dużym zaufaniem cieszą się osoby, które zajmują się między innymi kwestiami bezpieczeństwa. Radosław Sikorski cieszy się zaufaniem ponad 46% ankietowanych. W przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza to zaufanie deklaruje prawie 43%. To są dobre informacje dla Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej dla koalicji rządzącej?
4: Oczywiście, że tak. To są dobre wiadomości dla koalicji rządowej, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy Polacy w tym momencie, dokładnie w momencie, kiedy jest robiony ten sondaż, już decydują o tym, na kogo będą głosować. Wybory będą za rok.

0: Nie znamy jeszcze daty. No wiemy, że mniej więcej za rok się odbędą. A w tej chwili żyjemy w sytuacji, w której te doniesienia o zagrożeniach dla Polski, dla Europy, dla świata powtarzają się codziennie. I ja mam takie wrażenie, to jest wyłącznie oparte na mojej intuicji, że ludzie są bardziej skupieni w tej chwili na myśleniu o tym bezpieczeństwie niż o tym, na kogo będą głosować. Więc tak, odpowiadając na pana pytanie, oczywiście, że to jest dobra wiadomość dla koalicji i gorsza wiadomość dla opozycji. Ale czy z tego można wyciągnąć wniosek, jak ktoś będzie głosował za rok w wyborach? No moim zdaniem nie.
1: Nie, nie, ja nawet o takie wnioski nie pytam, bo to, co się wydarzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jest absolutną niewiadomą. Myślę, że wszystkie scenariusze są w zasadzie dziś jeszcze otwarte i każdy z nich jest równie prawdopodobny. To ostatnie pytanie dotyczące sondażu. Premier Tusk ma zaufanie niecałych 41% respondentów, ale nie ufa mu 55% ankietowanych. To dużo?
0: Tak, i premier miał zawsze takie notowania, to znaczy zawsze była ta grupa osób, któremu nie ufają, była bardzo, bardzo wysoka. No myślę, że to jest osoba, która wzbudza skrajne opinie. Albo bardzo się go lubi i ceni, albo się go bardzo nie lubi i bardzo nie ceni. I to w tych sondażach wychodzi oczywiście, ale jeszcze raz podkreślę, no mamy do czynienia z sytuacją, w której minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych są bardzo wysoko. Jest oczywiste, że premier też jest jedną z kluczowych osób w sprawach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa Polski. W związku z tym wydaje mi się, że korzysta na tym. Ale tą takim pierwszoplanowymi osobami, które się ludziom kojarzą z tym bezpieczeństwem, no z pewnością jest minister obrony i z pewnością jest minister spraw zagranicznych.
1: A ostatnie dni to w polskiej polityce także zatrzymania. Choćby dopiero co został zatrzymany PR-owy duet z Nowogrodzkiej. Tak ci ludzie są określani przez jedną z gazet. Duet stojący przez lata za kampaniami Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie zostali zatrzymani przez CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej i akcję dotyczącą sądów. Tyle, że ta akcja to był, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, rok 2017. Kto jeszcze pamięta o tej akcji?
0: Ja pamiętam bardzo dobrze wszystkie sprawy związane z Polską Fundacją Narodową, bo to ona finansowała tą kampanię, ponieważ Onet bardzo dużo pisał o tej fundacji i zajmowaliśmy się nią. Dzisiaj Business Insider poinformował też o tym, że spółki Skarbu Państwa przestają finansować tę fundację, co prawdopodobnie moim zdaniem oznacza jej koniec po prostu i najwyższa pora, trzeba tą fundację zamknąć i zlikwidować. Natomiast to były olbrzymie, olbrzymie pieniądze, setki milionów złotych, które nie były przez nikogo publicznie rozliczane, chociaż to były publiczne pieniądze. Były wydawane na przedziwne rzeczy. Przypominam, że to była fundacja, która miała nakręcić film z Melem Gibsonem o Polsce. Dużo się tam dziwnych rzeczy działo. Na pewno nie była to fundacja powołana do tego, żeby atakować sędziów. To na 100%. Nie po to ta fundacja powstała. Więc jeśli prokuratura uważa, że trzeba tą sprawę wyjaśnić, ona się nie przedawniła, no ma do tego pełne prawo, a na pewno ta dwójka osób zatrzymanych to są osoby, które bardzo dużo na ten temat wiedzą, więc mam nadzieję, że się tą wiedzą podzielą z prokuraturą.
1: To prawda. Polska Fundacja Narodowa miała, jeśli dobrze pamiętam, zajmować wizerunkiem Polski czy marką Polski poza granicami kraju. Najwyraźniej dbanie o polską markę jakoś politykom nie wychodzi. Ale znów, to był rok 2017. Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi od 3 lat. Dlaczego ta sprawa pojawia się teraz, pod koniec roku 2026?
0: Mogę powiedzieć, sam jestem zdziwiony, mogę tylko powiedzieć to, co słyszymy, dziennikarze słyszą z bardzo wielu mediów od prokuratorów, że to są super skomplikowane sprawy, które wymagają po pierwsze przejrzenia olbrzymiej ilości dokumentów finansowych, co nie jest łatwe. Każdy z nas ma pewnie problem z budżetem domowym, a co dopiero jak trzeba przejrzeć jakieś setki milionów złotych w dużych instytucjach i przepływ tych pieniędzy. Po drugie, część z tych ludzi nie przebywa w Polsce, akurat w przypadku tych dwóch osób. One są w Polsce, ale na przykład w sprawach dotyczących Orlenu, no trudno bardzo skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi, bo wiele z nich nie ma w Polsce, wielu z nich. No i wtedy to oczywiście wszystko wydłuża, trzeba prosić o pomoc prokuratury i policji z innych krajów, to się czasami nie udaje i to wszystko zajmuje mnóstwo, mnóstwo czasu. Więc czy powinno tak zajmować tak dużo czasu? No w moim przekonaniu nie, nie powinno zajmować tak dużo czasu. Ale powtarzam tylko to, co prokuratorzy mówią i warto naprawdę pamiętać o tym, że sprawy finansowe są dużo trudniejsze, bo po prostu trzeba dużo rzeczy więcej sprawdzić, poprosić biegłych o opinię, to są biegli księgowi, biegli finansiści i tak dalej, i tak dalej.

0: I to wszystko zajmuje, jak widać, lata.
1: Bardzo panu dziękuję. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny portalu Onet.pl.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu pojawił się mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie mecenasie, rozpocznijmy od sprawy, o której dziś już mówiliśmy dużo. Chodzi o atak nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zastanawiam się, czy my w tego rodzaju sytuacjach zawsze będziemy reaktywni, zawsze będziemy mogli zadziałać dopiero po fakcie, czy można się jakoś na tego rodzaju ewentualności przygotować?
3: Można się przygotować wtedy, kiedy mamy informacje o jakichś grupach przestępczych, o osobach, które mają pewnego rodzaju skłonności do takich czy innych zachowań i w związku z powyższym wtedy można dokonać pewnego rodzaju oceny, czy takie zdarzenie nastąpi. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w tej sprawie, przynajmniej z informacji, które pojawiają się w mediach, czy też ze służb, mamy do czynienia z 31-letnim mężczyzną, który przekroczył w nocy podobnież granicę z Niemiec do Polski. Osoba, która nagle znajduje się na terenie klasztoru, zachowuje się w sposób agresywny, zachowuje się w sposób emocjonalny i dochodzi do daleko idących w skutkach, bo nawet i śmierci, zachowań tegoż mężczyzny, który ma przy sobie nóż.
1: I też w miejscu szczególnym.
3: I w miejscu szczególnym, a w związku z powyższym to pokazuje, że przynajmniej moje doświadczenie mi to mówi, że tam są jakieś okoliczności leżące po stronie jego percepcji, po stronie jego rozumowania, no bo przejechanie z innego kraju do drugiego, pojawienie się na obszarze klasztoru, takie niekonwencjonalne, agresywne, w skutkach niesamowitych, tragicznych zachowanie, no powoduje, przekonuje mnie, że coś jest, znaczy, że to zdarzenie nie ma charakteru zaplanowanego, że to zdarzenie nie ma na przykład podłoża ekonomicznego, chęci związane z rabunkiem, jak chociażby nakłada się to akurat z wczorajszym wyrokiem sądu w Katowicach, gdzie za zabójstwo księdza no, z okrucieństwem, ale leżące po stronie ekonomicznej, sąd podwyższył karę z 20 na 30 lat pozbawienia wolności. Ale tam mieliśmy plan, tam mieliśmy osobę, tam mogliśmy powiedzmy nawet dokonywać pewnego rodzaju ocen, czy jesteśmy w stanie tego rodzaju zdarzeniom zapobiec. No tutaj wydaje mi się, że cokolwiek by nie zrobiono, to raczej nie. Tym bardziej, że nie mieliśmy pod kontrolą tej osoby, żeby na przykład dokonać oceny, a to jest osoba, która już się przewijała w materiałach polskich. Już mogliśmy dokonywać jak gdyby oceny, jak będzie postępowała żyjąc w Polsce.
1: Tutaj możliwości jest kilka. Dajmy czas służbom na dokładne sprawdzenie tej sprawy. Tyle, że w momencie, kiedy rozmawiamy, do internetu wlewa się już zapewne fala komentarzy, w których też już pojawiają się frazy o zabarwieniu antyukraińskim. Jakoś można temu przeciwdziałać? Jakoś się można zaszczepić?
3: To znaczy się to tylko i wyłącznie w kategorii pewnego rodzaju komunikatów, informacji, wyjaśniania. No nie dalej jak pół roku temu miałem okazję być na takiej konferencji, która dokonywała oceny z punktu widzenia przestępczości cudzoziemców na terenie Polski. I co wynikało z tej konferencji, z badań jednego z naukowców, że najwięcej przestępstw, jeżeli chodzi o cudzoziemców, popełniają Ukraińcy. Ale to wynika z faktu, że to jest największa nacja teraz w Polsce. Natomiast najbardziej brutalne, co nie ukrywam, zdziwiło mnie, zaciekawiło, najbardziej brutalne, najbardziej agresywne, kończące się zgonami czy też ciężkimi pobiciami, no, są po stronie Gruzinów. I tak te kategorie różnie były nam przedstawiane. Proszę sobie wyobrazić, że najwięcej wypadków drogowych pod wpływem alkoholu to leży po stronie obywateli niemieckich. Ale nikt nie badał, ilu z tych obywateli niemieckich to wcześniej Polacy, którzy przyjęli to obywatelstwo.
1: No tak, tylko wie pan doskonale, że fakty i liczby to jedno, oczywiście, a manipulacje to jest zupełnie inna kwestia.
3: Na pewno czeka nas teraz okres, w którym będziemy

0: usłyszeć, że proszę bardzo, no przyjęliśmy, ugościliśmy, a oni się tak nam odwdzięczają. Proszę jednak zwrócić uwagę, że akurat ten przykład może być przykładem wypaczającym tą logikę, bo to jest osoba, która, tak przynajmniej media podają, przyjechała do nas akurat niedawno z Niemiec do Polski, a więc nawet nie zna ani gościnności polskiej, ani specyfiki polskiej. Może zraził się w jakiś sposób do Niemców, a może mamy do czynienia z czymś innym i mam nadzieję, to co pan powiedział, że zarówno prokuratura, jak i służby no, przynajmniej przybliżą nas do motywów tej osoby. Bo na pewno te motywy są w jej głowie. Czy się da uzyskać, co było podłożem? Zobaczymy.
1: A my tymczasem przechodzimy do kwestii związanych ze stanem i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski nadal czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Londyński sąd nie ogłosił tej decyzji podczas dzisiejszej rozprawy, a kolejne posiedzenie wyznaczono na 19 listopada. Dlaczego to tak długo trwa?
0: Chciałoby się rzec, bo to jest Wielka Brytania.
1: Oni mają czas?
0: No w kategoriach, no, chociaż to nie jest nic żartobliwego, no ta słynna flegma brytyjska w jakiś sposób może to tłumaczyć. Nie, na poważnie rzecz biorąc, to sprawa, jak sądzę, jest z punktu widzenia brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości dosyć istotna pod kątem nie tylko procedury, ale też merytoryki. Ale panie redaktorze, no jakieś moje doświadczenie mówi mi, że może coś jeszcze jest u podłoża tak długotrwałego, czy też takiej niechęci w podjęciu ostatecznej decyzji. Swoją wiedzą w tym zakresie nie będę się dzielić. To są moje własne przemyślenia, ale może to leży u podłoża. I wcale nie mam na myśli jakichś kwestii, które się też pojawiły w przekazie medialnym, jakichś związanych z finansowaniem czy z czymś. Nie, to odrzucam to na bok. Taką kategorię myślenia.
1: Polska prokuratura chce postawić byłemu szefowi RARS zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak rozumiem, zarzuty są bardzo poważne. Ta sprawa trwa już 2 lata, bo we wrześniu 2024 roku Kuczmierowski został w Londynie zatrzymany.
0: Tak, a nie jest to jedyna osoba, która jest w zainteresowaniu polskiej prokuratury. Ja uważam, że generalnie rzecz biorąc obserwujemy no, pewne pasmo sukcesów polskiej prokuratury, z czego ja się bardzo cieszę, bo jej zadaniem jest jednak to, ażeby ścigać przestępców i doprowadzić ich przed oblicza sądu, a następnie obronić akt oskarżenia. W związku z powyższym, tak, te zarzuty są bardzo poważne. Te zarzuty pokazują no, pewien schemat działania. Te zarzuty, które mają swoje odzwierciedlenie nie tylko w kwalifikacji, ale w sankcji, która jest sankcją jedną z wyższych z punktu widzenia kodeksu karnego. No ale to jest właśnie ten element, który musi być dokonana, ta ocena pod kątem nie tylko tych umów, które łączą Polskę z Wielką Brytanią, ale czy one są w tym momencie winne być wykonane i w jaki sposób.
1: Tutaj mijają 2 lata, ale głośno jest także o sprawie, która jeszcze głębiej sięga w przeszłość. Chodzi o zatrzymanie 2 osób, które przez lata stały za kampaniami Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej i akcję dotyczącą sędziów i sądów. To jest sprawa z 2017 roku. Od 3 lat Prawo i Sprawiedliwość już nie rządzi. Dlaczego te zatrzymania nastąpiły dopiero teraz?
0: No może, panie redaktorze, jest sytuacja, w której materiał dowodowy w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, dał podstawę, ażeby tym osobom postawić zarzuty popełnienia przestępstwa, a co za tym idzie, zastosować jakieś środki zapobiegawcze. Ja nie jestem generalnie zwolennikiem tego, ażeby w sprawach, które mają już tak długi swoją historię, gdzie osoby

0: nie ukrywają się, żeby dokonywać zatrzymań. Natomiast no, śmieszy mnie z drugiej strony, śmieszą mnie wypowiedzi no, różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, a dlaczego te osoby o 6 rano zostały zatrzymane, przewieziono je z dalekiego końca Polski do prokuratury w Rzeszowie. No to tych przykładów za czasów tych polityków, którzy wówczas milczeli, jest mnóstwo. W drugą stronę, ja sam miałem okazję bronić i reprezentować chociażby Pawła Olechnowicza, byłego prezesa Lotosu, który został zatrzymany w Wadowicach o 6 rano, przewieziony do Gdańska, zatrzymany, a następnie sąd w sposób jednoznaczny stwierdził, że zatrzymanie było bezzasadne, materiału dowodowego po stronie prokuratury nie ma, a sprawa po latach została umorzona. W związku z powyższym dzisiejsze oburzenie niektórych polityków, dlaczego zatrzymujecie w tego typu sprawach, tak, podzielam ten głos, ja nie jestem zwolennikiem zatrzymywania tam, gdzie takiej potrzeby nie ma, wystarczy wezwanie takiej osoby. No ale nie bądźcie hipokrytami, nie mówcie, że to, co się dzisiaj dzieje, nie działo się za naszych czasów. Tylko od razu też na wytłumaczenie prokuratury. Może była taka sytuacja, w której prokurator uznał, że istotą jego działania jest nie wezwanie tych osób, tylko to, ażeby te osoby przy wezwaniu nie komunikowały się, żeby dokonać jednoczesnego zatrzymania, bo w sposób no, udokumentowany wiedział, że zastosuje środki zapobiegawcze, a w związku z powyższym z punktu widzenia przepisu miał do tego prawo, natomiast z punktu widzenia celowości, jak znam życie, będą zażalenia na te zatrzymania i dokonanie w tym zakresie oceny sądu.
1: Ja nawet nie pytam o porę dnia, tylko bardziej o te 3 lata i to jest pytanie z punktu widzenia laika, czy rzeczywiście tyle czasu może trwać zbieranie materiału dowodowego?
0: Tak, jeżeli tak spojrzeć na to w tej sprawie, czy to jest długo, czy to jest krótko? To jest trudne pytanie, ponieważ z punktu widzenia spraw związanych z przestępstwami o charakterze gospodarczym, o charakterze nie takich typowo kryminalnych, to 3 lata na warunki polskie robi się pewnego rodzaju standardem. Rok czasu to gromadzenie dokumentacji, to analiza tej dokumentacji. A jeżeli jeszcze prokuratura w sposób, bym powiedział, no nie taki chętny do tej spraw podchodzi, to te miesiące nam się ciągną. Jeżeli to prowadzi jeden prokurator, który ma w tym czasie w referacie dziesiątki innych spraw, no to siłą rzeczy nie będzie on sprawnym prokuratorem. Dlatego dzisiaj standardem w tego rodzaju sprawach powinny być zespoły prokuratorów. To nadal nie tłumaczy tych 3 lat, ponieważ, no jak powiedziałem, rok mamy uzasadniony. Kolejny rok to powiedzmy gromadzenie materiału z punktu widzenia już tej analizy dokumentacji. Przechodzimy na materiały w postaci świadków, czyli tak zwane dowodowe źródła w postępowaniu przygotowawczym osobowe. I teraz w zależności ilu było tych świadków, to może nam znowuż rok wytłumaczyć. Szczerze, pan się uśmiecha. 3 lata nie tłumaczy.
1: Trzeba będzie wydłużyć kadencję parlamentarną, jeśli każda kolejna ekipa rządząca będzie chciała rozliczać poprzedników.
0: No,
1: żarty na bok. Wracamy tak do jest. Poważnych spraw. Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada sprawę stosowania gróźb bezprawnych i przekroczenia uprawnień przez posła Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza. Chodzi o incydent z połowy września, kiedy Macierewicz próbował wejść do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pan zapewne kojarzy te obrazki, które pojawiały się w telewizji.
0: Żenujące z punktu widzenia no, parlamentarzysty.
1: No tak, bezpośredni, bardzo skrócony dystans wobec policjanta, dotykanie drugiej osoby, to jest tylko żenujące, czy coś więcej?
0: Nie, to nie mówię żenujące, ponieważ no, ten obrazek no, niedostosowany jest do tego, co sobie wyobrażamy o parlamentarzystach, aczkolwiek możemy sobie wyobrażać coraz gorzej. I tak to się pojawia w różnego rodzaju dyskusjach, nie tylko na forach internetowych. Natomiast jeżeli jego zachowanie miało charakter zachowania, które było nie tylko wyzywające, ale w jakiś sposób mogło zagrażać tej osobie i ona czuła się w sposób subiektywny, że ta groźba może być spełniona, no to mamy do czynienia z groźbą. No.

0: z groźbą karalną, a jeżeli jest ona jeszcze kierowana, no tak mówią przepisy w stosunku do funkcjonariusza, no to tutaj sprawa staje się jeszcze bardziej poważna.
1: Jaki w pana odczuciu powinien być ciąg dalszy?
0: No, zgodne z przepisami kodeksu postępowania karnego oraz ustawą o posłach i senatorach, a w związku z powyższym, jeżeli materiał jest jednoznaczny z punktu widzenia postawienia zarzutów, wniosek o uchylenie immunitetu, głosowanie, uchylenie tego immunitetu, postawienie zarzutów, no jeżeli wyjaśnienia nie będą przekonywujące i nie zmienią istoty sprawy, to oczywiście skierowanie aktu oskarżenia.
1: To jeszcze jeden wątek został nam do omówienia. Bardzo istotny. Trybunał Konstytucyjny. I zanim przejdziemy do szczegółów...
0: A widzi pan, panie doktorze, ile mi zajęło powiedzenie, co powinno być? Niecałą minutę.
1: Doceniam. I jeszcze jedna sprawa, ale zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym zapytać o kwestię natury ogólnej, bo pojawiają się komentarze, że być może szykuje się jakieś przesilenie w Trybunale Konstytucyjnym. Waldemar Żurek twierdzi, że uda się doprowadzić Trybunał do normalnego funkcjonowania, a mnie nurtuje coś zupełnie innego. Niezależnie od tego, jakie będą kolejne działania polityczne, czy to się przełoży na odbudowanie prestiżu tej instytucji w oczach wyborców, w oczach obywateli?
0: Będzie to bardzo trudne, ponieważ no, część wyborców będzie uważała, że Trybunał Bogdana Święczkowskiego był tym jedynym, który walczył o i stał na straży praworządności, a duża część będzie wręcz odwrotnie twierdziła, ja również do nich należę, albowiem uważam, że Trybunał jest do oceny zgodności konkretnych ustaw z konstytucją, a Trybunał za czasów prezesa Bogdana Święczkowskiego zaczął wchodzić w indywidualne sprawy polityczne, raz po raz wydając jakieś zabezpieczenia śmieszne z punktu widzenia oceny prawnej. No, tym samym nie tylko, że się rozdrobnił, ale zaangażował się w sposób polityczny. Sam zresztą Bogdan Święczkowski jest osobą, która startowała w wyborach parlamentarnych, nie ukrywał swoich konotacji politycznych. I kiedy jadąc tutaj do radia, widziałem jeden z transparentów, który jest tam w tym takim pseudomiasteczku przed Trybunałem, stop politykom w togach. No to teraz nie wiedziałem, czy może aby chodzi o Bogdana Święczkowskiego i oni są przeciwko niemu. No ale uznają, że nie, że chyba jednak coś innego jest ich celem. Garstka ludzi, ale no, tak jak bym powiedział, folklorystyczno-kolorowa.
1: Tyle, że niezależnie od zmian, jakie zostaną przeprowadzone przez taką czy inną opcję polityczną, w tym wypadku w Trybunale Konstytucyjnym, to wyborcy tego drugiego obozu nie znikną z Polski. Więc wracam do tego pytania. Jak odbudować prestiż i znaczenie
0: słuszne
1: Trybunału Konstytucyjnego?
0: To jest słuszne pytanie, natomiast gorzej jest z odpowiedzią na nie, ponieważ może muszą minąć pewne lata. Może to, co się dzieje dzisiaj w świecie, czyli pewnego rodzaju zagrożenia zewnętrzne, to są te czynniki, które spowodują inną optykę myślenia, inną optykę na to, co się dzieje pomiędzy dwoma walczącymi grupami, czy też może nawet i trzema. Ale to będzie lata pracy, lata przekonywań, że nowy skład Trybunału to skład, który będzie pozbawiony zabarwienia politycznego, to skład, który będzie wyłącznie dla obywatela, ponieważ tak de facto to praca Trybunału jest dla każdego z nas. No, jest mnóstwo ustaw, które są niezgodne z konstytucją, a które w nas uderzają, zabierają nam pieniądze, zabierają nam pewnego rodzaju przywileje. No i po to jest Trybunał, żeby powiedzieć stop. Ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Nie, ty obywatelu nie możesz tracić na tej właśnie sytuacji.
1: A kto dziś w Polsce może taki stop wyrazić? Kto może to powiedzieć?
0: No dzisiaj nie ma takiej osoby, według mnie, która mogłaby to powiedzieć.
1: To może...
0: Inaczej. Na pewno są takie osoby. Natomiast nikt nie będzie miał takiego autorytetu, żeby wszyscy Polacy go wysłuchali.
1: Może powinno być jak u Młynarskiego, że przyjeżdża walec, wyrównuje, a potem budujemy coś nowego.
0: No...
1: Spójrzmy zupełnie szczerze na tę sytuację. Może to byłoby paradoksalnie najlepsze rozwiązanie. Oczywiście zakładając, że politycy dziś są zdolni do jakiegoś minimalnego konsensusu dla dobra państwa i dla dobra obywateli.
0: Panie redaktorze, tak de facto z perspektywy historii Polski to w zasadzie tylko jedna instytucja przeszła taką pełną weryfikację.

0: i była nią prokuratura w latach 90., gdzie uznano, że szereg prokuratorów, którzy nawet byli i doświadczeni, ale w jakiś sposób, w cudzysłowie, czy nie, czy też bezpośrednio sprzedali się władzy ludowej, powinni zostać odsunięci od prowadzenia spraw i nie powinni pracować w prokuraturze. I wówczas niektórych skrzywdzono w ten sposób. Nie wszędzie trafiono ostrzem, powiedzmy, co do tych, których miało to dosięgnąć, ale tak de facto to jedyna instytucja, która kiedyś przeszła weryfikację i przeszedł przez nią walec i zostali tylko ci, którzy byli nienaganni, a nowy nabór był tym, którzy niejednokrotnie dzisiaj pracują w prokuraturze. Dzisiaj znowuż mówi się, czy aby nie powinno się doprowadzić do sytuacji, w której jakiś walec nie powinien taką czy inną instytucję przejechać.
1: I tu się musimy zatrzymać. O szczegółach dziś już nie porozmawiamy, ale myślę, że będzie jeszcze okazja, bo zapewne ten temat będzie powracał. Mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dziś po 21 w weekendzie kulturalnym przedłużamy lato i przeniesiemy się do Włoch, do słonecznej Apulii, by poczuć miłosne klimaty i rozterki polsko-włoskie. Zapraszam na spotkanie z autorami książek Felicita i Primo Amore. Tutaj głębokie westchnienie. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś przesłuchanie Ukraińca podejrzanego o atak nożem w opactwie w podkarpackim Jarosławiu. 31-latek został wczoraj zatrzymany, ale śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. Mężczyzna wtargnął do klasztoru i ugodził nożem 5 osób. Jeden z ranionych duchownych zmarł.
1: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i tłumaczyła, że mężczyzna czeka na przesłuchanie w asyście policji, ale nie zdradziła miejsca jego przetrzymywania. Prokurator wyjaśniła również, że ze względu na materię sprawy i teren do zbadania, śledczy potrzebowali wielu godzin właśnie w terenie, aby zebrać szczegółowy materiał dowodowy.
2: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin.
1: Po brutalnym ataku na terenie klasztoru zamarło życie. Policja pracowała w miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych. Odwołano wszystkie msze i spotkania. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Pokazuje, jak przygotować się na możliwość nalotu lub ataku wrogich dronów. MSWiA udostępni dziś instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Broszura ma kilkanaście stron. Szczegółowo wyjaśnia, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
3: To nie jest nowy poradnik bezpieczeństwa, to jest nowa część, którą dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
0: Broszura trafi na rządowe strony internetowe. Planowana jest też jej wersja papierowa. Dystrybucją zajmą się samorządy. W aktualnościach teraz apel lekarzy o skorzystanie z wolnych terminów na badania profilaktyczne dla kobiet. Tylko w ciągu najbliższych 3 miesięcy 900 tysięcy pań może zapisać się na mammografię i prawie 850 tysięcy na badania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Można to zrobić poprzez centralną e-rejestrację, tłumaczy dr Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
4: Oczywiście wszystkie tradycyjne metody.

wody, rejestracja fizyczna w poradni, no ale właśnie to, co jest dzisiaj najbardziej wygodne, to właśnie brak jakiegokolwiek skierowania, konieczność tylko wyciągnięcia z kieszeni lub torebki właśnie w tym przypadku swojego telefonu, zalogowania się do aplikacji Moje KP, no i kilkunastu kliknięć, aby się umówić na właśnie jedno z tych dwóch badań, albo obydwa najlepiej od razu.

0: oficjalnej spotkania z prezydentem Francji, który nie weźmie udziału w żadnej z papieskich mszy oraz wizyty w siedzibie UNESCO. Wieczorem pomodli się w katedrze Notre Dame i spotka się z młodzieżą na Stade de France.
1: Dla młodych Francuzów rzeczywiście będzie to wizyta taka przełomowa, da im trochę takiego duchowego powera.
0: Powiedział mi ksiądz Tomasz Sokół z polskiego kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu. Jego zdaniem papież z pewnością zwrócił uwagę na fakt, że francuski kościół odradza się po latach kryzysu, między innymi dzięki rosnącej liczbie chrztów nastolatków i dorosłych. Kulminacją papieskiej wizyty będzie sobotnia msza na polach elizajskich z udziałem ponad 500 000 wiernych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Na koniec przenosimy się za ocean. Dziś w Stanach Zjednoczonych dzień Dolly Parton, niedawno zmarłej legendarnej amerykańskiej piosenkarki. Kalifornia ogłosiła 25 września stanowym dniem Dolly Parton. Termin wybrano w nawiązaniu do słynnego przeboju artystki 9 to 5.
3: Wszyscy moglibyśmy czerpać z postawy Dolly, stwierdził gubernator Kalifornii Gavin Newsom w wydanym oświadczeniu. Bądźmy życzliwi, pokorni i czerpmy radość z życia. Bądźmy jak diament w świecie pełnym tanich błyskotek. Przyjmując tę ustawę, nie tylko ustanawiamy dzień poświęcony Dolly Parton, tworzymy coroczne przypomnienie, by żyć tak jak ona, z radością, życzliwością i wielkim sercem, podkreślił gubernator. W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające zmarłą piosenkarkę. Jak podaje oficjalna strona internetowa Nashville, rodzinne miasto artystki uhonoruje Parton, rozświetlając się na różowo i eksponując plakaty z jej wizerunkiem. Na placu Union Square San Francisco odbędzie się z kolei wydarzenie z muzyką na żywo i innymi atrakcjami. Z kolei w Nowym Orleanie przejdzie pochód przez dzielnicę francuską, który zakończy się w tamtejszym Muzeum Jazzu, stanowiąc hołd dla zmarłej w sierpniu artystki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sporo chmur, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a w Tatrach nawet słabe opady śniegu. Tak zapowiada się piątek, a na termometrach zobaczymy dziś przeważnie od 13 do 17 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, zapraszam. Przyszła jesień, dla wielu najbardziej malownicza pora roku, bo już powoli zieleń wokół nas przybiera te jesienne kolory. Żółty, pomarańczowy, czerwony czy brązowy. To naturalne kolej rzeczy, ale ja z niepokojem obserwowałem w tym roku miejską zieleń, która zaczynała usychać już w środku lata. Wszystko przez upał i suszę oczywiście. Dlatego Związek Szkółkarzy Polskich stworzył niedawno listę 500 roślin dla miast. To poradnik dla tych, którzy decydują o tym, jakie drzewa, krzewy czy kwiaty rosną w naszych miastach i ma pomagać w wyborze roślin odporniejszych na przykład na te negatywne skutki zmiany klimatu. Jakie rośliny zatem sadzić w miastach, jak te, które już w nich rosną, radzą sobie w coraz trudniejszych warunkach? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu, Grzegorz Falkowski ze Związku Szkółkarzy Polskich, redaktor listy 500 roślin dla miast. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I pozwolisz, Grzegorzu, że skrócimy dystans na początek naszej rozmowy, bo czasami tak się składa, że drogi znajomych przecinają się w studiu radiowym, no a my się znamy także prywatnie.
6: Jasne, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
5: Powiedz, czy lubisz jesień, kiedy wokół nas robi się tak właśnie kolorowo?
6: Tak, jesień jest jedną z moich ulubionych pór roku, a dodatkowo, może nie każdy o tym wie, jesień to jest bardzo dobry czas sadzenia roślin, więc ja też w swoim ogrodzie zawsze sadzę coś jesienią.
5: Chyba nawet lepszy niż wiosna, bo jesienią rośliny mają czas się zaadaptować, przetrwać zimę i na wiosnę już rozkwitnąć wcześniej i zacząć wegetację.
6: Tak, to prawda, bo chodzi o ukorzenienie. Rośliny posadzone jesienią mają troszkę więcej czasu do nastania mrozów, do zamarznięcia gruntu, one mogą się swobodnie przekorzeniać. I wówczas na wiosnę mają już ten potencjał do wzrostu. Natomiast oczywiście wiosna jest takim uznawanym za tradycyjny termin sadzenia roślin. Ten czas jest troszeczkę krótszy, bo gdy pojawią się liście, to dobrze, jeśli już korzenie są, że tak powiem, zakotwiczone.

0: zakorzenione w glebie.
1: Wiosna przyjdzie za kilka miesięcy, przed nami jednak jesień, natomiast tak jak powiedziałem we wstępie do audycji, ja trochę z niepokojem w tym roku obserwowałem zieleń w miastach i zauważyłem, że wiele drzew zaczęło usychać, nie tyle co żółknąć, ale dosłownie usychać już pod koniec lipca, na początku sierpnia. Dlaczego tak się dzieje?
0: Tak, to jest zjawisko obserwowane nie tylko w tym roku, ale w tym roku szczególnie zauważalne. Zieleń, szczególnie w miastach, narażona jest na wiele czynników stresowych i takim najpoważniejszym z tych czynników jest stres wodny, po prostu brak wody. W ostatnich latach obserwujemy ekstrema pogodowe. Oznacza to, że ilość wody, która spada w ciągu roku, powiedzmy, nie zmienia się, natomiast zmienia się jak gdyby częstotliwość.
1: Struktura opadów,
0: dokładnie.
1: Czyli długi czas bez deszczu przerywany jest krótkim, nawalnym, bardzo intensywnym opadem.
0: Dokładnie. I jak to wpływa na rośliny? To jest tak, jakbyśmy mieli roślinę w domu i w ciągu miesiąca zużywali na jej podlanie 1 litr wody. I teraz, jeśli podlewamy ją regularnie, co tydzień po 250 ml, to wszystko jest ok. A jeśli byśmy podlali ją jednokrotnie, tym litrem wody raz w miesiącu, no to najpierw ją zalejemy, potem ta woda wyparuje i wyschnie.
1: Albo przeleci przez tę ziemię i zleci do spodka, jak nie ma spodka, to wyleje się na
0: podłogę. Dokładnie, czyli to tutaj mamy problem retencji, ale też ogólny bilans wody w Polsce od kilku lat jest ujemny. To znaczy spada mniej deszczu niż wyparowuje z gleby. Stąd oczywiście to przekłada się na jakość roślin w miastach i w tym roku szczególnie obserwujemy, nawet już na wiosnę, ja obserwowałem młode kasztanowce, które wypuszczały liście, niektóre z nich więdły.
1: Tak, masz rację, a jednocześnie te same kasztanowce, tu niedaleko radia mamy taką ładną aleję kasztanowców, one uschły już, tak jak powiedziałem, w środku lata, teraz są uschnięte liście, już opadły, a niektóre z nich kwitną znów.
0: Tak, to jest też odpowiedź na stres. Po prostu roślina, która czuje się zagrożona, chce jak najszybciej zakwitnąć, chce wydać potomstwo, chce przedłużyć swój gatunek, tak, trwałość, trwanie. Stoimy przed nie tylko tym wyzwaniem, ale też w mieście jest wiele innych wyzwań, tak jak zasolenie, czyli ten aerozol solny, który powstaje, on jest szkodliwy dla roślin. Wyspy ciepła, czyli to, że jak mamy upalne lato, budynki, ulice, chodniki akumulują ciepło, oddają w nocy. To też wpływa negatywnie na wzrost i rozwój roślin. Stąd...
1: A to jeszcze zatrzymam się przy tym, a zanieczyszczenie powietrza, czyli dwutlenek węgla, tlenki azotu, spaliny samochodowe?
0: Oczywiście to też ma wpływ, natomiast tutaj rośliny są dużym sprzymierzeńcem, bo one akurat potrafią fitoremediować, czyli pochłaniać te niebezpieczne dla zdrowia ludzi, zanieczyszczenia gazowe, pyły zawieszone.
1: I o jeszcze jednej rzeczy sobie myślę, o jednym utrudnieniu, które mają rośliny w miastach w porównaniu z tymi, które rosną sobie wolno gdzieś na polu czy w lesie. Pod ziemią w miastach dzieje się przecież bardzo dużo. To są instalacje gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe. Rośliny też muszą, wiele drzew na przykład musi znaleźć miejsce na swój system korzeniowy wśród tych instalacji.
0: To jest jedno z największych wyzwań, jeśli chodzi o sadzenie drzew w współczesnych miastach, związane z kompresją gleby. Infrastruktura, która stoi na powierzchni, ona wymaga zagęszczenia gleby. I jest to coś, co utrudnia tak naprawdę wzrost i rozwój korzeni, bo one mogą się rozwijać, ale do pewnego stopnia, gdy gleba jest zagęszczona. Stąd w miastach, tam gdzie jest to konieczne, stosuje się takie specjalne systemy antykompresyjne po to, żeby zapewnić pewną objętość podłoża, w której korzenie mogą się swobodnie rozwijać.
1: Więc omówiliśmy sobie te wszystkie wyzwania, przed którymi stają rośliny, same rośliny, zieleń w miastach, ale stają też ci, którzy tę zieleń projektują. No i wychodząc naprzeciw, wy, Związek Szkółkarzy Polskich, stworzyliście listę 500 roślin dla miast. Skąd w ogóle pomysł na taką publikację?
0: Pomysł ten wynikł z takiej obserwacji i potrzeby stworzenia praktycznych standardów projektowania zieleni. Sporo miast w Polsce samodzielnie takie standardy tworzy. Czy Warszawa, czy Łódź, czy Wrocław. Więc pomyśleliśmy, że możemy stworzyć już takie narzędzie, z którego skorzystają nie tylko ogrodnicy czy architekci z jakiegoś konkretnego miasta, ale po prostu wszyscy. Wszyscy branżowcy, czyli ci, co projektują, wykonują, zakładają zieleń w miastach, ale też równie dobrze z tej listy mogą skorzystać pasjonaci roślin, właściciele ogródków, którzy chcą posadzić coś, co będzie odporne na stresy, o których żeśmy przed chwilą rozmawiali, będzie dosyć

0: łatwe w utrzymaniu, też będzie niewymagające, jeśli chodzi o chociażby ochronę przed szkodnikami czy przed chorobami, bo to też jest bardzo istotne.
1: A te rozwiązania mogą być uniwersalne? One sprawdzą się zarówno w Gdańsku, Białymstoku, we Wrocławiu i w Rzeszowie?
0: Tak, staraliśmy się, dobierając rośliny na tą listę, wskazać tam takie gatunki, które będą się dobrze czuły w tych wszystkich strefach klimatycznych, bo tutaj mówimy o pewnych różnicach klimatycznych. One na obszarze Polski nie są jakieś specjalnie duże. Niemniej, ponieważ oferta drzew, krzewów, pnączy, roślin jest bardzo szeroka i są w niej gatunki, które pochodzą z różnych stref klimatycznych, czasem ma to znaczenie. Zwłaszcza w odniesieniu do gatunków zimozielonych.
1: Tak, bo można przyjąć, że w Białymstoku te zimy na przykład są trochę ostrzejsze niż we Wrocławiu, gdzie na Dolnym Śląsku, wiadomo, te zimy chyba są najłagodniejsze, jeśli chodzi o Polskę.
0: Zimy to jedno i długość okresu wegetacyjnego. W Białymstoku powiedzmy mamy 180 dni, tak. Na Dolnym Śląsku 220, więc to też te różnice mają znaczenie, jeśli chodzi o przyrost masy zielonej w ciągu powiedzmy sezonu.
1: Jakie rośliny znalazły się na liście? Czy to są tylko drzewa, krzewy, czy różne?
0: Początkowo chciałem, żeby to był taka kompleksowa lista zarówno drzew, krzewów, jak i bylin, ale w trakcie prac okazało się, że połączenie tych dwóch grup zubożyłoby je, więc postanowiłem najpierw stworzyć listę 500 roślin drzewiastych, czyli drzew liściastych, iglastych, krzewów, pnączy, a w przyszłym roku będę pracował nad listą 500 bylin do miasta. No i kryteria doboru roślin na tą listę były dosyć oczywiste, czyli to musiały być przede wszystkim gatunki tolerujące okresowe niedobory wody, czyli odporne na suszę. Priorytetem była wysoka zdrowotność. Zdrowotność jest istotna w kontekście utrzymania po posadzeniu roślin, ale to, o czym wiele osób nie wie, nie zdaje sobie sprawy, nawet profesjonalnie zajmujących się ogrodnictwem, to też chodzi o zdrowotność na etapie produkcji w szkółce.
1: To znaczy?
0: To znaczy, że mamy takie gatunki, które są bardzo odporne na porażenia przez wszelkiego rodzaju choroby i patogeny i je dosyć łatwo możemy rozmnażać i produkować w szkółce. Ale są takie gatunki, które są bardzo chętnie porażane przez, czy to przez mszyce, czy przez przędziorki, czy przez jakieś choroby grzybowe, mączniaki na przykład. I wtedy, żeby wyprodukować zdrowy materiał szkółkarski, trzeba stosować dużo środków ochrony roślin. A polityka rolna Unii Europejskiej jest taka, że staramy się produkować z wykorzystaniem metod biologicznych, jest coraz mniej konwencjonalnych środków ochrony roślin.
1: Czyli w skrócie, żeby stosować jak najmniej chemii po prostu.
0: Dokładnie. Więc to jest duże utrudnienie, bo presja agrofagów rośnie, jest coraz więcej szkodników, co widzimy chociażby w zniknięciu właściwie bukszpanu. Bukszpan przestał być produkowany, przestał być sadzony w ogrodach, niszczy go ćma bukszpanowa. Nie ma sensu stosować bardzo silnej chemii w dużych ilościach. Po prostu tą roślinę trzeba zastąpić inną. Dopóki, że tak powiem, szkodnik nie zniszczy bukszpanów i sam nie zginie. I to samo widać chociażby na kasztanowcach, gdzie mamy szrutówkę kasztanowcowiaczka, szkodnika, który powoduje właśnie też to, że liście brązowieją i wcześniej opadają. Więc ta zdrowotność jest bardzo istotną kwestią zarówno na etapie produkcji, jak i potem na etapie utrzymania rośliny w mieście.
1: To jest bardzo ważne, jakie rośliny się wybiera, bo często patrzę też na przykład na nowe nasadzenia w Warszawie i tam wiele drzew, które się sadzi, one po prostu nie przyjmują się. Po roku, dwóch są uschnięte, nie wypuszczają liści.
0: To jest też ważny temat, bo o ile drzewa posadzone te 30, 40, 50 lat temu, one dosyć dobrze sobie radzą i z suszą, i z innymi czynnikami ograniczającymi wzrost, to drzewa nowo sadzone, wysokiej jakości, zupełnie inaczej już sobie radzą z tymi warunkami. Dlatego ten dobór tak naprawdę gatunkowy jest bardzo ważny.
1: No to jakie gatunki znalazły się na tej liście? Tak możemy wymienić kilka, które rzeczywiście dobrze sobie radzą w tych coraz trudniejszych warunkach.
0: Tak, no i jest ich 500, więc,
1: można by
0: mówić dużo. Ale dla przykładu, może przewrotnie powiem, czego nie ma.
1: Okej, to też ciekawe,
0: Nie ma na przykład brzozy brodawkowatej, naszego gatunku,
1: takiego bardzo rodzimego. rodzimego,
0: rodzimego, który no, od niego się wzięła polska złota jesień, prawda? Dlaczego go nie ma? Ponieważ brzoza ma płytko korzeniący się

0: się system korzeniowy. Korzenie brzozy dorastają w głąb do około 40 cm.
1: Czyli do głębokości, gdzie raczej wody nie ma.
0: Tak, właśnie o to chodzi. Stąd bardzo trudno radzą sobie w miastach. Takim drzewem, który tworzy znacznie głębszy system korzeniowy, są dęby, na przykład dąb błotny. Co ciekawe, nazwa sugeruje, że roślina ta wymaga wilgotnego, błotnistego, jakiegoś zalewanego stanowiska, ale ona sobie przekornie radzi dosyć dobrze w środowisku miejskim i dosyć dobrze znosi suszę. Więc brzozy nie ma, tak samo nie ma innego naszego rodzimego gatunku klonu jawora, który jest wrażliwy na brak wody, na suszę, na suche powietrze. I on manifestuje to właśnie wczesnym latem, połowa blaszek liściowych zaczyna zamierać. Więc no, ten gatunek też się nie nadaje do sadzenia w miastach. Znacznie lepiej sobie radzi już ten nasz klon, drugi klon pospolity. Mhm. Bardzo duży wybór mamy wśród krzewów. Miałem dosyć duży kłopot ze wskazaniem odmian, bo jeśli mamy na przykład berberys, to jest taki krzew o kolorowych liściach, no to w produkcji jest około 200 odmian. I wśród tych odmian berberysu Thunberga taki najbardziej sprawdzony, najczęściej stosowany w miastach to jest na przykład Atropurpura anana, czyli o takich purpurowych liściach, krzew dorastający do pół metra wysokości powiedzmy, czy taka odmiana Green Carpet, która rośnie na boki, bardzo ładnie zakrywa glebę i jesienią się pięknie przebarwia. Natomiast, no wiadomo, na tej liście nie mogłem podać 200 odmian berberysów nadających się, więc tą listę też należy traktować jako pewien rodzaju przewodnik i wskazówkę. Berberys, Thunberga tak, pewne odmiany tak, ale nie wszystkie.
1: Mhm. Czyli to nie powinna być taka sztywna wykładnia, dokładnie. Tylko tak jak mówisz, poradnik.
0: To jest poradnik, taki rekomendacja, drogowskaz, dokładnie. Inną kwestią, na którą zwracałem uwagę, to też kwestia tego, czy kwiaty są płodne, czy płonne.
1: Jaka jest różnica?
0: Na przykład mamy hortensje. Hortensje bukietowe
1: bardzo popularne.
0: I te hortensje o takich bardzo dużych, okazałych kwiatostanach, one są zbudowane głównie z kwiatów płonnych, czyli nie zawierających pręcików, słupków, tylko takie ozdobne elementy kwiatu. Mhm. I do nich owady nie mają po co przylatywać. Mhm. Stąd na liście wyróżniłem specjalnie odmiany o kwiatostanach mieszanych, gdzie są i kwiaty płodne, i kwiaty płonne. Dzięki temu możemy na nich obserwować bardzo pięknego, w czasie kwitnienia, bardzo pięknego chrząszcza, kruszczycę, złotawkę, czy motyle przylatują wtedy.
1: Czyli właśnie, to są też rośliny, które mają pomagać we wzmacnianiu bioróżnorodności w miastach, na przykład pomagać zapylaczom.
0: Dokładnie, to był jeden z celów, żeby na liście znalazły się właśnie gatunki, które wspierają bioróżnorodność, bo im bogatsza bioróżnorodność, tym ten ekosystem miejski jest bardziej stabilny i odporny na zmiany, co jest bardzo istotne.
1: Czy przy wyborze tych roślin z listy ma wpływ miejsce, w których się je sadzić, czyli inne rośliny, inne drzewa powinno się wybierać przy ruchliwych arteriach, a inne na skwerach, w parkach?
0: Tutaj zasadnicze znaczenie będzie miało odporność czy tolerancja roślin na chlorki, czyli na zasolenie, na aerozol solny stosowany w czasie zimy do utrzymania
1: przyjazności
0: dróg. Stąd na liście są właśnie takie gatunki, które są odporne na ten aerozol solny, ale są też gatunki, które takiej odporności nie wykazują, więc te należałoby sadzić w takich przestrzeniach jak parki, jak osiedla. To jest czasami kluczowe. Podam przykład roślin zimozielonych, takich jak cisy. Cis pospolity, nasz rodzimy gatunek, jego popularność coraz bardziej rośnie. Coraz więcej powstaje żywopłotów ścisa.
1: Czyli zamiast tuj?
0: Zamiast tuj sadzone są żywopłoty ścisa i on jest akurat wrażliwy na ten aerozol solny. Mhm. Czyli po zimie, zwłaszcza od strony tej narażonej na osiadanie drobinek wody z solą, następują takie zbrązowienia igieł. Mhm.
1: A czy znaczenie ma też to, w jaki sposób sadzi się te rośliny? Mam na myśli drzewa, które sadzi się gdzieś na placach i zostawia im się tylko, nie wiem, mały, wycięty kwadracik wokół, albo nawet płyty chodnikowe, tylko z dziurkami, które mają teoretycznie przepuszczać wodę. Czy to jest dobre rozwiązanie stosowane w miastach? Czy jednak, skoro zieleń, no to powinien być trawnik, duży, przepuszczalna warstwa?
0: Ja bym może tego nie wartościował, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Po prostu no, czasem mamy taką sytuację

0: ze stanu, że nie możemy tego zmienić i faktycznie mamy bardzo ograniczoną objętość gleby. No więc tam poradzą sobie roślinni bohaterowie. Najczęściej są to gatunki obcego pochodzenia, czasem o cechach inwazyjnych. Ponieważ one z tych miejsc zwykle nie uciekną, nie są w stanie wydostać, ale są na tyle odporne, że są właściwie jedynymi roślinami, które w takich warunkach sobie poradzą. I tutaj podam przykład robinii akacjowej, która jest dosyć kontrowersyjnym gatunkiem uznawanym no właśnie za inwazyjny gatunek obcy, który w sposób niekontrolowany rozrasta się w naturze, w lasach. Natomiast w mieście gatunek ten jest bardzo cenny. Jest taka odmiana kulista, Umbra culifera, która nie kwitnie, nie zawiązuje nasion, więc ona nie jest w stanie się rozprzestrzenić generatywnie. Jest szczepiona zwykle na pniu na wysokości 2-2,5 metra i tworzy takie nieduże drzewa kuliste. No i to jest gatunek właściwie nie do zabicia. Ona zniesie suszę, ona zniesie zasolenie. To nie jest też tak, że ona nie jest atakowana przez żadne choroby i szkodniki, ale ma dużą tolerancję. Czyli nawet jak tam się rozwijają jakieś patogeny, to liście pozostają zielone, pozostają dekoracyjne, one się nie osypują. Więc jest to bardzo cenny gatunek, a tutaj konkretnie odmiana do właśnie takich ekstremalnych zastosowań. I takich przykładów tego typu roślin możemy znaleźć więcej. I tu od razu zaznaczę, tego typu rośliny o cechach inwazyjności należy stosować z dużą ostrożnością i tylko w takich ekstremalnych warunkach. Absolutnie nie należy ich sadzić w środowisku otwartym, tam gdzie faktycznie mogą zagrozić bioróżnorodności rodzimej.
1: To są te wszystkie cenne wskazówki, które warto brać pod uwagę przy projektowaniu zieleni czy przy korzystaniu z tej listy. A gdzie wszyscy zainteresowani, ci, którzy zajmują się zielenią miejską, czy nawet właściciele prywatnych ogrodów mogą ją znaleźć?
0: Listę publikujemy na naszej stronie internetowej Związku Szkółkarzy Polskich. Jest ona w zakładce, bardzo, bardzo łatwo ją już na pierwszej stronie znaleźć. Ta lista jest też takim katalogiem otwartym. To też chciałbym zaznaczyć, bo ona musi być takim katalogiem otwartym ze względu na zmieniające się warunki. Podam przykład jesionów. Mamy rodzimy jesion Fraxinus excelsior. On jest podatny na różnego rodzaju choroby i teraz na przykład na Słowacji pojawił się taki szkodnik kwarantannowy atakujący jesion, opiętek jesionowiec. I w związku z tym na Słowacji są już ograniczenia w stosowaniu jesionów. Więc no, my też musimy reagować i zastanowić się, czy skoro ten szkodnik się pojawia, to powinniśmy rekomendować jesion. W ogóle jeszcze taka istotna kwestia, no, kto tą listę jak gdyby projektował. Ja byłem redaktorem, ale opierałem się głównie na rekomendacjach osób, które mają duże doświadczenie i wiedzę, czyli dendrologów, naukowców, szkółkarzy, którzy uprawiają i rozmnażają rośliny, projektantów, którzy projektują też i widzą potem, jak ich inwestycje sprawdzają się w praktyce, ale też konsultowałem się z zarządami zieleni miejskich, które zamawiają rośliny i też mają dużo wniosków i obserwacji, które gatunki odmiany sprawdzają się w mieście.
1: Tak. Jak sobie radzą te poszczególne.
0: Więc ta lista jest takim katalogiem otwartym i oczywiście jesteśmy też otwarci na uwagi, na doświadczenia. No i myślę, że ta lista po prostu będzie z czasem ewoluowała.
1: I w tym na pewno pomoże lista 500 roślin dla miast, którą stworzył Związek Szkółkarzy Polskich, a redaktor tej listy Grzegorz Falkowski był dziś moim gościem. Grzegorzu, bardzo dziękuję ci za spotkanie i za wizytę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska, a w studiu Polskiego Radia 24 dziś razem ze mną i z państwem doktor nauk medycznych Magdalena Kaniewska z Katedry Gastroenterologii i Żywienia Klinicznego Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
3: Będziemy dzisiaj mówić o chorobie leśniowskiego Crohna, o wielkim problemie zdrowotnym, który dotyka ludzi również młodych i tych po 50. piątce, ale również tych, którzy rozpoczynają swoje życie zawodowe, rodzinne, co jest poważnym problemem, wielkim utrudnieniem.

0: Będziemy również mówić o badaniach, które mają pomóc wyjaśnić, jak sobie z tą chorobą radzić i gdzie jest jej praprzyczyna. Gdy mówimy o chorobie leśniowskiego Crohna, to wiele osób nie bardzo wie, o co chodzi, chociaż o chorobach układu pokarmowego, chorobach jelit mówimy często, one czasami są mylone. Co jest takiego specyficznego właśnie dla choroby leśniowskiego Crohna?
1: Choroba leśniowskiego Crohna jest to choroba, która dotyczy niestety całego przewodu pokarmowego. Jest to przewlekła choroba zapalna o podłożu autoimmunizacyjnym. Natomiast w odróżnieniu do przedziejącego zapalenia jelita grubego, które dotyczy tylko jelita grubego, choroba leśniowskiego Crohna może się umiejscowić od jamy ustnej do odbytu. Także niestety każdy kawałek naszego przewodu pokarmowego i w zależności od tego, gdzie ona jest umiejscowiona, są bardzo różne dolegliwości. Takim typową lokalizacją jest prawy dół biodrowy, czyli połączenie jelita cienkiego, końcówka jakby jelita cienkiego w połączeniu z jelitem grubym. I to jest typowy taki, czasami pacjenci wręcz pierwsze objawy choroby spotykamy się z zapaleniem wrostka robaczkowego.
0: Mylą,
1: i dopiero tak, i dopiero w histopatologii jest. Widać, że są ziarniaki, co oznacza, że to zapalenie jakoby wrostka robaczkowego było spowodowane po prostu chorobą leśniowskiego Crohna.
0: Bo gdy mówimy o chorobie no już samego tego odcinka jelita, no to mamy charakterystyczne objawy, bo to jest najczęściej ból brzucha.
1: Tak, czasami bywa krwawienie z przewodu pokarmowego. Jeśli pacjent ma objawy okołoodbytowe, czyli ma przytoki okołoodbytowe, pacjenci wtedy czasami zgłaszają się do nas, bo mówią, że no niestety z okolicy odbytu mają jakiś wyciek albo zaczyna się ropniem okołoodbytniczym i pacjent wręcz nie jest w stanie usiąść, bo tak cierpi. Także w zależności od tego, gdzie jest ta choroba, jeżeli jest w górnym odcinku, czyli na przykład w żołądku, czasami są to młode osoby, które trafiają z bólami brzucha, trafiają do lekarza, mają robioną gastroskopię, no i stwierdza się owrzodzenia w żołądku. Tak typowo wtedy najczęściej nie ma infekcji Helicobacter pylori. Pacjent dostaje leczenie typowe inhibitorami pompy protonowej. Okazuje się, że kompletnie nie reaguje na to leczenie. I to już powinien być sygnał dla takiego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, że coś jest nie tak, że jeżeli po pełnym leczeniu pacjent rzeczywiście w kontrolnej gastroskopii dalej to owrzodzenia ma, to może być to choroba leśniowskiego Crohna.
0: A jeśli jeszcze wyżej są te ogniska?
1: Jeśli są zmiany, często mamy afty w jamie ustnej, to jest typowe przy jakimś nadkażeniu, ale jeżeli te afty nawracają, podkrwawiają, no to też może być sugestia, że jest to choroba leśniowskiego Crohna. Natomiast jeżeli zmiany są w jelicie cienkim, to charakterystyczne jest to, że to są często właśnie dziewczyny, które są traktowane jak anorektyczki. One chodzą od jednego lekarza do drugiego, trafiają w końcu do psychiatry, no bo na pewno anoreksja, bo nie jedzą, bo wymiotują. Okazuje się, że one no nie jedzą, bo je boli, a jak się robi badania endoskopowe, bądź też badanie z użyciem kapsułki endoskopowej, nagle okazuje się, że mają zmienione zapalnie jelito cienkie, a w jelicie cienkim wszystko się wchłania, w związku z czym one są potwornie chude, bo i ograniczają jedzenie, a po drugie nawet to, co zjedzą, no to się kompletnie nie wchłania. To są dziewczyny, które czasami przychodzą do nas z masą ciała 30 kg, wsłaniając się na nogach z niedokrwistością głęboką, wręcz z hemoglobiną 5. To są osoby, które do takiej niedokrwistości są przyzwyczajone. Także objawy mogą być przeróżne. Czasami pacjenci są kierowani przez dermatologów bądź reumatologów, gdyż te choroby wszystkie o podłożu autoimmunizacyjnym niestety lubią chodzić parami. I my ogólnie każdego pacjenta screeningujemy pod tym kątem po to, aby wiedzieć, czy oni nie mają chorób współistniejących, czyli na przykład spondyloartropatii albo różnych chorób skóry, które też są takie charakterystyczne. I często pacjenci są przysyłani przez naszych kolegów właśnie, albo dermatologów, albo reumatologów, albo okulistów, albo na przykład mądrych stomatologów, którzy widzą zmiany w jamie ustnej, które w żaden sposób inny się nie dają wytłumaczyć i kierują do gastroenterologa, aby wykluczyć chorobę leśniowskiego Crohna.
0: Pacjenci bardzo często, to się nawet nazywa odyseją diagnostyczną, bo czasami ona trwa wręcz kilka lat, zanim zostanie postawiona prawidłowa diagnoza.
1: To jest typowe niestety, że diagnostyka i dużo się zmieniło, bo jeszcze parę lat temu temu, taki moment od rozpoznania, od wystąpienia pierwszych objawów, aż do zdiagnozowania choroby, czasami trwał nawet 10 lat. Teraz to jest dalej kilka lat, średnio, niestety, ale jest już krócej. Mamy dużo lepsze możliwości diagnostyki przewodu pokarmowego i młode osoby też chętniej korzystają

0: z tak zwanego doktora Gogla. No, jeżeli ktoś ma silne bóle brzucha, zaczyna nagle makabrycznie tracić masę ciała, no to jednak interesuje się, wpisuje w czata GPT obecnie i nagle wyskakuje mu parę chorób do wykluczenia i pacjent taki ma szansę rzeczywiście szybciej trafić do gastroenterologa, a potem już od nas, jakby do nas należy to, aby znaleźć ewentualnie wszystkie choroby, które u danego pacjenta występują, bo niestety często nie jest to jedna choroba.
1: Na szczęście mówi się teraz o tej chorobie coraz więcej i częściej, bo na przykład do choroby o swojej diagnozie mówi przecież bez ogródek Agata Młynarska, tak. Otwarcie mówiąc o tym, tak. co przysporzyło jej takiego, tak, ogromnego kłopotu w życiu i co było.
0: Tak, pani Agata jest naszą pacjentką naszej kliniki i jej bardzo dziękujemy za to, że ona nie wstydziła się powiedzieć o tej swojej chorobie. Bardzo pomaga nam, jeśli chodzi o aktywowanie naszych pacjentów do tego, aby szybciej się diagnozowali, aby walczyli też o leczenie takie bezpieczne dla nich, ale również bardzo nowoczesne. Także dzięki niej rzeczywiście ta choroba nagle ujrzała światło dzienne i w telewizji, i w radio się zaczęło mówić o tej chorobie. A choroba, tak jak pani redaktor dobrze powiedziała, nie dotyczy tylko osób bardzo młodych. Kiedyś mówiono, że właściwie zaczynają chorować dzieci do 20 roku życia, że starsze osoby, no to tylko chyba, że zachorowały w dzieciństwie. Niestety nie. Takie ostatnie badania pokazują, że mamy takie dwa piki choroby, czyli pierwsze około 25 roku życia, wtedy najwięcej osób zaczyna chorować, a drugi pik jest około 60 roku życia. I my coraz częściej widzimy, że właśnie nagle trafia do szpitala pacjent bądź pacjentka w wieku już no, starszym, tak 60 parę lat, u której o dziwo okazuje się, że znajdujemy typowe zmiany dla choroby zapalnej jelit.
1: To co jest tą praprzyczyną
0: choroby? A i tutaj właśnie trafiamy na największy problem. Niestety ta choroba, nie potrafimy pacjentowi powiedzieć, że ten pacjent zachorował dlatego i dlatego. Tu przyczyny są złożone. Musi być podłoże genetyczne. Oprócz tego przyczyny zaburzenia tego układu autoimmunologicznego i czynniki środowiskowe. Teraz coraz więcej się mówi właśnie o tych czynnikach środowiskowych. Bardzo dobrze wiemy, że na przykład palenie tytoniu bardzo wpływa na rozwój choroby i na wystąpienie też pierwszych objawów, a później na gorsze rokowanie, jeżeli pacjent nie rzuci palenia. Coraz więcej się mówi o zaburzeniach mikroflory jelitowej, które powodują również na tyle zmiany w przewodzie pokarmowym. My już wiemy, że pacjenci, którzy chorują na choroby zapalne jelit, już wyjściowo mają zmienioną florę bakteryjną, a co dopiero mówiąc, jeżeli dochodzi do różnego rodzaju powikłań, bo powikłania są bardzo niebezpieczne, bo może dojść do perforacji przewodu pokarmowego, może dojść do krwawienia masywnego z przewodu pokarmowego. Taką typową, początkową postacią jest postać luminalna, czyli są po prostu zmiany zapalne w jelicie. Ale jeżeli, i wtedy my, jako gastroenterolodzy, mamy największą szansę na leczenie. Na tym samym początku, w tak zwanym oknie terapeutycznym. Natomiast w momencie, jeżeli już dochodzi do postaci zwężającej, czyli zaczyna nam włóknieć jelito i się zwężać, albo do postaci drążącej, czyli dochodzi do mikroperforacji i tworzą się przetoki, czyli takie nieprawidłowe połączenia i one mogą być zarówno między jelitami, ale mogą takie połączenia iść do układu moczowego, do pęcherza moczowego, do jajników, do pochwy. Mamy pacjentki niesamowicie biedne, które mają przetoki i z wycieki ropnym, z krwawym.
1: Zawartości
0: tak,
1: jelita.
0: Niestety,
1: zawartości jelita.
0: Tak. Albo też przetoki jelitowo-skórne. Bądź też przetoki takie też typowe dla tej choroby, czyli okołoodbytowe. I jeżeli pacjent trafia do nas już w takim momencie i w tym momencie rozpoznajemy chorobę, to my wiemy, że ta choroba trwała już parę dobrych lat. Tylko była skąpo objawowa. No każdego z nas czasami boli brzuch, czasami mamy biegunkę. Jeżeli się nie pojawia krew, no to nikt na to nie zwraca uwagi w takim biegu naszym codziennym. Natomiast dopiero jeżeli się pojawiają takie powikłania typowe, niestety okazuje się, że choroba już jest na tyle zaawansowana, że my mamy dużo większe problemy, jeśli chodzi o leczenie tej choroby.
1: Wspominała pani doktor o oknie terapeutycznym. Ile ono trwa? I z czym tak naprawdę to okno terapeutyczne jest?
0: To różnie długo. No właśnie zależy, jaki pacjent ma tendencję. My na razie nie mamy właśnie markerów, które by nam powiedziały, że ten pacjent będzie w taki sposób chorował, inny w inny. Są pacjenci, którzy mają jeden rzut choroby, dostają podstawowe leki, dostają powiedzmy raz w życiu steroidy i później są do końca życia u nas tylko pod opieką, przychodzą raz w roku, żeby uzupełnić leki i i powiedzieć, sprawdzić badania.

0: badania laboratoryjne, raz na kilka lat zrobić badanie endoskopowe i nic się z nimi kompletnie nie dzieje. Natomiast są osoby, które mają ciężkie zaostrzenia raz za razem i my już musimy włączać leczenie również immunosupresyjne, bądź też leczenie biologiczne albo małymi cząsteczkami.
1: Mówimy o tym, że to choroba, o której na szczęście mówi się coraz więcej, ale cały czas jest no, dla większości osób jednak jakimś rodzajem tajemnicy. A zresztą rozmawiałyśmy o tym, że no, na świecie też mówi się o niej jako Crohn's disease, a nie uznaje się tego, że polski lekarz
0: rozpoznał właściwie pierwszy tą chorobę. I w Polsce my nazywamy tą chorobą, no, ku czci tego doktora, jako chorobę leśniowskiego Crohna, natomiast w całym świecie funkcjonuje ona jako Crohn's disease.
1: Pani doktor już powiedziała mniej więcej, jakie mogą być te egzystencjalne problemy pacjentów, te problemy codzienności, no bo faktycznie, jeżeli dochodzi do perforacji w przewodzie pokarmowym, czy treść jelitowa wylewa się, mówiąc wprost, do innych organów, no to łatwo sobie bardzo wyobrazić, co się wtedy z pacjentem dzieje. To jest choroba, która właściwie paraliżuje normalne funkcjonowanie.
0: Tak, tak, i to są osoby, które są młode, które są często na początku swojego życia, a tak naprawdę już muszą się mierzyć z różnymi ograniczeniami, bądź też wziąć pod uwagę nawet zmianę zawodu. To są osoby, które no, chciałyby mieć dzieci, boją się, czy mogą mieć dzieci. Na przykład charakterystyczne dla pacjentów z chorobami zapalnymi jest tak zwana dobrowolna bezdzietność, ponieważ pacjenci boją się, że przekażą właśnie geny swoim dzieciom i wręcz deklarują, że nie chcą mieć dzieci po to, aby dalej nie przekazywać tej choroby. Także to są osoby, które mają również pewnego rodzaju zaburzenia psychologiczne, no bo tutaj się nie ma co dziwić. Jeżeli młoda osoba, powiedzmy 18-letnia, nagle zaczyna w taki sposób chorować, no to ona, dla niej to jest na początku, dopóki nie trafi do lekarza, dopóki nie ma wytłumaczonego, że mamy dużo leków, że mamy, no jak jest taka potrzeba, możemy leczyć chirurgicznie, no ale na początku jest to na pewno szok i taka młoda osoba musi się mierzyć z różnymi ograniczeniami. Nigdy nie wiemy, czasami spędza, mamy pacjentów, którzy niestety nawet prawie rok leżeli u nas w szpitalu z powodu różnego rodzaju powikłań, ale mówię, nie chciałabym przerażać, bo większość pacjentów choruje w sposób taki łagodny, który da się opanować lekami. Chorzy często sięgają, tak jak mówiłam, do internetu. No w internecie na pewno opisy choroby są dramatyczne.
1: Zwłaszcza w tych ostrych przypadkach, kiedy czasami ratunkiem okazuje się stomia i ona właściwie jest błogosławieństwem. Tak. No ale są też osoby, które oczywiście nie mają aż tak ostrego stanu, więc
0: tak, a najczęściej w internecie niestety historie są opisywane tych najcięższych pacjentów. Także myślę, że do nas należy przede wszystkim wytłumaczenie, na czym polega choroba, wytłumaczenie pacjentowi, na co musi zwracać uwagę i następnie zaproponowanie leczenia, powiedzenie, my nigdy nie patrzymy na to, co tylko jest tu i teraz. My zawsze każdego pacjenta rozpatrujemy pod kątem, jaką my będziemy mieć dla niego propozycję, jeżeli ewentualne to leczenie, które my zaproponujemy, nie będzie skuteczne, żeby pacjent był pewien, że jeżeli nawet się coś stanie, to że on będzie zaopiekowany, będzie bezpieczny, bo to zmniejsza też ten poziom stresu, którym jest obarczony taki młody człowiek.
1: To co może w tej chwili współczesna medycyna zaoferować i czy pacjenci w Polsce mają dostęp do najnowocześniejszego leczenia?
0: Tak, tutaj jeżeli o to chodzi, zmieniło się bardzo dużo i jesteśmy z tego dumni i się bardzo cieszymy, aczkolwiek chcielibyśmy jeszcze więcej. Przede wszystkim takie typowe leczenie podstawowe, czyli czy preparaty mesalazyny, czy steroidy, czy też leki immunosupresyjne, takie jak azatiopryna, 6-merkaptopuryna, one były, są na ryczałt i są dostępne od lat. Natomiast największym problemem zawsze było leczenie biologiczne. Kryteria włączenia do leczenia biologicznego były bardzo restrykcyjne. Teraz te kryteria są już dużo łagodniejsze. Właściwie pacjent w takim zaostrzeniu już nie makabrycznym, tylko łagodnym może wejść do programu lekowego, jeżeli to konwencjonalne leczenie będzie nieskuteczne. Po drugie, kiedyś mieliśmy program lekowy, który obejmował najpierw jeden lek, później dwa leki i mieliśmy na przykład tylko leczenie indukcyjne, czyli to początkowe. Później mieliśmy leczenie przez rok, później przez dwa lata. Natomiast teraz mamy leczenie a la long. Tak naprawdę my decydujemy wspólnie z pacjentem, czy to leczenie kończymy, bo powiedzmy pacjentka chce zajść w ciążę, albo inne są przyczyny, dla których chce zakończyć leczenie, albo już jest tak długo w remisji, że my nie musimy się bać sprawy.

0: sprawdzamy, robimy badania endoskopowe, okazuje się, że pacjent ma również remisję endoskopową i możemy to leczenie wstrzymać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że już leków mamy dużo więcej. Mamy leki, w programie lekowym mamy leki, my ogólnie mówimy leki biologiczne, ale to są leki biologiczne i małe cząsteczki. Jeśli chodzi o chorobę leśniowskiego Crohna, mamy takie najbardziej znane preparaty anty-TNF-alfa, one działają w całym organizmie. Jest to infliximab i adalimumab. Tutaj mamy już właściwie wszędzie leki biopodobne, co oznacza, że one są bardzo tanie. Teraz tak naprawdę każdy pacjent mógłby sobie pozwolić na takie leczenie w domu.
1: Biopodobne, czyli generyczne?
0: To nie jest generyk. To jest ta różnica, że to jest też na hodowlach komórkowych, ale stworzonych naszymi rękami, że tak powiem. Więc te leki są dużo tańsze niż te, które były jakby tymi pierwotnymi lekami. I z tego względu, że również infliximab teraz jest w postaci podskórnej, i tak naprawdę jest taki slogan od kilku lat IBD goes home, czyli że chcemy pacjenta leczyć w domu. Więc tymi lekami pacjent mógłby się leczyć w domu, bo podskórnie lek każdy pacjent sobie potrafi podać. Jeśli chodzi o inne leki, mamy też ich coraz więcej. Mamy vedolizumab, to jest lek antymatkam. Mamy teraz weszły świeżo leki przeciwciała przeciw interleukinie 23, ale nie mamy jeszcze wszystkich w Polsce. Obecnie w programie lekowym, jeśli chodzi o chorobę leśniowskiego Crohna, mamy guselkumab. Z niecierpliwością czekamy na ryzankizumab, który
1: miejmy nadzieję. Jest
0: nadzieja, ale trzymamy mocno kciuki, żeby powiodły się rozmowy z Narodowym Funduszem. Jest też mirikizumab we wrzodziejącym, w Crohnie go jeszcze nie ma, więc też liczymy, że wejdzie. No, to są leki bardzo bezpieczne, najpierw podawane dożylnie, później podskórnie. Mamy jeszcze lek małą cząsteczkę, czyli lek podawany doustnie, upadacytynib, też świetnie działający.
2: Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Magdalena Kaniewska, gastroenterolog z Katedry Gastroenterologii i Żywienia Klinicznego Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Rozmawiałyśmy o chorobie leśniowskiego Crohna, o jej przyczynach, o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre osoby chorują. Przypominamy, chorują zarówno osoby te młode, jak i osoby po 60. Dwa takie piki chorobowe. Choroby, która ma bardzo wiele oblicz, ale może zasadniczo zmienić nasz tryb życia, bardzo nam to życie utrudnić, a ważne jest wczesne rozpoznanie, leczenie, do którego, jak słyszeliśmy, w Polsce dostęp jest, jeśli tylko jest też to ta postawiona diagnoza i rozpoznanie. Serdecznie dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Do usłyszenia.
3: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
4: Dobry wieczór państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panem Jackiem Michałowskim, opozycjonistą, psychologiem, psychoterapeutą, współpracownikiem KOR-u. Oj, można byłoby długo wymieniać.
5: 70 lat życia, to jest co wymieniać, no zawsze.
4: Tak, jesteśmy takimi młodszakami, bo w 89 roku byliśmy tak zwanymi młodszakami, bo byli od nas starsi, prawda? Którzy bardziej knuli od nas, chociaż my też troszkę, troszeczkę.
5: No tak.
4: Troszeczkę.
5: Tak było.
4: No i chyba rzecz najbardziej ciekawa, zwłaszcza jak ja przeglądam teraz skład Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, i patrzę na poszczególne nazwiska, potem konfrontuję to ze swoim kalendarzem. No i patrzę, coraz mniej bohaterów tamtych czasów jest no tak. Wśród nas.
5: No tak, Andrzej Wielowiejski umarł, był pierwszym wiceprzewodniczącym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, OKP tak zwanego.
4: OKP-u niektórzy
5: OKP-u. Tak, no, tak. OKP-u. Był pierwszym zastępcą profesora Geremka, który był postacią, że tak powiem, widoczną, pierwszoplanową, a Andrzej i Henio Wujec, który był sekretarzem OKP-u, to byli ci dwaj, którzy, nie będę brzydko mówił, ale oni robili robotę główną.
4: No tak, i miał pan możliwość być doradcą, współpracownikiem, bardzo bliskim współpracownikiem.

0: pracownikiem senatora Andrzeja Wielowiejskiego.
1: Andrzej zadzwonił do mnie około jakiegoś tam połowy lipca i mówi: słuchaj Jacek, muszę zorganizować kancelarię senatu. No ja mówię, no ciężka robota. On mówi: no właśnie potrzebuję ludzi do roboty. Ja mówię: ale Andrzeju, ja mam długie włosy, czarny sweter, nigdy nie byłem urzędnikiem. On mówi: dobra, nie. I tu powiedział prawie nieparlamentarnie: ja też nigdy nie byłem senatorem, przychodź, zobaczymy. No i przyszedłem i tak prawie 10 lat zostałem. Byłem jego, jakby to powiedzieć, no
0: prawą ręką.
1: Znaczy, rzeczywiście mam takie poczucie, że razem wspierając go zbudowaliśmy pierwszy niekomunistyczny urząd w tym kraju w 89 roku, kancelarię senatu.
0: No tak, bo przypomnijmy, że senat został powołany tak naprawdę ustawą z 89 roku i w wyborach kontraktowych senat był wolny od kontraktu 99 senatorów Solidarności, Komitetu Obywatelskiego.
1: Tak, tego się nikt nie spodziewał, łącznie z nami, tego się nikt nie spodziewał, ale to był największy sukces Okrągłego Stołu, nieprzewidziany przez Okrągły Stół.
0: Ja miałem też zaszczyt znać pana senatora, pana wicemarszałka Andrzeja Wielowiejskiego. Zdarzyło mi się wielokrotnie w Sejmie, zwłaszcza w tych pierwszych latach, rozmawiać. I były to ujmujące rozmowy, powiem, bo był bardzo kulturalny, nigdy nie podnosił głosu w rozmowie z dziennikarzami, co w dzisiejszych czasach wydaje się niemożliwe. I rzeczywiście rozmowy były ciekawe, bo rozmowy też oprócz tych konkretów, tego mięsa, które się wtedy, prawda, okazywało, pokazywało, to też były to rozmowy czasami takie trącące o etykę, filozofię, takie rozważania. Ciekawe.
1: No bo Andrzej był tym politykiem, no bo był politykiem, dla którego to trywialne niemalże i wszyscy się do tego przyznają, ale wartości były ważniejsze niż bycie wybranym w kolejnej kadencji. W tej chwili od wielu, wielu lat to po prostu 4 lata trzeba być wybranym ponownie i to jest cel. A dla Andrzeja co innego było celem. Co innego było celem w 56, jak zakładał współzakładał Klub Inteligencji Katolickiej i chciał stworzyć takie otwarte chrześcijaństwo, otwarty kościół. Co się w wypadku klubu udało, w wypadku kościoła całego, no zostawmy to na inną rozmowę. Tak. To samo w 68, jak wspierał studentów. W 76, jak pisał do Rady Państwa protest przeciwko zachowaniu władzy wobec robotników strajkujących i potem w 80 roku doradzając Lechowi Wałęsie, dla niego ważne były wartości. Ważne było to, żeby Polska była normalnym krajem, mówiąc po prostu, a nie to, czy on będzie politykiem, czy nie będzie politykiem. Najlepszy, od tego mógł pan redaktor nie słyszeć. Otóż Lech Wałęsa zaproponował Andrzejowi Wielowiejskiemu, żeby był marszałkiem Senatu. Bo Andrzej razem z Heniem Wójcem, oni byli tymi, którzy te listy budowali, którzy rozmawiali z komitetami w województwach. Oni byli tymi, którzy rzeczywiście budowali po Okrągłym Stole tę przyszłość w konkretach. I Andrzej mówi: panie przewodniczący, no nie, jest lepszy ode mnie. Prezes Polskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, profesor Andrzej Stelmachowski, profesor prawa, prawnik jest potrzebny na czele Senatu, bo my będziemy pracować i tak dalej, i tak
0: postać
1: dalej.
0: Postać ekspresyjna, potrafiąca bardzo tak ekspresyjnie mówić i no bardzo licząca się w środowisku polskiej inteligencji.
1: I prawników, i w polskich prawników przede wszystkim, a to chodziło o to, żeby to nowe prawo było lege artis. Więc Andrzej Wałęsa powiedział: no dobrze. No i tak Stelmachowski został marszałkiem Senatu, a Andrzej jego zastępcą.
0: Słyszałem wypowiedź wielce szanownego posła Rulewskiego i potem senatora Rulewskiego właśnie a propos senatora naszego ulubionego Wielowiejskiego, gdzie powiedział: no tak, w

0: czasach Solidarności to robił taką znakomitą robotę. Ona była mało zauważalna, ale ona była bardzo ważna, bo uruchomił takie biuro analiz. No my rzadko z tych analiz, to jest taki cytat, my rzadko z tych analiz korzystaliśmy, bo wtedy już wielka polityka, ale one były bardzo trafne.
1: Ale Rulewski nie ma racji. Te analizy były niezbędne w 1989 roku do budowania ustawy samorządowej, która przecież w 90
0: Polska
1: roku...
0: Polska samorządna.
1: Dokładnie. Gdyby nie było tych prac ośrodka, już nie pamiętam nazwy, studiów Solidarności, tak, to nie bylibyśmy w 1989 przygotowani. Jeżeli to we wszystkich, no, gospodarcze rzeczy, to jakby osobna rozmowa, osobny autor, osobna grupa, która stworzyła ten pakiet 10 ustaw, który tuż przed 31 grudnia 89 został przez Sejm i Senat przeprowadzony, żeby wejść od 1 stycznia. Ale gdyby nie Andrzej i Henio Wujec, jeszcze raz mówię, bo oni byli ręka w rękę pracowali, to senatorowie nie wiedzieliby, jak mają głosować, bo oni byli... Rzeczywiście Rulewski głosował tak, jak mu Henio Wujec mówił, bo wszyscy wierzyli Heniowi, wierzyli Andrzejowi.
0: No dobrze. Tak sobie myślę, w którym miejscu i w którym momencie wielce szanowny senator wielowiejski zaczął wątpić w to, co się dzieje w Polsce. Czy w ogóle zaczął wątpić?
1: Myślę, że nie zaczął wątpić. To jest tak, Andrzej, mimo że był właśnie człowiekiem wartości, człowiekiem pewnej wizji i realizacji tej wizji, a nie bycia wybranym na następną kadencję, nigdy nie zwątpił według mnie. Ja z nim rozmawiałem w ciągu ostatnich lat rzadziej, ale zawsze ta wiara, że jesteśmy na właściwej drodze, w nim była. Ja pamiętam, jak Obywatelski Klub Parlamentarny po roku działania zaczął trzeszczeć w posadach. Dlaczego? Ale to Andrzej mi to wtedy tłumaczył, że to jest normalne. Byliśmy wszyscy przeciw komunie, byliśmy razem w Solidarności, a potem każdy zaczął chcieć być sobą. Jeden mieć prawą stronę serca bliżej, drugi po lewej. Jedni tworzyli jeden klub, partię i tak dalej. No w drugiej kadencji było tych partii 30.
0: No tak, dużo było.
1: Ale Andrzej to rozumiał, że to jest naturalny proces. On też nie miał złudzeń co do polityki. Mimo, że w nią wszedł i był w niej aktywny i tak dalej, i tak dalej. Wiedział, na czym to polega, ale nie zwątpił. Nie zwątpił.
0: Nie zwątpił.
1: Nie zwątpił. Znaczy ja myślę, że on poza tym, że był politykiem, co jest rzadkie wśród polityków, może nie rzadkie, ale nie takie normalne, miał 7 dzieci. Bardzo rzadkie, przepraszam.
0: Bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie. I jedną żonę.
1: I wspaniałą Zolę, Zofię Wielowiejską. Byłem w niej zakochany jak w matce. Wspaniała kobieta. I on był człowiekiem rodzinnym. Politycy często zapominają o rodzinie. Często rodziny stają się ofiarami ich działań politycznych, zbawiania świata. Dla Andrzeja to było razem. To się nie dzieliło. To nie były inne światy. To był jeden świat. On w sumie ma w tej chwili 25 chyba wnucząt, 30, może 2 prawnuczęta. To on to robi nie dla siebie, on to robił dla państwa, dla przyszłości, dla, mówiąc wielkim głosem, dla Polski, ale dla tych wnucząt, no, dla tych prawnucząt.
0: No i tak, i 2 córki bardzo znane.
1: Dominika i Agnieszka, jeżeli tak, o Agnieszce tak, mówimy. Tak.
0: Tak, 2 córki bardzo znane, no Dominika jest dziennikarką.
1: I jeden syn Piotr.
0: No tak.
1: Jeden syn Piotr i 6 córek.
0: No tak sobie myślę, jak sobie dawał radę z tymi 6 córkami? Ja mam 1.
1: No są, znaczy różnica pomiędzy panami jest taka, że on się urodził w 1927 roku, prawie 100 lat temu.
0: A my w połowie lat 50.
1: A my w połowie lat 50. No a myśmy byli przesiąknięci już komuną i tym wszystkim, co ona ze sobą niosła. On się jednak urodził w latach, kiedy ta wolność po 123 latach niewoli jakby była chociaż był i zamach majowy i Piłsudski, którego kochaliśmy, mówię, nie my, tylko nasi dziadkowie, miłością czystą i bezkrytyczną, ona trochę nas zawiódł, ale to

0: To były czasy budowania po raz pierwszy Polski po 120 paru latach. No to była inna atmosfera. Myślę, że też było mniej zatrucia środowiska, co ma wpływ na rzeczywistość.
1: Jacek Michałowski, bardzo bliski współpracownik senatora Andrzeja Wielowiejskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki piękne, kłaniam się.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jak wybrał ofiary? Dlaczego wtargnął do klasztoru? Dziś przesłuchanie Ukraińca, który zaatakował w Jarosławiu. Coraz więcej ataków Rosji przy polskiej granicy i więcej alertów RCB. Samorządy szykują nowe procedury bezpieczeństwa. Na koniec duma i pełna mobilizacja. Siatkarska reprezentacja Polski zagra o finał Mistrzostw Europy. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ukrainiec zatrzymany po ataku w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. 31-latek wtargnął na teren klasztoru i ranił nożem 5 osób. Jeden z duchownych zmarł. Według ustaleń prokuratury obywatel Ukrainy wcześniej w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec. Miał kierować się na przejście graniczne w Korczowej. Prokuratura ustala, co 31-latek robił w Jarosławiu i dlaczego zaatakował wiernych.
2: Wszedł do pomieszczeń kuchni, tam doszło do pierwszych takich spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
1: Relacjonowała Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Po dzisiejszym przesłuchaniu obywatel Ukrainy najpewniej usłyszy zarzuty. W Jarosławiu do końca tygodnia obowiązuje żałoba. Atak na opactwo potępił prezydent Ukrainy. O modlitwę w intencji księdza, który zginął, oraz o duchowe wsparcie dla jego bliskich i innych poszkodowanych apeluje prymas Polski. Służby wyjaśniają także inny brutalny atak. W okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku doszło do strzelaniny. Interweniujący policjant został postrzelony, sprawcę udało się zatrzymać, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został natychmiastowo również przewieziony karetką do szpitala. Osoba, która postrzeliła policjanta podczas tej interwencji na terenie posesji prywatnej, została ujęta natychmiastowo przez policję. Mężczyzna również oddał kilka strzałów, próbował uciekać.
1: Zatrzymany 33-latek jest podejrzany o kradzieże. On podczas zatrzymania nie został postrzelony. Alert RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego odwołany. Ostrzeżenia rozesłano po 21 w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wojskowe myśliwce patrolowały niebo. Nie mamy informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Alerty przychodzą do mieszkańców coraz częściej. Wczoraj o poranku mieliśmy aż 2. Samorządy w całym kraju przygotowują się na rosnące zagrożenie. Więcej o tym wie Klaudia Wróblewska.
4: Sytuacja za naszą wschodnią granicą wymaga specjalnych procedur bezpieczeństwa. Według wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego wciąż jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o obiekty zbiorowej ochrony.
5: Nadrabiamy wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, więc zaczynamy od podstaw, czyli projektów budowlanych, finansujemy je w tym roku. W następnym roku samorządowcy dostaną pieniądze na to, żeby móc te miejsca tworzyć.
4: Przygotowując się do potencjalnych zagrożeń, samorządy starają się czerpać z doświadczeń ukraińskich. Ambasador tego kraju w Polsce, Wasyl Bodnar, zwraca uwagę na znaczenie walki z dezinformacją.
6: To jest ważna rzecz, która nie kosztuje mało, ale jest skuteczna, jeżeli wtedy ta odporność się zwiększa i zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom realnym się zwiększają.
4: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnia

letni instrukcję reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. Kilkunastostronicową broszurę będzie można obejrzeć na rządowych stronach internetowych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.

0: Ważnymi momentami będą także spotkania z ofiarami przemocy seksualnej w kościele, a także przemówienie w Metzu w obecności europejskich przywódców. To już dziś. Siatkarska reprezentacja Polski zagra o finał Mistrzostw Europy. Naszym rywalem będzie Słowenia. Trener Nikola Grbić jest dumny z drużyny, która ponownie walczy o medale dużej imprezy.
1: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieju i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są dwa najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie. Jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać i jeśli możemy grać na naszym poziomie, momentu, który jest bardzo trudny.
0: Polacy i Słoweńcy zmierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. W 2019 i 2021 roku górą byli rywale. Przed 3 laty wygrali biało-czerwoni. Początek meczu Polska-Słowenia o 17:00.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Czeka nas pogodowa powtórka z czwartku. Zachmurzenie będzie dziś duże i wszędzie może przelotnie popadać. W Tatrach lokalnie pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura taka sama jak wczoraj, przeważnie 14-16 stopni. Najchłodniej na terenach podgórskich, tam okolice 11.
2: Klimat.
0: Po poranku oddychamy czystym powietrzem. Jego jakość jest bardzo dobra lub dobra. Obecnie tylko 14% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 7 a 8 rano warto ograniczyć zużycie prądu.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 6. Dziś jest piątek, 25 dzień września, to 268 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzejdzie o godzinie 6.26, a zajdzie o 18.28. Dzień będzie trwał 12 godzin i 2 minuty. Imieniny dzisiaj obchodzą Aurelia, Franciszek, Gaspar, Kleofas, Wincenty i Władysław. Dzisiejszy program przygotowały Anna Pałdyna i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Adam Waliszewski. Ja nazywam się Jarema Jamrożek i już teraz zapraszam na kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 25 września w roku 1849 zmarł Johann Strauss starszy, austriacki kompozytor okresu romantyzmu. Do historii przeszedł jako autor Marszu Radeckiego, który jest ważnym elementem koncertu noworocznego Filharmoników Wiedeńskich. Jego sławę przyćmiła kariera syna, również Johanna, znanego także jako Johann Strauss młodszy. 120 lat temu urodził się rosyjski kompozytor i pianista Dmitrij Szostakowicz. Był między innymi autorem Symfonii Leningradzkiej, a także koncertów, oratoriów i baletów. Przez część krytyków uznawany jest za najwybitniejszego symfonika XX wieku. W roku 1919 urodził się kompozytor, dyrygent i muzykolog Stanisław Hadyna. Był twórcą zespołu pieśni i tańca Śląsk, który obecnie nosi jego imię.
13: Przesłuchałem właśnie 12 tysięcy osób i z tych 12 tysięcy wybraliśmy 120. Z tamtej grupy już nie ma nikogo, bo większość później odeszła i zajęła rozmaite czołowe stanowiska w operach europejskich.
12: Zespołem Śląsk kierował aż do swojej śmierci w roku 1999. Tego dnia, lecz 105 lat temu, doszło do nieudanego zamachu na Józefa Piłsudskiego. We Lwowie Stepan Fedaka, członek ukraińskiej organizacji wojskowej, oddał 3 niecelne strzały w kierunku marszałka. Atak ranił jedynie wojewodę lwowskiego Kazimierza Grabowskiego. W czasie procesu zamachowiec utrzymywał, że jego ofiarą miał być jedynie wojewoda. Jednak zeznaniom tym sąd nie dał wiary z uwagi na wypowiedzi świadków, zgodnie wskazujących na to, że pierwszy wystrzał zmierzał wyraźnie w kierunku Piłsudskiego. 25 września w roku 1939 przeprowadzono 11-godzinny nalot dywanowy na Warszawę.

0: Blisko 400 bombowców Luftwaffe zrzuciło prawie 630 ton bomb burzących i zapalających.
1: Ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe muszą obudzić gniew.
0: Mówił w Polskim Radiu ówczesny prezydent Warszawy Stefan Starzyński. W roku 1944, w 56 dniu Powstania Warszawskiego, zginął Eugeniusz Lokajski, pseudonim Brok. Był lekkoatletą i olimpijczykiem, a podczas Powstania Warszawskiego fotografował walczącą stolicę. Jego historię opowiada utwór Tomasza Organka zatytułowany Fotograf Brok. Dziś 80. rocznica urodzin autora tekstów piosenek Andrzeja Sobczaka. Utwory do jego słów wykonywali m.in. Urszula Sipińska, Andrzej Zaucha czy Banda i Wanda.

0: Andrzej Sobczak jest także patronem ulicy na poznańskich Ratajach. 25 września 1953 roku około godziny 22 prymas Stefan Wyszyński został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Bezpośrednim powodem zatrzymania był memoriał biskupów do władz komunistycznych z maja 1953 roku.
1: Non possumus, nie możemy. Autorem tego tekstu był osobiście kardynał Wyszyński i w zakończeniu pisał, że nie wolno rzeczy świętych składać na ołtarzu władzy.
0: Przypomniał profesor Jerzy Eisler. Kardynał Wyszyński wyszedł na wolność prawie 3 lata później. W roku 1954 urodził się wokalista, kompozytor i autor tekstów piosenek Jacek Skubikowski.
2: Niebo to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma, nie ten adres ani czas.
0: Autor tekstów do wielu przebojów grup Lombard oraz Lady Punk był także doktorem nauk prawnych, specjalizującym się w zakresie prawa autorskiego. Pół wieku temu w Dublinie powstał zespół U2.

0: skład grupy wchodzą Bono, The Edge, a także Adam Clayton i Larry Mullen. 10 lat temu zmarł Jerzy Bogusz, były więzień Auschwitz, deportowany przez Niemców do obozu w pierwszym transporcie.
1: 14 czerwca przewieziono mnie tutaj do obozu. Przyjmowali nas kapowie, którzy zostali tutaj przywiezieni z Sachsenhausen po to, żeby się właściwie nami opiekować, oczywiście w cudzysłowie opiekować, znęcać się nad nami. I bardzo starannie to robili.
0: Został odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
2: Kalendarium historyczne.
3: Na kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. My zaglądamy do prasy.
2: Przegląd prasy.
3: To może zaczniemy od dziennika Rzeczpospolita, bo tam na pierwszej stronie 75% PIT za życie ponad stan. Skarbówka sprawdza tych, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Nie tylko Krezusów, ale też zwykłych Kowalskich. Jeśli nie udowodnią, skąd mają pieniądze, grozi im ogromny podatek. Jak państwu pasuje? To chyba lepsze niż poranna kawa. Czy zakup auta za 50 tysięcy złotych może wzbudzić zainteresowanie fiskusa? Tak. Urzędnicy szukają bowiem przychodów z tak zwanych nieujawnionych źródeł. Skarbówka wysyła wezwania podatnikom i muszą się gęsto tłumaczyć, skąd mieli pieniądze na zakupy. Ostatnio takich spraw jest coraz więcej, mówi doradca podatkowy Grzegorz Gębka. Potwierdza to doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Opowiada o sprawie młodej dziewczyny, która kupiła samochód za 50 tysięcy złotych. Ponieważ dopiero zaczęła pracować, urzędnicy zażądali wyjaśnień. Eksperci podkreślają, że przychody z nieujawnionych źródeł to dla fiskusa łakomy kąsek. Podatek wynosi bowiem aż 75%. Więcej na ten temat można przeczytać w dzienniku Rzeczpospolita. A skoro jesteśmy przy

0: pieniądzach i to nie małych pieniądzach, to będzie również o Polskim Komitecie Olimpijskim. Strona 27, dziennik Gazeta Wyborcza, to już zaglądamy, bo to jednak trochę trzeba przewinąć, to nie internet. Marian Kmita, Radosław Piesiewicz miesiącami nie płacił rachunków. PKOL ma ponad 4 miliony złotych zobowiązań i długów. Ładnie to wygląda w Polskim Komitecie Olimpijskim, a przecież miało być tak na bogato. Nawet takie neony się pojawiały z napisem Zonda Krypto. Trwa okres wojny domowej. Rebelianci, atakując z ukrytej bazy, odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo nad złowrogim imperium. Słynny cytat z Gwiezdnych Wojen pasowałby idealnie, tyle że PKOL to nie galaktyczne imperium, tylko bananowa republika pod naszym nosem. Prezes komitetu siedzi w areszcie, a grupa reformatorów doprowadziła do posiedzenia zarządu, który do wyborów w kwietniu 2027 roku powierzył obowiązki prezesa Marianowi Kmicie. To wiemy. Kmita wcześniej m.in. jeden z wiceprezesów PKOL zaczął od papierów i jak mówi, już pierwsza warstwa ekshumacji odsłoniła szkielety. Prawie 1 900 000 złotych długu za samochody i ponad 2 200 000 zaległości wobec związków sportowych. Audyty mają pokazać, czy w przypadku istniejącego od 1919 roku komitetu to jeszcze reanimacja, czy już ekshumacja. I czy Kmita jest właściwym człowiekiem do tej roboty? O tym pisze Radosław Leniarski z Gazety Wyborczej. No to może na przykład ten zegarek za 40 tysięcy euro w ramach rozliczenia tutaj wprowadzić. Oczywiście dzisiaj również dzienniki na pierwszej stronie informują o tym, co będzie się działo w niedzielę w Krakowie. A tam mieszkańcy pójdą do urn, żeby wybrać prezydenta miasta. To będzie też ważny sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. To też pierwsza strona Gazety Wyborczej. Sondaż, który się pojawił, kto może się znaleźć w drugiej turze. Na Łukasza Gibałę w tym momencie chce zagłosować 39,17% wyborców ankietowanych. Na Monikę Piątkowską 23,47%. To sondaż przed wyborami w Krakowie. Ja przypomnę, że w ten weekend wybory w Krakowie. No i ten temat również dzisiaj będzie się wielokrotnie pojawiał na antenie Polskiego Radia 24. No, z racji tego, że tak jak zresztą pisze Gazeta Wyborcza, to będzie też ważny sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Kandydat bez partyjnego wsparcia. Dla Gibały te wybory to walka o wszystko. O prezydenturę Krakowa ubiega się już po raz czwarty. Zainwestował w tę sprawę duże pieniądze i lata pracy. Ma wyborców od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. Chce udowodnić, że bez partyjnego zaplecza można wygrać w dużym mieście. O tym pisze Gazeta Wyborcza i ten temat również pojawi się już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Bo ja tylko przypomnę, że w szranki o fotel prezydenta Krakowa stanie 7 kandydatów. Według sondaży największe poparcie ma Łukasz Gibała. To bezpartyjny radny, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Dla Gibały, jak przypomnę, to czwarte wybory, w których kandyduje na prezydenta stolicy Małopolski. Czy głosowanie w Krakowie to rozgrzewka przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? To komentarz poprosiliśmy profesora Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, a z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
1: Panie profesorze, mam takie dziwne przeświadczenie, być może się mylę, być może to są tylko takie jakieś moje bardzo subiektywne spostrzeżenia, ale mam wrażenie, że Krakowem jeszcze 2, 3, 4 tygodnie temu zajmowaliśmy się dużo bardziej i dużo więcej niż teraz, na chwilę przed samymi wyborami.
2: No, może tak, dlatego że to są wybory jednak uzupełniające. Tutaj od tego nie uciekniemy, to znaczy wybory w trakcie kadencji. I no, co tutaj jest problemem w tych wyborach? Będzie problemem prawdopodobnie niska frekwencja, prawda? Dosyć jak zwykle w takich właśnie typach wyborów, czyli w tych wyborach w środku kadencji, czy tam w jakiejś części kadencji. No i dlatego pewnie tak nie było takie zainteresowanie, no ale teraz politycy się zorientowali, że być może tam się coś będzie działo takiego, co może gdzieś tam jakoś albo wpłynąć na trochę na scenę polityczną, albo przynajmniej dać jakieś wskazówki dla szefów partii co do tego, lub też skłonić kogoś do różnych zachowań politycznych, prawda? Tutaj mówię na przykład, nie wiem, o lewicy, która teraz zaczęła traktować a tam są dwie kandydatki lewicowe, które zaczęła traktować to teraz jak taki plebiscyt, czy

0: niektórzy mówią, że to od tego gdzie zależało, czy partia Razem pójdzie w koalicji z Nową Lewicą, czy pójdzie odrębnie, prawda, jak tam te kandydatki one miały wynik, jaki stosunek głosów jedna do drugiej, prawda, która kogo przeskoczy i o ile. Na przykład. No więc tutaj mamy troszkę takich ciekawostek, powiedziałbym, politologicznych, które mogą wpłynąć trochę na no jakieś decyzje polityczne, prawda? Bo nie mówię, że może na... No oczywiście w narracjach tych wszystkich wypowiedziach, komunikacji partii politycznych to będzie wykorzystywane, ten wynik wyborów w Krakowie jakoś tam, ale też może to wpłynąć na decyzje wewnętrzne, bo może ktoś powie, o zobacz, tutaj ten ma więcej, ten ma mniej, ta kandydatka wygrała, przegrała, no i w związku z tym to jest jakiś sygnał, że może byśmy albo poszli razem, albo właśnie poszli osobno. I o tyle to są ciekawe wybory właśnie w Krakowie i to zainteresowanie teraz troszeczkę się tym wzmogło, ale też jeszcze jedno na koniec, tylko ostatnie zdanie. Rzecz to była taka, że te wybory są przeciągnięte trochę, takie już, co tam jest przeciągnięte na kuchni, nie wiem za bardzo. Zaś można aż steka można przeciągnąć, o właśnie na przykład. I to jest jak ten przeciągnięty stek, bo ten termin, on powinien być wcześniejszy. Tam trwały różne takie przepychanki prawnicze, które spowodowały, że ten termin jest dosyć późno.
1: To jeszcze chciałem dopytać o konsekwencje wyniku wyborów w Krakowie, bo tak jak pan zauważył, można odnieść wrażenie, że w ostatnich dniach rzeczywiście partie polityczne trochę sobie o Krakowie przypomniały i zaczęły trochę większą uwagę zwracać na to, co tam się dzieje, bo można usłyszeć bardzo różne opinie. No, z jednej strony takie, że tak naprawdę te wybory w Krakowie nie mają większego znaczenia, w żaden sposób nie przełożą się na te ogólnopolskie sondaże, nie będą miały również wpływu na to, co będzie działo się w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. W dodatku Kraków to jest bardzo specyficzne miejsce, tamta scena polityczna wygląda zupełnie inaczej niż w innych tych dużych polskich miastach, no ale po drugiej stronie można z kolei usłyszeć, że no chociażby w takim sensie, w znaczeniu symbolicznym, to kto te wybory wygra albo to kto te wybory przegra, będzie miało znaczenie i będzie miało wpływ na to, jak na przykład niektóre partie, niektórzy kandydaci będą postrzegani nie tylko w tej skali krakowskiej, ale ogólnopolskiej. To gdzie leży prawda?
0: No pewnie po środku jak zwykle, ale tak, nie będzie miało wpływu to na takie bezpośrednie notowania partyjne, tak? To tak, dlatego że tu mamy rzeczywiście specyficzne miasto, w ogóle miasto i tak dalej. Tak i struktura elektoratu, tam mamy też kandydata takiego nie z tych głównych rodzin partyjnych, prawda? Który ma duże dosyć szanse na przejście do drugiej tury, tak według sondaży. Razem z kandydatką Koalicji Obywatelskiej, tak z tego wynika. I to też nam trochę no, zaburza to, tak? No bo nawet jeżeli byśmy chcieli coś przełożyć, no to tu mamy taki czynnik zewnętrzny, który jeżeli tam zgarnie te 20-30% w pierwszej turze, no to tak się przecież nie zdarzy w wyborach parlamentarnych, nie będzie takiego czynnika, tak? Czyli tutaj tego nie możemy bezpośrednio przekładać. Natomiast nawiązuję do mojej wcześniejszej wypowiedzi trochę, będzie to miało wpływ na decyzje polityczne, wewnętrzne i też będzie to miało duży wpływ komunikacyjny moim zdaniem. Dlatego, że no, partie się będą odnosić do tego, prawda? Czyli będą właśnie mówiły, że przegraliście, wygraliśmy, czy tam dobry wynik zdobyliśmy w tej pierwszej turze, bo przecież tylko dwójka wejdzie do drugiej, tak? I tak dalej, i tak dalej. No i też nie zapominajmy o tym, że troszkę jest to jednak wybór prestiżowy, bo został odwołany prezydent pochodzący z dzisiejszej partii rządzącej. No i jeżeli by tego wyboru nie było, skazania na tutaj kandydatkę, to akurat panią Piątkowską, w Krakowian, prawdopodobnie za 2 tygodnie dopiero, no to no jest to troszeczkę, można powiedzieć, na minus Koalicji Obywatelskiej, prawda? I rządu jako takiego, także że ta koalicja no, jakby straciła tam wpływy w tamtym miejscu. No, opozycja oczywiście będzie mówić, że tutaj to jest jakaś fala i tak dalej. To oczywiście też jest przesada, tak? No, ale na tych przesadach i na emocjach właśnie te przekazy się będą opierały. No więc taki wpływ na samą komunikację kampanijną, no na pewno te wybory mają duże, jeszcze one są tak właśnie w środku, tutaj za rok są wybory parlamentarne, no więc moim zdaniem ten wpływ właśnie nie bezpośredni przełożenia sondażowego, ale ten wpływ

0: będą miały na te decyzje polityczne i to znaczy, że część rzeczywiście w decyzji wyborczych, nie jakiś przemożny, ale jednak no, to może być jakiś motyw właśnie taki do opowiadania.
1: Chciałem teraz zapytać o no, wydarzenie, które rzeczywiście wywołało bardzo duże emocje, czyli pożar bazy Starlink na Mazowszu. Nie wszystkie podpalenia, nie wszystkie katastrofy są aktami dywersyjnymi. Tak mówił jeszcze jakiś czas temu Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Ale coraz więcej głosów, coraz więcej takich być może jeszcze nie do końca potwierdzonych danych mówi o tym, że to jednak być może nie był przypadkowy zapłon, to nie był przypadkowy pożar. Tym bardziej, że mówimy o rzeczy niezwykle istotnej w świetle tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli Starlinki. System, który w dużej mierze odpowiada za łączność komunikacji wojsk ukraińskich i który od dłuższego czasu jest celem ataku wojsk rosyjskich. No, być może jesteśmy świadkami przeniesienia tych ataków z samej Ukrainy na te miejsca, które też no niejako współpracują z tym systemem po stronie ukraińskiej. Kolejny akt dywersji ze strony Rosji?
0: No, jeżeli to się może potwierdzić, tak, bo tutaj my dzisiaj właśnie jest, to mamy takie odwrócenie troszeczkę tego badania takich przypadków i zjawisk, dlatego że my zaczynamy dzisiaj mówić słusznie i badać te wydarzenia od strony ewentualnych ataków terrorystycznych, jakichś prowokacji i tak dalej. A kiedyś tak nie było. Pamiętam, jak spłynęła nieszczęśliwie ta hala na Marywilskiej, to było odwrotnie. Najpierw szukano no, po prostu jakiejś przyczyny takiej zewnętrznej, typu właśnie jakieś zwarcie instalacji itd., itd. Później dopiero podpalenie i później dopiero się okazało, że to zrobiły obce służby. Tak? A dzisiaj to już odwrotnie to traktujemy słusznie. I to też trzeba tak potraktować, bo proszę zauważyć, że był taki wypadek na kolei, że jakaś taka betonowa płyta zablokowała ruch pociągów w okolicach Łukowa i okazało się, że to zrobił chłopiec 12-letni,
1: w co ciężko uwierzyć w pierwszym momencie.
0: No właśnie, ciężko uwierzyć, no ale w tym sensie, że no miał jakąś taką, powiedziałbym, niestety niedobrą ułańską fantazję, jak to się mówi, no i coś tam mu przyszło do głowy głupiego i tak głupio zrobił, tak? Ale nie był to tak akt terroru, tak? Nie był to akt sabotażu na kolei, ale my zaczęliśmy mówić o tym sabotażu. I dobrze, no bo rozumiem, że tutaj jesteśmy wyczuleni, ruchamy na zimne i badamy, zmieniliśmy trochę kolejność badania takich właśnie zjawisk. No więc tutaj też wydaje się, jeżeli tu służby potwierdzają, że może to być, że rozważają właśnie też taki trop, no to by było takie, powiedziałbym, też jasne, że Rosja próbuje te systemy jakoś sparaliżować, czyli oczywiście tutaj też Polska ma duży udział w tym, w ogóle w zakupie też Starlinków i tak dalej dla Ukrainy i wspomaganie tej infrastruktury technicznej, no więc można trochę się było spodziewać tego, także że na takie newralgiczne obiekty, jak ta stacja właśnie, no gdzieś tam te jakieś ataki tego typu mogą być przypuszczane. No pytanie, czy nie trzeba by było, to pewnie to jest są wnioski na przyszłość, tego zabezpieczyć jakoś lepiej, żeby to się nie zdarzało, czy jakoś monitorować bardziej i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście tu nie, pewnie to nie jest czas i miejsce na to, bo tu musielibyśmy zobaczyć, ile tego jest, ile jest takich stacji, czy to się da zrobić i tak dalej, i tak dalej. Też, żeby nie ujawniać tych tajemnic w ogóle no, quasi wojskowych, tak, bo to jest system oczywiście cywilny, ale służy do tej łączności wojskowej. No i no, musimy się z tym liczyć, prawda, że taka infrastruktura też będzie atakowana. Także ja też nie wykluczam tego, że taki atak nastąpił. No to próba podpalenia, nie była atak, tylko próba podpalenia, właśnie taki sabotaż, który miał wyłączyć te systemy ze szkodą dla Ukrainy, dla obrony ukraińskiej.
2: A z profesorem Bartłomiejem Biskupem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Krzysztof Grzybowski. To jest Poranek w Polskim Radiu 24. Już za chwilę informacje. Po informacjach między innymi zajrzymy, co dzieje się w sporcie.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co

0: Wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ukrainiec podejrzewany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. 31-latek był tylko zatrzymany i pilnowany przez policję. Wcześniej wtargnął na teren jarosławskiego klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z duchownych zmarł. Do tragedii odniósł się premier. Będziemy bezwzględni wobec zła, zapowiedział Donald Tusk.
5: Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy dbać o bezpieczeństwo.
4: Jest też reakcja prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty zbrodnią. Podkreślał, że liczy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało nad ranem komunikat tej treści do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Wcześniej RCB informowało, że w związku z atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Wojsko nie wykryło naruszenia przestrzeni powietrznej. Była pełna oprawa wojskowa i uroczysta kolacja. Z wielką pompą Donald Trump przyjął w Białym Domu chińskiego prezydenta Xi Jinpinga. Po rozmowach obaj przywódcy mówili o przyjaźni i postępach, ale żadnych konkretnych ustaleń nie ogłoszono. Tematami rozmowy były cła, sztuczna inteligencja, wojna z Iranem i Tajwan. Jedynym twardym ustaleniem pozostaje przedłużenie amerykańsko-chińskiego rozejmu handlowego o 2 miesiące, do stycznia. Przywódcy obu krajów spotkają się ponownie w listopadzie w Chinach, a także w grudniu na szczycie G20 pod Miami. Ulicami Lublina przeszedł Marsz Różowej Wstążki. Wydarzenie od lat zwraca uwagę na rolę profilaktyki w zapobieganiu nowotworom piersi u kobiet. Rak wykryty we wczesnym stadium daje ogromne szanse na pełne wyleczenie. W marszu wzięły udział między innymi Amazonki z Lubelszczyzny, a także przedstawiciele placówek medycznych.
6: Grażyna Haberko, jestem prezesem lubelskich Amazonek. Po co my to robimy? Po to, żeby się łączyć z koleżankami, które już wygrały walkę z rakiem, z koleżankami, które jeszcze walczą, z tymi, które niestety odeszły, ale przede wszystkim z tymi, które jeszcze nie dopuściły do swojej świadomości, że się trzeba badać.
7: Andrzej Kurylcio, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Piersi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1. Dane są bezwzględne. Obserwujemy stały wzrost zachorowania na raka piersi na całym świecie. W Polsce to jest ponad 22 tysiące nowych zachorowań.
4: Marsz to nie wszystko. Wieczorem fontanna oraz baobab na lubelskim Placu Litewskim rozbłysły na różowo.

0: Do Polski zbliża się deszczowy front, który przyniesie intensywne opady. Najwięcej deszczu ma spaść na północy i północnym wschodzie kraju. O poranku opady mogą pojawić się lokalnie na Pomorzu, a nieco później również na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. W weekend z kolei spodziewana jest poprawa pogody. ...33 minuty po godzinie 6. Już za chwilę informacje sportowe. Sport. Filip Jastrzębski razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tęskniłeś?
1: Oj, bardzo.
0: Ale za Robertem, za resztą, za naszymi piłkarzami.
1: Jak tylko zapytałeś, czy tęskniłem, to ja od razu potwierdziłem. Ja za wszystkimi tęsknię, jak kogoś nie widzę.
0: Przepraszałeś Roberta? Bo to podobno teraz w modzie, że...
1: Nie, jeden z moich kolegów, zdaje się, Michał Skiba z Super Expressu, musiał przeprosić. Znaczy nie musiał, ale przeprosił. I
0: Robertowi bardzo miło
1: przeprosił.
0: Się zrobiło.
1: Tak, widziałem, że Robert był zszokowany wręcz, bo to nie
0: to
1: jest
0: się nie
1: taka
0: zdarza, często.
1: Zdarzająca się postawa. Chodziło o to, że ktoś puścił plotkę, albo ktoś sobie źle wywnioskował, że Robert Lewandowski będzie tylko na części tego długiego, wrześniowo-październikowego zgrupowania. No i oczywiście, jak to u nas, fala hejtu się na Roberta wylała przez to, ale później już sprostował informację, nawet

0: Jeśli takie plany gdzieś tam początkowo się pojawiały, no to zostały wybite z głowy naszego kapitana, który będzie do dyspozycji na wszystkich czterech meczach.
1: Michał Kałuna, Profeska, więc bardzo to dziękujemy. To jeszcze zapytam, ponieważ wspominałem o tym w pogodzie, że front burzowy, że opady deszczu. Gramy na Narodowym.
0: Na Narodowym? No tam dach jest, można zamknąć.
1: Ale właśnie, czy jest już informacja, czy gramy przy otwartym, przy zamkniętym?
0: Nie mam takiej informacji, ale też pamiętajmy, że piłkarze z cukru nie są. No jak troszeczkę popada, to nawet piłeczka lepiej tam śmiga po murawie, więc spokojnie. Myślę, że kataklizmu chyba nie będzie. No chyba, że na boisku, bo na boisku to się spodziewamy wszystkiego. Wszystkiego się spodziewamy. Niestety dożyliśmy takich czasów, że drżymy właściwie przed każdym rywalem. Nasza kadra, bez względu na to, kto jest selekcjonerem, kto w niej gra, no potrafi nas zaskakiwać najczęściej niestety negatywnie. Więc takie te nastroje średnie, bym powiedział, w naszej piłkarskiej reprezentacji. Ale pozwoli, że jeszcze do tego przejdziemy, bo ważniejszą sprawą będzie to, co wydarzy się za 10,5 godziny, a raczej rozpocznie się za 10,5 godziny, czyli półfinałowy mecz polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polakom zostały dwa kroki do złota, więc już niewiele, ale te kroki takie milowe, bym powiedział, i bardzo trudne. Rywalem reprezentacja Słowenii, o której w rozmowie z Cezarym Guriewem mówi asystent trenera Nikoli Grbicia, Marcin Nowakowski.
2: Marcin, Słowenia, odwieczny rywal, pogromca przed laty polskich siatkarzy, ale mamy piękną serię. Budujemy nastrój, budujemy emocje, bo wszyscy na ten mecz czekają.
3: My nie wierzymy ani w serię, ani w pogromców. Po prostu skupiamy się zawsze na każdym kolejnym spotkaniu. Myślę, że Słoweńcy są jeszcze mocniejsi w tej chwili niż byli na Lidze Narodów. Dużo im dał powrót Klemana Czebulija, zwłaszcza w aspekcie gdzieś zagrywki i bloku, a w przyjęciu wcale nie jest on gorszy od Tine Urnauta, a nawet w pewnych aspektach też lepszy. Oni nie mają nic do stracenia, wiedzą, że to już jest dla nich dobry wynik. Rozmawiając z trenerem Solim, nawet sam mówił, że dla nich celem było dostanie się do czwórki, także zagrają nas ze swobodą i na fantazji, a my wiemy, jaki jest nasz cel, wiemy, co mamy zrobić.
2: Na co musimy uważać?
3: Na pewno podejmą duże ryzyko w zagrywce, bo to jest niejako jedyny sposób gry z nami i mają też w tej zagrywce trochę wariacji. Myślę, że do tego też bardzo dobry zawód, bardzo dobry turniej rozgrywa ich rozgrywający Uroš Planinčić. Ma parę zagrań, na których chcemy się skupić i którym wcale nie będzie się tak łatwo przeciwstawić. Dość dużo gry prowadzi przez środek siatki, czy to środek, czy szóstą strefę, ale naprawdę fajnie podłączył też tą szóstą strefę w ostatnich meczach. Jest to dość trudne do zatrzymania. Nigdy nie wiadomo do końca, jak zagra danego dnia Nik Mujanović, ale jeżeli wylosuje się ten dobry Mujanović, to jest on piekielnie trudny do zatrzymania.
2: W meczu z Niemcami nasza zagrywka nie była na najwyższym poziomie, chociaż nie była najgorsza. To samo dotyczy bloku, ale mimo wszystko mieliśmy argumenty. Podbijaliśmy te piłki, dawaliśmy sobie radę i to jest chyba optymistyczne, że są ciągle duże rezerwy.
3: Ludzie troszeczkę patrzą przez pryzmat bloków punktowych. W meczu z Niemcami myśmy nie mieli bloków punktowych, ale mieliśmy 21 wybloków, co jest ogromną ilością przez 3 sety, gdzie normalnie średnio się robi około 3 wybloków na set, czyli powinno być ich 9 tak naprawdę, byśmy mieli 21 i ponad 11 obron na set, więc tutaj też trzeba oddać Niemcom, że oni grali naprawdę dobrą siatkówkę i atakowali bardzo mądrze. Nie było łatwo ich zablokować, ale od dłuższego czasu naszym atutem jest system blok-obrona i bardzo w niego wierzymy i bardzo dużą wagę do niego przykładamy, też do założeń taktycznych i do ich realizacji. Natomiast czasami też grasz tak, jak ci pozwala przeciwnik i w tym momencie ten mecz z Niemcami pokazał, że nas też potrafi cechować bardzo duża cierpliwość i gra zespołowa, a nie tylko rozwiązywanie wszystkiego indywidualnymi umiejętnościami.
0: Początek meczu Polska-Słowenia o 17:00. A wieczorem, jak już Państwo słyszeli, czekają nas piłkarskie emocje za sprawą pierwszego meczu naszej kadry w Lidze Narodów, rywalem uczestnik Mundialu, czyli Bośnia i Hercegowina. W jakich nastrojach przystępujemy do tego meczu i czego możemy się spodziewać? O tym Tomasz Kowalczyk.
4: Przed pierwszym meczem reprezentacji Polski w Lidze Narodów dużo znaków zapytania. Po pierwsze, jak my wypadniemy? Po drugie, kto w końcu stanie w naszej bramce, a raczej kto w którym meczu? Bo jednak możemy spodziewać się, że przeciwko Bośni i Hercegowinie od pierwszej minuty Marcin Bułka. To jedyny piłkarz, który ma minuty w reprezentacji Polski na tej pozycji. 6 meczów w narodowych barwach Marcina Bułki i Sławomir Abramowicz i Mateusz Kochalski ani jednej minuty nie zagrali jeszcze z orzełkiem na piersi w pierwszej reprezentacji, więc czeka nas tutaj na pewno dużo znaków zapytania, odsłaniania kart, no i zastanawiania się, jak na kolejne mecze poukłada to sztab szkoleniowy. Sztab szkoleniowy pewnie będzie chciał testować trochę zawodników, którzy przyjechali tutaj po raz pierwszy. Z jednej strony będą wszyscy chcieli zdobywać punkty, z drugiej trzeba będzie spróbować zawodników z tego dalszego szeregu, bo po to jest Liga Narodów, która stoi tylko troszkę wyżej od meczów towarzyskich i przekonamy się, jak reprezentacja Polski poradzi sobie, bo najpierw jest Bośnia i Hercegowina, później wyjazd do Szwecji. Następnie

0: Nie. Mecz na Stadionie Narodowym znowu z Rumunią i wyjazd do Bośni. Najdłuższe zgrupowanie reprezentacji Polski od lat, bo nawet jadąc na turniej nie mamy gwarancji, że zagramy więcej niż 3 mecze, a tutaj już z urzędu, trochę śmiechem, żartem mówiąc, na pewno 4 mecze reprezentacja Polski w tej Lidze Narodów rozegra, a spotkanie z Bośnią i Hercegowiną ma o tyle znaczenie, że pozwoli nam albo optymistycznie patrzeć na drużynę Jana Urbana, punktującą, rozwijającą się, szukającą pozycji, miejsca dla niektórych zawodników, no albo będzie to obraz nędzy i rozpaczy w przypadku porażki na przykład z Bośniakami, więc już od pierwszego meczu jest o co grać.
1: I którą twarz zobaczymy dziś wieczorem, okaże się o 20:45. Pierwszy gwizdek.
2: Uśmiechniętą. Filip Jastrzębski, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: To jest poranek w Polskim Radiu 24. Podejrzewany o dokonanie brutalnego ataku nożem na duchownych w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy czeka na przesłuchanie i zarzuty. Jest podejrzewany o brutalny atak w opactwie benedyktynek. Do tragedii doszło wczoraj rano. Ukrainiec wtargnął na teren klasztoru. Zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Jeden zmarł od ciosów, drugi przeszedł operację, a ksiądz z najlżejszymi obrażeniami jeszcze wczoraj wieczorem wrócił na teren opactwa i został przesłuchany przez policję. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Jarosławiu. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry, witam.
2: Od początku śledzisz tę sprawę i relacjonujesz ją dla nas. Powiedz, jakie na dziś zaplanowano działania, co zamierza teraz zrobić prokuratura?
3: Te czynności, które zaplanowali śledczy z udziałem właśnie tego mężczyzny z Ukrainy, zapowiadała tak naprawdę już wczoraj wieczorem w rozmowie z nami, z dziennikarzami na terenie klasztoru jeszcze Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej. Tłumaczyła, skąd wynikają opóźnienia w przesłuchaniu 31-latka. Tłumaczyła też, na czym miałyby polegać te czynności. Posłuchajmy.
4: Nie są to żadne przeszkody czy trudności. Po prostu wykonywane są czynności procesowe. Gromadzony jest materiał dowodowy. Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby na podstawie zgromadzonego i przeanalizowanego materiału dowodowego opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
3: Śledczy również skrupulatnie gromadzili i gromadzą nadal cały ten materiał dowodowy, który będzie podstawą do tego, żeby Ukrainiec usłyszał zarzuty. Tak jak mówiłeś, jest na razie podejrzewany w sprawie, nikt mu tych zarzutów jeszcze nie postawił, ponieważ po prostu go jeszcze nie przesłuchano. Śledczy ten materiał dowodowy gromadzili tak naprawdę do późnych godzin nocnych. Jeszcze wczoraj wieczorem przesłuchali między innymi jednego z najlżej rannych księży. Chwilę po 18 on dotarł do opactwa. Widzieliśmy, grupa dziennikarzy, która czekała na wypowiedź, pani prokurator widziała tego duchownego. Został przywieziony z jarosławskiego szpitala. Od razu też zabrano go na przesłuchanie. My też pytaliśmy jeszcze wczoraj panią prokurator o to, dlaczego tak długo właśnie trwa zbieranie tych dowodów, no i gdzie też jest podejrzewany.
4: Czas trwania tej czynności zdeterminowany jest przede wszystkim tym, że to miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tak naprawdę tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni i stąd wynika czas trwania tej czynności. Nie będziemy informować tutaj o miejscu, gdzie aktualnie znajduje się osoba zatrzymana. Na pewno znajduje się pod dozorem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
3: Ja mam zapewnienie ze strony prokuratury przemyskiej, bo to ona nadzoruje to śledztwo, że prawdopodobnie w ciągu 2, najpóźniej 3 godzin już prokuratorzy będą mieli więcej szczegółów do przekazania, opowiedzą przedstawicielom mediów, jak wyglądało to pewnie przesłuchanie, tyle ile oczywiście mogą powiedzieć, ale tutaj cały czas przy tym klasztorze w Jarosławiu wczoraj również do późnych godzin wieczornych gromadzili się ludzie, przychodzili, tak naprawdę przecież wczoraj na wiele, wiele godzin zamarło życie w tym opactwie, nikt tutaj nie był wpuszczany oprócz przejścia przez główną zabytkową bramę, potem dalej wszystko było wygrodzone taśmami. Posłuchajmy, co mówili ludzie, którzy wczoraj wieczorem tam przychodzili.
5: Ogromna tragedia.

0: Straszna tragedia, bo to było do tej pory było bardzo spokojne miasto. Bardzo spokojne.
1: Pierwsze takie coś, że się po prostu takie coś zdarzyło.
0: No i myśmy tutaj chodzili się pomodlić, wyciszyć, posiedzieć na ławkach. Tu widzi pani, jak to jest fajnie. Spokojniutko, to najspokojniejsze miejsce w Jarosławiu.
2: Tegoś nie da się opisać. Nigdy tutaj czegoś takiego nie było. I ogromna tragedia dla miasta, dla nas wszystkich.
3: W miejscu tego zdarzenia cały czas wczoraj do późnej nocy pojawiały się kolejne znicze. Przychodziły kolejne osoby, tutaj też wierni, którzy no właśnie myśleli, że przyjdą na wieczorną mszę, ale decyzją też władz całego opactwa całe życie tak naprawdę, to życie duchowe zostało tutaj wyłączone.
4: A o szczegółach mówiła Agnieszka Drążkiewicz prosto z Jarosławia. Agnieszko, bardzo dziękuję ci za tę informację.
3: Dziękuję.
4: Prokuratura bada, czy pożar stacji Starlinków w Woli Krobowskiej pod Grójcem mógł być aktem sabotażu. Śledczy zabezpieczają monitoring i analizują wszystkie możliwe scenariusze. Nieoficjalnie pojawiła się też informacja o butelce z łatwopalną substancją znalezioną w pobliżu uszkodzonej infrastruktury. O kulisach sprawy i dotychczasowych ustaleniach służb już teraz Jan Olencki.
5: Paradoks tej sprawy polega na tym, że sam pożar był naprawdę niewielki. Wielu mieszkańców Woli Krobowskiej nawet nie wiedziało, że kilkaset metrów od ich domów płonie element infrastruktury związanej ze Starlinkiem. Tymczasem już po ugaszeniu ognia na miejscu pojawiły się policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze Policji i prokurator. Do pożaru doszło w środę po godzinie 21. Strażacy zastali płonącą obudowę skrzynki zasilającej. Trzy zastępy szybko ugasiły ogień, a nikt nie został ranny. Uszkodzone zostało jednak źródło zasilania obiektu, a w czwartek stacja pozostawała nieaktywna. To, jak mały był sam pożar, dobrze pokazują relacje mieszkańców.
6: O pożarze to ja w ogóle nic nie wiem. Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było wieczorem, ciemno było, zgasło światło, zgasł telewizor. Panie, tylko głupi się nie boi, prawda? To tak jak grom z jasnego nieba padło na nas mieszkańców.
5: Inna mieszkanka mówiła, że dopiero następnego dnia zorientowała się, jak blisko jej domu doszło do zdarzenia.
7: Jest to lęk, bo to przeraża. Ja gdzieś słyszę, że gdzieś się pali, gdzieś tam coś, a tu się okazuje, że to jest rzut beretem ode mnie.
5: I właśnie w kontraście do niewielkiej skali pożaru zwraca uwagę bardzo poważne potraktowanie sprawy przez służby. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo, a jednym z badanych kierunków jest sabotaż. Jest tutaj również ważny, ale nadal niepotwierdzony oficjalnie wątek. Według informacji medialnych pochodzących od anonimowego funkcjonariusza, obok spalonej skrzynki rozdzielczej miała zostać znaleziona butelka z łatwopalną substancją. Według tej relacji miała ona przypominać koktajl Mołotowa. Prokuratura nie potwierdziła jednak, że taki przedmiot rzeczywiście znaleziono. Pytana o to wprost prokurator Aneta Guść nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła tej informacji. Śledczy podkreślają też, że badają wszystkie możliwe wersje.
8: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Według tych wstępnych ustaleń wiemy, że doszło do uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
5: Jednym z kluczowych dowodów może być monitoring. Ma pomóc ustalić, co dokładnie wydarzyło się przed wybuchem pożaru i czy w pobliżu infrastruktury znajdowały się osoby trzecie. Służby od początku zabezpieczyły teren, a w czwartek droga w pobliżu obiektu była częściowo wyłączona z ruchu.
9: Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, wykonują wszystkie te czynności, które są zlecone przez pracującego na miejsce prokuratora. Zabezpieczamy to miejsce przed dostępem osób trzecich. Ta droga jest częściowo wyłączona, tylko wyłącznie dostosowany jest ruch dla osób mieszkających w pobliżu.
5: Sprawa ma szczególne znaczenie ze względu na rolę Starlinka dla Ukrainy. System zapewnia łączność niezależną od tradycyjnej infrastruktury naziemnej i jest wykorzystywany także przez ukraińskie siły zbrojne. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił już w czwartek rano, że wiele wskazuje na celową próbę zakłócenia pracy tej infrastruktury. Jednocześnie zastrzegał, że nie ma podstaw, żeby stwierdzić, iż za zdarzeniem stoi Rosja. Podobną ostrożność zachował premier Donald Tusk.
10: Mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury za wcześnie jest. Ja nie lubię definiować bez stuprocentowej pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem.
5: Najważniejsze pytanie pozostaje więc bez odpowiedzi. Czy źródłem pożaru była awaria, czy celowe działanie człowieka? Dla śledczych szczególnie istotne będą zabezpieczony monitoring i inne ślady z miejsca zdarzenia, w tym wyjaśnienie nieoficjalnej informacji o butelce z łatwopalną substancją. Jan Olencki, Polskie Radio.

0: Papież rozpoczyna dziś wizytę we Francji. Leon XIV spędzi nad Sekwaną 4 dni, odwiedzając Paryż, sanktuarium w Lourdes oraz Metz. To pierwsza tak ważna wizyta głowy Kościoła katolickiego we Francji od czasów Jana Pawła II. Wielu wiernych i duchownych podkreśla, że atmosfera wokół wizyty Leona XIV przypomina tę, która towarzyszyła pielgrzymkom papieża Polaka. O entuzjazmie i oczekiwaniach, które wzbudza papieska wizyta, opowie już teraz francuski korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer.
1: Minęło 40 lat od wizyty Jana Pawła II. Bardzo się cieszymy, że po 40 latach kolejny papież zdecydował się przyjechać do Francji. Tak jak wielu francuskich katolików, Cynthia z ekscytacją oczekuje wizyty papieża. Nie wahała się ani chwili, by zaplanować podróż z Lyonu do Paryża, pierwszego etapu wizyty Leona XIV. Zarezerwowaliśmy cały weekend. Jadę z córką, która ma 13 lat. Mamy szczęście, że możemy pojechać razem z naszą parafią autokarem. Wyjeżdżamy w sobotę o 4 rano i nie wiemy jeszcze, o której wrócimy. Wizyta papieża sprawia, że Kościół jest w centrum uwagi, podkreśla Cynthia, co w laickiej Francji zdarza się dosyć rzadko. Choć niemal połowa mieszkańców kraju określa się jako katolicy, tylko około 5% regularnie uczęszcza do kościoła. Dla większości Francuzów wiara pozostaje kwestią prywatną. Wiele osób zadaje sobie pytania, jest ciekawych, co się wydarzy. W mojej pracy przyjazd papieża wywołuje dyskusję. Aby nauczyć się dobrze żyć razem, trzeba też nauczyć się rozmawiać o różnych religiach, a o religii katolickiej we Francji nie mówi się aż tak dużo. Dla wielu wiernych wizyta Leona XIV przywołuje wspomnienia z pielgrzymek Jana Pawła II. Anne-Marie, mieszkanka Dardilly, małej miejscowości niedaleko Lyonu, miała okazję osobiście spotkać Jana Pawła II, gdy niemal dokładnie 40 lat temu polski papież zatrzymał się w znajdującym się tam rodzinnym domu świętego Jana Marii Vianney'a. Można to opisać jednym słowem. To było wspaniałe. To było nawet coś więcej niż spotkanie z papieżem. Był tam jego przedstawiciel, przedstawiciel Boga. Anne-Marie uważa, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, chce stawiać czoła najważniejszym wyzwaniom dzisiejszych czasów. Jednym z nich jest sztuczna inteligencja, której papież poświęcił swoją pierwszą encyklikę. Teraz niestety wraz ze sztuczną inteligencją wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko. I papież też będzie musiał szybko dotrzeć do młodych, bo młodzi ludzie oczekują dziś natychmiastowych odpowiedzi na pytania. Leon XIV będzie musiał przyzwyczaić się do tych permanentnych zmian. Na pewno przyciągnie tłumy, ale czy coś pozostanie po tej wizycie? Bo proszę zobaczyć, my tutaj po 40 latach wciąż wspominamy wizytę Jana Pawła II. Czy za 40 lat będzie podobnie silne wspomnienie związane z Leonem XIV? Nie wiem. Wzmocnieni wspomnieniem wizyty Jana Pawła II, mieszkańcy Dardilly licznie wybierają się do Paryża na papieską mszę świętą. Na Polach Elizejskich zgromadzi się w sobotę około 600 tysięcy osób. Co może być jednym z największych zgromadzeń w historii francuskiej stolicy. Proboszcz parafii w Dardilly, ksiądz Renaud de Kermadec, mówi o wyjątkowej mobilizacji. W mojej parafii zaproponowałem zorganizowanie autokarów na wyjazd do Paryża. Początkowo planowaliśmy 2 autokary. Ostatecznie będą 3 i wszystkie są pełne. Wiele osób pojedzie również pociągiem albo na własną rękę. W autokarach organizowanych przez parafię będzie około 180 osób. Myślę jednak, że z całych okolic do Paryża wybierze się około 500 osób. Ksiądz Renaud dostrzega w tej mobilizacji znak nadziei po latach kryzysu. W ciągu ostatnich 50 lat liczba parafii we Francji spadła 4-krotnie. Cieniem na francuskim kościele położyła się również inna liczba. Około 330 tysięcy osób, które od 1950 roku miały paść ofiarą przemocy seksualnej ze strony duchownych. Francuski kościół przeprosił za to i rozpoczął proces wypłaty odszkodowań. Zdaniem księdza Renaud wizyta Leona XIV ma również istotne znaczenie w tym kontekście. Papież ma bowiem spotkać się w Lourdes z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Kościół we Francji przechodzi dziś proces oczyszczania w związku z bolesnymi historiami dotyczącymi nadużyć. Podąża drogą prawdy. Jak wierzę, Bóg odpowiada na to wszystko, wnosząc światło do ludzkich serc i dając nadzieję. Nadzieję z wizytą papieża wiążą także Polacy we Francji, a szczególnie wierni z polskiego kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu. Świątynia znajduje się w pobliżu Placu Zgody, gdzie zostanie odprawiona papieska msza. Być może Leon XIV znajdzie czas na krótką, niezapowiedzianą wizytę.
2: Chcielibyśmy bardzo, a jak będzie? Jesteśmy blisko, ale tych uliczek trochę jest, więc...
1: Mówi ksiądz Tomasz Sokół, redaktor portalu Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Polski FR. Jego zdaniem sens papieskiej wizyty można dostrzec również w kontekście rosnącej liczby chrztów dorosłych i nastolatków we Francji. W ubiegłym roku było ich ponad 21 tysięcy. To 3-krotny wzrost w ciągu 10 lat. Polski duchowny podkreśla, że francuski kościół szuka odpowiedzi na to zjawisko.
2: Kościół francuski przeżywa takie, ja to bym nazwał, przedwiośnie swoje. Trzeba sobie

0: by jakoś uświadomić, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj proszą o chrzest, bo jest to rzeczywiście pewien fenomen, który tutaj w kościele francuskim występuje, chcą w tym kościele jakoś aktywnie uczestniczyć i myślę, że to dla młodych ludzi, dla młodych Francuzów rzeczywiście będzie to wizyta taka przełomowa, da im trochę, no mówiąc właśnie żargonem młodzieżowym, takiego duchowego powera.
1: Duże oczekiwania związane z wizytą papieża podsumował na łamach Le Figaro francuski kardynał François Bustillot. Napisał: Jan Paweł II obudził wschód Europy. Teraz Leon XIV może obudzić zachód.
2: A o szczegółach z Paryża mówił Stefan Folzer. My przenosimy się za ocean. Donald Trump przyjął w Białym Domu chińskiego prezydenta z pełną oprawą wojskową i uroczystą kolacją państwową. Po rozmowach Hawaii przywódcy mówili o przyjaźni i postępach, ale żadnych konkretnych ustaleń nie ogłoszono. W tej wizycie przyglądał się Tomasz Sajewicz, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Chinach. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, Tomku, witam państwa.
2: To trzeba przyznać, że to spotkanie było jak na Donalda Trumpa z pompą.
3: Właśnie tak myśląc, w jaki sposób skomentować, pomyślałem sobie, oglądając jeszcze te przekazy telewizyjne z Białego Domu, że zabrakło tam jedynie Bogumiły Wander i to można by byłoby nazwać koncertem życzeń, naprawdę. Tak właśnie ta pompa, ta oprawa, te takie okrągłe słowa, mówienie wręcz przez i prezydenta Trumpa, i Xi Jinpinga, to, że no państwa się różnią, ale jesteśmy wielkimi przyjaciółmi. No tak nie jest. Oczywiście to wszystko ma wielkie znaczenie dla stabilności, dlatego, że rzeczywiście jest to pierwsza wizyta Xi Jinpinga od 11 lat w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście po tych wszystkich takich ciosach, wielu ciosach przecież poniżej pasa, z którymi mieliśmy do czynienia w wojnie celnej między Stanami i USA, to daje jakieś wytchnienie, ale na chwilę to jest tylko i wyłącznie kolejna taka, powiedzmy, przerwa taktyczna, bo przywódcy zgodzili się na przedłużenie tych tymczasowych stawek celnych, a o tym głównie rozmawiali na kolejne 2 miesiące, czyli to jest znowu kupienie sobie czasu na kolejne negocjacje. Też oczywiście nie zapadły żadne ustalenia, ale tutaj też wydaje mi się, że z tej takiej familiarnej, bo trudno nazwać ją inaczej, atmosfery, którą obserwowaliśmy w Białym Domu, można wywnioskować jednak, że gdzieś tam zapadły, rozmawiano na pewno na bardzo ważne tematy, chociażby jak kwestia sprzedaży broni na Tajwan, która jest ością w gardle Chińczyków, a przypomnę, że w ubiegłym roku USA zgodziły się na sprzedaż na Tajwan uzbrojenia za rekordowe $11 miliardów. W tym roku trwały negocjacje o sprzedaży kolejnej transzy za $14 miliardów. Chińczycy oczywiście nie chcą się na to zgodzić i nawet od tego uzależniali kwestię w ogóle spotkania jakichkolwiek rozmów z Xi Jinpingiem. Trudno, żeby ten temat nie został poruszony. Donald Trump nie sygnalizuje, że ta broń zostanie Tajwanowi sprzedana. Wcześniej mówiono w maju, kiedy doszło do zamrożenia tych rozmów, o tym, że niejako Trump przehandlował Tajwan za dobre relacje z Chinami. Państwa są głównymi rywalami, tego nie można, o tym nie można zapominać. To, co się wydarzyło w Białym Domu, to tylko świadczy o tym, że rzeczywiście dwie strony zdają sobie sprawę z tego, jak ważne nie tylko dla Waszyngtonu i Pekinu są te relacje, ale dla nas wszystkich malutkich na całym świecie, bo to, co się działo w tej nierównej wojnie celnej między Chinami i USA, przecież rykoszetem docierało także tutaj do nas nad Wisłę.
2: A o szczegółach mówił Tomasz Sajewicz. Tomku, bardzo dziękuję Ci za tę informację. Już za chwilę najnowsze informacje na antenie Polskiego Radia 24, a tuż po nich 24 pytania. Sylwia Białek będzie przepytywać Dariusza Standerskiego, wiceministra cyfryzacji z Lewicy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Po reklamie. Autopromocja.
5: Dziś po 21 w weekendzie kulturalnym przedłużamy lato i przeniesiemy się do Włoch, do słonecznej Apulii, by poczuć miłosne klimaty i rozterki polsko-włoskie. Zapraszam na spotkanie z autorami książek Felicita i Primo Amore. Tutaj głębokie westchnienie. Maja Kluczyńska.
6: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino o fenomenie lalki Bolesława Prusa porozmawiamy z Michałem Komarem, wykładowcą, publicystą i scenarzystą filmowym. Co filmowców przyciąga do tej opowieści? Czy klasykę można dowolnie adaptować? I jak bardzo współczesna jest historia Wokulskiego i jego nieszczęśliwego?

0: prawdziwej miłości. Kierunek Kino w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier zapowiada surowe rozliczenie nożownika z Jarosławia. To obywatel Ukrainy dziś zostanie przesłuchany. Wypadek czy sabotaż? Służby wyjaśniają przyczyny pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. Kochała ludzi, niosła radość i wspierała potrzebujących. Amerykanie obchodzą dziś dzień Dolly Parton. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Cel numer jeden to ustalenie motywu zbrodni, potem zarzuty i osądzenie sprawcy. Śledczy badają brutalny atak nożownika w opactwie w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy ranił 5 osób, jedna osoba zmarła. To znany w regionie ksiądz. Agresor zostanie dziś przesłuchany. O surowym rozliczeniu tej zbrodni mówił premier Donald Tusk.
2: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, będzie bezwzględne wobec zła i wobec przemocy, i to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy z taką samą mocą dbać o to, żeby ludzie źli, czasami opłacani przez Rosjan, czasami szaleni, żeby nie zamienili tej wojennej sytuacji w piekło nacjonalizmu, nienawiści między człowiekiem a człowiekiem.
1: Mieszkańcy Jarosławia są wstrząśnięci. W czasie ataku Katarzyna Borowik prowadziła lekcje w szkole na terenie opactwa. Jak mówi, starała się przede wszystkim uspokoić dzieci.
3: Jako nauczyciel starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś im zapewnić to bezpieczeństwo i uspokoić. Na szczęście panika jeszcze nie była tak duża, bo jeszcze chyba do nich to wszystko nie doszło.
4: To jakiś wariat. Jak napadać na księży i zakonnice, to raczej to jest nienormalne.
1: Atak na opactwo potępił prezydent Ukrainy. O modlitwę w intencji księdza, który zginął, oraz poszkodowanych apeluje prymas Polski. Jest śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. Między innymi ABW sprawdza, czy uszkodzenie instalacji było wynikiem sabotażu. Ogień wybuchł przy bazie dostarczającej internet satelitarny na Ukrainę. Szczegóły ma dla nas Piotr Durys.
5: Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, incydent nie zagroził ciągłości działania całego systemu łączności.
6: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
5: Priorytetem śledczych jest obecnie precyzyjne ustalenie przyczyn pożaru. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść, zaznacza, że służby biorą pod uwagę scenariusz dywersji.
7: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę.
5: Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia obok prokuratury i policji zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Niepokojące informacje w sprawie działań Rosji przekazuje szef MSZ-u. Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Waszyngtonie ostrzegał przed zbliżającą się dużą prowokacją Kremla. Powołał się przy tym na nowe dane wywiadowcze. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji. Mogą więc przeprowadzać ataki pod fałszywą flagą, by powiedzieć swoim obywatelom: zostaliśmy zaatakowani, a zatem musimy się mobilizować. Według Sikorskiego obecna strategia Rosji ma na celu odcięcie Ukrainy od dostaw z Zachodu, stąd ataki blisko polskiej granicy. Laserem w obce drony. Na taki system stawia Holandia. Ministerstwo Obrony podpisało list intencyjny z australijską firmą w sprawie budowy lasera. To maszyna wysokoenergetyczna, która wytwarza skoncentrowaną wiązkę przepalającą cel. Laser to rozwiązanie tańsze i, jak czytamy, skuteczniejsze od tradycyjnej obrony przeciwlotniczej wykorzystującej pociski. Koszt jednego strzału z lasera to 20 euro. W ciągu minuty można zestrzelić nawet 50 wrogich bezzałogowców. Na koniec Stany Zjednoczone i nowe święto. Dziś dzień Dolly Parton, niedawno zmarłej, legendarnej amerykańskiej piosenkarki. Kalifornia ogłosiła 25 września stanowym dniem Dolly Parton. Termin wybrano nieprzypadkowo w nawiązaniu do słynnego

0: przeboju artystki 9 to 5.
1: Wszyscy moglibyśmy czerpać z postawy Dolly, stwierdził gubernator Kalifornii Gavin Newsom w wydanym oświadczeniu. Bądźmy życzliwi, pokorni i czerpmy radość z życia. Bądźmy jak diament w świecie pełnym tanich błyskotek, przyjmując tę ustawę nie tylko

0: AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
1: Pogoda jest już typowo jesienna. Dziś zachmurzenie będzie duże i wszędzie może przelotnie popadać. W Tatrach lokalnie pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura taka sama jak wczoraj, przeważnie 14-16 stopni. Najchłodniej na terenach podgórskich, tam 11.
0: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Przed mikrofonem Jarema Jamrożek. W niedzielę krakowianie pójdą do urn, żeby wybrać prezydenta miasta. To będzie też ważny sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Ten temat, bo to już w ten weekend, będzie się oczywiście pojawiać na antenie Polskiego Radia 24, a już teraz 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Państwa i moim gościem jest wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry.
5: Doszło do kolejnego wycieku danych medycznych. Tym razem ten wyciek obejmuje między innymi ośrodek uzależnień w Inowrocławiu. To wiemy. Panie ministrze, co państwo wiedzą w resorcie o tym wycieku?
6: To jest sytuacja, którą ja bym już nazwał kuriozalną, ponieważ mamy do czynienia w sierpniu tego roku z wyciekiem danych w prywatnej firmie, która, o której słyszymy w całej Polsce. Słyszą też firmy, które przetwarzają dane medyczne i tyle apeli, tyle również czynności kontrolnych, zaleceń. I teraz słyszymy, że w kolejnej prywatnej firmie prawdopodobnie doszło do ataku. Prawdopodobnie, bo firma nie zgłosiła incydentu ani do Centrum E-Zdrowia, ani do CSIRT-NASK, czyli do tych służb, które odpowiadają za obsługę tego incydentu. Informacje w tej sprawie mamy od poszkodowanej placówki oraz zgodnie z ustaleniami policji oraz mediów internetowych, czyli zaufanej trzeciej strony. To absolutnie tak nie powinno wyglądać. Co więcej, są również informacje poszlaki, że do takiego ataku mogło dojść około 22-23 sierpnia, czyli wtedy, kiedy już wszystkie firmy obsługujące dane medyczne,
5: prawda,
6: w Polsce wiedziały, że trzeba się zabezpieczyć.
5: Danych, tak, gdy były apele. Mhm.
6: I oczywiście w związku z tym, że nie doszło do formalnego zgłoszenia, firma nie raczyła poinformować o tym, że jest incydentu, do wyciągać wnioski już ostateczne. Natomiast jeżeli doniesienia się sprawdzą, jeżeli to był SQL injection, czyli taki bardzo prosty atak, to znaczy, że po prostu tam brak, albo był brak autoryzacji dostępu, albo brak walidacji kodu, więc to są takie bardzo podstawowe systemy zabezpieczeń i jeżeli one nie były tam weryfikowane, no to naprawdę bardzo źle się dzieje w prywatnych polskich firmach w tym zakresie i tutaj chyba ostre kontrole i ostre kary są jedyne, które mogą pomóc.
5: No właśnie, bo zalecenia resortu cyfryzacji weszły w życie, miały być implementowane do 16 września.
6: Znaczy zalecenia były, ale zalecenia też były wcześniej. To jeżeli się okaże, że to naprawdę był tak łatwy dostęp i tak łatwo można było tę prywatną firmę zdobyć, to nawet nie jest kwestia zaleceń, to jest kwestia zdrowego rozsądku i kwestia podstawowych umiejętności, podstawowych zabezpieczeń. Dlatego tutaj jestem bardzo zaniepokojony tą sytuacją. No i jak tylko dostaniemy już oficjalne zgłoszenie, no to tak jak zapowiadałem i też na antenie Polskiego Radia 24 kilka tygodni temu, niech firmy się do nas zgłaszają, póki jeszcze jest czas. Bo w tej sytuacji, jaką mamy teraz, ja już tej firmie nie mogę zaoferować niczego innego poza kontrolą i karą.
5: Czyli trzeba działać prewencyjnie, a nie myśleć potem wtedy, gdy się już mleko rozlało.
6: No bo teraz już jest za późno. No to w takim razie, jak firmy sobie folgują w systemach zabezpieczeń, no to później ponoszą konsekwencje. A kto ponosi konsekwencje? Przede wszystkim pacjenci, którzy ufają tym firmom.
5: Mówił pan o kontrolach, będą kary?
6: Oczywiście, że będą kary, no bo jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że te podstawowe zabezpieczenia nie były spełnione, nasze dane osobowe

0: nie są uchronione w prywatnych firmach, no to oczywiście będą srogie kary.
1: A wiadomo, ile placówek ten wyciek objął i ile osób może być poszkodowanych?
0: No, firma nawet nie zgłosiła jeszcze incydentów, w związku z czym możemy jedynie szacować pod kątem liczby klientów tej firmy. Niestety mamy już zgłoszenia z różnych placówek, które korzystały jednocześnie z usług MyDoctor oraz usług Medic Kubusoftu, czyli drugi raz w ciągu ostatnich kilku tygodni i zaufanie do prywatnych firm obracających danymi niestety zostało nadużyte.
1: A po tym sierpniowym wycieku, no tu też mamy do czynienia z sierpniowym, ale tym dużym wycieku właśnie MyDoctor, ile osób zastrzegło numer PESEL? Jakie państwo mają dane?
0: Mamy już prawie 12 milionów zastrzeżonych numerów PESEL. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób w ostatnich tygodniach numer zastrzegło. Mamy około 3 milionów numerów zastrzeżonych więcej. W ostatnich tygodniach można to zrobić nie tylko za pomocą aplikacji mObywatel tam w kilka sekund, ale również w Urzędzie Gminy. To jest krótka procedura, która utrudnia życie przestępcom, a nasze dane wówczas są lepiej zabezpieczone.
1: Panie ministrze, ta sytuacja właśnie z MyDoctor z sierpnia, czy te dane trafiły na rynek?
0: Nie, nie mamy żadnych informacji, żeby te dane trafiły do jakiegokolwiek miejsca w internecie. Służby bieżąco monitorują w tej chwili. Na szczęście takie dane nie wyciekły. Mam nadzieję, że tak będzie do samego końca postępowania.
1: Jakie informacje mają państwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink na Mazowszu?
0: Mamy pełne podejrzenia, że to mógł być sabotaż, natomiast kwestia tego, ile osób było w to zaangażowanych i jakie jest źródło, to będzie oczywiście przedmiotem śledztwa, choć możemy się domyślać. Musimy się niestety pogodzić z tym, że trzeba wzmacniać nasze bezpieczeństwo, nie tylko to w cyberprzestrzeni, o którym mówię tutaj najczęściej, ale również to bezpieczeństwo fizyczne. Bo musimy pamiętać, że każda chmura, z której korzystamy, maile, wszystkie nasze dane, to nie jest tak, że one są w jakiejś chmurze, która sobie pływa po niebie. To jest na końcu fizyczne centrum danych, które również należy zabezpieczać, w związku z czym tutaj też wzmacniamy ochronę.
1: No właśnie, to państwu zapaliła się taka czerwona lampka, że to miejsce było niedostatecznie strzeżone do tego momentu?
0: No to jest też kwestia tego, w jaki sposób zarządzane są. Z jednej strony centra danych, z drugiej strony taka infrastruktura, która przekazuje sygnał. To też wszystko są firmy prywatne i firmy prywatne w tym zakresie zgłaszają również na podstawie odpowiednich przepisów infrastrukturę krytyczną razem z informacjami o poziomie zabezpieczeń. Więc tutaj ponownie, no, tak jak firmy, które obracają naszymi danymi, muszą dane zabezpieczać cyfrowo, tak również muszą zabezpieczać fizycznie i tę ochronę też, nadzór nad tą ochroną też będziemy wzmacniać, bo jak widać, tu też jest ogromna potrzeba.
1: Bo ta baza Starlink to bardzo ważne miejsce, prawda?
0: Starlink to bardzo ważne miejsce i jak widzimy, niezabezpieczone w sposób odpowiedni. Firmy tną koszty, również te globalne korporacje, natomiast nie można ciąć kosztów na bezpieczeństwie, ponieważ to nie jest zwykła stacja, z której czerpie internet 5 osób. To jest stacja, która przekazuje sygnał na cały region. W związku z czym dziwię się, że tak poważna firma tnie koszty na bezpieczeństwie infrastruktury fizycznej i dlatego tutaj będzie wzmocniony nadzór.
1: Ale szczęście w nieszczęściu ten sabotaż, sabotażyści nie osiągnęli, jeśli to za tym rzeczywiście stoją sabotażyści, nie osiągnęli takiego efektu, jaki by chcieli.
0: No tak, tylko że nie możemy polegać na szczęściu i nie możemy polegać na tym, że sabotażyści w tym razem byli amatorami, no to następnym razem, jak trafią się profesjonaliści, no to już na takie szczęście pewnie liczyć nie będzie można, dlatego wówczas trzeba będzie i będzie liczyć na wzmocniony nadzór, żeby te usługi działały.
1: Panie ministrze, kiedy będzie integracja systemu alertów RCB z aplikacją mObywatel?
0: Jesteśmy w tej chwili na poziomie testów wydajności i testów bezpieczeństwa, ponieważ musimy mieć tutaj pewność, że funkcja będzie działała precyzyjnie, że dotrze szybko do wszystkich zainteresowanych osób, a jeżeli mówimy o testach, to znaczy, że to jest kwestia pewnie około 6 do 8 tygodni, kiedy taka funkcja

0: Będzie, celem jest, żeby ta funkcja była dostępna już dla wszystkich do końca roku i żeby był ten dodatkowy kanał informowania, ponieważ mamy pełną świadomość.
1: Kanał bardzo szczegółowy, bo będziemy wiedzieć i o zagrożeniu, i o tym, że zagrożenia już nie ma i co tak naprawdę się wydarzyło.
0: Kanał, który pozwoli nam na poznanie tej informacji nie tylko tak, jak mamy to SMS-em, gdzie raczej chcielibyśmy, żeby te SMS-y przychodziły jak najrzadziej, były jak najkrótsze, a tutaj też jest inny interfejs, który pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami. Wyzwaniem również w tym zakresie pozostaje kwestia lokalizacji, którą prawdopodobnie będziemy musieli sami sobie wybrać, ponieważ mObywatel nie śledzi naszej lokalizacji. mObywatel nie wie, gdzie się znajdujemy, w związku z czym jak ta funkcja już zostanie udostępniona, to przed nami prawdopodobnie ćwiczenie wskazania, w których powiatach przebywamy i do których powiatów chcemy, żeby alert dochodził, żeby ta funkcja działała sprawnie. No bo to jasne, nie będziemy wysyłać tych samych alertów na teren całego kraju.
1: Panie ministrze, a teraz zahaczymy o resort finansów, ale zapytam pana jako przedstawiciela Lewicy. Wczoraj minister finansów ogłosił, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i takie same obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Ważny krok?
0: Ważny krok w całej serii. Bardzo dziękuję panu ministrowi finansów za tę decyzję. Wcześniej też byliśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, bo Ministerstwo Finansów przygotowywało te interpretacje, potrzebowało również danych statystycznych, więc współpracowaliśmy z ministerstwem, żeby taka interpretacja mogła zostać wydana. No to jest moim zdaniem naturalny ruch wobec innych wcześniejszych decyzji pana ministra Gajewskiego, związanej z świadczeniami z ZUS-u.
1: No czy właśnie, też ZUS tą był pierwszą, pierwszy, prawda, jeśli
0: ZUS
1: chodzi,
0: tak. ZUS wyprzedził tym razem administrację skarbową. Natomiast no, wszystko zaczęło się od rozporządzenia, które technicznie umożliwiło transkrypcję z Unii Europejskiej.
1: Ale ustawę o związkach partnerskich nie ma, ale drobnymi krokami zmierzamy do uregulowania takich kwestii.
0: Zmierzamy do uregulowania kwestii, które wchodzą w prawa Unii Europejskiej, ponieważ wolność wolność przekraczania granicy dotyczy również aspektów prawnych i to zostało w tej chwili również wypełnione, nie tylko zgodnie z wyrokami sądów unijnych, ale również zgodnie z wyrokami polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów administracyjnych, więc w końcu ta część prawa jest uporządkowana. Jeszcze wiele do zrobienia, ale tutaj przynajmniej jest porządek.
1: Ale co ważne w tej decyzji ministra finansów, że te same prawa, ale te same obowiązki, co małżonkowie.
0: No to jasne, że w przypadku prawa podatkowego no nie będziemy sobie wybierać, które,
1: które
0: obowiązki, a które prawa ma kto wypełniać. W związku z czym bardzo dobrze przygotowana interpretacja, która pokazuje, jak wygląda sytuacja prawna.
1: W Waszyngtonie przywódca Chin składa wizytę, zresztą z wielką pompą. I tam jednym z głównych tematów jest AI. Myśli pan, panie ministrze, że akurat Amerykanie i Chińczycy są w stanie w tej kwestii się porozumieć?
0: Nie sądzę, z tego względu, że rywalizacja pomiędzy nie tylko rządami, ale firmami Stanów Zjednoczonych i Chin jest strukturalna. To nie jest kwestia różnicy zdań w rozwoju systemów sztucznej inteligencji.
1: To zupełnie inne spojrzenie, prawda, na problem.
0: To jest fundamentalny także wyścig o dominację, który przybiera rozmiary. Nawet trudne do wyobrażenia, ponieważ inwestycje w tej chwili po jednej i po drugiej stronie dawno przekroczyły punkt efektywności. Centra danych, które pożerają już tyle prądu, co całe państwa, nie spowodowały, że kolejne modele są o tyle bardziej efektywne i o tyle lepsze, o ile powiększono moce obliczeniowe. W związku z czym uważam, że ta rywalizacja się nie zatrzyma, ale ta rywalizacja też nie będzie prowadziła do zawsze lepszych usług, zawsze lepszych modeli. Stąd szansa dla tych, którzy nie chcą ścigać się na liczby, tylko chcą ścigać się na jakość i dlatego też uważam, że jest duża szansa dla Unii Europejskiej, w tym dla Polski, żeby w tej drugiej fali wdrożeń zająć odpowiednie miejsce.
1: Ale tutaj jeszcze Chińczycy i Amerykanie inaczej postrzegają problem zabezpieczeń i kontroli tego rynku AI.
0: no inaczej to postrzegają, a ich mieszkańcy.

0: już teraz cierpią, no bo jeżeli spojrzymy na przykład na inwestycje w centra danych, no to w Polsce, żeby zbudować centrum danych, trzeba wypełnić wszystkie warunki środowiskowe, trzeba wypełnić wszystkie warunki administracyjne, również nawiązać dialog z mieszkańcami. A w Stanach Zjednoczonych, jak buduje się centrum danych, no to czy zabraknie wody w promieniu 5 kilometrów, czy będą blackouty, no to tym raczej się tam niewiele inwestorów przejmuje. W związku z tym cieszmy się, że mamy prawo unijne, które stoi na straży, żeby przy okazji budowy centrum danych może nie zabrakło wody dookoła.
1: Wczoraj ciekawe stwierdzenie padło z ust przywódcy Chin Xi Jinpinga. Musimy dogonić jeden drugiego, ale nie sprecyzował, którego dogonić ma.
0: No bo to też tak działa propaganda chińska, ponieważ zapewne w wieczornych serwisach telewizyjnych już tam dopowiedziano, kto jest pierwszy. No tak to wygląda. Tak samo jeżeli chodzi o dane statystyczne gospodarki chińskiej, no to niewiele rzeczy jest pewnych poza przeskalowanym wzrostem gospodarczym Chińskiej Republiki Ludowej. No tak działa próba sił przepychanki, a w rzeczywistości mam wrażenie, że i w Stanach Zjednoczonych, i w Chinach ten wyścig oderwał się od realnych potrzeb oraz od realnych wdrożeń. Dlatego musimy naciskać tutaj, żeby rozwój sztucznej inteligencji dotyczył firm i ludzi, i żeby to firmy i ludzie mogli z niego korzystać.
1: Ale zanim przywódcy usiedli do stołu negocjacyjnego, to wcześniej przedstawiciele Chin i Stanów Zjednoczonych rozmawiali między innymi o współpracy w zakresie sztucznej inteligencji i ogłosili powstanie wspólnego mechanizmu na wypadek incydentów. Myśli pan, panie ministrze, że to realne, że taki mechanizm zadziała?
0: A jednocześnie Donald Trump odrzucił ideę globalnego nadzorcy nad systemami sztucznej inteligencji, w związku z czym, jeżeli to miałaby być tak fragmentaryczna koordynacja, to tutaj nie widzę sukcesu. Moim zdaniem te standardy powinny być globalne, żeby w tym przypadku nie oglądać kolejnych apeli globalnych twórców AI, żeby spowolnić rozwój, żeby się zatrzymać, a później ci sami, którzy apelowali, przyspieszają rozwój w swoich firmach, w związku z czym bez takiego globalnego nadzoru fragmentaryczna koordynacja w mojej ocenie niestety niewiele da.
1: A w Polsce zacznie działać Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Senat zgodził się wczoraj na powołanie Pameli Krzypkowskiej na przewodniczącej, na przewodniczącą tej komisji. Co ta komisja będzie robić?
0: I przewodnicząca komisji zaczęła już swoją pracę. Przed nią skompletowanie całej komisji, czyli przedstawicieli innych regulatorów. Komisja ma dwa podstawowe zadania. Pierwsze, prowadzenie piaskownicy regulacyjnej, czyli przyjaznego środowiska do testowania rozwiązań sztucznej inteligencji. Dzisiaj często jest tak, że wprowadzając na rynek jakieś rozwiązanie, firmy mogą się obawiać, że przyjdzie kontrola, że będzie mandat, że nie będą mogły tego zastosować, a piaskownica regulacyjna daje właśnie możliwość testowania przez 6 lub 12 miesięcy bez strachu, że ktoś przyjdzie, wlepi mandat, wycofa z rynku lub zamknie do więzienia. To da nam większą pewność prawną, zarówno tym, którzy produkują sztuczną inteligencję, jak i tym, którzy chcą kupić takie rozwiązanie do swojej firmy, bo na końcu takie rozwiązanie będzie miało certyfikat, cyfrową pieczątkę od państwa, że można to stosować. A po drugie, to nadzór nad systemami sztucznej inteligencji, w szczególności nad systemami zakazanymi, bo wiemy też, że sztuczna inteligencja może być niestety wykorzystywana do popełniania przestępstw, i to też będzie drugi ważny segment działania komisji AI, żeby kontrolować i żeby nie wykorzystywać takich rozwiązań przeciwko człowiekowi.
1: I to ciało, ta komisja nie będzie podlegać resortowi cyfryzacji.
0: Przewodnicząca komisji jest niezależna. Po to została wybrana przez Sejm i Senat, żeby minister cyfryzacji, który nie został wybrany przez Sejm i Senat, nie miał nad nią żadnej zwierzchności. To jest formuła, która się już sprawdza w kilku innych państwach Unii Europejskiej. Sprawdzi się również w Polsce.
1: Panie ministrze, pana zdaniem prezydent podpisze, skieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zyskach nadzwyczajnych koncernów paliwowych. Jakiej decyzji pan się spodziewa? Bo tutaj premier dał jasno do zrozumienia, jak podpis będzie, od razu rusza kolejna odsłona programu CPN. Podpisu nie ma, pieniędzy nie ma.
0: Podpis jest testem dla pana prezydenta, czy rzeczywiście w kampanii wyborczej chodziło mu o po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, czy też po prostu dla głupiej wojny politycznej będzie blokował obniżkę cen paliw na stacjach. Niestety, analizując poprzednie decyzje pana prezydenta, nie jestem optymistą w tym.

0: zakresie. No mam nadzieję, że dzisiaj się pozytywnie zaskoczę, że pan prezydent wybierze dobro Polaków ponad te polityczne gierki, choć no, widzieliśmy, że wielokrotnie decydował inaczej.
1: Ustawa z parlamentu wyszła, jest już na biurku pana prezydenta. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A paliwo po 8 zł. Jak dzisiaj przejeżdżałem obok stacji benzynowych, 7,99, panie ministrze. Naprawdę tanio nie jest. Po kolejnym wycieku danych pacjentów resort cyfryzacji zapowiada kontrolę i surowe kary dla firm, które powinny stać na straży naszych danych. Na szczęście Polacy działają bardziej prewencyjnie. Jak przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, już 12 milionów Polaków zastrzegło swój numer PESEL. Ja tylko przypomnę, że o kolejnym wycieku danych poinformował serwis CyberDefense24.pl. Z tych danych wynika, że odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu został poinformowany o wycieku ze swojej bazy o nazwie Medyk. Kolejne 24 pytania po godzinie 8. Gościem Sylwii Białek będzie Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Przegląd prasy.
3: Przegląd prasy i przegląd portali, między innymi Puls Biznesu, pisze o tym, że Polska jest światowym liderem wzrostu liczby osób ultrazamożnych. To ich paliwo po 8 zł jakoś chyba nie boli. W latach 2021-2026 grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów zwiększyło się nad Wisłą o około 109%. Tak wynika z danych Bloomberga cytowanych właśnie przez Puls Biznesu. Jak państwo się zastanawiają, kto jeździ tymi wszystkimi drogimi, szybkimi samochodami, to chyba właśnie ci ultra bogaci. Oprócz tego patrzymy na to, co dzieje się w Krakowie, bo przecież w Krakowie w ten weekend już wybory. 39,17% poparcia dla Łukasza Gibały, kandydata bezpartyjnego. Z kolei Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, 23,47% poparcia. Wczoraj premier Donald Tusk pojawił się w Krakowie, gdzie no, wziął udział w takim spotkaniu z udziałem kandydatki koalicji, czy z osobą popieraną przez Koalicję Obywatelską, z panią Moniką Piątkowską. I pan premier mówił tak: grzeczny już byłem, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Mieszkańcom Krakowa bardzo się ta deklaracja spodobała, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. No właśnie, bo wczoraj pan premier spotkał się z mieszkańcami Krakowa. Niedługo później premier opublikował właśnie taki wpis w mediach społecznościowych. Ten temat będzie się również pojawiał w naszej rozmowie, bo jeszcze spoglądam tutaj w swoje notatki. Tak, 24 pytania, 7 minut po godzinie 8 wcześniej. Informacje.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
10: Wyższy próg podatkowy, dodatkowa stawka podatku, ale brak wyższej kwoty wolnej, o której Polacy pamiętają i na którą czekają. Jak ta propozycja rządu jest oceniana przez członków Rady Dialogu Społecznego? Czy wyższy CIT i ograniczenie prawa do ryczałtu pogorszy sytuację polskich firm i ostatecznie zwiększy inflację? To część zagadnień, o których będziemy rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 7:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Centralne Biuro

0: Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości bada możliwe naruszenie bezpieczeństwa. Sprawa dotyczy oprogramowania firmy Cubusoft tworzącej oprogramowanie Medyk. Wicepremier Krzysztof Gawkowski informuje o tym w mediach społecznościowych. Po ostatnich atakach na podmioty medyczne, a także dostawców oprogramowania, resort opracował zalecenia. Firmy miały je wdrożyć do 16 września. Służby zbadają, czy Cubusoft zastosował się do zaleceń i należycie chronił dane pacjentów. Obywatel Ukrainy, który zaatakował nożem grupę osób w opactwie w Jarosławiu, został zawrócony na przejściu granicznym, mówi Polskiemu Radiu ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Zamordowany został ksiądz, a cztery kolejne osoby, w tym duchowni, są ranni. 31-letni mężczyzna wjechał do Polski z terenu Niemiec i udał się na przejście w Korczowej. Ostatecznie nie przekroczył granicy z powodu problemów z ubezpieczeniem, wyjaśnia ambasador Bodnar.
1: Dostaliśmy informację, że obywatel Ukrainy, 31 lat, został zawrócony z granicy, bo według tej informacji, które posiadamy, nie miał ubezpieczenia dla przekraczania granicy, czyli osobistego. I później się udał do tego klasztora i tam poczynił ten akt agresji, za co bardzo ubolewamy. Bardzo szkoda, że tak się stało.
0: Ambasada Ukrainy w Polsce stanowczo potępiła atak nożownika. Na dziś zaplanowano jego przesłuchanie. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Kolejne problemy z prawem Antoniego Macierewicza. Poseł PiSu mógł dopuścić się kradzieży wieńca z wózka rowerowego, ustalili stołeczni śledczy. Do zdarzenia doszło w lipcu przy ulicy Wiejskiej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Na podstawie nagrań monitoringu ustalono, że jednym z mężczyzn, którzy dokonują kradzieży tego wieńca, może być poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Antoni Macierewicz. Miał on otwierać drzwiczki.
0: Prokuratura ma ocenić przyszłą rolę procesową Antoniego Macierewicza. W najbliższych tygodniach zapadnie decyzja, czy wystąpić do Sejmu o uchylenie immunitetu posła PiSu. Opowieść o legendarnym rockmanie, założycielu Ladypunk, Janie Borysewiczu, została pokazana na 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Film w reżyserii Christophera Russa znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix festiwalu, czyli Złote Lwy. Reżyser wyjaśnia, że tworząc ten film spełnił swoje marzenie.
3: To było takie marzenie dla mnie, żeby zrobić ten film o Janku z tą muzyką. I to jest oparte na wspomnieniach Janka z czasu, jak dorastał w Sempolnie we Wrocławiu i głównie naokoło pierwszego albumu się poruszamy.
0: Festiwal w Gdyni potrwa do jutra. Wówczas poznamy jego laureatów.

0: W momencie samochodu odradzam. Posiadanie parasoli może się przydać. Do Polski zbliża się deszczowy front, który przyniesie intensywne opady. Najwięcej deszczu ma spaść na północy i północnym wschodzie kraju. Bliżej południa strefa opadów rozszerzy się na północne Mazowsze i zachodnią Warmię. Tam może padać nieco mocniej. W weekend z kolei jest spodziewane ocieplenie i poprawa pogody. A już teraz informacje sportowe. Trochę około sportowe, bo o to chciałbym zapytać. Filip Jastrzębski ponownie razem ze mną.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ponieważ jak donosi Marian Kmita, pełniący obowiązki prezesa PKOL, PKOL ma podobno długi na poziomie 4 milionów złotych, nie było płacone za samochody, nie były pokrywane rachunki. Jest Robert Lewandowski. Czy ewentualnie można liczyć...
1: Zastanawiam się, do czego dążysz.
0: Czy można liczyć na jakąś chwilówkę?
1: Od Roberta? No pytanie, na jaki procent? Bo on teraz w Stanach Zjednoczonych...
0: To dla Polski jest, dla PKOL-u jest.
1: Czy bez procentów, tak? Zupełnie?
0: Jakiś niewielki procent.
1: Pamiętaj, że Robert Lewandowski to jest jednak rzutki biznesmen z Ameryki.
0: Nie ma nic za darmo.
1: Nie ma.
0: Siatka?
1: Siatka, bo to jest dzisiaj jednak najważniejsze. Oczywiście zawsze gra piłkarska reprezentacja Polski, to jest to wielkie wydarzenie, no ale pamiętajmy, że ta siatkarska to walczy już o medal Mistrzostw Europy i to nie byle jaki, bo złoty tak naprawdę, ale żeby to się stało, dziś biało-czerwoni muszą pokonać Słoweńców, o co łatwo nie będzie pod Mediolanem w miejscowości Asago. Z Marcinem Komendą, naszym rozgrywającym, rozmawiał Cezary Gurjew.
2: Słowenia, która była postrachem przez wiele lat. Ty pamiętasz Mistrzostwa Europy w 2019 roku, te 5 setów przegrane właśnie ze Słoweńcami, ale dużo się zmieniło. No, te ważne mecze ostatnio wygrywacie, mecze o stawkę. To jest wasze święto, wy lubicie

0: takie wyzwania.
1: Dokładnie. Myślę, że do tej pory pokazujemy, że te mecze o stawkę, te mecze, które mają wysoką rangę, dźwigamy i w tym sezonie wygrywamy. Także mam nadzieję, że będzie podobnie meczów półfinałowym, ale oczywiście musimy mieć duży szacunek do rywala, bo to, że do tej pory dobrze nam szło w tych meczach, to nie znaczy, że na pewno będzie tak samo. Oczywiście my zrobimy wszystko, żeby zagrać dobre spotkanie, ale też musimy oczekiwać tego, że Słoweńcy wyjdą i nie będą mieli nic do stracenia. Ja się spodziewam bardzo trudnego meczu. Spodziewam się meczu, w którym Słoweńcy będą bardzo ryzykować. Zresztą jak każdy zespół, który gra przeciwko nam, ja mogę obiecać, że u nas nie braknie energii, że nie braknie u nas woli walki i siatkarsko mam nadzieję, że też będziemy bardzo dobrze dysponowani.
0: Pełna koncentracja, nie ma co narzekać, choć organizatorzy nieoczekiwanie zmienili halę miesiąc przed rozpoczęciem mistrzostw. Też macie daleko do tej nowej hali. Czujesz się dobrze, tym bardziej, że rodzina przyjechała, prawda?
1: Dokładnie. No przez to, że organizatorzy zmienili tą halę, to też moja rodzina tutaj się zagubiła. Już jak rezerwowała, to jeszcze była ta poprzednia hala gdzieś tam w artykułach, więc zarezerwowali tutaj blisko nas, blisko naszego hotelu. Teraz się okazuje, że troszkę dalej będą musieli na tą halę pojechać, ale dadzą sobie radę tutaj. Z tego co wiem, linia metra jest dobrze rozwinięta w Mediolanie, więc myślę, że sobie poradzą. Super, że na włoskiej ziemi, na obczyźnie można się z rodziną zobaczyć. Myślę, że to też jest takie wyjątkowe. Fajnie, że wspierają, mają czas teraz, żeby trochę pozwiedzać. Myślę, że Mediolan jest świetnym miejscem do tego, żeby trochę rzeczy zobaczyć. Spotkałem się z nimi na chwilkę. Oni teraz pojechali w swoją stronę zwiedzać. Ja idę odpoczywać.
2: Na spotkania z rodzinami tylko chwilę. Jak Państwo słyszeli, bo polscy siatkarze ciężko trenują pod okiem trenera Nikoli Grbicia, który jest zadowolony z dotychczasowej postawy drużyny, no i marzy o końcowym triumfie.
3: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są dwa najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie. Jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać i jeśli możemy grać na naszym poziomie, momentu, który jest bardzo trudny.
2: Początek meczu Polska-Słowenia o 17. A po siatkarskich emocjach przyjdzie pora na piłkarskie wieczorem, gdyż nasza kadra rozpocznie dziś zmagania na drugim poziomie Ligi Narodów. Biało-czerwoni spróbują wrócić do elity i zwiększyć jednocześnie szanse na awans do Mistrzostw Europy. Lista nieobecnych i kontuzjowanych w naszej kadrze jest dosyć długa. Do tego skrzydłowi podstawowi, czyli Nikola Zalewski i Jakub Kamiński, grali ostatnio mniej w swoich klubach, ale to nie martwi selekcjonera Jana Urbana.
4: Nikola grał zdecydowanie mniej i też trzeba wziąć to pod uwagę, w jaki sposób zarządzać jego siłami. Natomiast to nie jest tak, że nie grał 3 miesiące. W ostatnim czasie grał po prostu mniej. Czasami dzieje się tak, że ktoś, no kurczę, szypali do gry. Natomiast no może mu braknąć sił, bo nie ma tego rytmu meczowego, ale jeśli chodzi o samą grę, to często jest bardzo pozytywnie, bo ten głód taki piłkarski, piłki i gry, no powoduje to, że można wykorzystać taką sytuację. Podobnie jest z Kamykiem, bo Kamyk miał trudności z minutami, kiedy dostał tą szansę swoją. Mam na myśli spotkanie z Milanem. No, pokazał się ze znakomitej strony i tam było widać, że chciałby uczestniczyć przy każdej akcji. Moim zdaniem to nie jest problem.
2: Natomiast do kadry wrócił inny boczny pomocnik, czyli Przemysław Frankowski, którego rok nie było właściwie w reprezentacji Polski, teraz znów jest i cieszy się, że może być częścią tej drużyny.
5: Czuję się bardzo dobrze. Ostatni rok był dla mnie skomplikowany. Miałem wiele kontuzji, ale teraz przepracowałem dobrze okres przygotowawczy. Czuję się dobrze na tym zgrupowaniu. Celem zawsze był powrót do reprezentacji. Cieszę się, że tu jestem. Teraz czas pomóc drużynie na boisku. No ja jestem ciągle tym samym Frankowskim. Dla mnie najważniejsza jest drużyna. Jeżeli trener będzie mnie potrzebował na boisku, oczywiście dam z siebie maksa.
2: Początek dzisiejszego meczu o 20:45. Tymczasem wczoraj rozegrano już pierwsze mecze w Lidze Narodów na poziomie elity. Najbardziej emocjonujące zapowiadało się starcie Holandii z Niemcami w Amsterdamie. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1, a zwycięstwo odniosła Norwegia, która w Oslo pokonała Danię 3-2. I nie musimy się zastanawiać, czy Erling Holland zdobył bramkę, tylko ewentualnie ile. Otóż wczoraj 2 gole padły łupem napastnika Manchesteru City.
6: A o tych wszystkich informacjach mówił Filip Jastrzębski. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Oczywiście trzymamy kciuki za siatkarzy, bo będzie jak zwykle. Trzymamy również za piłkarzy, bo boję się, że będzie jak zwykle.
2: Otóż to. Dziękuję.
6: Dostali Państwo na pewno taką broszurę dotyczącą

0: takiego zabezpieczenia, co robić w sytuacjach kryzysowych, to teraz będzie nowa. Co zrobić w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza? Na pytania związane z tym wyzwaniem odpowiada nowa rządowa broszura Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. No tytuł mówi sam za siebie, która od dziś ma być dostępna w internecie. Jako jeden z pierwszych tę broszurę oglądał Mariusz Pieśniewski.
1: Po ostatnich zdarzeniach przy wschodniej granicy pojawia się coraz więcej pytań, co zrobić, żeby skutecznie chronić się podczas potencjalnego zagrożenia z nieba.
2: Dostałeś taki alert. Wiesz, co zrobić? I zawieją syrenę? Zostań w domu. Zachowaj spokój.
1: To fragment jednego z klipów MSWiA, ale wielu z nas chce mieć konkret w ręku. Tak jak broszurę, którą rząd wysyłał do gospodarstw domowych w postaci poradnika bezpieczeństwa. I taką odpowiedzią jest kilkunastostronicowa broszura Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Na pierwszy rzut oka wygląda na suplement do rządowego poradnika.
3: To nie jest nowy poradnik bezpieczeństwa. To jest nowa część, którą dajemy mieszkańcom.
1: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
3: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce wtedy, kiedy ten atak rzeczywiście nam zagraża.
1: Tym razem informacja nie będzie rozsyłana do skrzynek pocztowych.
3: Te instrukcje na pewno przekażemy zarówno w formie elektronicznej, będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów. Będziemy ją dystrybuować także przy okazji wydarzeń, które odbywają się regularnie w ramach Akademii Ochrony Ludności Obrony Cywilnej, w ramach treningów i krajowych treningów reagowania.
1: A jak przekonują przedstawiciele resortu, to dopiero początek, bo nauka reagowania na zagrożenia z powietrza to wyzwanie na dłuższy czas, ale już dziś można sprawdzić, gdzie strażacy prowadzą choćby szkolenia z obrony cywilnej i zapytać o konkretną sytuację w swojej okolicy.
4: Tam na miejscu zazwyczaj jest kilku strażaków. Każdy z nich ma ogromne doświadczenie związane z bieżącym funkcjonowaniem, pomaganiem.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
4: Jesteśmy bardzo otwarci tutaj na dyskusję, wspieranie, a te wszystkie poradniki i instrukcje są świetnym materiałem, by właśnie określić sobie te miejsca bezpieczne w domu, właśnie w kondygnacjach nadziemnych, czy to piwnica, czy to garaż podziemny, odpowiednio przygotowanych, czy jeżeli ich nie mamy, to zasada dwóch ścian dzieląc nas od zewnętrznego zagrożenia, żeby pierwsza ściana przyjęła to uderzenie, a druga już nas ochroniła.
1: A pakiet spraw, które warto sprawdzić lub przygotować już teraz w razie takiego zagrożenia, można znaleźć w nowej rządowej instrukcji reagowania.
0: O czym mówił nam Mariusz Pieśniewski. W ten weekend polityczne oczy będą skierowane na Kraków. W Krakowie kampania na ostatniej prostej. Ostatnie godziny pozostały siedmiorgu kandydatom i kandydatkom na prezydenta miasta. Do przekonania wyborców w kampanię na ostatniej prostej zaangażowali się najważniejsi politycy, którzy przyjechali pod Wawel wspierać swoich kandydatów. Jest z nami Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle.
5: Dzień dobry, nie kandydat, na szczęście.
0: No właśnie, słyszałem, że w Krakowie już trochę zmęczeni wszyscy tą kampanią wyborczą. W weekend z kolei cisza wyborcza, no i w niedzielę głosowanie. Jak wyglądają te ostatnie dni, ostatnie godziny tej kampanii? No jeszcze dziś kandydaci i kandydatki mogą czymś zaskoczyć, czy nie? Wczoraj między innymi pan premier Donald Tusk pojawił się w Krakowie.
5: Tak, no niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się by dziś na taki sam krok, czyli taki przysłowiowy rajd po mieście od wczesnego poranka i spotkania z mieszkańcami we wszystkich 18 dzielnicach Krakowa. Ostatni tydzień kampanii upłynął nie tylko na tych bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami, ale też na debatach. Tutaj dominowały dyskusje między innymi o strefie czystego transportu czy zadłużeniu miasta. Wszyscy kandydaci obiecywali też przywrócenie w mieście biletu 20-minutowego skróconego jeszcze kilka miesięcy temu do 15 minut. Wczoraj wieczorem w Nowej Hucie, tak jak wspomniałeś, senator Monikę Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, wspierał w czasie spotkania z wyborcami premier Donald Tusk, który także odnosił się do odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, przypomnijmy, polityka Koalicji Obywatelskiej.
6: Wiecie, ja nie jestem hipokrytą, ja dobrze wiem, jaki jest punkt startu Moniki Piątkowskiej po referendum i po tej politycznej porażce poprzedniego prezydenta. Głęboko wierzę w Monikę, zrobię wszystko, żeby jej pomóc, ale decyzja należy do mieszkańców Krakowa.
7: Mieszkańcy naszego miasta chcą ewolucyjnych zmian. Chcemy spokoju, stabilności.
5: Jeszcze dziś Monika Piątkowska

0: Gorączką w Krakowie będzie wspierał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei kandydatkę Lewicy, posłankę Darię Gosek-Popiołek, wspierał wczoraj, a także przez cały tydzień marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Szanujemy ludzi, którzy tu mieszkają. I dlatego wspieram pełnym sercem, pełnym słowem, pełnym rozumem, chociaż czasami mi go brakuje, Darię Gosek-Popiołek.
2: Będę tam, gdzie jest miasto, czyli przy mieszkańcach.
0: Do Krakowa nie przyjechali w tym tygodniu czołowi działacze Prawa i Sprawiedliwości. Na początku kampanii, jeszcze przed rozłamem PiS, Michała Drewnickiego, kandydata tej partii, wskazywał Przemysław Czarnek. Michał Drewnicki, miejski radny, liczy na wsparcie nie tylko wyborców PiS, ale też trochę szerszego elektoratu. Chodzi między innymi o wyborców Konfederacji, po tym jak kandydat tej partii, przypomnijmy, Bartosz Boheńczak, nie zebrał 3000 podpisów poparcia, co było sporym zaskoczeniem i też porażką tego ugrupowania w Krakowie. Z kolei kandydatkę partii Razem, Aleksandrę Owce, od kilku dni w kampanii wspierają posłowie tej partii Marcelina Zawisza, Adrian Zandberg oraz Maciej Konieczny.
3: Jeżeli raz na zawsze chcecie skończyć z kolesiostwem, z koryciarstwem w Krakowie, wybierzcie na prezydentkę Aleksandrę Owce.
4: Zasługujemy na więcej niż politycy, którzy pchają się do koryta tylko po to, żeby zarobić sobie pieniądze kosztem majątku publicznego.
0: No i to nie koniec festiwalu poparć przed finałem kampanii w Krakowie, bo lidera przedwyborczych sondaży Łukasza Gibałę wsparł Jan Hoffman, to inicjator zwołania referendum w Krakowie, który zrezygnował ze startu w wyborach i przekazał liderowi sondaży swoje poparcie.
5: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
6: Bardzo panu mecenasowi dziękuję.
0: A w Krakowie o północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Głosowanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 7, a zakończy o 21. Uprawnionych do głosowania jest ponad 500 000 mieszkańców.
7: Na wszystkie sondaże wskazują na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury wyborów. W niej, według tych sondaży, mają się zmierzyć Łukasz Gibała z Moniką Piątkowską. Z nami był Paweł Pawlica. Bardzo, Pawle, dziękuję ci za tę informację.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
7: W weekend, proszę państwa, wybory w Krakowie. Pierwsza tura, no bo jak wspominałem, w sondażach wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura. Wraca również temat handlu w niedzielę. Justyna Golonko razem ze mną. Dzień dobry.
8: Dzień dobry,
7: już
8: jestem.
7: Już za chwilę magazyn Saldo, magazyn gospodarczy. Czy to oznacza, że wraca również możliwość tego, że już w każdą niedzielę będziemy mogli robić zakupy?
8: Wracają takie pomysły i to jest bardzo ciekawe, bo ja zaraz wyjaśnię, o co chodzi, ale generalnie to sami związkowcy mówią o tym, że dobrze byłoby, żeby ten handel wrócił, czyli temat, jakby dyskusja, wracamy do tego. Także to jest zaskakujące wręcz, no bo przecież oni o to walczyli.
7: No to więcej już teraz w magazynie Saldo. Zapraszam.
9: Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Związkowa Alternatywa postuluje całkowite zniesienie ograniczeń dotyczących handlu w niedzielę. Zdaniem związku obecne przepisy są tak niespójne i pełne wyjątków, że zakaz stał się w praktyce taką kompletną fikcją. Związek chce całkowitego zniesienia zakazu handlu, ale jednocześnie domaga się znacznie wyższych wynagrodzeń dla tych, którzy zdecydują się pracować właśnie w niedzielę. Stawka za pracę w ostatnim dniu tygodnia byłaby 2,5 raza wyższa niż wynagrodzenie za pracę w dni powszednie. Tak mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.
10: Naszym zdaniem warto by wprowadzić jednolite, uniwersalne przepisy, zgodnie z którymi za każdą pracę w niedzielę byłyby znacznie wyższe wynagrodzenia. Każdą, czyli niezależnie czy to jest handel, gastronomia, policja, transport, praca w lotniskach, kolei i tak dalej. Czyli za każdą pracę w niedzielę my proponujemy wyższe stawki. Nasza wyjściowa propozycja to jest 2,5 razy więcej, czyli dużo. Jeżeli w negocjacjach nawet rząd, pracodawcy zgodziliby się na 2, naszym zdaniem to też byłaby bardzo dobra zmiana.
8: Innymi słowy, minimalna płaca godzinowa za pracę w niedzielę wynosiłaby 78,50 zł, a minimalna płaca za 8-godzinny dzień pracy właśnie w niedzielę wynosiłaby aż 628 zł. Taka jest propozycja jednego ze związku zawodowego, ale ja przypominam, że niedzielę wolną od handlu wywalczyli właśnie związkowcy z NSZZ Solidarność. I oczywiście ten związek jest przeciwny takim zmianom, a właśnie mija 8 lat, odkąd w Polsce funkcjonuje zakaz handlu w niedzielę i on dobrze się sprawdza i nie należy tego zmieniać. Tak mówi Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników.

0: handlu NSZZ Solidarność.
1: Pracownicy w 98% opowiadają się za wolnymi niedzielami i nie wyobrażają sobie, żeby mieli przyjść do pracy w niedzielę. To jest bardzo przykre i pan Szumlewicz jeszcze o jednym zapomniał, że to myśmy pod ustawą zebrali włącznie z pracownikami ponad 500 000 podpisów i one o czymś świadczą.
0: Jeszcze taka ciekawostka, bo w ostatnim czasie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła też zupełnie nowa petycja w sprawie handlu w niedzielę. Anonimowy autor proponuje wprowadzenie handlu również w niedzielę. W zamian osoba pracująca w weekend miałaby mieć zagwarantowane co najmniej 2 kolejne dni wolne. Resort analizuje tę petycję. Mamy kolejny milowy krok na drodze budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej na Pomorzu. Spółka Bechtel podpisała z Polimexem Mostostal umowę dostawy i budowy hal montażowych do produkcji głównych modułów siłowni. Pierwsza powstanie w 2028 roku, a druga rok później. Prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk powiedział, że do tej pory zawarto z polskimi firmami ponad 400 kontraktów związanych z powstaniem siłowni na 1 200 000 000 złotych.
2: Maksymalizujemy, staramy się maksymalizować udział polskiego przemysłu w naszym przedsięwzięciu. Polski kontyngent, czy polski local content, który no jest udziałem, bym powiedział, konsorcjum, w szczególności firmy Bechtel, tym kontraktem przekracza już 1 000 000 000 złotych, więc w sumie, jeżeli chodzi o budżet realizacyjny projektu EJ1, to już przekraczamy 2 200 000 000 złotych, jeżeli chodzi o tylko o polskie firmy, z czego 400 000 000 złotych to są firmy pomorskie. Też chcę to podkreślić, jesteśmy oczywiście w Warszawie, niemniej jednak jest to inwestycja pomorska.
0: Prezes Bechtel Polska, firmy, która wraz z Westinghouse tworzy konsorcjum odpowiedzialne za realizację tej inwestycji, Leszek Hołda, powiedział nam, że kontrakt z perspektywy projektu jest bardzo istotny.
3: Jest to zaplecze dla budowy wyspy jądrowej, więc zbliżamy się, można powiedzieć, do tego obszaru jądrowego maksymalnie i bez tych hal nie bylibyśmy w stanie po prostu wybudować wysp jądrowych, reaktorów jądrowych w tym projekcie. Także myślę, że to jest bardzo odpowiedzialny odcinek tego projektu.
0: Szacowana wartość inwestycji to niemal 300 000 000 złotych. Komercyjne uruchomienie pierwszego bloku siłowni planowane jest na 2036 rok.
4: Saldo.
0: A teraz o ważnym wsparciu dla przedsiębiorców, bo będą mogli oni korzystać z pożyczek na cyfrową i zieloną transformację w ramach nowego funduszu. Jego pula to 800 000 000 złotych. Wnioski będzie można składać od 4. kwartału, prawdopodobnie od października. Dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Orowiec powiedział nam, że cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w obecnych czasach, to są sprawy kluczowe.
5: Kluczowe dla polskich firm, dla polskiej przedsiębiorczości, a pamiętajmy, że sektor małych, mikro i średnich przedsiębiorstw wytwarza prawie połowę polskiego produktu krajowego brutto, a dynamika jest tak duża, że sama skala incydentów, na przykład ataków cyfrowych, jest porażająca i rośnie.
0: A ta podwójna transformacja to szansa na podwójną korzyść, na podwójną wygraną, która przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych. Tak mówi Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6: Dlaczego pożyczki są tak ważnym i atrakcyjnym dziś instrumentem? Dlatego, że udzielamy je w kwotach od 2,5 miliona do 15 milionów złotych na okres do 15 lat, oprocentowanie w wysokości zaledwie 0,5%. Takich instrumentów dziś na rynku nie ma. Wypełniamy pewną lukę w stosunku do instrumentów, które były dostępne, czy na poziomie regionalnym, czy na poziomie krajowym.
0: I dodam jeszcze, że dodatkowo będzie można uzyskać 2-letni okres karencji przy spłacie tej pożyczki. Najpierw strategia, teraz porozumienie. Polski Porty Lotnicze i radomski samorząd podejmują współpracę, której celem jest rozwój lotniska Warszawa-Radom. Ofertę skierowano do inwestorów, których działalność nie wiąże się wprost z obsługą pasażerów. Rozmowy już trwają, a chętnych nie brakuje, zapewnia Marcin Daniel z zarządu PPL-u.
7: Mogę zdradzić, że mówimy o 4 hangarach Koduce, czyli dla Koduce samolotu Boeing 737 Airbus 320, 2 hangarach Kodue, czyli Dreamliner Boeing 777. Mówimy również o spedycji, o cargo. Powstanie tu prawdopodobnie centrum szkoleniowe.
0: a rolą samorządu będzie wspierać

0: wspieranie inwestorów i oferowanie im swoich terenów, tłumaczy prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Uważam, że dziś taki jasny sygnał, że samorząd i PPL, PPL i samorząd, gramy do jednej bramki, stoimy po tej samej barykady. No można tych metafor tutaj mnożyć, ale myślę, że przekaz może być tylko jeden.
0: W podpisanym porozumieniu strony deklarują, że radomskie lotnisko będzie działało po 2040 roku. I u nas jeszcze ważne przypomnienie. Dziś ostatni dzień trzydniowej akcji promocyjnej PKP Intercity. Od środy możemy kupić bilety w pociągach PKP Intercity z 35% rabatem. Obniżka wynika z faktu, że krajowy przewoźnik obchodzi swoje urodziny, 25. urodziny, ale zniżka, przypominam, 35%. Bilet można kupić teraz, a później można go wykorzystać. O tym mówi Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity.
2: Do 25 września można kupić bilety na bezpośrednie połączenia krajowe PKP Intercity o 35% taniej od ceny bazowej. Promocja dotyczy biletów jednorazowych. Są dostępne w kasach na naszej stronie internetowej i w aplikacji. W pociągach IC i TLK bilety można kupić z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku EIP i EC w dniu 25 września będzie można zaplanować podróż aż do 12 grudnia. Promocja nie obejmuje przejazdów 14 i 20 października, gdyż na te dni przygotowaliśmy osobne oferty. Jest to bilet za 10 zł z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz bilet za 10 zł z okazji Europejskiego Dnia Seniora.
0: Także jeśli Państwo planują jakiś wyjazd, to warto z tej promocji skorzystać, 35% rabatu. A wszystkie szczegóły akcji znajdą Państwo na stronach PKP Intercity.
3: Nad morze bym pojechał.
0: Ja też bym pojechała.
3: Na plażach już nie ma takich tłumów, a paragon
0: ja
3: można rozbić.
0: Tak. Na hel bym pojechała sobie.
3: Rozmarzyłem się. Justyna Golonko, bardzo dziękuję Ci.
0: Dzięki.
3: To był magazyn Saldo. Już za chwilę informacje.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękuję. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: Ogłoszenie społeczne. Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przesłuchanie agresora, zarzuty i areszt. Na początek plan pracy śledczych po zbrodni w Jarosławiu. Mogło dojść do kolejnej próby kradzieży danych pacjentów. Mamy komentarz wiceszefa resortu cyfryzacji. Będzie też sport i ogromne nadzieje. Kibic

0: kibiców i zawodników. Polscy piłkarze rozpoczynają walkę w Lidze Narodów. Minęła ósma. Aleksandra Kozera, zapraszam. Ukrainiec podejrzewany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. 31-latek wtargnął wczoraj na teren klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z duchownych zmarł. Plan pracy śledczych zna Agnieszka Drążkiewicz.
1: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i tłumaczyła, że mężczyzna czeka na przesłuchanie w asyście policji, ale nie zdradziła miejsca jego przetrzymywania. Prokurator wyjaśniła również, że ze względu na materię sprawy i teren do zbadania, śledczy potrzebowali wielu godzin właśnie w terenie, aby zebrać szczegółowy materiał dowodowy.
2: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin.
1: Po brutalnym ataku na terenie klasztoru zamarło życie. Policja pracowała w miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych. Odwołano wszystkie msze i spotkania. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości bada możliwe naruszenie bezpieczeństwa i wyciek danych pacjentów. Sprawa dotyczy firmy Cubusoft tworzącej oprogramowanie Medyk. Poinformował o tym we wpisie na portalu X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomniał, że po ostatnich atakach na podmioty medyczne oraz dostawców oprogramowania resort opracował zalecenia. Firmy miały je wdrożyć do 16 września. Sytuacja jest kuriozalna, mówi Polskiemu Radiu 24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Mamy do czynienia w sierpniu tego roku z wyciekiem danych w prywatnej firmie i tyle apeli, tyle również czynności kontrolnych, zaleceń. I teraz słyszymy, że w kolejnej prywatnej firmie prawdopodobnie doszło do ataku. Prawdopodobnie, bo firma nie zgłosiła incydentu ani do Centrum E-Zdrowia, ani do CSID NASK. Informacje w tej sprawie mamy od poszkodowanej placówki oraz zgodnie z ustaleniami policji oraz mediów internetowych, czyli zaufanej trzeciej strony.
0: Służby zbadają, czy Cubusoft zastosował się do zaleceń resortu, a także czy należycie chronił dane pacjentów. Teraz Kraków i kampania na ostatniej prostej. O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta lub prezydentkę miasta. Do głosowania na Monikę Piątkowską zachęcał wczoraj w Krakowie premier Donald Tusk.
4: Zależy mi na Polsce, a więc to znaczy także, że zależy mi na tym, żeby we wszystkich miejscach, a Kraków jest jednym z najważniejszych miejsc bezdyskusyjnie, władzę publiczną dzierżyli ludzie, których się nie wstydzimy.
0: I którzy są odpowiedzialni. Taką kandydatką według premiera jest Monika Piątkowska. Poza koalicją wspierają także PSL. Z kolei kandydatkę Lewicy Darię Gosek-Popiołek wspiera marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Tak jak każde olbrzymie, piękne miasto, Kraków wymaga uwagi i wymaga wielkiej odpowiedzialności. I myślę, że pani posłanka Daria Gosek-Popiołek jest osobą bardzo odpowiedzialną.
0: W sumie o urząd prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów. Przedstawicielka koalicji PSL-u, 3 przedstawicieli lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny. Głosowanie w niedzielę. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, to 11 października 2 osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w drugiej turze. Małżeństwa osób tej samej płci, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą, będą mogły m.in. razem rozliczać się z podatków. Minister finansów Andrzej Domański podpisał interpretację ogólną. Dzięki niej małżeństwa osób tej samej płci zyskały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Zgodnie z interpretacją resortu finansów do dopełnienia wymogów podatkowych konieczny jest wypis zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację w grupie B4 Ligi Narodów. Podopieczni trenera Jana Urbana spróbują wrócić do elity tych rozgrywek. Dziś zagrają z Bośniakami. Po blisko rocznej przerwie do kadry wrócił Przemysław Frankowski. Piłkarz liczy na to, że biało-czerwonym uda się dziś zagrać na własnych warunkach.
6: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl gry, wygrać ten mecz, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
0: Początek dzisiejszego starcia o 20:45.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
8: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemów

0: Andrzej Poczobut pojawił się w Waszyngtonie, wziął udział w uroczystości zorganizowanej w stolicy USA przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Do jej uczestników zwrócił się też w przesłanym wideo prezydent Donald Trump. Amerykańska Polonia przywitała Poczobuta owacjami na stojąco. Więcej na ten temat piszemy na stronie polskieradio24.pl, a już teraz 24 pytania.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Państwa i moim gościem jest Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim państwu.
2: Panie pośle, wszyscy zadają sobie pytanie, jak mogło dojść do tragedii w Jarosławiu. Prezydent oczekuje szybkiego i dokładnego wyjaśnienia tej tragedii. Premier Donald Tusk mówi wprost, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Jak mogło do tego dojść?
3: To jest rzeczywiście bardzo dramatyczna sytuacja i również wszystkim bliskim osobom i wszystkim mieszkańcom, którzy przeżywają teraz trudne chwile. Składam kondolencje. To jest dramatyczne wydarzenie. Pewnie strażnicy ubolewają też, że z taką skrupulatnością pilnowali granicy, bo wtedy pozbylibyśmy się tego kłopotu i nie doszłoby do tego nieszczęśliwego zdarzenia. Nie wiem, naprawdę to jest wielka zagadka, co znajduje się w głowie i jaki był powód, że ten młody Ukrainiec dopuścił się takiej zbrodni. Tylko przy tej okazji nie wiadomo też, czy działał pod wpływem jakiegoś impulsu, czy planował tę zbrodnię, czy ktoś go inspirował. W zasadzie wszystko przed nami, te wyjaśnienia. Natomiast ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że ta zbrodnia to jest przede wszystkim zbrodnia, to jest dramat, nie powinna przekładać się na nasze relacje i stosunki z Ukrainą.
2: Dobrze, no właśnie, się stało, bo tutaj jest taka obawa, prawda, że Rosjanie wykorzystają tę zbrodnię do tego, żeby podsycać po raz kolejny antyukraińskie nastroje w naszym kraju.
3: Z całą pewnością będą chcieli to zrobić i nie brakuje też złych emocji w naszym kraju. My jesteśmy pod presją rosyjskich botów, farm botów. Są też pewne środowiska polityczne, które także wykorzystują te emocje, więc brońmy się przed tym. Pamiętajmy o tym, że zbrodnia nie ma narodowości, że przestępcy rekrutują się i spośród Ukraińców, i spośród obywateli innych krajów europejskich. To jest naprawdę ogromny dramat. To się absolutnie powinno się do dna wyjaśnić. Cieszę się też, jak mówimy o stronie ukraińskiej, że tak szybko zareagował
2: prezydent Ukrainy, bardzo stanowczo, prawda?
3: Tak. Tak, potępił tę zbrodnię i jeszcze raz naprawdę bardzo współczuję, ale proszę, apeluję do tego, byśmy dbali o to, żeby nie przeniosło się to na nasze relacje z Ukrainą, która teraz walczy o niepodległość i również bezpieczeństwo całej Europy, Polski również i może nawet przede wszystkim.
2: Panie pośle, wybory, przedterminowe wybory w Krakowie w najbliższą niedzielę. Jak pan patrzy na to, co tam się wydarzy? To są lokalne wybory, czy tak naprawdę to wybory, które są takim przedsionkiem do tego, co się będzie działo w Polsce w przyszłym roku, wybory parlamentarne?
3: Tak prywatnie uwielbiam Kraków i kocham to miasto, więc życzę mieszkańcom Krakowa, żeby wybrali najlepiej. Głęboko jestem przekonany o tym, że Monika Piątkowska przypadkiem nazywa się dokładnie tak samo jak ja, ale nie jesteśmy spokrewnieni. Bardzo charyzmatyczna, bardzo odważna, taka zdecydowana polityczka.
2: Premier Donald Tusk się wczoraj wybrał do Krakowa, żeby kandydatkę właśnie wspierać.
3: Tak, już drugi raz tak w Krakowie, a wcześniej był przy niej, kiedy ogłaszała taką decyzję wszystkim obywatelom.
2: A raczej pani Piątkowska była przy premierze, bo wówczas zarzucano, że no, właśnie ogłoszenie chęci startu miał miejsce w Warszawie, co akurat nie wszystkim się podobało. No,
4: to prawda, ale sprawa jest bardzo ważna. Kraków jest,
2: ale później pani Piątkowska do Krakowa wróciła.
4: Ale tak. Jest polski, wszyscy kochamy to miasto, życzymy mu dobrze, więc ja mam taką nadzieję, że pani senator Monika Piątkowska wygra te wybory, bo jestem przekonany, bo będzie dobrym prezydentem Krakowa.
2: Ale zaczyna tam będzie walka, prawda? Bo przecież tak naprawdę tego sondaże przedwyborcze wskazują, że łeb w łeb z Łukaszem Gibałą pani senator podąża.
3: Powtórzy się taki pojedynek, bardzo bliski, bo jestem przekonany, że właśnie kandydat Gibała i pani senator Monika Piątkowska będą występować w drugiej turze. Wiemy już raczej, że do drugiej tury dojdzie i wynik rozstrzygnie się nie w najniższą niedzielę, tylko trochę później. Wszystko się może zdarzyć, te dwa tygodnie będą kluczowe, ale ja nie zakładam, że to w jakimkolwiek stopniu przełoży się potem na wyniki wyborcze rok później.

0: bo o tym dzisiaj najczęściej się mówi, jakie to będzie miało znaczenie, choć jestem głęboko tym przekonany, wszyscy politycy, wszystkich partii politycznych ten wynik jakoś będą interpretować i jakoś wykorzystywać w kampanii wyborczej.
1: No to z pewnością premier wczoraj powiedział, że Kraków to ambitne miasto po przejściach.
0: Tak,
1: dobrze, pan premier ujął.
0: To prawda, bardzo lakonicznie się wyraził, ale wszyscy wiemy, o co chodzi.
1: Panie pośle, rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, kolejne czarne chmury się zebrały nad głową pani rzecznik. Opozycja kilka dni temu chciała odwołania pani rzecznik za to, że wykorzystała swoje stanowisko zdaniem polityków opozycji do tego, by tutaj rozwiązać sprawę czy z kobietą, z którą wdała się w spór na ulicy. Tymczasem Wirtualna Polska dzisiaj donosi, że pani rzecznik w latach 2016-2023 współpracowała z Instytutem Podległym Zbigniewowi Ziobrze, pisała ustawy dla tego Instytutu i pobierała za to wynagrodzenie. I co na to Koalicja Obywatelska?
0: Nie wiem, co na to opozycja. Czy przestanie się teraz domagać dymisji pani rzecznik? Ja chciałem powiedzieć o tym, że mnie to bardzo zaskoczyło i to tak negatywnie zaskoczyło. Ta nadmierna gorliwość, to osobiste zaangażowanie, emocje, które nie powinno towarzyszyć tak ważnemu urzędnikowi. Urzędnik nie powinien się kierować emocjami.
1: To mówimy o tej pierwszej sprawie,
0: tak,
1: prawda?
0: O
1: tej
0: mówię warszawskiej. O takim naciskaniu, wpływaniu na sąd, telefonach urzędników podległych pani rzecznik. To była presja, a takich decyzji nie podejmuje się pod presją, więc to mnie osobiście bulwersuje. Sam, będąc wiceprezydentem Łodzi, nadzorowałem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dbałem o to, żeby urzędnicy wspierali i przypominam rodziny i również dzieci, i przypominam, że obowiązkiem rzecznika jest dbać o dziecko, ale pamiętać też, że trzeba dbać, jego obowiązkiem jest również dbać o kwestie dotyczące rodziny, która się tym dzieckiem opiekuje, więc trzeba ważyć, trzeba działać z niezwykłą ostrożnością. A sam fakt przeszłości pani rzecznik, no cóż, no pierwsze moje skojarzenie to zacząłem nagle rozumieć, bo znam, obserwuję ludzi ze środowiska związanego z panem ministrem Ziobrą, który jest agresywny, emocjonalny, taki działający bardzo pospiesznie i być może to rzeczywiście jakoś tak rzutuje. Przykre, że to muszę mówić, ale nie oceniam dobrze tego zachowania pani rzecznik. I myślę, że politycy Koalicji Obywatelskiej z najważniejszymi osobami w państwie, wyraził się zresztą na ten temat pan minister Żurek, również są zbulwersowani tym osobistym zaangażowaniem, tymi naciskami urzędników podległych pani rzecznik w tej sprawie.
1: Czy teraz, jeśli taki właśnie wniosek o odwołanie pani rzecznik będzie, czy zagłosuje pan za odwołaniem?
0: Znaczy my w przeciwieństwie do pani rzecznik i do opozycji będziemy działać racjonalnie, czyli poznamy wszystkie szczegóły jej zachowania i zapoznamy się z tą sprawą, zanim podejmiemy taką decyzję. Sam fakt, że pani współpracowała jakiś czas temu z panem Ziobrą, oczywiście tu rzutuje, bo świadczy o jej politycznym zaangażowaniu, ale chcielibyśmy poznać szczegóły całej sprawy, która tak bardzo zbulwersowała opinię publiczną.
1: Tak, bo rzeczniczka praw dziecka odpowiadając właśnie na zarzuty twierdzi, bo tam w tle jeszcze jest ustawa Kamilka, prawda, która teoretycznie napisana w resorcie sprawiedliwości, a zgłoszona jako poselska, powiedziała, że za tę ustawę nie pobrała wynagrodzenia. Powiedziała, że przygotowała 6 aktów prawnych w tych czasach właśnie służących zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci w Polsce i rzeczywiście pobierała wynagrodzenie. Państwo to dokładnie przeanalizują.
0: I teraz się okazuje, że trzeba badać więcej spraw niż tylko sprawę, która nas zbulwersowała, dotyczącą tego konkretnego dziecka, ale w ogóle przyjrzeć się przeszłości pani rzecznik.
1: A przygląda się pan sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, temu, co tam się dzieje. No i co pan myśli? Tutaj premier Donald Tusk powiedział, że niektórzy oczekują, że będzie grał w szachy w sytuacji, gdy druga strona wyciąga baseball i, jak to powiedział premier, że grzeczny to już był.
0: I to, zdaje się, bardzo spodobało się opinii publicznej, również wyborcom Koalicji Obywatelskiej, ale ja oczywiście przyglądam tej sprawie i coraz więcej Polaków przygląda się tej sprawie i coraz więcej ludzi rozumie, że Trybunał Konstytucyjny to nie jest tam jakiś tam trybunał, jakiś tam sąd nieistotny, bo tak naprawdę podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach, również takich spraw dotykających bezpośrednio życia i obywateli, więc to jest bardzo, bardzo ważna instytucja. Kryzys jest ogromny. Mam ogromną nadzieję, że za chwilę się skończy. W końcu ostatecznie większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego to są ci,

0: i sędziowie, którzy chcieliby uporządkowania spraw w Trybunale i przywrócenia znaczenia temu Trybunałowi, odbudowania. Bo dziś, jakby mnie pani zapytała, czy w ogóle mamy Trybunał Konstytucyjny, to powiedziałbym, że jest budynek, są sędziowie, ale instytucji nie ma. Ona po prostu nie działa.
1: No bo sędziowie się nie zbierają. Tutaj ciekawa sprawa, ponieważ dwa dni temu zarzuty usłyszały dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego, które właśnie miały utrudniać wykonywanie pracy wybranym przez Sejm sędziom, a w odpowiedzi prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął postępowanie mogące zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec sędziów, którzy ślubowanie wobec prezydenta złożyli.
0: Tak, i to jest skandaliczne i bulwersujące, choć tak naprawdę niegroźne z perspektywy przyszłości tych sędziów, bo jak wiemy, prezes Święczkowski nie dysponuje taką ilością sędziów gotowych poprzeć go w tym absurdalnym, głupim, nawet powiedziałbym idiotycznym, przepraszam, pomyśle walki z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, bo wiemy o tym, że tam muszą...
1: walczyć z tymi, którzy nie są wpuszczani, a teraz zaczyna walczyć
0: składy,
1: właśnie
0: tak,
1: z tymi, którzy są już tak w budynku.
0: Potem pięcioosobowy i tak dalej. Zabraknie panu Święczkowskiemu, notabene zachowującemu się jak klasyczny polityk Prawa i Sprawiedliwości, a nie jak szef tego Trybunału, żeby to zrobić. Myślę, że też nie zabraknie sędziom odwagi i nie przestraszyli się tego zachowania. Natomiast no, musi się wydarzyć jedna rzecz istotna. No, musi dojść do zgromadzenia, do tego, żeby się sędziowie spotkali wszyscy razem.
1: A tego zgromadzenia prezes Święczkowski się obawia.
0: Bo przecież od 1 stycznia Trybunał Konstytucyjny nie będzie miał środków finansowych, nie będzie miał z czego utrzymywać całego urzędu. Sędziowie, w tym również byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nie otrzymają wynagrodzeń i to jest odpowiedzialność i wina pana Święczkowskiego, bo on doprowadził do praktycznie prawie, że zamordowania Trybunału Konstytucyjnego również w takim dosłownym znaczeniu, bo za chwilę będzie trzeba wyłączyć tam prąd, bo nie będzie z czego za to płacić.
1: A to jeszcze w zawieszeniu sprawa Macieja Berka, który został wybrany przez Sejm, czeka na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Wystosował pismo pan były minister Maciej Berek do prezydenta Karola Nawrockiego. Ten był w Stanach, ze Stanów już wrócił. I jakich rozstrzygnięć w sprawie Macieja Berka pan się spodziewa?
0: No, przede wszystkim skorzystam z okazji, że dzisiaj rozmawiamy o tej sprawie w Polskim Radiu 24 i powtórzę jeszcze raz. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego po tym, kiedy zostanie wybrany przez Sejm, tym sędziom już jest. I tutaj żadne działania pana Święczkowskiego nie są w stanie sprawić, że nagle tym sędziom przestanie być. To pamiętajmy o tym, bo to jest ważny szczegół. Drugi bardzo ważny szczegół. Prezydent Polski ma obowiązek przyjąć ślubowanie, umożliwić złożenie ślubowania wobec prezydenta.
1: Ale prezydent ma wątpliwości co do tego dziesięcioletniego stażu.
0: W takim razie mogę powiedzieć o tym, że wątpliwości prezydenta w tej sprawie są jego prywatną sprawą i prywatnymi wątpliwościami. W żaden sposób nie wolno prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kierować się tymi wątpliwościami. Ma obowiązek umożliwić złożenie ślubowania, tak mówi konstytucja. Nigdzie w konstytucji ani w ustawie nie jest napisane, że pan prezydent cokolwiek ocenia, zastanawia się, sprawdza, prosi o uzupełnienie, o jakąś dokumentację. W tej sprawie zgodni są prawie wszyscy wybitni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy się w tej sprawie wypowiedzieli i również bardzo wielu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, mówię o, chciałem powiedzieć, wybitni eksperci od prawa konstytucyjnego, bo o tym chciałem powiedzieć. Bo co do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to tutaj takiej jednoznaczności wśród tych powołanych dawno, dawno temu nie ma.
1: Prezydent oczekiwał od pana Berka, że wyjaśni właśnie tę kwestię dziesięcioletniego stażu, ale w piśmie, które odesłał Maciej Berek do Pałacu Prezydenckiego, wskazuje, że jest jego obowiązkiem złożenie ślubowania i uważa, że dokumenty, które złożył, jeśli chodzi o ten dziesięcioletni staż na stanowisku radcy prawnego, że to wystarczy. No właśnie, czy to wystarczy dla pana prezydenta?
0: Znaczy to jest prawda. No to Sejm ostatecznie rozstrzygł, głosując i wybierając sędziego Trybunału Konstytucyjnego, że ten spełnia wszelkie wymogi formalne. I prezydent Rzeczypospolitej Polski nie ma takich wymogów. No, miejmy świadomość, że nie żyjemy w monarchii absolutnej. To już jest XXI wiek, a nie XIX, XVIII i XVII. I prezydent Polski nie może decydować i podejmować decyzji w każdej sprawie. Konstytucja o tym decyduje.
1: No to wiemy, jak wyglądała gra w szachy. Sejm wybierał sędziów Trybunału. Prezydent zapraszał bądź nie na

0: ceremonię złożenia ślubowania, jak będzie wyglądała gra w baseball?
1: No jeszcze nie wiemy, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam taką nadzieję, bo niewielką, ale mam, że ostatecznie pan prezydent wypełni swój obowiązek konstytucyjny i przyjmie ślubowanie wobec jego osoby, wobec jego urzędu w siedzibie Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. Jeśli się tak nie stanie, to prawdopodobnie wydarzy się coś, co się już wydarzyło wcześniej i wobec prezydenta nowy sędzia, pan sędzia Berek, złoży ślubowanie w innym miejscu. W jakim, to on będzie decydował i ostatecznie to Trybunał Konstytucyjny ma tu ostateczny głos.
0: Czyli pytanie, na jaką dyscyplinę sportu postawi prezydent Karol Nawrocki? Pan woli grać w szachy czy w baseball, panie pośle?
1: Nie w boks w każdym razie.
0: A ustaliśmy, pan lubi piłkę nożną i siatkówkę. Właśnie dzisiaj będzie pan trzymał
1: kciuki
0: za,
1: nadzieję,
0: i za piłkarzy,
1: że
0: i za siatkarzy.
1: Zdążę obejrzeć ten mecz.
0: A co się wydarzy, jeśli chodzi o ustawę o podatku od zysków nadzwyczajnych? No, ta ustawa ważna w kontekście kolejnej odsłony programu CPN.
1: No to też jest taka sprawa, w której Polacy i obywatele Polski są coraz mądrzejsi. Im dłużej trwa ta dyskusja, tym bardziej rozumieją, jak nieprawdziwe są wszystkie informacje i argumenty płynące z otoczenia pana prezydenta. No bo na przykład mu sugerowanie, że projekt jest niekonstytucyjny w sytuacji, kiedy już wszyscy wiemy, że podobne projekty były stawały się prawem wcześniej i nigdy wcześniej poprzednik, na przykład prezydent Duda, nie miał takiej wątpliwości.
0: No, ale prezydent Karol Nawrocki ma?
1: Tak ma, a nie powinien mieć, ponieważ już wcześniej podobne przepisy Prawo i Sprawiedliwość podejmowały. Prawo i Sprawiedliwość też ma te wątpliwości, bo nie popiera tych rozwiązań. Głośno protestuje i głośno mówi o tym, że są niezgodne z konstytucją. No to jest pierwsze kłamstwo. Drugie kłamstwo, że rzekomo projekt, który zaproponował sam pan prezydent Nawrocki, jest lepszy. No nie jest lepszy, bo obniża podatki, a nie rozstrzyga, w jaki sposób te środki mają się znaleźć w budżecie państwa.
0: Tak,
1: skąd
0: to jest ryzyko,
1: finansować?
0: Że znowu nie będzie.
1: I mamy do czynienia z prezydentem, paliwa, tak, który każdego dnia mówi o tym, że budżet państwa polskiego jest w trudnej sytuacji, że jest za duży deficyt, po czym wysyła do Sejmu projekty ustaw, które ten deficyt powiększają. To jest nie tylko absurdalne, ale to jest szkodliwe. Szkodliwe, jeśli chodzi o interes państwa. No i przede wszystkim to jest oszukiwanie obywateli, no bo nie można jednocześnie mówić, że jest się przeciwnikiem dużego deficytu budżetu państwa i jednocześnie produkować ustawy, które ten deficyt jeszcze bardziej powtarzają. To jest jakaś hipokryzja, jakaś schizofrenia.
0: Dlatego niektórzy się zastanawiają, dlaczego rząd, koalicja rządząca cały czas podsuwa tę samą ustawę, wiedząc, że jest ryzyko właśnie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego, a nie bierze na przykład nie pod uwagę jakiegoś planu B. Tutaj słyszymy, nie ma planu B, jest tylko plan A.
1: Jest na to prosta odpowiedź, bo to jest jedyne i najlepsze rozwiązanie. I każde inne jest złe i niemożliwe do przeprowadzenia. I mówimy o tym otwarcie. No, ceny trzeba obniżyć, trzeba mieć z czego za to zapłacić. Powinno się wprowadzić coś na wzór dawnej opłaty solidarnościowej. Przypomnę, że Jastrzębska Spółka Węglowa za sprawą rządu Prawa i Sprawiedliwości w podobny sposób i w podobnym mechanizmie wpłaciła 1 600 000 do budżetu państwa i nikogo to jakoś nie dziwiło. Mechanizm był dokładnie identyczny. W taki sam sposób obliczano te ponadwymiarowe zyski, tak jak to się dzieje teraz. Więc sytuacja jest prosta. No, to każdy człowiek, który wydaje własne pieniądze prywatne, utrzymuje swój własny dom, gospodarstwo domowe, wie, że trzeba mieć pieniądze, żeby je wydać.
0: Jest pewne. Prezydent jest w bardzo trudnej sytuacji, w którą sam się wprowadził.
1: Tylko tym
0: z tego
1: razem
0: względu,
1: więcej
0: że mówi...
1: osób będzie miało do niego pretensje, bo coraz lepiej
0: rozumieją wszyscy.
1: I sam
0: mówi pan prezydent, że premier Donald Tusk wziął kierowców za zakładników, no ale właśnie kierowcy patrzą teraz
1: na prezydenta,
0: dokładnie, bo ustawa na jego biurku.
1: I jednak mam nadzieję, niewielką, ale mam nadzieję, że paliwo dzięki decyzji pana prezydenta będzie tańsze, bo teraz jest rzeczywiście wszystko w jego rękach. Rząd zrobił absolutnie wszystko, co powinien w tej sprawie. Wybrał jedyne, najlepsze rozwiązanie i pamiętajmy o tym, że nie ma lepszego. Wszystko w rękach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który powinien czuć obowiązek stanąć po stronie obywateli, a nie jakichś dużych korporacji paliwowych.
0: No i wszystkim zależy na tym tankującym na stacjach benzynowym, żeby paliwo było tańsze. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Krzysztof Piątkowski,
1: bardzo
0: Koalicja
1: dziękuję.
0: Obywatelska. Miłego dnia, panie pośle.
1: Kłaniam się państwu, wszystkim państwu dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: To jeszcze w nawiązaniu do państwa rozmowy. Andrzej Rysuje dzisiaj nie zawodzi. Dwie osoby w kryzysie bezdomności rozmawiają. Ja straciłem wszystko w Zonda Krypto, a ty? Ja zatankowałem do pełna. To z Gazety Wyborczej. Natomiast

0: Już teraz, proszę Państwa, jeszcze na szybko przegląd tego, co dzieje się w internecie. Już Sylwia o tym wspominała. 16 umów, brak konkursów i dokumentów o tym, kto ją wybrał i za ile. 224 tysiące złotych na koncie. Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze przez 7 lat płacił Monice Hornie-Cieślak za pisanie prawa, choć tym powinno zajmować się ministerstwo. Pierwszą umowę dał jej Marcin Romanowski, poszukiwany dziś listem gończym, kiedy obecna koalicja wybierała nową rzecznik praw dziecka. Hornie-Cieślak pominęła informacje o tej współpracy. O tym dzisiaj w Wirtualnej Polsce pisze Szymon Jadczak. To jeszcze zaglądam na stronę polsatnews.pl, bo tam informacja o tym, że radiowóz Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej utknął na przejeździe kolejowym, a nagranie z tego zdarzenia obiegło sieć, jak ustalił polsatnews.pl. Funkcjonariusze zostali wysłani na miejsce, żeby kontrolować, czy na remontowanym odcinku drogi kierowcy stosują się do zakazu. Strażnik, który kierował pojazdem, został ukarany przez policję mandatem. Trwa też postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Bardzo proszę uważać na tych przejazdach kolejowych, bo często dochodzi tam do groźnych wypadków. Już teraz informacje zapraszam.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie. Po reklamie. Autopromocja.
8: Jak wyglądało życie niemieckich urzędników w okupowanej Polsce? Co myśleli na temat Polaków? Jak reagowali na terror i zbrodnie, których byli świadkami? O wyjątkowych wojennych pamiętnikach, które z Niemiec trafiły do Instytutu Pileckiego. W najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z dr Joanną Nikel. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Zbliża się 8.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Jak wybrał ofiary? Dlaczego zaatakował? Na te pytania odpowie Ukrainiec zatrzymany po brutalnej zbrodni w opactwie w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. Dziś ma się odbyć przesłuchanie. 31-latek wtargnął na teren klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z duchownych zmarł. Ze względu na materię sprawy i teren do zbadania śledczy potrzebowali wielu godzin na zebranie dowodów, tłumaczyła Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego.
9: Będziemy bezwzględni wobec zła. Tak do tragedii w Jarosławiu odniósł się premier Donald Tusk. Z kolei prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że liczy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnię, do której doszło w klasztorze. U nas jeszcze jeden komentarz premiera, tym razem w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Grzeczny już byłem, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem, stwierdził Donald Tusk, pytany o spór wokół Trybunału. Premier towarzyszył kandydatce na prezydenta Krakowa, senatorce Monice Piątkowskiej, podczas spotkania z mieszkańcami.
11: Jest szachownica, umawiamy się na grę w szachy. Ja tam siedzę, no zastanawiam się, a z drugiej strony przychodzi facet z bejsbolem. I mówi, ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce i trzyma bejsbola w ręku. a wokół

0: Są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią, ty graj szachy. To nieładnie. On, my wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale tu musisz grać w szach. No to wtedy ja nie wygram. Grzeczny to już byłem.
1: Przypomnijmy, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił do orzekania 4 z 6 sędziów wybranych w marcu przez Sejm. Wcześniej prezydent nie odebrał od nich ślubowania, podobnie jak od Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału na początku września. Londyński sąd znów odroczył decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 19 listopada. Być może wtedy zapadnie decyzja, choć sędzia zastrzegł, że termin może się jeszcze zmienić. Polska prokuratura chce postawić byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Chodzi o zakupy agencji w czasie pandemii. Michał Kuczmierowski nie przyznaje się do winy. Pogoda się popsuła, jest zimno, pada i coraz więcej osób choruje. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi, mówi dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
2: Tych infekcji jest średnio dużo, raczej może mniej niż więcej na razie. To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. Nie ma jeszcze grypy, są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
1: Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie i COVID-owi są już dostępne w aptekach.

0: Deszcz przechodzi praktycznie przez całą Polskę. Opady mogą się pojawić lokalnie na Pomorzu, nieco później również na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. Bliżej południa strefa opadów rozszerzy się na północne Mazowsze i zachodnią Warmię. Tam może padać nieco mocniej. Z kolei na szczęście w weekend ma być pogodnie, ma być cieplej. No i miejmy nadzieję bez opadów.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Czas na komentarz w Polskim Radiu 24. Marcin Dzierżanowski, portal xyz.pl. Razem ze mną w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: Panie redaktorze, dzisiaj wybory w Krakowie to chyba jest taki jeden z wiodących tematów. 39,17% poparcia dla Łukasza Gibały. Monika Piątkowska 23,47% poparcia. W ten weekend krakowianie głosują. Do północy jeszcze będzie taka kampania wyborcza. Ja wspomniałem o tym dwojgu kandydatów, no bo wiadomo, tych kandydatów jest oczywiście więcej, ale chyba według przynajmniej sondaży to oni prawdopodobnie pojawią się w drugiej turze. Kluczowe pytanie, czy to w jakikolwiek sposób przełoży się na szerszą politykę ogólnopolską? Czy to tylko będzie Kraków, wybory lokalne, wybory samorządowe?
2: Myślę, że się nie przełoży. Kraków po pierwsze nie odgrywa jakiejś wielkiej roli w ogóle w polskiej polityce. To jest jakiś paradoks, że właśnie Wrocław, oprócz Warszawy oczywiście, która zawsze gra pierwsze skrzypce, to politycy są tam z Trójmiasta. W tej chwili mamy i prezydenta, i premiera z Trójmiasta, czasem z Wrocławia. Z Krakowa raczej jakichś prominentnych polityków nie mieliśmy. Przepraszam, gryzę się w język, bo przecież prezydent Duda jest z Krakowa.
0: Ja przypomnę, było zresztą takie hasło prezydent z Gdańska, premier z Krakowa.
2: Tak, ale wiemy, że to nie się wyszło. Nie spełniły wtedy. Natomiast rzeczywiście ta, o ile warszawska, nawet jest takie powiedzenie, że kto wygrywa wybory w Warszawie, ten później wygrywa w Polsce. I rzeczywiście tutaj te światła reflektorów zawsze na stołeczny ratusz są skierowane. O tyle ta krakowska polityka, ona jest mało ogólnopolsko-partyjna. Pamiętamy prezydenta Majchrowskiego, który niby był z lewicy, później popierany przez inne ugrupowania. No, teraz jeśli wygra na przykład Łukasz Gibała, który mimo wszystko jest faworytem, chociaż ja bym nie przesądzał, bo w drugiej turze może być jeszcze różnie, to on nie jest jednak przecież reprezentantem klasycznie rozumianej tak partyjnie prawicy, więc odsunięcie od władzy Koalicji Obywatelskiej nie będzie oznaczało jakiegoś wielkiego sukcesu prawicy.
0: No fala też nie poszła po Krakowie.
2: Dokładnie.
0: Chodzi o to, że odwoływanie czy w referendum kolejni prezydenci z Koalicji Obywatelskiej.
2: No jest próba w Warszawie

0: Prawdopodobnie zakończy się fiaskiem i myślę, że tutaj nawet nie mówię o fiasku referendum, tylko w ogóle fiasku akcji referendalnej. To znaczy,
1: tam chyba 100 tysięcy podpisów udało się zebrać, potrzebnych jest 130 tysięcy.
0: Organizatorzy przestali informować, twierdzą, że po to, żeby nie demobilizować. No ale szczerze mówiąc, chodzę po ulicach Warszawy i widzę te grupki tak charakterystycznie ubrane, tych zbierających podpisy pod referendum za odwołaniem prezydenta Trzaskowskiego i tam nikt do nich nie podchodzi. Więc ja, no, to oczywiście anegdotyczne, można powiedzieć, badanie socjologiczne, ale to czasami widać i czasami czuć taką atmosferę. Tym razem tej atmosfery na odwołanie prezydenta Trzaskowskiego nie ma.
1: Gdyby było pospolite ruszenie, to byśmy to widzieli.
0: To byśmy to widzieli. Wracając do Krakowa na chwileczkę, widać, że to jest raczej, to nie jest tam, tam nie ma sporu raczej, czy raczej nie ma rywalizacji między prawicą a powiedzmy koalicją rządzącą, tylko raczej między kandydatem spoza głównego nurtu sceny politycznej i kandydatką, która trochę została tam przywieziona w teczce, ale reprezentuje największą polską, cieszącą się największym poparciem partię polityczną. No i widać tutaj wyraźnie, że to raczej się rozstrzygnie. To znaczy, czy obecny system partyjny trzyma się na tyle mocno, że jakby wygra, czy też być może kandydat, nazwijmy to niezależny, chociaż wiemy wszyscy, że to jest bardziej skomplikowane w Krakowie, czy on ma szansę wygrać. No zobaczymy. Gibała był już faworytem wyborów i przegrał.
1: Czwarta próba. No jakby teraz nawet już tak pół żartem, pół serio, no po prostu się należy. No już tyle pieniędzy.
0: Za zasługi, tak. Za zasługi.
1: Same chęci. Grzeczny już byłem, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z baseballem. Taką deklarację złożył w Krakowie pan premier Donald Tusk, który pojawił się wspierając panią Piątkowską. Szachy, baseball, jak panu się podoba taka retoryka?
0: Ja ją rozumiem, grzeczny już byłem. Ona jest, to nie jest pierwsza taka wypowiedź, bo wcześniej pamiętamy, że nie będę ciotuleńką. Słynne jego określenie.
1: To już były też miękiszony w polityce.
0: Ale tak, ale to Donald Tusk raczej, raczej do tego po ten baseball nie sięgał, póki co. Ja myślę, że premier czuje, że to się podoba wyborcom. Że on, no dobrze, może nie baseball, ale że nie chce być tą ciotuleńką, bo rzeczywiście to pamiętamy, że to jest taka stała przypadłość formacji centrowej. Kiedyś pamiętam Roman Giertych, kiedy jeszcze był w opozycji do Platformy Obywatelskiej, powiedział, że Platforma jest ciamcia ramciowata. No i coś w tym rzeczywiście jest. Wyborcy chcieliby skuteczności, wyborcy chcieliby poważnego traktowania ich postulatów. I na przykład postulat rozliczeń to nie jest postulat żadnej zemsty politycznej, tylko w moim przekonaniu też pewnej skuteczności państwa. I widzimy wyraźnie, jak te rozliczenia przyspieszyły. Okazało się, że jednak procedury procedurami, ale tu chyba musi być jednak decyzja polityczna. No nie sądzę, że nagle po 3 latach władzy, w momencie, kiedy w sondażach, wszystkie sondaże pokazują, że koalicja może utracić władzę, nagle wszystkie procedury w prokuraturze, jak na sygnał, się zakończyły i może dojść na przykład do zarzutów czy aktów oskarżenia. Ale ja myślę, że to dobrze, że tak się stało. To znaczy, nie zakładam, że te procesy będą procesami politycznymi oczywiście, tylko że państwo pokazuje jednak jakąś skuteczność, bo afery, których dopuszczała się ekipa PiS-u, są dość oczywiste. No my to wszyscy widzieliśmy.
1: No to zapytam inaczej. Czy sędzia Berek do Trybunału Konstytucyjnego wejdzie z baseballem trochę, albo inaczej, używając tej retoryki, wejdzie z buta?
0: Ja bym chciał, żeby wszedł, ponieważ ja na to nie patrzę tak, że to będzie rozwalanie instytucji. Ja jestem obywatelem tego kraju i mam konstytucyjne prawo do Trybunału Konstytucyjnego, mam prawo skargi konstytucyjnej i od 8 lat to prawo jest mi zabrane.
1: No ale prezes Święczkowski nie będzie siedział tam z założonymi rękami, zresztą już swoje działania w tej sprawie podejmuje.
0: Tak, ale wie pan, to jest tak, że jak ktoś mnie okrada, to oczywiście piszę mu czy wezwanie do zapłaty, ale później wchodzi państwo i wchodzi policja i działa używając tego, co ma prawo użyć, czyli

0: I legalne użycie siły. Tak się nazywa, tak się definiuje w politologii ten przywilej państwa. Państwo ma jest jedyną instytucją, która ma prawo do legalnego używania siły. I trzeba go, trzeba tej siły czasem... wie pan, ja też nie przypuszczam, że tam dojdzie do przepychanek, ale jeżeli nawet...
1: Naprawdę? No... Bo ja mam trochę inne przypuszczenia, że koniec końców tak to się może skończyć.
0: No zobaczymy. No wie pan, ci żelazni politycy czy funkcjonariusze PiS-u okazują się później miękiszonami, jak widzimy. Więc zobaczymy, czy tam znajdą się obrońcy Trybunału.
1: To zapytam jeszcze o sprawę, która no, teraz pojawiła się w mediach. 16 umów, brak konkursów, dokumentów. Kto wybrał, za ile? 224 tysiące złotych na koncie. Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze przez 7 lat płacił Monice Hornie-Cieślak, obecnej rzecznik praw dziecka. No, pani Horna-Cieślak pominęła informację o tej współpracy, o tym Wirtualna Polska, Szymon Jadczak pisze. Trzeba się trochę wytłumaczyć z przeszłości, wypadałoby?
0: No, myślę, że to mało powiedziane, bo ona występowała przecież nie tylko jako osoba niezależna od PiS-u, ale wręcz jako, jako niezależna zupełnie działaczka właściwie organizacji pozarządowych, trzeciego sektora. No właściwie ubrała się w takie szatki liberalne.
1: No to jest trochę głupio też, żeby PiS wzywał do odwołania.
0: No tak, ale głupio też, żeby Platforma, która ją powołała. No to jest wszystko bardzo zabawne, pokazuje jak...
1: No nie, no to jest gorący kartofel. No
0: to jest gorący kartofel, ale ja myślę, że to niestety czy niestety pokazuje, jak mało istotna jest ta funkcja rzecznika praw dziecka dla polityków. Pamiętamy zresztą różnych dziwnych polityków, którzy znajdowali się na tym stanowisku. Pamiętamy polityczkę, która tropiła homoseksualność teletubisiów. Więc jakby wpisuje się troszeczkę, myślę, ta afera właśnie z tym, że koleżanka Zbigniewa Ziobry została wybrana przez Koalicję Obywatelską.
1: No chyba inaczej na to patrzy ta mama, która wdała się w dyskusję z panią rzecznik.
0: Tak, i oczywiście tak. I to jest oczywiście... Tak, rzeczywiście, bo ja trochę żartuję, ale sprawa nie jest tak naprawdę zabawna. Zabawne może być to podszycie się, prawda, ale ta działalność rzeczniczki na pewno wymaga zbadania. Mnie się nie podoba to, że na przykład ustawa Kamilka, której oczywiście nikt nie jest w stanie skrytykować, bo ze względów takich populistycznych, ale to przecież ta pani rzecznik ją przygotowywała. Wielu rodziców mówi, że ona poszła za daleko. W sensie takim, że krępuje normalne funkcjonowanie szkoły czasami. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, ta ustawa powinna być rozpatrywana jako ustawa rządowa. Wtedy wszystko byłoby klarowne. Wtedy byłoby wiadomo, kto i jak nad nią pracował, czy za pieniądze, czy nie za pieniądze. To jest tylko jeden z wątków. Okazuje się, że no państwo trochę za słabo zadziałało, nie prześwietliło kandydatki najwyraźniej.
1: Na ile istotna informacja jest, że nożownik z Jarosławia jest obywatelem Ukrainy?
0: Wydaje się, że dla samego faktu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast oczywiście społecznie, no wiemy wszyscy, że takie historie w przeszłości przyczyniały się do wielkich zamieszek i nawet pogromów.
1: Politycy apelują tutaj o pewien dystans, wstrzemięźliwość.
0: I słusznie. I to jest też dylemat dziennikarzy, czy podawać narodowość, czy nie, ale wiemy, że w dzisiejszych czasach nie da się tego ukryć. Więc gdyby nie podano narodowości, bo są takie czasem wytyczne, żeby nie podawać narodowości przestępców, jeśli pochodzą z mniejszości narodowych. Na przykład na Zachodzie niektóre media tak robią. No ale wiemy, że w dzisiejszych czasach natychmiast by to wyszło na jaw. W związku z czym byłoby jeszcze do tego dodatkowy element, że ktoś chciał coś ukryć, prawda? To jest jeszcze bardziej różne spiskowe teorie podkręca. Więc ja myślę, że przede wszystkim spokój, przede wszystkim ukaranie przestępcy i no właśnie, żeby to nie wzbudziło jakiejś fali antyukraińskiej. To myślę, że to taki apel, który powinniśmy wszyscy...
1: No służby na razie nie potwierdzają tej informacji i też proszą o

0: o wstrzemięźliwość, bo w przestrzeni medialnej pojawiły się takie doniesienia, że to może być były żołnierz.
1: No tak, to tutaj musimy zaczekać. Wszelkie spekulacje na ten temat są jakoś tam jałowe i myślę, że też groźne.
0: Na biurku prezydenta jest ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Prezydent zyskałby politycznie, gdyby podpisał tę ustawę, a rząd uruchomiłby CPN, pokazałby, że jest w stanie się wznieść ponad polityczne podziały, żeby Polacy płacili za paliwo trochę mniej niż 8 zł.
1: Ja myślę, że prezydent jest trochę w pułapce, którą sam sobie zastawił, bo właściwie każda decyzja będzie zła. No, jeśli podpisze, to znaczy, że ulegnie temu znienawidzonemu wstrętnemu rządowi. Jeśli nie podpisze, no to na razi się obywatelom. Widać, że to jego ten jego pomysł, że będzie przedstawiał jakieś alternatywne propozycje, no nie za bardzo ludzie przyjmują. Widać, że ta polityka prezydenta oparta na takim całkowitym zwalczaniu rządu i takim brutalnym wetowaniu wszystkich ustaw, jakkolwiek oczywiście konstytucyjnie on ma do tego prawo, to widać, że ona mu zaczyna przynosić spadek poparcia. Widać, że dość poważnie spada mu poparcie w zaufaniu społecznym. Znaczy, przepraszam, spada poziom zaufania społecznego. No i to jest pewien dylemat, bo jakby zawrócenie z tej drogi również może oznaczać pewnego rodzaju spadek popularności w takim żelaznym elektoracie. No jednak to pokazuje, być może takie mam marzenie, że gdyby tak było, że to poparcie prezydentowi będzie spadać, to może jednak pokaże, że taka jakieś szukanie porozumienia, zgody na polskiej scenie politycznej ma jakiś sens. No zobaczymy.
0: 8 zł za paliwo to trochę dużo. To na koniec zapytam, bo pojawiła się też taka opcja ze strony pana prezydenta, że może obniżyć te marże, obniżyć podatki, żeby w ten sposób sfinansować. Nie z tych nadmiarowych zysków koncernów, tylko sięgnąć, rozumiem, do budżetu państwa.
1: To... Ale propozycje prezydenta w sprawie obniżenia...
0: To nie jest to złoto z NBP. Rozumiem, o co chodzi.
1: Chciałem powiedzieć, że to może podobne mieć znaczenie, ponieważ jak się nie ma większości, to się nie... To takie propozycje można sobie zgłaszać. To równie dobrze my możemy z panem redaktorem zgłosić. Przy takiej polaryzacji, no jeżeli prezydent wetuje wszystko rządowi, no to chyba nie oczekuje, że rząd będzie wcielał jakiekolwiek jego pomysły. No to jest właśnie to zapętlenie, w które te nasze dwa obozy skłócone się wdały. I to oznacza, że po prostu bez takiego jakiegoś porozumienia, zgody, to za dużo się nie ugra. A
0: czyli trzeba usiąść do jednego stołu i po prostu dwie sztaby moje, jedna twoja.
1: To moje, to twoje. Tak.
0: Marcin Dzierżanowski, portal xyz.pl. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: za ten komentarz. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Teraz będzie kulturalnie.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: A rekomendacje kulturalne przygotowała dla państwa Martyna Podolska, która jest na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzień dobry, Martyno. Co przed nami, co się dzieje?
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie nieustająco z Gdyni, która powoli dobiega końca, bo jutro wieczorem wielka gala wręczenia nagród i dzisiaj chciałabym państwu troszeczkę zrobić taki przegląd tego, co wydarzyło się przez cały tydzień od poniedziałku, ale też tego, co będzie się wydarzało i dzisiaj i jutro. No tutaj już wielkie oczekiwania i nieustające rozmowy na temat tego, do kogo powędruje to najważniejsze festiwalowe trofeum, czyli Złote Lwy. Kandydat tak naprawdę jest jeden, a właściwie są dwa, bo jest ojczyzna Pawła Pawlikowskiego i to dzisiaj tutaj odbędzie się i konferencja prasowa i spotkanie z twórcami. Przyjeżdża Paweł Pawlikowski. Przypomnę tylko, że film jest polskim kandydatem do Oscara. No ale okazało się, że kandydat jest także drugi, czyli filmy Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. To jest opowieść z życia wzięta, opowieść oparta na faktach, opowieść wielkiej miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, dziejąca się w 1947-1948 w kolejnych latach w więzieniu na Rakowieckiej. Dużo jest tutaj filmów biograficznych i to one robią furorę. Mówi Jan Borysewicz, bohater jednego z filmów.
4: Ja na przykład słyszałem takie opinie, że jakiś dziennikarz powiedział, że traktuje ten film jako kino familijne, co mnie rozśmieszyło bardzo. No.

0: Myślę, że to jest film o życiu muzyka od wczesnych w ogóle, no takich momentów życia i przeżycia w ogóle tego, co przeżył w swoim życiu. No. A to życie było różne, no, kolorowe i były wzloty, upadki, ale myślę, kto tego nie ma, tak, w życiu, no, kto tego nie ma.
1: No, kto tego nie ma, ale rzeczywiście ta biografia Jana Borysewicza jest na tyle wyjątkowa, że najpierw powstała książka z Marcinem Prokopem, a później powstał film pod tytułem Mniej obcy w reżyserii Krzysztofa Russa. To jest, dlaczego jakiś dziennikarz tak napisał? Dlatego, że Krzysztof reżyseruje film dla młodszych odbiorców, kino familijne, za duży na bajki, 1, 2, już teraz 3. Teraz wziął na warsztat biografię legendy roka w Polsce i stworzył film, który tutaj bardzo się podoba i o którym się mówi. Podobnie zresztą mówi się o filmie o Violetcie Villas. To jest zaś opowieść o tych pierwszych 10 latach stawania się wokalistką, stawania się legendą. My niewiele wiemy o tych początkach Czesławy, jeszcze wtedy Czesławy zamiast Violetty, ale to też jest opowieść o relacji, którą ona tworzy wraz ze swoim synem. Wstrząsająca opowieść, wstrząsająca historia. Karolina Bielawska zdecydowała się i walczyła o to, by opowiedzieć z tej trochę nieco innej perspektywy, też z perspektywy syna, o tej legendzie. A Violetta Villas zagrała w filmie, gra w filmie Sandra Drzymalska.
2: Po drodze przez te 5 lat miałam jeszcze do zagrania parę innych ról i Simony Kossak i też w innych produkcjach. Nawet nie jestem w stanie ich teraz wymienić, bo przez 5 lat się dużo wydarzyło, wydaje mi się. Więc nie byłam cały czas Violettą Villas, to byłoby dziwne i chyba to byłoby dość alarmujące, gdyby tak było. Do Violetty zaczęłam się tak naprawdę przygotowywać w zeszłym roku.
1: Tak, Sandra Drzymalska mówi o tym etapie, kiedy dowiedziała się już dużo, dużo wcześniej, że będzie wcielać się w postać Violetty Villas. Towarzyszyły tym przygotowaniom ogromne plany charakteryzacji, no bo proszę sobie przypomnieć, w jaki sposób wyglądała Violetta Villas, jakie miała włosy. No i ta charakteryzacja trwała wiele, wiele godzin. Ja miałam przyjemność być na planie tego filmu i drodzy Państwo, widziałam po raz pierwszy Sandrę w tak zmienionej odsłonie. Nie dość, że miała dodane kilogramy, no to jeszcze miała włosy. 5-6 godzin zwykle trwała ta charakteryzacja do postaci Violetty Villas. Ten film tutaj prezentowany jest w konkursie głównym, zresztą tak jak i filmy Mniej obcy, o którym chwilę temu Państwu opowiadałam i to głośne przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Prezentowany jest też film Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. Ja przypomnę, to właśnie ten reżyser rok temu tutaj zwyciężał filmem Ministranci, teraz po roku powraca z filmem również biograficznym, opowiadającym o 4 latach wielkiej, właściwie chyba największej z możliwych miłości pomiędzy Jackiem a Gajką Kuroniami. W tych rolach Magda Popławska i Arek Jakubik. I Arek Jakubik opowiadał tutaj nam, dziennikarzom, o tym, jak przeistaczał się w postać opozycjonisty Jacka Kuronia i że najważniejsze było uchwycenie jakiejś takiej myśli, którą on miał w sobie, niósł za sobą i z sobą, ale no wiadomo, że musiał też odzwierciedlić pewne gesty, sposób mówienia, no ale także i charakter poprzez palenie papierosów. No i ile wypalił Arek Jakubik na planie? Posłuchajmy.
3: Wypaliłem na planie, jak mi powiedział po zakończeniu zdjęć rekwizytor Krzysztof. Wiesz, wyjarałeś fajek? Ja mówię, no, 4,5 tysiąca. My, co ty gadasz? Tak liczyłem, bo ja dawałem ci, no cały czas wkładałem ci kolejne papierosy i mam to wyliczone, bo musiałem faktury wystawić za te sztangi kolejnych papierosów.
1: Nie wiadomo, do kogo powędrują też te aktorskie wyróżnienia. Kandydatów jest sporo, bo jest Maria Dębska, która właśnie zagrała w filmie Przez ściany, jest Sandra Drzymalska, jest Agata Kulesza też, która zagrała główną rolę, a role męskie, no tutaj rzeczywiście nieco słabsze w tym roku, ale Arek Jakubik zagrał, myślę, że bardzo, bardzo dobrze Jacka Kuronia. No i są filmy też, które mogą Państwo zobaczyć w domu, siedząc, bo są już dostępne. Wśród nich Zima pod znakiem Wrony w reżyserii reżyserii Kasi Adamik, która przyjechała tutaj do Gdyni już na luzie, no bo już wie, jak ten film oddziaływał na publiczność, no bo miał już swoją premierę. I tak Kasia Adamik mówi o tym przyjeździe tutaj do Gdyni.

0: To jest tak, to masz najlepszy z obu światów, nie? No bo masz całą przyjemność przyjechania na festiwal, zaprezentowania filmu, spotkania się z publicznością, porozmawiania z kolegami z branży o tym, jak odebrali twój film, co jest też przecież bardzo ciekawe i bardzo inspirujące, a jednocześnie masz ten stresik mniej, nie? Bo już ta premiera była, już prezentowaliśmy film na wielu festiwalach i widowni, w kinach i w telewizji, więc nie ma stresu, a sama przyjemność. Wszystkim to polecam.
1: W ogóle tu w Gdyni jest przyjemnie, bo można chodzić od seansu do seansu, od spotkania z gwiazdami, z twórcami do kolejnego spotkania, rozmawiać, no i dowiadywać się coraz więcej o polskim kinie, o polskich filmach.
0: Tak, tak, absolutnie. No jeżeli się dostanie bilet, bo zdaje się, nie jest to takie, nie jest to takie łatwe. Seansy są obleżane, więc próbuję tak po znajomości czasami się na te filmy dostać. No ale to jest super, to jest super. Ja dlatego kocham tak Gdynię, dlatego że mogę właśnie w ten tydzień zrobić przegląd wszystkich najważniejszych polskich filmów, które potem czasem przegapiam w kinie, no bo wiadomo, człowiek pracuje, wyjeżdża i nie zawsze jest w kraju wtedy, kiedy te filmy wchodzą do kin, więc to jest taka super okazja dla mnie, żeby właśnie obejrzeć te filmy i pogadać potem z ludźmi o nich.
1: Tak, Kasia Adamiko opowiadała o przyjeździe na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który trwa jeszcze dzisiaj i jutro cały dzień. Jutro wielka gala wręczenia nagród i jutro słyszymy się, drodzy Państwo, audycja specjalna prosto z Gdyni. Będziemy opowiadać o tych faworytach tegorocznego festiwalu. Do usłyszenia.
2: Sam też mam kilku swoich faworytów. Prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Martyna Podolska. Bardzo dziękuję Ci za tę informację.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: A razem ze mną Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To on teraz przejmuje stery w Polskim Radiu 24. Co przed nami?
3: Dużo polityki, ale to chyba nie powinno być zaskoczeniem. Oczywiście zaczniemy od polskiej polityki. Kilka ciekawych informacji, które pojawiły się w ostatnim czasie. Oczywiście wybory w Krakowie. Mamy najnowszy sondaż, który pokazuje, że walka o tron krakowski, by chyba możemy tak śmiało powiedzieć, będzie niezwykle zacięta i być może werdykt, czy też wynik będzie zaskakujący. Mamy również najnowszy sondaż zaufania dotyczący polskich polityków. No i ciekawe tendencje, jeżeli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego. No i mamy kolejną odsłonę awantury, jeżeli chodzi o rzecznika praw dziecka. To tylko polska polityka, będzie również zagranica. I jeszcze jedna ważna rzecz. Na koniec, przed godziną 12 porozmawiamy o sporcie, no bo wielkie wydarzenia, ważne wydarzenia przed nami. Zarówno siatkarze. To być może trochę ważniejsze wydarzenie. No i również nasi piłkarze i tu być może już trochę mniej emocji.
2: Ale tron, smoki, w Krakowie wszystko się zgadza. Ja już zapraszam Państwa na popołudnie z Polskim Radiem 24. Już teraz informacji Jarek Maja Mrożek. Dziękuję za dzisiaj.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek przemyska prokuratura i ostatnie ustalenia w sprawie zbrodni w Jarosławiu. Obywatel Ukrainy zabił księdza, ranił 4 inne osoby, dziś jego przesłuchanie. 7 kandydatów, 1 miejsce w ratuszu. Ruszył ostatni dzień kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Obrona tytułu w zasięgu ręki. Polscy siatkarze zagrają o finał Mistrzostw Europy. Minęła 9. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Najpierw przesłuchanie zatrzymanego, później zapewne zarzuty i wniosek o areszt. To plan pracy prokuratury po ataku w opactwie w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy wtargnął na teren klasztoru i ranił nożem 5 osób. Jeden z duchownych zmarł. Śledczy mają 48 godzin, by ustalić, co mężczyzna robił w Jarosławiu i dlaczego zaatakował wiernych i duchownych.
2: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin.
1: Mówiła

0: Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Według ustaleń śledczych obywatel Ukrainy wcześniej w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec. Potem pojechał na przejście w Korczowej. Ostatecznie nie przekroczył granicy z powodu problemów z ubezpieczeniem. Do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją mObywatel. Zapowiedział to w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W najbliższych tygodniach będą prowadzone testy nowej funkcji, która pozwoli ostrzegać przed zagrożeniem w inny sposób niż do tej pory.
1: Tak jak mamy to SMS-em, gdzie raczej chcielibyśmy, żeby te SMS-y przychodziły jak najrzadziej, były jak najkrótsze. A tutaj też jest inny interfejs, który pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami.
0: Wiceminister Standerski podkreśla, że mObywatel nie śledzi użytkowników i nie gromadzi informacji na temat miejsca ich pobytu. Dlatego nowa usługa będzie wymagała ręcznego wybrania lokalizacji. Alertów przede wszystkim przy naszej wschodniej granicy jest coraz więcej, bo Rosja coraz śmielej atakuje zachód Ukrainy. Wczoraj wieczorem polskie wojsko znów poderwało myśliwce, by patrolować niebo. Rosja zaatakowała Ukrainę prawie 300 dronami. Większość bez załogowców udało się zestrzelić. Wybuchy było słychać m.in. w Kijowie. Ukraińcy z kolei uderzyli w rafinerię w obwodzie rostowskim oraz infrastrukturę przemysłową w obwodzie ulianowskim. Rosja twierdzi, że w wyniku ataku 8 osób zostało rannych. W informacjach Kraków i ostatnie godziny, by przekonać do siebie wyborców. 7 kandydatów i kandydatek do północy może spotykać się z mieszkańcami, potem rozpocznie się cisza wyborcza. W kampanię na ostatniej prostej zaangażowali się najważniejsi politycy. O szczegółach opowie Paweł Pawlica.
2: W Nowej Hucie senator Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, wspierał w czasie spotkania z wyborcami premier Donald Tusk.
3: Głęboko wierzę w Monikę, bardzo kocham Kraków, bardzo kocham Polskę i zrobię wszystko, żeby jej pomóc.
4: Chcemy spokoju, stabilności, poczucia bezpieczeństwa.
2: Kandydatkę lewicy Darię Gosek-Popiołek wspierał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Wspieram pełnym sercem, pełnym słowem, pełnym rozumem, chociaż czasami mi go brakuje, Darię Gosek-Popiołek.
6: Będę tam, gdzie jest miasto, czyli przy mieszkańcach.
2: Lidera przedwyborczych sondaży Łukasza Gibałę wsparł Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum w Krakowie, który zrezygnował ze startu w wyborach.
7: Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
8: Bardzo panu mecenasowi dziękuję.
2: Większość kandydatów ostatniego dnia kampanii planuje odwiedzić wszystkie 18 dzielnic miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Głosowanie w niedzielę. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, to 11 października dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w drugiej turze. Po politycznej jeszcze sportowa rozgrywka. Polscy siatkarze zagrają o finał Mistrzostw Europy. W Asago pod Mediolanem Polacy zmierzą się ze Słoweńcami. Dobrej myśli jest rozgrywający Marcin Komenda.
9: Do tej pory pokazujemy, że te mecze o stawkę, te mecze, które mają wysoką rangę, dźwigamy i w tym sezonie wygrywamy. Także mam nadzieję, że będzie podobnie. My zrobimy wszystko, żeby zagrać dobre spotkanie, ale też musimy oczekiwać tego, że Słoweńcy wyjdą i nie będą mieli nic do stracenia. Ja się spodziewam bardzo trudnego meczu.
0: Pełne emocji starcie na pewno ucieszy kibiców. Mecz Polska-Słowenia startuje o 17.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
11: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Dużo chmur, deszcz w całym kraju, a w Tatrach opady śniegu. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać, na złotą polską jesień jeszcze poczekamy. Temperatura taka sama jak wczoraj, przeważnie 14-16 stopni. Najchłodniej na terenach podgórskich, tam maksymalnie 11.
11: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
10: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Między 19 a 21 warto oszczędzać prąd. W tych godzinach największa część energii będzie powstawała w elektrowniach na węgiel i gaz. Obecnie tylko 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. IMGW ostrzega przed wezbraniem i przekroczeniem stanów ostrzegawczych na wybrzeżu. Powodem jest silny wiatr cofający wodę z Bałtyku.
10: Klimat.
12: Reklama.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić
14: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
14: Na MediaExpert.

0: mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
0: na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.

0: pomóc.
1: Bank na Poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Po reklamie.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 8 minut po godzinie 9. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa. Towarzyszyć mi będą za szybą Iza Bajda, Agnieszka Wieczorek i Adam Waliszewski. Zaczniemy od spraw krajowych.
9: Stan dnia.
8: I będzie to oczywiście polityka. Ostatnia prosta przed wyborami w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski wybiorą nowego prezydenta. W sobotę będzie obowiązywać już cisza wyborcza, więc piątek to ostatni dzień kampanii wyborczej. A ten wyścig, coraz chyba bardziej zażarty wyścig o fotel prezydenta Krakowa, śledzi Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: To jak wygląda sytuacja w Krakowie dosłownie na ostatnie godziny przed końcem kampanii wyborczej?
10: Kandydaci dużych partii politycznych sięgnęli po pomoc liderów. Popieraną przez KO i PSL Monikę Piątkowską wsparł premier Donald Tusk.
8: Krzysztof Polasik, halo?
10: Halo, słyszymy się?
8: Tak, to spróbujmy jeszcze raz.
10: Dobrze, więc tak jak mówiłem, kandydatów związanych z dużymi partiami politycznymi wsparli liderzy. Jeśli chodzi o Monikę Piątkowską, był to premier Donald Tusk.
11: Wiecie, ja nie jestem hipokrytą. Ja dobrze wiem, jaki jest punkt startu Moniki Piątkowskiej. Po referendum i po tej politycznej porażce poprzedniego prezydenta. Więc mówię też bez owijania w bawełnę. Głęboko wierzę w Monikę.
10: Z kolei do głosowania na kandydatkę Lewicy zachęcał szef partii, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
12: Kraków wymaga powagi, wymaga bardzo, bardzo poważnego traktowania i wymaga wielkiej odpowiedzialności. I myślę, że pani posłanka Daria Gosek-Popiołek jest osobą bardzo odpowiedzialną.
10: Michał Drewnicki z PiSu korzysta z tego, że nie został zarejestrowany kandydat Konfederacji Mencena i Bosaka i pomimo, że o głosy walczy też człowiek Grzegorza Brauna, Michał Klimek, to Drewnicki przedstawia siebie jako kandydata całej prawicy.
13: Mam konkretny projekt, by w Krakowie przywrócić normalność, by przywrócić wolność, by przywrócić też nasze wartości, by przywrócić dumę z Krakowa, który jest drugim co do wielkości miastem Polski, dawną stolicą królów i świętych i sądzę, że tutaj wybór będzie oczywisty, ja walczę o zwycięstwo.
10: Zaskoczeń było więcej. Wcześniej w tygodniu jeden z głównych inicjatorów referendum, które doprowadziło do odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa, Jan Hoffmann, ze startu zrezygnował.
14: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
10: To właśnie Łukasz Gibała, radny Krakowa ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, jest wskazywany w sondażach jako faworyt wyborów. Goni go Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL. Trzeci jest kandydat PiSu, a czwarta kandydatka partii Razem, o której jeszcze nie wspominałem, czyli Aleksandra Owca. Pewnie będzie druga tura. 7 kandydatów na agitację ma czas do końca dnia. Będą teraz odwiedzać wszystkie krakowskie dzielnice, a od soboty już będzie obowiązywała cisza wyborcza.
8: No to oznacza, że to ostatnie godziny w Krakowie. Jeżeli chodzi o życie polityczne, rzeczywiście będą bardzo gorące. Krzysztof Polasik, bardzo dziękuję.
9: Gość Polskiego Radia 24.
8: A w naszym studiu pan Leszek Jażdżewski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
8: Magazyn Liberty, no i komentarz do tego, co dzieje się w polskiej polityce. Zaczniemy od Krakowa.
15: Tak, no w Krakowie jest dla mnie ciekawa sytuacja, dlatego że sondaże wskazują na to, że Łukasz Gibała jest faworytem. Tymczasem w mojej opinii Dominika Piątkowska jest faworytką tego wyścigu, a to wynika z faktu, że nie jest brana pod uwagę realna frekwencja w tych wyborach. Moim

0: zdaniem te sondaże nie są w stanie wskazać. Nikt do końca nie wie, czy to będzie 30 czy 60%.
1: To przepraszam, uzupełnijmy tylko, że wedle najnowszego sondażu wyborczego w drugiej turze, no bo druga tura zapewne będzie przeprowadzona, więc w drugiej turze zmierzą się właśnie pan Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Natomiast w tej chwili przewaga nad kandydatką koalicji wynosi 5 punktów procentowych. Dużo czy mało?
0: To znaczy, wybory w Krakowie są bardzo specyficzne, a to wynika z faktu, że o ile w wyborach krajowych jesteśmy przyzwyczajeni, że są te dwa obozy, dwa bloki, które sobą rywalizują, prawicowy i centrolewicowy, w tym wypadku mamy kandydata Łukasza Gibałę, który wymyka się tym prostym podziałom. Bardzo ciężko jest go jednoznacznie zaklasyfikować. On nie ma tak naprawdę do końca sprecyzowanych poglądów, stara się unikać takiej łatki, jest kojarzony głównie jako antymajchrowski, tak? To jakby stosunek do prezydenta poprzedniego zdefiniował, kim jest w oczach Krakowian Łukasz Gibała. I moim zdaniem, jeśli ta kampania ze strony Koalicji Obywatelskiej zostanie poprawnie przeprowadzona, nie wybitnie, ale poprawnie, to przy niskiej frekwencji i sytuacji, w której Gibała nie może liczyć na poparcie PiS-u, być może je sobie załatwi, natomiast nie może go dostać w pierwszej turze, jest kandydat pisowski. W drugiej turze PiS go w poprzednich wyborach go nie poparł jednoznacznie. Moim zdaniem PiS powinien go poprzeć, dlatego że dla PiS-u porażka KO jest zwycięstwem. Natomiast no, bardzo ciężko jest PiS-owi poprzeć człowieka związanego z Januszem Palikotem. Janusz Palikot brutalnie atakował Lecha Kaczyńskiego. Więc moim zdaniem Gibała ma bardzo trudną sytuację w drugiej turze, bo on większość głosów, jakie może dostać, dostanie w pierwszej. No i pytanie, czy głosów partii Razem, czy części Lewicy mu wystarczy. Piątkowska, gdyby tylko była trochę lepszą kandydatką, sprawniejszą retorycznie, nie obrażała Gosek Popiołek, moim zdaniem miałaby ogromne szanse na zwycięstwo. Bycie takim underdogiem, taką osobą, która nie jest faworytką, pewnie jest dla niej pozycją wygodną.
1: To dodajmy jeszcze, że wedle tego ostatniego sondażu obie kandydatki reprezentujące ugrupowania lewicowe, czyli zarówno pani Daria Gosek-Popiołek, jak i pani Aleksandra Owca, w sumie mogą liczyć na 18% poparcia. To jest niezły kapitał.
0: No i dlatego ja się dziwię, że zamiast zabiegać o te głosy, no bo jakby... To jest pytanie, o co gra kandydat, tak? Kandydaci mniejsi grają o to, żeby zdobyć jak największe poparcie. Razem chce prześcignąć Lewicę, Lewica chce prześcignąć Razem. No chyba nikt się nie łudzi już w tym momencie, że ktokolwiek spoza tej głównej dwójki wejdzie do drugiej tury. Natomiast w przypadku zarówno Gibały, jak i Piątkowskiej, no to oni walczą o zwycięstwo. I teraz jakby, jaka jest droga do zwycięstwa dla Gibały? No, dla Gibały droga do zwycięstwa jest taka, że na przykład wyborcy Boheńczaka, którzy nie mają powodu głosować, czyli wyborcy kandydata Konfederacji, po pierwsze zagłosują w pierwszej turze na niego i się zmobilizują w drugiej turze. A nie ma takiej gwarancji, dlatego że oni nie mają swojego kandydata w ogóle. Gdyby mieli, prawdopodobnie by zagłosowali na Gibałę. Pytanie, co będzie z głosami Owcy i Razem, która jest taka trochę antysystemowa, także jak na Kraków. Czy Gibała gdy się przekona? No on jakby unika jedno z naszych deklaracji wielu ważnych dla Razem sprawach. No a Piątkowska z kolei mogłaby już dzisiaj wykonać gest w stronę wyborców Lewicy, no a jednocześnie wizyta Tuska i te głosy wsparcia z centrali mają jej pomóc zmobilizować nieprzekonanych do niej wyborców Koalicji Obywatelskiej.
1: Jednym słowem, będzie ciekawie.
0: Myślę, że tak, natomiast absolutnie wyciąganie jakichś wniosków z tego starcia dla sceny krajowej jest moim zdaniem nieuprawnione. Natomiast...
1: Ale zaraz, przepraszam, no to trwają takie spekulacje, co na przykład lepszy wynik Darii Gosek-Popiołek, albo odwrotnie, lepszy wynik Aleksandry Owcy oznacza dla tego układu po lewej stronie sceny politycznej.
0: To jest, myślę, zabawa dla koneserów. Na pewno będzie tak, że te wybory wpłyną na to, jak będą postrzegane szanse poszczególnych partii, na przykład porażka koalicji, chociaż w jakimś sensie zapowiadana, będzie realna, tak? To będzie jakiś tam cios, no bo jednak mieli tą prezydenturę. Miszalski był prezydentem z koalicji. Gdyby teraz ją stracili na rzecz Gibały, który oczywiście będzie z kolei zablokowany przez radnych koalicji, którzy mają większość w Radzie Krakowa, więc to będzie bardzo trudna koabitacja. No ale, czyli jakby te wyniki wpłyną na to, jak na tych przedbiegach do wyborów krajowych będą postrzegane partie polityczne. Natomiast, ponieważ no, nie ma czegoś takiego jak partia Gibały w całej Polsce, no to bardzo ciężko jest z Krakowa wyciągać, ekstrapolować jakby te wnioski na resztę Polski.
1: Będziemy oczywiście uważnie przyglądać się temu, co dziś jeszcze w Krakowie będzie się dziać. Natomiast teraz kolejny temat, Trybunał Konstytucyjny i rzeczy bardzo ciekawe, bo dopiero co mogliśmy usłyszeć o tym, iż między innymi dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała zarzuty związane z niedopuszczeniem sędziów do orzekania. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, ale chyba niejako w odpowiedzi z kolei prezes Trybunału Konstytucyjnego

0: Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął postępowanie mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału.
1: Okej,
0: okay,
1: nie usłyszałem pytania, ale...
0: to jest pytanie, wet za wet?
1: Znaczy ja powiem w ten sposób, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jakby strategiczne, taktyczne zwycięstwo, strategiczny błąd rządzącej koalicji, która mogła naprawić ten Trybunał, oczywiście być może tymczasowo, bo kolejna władza by wszystko rozwaliła z powrotem, tak jak PiS wcześniej zniszczył ten Trybunał. Natomiast po pierwsze... jakby niepoczekanie na to, żeby Nawrocki został zmuszony do zaprzysiężenia tych sędziów i zaprzysiężenie ich bez Nawrockiego, bez obecności prezydenta, jest złamaniem reguł i Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, czyli przed tym, jak PiS go jeszcze rozmontował, to orzeczenie, które dotyczyło interpretacji, czym jest zaprzysiężenie, sugeruje, że należało, jakby, że obecność prezydenta jest niezbędna do tego, żeby to było skuteczne. I tego nie było i no jakby jeśli mówimy, że chcemy naprawić reguły, to ich łamanie po to, żeby je naprawić jest po prostu nielogiczne. To znaczy bardzo wiele osób, zresztą to tak naprawdę nie ma znaczenia, co myśli wiele osób, chodzi o pewne skutki prawne. Są bardzo istotne powody do tego, żeby podważać legitymację tych sędziów, którzy nie zostali do tego Trybunału wpuszczeni. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wybranie przez Sejm, skuteczne wybranie przez Sejm ministra Berka na to stanowisko sędziego Trybunału. Minister nie powinien być sędzią. To akurat nie jest zapisane w Konstytucji.
0: No, ale takie zapowiedzi byłyby chociażby ze strony Koalicji Obywatelskiej.
1: To znaczy, no, była ustawa, którą zawetował paradoksalnie Nawrocki, więc można powiedzieć, że każdy tutaj dokładnie zachowuje się odwrotnie i nie zachowywał się wcześniej. Tak? To znaczy PiS i prezydent Nawrocki, czy jego obóz krytykują koalicję za złamanie swoich własnych standardów, które z kolei zablokowała ta strona. Natomiast, więc tak, Berek nigdy ze względu na standardy, a nie ze względu na porządek prawny, to żeby była jasność, tak? Nie powinien zostać sędzią Trybunału, ale został nieskutecznie wybrany, tak? Czyli został popełniony błąd powiedzmy polityczny, natomiast w sensie prawnym ja nie widziałem żadnych istotnych argumentów związanych z jego praktyką prawniczą, które by podważały formalne kryteria jego kandydatury i teraz obecności w Trybunale, więc on jest... a raczej zostanie sędzią Trybunału, kiedy zostanie od niego odebrane zaprzysiężenie.
0: A zostanie odebrane?
1: Moim zdaniem...
0: Jak czytać te sygnały, które płyną z kancelarii?
1: Ponieważ prezydent Nawrocki zbudował sobie taką wizję swojej prezydentury, w której on może dowolnie długo zwlekać i rzeczywiście nie ma żadnych konstytucyjnych terminów typu 14 dni, które by wymagały od niego odebrania tego zaprzysiężenia od sędziów. No, jest to swego rodzaju niedopatrzenie, ale też niedopatrzenie, które zakłada, że prezydent jest osobą, która myśli propaństwowo. Tak? Znaczy konstytucja nie jest w stanie skrępować prezydenta na każdą okoliczność, no bo konstytucja to nie są przepisy ruchu drogowego. Tak? Znaczy ona musi zostawiać organom jakąś swobodę manewru. No i w tym wypadku Nawrocki z niej korzysta w sposób, no, który prowadzi do tego, że organy państwa, takie jak Trybunał Konstytucyjny, nie mogą działać. W przypadku Berka ma pretekst w postaci tego, że nie wiadomo, czy on był wystarczająco długo radcą prawnym i tutaj się pojawiają rzekome wątpliwości. Moim zdaniem tych wątpliwości realnie nie ma, ale jest to pretekst. No i to oznacza, że pewnie Berek się nie po to został wybrany i zrezygnował z bycia ministrem, żeby teraz siedzieć w korytarzu, więc on pewnie gdzieś tam się zaprzysięgnie znowu w sali kolumnowej Sejmu, czy gdzieś tam indziej.
0: Przepraszam, to właśnie, to chciałem o to zapytać. Czy aby na pewno, no bo patrząc na przykład na ten list, na to pismo, które zostało wysłane przez pana sędziego Berka do kancelarii prezydenta, do prezydenta, no to można odnieść takie wrażenie, że być może w tym przypadku czy to pan Berek, czy też Koalicja Obywatelska już nie chcą popełnić tego błędu zaprzysiężenia w sejmowych korytarzach.
1: No, może nie chcą, ale Nawrocki w tym wypadku, o ile w przypadku poprzednich sędziów nie miał żadnej podstawy, tak? To znaczy on nie miał nawet pretekstu, bo tam podstawy to oczywiście, że nie miał. Nie miał żadnego pretekstu, żeby zwlekać. I część przyjął, część nie przyjął. No to miało być pokazanie, że ja mogę wszystko, tak? W przypadku Berka, no to on znalazł sobie pretekst i moim zdaniem jest w stanie to mielić jeszcze wiele miesięcy. No a tutaj cała zabawa polega na tym, żeby koalicja mogła przejąć Trybunał, co zresztą Tusk powiedział, nasi sędziowie, tak? Co jest znowu, uważam, i błędem, i złamaniem standardów. Tak? To znaczy nie ma sędziów w Koalicji Obywatelskiej. No ale de facto są. Tak? Minister Tuska teraz przyjdzie, wywali Święczkowskiego, doprowadzi do zarzutów dyscyplinarnych, przejmie Trybunał, odwołają wyrok dotyczący aborcji. Tak? No, bo chodzi o to, żeby pokazać sprawczość i pokazać, że jesteśmy w stanie jakieś sprawy

0: załatwić przed wyborami. I cała ta sprawa z Berkiem przecież Tuskowi sondażowo pomogła, tak? Zaufanie do Tuska skoczyło, zaufanie do koalicji skoczyło.
1: No dobrze, to skoro pan wywołał zaufanie i sondaże, to ja nie mogę w takim razie nie zapytać o ten ostatni sondaż dotyczący zaufania do polityków. I ciekawa kwestia. Prezydent Karol Nawrocki nadal pozostaje liderem, ale jego wynik, no chyba można tak powiedzieć, spada do 47% tych pozytywnych głosów. No i właściwie po piętach już w tym momencie depcze mu Radosław Sikorski, który z kolei notuje zwyżkową tendencję. Skąd te ruchy? Skąd ten spadek po stronie Karola Nawrockiego? Bo oczywiście wszystko zależy od tego, do których miesięcy będziemy te sondaże porównywać. No ale był taki moment, kiedy Karol Nawrocki no, spokojnie przekraczał 50%.
0: Znaczy, ja przestrzegałem przed wyciąganiem daleko idących wniosków z sondażu pojedynczego, w którym też są różne niezrozumiałe wahnięcia typu, dlaczego nagle minister Gawkowski ma plus 5 punktów procentowych zaufania, tak? Znaczy, być może zrobił coś spektakularnego, ale ja nie wykluczam, że za miesiąc, kiedy będzie kolejny sondaż, to się okaże, że ci, co są na plusie, teraz będą na minusie, tak? To jakby też trzeba na to patrzeć z pewną...
1: Dobrze, to mamy duży dystans do tego.
0: No tak, to znaczy, ja jakby... Weź się też pod uwagę, że jest tam jakiś margines błędu, to może być plus 2, minus 2, tak? Jakby no to interpretacja sondaży, to nie jest mecz piłki nożnej, że mamy 1-0 i to jakby jest obiektywny 1-0.
1: I jeszcze tak? W razie czego VAR.
0: I to mamy jakiś przedział, tak. To mamy jakiś przedział, margines błędu. Jeśli chodzi o Nawrockiego, no to można powiedzieć, że są istotne powody, dla których jego zaufanie mogło ulec erozji. Zaufanie szczególnie wśród tych, którzy nie są fanatykami Nawrockiego. No po pierwsze, jednak skuteczne sklejenie się z aferą Zonda Krypto, to znaczy kolejne weta niewytłumaczalne dla opinii publicznej, dlaczego prezydent broni tego typu inicjatyw, które pachną z daleka, jeśli nie szalbierstwem, to przynajmniej jakąś formą spekulacji. Tak? No i to dla ludzi, którzy nie rozumieją części wyborców prawicy w ogóle, na czym polega ten instrument, jakim są kryptowaluty, no to musi być podejrzane. Po drugie, Nawrocki bardzo mocno zaangażował się w taki dość prosty spór polityczny i taki prostacki po stronie jednej strony. I jednocześnie mam wrażenie, ten rodzaj autocelebracji, jaki panuje w kancelarii prezydenta, te obchody wyboru, w którym on, no mam wrażenie, że stał się... Znaczy, on popełnia te błędy, które popełniał wcześniej obóz Bronisława Komorowskiego w czasach szczytu Platformy, tak zwane fajne polactwo. Dzisiaj fajne polactwo to jest Nawrocki ze Stanowskim, kiedy sobie śpiewają i mają poczucie, że są królami świata, a tymi moherami, tymi takimi wykluczonymi są silni razem twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej. Tak? To jest ta mniejszość, która czuje się prześladowana. No i moim zdaniem takie zadufanie w sobie Nawrockiemu nie pomaga. No a Sikorski się buduje na konflikcie z Rosją i Putinem. No nawet to pewnie nie było uwzględnione w sondażach, ale jego wystąpienie w ONZ-cie, moim zdaniem to jest wszystko, co i jemu, i obozowi władzy pomaga.
1: Spoglądam na zegar, nie mamy wiele czasu, ale chcę zapytać jeszcze o ostatnie doniesienia dotyczące rzeczniczki praw dziecka pani Horny-Cieślak, bo no, wybuchła taka medialna burza dotycząca jej interwencji, jeżeli chodzi o dwójkę dzieci i zachowanie matki. Nie będę teraz tego streszczał, nie mamy czasu. Natomiast dziś na wirtualnej Polsce pojawiły się bardzo ciekawe doniesienia o 16 umowach, które zawarła pani Horna-Cieślak z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w latach 2016-2020. Które dopiero teraz wyszły na światło dzienne, ujrzały światło dzienne.
0: No tak, no, czyli osoba, która współpracowała z Ziobrą i z Romanowskim, którzy dzisiaj się ukrywają przed wymiarem sprawiedliwości. Ja, znowu, duży dystans do tych doniesień, które pochodzą ze źródeł, które należy, uważam, traktować z dużą dozą dystansu, mówiąc delikatnie. Natomiast mam poczucie narastające, że to nie jest postać, która dorosła do funkcji, którą sprawuje.
1: To na sam koniec, już teraz naprawdę na sam koniec. Jeszcze jedna kwestia, jeden temat, prawie równo za miesiąc. Igrzyska Wolności w Łodzi.
0: Tak, bardzo się cieszę, że Polskie Radio jako całość jest partnerem, patronem tego wydarzenia. Wiele ciekawych postaci, Salman Rushdie, Iwan Krastev, Anna Applebaum, Svetlana Tichanowska. Rozmawiamy o tym, jak technologia może służyć ludzkości, Tech for Humanity. 23-25 października w Łodzi, Igrzyska Wolności. Serdecznie zapraszam.
1: Czyli rozumiem, to spojrzenie na technologię będzie raczej optymistyczne.
0: To będzie takie spojrzenie pod tytułem, czy my możemy coś zrobić, żeby ta technologia pracowała dla nas, a nie my dla technologii. I myślę, że to jest absolutnie kluczowe, fundamentalne pytanie dla przyszłości ludzkości.
1: To w takim razie jeszcze najważniejsze nazwisko, jakie się pojawi?
0: No, Salman Rushdie, który jest wybitnym pisarzem, myślę, że najwybitniejszym pisarzem, który jeszcze nie dostał Nagrody Nobla. Trzymam kciuki, żeby udało się w tym roku.

0: 23, 25 października, Łódź, Igrzyska Wolności, na które również zapraszał Leszek Jarzdzewski, magazyn Liberté. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: O nie.
6: Co ja mam zrobić?
7: Dlaczego ja?
5: Gdzie mam teraz jechać?
7: Czy się zgłosić?
5: Skąd wziąć pieniądze?
6: To już teraz?
8: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla Ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Wciąż wśród obywateli i części zachodnich polityków popularne jest usprawiedliwianie działań Władimira Putina, a rosyjska diaspora, niezależnie od reprezentowanych poglądów, jest traktowana jako element intrygującego folkloru. Między innymi o tym porozmawiam z moimi gośćmi już w najbliższą sobotę po 17 na antenie Polskiego Radia 24 w audycji Prawdziwa Rosja. Będzie także rzecz o sojuszniku Putina Aleksandrze Łukaszence oraz o tym, czy maksymalnie zaostrzyć politykę wizową wobec Rosjan i Białorusinów. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze za czasów Prawa i Sprawiedliwości płacił Monice Hornie-Cieślak. Informuje o tym Wirtualna Polska. Według doniesień WP obecna rzeczniczka praw dziecka przez 7 lat pobierała z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynagrodzenie, w tym przez 3 lata za tworzenie prawa, które powinni pisać pracownicy resortu. Według ustaleń WP Instytut miał zawrzeć z prawniczką 16 umów, na podstawie których wypłacono jej 200 tysięcy złotych. Żadna z umów nie była poprzedzona konkursem. Tej współpracy nie uwzględniono też w sprawozdaniu przed wyborem Cieślak na rzeczniczkę praw dziecka. Osoby, którym zależy na bezpieczeństwie dzieci, współpracują z każdą siłą polityczną. Tak pisze, odpowiadając na zarzuty, Monika Horna-Cieślak. Ukrainiec zatrzymany po ataku w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. 31-latek wtargnął na teren klasztoru i ranił nożem 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Do tragedii stanowczo odniósł się premier Donald Tusk.
11: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premier, to będzie państwo bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. I to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
10: Według ustaleń prokuratury obywatel Ukrainy wcześniej w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec. Potem pojechał na przejście w Korczowej. Ostatecznie nie przekroczył granicy z powodu problemów z ubezpieczeniem. Za pół godziny konferencja prokuratury okręgowej w Przemyślu i najnowsze ustalenia. To ćwiczenia, które pokazują, jak prawidłowo zachować się w przypadku zagrożenia. W szkołach i przedszkolach w całym kraju trwają próbne ewakuacje przeciwpożarowe. Nauczyciele przypominają drogi ewakuacji, a uczniowie muszą pamiętać, by bezwzględnie słuchać poleceń. Próbna ewakuacja odbyła się m.in. w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie.

0: tutaj zapraszam za mną na miejsce zbiórki, klasa trzecia A, idziemy w moją stronę. Wszyscy mają swoje pary.
1: Szybko od razu pani mówiła, jakie pary i szybko się ogarnialiśmy.
2: Wszystko już zostało sprawdzone, czyli wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły ewakuowani na boisko szkolne. W ciągu 4 minut wyszliśmy na boisko, a cała akcja zajęła nam nie więcej niż 10 minut.
3: Zgodnie z przepisami próbne ewakuacje muszą być przeprowadzone w każdej szkole i przedszkolu do 30 listopada. Dziś w całej Polsce nadal sporo chmur i przelotnych opadów. W wyższych partiach gór możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura będzie wyrównana 14-17 stopni. Lepszej pogody możemy spodziewać się jutro, zapowiada Anna Gryczman z IMGW.
4: Więcej słońca pojawi się na zachodzie i południu, a przelotnie popada jeszcze głównie na północnym wschodzie i nad morzem. Temperatura będzie wynosić zwykle od 14 do 18 stopni.
3: W niedzielę dużo wyraźniejsza poprawa pogody.
4: Jeszcze miejscami na wschodzie, północnym wschodzie może słabo popadać, ale będzie coraz więcej słońca i zrobi się cieplej do około 18-20 stopni.
3: I na tym nie koniec. W przyszłym tygodniu temperatura może wzrosnąć do nawet 22 na zachodzie kraju. I ta dobra prognoza kończy poranne informacje. Za pół godziny przywita się z Państwem Łukasz Jakubowski. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 27 minut godzina 10. Wcześniej rozmawialiśmy o sprawach krajowych i polskiej polityce. Teraz czas spojrzeć na to, co ciekawego wydarzyło się na świecie.
5: Gość Polskiego Radia 24.
6: Profesor Michał Urbańczyk, dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. I powiem panie profesorze z ręką na sercu, że mam pewien problem, jeżeli chodzi o wybór tematu numer jeden, bo tych wydarzeń międzynarodowych w ostatnich, to już nawet nie dniach, w ostatnich godzinach było co najmniej kilka. Wszystkie istotne albo interesujące. Czy najpierw powiemy o tym, co wydarzyło się podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ? Bo myślę zarówno o wystąpieniu prezydenta Nawrockiego, bardzo zdecydowanym, jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie, jak i nie mniej interesującej riposty, jakiej z kolei Ławrowowi udzielił minister Sikorski.
7: Myślę, że oba te wydarzenia są istotne, panie redaktorze. Natomiast no jest to pewien teatr, jest to tylko, są to tylko i wyłącznie wypowiedzi. Oczywiście te wystąpienia są istotne, bo one gdzieś wskazują kierunek polityki. Natomiast no w naszym wypadku tak naprawdę dużo istotniejsze jest to, co dzieje się w praktyce. I to, jak Polska przygotowuje się do nie tyle do wojny kinetycznej z czołgami, co jak Polska przygotowuje się do tego, żeby odpierać te działania Rosji poniżej progu właśnie wojny kinetycznej, czyli te działania hybrydowe, to jak to się ładnie nazywa po angielsku, grain zone activities, czyli takie właśnie działania szarej strefy, bo proszę zobaczyć, że to jest nasz największy dzisiaj problem. I niestety zarówno w takich wielkich wystąpieniach politycy no niestety nie są w stanie sobie z tym poradzić, ale też widać, że no niestety nie ma działań zmierzających do tego, żeby jednak tymi działaniami hybrydowymi zająć się w pierwszej kolejności.
6: No ale to w takim razie ja zapytam o te kwestie i nie chodzi mi o nasze przygotowanie. Oczywiście to jest bardzo istotny i bardzo ważny temat. Natomiast zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Na ile te działania Rosji, te działania będące takimi no, zwyczajnymi prowokacjami, niczym więcej, na ile one mogą być jednak kontrskuteczne? No bo rozumiem, że ich celem jest po pierwsze zapewne sprawdzenie naszej odporności, sprawdzenie tego, jak reagują służby. No i to ma dla Rosji wymiar wywiadowczy, wymiar informacyjny bardzo istotny. No ale pytanie, czy nieważniejsze powodem tego typu działań jest jednak sianie chaosu, sianie paniki, niepokoju. No i tu zastanawiam się, czy akurat w tym aspekcie rzeczywiście te rosyjskie prowokacje, rosyjskie ataki, one nie przynoszą skutku odwrotnego.

0: odwrotnego od zamierzeń czy też rosyjskich planów, że one jednak sprawiają, że społeczeństwa europejskie no, cały czas z niepokojem, z trwogą spoglądają na Rosję. Cały czas traktują Rosję jako jednak agresora. Cały czas ten rosyjski temat jest aktualny, jest ważny, no, a to sprawia, że z kolei europejscy politycy w większości, bo nie wszyscy, cały czas murem stoją za Ukrainą i cały czas jednak podczas głosowań dotyczących na przykład kolejnych sankcji podnoszą ręce.
1: Niestety, panie redaktorze, te reakcje są odwrotne od tego, co pan opisał. O ile temat Rosji pojawia się w zachodniej polityce, czy to we Francji na przykład, czy to w Niemczech, to niestety raczej ci politycy, którzy obecnie są coraz bardziej popularni, no to oni raczej postulują jak najszybsze zakończenie konfliktu, wojny na Ukrainie.
0: No, niemiecka AfD się nawet z tym nie kryje. To jest jedno z kluczowych haseł właściwie, z którymi idzie do kolejnych wyborów.
1: No, tak, dokładnie. I widzimy, że wybory landowe, one mają na razie znaczenie regionalne, ale to poparcie na poziomie ogólnokrajowym AfD też no, jest bardzo wysokie, jest właściwie najwyższe. I AfD no, bije rekordy historyczne przecież właściwie. Każdy nowy sondaż to jest wzrost poparcia. Także niestety to, co Europa myśli o Rosji, no niestety nie wygląda w ten sposób i Rosja to wykorzystuje, tak? Te działania poniżej no właśnie takiego progu gorącego konfliktu, one będą się nasilać, dlatego że Rosja ma cały wachlarz możliwości tego, co może zrobić. To mogą być drony przy lotnisku, to mogą być jakieś podpalenia, to mogą być zakłócenia sieci informatycznych, o których my nawet jako zwykli obywatele możemy sobie nie do końca zdawać sprawę. I Rosja przede wszystkim tak naprawdę ma jeden cel. Rosja testuje spoistość NATO. To jest podstawowy cel. I podstawowym celem nie jest nawet tyle wywołanie niepokoju w danym społeczeństwie, tylko wywołanie takiego przekonania, że dane działanie nie spotka się z należytą odpowiedzią. No i na razie niestety te działania rosyjskie one nie spotykają się z należytą odpowiedzią.
0: Z należytą, czyli jaką?
1: No ale to już jest odpowiedź do polityków. Mhm. To jest odpowiedź do polityków. Ja niedawno byłem w Waszyngtonie, rozmawiałem z kilkoma osobami, politykami bieżącymi albo ludźmi, którzy obecnie pracują w think tankach. W czasie jednej z takich rozmów usłyszałem wprost, że Europa tak naprawdę powinna samodzielnie poradzić sobie z Rosją ze względu na swój potencjał i tak naprawdę państwa europejskie powinny zebrać się i zrobić listę rzeczy, które mogą zrobić Rosji, a które po prostu Rosji wyrządzą szkodę w postaci jakichś sankcji i po prostu tego się trzymać. Bo Rosja jest do zatrzymania, chociażby flota cieni. My wiemy dokładnie, które to są statki, tak? Tylko no, pozwala im się pływać. A też tutaj są narzędzia takie, które można by użyć. No niedawno przecież też zdarzały się abordaże. Norwegowie też przecież...
0: No tak, ale to były pojedyncze przypadki.
1: Tak, no ale to właśnie o tym mówimy, panie redaktorze. No właśnie o tym mówimy. No nie toczy się dyskusja w tym kierunku. Tak? Raczej toczy się właśnie dyskusja w takim kierunku, co zrobić, żeby Rosję uspokoić.
0: To jeżeli pan mówi o tym politycznym teatrze, gdy zapytałem o te wystąpienia na forum ONZ-u, właśnie określił pan to politycznym teatrem, to jeszcze trzymając się tego, co wydarzyło się w ONZ-cie i też pytanie, czy to był polityczny teatr. Gdy premier Izraela, Benjamin Netanyahu, pojawił się na mównicy, to w tej części, gdzie zasiadali delegaci, natychmiast zrobił się wielki ruch, wielki rwetes. Znaczna część dyplomatów po prostu wstała i opuściła salę. No i teraz pytanie, no na ile to jest taka symboliczna reakcja, na ile właśnie to, o czym pan powiedział, czyli zwykły polityczny teatr, za który nic nie idzie.
1: Znaczy ta forma protestu, ona akurat na forach międzynarodowych jest często spotykana i właściwie jest to no, jedyna taka forma bardzo głośna, bardzo widoczna, no, a która no, nie,

0: ze sobą żadnych praktycznych skutków, ale ona rzeczywiście jest bardzo, bardzo widoczna, no to pokazuje, że polityka Izraela spotyka się z coraz powszechniejszym potępieniem na arenie międzynarodowej. No tyle tylko, że Izrael zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Uważa, że jest taki moment w historii, że może sobie na to pozwolić. No proszę zobaczyć, cały czas mamy informacje właściwie o tym, że izraelscy osadnicy zajmują kolejne terytoria, że wybuchają kolejne pożary gajów oliwnych. I ta polityka na pewno będzie kontynuowana w najbliższym czasie. No a niestety, niestety ONZ i instytucje międzynarodowe no nie mają żadnych narzędzi do tego, żeby Izrael zmusić do zmiany polityki, jaką prowadzi.
1: No to jeżeli pan pozwoli, kolejna kwestia, zresztą to jest dosyć ciekawe, bo no, symbolicznie można powiedzieć, w momencie, kiedy trwały te przemówienia, czy to prezydenta Nawrockiego, czy później ta riposta ministra Sikorskiego, to w tym samym czasie Amerykanie zaprosili Władimira Putina, czy też Rosję na szczyt G20, na szczyt, którego uczestnikiem, i to jest rzecz już bardzo, bardzo z naszego punktu widzenia ciekawa i no, też problematyczna, gościem tego szczytu będzie przecież także Polska.
0: No ale znowu, panie redaktorze, no, Rosja jest państwem, istnieje i będzie istnieć. To, że prowadzi wojnę, to też nie oznacza, że nie należy z nią w jakiś sposób rozmawiać. Te kanały dyplomatyczne, które inne państwa mają z Rosją, no, one są wykorzystywane. Znowu należy żałować, że my takich kanałów nie posiadamy, bo nie słychać, aby nasi politycy z nich korzystali.
1: No, choć, przepraszam, ostatnio doszło do rozmowy z przedstawicielem Białorusi. Rzecz, no, pierwszy chyba tego typu spotkanie, czy też rozmowa od wielu, wielu lat.
0: Ja tylko przypomnę, panie redaktorze, że Białoruś jest naszym bezpośrednim sąsiadem. Mm-hmm. To powinno dziwić, że jest to pierwsza rozmowa od wielu, wielu lat. Raczej powinno być odwrotnie. To raczej my powinniśmy być pośrednikiem na przykład dla Białorusi w rozmowach z Zachodem. No bo takie jest nasze położenie, ale to jest kolejny z przykładów tego, że nie wykorzystujemy swoich zasobów po prostu na arenie międzynarodowej.
1: No to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, to teraz, jeżeli mówimy właśnie o tym zaproszeniu Rosji na G20, obecność Władimira...
0: Ja słyszę wszystko dobrze.
1: Obecność Władimira Putina na szczycie G20 na Florydzie może być okazją do bezpośrednich rozmów o konflikcie na Ukrainie. Taką opinię wygłosił minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz.
2: Prezydent Donald Trump ma duże instrumenty oddziaływania na Rosję, może wprowadzić sankcje, na pewno będzie rozmawiał z przywódcą Chin w sprawie wpływu na Rosję, więc to wszystko jest, to nie jest tak czarno-białe, tak albo tak. Jest to sprawa niezmiernie skomplikowana, nie ma takich jasnych odpowiedzi, ale sygnał Marka Rubio oznacza, że jest jakaś szansa, że Władimir Putin się pojawi w Miami, wtedy byłby to może okazja do rozmów. Ja to tak odbieram.
1: To pan też w takich kategoriach odbiera to zaproszenie dla Rosji, że to jest być może kolejna szansa, żeby bezpośrednio z Władimirem Putinem porozmawiać?
0: No te rozmowy ze stroną rosyjską, one muszą być prowadzone. Szuka się po prostu miejsc, w których może do nich dojść. Na pewno one są prowadzone przez rozmaitych pośredników. No, musimy mieć świadomość, że po tym jak zakończy się konflikt na Ukrainie, po tym jak zakończy się wojna, którą Rosja wywołała, no Rosja będzie dalej istnieć. I te relacje z Rosją no, muszą zostać ułożone w odpowiedni
1: Dobrze,
0: sposób.
1: To przepraszam, to panie profesorze, zapytam wprost. Na G20, tak zakładam, jest Władimir Putin, jest również przedstawiciel strony polskiej, nie wiem, czy to będzie prezydent Nawrocki, czy to będzie minister Sikorski. Jak się w takim razie powinniśmy zachować?
0: No, ale tak samo jak zachowają się wszyscy inni politycy, bo to nie tylko Polska ma problem z Rosją, ale przecież drony prawdopodobnie rosyjskie były znalezione na lotnisku w Lipsku, także państwa nadbałtyckie. No, od tego mamy dyplomację, od tego mamy procedury, aby je po prostu, aby je wykorzystywać. Myślę, że tutaj akurat na tym G20 nie wydarzy się nic, co będzie miało bezpośredni wpływ. Te kwestie powinny być raczej

0: postrzegane, wydaje mi się, na zupełnie innym poziomie. Rosja jest na chwilę obecną na etapie, i to widać doskonale, próby rozszerzenia konfliktu, a więc wyjścia poza Ukrainę, bo widać, że ten teatr ukraiński jednak mimo wszystko nie spełnia takich oczekiwań. A Rosja widać, że próbuje w ten konflikt zaangażować państwa trzecie. Pytanie, jaka powinna być reakcja na to, powinna należyta odpowiedź, to jest pytanie do poszczególnych państw. Mhm. Widzimy jasno, że te działania nie spełniają artykułu 5. Proszę zobaczyć, że w dyskusjach właściwie w ogóle nie pojawia się nawiązanie do artykułu 5 NATO, więc widzimy, że te działania hybrydowe nie są na razie uznawane za wystarczające do tego, żeby zwracać się o pomoc do państw trzecich. No więc państwa po prostu uznają, że rzeczywiście to są takie wydarzenia, z którymi muszą na razie radzić sobie samodzielnie.
1: To jeżeli pan pozwoli, to jeszcze jedno zdanie, właściwie wypowiedź Marco Rubio już po fakcie zaproszenia Rosji na G20. On to uzasadniał w ten sposób. Niepokoi nas, że wojna Rosji z Ukrainą może rozprzestrzenić się na inne obszary. Czy to poprzez atak hybrydowy, akt sabotażu, czy nieporozumienie. Jakiś pilot może polecieć w złą stronę i nagle może dojść do działań bojowych. I nie ukrywam, że akurat z tym uzasadnieniem mam pewien kłopot, bo trochę wychodzi na to, jakby Rosja dokonywała nalotów na przestrzeń, wdzierała się w europejską przestrzeń powietrzną. Europejskie samoloty, natowskie samoloty z Europy wlatywały na przestrzeń, w przestrzeń rosyjską. Więc mam jednak takie wrażenie, że to jest trochę pomieszanie tego, który atakuje, z tym, który się broni, czy też z tym, który jest ofiarą tych prowokacji.
0: No, ale tutaj muszę przyznać, panie redaktorze, że pana intuicje są absolutnie słuszne, dlatego że w tym konkretnym momencie będziemy widzieć rozbieżność interesów Polski czy państw wschodniej flanki NATO z interesami Stanów Zjednoczonych, dlatego że w interesie USA będzie deeskalacja, w interesie USA będzie obniżanie tego konfliktu, żeby właśnie on się nie przerodził przypadkowo w coś więcej. No, natomiast w interesie państw wschodniej flanki NATO wydaje mi się, że jednak byłaby właściwa odpowiedź, tak, odpowiednia. I tu będziemy widzieć, że te interesy będą się, mówiąc wprost, rozchodzić. Trzeba mieć tego świadomość i dlatego właśnie jest tak ważne, żeby móc w pewnej sytuacji prowadzić, mówiąc wprost, albo samodzielną politykę, albo politykę wespół z regionalnymi partnerami. No proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy kilka lat temu rosyjski Su naruszył przestrzeń powietrzną Turcji, to Turcy po prostu ten samolot zestrzelili.
1: No i skończyło się naruszanie przestrzeni powietrznej Turcji.
0: Wszyscy eksperci od Rosji wskazują, że Rosja rozumie jeden język i nie jest to język dyplomacji, panie redaktorze.
1: No tak, tylko powtarzamy to od wielu, wielu lat i powtarzamy. To jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, w jaki sposób porządkować świat chce Donald Trump. Za nami spotkanie z Xi Jinpingiem, czyli przywódcą Chin, które w ogóle już od początku wyglądało naprawdę na spotkanie wyjątkowe, bo ze strony amerykańskiej zostały złamane chyba wszelkie takie reguły dyplomatyczne, czyli sposób powitania gościa, to gdzie został powitany i tak dalej. No ewidentnie Donald Trump bardzo pozytywnie chciał wypaść w oczach swojego gościa z Chin. Natomiast po spotkaniu, to z kolei już są słowa przywódcy Chin, mogliśmy usłyszeć coś takiego. Osiągnęliśmy z prezydentem Trumpem porozumienie w wielu kwestiach, co nadało nową treść naszym relacjom w zakresie stabilności strategicznej. Prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach. To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Szczerze mówiąc, czytając te słowa, to trochę się przypominają czasy słusznie minionej epoki i takie komunikaty, które się pojawiały po spotkaniu pierwszego sekretarza partii z Polski, NRD, Czechosłowacji czy Bułgarii. Wiele bardzo pompatycznych słów, zero treści.
0: No, na chwilę obecną wydaje się, że te interesy Ameryki i Chin są na tyle sprzeczne, że po prostu nie ma na chwilę obecną szans na to, żeby doszło do jakiegoś takiego porozumienia, które można by ogłosić jako

0: realną zmianę w tej sytuacji konfliktowej, no bo to też nie ma co ukrywać, że przecież Chiny ze Stanami w tym momencie konkurują ze sobą. Nie jest to otwarty konflikt, no ale wojna celna już tak. Poza tym oczywiście świat cierpi z powodu blokady cieśniny Ormus, cierpią państwa europejskie, ale najbardziej cierpią Chiny. I to przecież ten konflikt z Iranem pośrednio bardzo mocno uderza w Chiny. Ameryka ma tego pełną świadomość. No i Chiny też tutaj muszą znaleźć jakiś modus operandi. Natomiast na chwilę obecną, jeszcze raz powtórzę, no nie było takich warunków do tego, żeby ogłosić cokolwiek przełomowego. Natomiast, i to widać rzeczywiście, Amerykanom bardzo mocno zależało, żeby od strony formalnej, od strony protokolarnej, żeby gość z Chin rzeczywiście poczuł, że jest traktowany jako osoba absolutnie wyjątkowa. No właśnie po to, żeby pokazać dyplomacji chińskiej, że te relacje, one rzeczywiście są wyjątkowe, na wyjątkowym poziomie, a strona chińska traktowana jest jako no, jedyna w swoim rodzaju.
1: Ale zdarzył się taki bardzo ciekawy zgrzyt. Mam wrażenie, że chyba trochę pominięty przez media. Myślę sobie, że no, patrząc na chińską dyplomację, trudno uwierzyć w to, że takie rzeczy dzieją się przypadkiem i ktoś po prostu zapomniał, bo strona amerykańska przekazała stronie chińskiej prezent w postaci takiej chyba rzeźby orła bielika, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast strona chińska nie zrewanżowała się czymś podobnym.
0: O, to są...
1: Szczególiki?
0: To są takie detale, na które teraz będą zwracać uwagę specjaliści od dyplomacji. Na razie widać, że na szczęście ten globalny konflikt amerykańsko-chiński, on doszedł do takiego momentu, w którym raczej nie zanosi się na jego eskalację. Widać, że wokół Tajwanu zamieszanie opadło. Były pewne ćwiczenia chińskie. No, Ameryka przede wszystkim sprzedaje Tajwanowi dużo broni, zdecydowanie więcej niż Chiny by chciały. Więc to też jest powód, dla którego Chiny są tutaj niespokojne. Natomiast na chwilę obecną rzeczywiście nie ma żadnych uwarunkowań, przesłanek wskazujących do tego, żeby ten konflikt mógł stać się bardziej gorący.
1: To na ile jeszcze jedna kwestia, której warto wspomnieć, tu będę cytować za The Telegraph. Role w globalnej polityce ulegają odwróceniu. Podczas gdy Stany Zjednoczone wycofują się z kolejnych jej obszarów, Chiny szybko wypełniają powstające luki. Pekin wykorzystuje błędy Waszyngtonu krok po kroku, realizując swój długofalowy plan. Stany Zjednoczone w zasadzie dają Xi Jinpingowi wolną rękę. No a chodzi mniej więcej również o to, że Donald Trump odwraca się od swoich dotychczasowych sojuszników i wielu z nich po prostu no, szuka kolejnego partnera, kolejnego oparcia.
0: No pytanie, na ile ci sojusznicy amerykańscy mogą zwrócić się w kierunku Chin, dlatego że oczywiście możemy mówić o tym, że można nawiązać bliższe relacje gospodarcze, można naprawić bilans ekonomiczny. Natomiast bliższych relacji politycznych wiele państw nie nawiąże no z powodów, mówiąc wprost, ideologicznych. Tak? No, trudno mi sobie wyobrazić, aby na przykład państwa europejskie porzuciły swoje ideały praw człowieka, ochrony praw mniejszości i nagle zwróciły się ku Chinom, no mając świadomość tego, w jaki sposób jednak Chiny funkcjonują jako państwo totalitarne. Także tam, gdzie Trump może wycofać Stany Zjednoczone, to jest to robione całkowicie świadomie i jest to robione, jak widzimy, no jednak mimo wszystko zgodnie z tą strategią bezpieczeństwa narodowego, gdzie Amerykanie wyznaczyli te przestrzenie, które są ważne, bardziej i mniej. No i te, które uznali za mniej istotne, no po prostu, mówiąc wprost, opuszczają, tak, albo zmniejszają tam swoją obecność, czy to liczebność wojskową, czy obecność cywilną, gospodarczą, czy ekonomiczną.
1: To na sam koniec bardzo krótkie pytanie, jeszcze krótsza odpowiedź. Czy w takim razie ta amerykańska

0: amerykańska baza, która najprawdopodobniej jednak w Polsce powstanie, to jest taki wyjątek od tej reguły?
1: Zmniejszenie liczby wojsk w Europie oznacza też ich relokację. No i w tym momencie my możemy po prostu z tego skorzystać. To nie jest wyjątek, tylko to jest korzystanie z trendów i wykorzystywanie ich dla własnych interesów.
0: Profesor Michał Urbańczyk, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harrana. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi. Po reklamie. Autopromocja.
10: Kiedy na ziemiach polskich położono pierwszy tor kolejowy? I gdzie? Które miejscowości połączył? Czy wciąż są tam dworce? I co ważniejsze, czy wciąż tamtędy jeżdżą pociągi? Kolej w Polsce rozwija się. Cieszą się prezesi spółek kolejowych. W mojej miejscowości się zwija, wskazują pasażerowie. W setną rocznicę powołania Polskich Kolei Państwowych w audycji Adres Zamieszkania porozmawiamy o tym, jak było i jak jest na kolei. Zapraszam do słuchania w sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czeka na przesłuchanie i zarzuty. To o nożowniku, który zaatakował klasztor w Jarosławiu. Nowe informacje w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. W sprawie miał zaznawać Jarosław Kaczyński. Przed nami sportowy wieczór. Po południu kibicujemy siatkarzom, a wieczorem piłkarskiej kadrze. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Najpierw przesłuchanie, później najpewniej zarzuty. To plan prokuratury po brutalnym ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy wczoraj wtargnął do klasztoru i zranił 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży nie przeżył. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz.
2: Te dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i też wczoraj już tłumaczyła, skąd wynika opóźnienie, jeżeli chodzi o przesłuchanie 31-latka.
3: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
2: Śledczy materiał dowodowy gromadzili do późnych godzin nocnych. Jeszcze wczoraj wieczorem przesłuchali jednego z najlżej rannych księży. Chwilę po 18:00 duchowny dotarł do opactwa. Od razu zabrano go na przesłuchanie. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Ukrainiec wcześniej w nocy wjechał do Polski z Niemiec. Kierował się na przejście graniczne w Korczowej. Więcej informacji prawdopodobnie uzyskamy za kilkanaście minut. Czekamy na konferencję Przemyskiej Prokuratury. Będziemy ją transmitować na naszej antenie. Apele i zalecenia nie pomogły. W kolejnej prywatnej firmie prawdopodobnie doszło do wycieku danych medycznych. Prawdopodobnie, bo firma Qbusoft, tworząca oprogramowanie Medyk, oficjalnie tego nie zgłosiła. Sytuacja jest kuriozalna.

0: zdalna, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Jeżeli się okaże, że to naprawdę był tak łatwy dostęp i tak łatwo można było tę prywatną firmę zdobyć, to nawet nie jest kwestia zaleceń, to jest kwestia zdrowego rozsądku i kwestia podstawowych umiejętności, podstawowych zabezpieczeń. Dlatego tutaj jestem bardzo zaniepokojony tą sytuacją. No i jak tylko dostaniemy już oficjalne zgłoszenie, no to tak jak zapowiadałem i też na antenie Polskiego Radia 24 kilka tygodni temu, niech firmy się do nas zgłaszają, póki jeszcze jest czas. Bo w tej sytuacji, jaką mamy teraz, ja już tej firmie nie mogę zaoferować niczego innego poza kontrolą i karą.
0: Do wycieku miało dojść w sierpniu, niedługo po tym, gdy hakerzy zaatakowali firmę MyDoctor. W wyniku tamtego ataku w ręce cyberprzestępców mogły wpaść dane prawie 19 milionów Polaków. Prezes PiS zeznawał w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Jak podaje Onet, do przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego miało dojść pod koniec maja, kilka miesięcy przed zatrzymaniem Anny P. i Piotra M. To oni byli odpowiedzialni za kampanię z 2017 roku, która uderzała w środowisko sędziowskie. Kampania została sfinansowana z pieniędzy Polskiej Fundacji Narodowej i m.in. ten wątek bada prokuratura. Rolą fundacji powinna być promocja Polski za granicą. Według Onetu Kaczyński podczas przesłuchania miał przekonywać, że nie wiedział o sprawie i nie miał z nią związku. Przypomnijmy, Anna P., czyli doradczyni prezydenta Karola Nawrockiego, i Piotr M., komentator prawicowej telewizji, zostali zatrzymani kilka dni temu. W przeszłości odpowiadali m.in. za kampanie wyborcze PiSu i Andrzeja Dudy. Wizytę we Francji rozpoczyna Leon XIV. Papież spędzi nad Sekwaną 4 dni. To pierwsza tak ważna wizyta głowy Kościoła katolickiego we Francji od czasów Jana Pawła II. Relacja Stefana Folcera.
2: Aby świat miał życie, pod takim hasłem przebiegać będzie pierwsza od 18 lat wizyta papieża obejmująca Paryż. Leon XIV rozpocznie ją od części oficjalnej spotkania z prezydentem Francji, który nie weźmie udziału w żadnej z papieskich mszy oraz wizyty w siedzibie UNESCO. Wieczorem pomodli się w katedrze Notre Dame i spotka się z młodzieżą na Stade de France.
3: Dla młodych Francuzów rzeczywiście będzie to wizyta taka przełomowa, da im trochę takiego duchowego powera.
2: Powiedział mi ksiądz Tomasz Sokół z polskiego kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu. Jego zdaniem papież z pewnością zwrócił uwagę na fakt, że francuski kościół odradza się po latach kryzysu, m.in. dzięki rosnącej liczbie chrztów nastolatków i dorosłych.
3: Mam taką nadzieję, że Ojciec Święty właśnie nakreśli drogę, aby tych młodych ludzi nie stracić.
2: Kulminacją papieskiej wizyty będzie sobotnia msza na polach elizajskich z udziałem ponad 500 000 wiernych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec trzy sportowe informacje, w tym dwie zapowiedzi. Do półfinału tenisowego turnieju w Singapurze awansowała Maja Chwalińska. Polka pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-1, 6-2. Maja od początku kontrolowała przebieg spotkania, pewnie wygrywając kolejne gemy. Jeszcze więcej sportowych emocji po południu i wieczorem. Polscy siatkarze będą walczyć o półfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. O 17 w Mediolanie zmierzą się ze Słoweńcami, a 4 godziny później będziemy kibicować naszym piłkarzom, którzy rozpoczynają rywalizację w grupie B4 Ligi Narodów. W pierwszym meczu biało-czerwoni zagrają z Bośniakami. To będzie dzień pod znakiem sportu. Za naszych siatkarzy i piłkarzy mocno trzymamy kciuki.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
5: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Pogoda jak w kalendarzu, czyli jesienna. Jest dużo chmur, z których gdzieniegdzie pada deszcz. Do końca dnia nic się nie zmieni, nawet ciśnienie. W południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, a na termometrach od 13 do maksymalnie 17 stopni.
5: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
6: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody.
7: wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani

0: Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Po reklamie.
4: Dzień w Polskim Radiu.

0: sędziów wszczął postępowanie mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału, czyli Magdaleny Będkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry. To postępowanie, dodajmy, dotyczy sędziów, których prezydent Karol Nawrocki zaprosił na ceremonię złożenia ślubowania. Z kolei na takie zaproszenie czeka cały czas wybrany przez Sejm na sędziego Maciej Berek. Do tej bardzo skomplikowanej sytuacji w Trybunale odniósł się premier Donald Tusk. Padły mocne słowa. Jaki pomysł ma rząd na rozwiązanie tej patowej sytuacji? To jest pytanie, które już kieruję do Sylwii Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No rzeczywiście sytuacja jest patowa. I szef rządu wczoraj był dość tajemniczy. W Krakowie towarzyszył kandydatce na prezydenta, senatorce Monice Piątkowskiej podczas spotkania z mieszkańcami i odpowiadając na pytania zgromadzonych, nawiązał do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i powiedział bardzo mocno: grzeczny już byłem.
2: Nigdy tego tak otwarcie nie powiedziałem. Chcę, żebyście wy to usłyszeli tutaj i żeby cała Polska to usłyszała. Jest szachownica, umawiamy się na grę w szachy. Ja tam siedzę, no zastanawiam się, a z drugiej strony przychodzi facet z bejsbolem i mówi: ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce i trzyma bejsbola w ręku. A wokół są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią: ty graj w szachy, to nieładnie, on my wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale tu musisz grać w szach. No to wtedy ja nie wygram. Grzeczny to już byłem.
1: Pat w Trybunale trwa od kilku miesięcy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuścił do orzekania 4 z 6 wybranych w marcu przez Sejm sędziów. Wcześniej prezydent nie odebrał od nich ślubowania. Prokuratura postawiła w tym tygodniu zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału i komendantowi straży właśnie za to, że nie dopuszczają tej czwórki, która ślubowała w formule wobec prezydenta, ale nie w Pałacu Prezydenckim, ale w Sejmie. I na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bo rzeczywiście prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął postępowanie, które może się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów, którzy ślubowanie wobec prezydenta złożyli. To próba zastraszenia nas. Tak mówi o wszczęciu postępowania profesor Dariusz Szostek. Sędzia wskazał na nieprzypadkową zbieżność terminów postępowania. Postępowanie to zaczęło się dokładnie dzień po postawieniu zarzutów dyrektorce Kancelarii Trybunału.
3: Były dwa zgromadzenia ogólne, no obydwóch byliśmy. Na pierwszym to pan Świączkowski zerwał posiedzenie, kiedy zobaczył pana sędziego Markiewicza i pana sędziego Dziurdę, a drugie był niewłaściwy skład. A co do nieorzekania, zarówno ja i z tego co wiem pani sędzia Będkowska mamy przygotowane kilkanaście spraw, gdzie jesteśmy z prawozdawcami. Ale biorąc pod uwagę, że jest to de facto hurtowe postępowanie, no, odczuwamy to jako właśnie taką próbę albo wendety za to, co wczoraj się wydarzyło, a czemu my niczemu nie jesteśmy winni przecież, albo próba zastraszania.
1: A co miał na myśli premier Donald Tusk, mówiąc o tym, że przestaje grać w szachy, a bierze do ręki kij bejsbolowy? O to pytałam na naszej antenie dziś rano Krzysztofa Piątkowskiego z Koalicji Obywatelskiej.
4: No jeszcze nie wiemy, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam taką nadzieję, bo niewielką, ale mam, że ostatecznie pan prezydent wypełni swój obowiązek konstytucyjny i przyjmie ślubowanie wobec jego osoby, wobec jego urzędu w siedzibie Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. Jeśli się tak nie stanie, to prawdopodobnie wydarzy się coś, co się już wydarzyło wcześniej, i wobec prezydenta nowy sędzia, pan sędzia Berek, złoży ślubowanie w innym miejscu.
1: No właśnie, bo tutaj jeszcze w tle sytuacja Macieja Berka, który czeka na zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego. Został wybrany na początku września na sędziego Trybunału przez Sejm. Prezydent Karol Nawrocki ma jednak wątpliwości co do 10-letniego stażu Macieja Berka jako radcy prawnego. Na te wątpliwości Maciej Berek twierdzi, że odpowiedział, publikując w mediach społecznościowych zresztą zaświadczenie o tym, że radcą był. To zaświadczenie prezydentowi nie wystarczyło. Poprosił, zażądał pisma w tej sprawie od Macieja Berka. Maciej Berek tak pismo wystosował, tylko w tym piśmie zwrócił uwagę, że jako wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek złożyć ślubowanie. Pismo zostało wystosowane w poniedziałek. Prezydent Karol Nawrocki wówczas był w Nowym Jorku, ze Stanów Zjednoczonych wrócił wczoraj. No i właśnie teraz wszystko w rękach prezydenta. Czy Macieja Berka zaprosi na ceremonię złożenia ślubowania, czy też nie? A przypomnę, że w tym roku Sejm wybrał już 8 nowych sędziów i stanowią oni większość teraz w Trybunale Konstytucyjnym, czyli sędziowie wybrani przez Sejm, już w której większość ma koalicja rządząca.
0: No bardzo skomplikowanie wygląda to puzzle. Sylwia Białek, bardzo dziękuję.

0: Dziękuję. Próbowałam je poskładać.
1: Z sukcesem.
0: Dziękuję.
2: Komentarz.
1: A już teraz naszym gościem jest pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Kilka bardzo różnych tematów, kilka bardzo różnych wątków, ale skoro zaczęliśmy od Trybunału Konstytucyjnego i od tej naprawdę bardzo skomplikowanej układanki, no to zastanawiam się, czy tak naprawdę to, co się w tej chwili dzieje wokół Trybunału, to jest jeszcze coś, co dla przeciętnego słuchacza, przeciętnego widza, czytelnika prasy jest jeszcze do zrozumienia.
3: Jest to bardzo twardy orzech tak naprawdę do rozgryzienia, do zrozumienia przez statystycznego Polaka. Zresztą myślę, że i każdemu z nas wszystkie te wątki, które się pojawiają i różnice w kontekstach merytorycznych, kompetencyjnych także nie rozjaśniają całej sytuacji i postawy pana prezydenta względem tych zaprzysiężonych sędziów, a jednak nie przed jego obliczem. W związku z tym ja jestem zdania, że jest to poważne starcie polityczne i to jest cały czas rozgrywka polityczna, w której chodzi głównie o to, aby ten Trybunał Konstytucyjny był albo w rękach jednej, bądź drugiej partii, tak aby tak naprawdę mógł orzekać na korzyść w przypadku nowych ustaw, pisanych ustaw, albo przez pana prezydenta, albo przez Sejm, na korzyść bądź niekorzyść pana prezydenta albo i rządu. Więc tak naprawdę ten spór uważam, że będzie się ciągnął jeszcze przez kilka tygodni, może nawet miesięcy i będzie to raczej pod kątem odwracania uwagi też opinii publicznej od dużo poważniejszych problemów bieżących.
1: To w takim razie jeszcze zapytam o słowa premiera. No, to nie będzie wierny cytat, ale chodzi bardziej o sens tych słów. Ja umówiłem się na grę w szachy, a tu nagle przychodzi facet z bejsbolem. Kilka innych słów. Grzeczny tak, już byłem.
3: Tak, ja rozumiem. Słuchałem tą wypowiedź. No ja myślę, że to też z jednej strony prezes Rady Ministrów ma na wyczerpaniu swoją dobrą wolę i jakąś chęć porozumienia się w tym temacie, a z drugiej strony jest to taki ewidentny też przytyczek w nos prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który też wspiera określone środowiska piłkarskie i też no, daje taki mocny sygnał, że no, nie będziemy już rozmawiać grzecznie, tylko będziemy no, prowadzić bezpośrednią konfrontację. No, nie wróży to nic dobrego wizerunkowi tak rządu, jak i prezydenta. Co zresztą
1: ale to
3: myślę,
1: przepraszam,
3: że widać...
1: ale może wyborcy czekają na taki wizerunek, no bo patrząc na Karola Nawrockiego, mimo tych spadków w ostatnim sondażu, to jest nadal polityk, który cieszy się największym zaufaniem.
3: Największym. Tak. Tak, tak, to prawda. Natomiast podchodźmy do sprawy zdroworozsądkowo. Polska w obecnej sytuacji geopolitycznej znajduje się w bardzo mało komfortowej sytuacji i mamy bardzo poważne i ogromne wyzwanie przed sobą i kłótnie na naszym podwórku między sobą nie wróżą niczego dobrego, a raczej sprzyjają naszym nawet politycznym wrogom za granicą.
1: No ale jednocześnie mamy sesję ONZ-u i mamy najpierw przemówienie prezydenta Nawrockiego, potem mamy z kolei taką wymianę słów pomiędzy Ławrowem a ministrem Sikorskim. No i można powiedzieć, że akurat na forum ONZ-u Polska mówi jednym głosem w tych kluczowych dla nas sprawach.
3: Ja to doskonale rozumiem i to akurat trzeba przyznać, że to jest okoliczność nie tyle mile widziana, co wręcz zobowiązująca, niezależnie od tego, jaką stronę polityczną panowie reprezentują, w przypadku pana prezydenta i pana ministra spraw zagranicznych. To jest bardzo dobry objaw. Natomiast jeżeli mimo wszystko my będziemy wewnętrznie skłóceni, to w przypadku bardzo poważnych sytuacji i konfrontacji bezpośredniej obym się...
1: To przepraszam najmocniej, muszę przerwać, ponieważ w tej chwili rozpoczyna się konferencja prasowa prokuratury na temat ataku w klasztorze.
4: W stanie stabilnym, że w tej chwili ich życiu nic nie zagraża. Miejmy nadzieję, że ten stan nie ulegnie zmianie. Kolejna informacja, którą chcieliśmy państwu przekazać, to, że mamy już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ichora M.

0: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności. Liczymy się więc z taką możliwością, że jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchany. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu. Z takim wnioskiem prokurator już wystąpił także do sądu. Prokurator także powołał już biegłego tłumacza, aby uczestniczył w czynnościach procesowych, aby dokonywał translacji pism procesowych, które będą konieczne do doręczenia. Tak więc taki jest stan sprawy aktualnie. Jeżeli Państwo mają tutaj jeszcze jakieś pytania, to jesteśmy gotowe Państwu odpowiedzieć.
1: Z czego wynika ta Pani wątpliwość, że może nie dojść dzisiaj do postawienia mu zarzutów? Rozumiem, że to wynika z jego, czy z jego stanu?
0: Pan wciąż jest hospitalizowany i wymaga opieki medycznej. Pozostaje pod opieką lekarską. Stąd właśnie mamy tą wątpliwość, że może nie być możliwe w ciągu tych 48 godzin od chwili zatrzymania wykonanie z jego udziałem czynności procesowych. Ale tutaj kodeks przewiduje oczywiście taką alternatywę, co w takiej sytuacji. W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych, wówczas niezwłocznie ten pan zostanie przesłuchany.
2: A te... Mówi pani o stanie zdrowia. Czy tutaj chodzi o poczytalność? Proszę sprecyzować.
1: Czy jakieś fizyczne?
0: Mówimy też o aspektach jak najbardziej psychicznych i fizycznych. Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
1: A gdzie on będzie
2: przesłuchany? Jeżeli chodzi o jego kontakt ze służbami do tej pory, jak on wygląda? Skąd się biorą te wątpliwości, jeżeli chodzi o jego stan?
0: To jeżeli chodzi o tą kwestię, to tutaj pozwolę sobie na tym etapie nie ustosunkowywać się do tego. Dopiero jak podejrzany złoży wyjaśnienia, będziemy mogli odnieść się do tego, jaki jest jego stan i jaka jest jego relacja co do zaistniałych zdarzeń.
3: Pani prokurator powiedziała wczoraj, że została pobrana krew na obecność substancji psychoaktywnych. Czy są już wyniki tych badań?
0: Nie, niestety jeszcze wciąż nie mamy informacji co do wyników tych badań, także one są w toku.
3: Rozumiem, czy Państwo wiedzą, dlaczego on znalazł się w ogóle w opactwie jarosławskim, jadąc z Niemiec do
0: Może
3: Krainy.
0: Tutaj koleżanka tutaj...
1: Panie redaktorze, jak już wczoraj informowaliśmy, pan już w tej chwili możemy używać tego sformułowania, że podejrzany, w nocy 23 września 2026 roku wjechał do Polski przez przejście drogowe w Świecku z terenu Niemiec, udając się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał wjechać na teren Ukrainy.
3: Nie wjechał dlaczego?
1: Nie wjechał dlatego z uwagi na to, że jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
3: A jak się znalazł w Jarosławiu?
1: Pojazd został zatrzymany i w tym momencie już został poddany oględzinom.
4: A on jak się znalazł w Jarosławiu z tej Korczowej?
1: Z tej Korczowej został przewieziony samochodem prywatnym przez inne osoby na teren Jarosławia. Jednak nie wiemy jeszcze, czy został wysadzony bezpośrednio na terenie opactwa w jego okolicach, czy też w innym rejonie miasta, a na to miejsce udał się pieszo.
4: Pani prokurator wczoraj mówiła nam późnym popołudniem, że jeszcze do nocy miał trwać tam czynności na miejscu tego zdarzenia. Czy Państwo już dysponujecie kompletem tych materiałów? Rozumiem, że teraz ewentualne przedstawienie dzisiaj tych zarzutów podejrzanemu to nastąpi w szpitalu, tak?
1: To znaczy ja powiem tylko tyle, że wczoraj po godzinie 19 zostały zakończone czynności procesowe, czynność oględzin na miejscu zdarzenia. Tam już w dniu dzisiejszym nie są wykonywane żadne czynności procesowe.
4: A to stosowanie będzie w szpitalu?

0: Nie wiemy, czy będzie taka możliwość. Możemy tylko potwierdzić, że podejrzany przebywa w placówce medycznej. Jeżeli lekarze wyrażą na to zgodę, będą wykonane z jego udziałem czynności procesowe. Mogą się one odbyć zarówno i w prokuraturze, a jeżeli będzie tego wymagał jego stan, również prokurator może się udać i przeprowadzić tą czynność w placówce medycznej.
1: Czy osoby, które miały go przewieźć spod granicy do Jarosławia, są stane w prokuraturze, czy będą przesłuchiwane?
2: Nie udzielamy w tej chwili takich informacji na tym etapie śledztwa. Jest to przedmiotem śledztwa.
3: A czy śledztwo już przejęła prokuratura okręgowa w Przemyślu, czy prowadzi je nadal prokuratura Jarosławia?
2: W tym momencie wciąż jest to śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Jarosławiu, natomiast zapewne dzisiaj będzie ono przejęte do dalszego prowadzenia przez prokuraturę okręgową w Przemyślu.
4: A ci biegli, których Państwo powołaliście, to co oni mają dostarczyć Wam śledztwo?
2: Biegli mają się ustosunkować co do możliwości udziału w uczestniczeniu w czynnościach procesowych przez podejrzanego.
5: A jeszcze, żeby odtworzyć ten wczorajszy bieg zdań.
6: Czy ten mężczyzna został zatrzymany w kościele, czy przed nim?
7: Bo są różne informacje.
0: Posiadanych informacji mogę Państwu przekazać to, że sprawca został zatrzymany na zewnątrz, przed budynkiem kościoła.
1: Został obezwładniony?
2: Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, którzy przybyli na miejsce. Byli to funkcjonariusze z patrolu, który został skierowany na miejsce przez oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
1: A czy on sobie stawiał opór?
0: Z takich ustaleń, które zostały nam przekazane przez funkcjonariuszy, którzy byli obecni na miejscu zdarzenia, w chwili zatrzymania nie stawiał oporu i wykonywał polecenia interweniujących funkcjonariuszy.
4: Czy to prawda, że ten mężczyzna był na wojnie?
0: Takich informacji w tej chwili nie mamy potwierdzonych i w toku naszego śledztwa, w toku czynności, takie informacje jak dotychczas nie pojawiły się.
4: Że miał podwójne obywatelstwo?
0: Nie posiadamy takich informacji.
7: Pojawiła się też taka informacja, że miał jakieś rany na nadgarstkach, co by mogło świadczyć o tym, że w jakimś kryzysie psychicznym się znajdował. Czy macie Panie takie informacje?
2: Mężczyzna został zaopatrzony medycznie, natomiast to będzie przedmiotem ustaleń, jaki był mechanizm doznania tych obrażeń przez samego podejrzanego.
1: Czy wczoraj odbyło się przesłuchanie tego księdza, który wrócił ze szpitala?
0: Tak, w dniu wczorajszym na terenie opactwa ten ksiądz został przesłuchany.
1: Czy mogła Pani powiedzieć, co zeznał?
0: Nie, takich informacji szczegółowych nie udzielamy z uwagi na dobro prowadzonego postępowania.
3: A czy prokuratura przesłuchała świadków bezpośrednich zdarzenia, tych osób, które były w kościele czy w tej kawiarence?
2: Prokuratura i policja przesłuchała dosyć sporą ilość, bo blisko 20 osób, które znajdowały się na terenie tego kompleksu klasztornego i były świadkami tego zdarzenia. I te przesłuchania w dalszym ciągu są kontynuowane. Przesłuchano także funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy podejmowali czynności odprawy granicznej wobec Ichora M. Tak więc przesłuchania są kontynuowane. Być może, że liczba w tym momencie już się zmieniła, bo wciąż trwają intensywne czynności śledztwa.
3: Oczywiście za taki czyn, który Pani powiedział na początku, grozi kara w Polsce?
2: Dożywocia. To jest najwyższa kara, jaka grozi w związku z naszym obowiązującym w Polsce kodeksem karnym.
6: Oczywiście Państwo, że on jechał z granicy, czy jego jakby docelowym miejscem, chciał jechać do tego opactwa, czy nie wiem, czy ktoś go tam akurat przypadkowo...
2: To będzie przedmiotem ustaleń śledztwa. Nie mamy jeszcze aktualnie na tym etapie tak szczegółowych ustaleń. Będziemy na pewno zmierzać w kierunku dokonania tego rodzaju ustaleń.
3: Ktoś powiedział, że ten ośrodek kultury chrześcijańskiej prowadził działalność też na rzecz uchodźców i tam... No nie wiem, czy tam były miejsca noclegowe. W każdym razie padła taka informacja, że ten Ukrainiec dobijał się do drzwi, które były zamknięte. No i cały wnerwiony wpadł do tej kuchni. Czy wiemy coś na ten temat?
0: Panie redaktorze, ja może powiem w ten sposób. Zdarzenia, które się rozegrały się w kościele i znajdującej się bezpośrednio przy tym kościele kawiarence benedyktyńskiej. Ta kuchnia to jest zaplecze tej kawiarni, więc nie było to miejsce, gdzie przebywali we wcześniejszym okresie uchodźcy z terenu Ukrainy. Podejrzany udał się bezpośrednio właśnie w okolice wejścia do kościoła i bezpośrednio przy tym wejściu jest zlokalizowane wejście do kawiarenki benedyktyńskiej.
3: Tam
0: się rozegrała cała sytuacja.
2: Tak, rozpoczęło się całe to zdarzenie właśnie od tego miejsca.

0: możemy tak powiedzieć. To były przypadkowe, nieznane mu osoby.
1: No to chyba już.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo Państwu.
3: To była konferencja prokuratury dotycząca ataku nożownika w Jarosławiu. Między innymi mogliśmy usłyszeć o tym, iż mężczyźni zostaną postawione zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa, także próby zabójstwa. Grozi za to dożywocie. Nie wiadomo jeszcze, czy z różnych przyczyn te zarzuty będą postawione dziś. Podejrzany to Ihor M. Wiele znaków zapytania jest jeszcze, jeżeli chodzi o samo to zdarzenie. One są w tej chwili wyjaśniane. O niektórych szczegółach śledztwa przedstawiciele prokuratury na razie nie chcieli jeszcze mówić.
4: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka z o.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 10:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Będzie przesłuchany, jeśli pozwoli na to stan jego zdrowia. To najnowsza informacja w sprawie Ukraińca, który wczoraj wtargnął do opactwa w Jarosławiu i zranił 5 osób. Jeden z księży nie przeżył tego ataku. 31-latek był do tej pory tylko zatrzymany i pilnowany przez policję. Dziś ma zostać przesłuchany i ewentualnie usłyszy zarzuty, które są już sformułowane, przekazała kilkanaście minut temu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
0: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić.
7: Prokuratura złoży też do sądu wniosek o aresztowanie nożownika. Docierają do nas informacje z wielu źródeł, że Rosja przygotowuje w tym roku coś dużego, ostrzegł wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Waszyngtonie. Szef polskiego MSZ-u ocenił też, że obecna rosyjska strategia ma prawdopodobnie na celu odcięcie Ukrainy od dostaw z Zachodu, stąd ataki blisko naszej granicy. Docierają do nas informacje wywiadowcze z wielu źródeł, że Rosja w tym roku planuje coś dużego. Uważamy również, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji. Mogą więc przeprowadzać atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć swoim obywatelom: zostaliśmy zaatakowani, a zatem musimy się zmobilizować. Tymczasem wczoraj doszło do incydentu nad Zatoką Fińską. Szwecja i Finlandia poderwały myśliwce w celu przechwycenia rosyjskich samolotów wojskowych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Organizacje polonijne w Holandii chcą, by w szkołach średnich uczono języka polskiego jak obcego. Projekt Polski w Twojej Szkole chcą zrealizować w ciągu 5 lat. Rozmowy z ministerstwem trwają od roku. Aby polski został wprowadzony jako odrębny przedmiot, musi zostać spełnionych wiele warunków formalnych. Program jego nauczania musi być zgodny z podstawą programową. W jednej ze szkół średnich niedaleko Hagi za kilka tygodni ruszy program pilotażowy. Polski będzie tam nauczany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Szacuje się, że w Holandii mieszka około 50 tysięcy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Zdjęcia i cytaty Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej kultury znalazły się na wystawie w Warszawie. Ekspozycja na placu Józefa Piłsudskiego przybliża działalność księcia z Maison Lafitte oraz znaczenie Instytutu Literackiego i Paryskiej Kultury. Zamieszczone cytaty uderzają swoją aktualnością, mówi autor koncepcji Stanisław Mancewicz z Fundacji Kultury Paryskiej.
8: To są głównie zdania Jerzego Giedroycia, jego opinie na

0: temat wschodu, zarówno naszych sąsiadów, jak i Rosji.
1: Wystawa na ogrodzeniu Pałacu Saskiego jest częścią obchodów ustanowionego przez Senat roku Jerzego Giedroycia. Będzie dostępna do lipca.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 11 to jest Polskie Radio 24 i już teraz będziemy kontynuować wątek dotyczący tragedii, jaka rozegrała się w Jarosławiu.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan Dariusz Loranty, były policjant, negocjator. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie państwa.
3: I wiele bardzo różnych wątków dotyczących tego tragicznego zdarzenia. Jesteśmy tuż po konferencji prokuratury. Na niektóre pytania przedstawiciele prokuratury nie chcieli jeszcze odpowiadać, tłumacząc to dobrem śledztwa. Natomiast no, ta układanka jakoś zaczyna nam się składać w całość. Wiemy już, że sprawcą jest Ihor M., który wjechał na terytorium Polski z Niemiec. Próbował wjechać również na terytorium Ukrainy. Na Ukrainę nie został wpuszczony. Wiemy już, że powodem był brak ubezpieczenia samochodu. Nie swoim samochodem dotarł również do Jarosławia, został podwieziony. No i potem już, jeżeli chodzi o szczegóły, okoliczności jego dotarcia do klasztoru, gdzie doszło do tragedii, tu już takich oficjalnych potwierdzeń, czy też oficjalnych, dokładnych, precyzyjnych informacji nie posiadamy. Nie wiemy również, jak dokładnie wyglądało samo zdarzenie. Wiemy natomiast, że jeszcze dziś być może zostaną mu postawione zarzuty, jeżeli będzie taka możliwość, zarzut spowodowania zbrodni zabójstwa, a także próby zabójstwa w polskim wymiarze sprawiedliwości, w polskim prawie. Grozi za to nawet kara dożywotniego więzienia. Gdy spogląda pan na to, co dzieje się wokół tego zdarzenia, to jak możemy ocenić reakcję poszczególnych instytucji, bo myślę o policji, myślę o prokuraturze, myślę o władzach miejskich, władzach samorządowych, ale myślę na przykład również o reakcji medialnej, politycznej.
5: Zacznijmy może od oceny konferencji, bo często prokuratorzy czy policja występująca na konferencji nie mówi nam z powodów dobra śledztwa, jak to pan redaktor użył. Ale prawda jest taka, że na tym etapie na bardzo wiele pytań nie ma możliwości odpowiedzi. A media, zgodnie z zasadą, jesteśmy w mediach publicznych.
3: My chcemy wiedzieć już.
5: Tak, społeczeństwo czeka. Czeka w blokach, chcemy wiedzieć. A na niektóre pytania, te, które słyszałem u państwa na antenie z tej konferencji, no niestety nie ma możliwości odpowiedzi. No oczywiście moja ocena jest subiektywna, proszę mieć świadomość. Ja zawsze patrzę przez pryzmat policji. No, służba ukształtowała jakieś moje oceny. Na bieżąco cały czas pracuję w tym bezpieczeństwie wewnętrznym i chciałem tutaj pozytywnie przede wszystkim powiedzieć o dwóch instytucjach. Pierwsza to jest instytucja wojewody. Pamiętajmy, że w Polsce wojewoda jest członkiem gabinetu, jest członkiem rządu rozszerzonego gabinetu. I obecność jego w wielu miejscach to bardzo dobry znak dla społeczeństwa. Oznacza to, że administracja rządowa pracuje. Przerywa spotkanie. Jako czynnik on, szczerze mówiąc, niewiele może tam na miejscu, ale sama obecność wojewody świadczy o poważnym potraktowaniu sprawy.
3: Czyli nawet w kategoriach symbolicznych, rozumiem, warto to docenić.
5: No, wojewoda no, jest szefem administracji zespolonej na poziomie województwa, no ale nie jest od tego, żeby wydawać w tej kwestii poleceń policjantów, którzy wiedzą, co się w takiej sprawie robi. Natomiast tu duże słowa uznania powiem o takim elemencie zarządzania kryzysowego miasta. Samorządy w Polsce są uprawnionymi do pewnego zakresu działań, zakresu obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i tutaj mamy świetne działania, chciałem państwu powiedzieć. Tak powinny działać samorządy sprawnie w takich podobnych sytuacjach.
3: Natomiast... Ale to przepraszam, czym ten samorząd zasłużył sobie na takie uznanie w pana, z pana strony?
5: Z tym, że uruchomił błyskawicznie wszystkie służby cywilne, które podlegają szefowi miasta, czyli komórka zarządzania kryzysowego, komórkę psychologów, którzy podlegają, mamy psychologów zatrudnionych w komórkach miejskich, mamy psychologów zatrudnionych w szkole, natychmiast uruchomiono ich do działania. No tam to nie jest policja, proszę pamiętać, to nie jest służba pracująca 24 godziny na dobę, ale widać zaangażowanie tym ludzi. Uruchomiono system informowania, który jest również elementem uspokajającym. Więc pod tym względem mi się podoba, że to zadziałało, bo w takim dużym mieście jak Warszawa, to mamy to rozbudowane jest.

0: stanowisko kierowania etatowe, są poszczególne służby, mają straż miejską. Tutaj w małej miejscowości, chociaż tam też jest straż miejska, no bardzo sprawnie zadziałano i tak powinno funkcjonować.
1: No dobrze, a jeżeli chodzi o ocenę innych służb?
0: Policja. No tutaj te pytania, które padły, no nie można na nie odpowiedzieć. Policja przyjeżdża na miejsce. Wiemy, że pierwsi przyjechali na miejsce, to jest ten patrol, załoga interweniująca. Oficer dyżurny telefonicznie otrzymuje zgłoszenie. Czy ono będzie na 112, czy ono będzie na 997, to bez znaczenia. Wysyła celem sprawdzenia. Musieli to być doświadczeni policjanci, którzy natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali sprawcę. Wiemy, że sprawca nie był agresywny w momencie, poddał się. Nie wiemy, czy było groźba, czy policjanci krzyknęli, użyli broni. Na pewno został solidnie zabezpieczony, zastosowano kajdanki, skuto go zatrzymano. I teraz kolejne działania policji. To jest, uwaga, zabezpieczenie miejsca i badania miejsca zdarzenia. Nam się czasami wydaje, że sam fakt zatrzymania sprawcy to już jest to wszystko. Nie, proszę państwa. Proszę pamiętać, że w europejskim wymiarze sprawiedliwości, który podobne, identyczne, nie podobne, identyczne zasady są na obszarze całej Unii Europejskiej, za wyjątkiem krajów, które przyjęły anglosaski system prawny. Każda wątpliwość w procesie dowodzenia jest na stronę osoby oskarżonej. Czyli policja przyjeżdża na miejsce, dokonuje kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia. Przyjechał prokurator. Pod jego kierownictwem policjanci badają, opisują w formie oględzin, badają ślady krwi, narzędzia. Również ustala się świadków. Robi się rozpoznanie posesyjne. Proszę zwrócić uwagę, że pan na początku podał duży szereg informacji o tym człowieku. Przecież to policjanci musieli ustalić, nawiązać kontakt ze Strażą Graniczną. Ustalono i te dokumenty są już zawarte w postępowaniu procesowym, czyli w postępowaniu przygotowawczym oraz w materiałach operacyjnych, które policjanci robią na temat tego człowieka. Bo oprócz udowodnienia mu winy, nie budzący sposób wątpliwości, to również trzeba tak dokładnie prowadzić postępowanie, żeby znaleźć motyw działania tego sprawcy.
1: To w takim razie dwie kwestie. To wracając jeszcze do udowodnienia mu tej winy, no, można odnieść takie wrażenie, proszę mi w razie czego sprostować, że w tym przypadku nie powinno być z tym problemu, bo przecież zaatakowanych zostało 5 osób. Jedna z ofiar tego ataku, ksiądz, jak wiemy, niestety zmarł w szpitalu, no ale pozostaje 4 świadków, którzy byli przez tego mężczyznę zaatakowani. W sumie, z tego co mogliśmy usłyszeć, policja przesłuchała około 20 osób, które w mniejszym lub większym stopniu były świadkami tego tragicznego zdarzenia.
0: To jest tak. Linia obrony oskarżonego w sądzie na tym etapie postępowania zazwyczaj w Polsce bardzo rzadkością jest przyjmowanie tej linii oskarżonego, chociaż wyrabia sobie linię. W tym wypadku z całą pewnością na podstawie mojego nosa i doświadczenia zakładam, że sprawca nie będzie chciał mówić. Myślę, że przed sądem. I wtedy sprawcy bardzo często podają zupełnie inny przebieg zdarzenia. Nie nawiązuje do konkretnie tej sprawy, ale podaje inny przykład. I sprawca, który zabił, pchnął nożem w innej sprawie, przedstawia swoją wersję. Zostałem zaatakowany słownie, a później pchnięty, musiałem użyć w obronie. Potrzeba jest precyzyjnego dokładnego przesłuchania świadka, czyli takie modus operandi przebiegu tego zdarzenia. Jak to wyglądało? Była rozmowa, wchodzi mężczyzna do kuchni, ktoś mu zwraca uwagę. To musi być w materiałach procesowych, żeby nie budziło żadnych wątpliwości.
1: No i teraz być może to najważniejszy znak zapytania, albo najważniejsze pytanie dotyczące powodów tego ataku. Bo...
0: Czyli motywu działania sprawcy. Proszę państwa.
1: Bo przepraszam, można odnieść wrażenie, znów nie wiemy czy tak było, że no, to było trochę przypadkowe miejsce i najprawdopodobniej przypadkowe ofiary. Najprawdopodobniej.
0: Nie zakładałbym przypadkowości ofiar, dlatego że jego obiektem działania, proszę pamiętać, to jest budynek, to jest kompleks budynków, do którego on musiał dotrzeć. Gdyby zakładało to jakoś przypadkowość, to sprawca działający pod wpływem wzburzenia atakuje pierwsze z brzegu miejsce, gdzie ten stan silnego wzburzenia go zajmuje. Tu było ewidentnie według mnie, mogę się mylić, mam nadzieję, że postępowanie przygotowawcze ewidentnie to, było atak skierowanych na to miejsce i tych księży. Nie wiemy, czy księża na tej byli na przykład w sutannie, co by w pełni potwierdzało, że to było z nienawiści kierowane do księży. No ja tu chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce mamy kilkanaście przypadków ataków na księży. Ksiądz pobity ciężko na stacji paliw, pchnięty nożem idący do kościoła. To nie są to są jednostkowe przypadki, żeby nie było, że w Polsce się zabija księży, ale mamy takie przypadki.
1: No, tu oczywiście pojawiają się wątki mówiące o tym, że w związku z tym, że nie zdołał wjechać na terytorium Ukrainy, musiał zostawić

0: swój samochód, został przywieziony do tego klasztoru, ponieważ tam najprawdopodobniej znajdowała się jakaś instytucja, działała jakaś instytucja pomagająca uchodźcom. I znów, podobno on tej pomocy tam nie uzyskał. Z jakich powodów, tego nie wiemy. Pojawiły się takie absolutnie niesprawdzone informacje, że księży, czy też osoby, które pracowały w tej instytucji, były trochę zaniepokojone jego zachowaniem. Czy tak było? No, tego na razie nie jesteśmy w stanie potwierdzić.
1: Jest to prawdopodobne, ale tu trzeba przesłuchać jeszcze więcej osób. Czasami niekiedy trzeba powtórzyć przesłuchanie, bo osoba na pierwszym przesłuchaniu, mówię to z doświadczenia, gdzie wiele osób przesłuchuje na przykład w napadach na bank. I jedna osoba mówi coś innego, później trzeba to skonfrontować. Także to modus operandi, sposób przebiegu tego miejsca, no to trzeba bardzo dokładnie ustalać. I mieli rację na konferencji prokurator mówiący, że to dopiero jest ustalane w procesie przesłuchania. Być może była taka sytuacja, jest to prawdopodobne, że ten człowiek, mając to silne wzburzenie innymi okolicznościami, zaatakował dlatego, że tu nie dostał czego chciał. Co w żaden sposób...
0: Czyli nie dostał pomocy,
1: w żaden sposób go nie usprawiedliwia, żeby nie było wątpliwości, ale to wszystko jest przed nami.
0: No i to znów, to będą jak na razie spekulacje, no bo to są kwestie, których znów, powtórzę, to nie możemy w żaden sposób w tej chwili potwierdzić, ale takie pytanie pojawiły się chociażby na tej konferencji prasowej, której mogliśmy wysłuchać na antenie Polskiego Radia 24, bo pojawiły się tam takie sformułowania mówiące o tym, że być może na rękach mężczyzny są ślady jakichś ran, zadrapań, co mogłoby świadczyć o tym, iż być może mierzył się z jakimiś problemami psychicznymi.
1: Niewątpliwie i raz... Z punktu widzenia kryminalistyki mamy elementy irracjonalności zachowania. Niewątpliwie tak. Oczywiście takie sytuacje, że on miał kiedyś problemy psychiczne, istnieje takie prawdopodobieństwo, ale proszę pamiętać, że odpowiedzialność karna w Polsce, podobnie, bo to czasami pada, że my jesteśmy jakby innym krajem. Nie, nie, nie. Podobnie jak w innych krajach na obszarze Unii Europejskiej, osoba bada się każdą osobę, czy ma świadomość dokonywania czynu złego, przestępstwa. Jeżeli jest chory psychicznie, to wyklucza jego się odpowiedzialność karną. Natomiast stan wzburzenia, czy wcześniejsze problemy psychiczne nie wyłączają z odpowiedzialności. One jakby uzasadniają motyw jego działania, który nie powinien być okolicznością łagodzącą.
0: To w takim razie, czy na przykład fakt, iż przedstawiciele prokuratury mówili o tym, że nie wiadomo, czy dziś sprawca usłyszy zarzuty, to może być konsekwencja właśnie tej niepewności co do jego zdrowia psychicznego, jego stanu psychicznego?
1: Niekoniecznie, niekoniecznie. Sprawca był na pewno rozpytany na notatkę przez policjanta. Prokurator w tej sprawie, bo tu mamy śledztwo, stawia zarzut, czyli w tym i w tym dniu, działając w takim zamiarem, dokonał czynu z artykułu 148, czyli zabójstwa. Tam jest określony wymiar kary. Tak wygląda dokument postawienia zarzutu. No i sprawca wtedy udziela odpowiedzi. Niewątpliwie jego stan emocjonalny jest ważny. On, wiemy o tym, że on był na SOR-ze badany fizycznie, czy nadaje się do osadzenia. Również poddawany jest, ale uwaga, to nie jest ta właściwa obserwacja psychiatryczna sądowa, do której on zostanie w późniejszym etapie zbadany, ale jest badana ocena, czy ta osoba nadaje się do kontaktu. Być może się nie nadaje, dlatego jest opóźniony, ale również często przesuwa się ten dzień nie od razu, dlatego że zbiera się całość materiału. I tutaj mam pewną uwagę do policji, bo ja w mediach publicznych wielokrotnie broniłem policjantów stosujących tak zwane kajdanki zespolone. Nogi, ręce. Wzburzyło mnie to, jak widziałem, że policjanci go na SOR-ze prowadzili z kajdankami skutymi z przodu. Co polskie przepisy i nawet wskazują, osobę zatrzymujemy, zakładając środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek z tyłu, a w przypadku do osób szczególnie niebezpiecznych stosujemy kajdanki zespolone na nogi, ręce. Dlatego, że ten człowiek może się zachowywać wyjątkowo agresywnie.
0: Niedopatrzenie, błąd?
1: Może i niedoświadczenie młodych policjantów. Tu są różne przesłanki, żeby nie było. To nie jest przestępstwo w wykonaniu policji. Bo spotkałem się też z takimi, że to policjanci za to ukarają. Nie. Raczej bym to określił błąd policyjny, bo powinien być zastosowany. Ten człowiek może sobie zrobić krzywdę, policjantom, lekarzowi i każdej innej osobie, dlatego że on już nie ma nic do stracenia. Tutaj pomijamy narodowości, to nie ma większego znaczenia. Tu jest o to, że to jest osoba, która może być dla wszystkich niebezpieczna. I dlatego mamy przepis pozwalający na stosowanie takich specjalistycznych środków zabezpieczenia.
0: Powiedział pan, że narodowość nie ma znaczenia i tutaj z jednej strony oczywiście tak, nie powinna mieć znaczenia,

0: No, ale doskonale wiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Ja pytałem o te różne reakcje. Reakcje służb, prokuratury, miasta, policji. Pan te reakcje oceniał. No to teraz w takim razie reakcje, jeżeli chodzi o ten wymiar polityczny, no bo od tego wątku nie uciekniemy. Ja wiem, że pan jest policjantem, negocjatorem, specjalizuje się pan w innych kwestiach, no ale w przypadku akurat tego ataku nie sposób nie wspomnieć też o tym wymiarze, o tych konsekwencjach politycznych, biorąc pod uwagę to, jak ta dyskusja dotycząca Ukrainy, Ukraińców w Polsce od pewnego czasu wygląda.
1: Na tą chwilę, na podstawie tych informacji i tych, co mi się udaje odczytać pomiędzy wierszami, nie możemy stwierdzić, że one działały z pobudek narodowościowych. No, oczywiście spełniał kryteria tak zwanego przestępstwa z nienawiści, żeby nie było wątpliwości. Dlatego, że nie mamy świadka, który mówi, że on krzyczał za Banderu, rezać Lacha. Nie padło takich określeń, żeby nie było. Czyli na tą chwilę trzeba wykluczyć ten motyw. Myślę, że to będzie zbadane skutecznie pod tym względem i trzeba patrzeć na człowieka jako człowieka, mhm, bez względu, co
0: no tak,
1: on
0: ale
1: jeden.
0: Pan traktuje to w sposób jak najbardziej fachowy, profesjonalny, racjonalny. Natomiast doskonale wiemy o tym, że szczególnie w mediach społecznościowych to nie chodzi o racjonalizm, nie chodzi o fakty, chodzi o emocje. I tu na przykład wypowiedź Szymona Hołowni, który zauważył jedną dosyć ciekawą rzecz. To jest scenariusz, którego wszyscy najbardziej się obawiali od dawna. To znaczy jakaś prowokacja związana z aktem brutalnej przemocy w Polsce wobec dziecka, osoby w jakiś sposób symbolicznej. A wiadomo, że ksiądz jest właśnie taką osobą z bardzo wielu powodów w polskim społeczeństwie.
1: No ja tu podałem przykład, że w Polsce mamy parę ataków na księży, większość zdecydowana jest na celach ekonomicznych, czyli napady rabunkowe, ale też mamy paręnaście przypadków, ja podałem dwa, gdzie zaatakowano księdza z powodu księdza. Więc tutaj bym na razie tego nie widać w materiałach, żeby nie było wątpliwości. Chociaż, uwaga, tu może się pojawiać nie ten jednostkowym przykładzie. Sytuacja niezwykle problematyczna, dlatego że my tak naprawdę nie weryfikujemy osoby, czy były karane na granicy z ukraińskimi służbami. A w niektórych przypadkach, bo w tych dużych...
0: Nie ma takiej wymiany informacji ze strony ukraińską?
1: W tych dużych sprawach, jak pan dobrze wie, generał policji, co tam przez granata strzelił w łazience, jest fatalna współpraca. Ale tu na dole w rejonówkach, żeby nie było wątpliwości, współpraca z prokuratorami na tym dolnym poziomie nie ma problemów. Jest wymiana, jest korespondencja. W ramach pomocy prawnej robione, to jest zupełnie inne, bo jeżeli dotyczy to zwykłej przestępczości, to jest zupełnie inna sprawa niż to dotyczy jakichś tam górnych urzędników.
0: No, tu tak naprawdę mamy już wymiar polityczny tej sprawy, no bo jeżeli tę sprawę komentuje prezydent Zełenski, składa wyrazy ubolewania. Jeżeli do tej sprawy odnoszą się również nasi politycy, no to można powiedzieć, że to wszystko już odbywa się na najwyższym szczeblu, przynajmniej w tej sferze medialnej.
1: No ale przypominam, mieliśmy Wenezuelczyk, Kolumbijczyk, okrutny sposób zabija. No wiele jest takich sytuacji w Polsce, no uwaga. Polska to bezpieczny kraj i dobry, szanujmy ten kraj. Nie jest tu tak na masową skalę, ale takie przypadki jednostkowe tego typu przestępstw mieliśmy. No fakt faktem, że przestępcy z Ukrainy, nie nazywajmy ich do końca Ukraińcami, dokonali w ostatnich 4 latach wielu zabójstw. Ja co najmniej kojarzę 5 w tej chwili. Ale uwaga, one nie były kierowane tym, żeby zabić Polaka, bo jest Polakiem, tylko zabić Polaka, bo ma pieniądze. A gdyby tutaj był Estończyk, Eskimos czy Hiszpan, ten przestępca z Ukrainy dokładnie zrobiłby to samo, ponieważ motyw jego działania były niskie pobudki przestępcze, jak to się określa w dokumentacji sądowej, było chęć zdobycia pieniędzy. No. Ja tutaj bym apelował do władz, żeby uszczelnić tę kwestię, bo proszę pamiętać, że wojna prędzej czy później zbliża się do końca i tu wielu przestępców przyjedzie do nas w ramach łączenia rodzin. Już w tej chwili od paru lat mamy zauważalny wzrost przestępczości, uwaga, ale kierowanej na przestępczości zorganizowanej ukraińskiej, ale głównie kierowane do Ukraińców przebywających. Sam tu w Państwa Radio się wypowiadałem, że te biedne kobiety, często tutaj pracujące, no były zmuszane w Warszawie do haraczu, no ale interwencja policji była dosyć skuteczna i wykryli, policja zlikwidowała taką grupę, która nie haraczowała wielkich biznesmenów, żeby nie było wątpliwości, nie działalność przestępczą. Więc takie zjawisko może nastąpić i to niech będzie sygnałem o uszczelnienie, o sprawność pracy, o weryfikowanie ludzi.
0: Z pana doświadczenia wynika, że kiedy być może, biorąc pod uwagę charakter tej tragedii, no to, że mamy naprawdę bardzo duże grono świadków, które w większości

0: części zostały już przesłuchane. Kiedy możemy się dowiedzieć szczegółów tej tragedii? Być może kiedy pojawią się informacje mówiące o motywach sprawcy?
1: Jako zwolennik wolności i niezależności obywatela od państwa, jednak wygra we mnie policjant i powiem, nie wszystkie informacje z postępowania przygotowawczego są potrzebne społeczeństwu. No niestety ten rytm, w którym byłem wychowany, pewne informacje są potrzebne, żeby zaspokoić.
0: To gdzie powinna przebiegać granica? No bo z jednej strony pan mówi, spogląda pan na to od strony policjanta, od strony służb, które się zajmują tym tematem. No ja z kolei spoglądam od strony mediów, od strony ludzi, którzy po prostu chcieliby wiedzieć, tym bardziej, że sprawa jest bulwersująca.
1: W sprawach obyczajowych mamy fajnie, że jest ta procedura utajnienia. I chciałem państwu powiedzieć, że opis zbrodni to jest ciekawy, jak czytamy jakąś książkę, ale w rzeczywistości to są straszne rzeczy. No ja jestem zwolennikiem, że nie wszystko powinno wypływać.
0: Ja nie mówię o epatowaniu szczegółami tej zbrodni, bo to absolutnie nie o to chodzi, ale na przykład, nie wiem, podanie motywów sprawcy, podanie dokładnych okoliczności, w jakich na przykład doszło do tego zdarzenia, to jest kwestia dni, tygodni?
1: Nie.
0: Godzin? Miesięcy?
1: Według mnie nie. Według mnie nastąpi to w akcie oskarżenia plus cała postępowania przed sądem. Tu sprawca w Polsce, proszę pamiętać, że to nie tylko w Polsce, żeby nie było wątpliwości. Sprawca ma prawo nie odpowiadać na zadane pytania. To nie amerykański film, że policjant mówi, masz prawo nie mówić, cokolwiek powiesz, będzie... Nie, ma prawo nie mówić, ma prawo zmieniać zdanie, ma prawo łżeć w żywe oczy. Natomiast przed sądem, przed publiką, no to już troszeczkę inaczej wygląda i tam sprawca przybiera właściwą dla swojej postawy linię obrony.
0: Jeżeli chodzi o kolejne działanie, to co pana zdaniem w najbliższych godzinach, właściwie w najbliższych chwilach będzie wykonywać policja i prokuratura?
1: Policja i prokuratura weryfikuje te przesłuchania, które są, rozszerza zakres przesłuchania. Na pewno już są przesłuchiwani żołnierze funkcjonariusze Straży Granicznej, jaka była przyczyna. Są pisane o pomoc prawną do Ukrainy, bo proszę państwa, to naprawdę dzieje się z punktu widzenia współpracy prokuratury, tam będzie dobrze funkcjonowało. To ja podkreślam, jakby tam doczuł jakiegoś ministra, no to możemy mieć wątpliwości. Natomiast tutaj jest relacja. Dalej będziemy szukali nowych świadków. Będzie próba ustalenia jego przyjazdu tu do Polski. Co się działo też w ramach pomocy prawnej z Niemcami? Co się działo, żeby je znaleźć jak najwięcej? Bo być może, uwaga, dojdzie do jakiejś inspirowania przez osoby trzecie, bo proszę pamiętać, że mamy pomocnictwo i podżeganie.
0: No i tu właśnie powracają te motywy już czysto polityczne.
1: Dlatego niech sobie działają i na pewno zrobią to dobrze.
0: No dobrze, to w takim razie tym delikatnym niedomówieniem zakończymy.
1: No ale wie pan, to z drugiej strony budzi się.
0: Jest pan były policjantem.
1: Słucham was chętnie, chciałbym się widzieć, a z drugiej strony ja pamiętam, jak ja prowadziłem te sprawy.
0: Dobrze, to cierpliwie w takim razie czekamy na to, co być może jeszcze ujawni prokuratura. Dariusz Loranty, były policjant, negocjator. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję państwu.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: reklamie.

0: Autopromocja.
1: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino o fenomenie lalki Bolesława Prusa porozmawiamy z Michałem Komarem, wykładowcą, publicystą i scenarzystą filmowym. Co filmowców przyciąga do tej opowieści? Czy klasykę można dowolnie adaptować? I jak bardzo współczesna jest historia Wokulskiego i jego nieszczęśliwej miłości? Kierunek Kino w sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
2: Wciąż wśród obywateli i części zachodnich polityków popularne jest usprawiedliwianie działań Władimira Putina, a rosyjska diaspora, niezależnie od reprezentowanych poglądów, jest traktowana jako element intrygującego folkloru. Między innymi o tym porozmawiam z moimi gośćmi już w najbliższą sobotę po 17:00 na antenie Polskiego Radia 24 w audycji Prawdziwa Rosja. Będzie także rzecz o sojuszniku Putina Aleksandrze Łukaszence oraz o tym, czy maksymalnie zaostrzyć politykę wizową wobec Rosjan i Białorusinów. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są zarzuty, ale przesłuchania jeszcze nie było. Na początek najnowsze wieści z prokuratury w sprawie zbrodni w Jarosławiu. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka miała pobierać wynagrodzenie od Instytutu Podległego Ziobrze. To okazja, by sprawdzić, jak dostać się na wymarzone studia. Trwa drugi dzień warszawskiego salonu maturzystów. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Przesłuchanie pod znakiem zapytania. Prokuratura przekazuje najnowsze informacje w sprawie nożownika z opactwa w Jarosławiu. 31-latek, który wczoraj zranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, ma już status podejrzanego. Nie wiadomo jednak, czy zgodnie z planem dojdzie dziś do przesłuchania Ukraińca. Nie pozwala na to stan jego zdrowia, informuje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
2: Pozostaje pod opieką lekarską, ale tutaj kodeks przewiduje oczywiście taką alternatywę, co w takiej sytuacji. W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, wówczas niezwłocznie ten pan zostanie przesłuchany.
1: Mimo to wiadomo już, jakie zarzuty usłyszy podejrzany. Przedstawili je śledczy. Ukrainiec odpowie za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Jest w ciężkim stanie, to już o postrzelonym w Kraśniku na Dolnym Śląsku policjancie. 33-letni napastnik, który oddał strzały, jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty. Szczegóły zna Mateusz Czmiel.
3: 33-letni napastnik ma dziś po południu zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, stan 28-letniego policjanta jest ciężki. Do strzelaniny doszło wczoraj podczas policyjnych czynności na jednej z posesji. Funkcjonariusze sprawdzali informacje, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży. W trakcie tych działań na miejsce wrócił 33-latek, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został natychmiastowo również przewieziony karetką do szpitala. Osoba, która postrzeliła policjanta podczas tej interwencji, została ujęta natychmiastowo przez policję. Mężczyzna również oddał kilka strzałów.
3: Napastnik próbował uciekać, ale został zatrzymany podczas pościgu. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: W czasie ucieczki napastnik wyrzucił broń, którą zabezpieczyli śledczy. Kontrowersje wokół rzeczniczki praw dziecka. Według Wirtualnej Polski Instytut Podległy Zbigniewowi Ziobrze za rządów PiS płacił Monice Hornej-Cieślak. Według doniesień WPE przez 7 lat pobierała ona wynagrodzenie z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w tym przez 3 za tworzenie prawa, które powinni pisać pracownicy resortu. Wśród przygotowanych przez nią przepisów była tzw.

0: Pana ustawa Kamilka. Druk był procedowany jako projekt poselski, mimo że wyszedł z resortu sprawiedliwości, by skrócić proces legislacyjny. Monika Horna-Cieślak w reakcji na te doniesienia twierdzi, że nie pobierała wynagrodzenia za ustawę Kamilka. Szczegóły na polskieradio24.pl. Wysokie ceny paliw nie tylko w Polsce. Kolejne rekordy padają też na rumuńskich stacjach benzynowych. Tam wpływ ma na to nie tylko sytuacja międzynarodowa, ale też pogłębiający się kryzys rządowy. Więcej o tym Piotr Piętka.
1: W piątek rano litr standardowego oleju napędowego na stacjach jednej z największych sieci kosztował po kolejnej podwyżce już ponad 11 lei, czyli w przeliczeniu 9 zł i 20 groszy. Jednocześnie benzyna przekroczyła granicę 10 lei za litr. Jej średnia cena wynosi teraz 8 zł 40 groszy za litr. Drożej jest także w całej Unii Europejskiej. Nowe rekordy odnotowano w 19 państwach Unii. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej średnia cena diesla osiągnęła rekordowe 2,23 euro za litr. Wzrost cen jest związany z utrzymującymi się wysokimi notowaniami paliw na rynkach międzynarodowych. W Rumunii kryzys ten jest dodatkowo pogłębiany przez przeciągający się kryzys rządowy i znaczne osłabienie się miejscowej waluty. Co prawda rumuńskich kierowców przed dalszym wzrostem cen diesla częściowo chroni obniżona o 25% akcyza, obowiązująca do końca września, ale mimo tej ulgi paliwo i tak osiąga rekordowe poziomy.
0: I tyle od Piotra Piętki. To okazja, by poznać ofertę uczelni i sprawdzić, jak dostać się na wymarzone studia. W Szkole Głównej Handlowej trwa warszawski salon maturzystów. Do stolicy przyjechali przedstawiciele uczelni z całego kraju. Chętnych do udziału w targach nie brakuje.
2: Z Nowego Dworu Mazowieckiego przyjechałyśmy. Rozglądamy się za uczelniami jakimiś na pewno. Trzeba już zacząć na pewno myśleć.
3: Już minęłam parę stoisk, które by mnie zainteresowało.
2: Wymarzone kierunki to
4: szczególnie na przykład jakąś kryminologię, socjologię. Są tutaj różne fajne uczelnie. Właśnie wyszłam od stanowiska z UMCS i po prostu zorientować się w ofercie.
5: No i co chcemy w sumie robić, bo ja nie do końca jeszcze wiem.
0: Czasu na przemyślenia jest jeszcze sporo, a warszawski salon maturzystów WSGH może w tym pomóc. Potrwa do 14.30.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na większe przejaśnienia nie ma co liczyć. Piątek od rana jest pochmurny, miejscami pada przelotny deszcz. Temperatura też bez rewelacji, przeważnie od 13 do 17 stopni. Na wybrzeżu może dokuczać porywisty wiatr, poza tym jest słaby lub umiarkowany.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
16: Trwa gorący piłkarski okres za sprawą meczów naszej reprezentacji.
17: To jednocześnie przerwa w klubowym futbolu i dobra okazja do tego, by pomówić o jego problemach.
16: Rażące i coraz częstsze błędy sędziów, kłopoty z VAR-em oraz nieetyczne kontakty z arbitrami.
17: To tylko niektóre z niepokojących zjawisk, o których porozmawiamy w najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat.
16: Naszymi gośćmi będą były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski oraz dziennikarz Mateusz Miga.
17: Zapraszamy w niedzielę o 25.
16: Filip Jastrzębski
17: i Michał Okoń. Koński z Tygodnika Powszechnego.

0: Państwa Europejskie. Docierają do nas informacje wywiadowcze z wielu źródeł, że Rosja szykuje w tym roku coś dużego. Uważamy również, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji. Mogą więc przeprowadzać atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć swoim obywatelom: zostaliśmy zaatakowani, a zatem musimy się zmobilizować. No to w takim razie, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, to właściwie chyba po słowach ministra Sikorskiego, szefa naszej dyplomacji, należałoby mówić o dwóch kierunkach. No bo z jednej strony to są działania, do których w jakiejś mierze już się zdążyliśmy przyzwyczaić, choć chyba to słowo przyzwyczajenie nie jest najlepsze, czyli różnego rodzaju prowokacje, wtargnięcia w przestrzeń powietrzną przez rosyjskie myśliwce, czy też rosyjskie drony, rakiety, różnego rodzaju działania, takie jak na przykład pożar stacji Starlinków, czy to była rosyjska, czy to był rosyjski sabotaż, tego oczywiście jeszcze nie sposób definitywnie stwierdzić, no ale trudno nie mieć takich skojarzeń, słysząc o takim zdarzeniu. Z kolei minister Sikorski mówił o czymś innym, czyli o rosyjskiej prowokacji, która byłaby wymierzona we własną przestrzeń i we własnych obywateli, która mogłaby być pretekstem do rozpoczęcia jakichś poważniejszych działań wobec państw europejskich. To są rzeczywiście realne zagrożenia?
1: No myślę, że wypowiedź pana ministra jest potwierdzeniem tego, co kilka dni temu również powiedział nasz premier, więc no tutaj jakby mamy jednogłos w tym wymiarze, że faktycznie to nasilenie, eskalacja będzie. No to słowo Rosja przygotowuje coś dużego, to sformułowanie też jest takim no mocnym sformułowaniem, bo do tej pory no mamy do czynienia z takim, no z takim systemem działań różnych, począwszy od tych takich przypadkowych czy nieprzypadkowych wlotów dronowych, czy rakietowych wręcz, czy tematów związanymi z sabotażami, czy z takimi metodami działania pospolitymi, jak te pożary, podpalenia. No i oczywiście ta aktywność, wręcz nadaktywność w cyberprzestrzeni czy w warstwie informacyjnej, to typowe działania właśnie w warstwie hybrydowej, czyli połączenie tych różnych metod, narzędzi. No ale mówimy o kolejnym wzroście, czyli po pierwsze o eskalacji, czyli tych zdarzeń, tak jak premier zapowiedział, może być więcej, tego możemy się spodziewać. No i mówimy o też zmianie jakościowej, no bo skoro tutaj minister Sikorski mówi o czymś dużym, no to być może powinniśmy się spodziewać czegoś nowego. No ja wychodzę z założenia, że nie mamy innego wyjścia, powinniśmy przygotowywać się do scenariuszy najbardziej prawdopodobnych, czyli do kontynuacji tych, no takich metod, z którymi już mamy do czynienia, czyli podpalenia, przesyłki, tematy związane z jakimiś aktami sabotażu, nie wiem, na środkach transportu, tematy związane z dronami, z jakimiś wlotami w naszą przestrzeń. No i niestety powinniśmy przygotowywać się też, budować tą odporność na te najmniej prawdopodobne, a jednak mogące się zdarzyć scenariusze. No i tutaj już możemy zakładać różne. Ja też nie chcę absolutnie straszyć i nie chcę wróżyć z fusów, bo nie mam danych wywiadowczych na ten temat. No ale katalog metod, narzędzi i możliwości jest w zasadzie nieograniczony. Pamiętajmy, że Rosja będzie robiła wszystko, żeby działać pod fałszywą flagą, żeby spowodować, żebyśmy my mieli wątpliwości, żeby to, tak jak specyfika działań hybrydowych daje, to jest właśnie jej atut, czyli trudno ustalić jednoznacznie sprawcę. I myślę, że to będą metody z pogranicza właśnie tej jednoznacznej interpretacji, czyli działania pod fałszywą flagą, takie, które zawsze będą powodowały jakąś wątpliwość. No nawet w przypadku tego podpalenia stacji bazowej, no znowu, jakby czujemy podprogowo, że to działania hybrydowe, że to Rosja, natomiast no dowodów
0: wydaje się to najbardziej oczywiste.
1: Tak. Tak, tak. No i to jest właśnie atut tego, co w tej chwili się dzieje, i my z perspektywy międzynarodowej, działając zgodnie z prawem międzynarodowym, bo to jest tak, że Rosja ma średnio i ma w poważaniu generalnie reguły i zasady prawa międzynarodowego, natomiast my, demokracje europejskie, no staramy się i szanujemy te zasady, aczkolwiek no pewnie gdzieś ta granica... Pewnie nawet i nie kategoryczna w tej chwili, bo ta granica jest przesuwana cały czas i trudno nawet powiedzieć, kiedy i my jako społeczność europejska, międzynarodowa czy wręcz NATO będziemy podejmowali kolejne kroki. Natomiast niewątpliwie schodząc na tą płaszczyznę bezpieczeństwa wewnętrznego, no, za słowami ministra czy premiera, należy spodziewać się dodatkowych i nowych być może metod działania. Pamiętajmy, że w Polsce nadal obowiązuje stopień zagrożenia terrorystycznego Bravo na terenie całego kraju, który jest takim no, formalnym wyrazem tego, że zagrożenie jest permanentne, istnieje i w zasadzie w każdej warstwie, bo również w cyber.

0: przestrzeni, on jest podniesiony ten stopień.
1: No ale to w takim razie nie mogę nie zapytać o pewną ciekawą tendencję, bo mówimy o sytuacjach, w których mamy do czynienia z rosyjskimi prowokacjami, tymi jawnymi, czyli właśnie no, rosyjskie samoloty, które latują w przestrzeń powietrzną państw NATO, państw europejskich. Mamy rosyjskie statki, które robią dokładnie to samo. Mamy te różnego rodzaju działania. Część z nich jest przecież udowodniona. Płonące magazyny amunicji, płonące hale targowe, teraz Starlinki, gdzie ten znak zapytania jest też bardzo, bardzo duży. Mamy różnego rodzaju prowokacje robione również rękoma nie Rosjan, bo ja przypomnę na przykład o pobiciu rosyjskich opozycjonistów chyba na terytorium Litwy, dokonane rękoma polskich kiboli. Mamy takie ataki wykonywane na przykład przez obywateli Gruzji, Białorusi. Bardzo chętnie sięga się po osoby, które mają paszport ukraiński. Nigdy w takich zdarzeniach nie biorą udziału Rosjanie czy też osoby z paszportem rosyjskim. A jednocześnie, i tych informacji jest coraz więcej, a jednocześnie 77% ankietowanych Polaków nie przewiduje przeniesienia wojny na terytorium Polski. 7% nie potrafi zająć się stanowiska. Obawy o jakieś działania militarne, o wybuch wojny z Rosją, choć nie musi to być wojna pełnoskalowa, wyraża zaledwie nieco ponad 15% pytanych o to Polaków. I co ciekawe, to jest tendencja, która się wyraźnie od pewnego czasu zmniejsza.
0: Tak, no to są ciekawe wyniki badań. My też to widzimy na spotkaniach, szkoleniach i tak dalej, że, no, że jakby ta wojna, ta potencjalny scenariusz wojenny, no, w Polaków w głowach się nie mieści. I to nie chcę powiedzieć, że to dobrze czy źle, natomiast no, niewątpliwie jest trochę tak, że trudno sobie wyobrazić też i, no, i eksperci do spraw bezpieczeństwa też mówią o tym, że Rosja no, nie jest gotowa na ten pełnoskalowy konflikt z państwem ze struktury NATO, być może te państwa nadbałtyckie, może my, może Polska, ale no, myślę, że takich zdolności na tą chwilę i wielu ekspertów, którzy się tym mocniej zajmują, to potwierdzają. Natomiast no, my też głęboko wierzymy w to, że jesteśmy w strukturach NATO, że są żołnierze amerykańscy, to my Polacy mocno wierzymy w tą amerykańską siłę na terenie naszego kraju. Mocno wierzymy też w siły zbrojne, które modernizujemy i które budujemy tą odporność. I myślę, że ale to, nie dopuszczamy tej
1: muszę dopuścić,
0: wojny.
1: Bo na ile to, o czym teraz rozmawiamy, to jest wiara w siłę sojuszu, w siłę tego, że rzeczywiście stoi za nami NATO. Sami mamy no, bardzo zmodernizowane siły zbrojne, stoją za nami Amerykanie. A na ile to jest po pierwsze niechęć przyznania się, albo inaczej, niechęć uwierzenia w to, że może być groźnie, bo to by oznaczało, że jednak w jakiejś mierze musimy zmienić nasze życie, a nie mamy na to za bardzo ochoty. Dwa, no, na ile być może to jest też pewnego rodzaju naiwność.
0: No tak, z pewnością tak jest i to widać po tych kilka dni temu, gdy zawyły alarmy na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, to w zasadzie nie chcę powiedzieć, że nie wydarzyło się nic, ale nie zachowaliśmy się tak, jakby to zagrożenie było realne i faktycznie wojenne, a alarmy były bojowe. A tak naprawdę efektem powinno być to, że życie w takim Lublinie czy Rzeszowie powinno no, zamrzeć na chwilę. Tak?
1: Te ale to znów, powinniśmy mieć pretensje do mieszkańców Rzeszowa, Lublina, czy też innych powiatów na wschodzie Polski, czy raczej powinniśmy mieć pretensje o to, że do tej pory, mimo 4 lat wojny, nikt nie powiedział im, jak dokładnie należy się zachować, że nie ma procedur, które byłyby egzekwowane. No, po prostu my cały czas trochę tak błądzimy we mgle.
0: No, trudno się przygotowywać do tych najgorszych scenariuszy. Ja dalej, spotykając się z administratorami obiektów, poważnych organizacji, spotykam się z taką opinią, no ale tego bezpieczeństwa nie widać, po co ja mam inwestować w to bezpieczeństwo. Podobnie Polki i Polacy, no trochę jest tak, że z naszych badań ankietowych wynika, że no, odpowiadają na przykład w kontekście plecaków ewakuacyjnych nie dlatego, że nie ma na nie pieniędzy, tylko nie ma czasu się tym bezpieczeństwem zająć. A są ważniejsze, krytyczne problemy
1: tak,
0: takiego życia
1: bieżącego. Od poniedziałku się tym zajmiemy, to... Myślę, że to jest bardzo typowe podejście.
0: Tak. Natomiast wracając do tego pytania o to, dlaczego tak średnio zareagowaliśmy w tych dwóch województwach, temat jest też bardzo złożony, bo zbudowaliśmy i budujemy sobie ten system zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym, narodowym i te alarmy, alerty RCB, to coraz lepiej nam wychodzi. Ten poziom takiego potencjalnego każdego mieszkańca też w mojej ocenie jest coraz bardziej zaopiekowany, bo i ten poradnik, i te szkolenia masowe. Natomiast ja podkreślam zawsze braki i takie naprawdę konkretne deficyty.

0: w tym poziomie operacyjnym, czyli wśród liderów organizacji i zarządzających obiektami, biznesem, tymi szkół, szpitali i tak dalej. Tu mamy ogromną pracę do wykonania i dopóki my tego poziomu nie zaopiekujemy, to dalej będzie tak, że no nie będą ludzie wychodzili, nie będą przerywali pracy, nie będziemy zaopiekowani w kontekście autobusu, który musi się zatrzymać.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo ja mam tu jeszcze inne spostrzeżenia, bo podczas tego ataku, tego ataku po stronie ukraińskiej, który wywołał alerty, to nie jest tak, że nikt nie zareagował, bo w kilku szkołach, już nie pamiętam, czy to był Rzeszów, czy Lublin, dokonano ewakuacji i teraz ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym nie wiem, tutaj próbował ironizować, to nie o to mi chodzi, nie taki jest mój cel. Tylko tyle, że na przykład ci dyrektorzy, którzy zareagowali na te alerty, przeprowadzili ewakuację uczniów. Tylko, że przeprowadzili tę ewakuację przeważnie na boiska szkolne, czyli taką ewakuację przeciwpożarową. A mieliśmy przecież do czynienia z kompletnie innym zagrożeniem.
0: No tak, tak. No to były te złe przykłady. Oczywiście było też sporo pozytywnych, że faktycznie te dzieciaki poschodziły do tych miejsc bezpiecznych, tak jak w alercie było napisane. No ale niestety, no to co ja zawsze powtarzam, my nie możemy budować odporności po zdarzeniach. Czyli no 4 lata wojny w Ukrainie, my ten poziom liderów, czyli szkół, uczelni, szpitali do ataku z powietrza, no był czas to jakby przygotować tych liderów i też, no mówiąc wprost, liderzy powinni organizacji wziąć też trochę odpowiedzialność za bezpieczeństwo w szkole, w szpitalu, w zakładzie pracy, w budynku wysokościowym i tak dalej. I powiedzieć sobie, okej, to jest czas, że trzeba takie procedury zbudować, trzeba miejsca bezpieczne zidentyfikować, trzeba zrobić ćwiczenie weryfikujące, czy to nam wszystko działa, a nie czekać do alarmu bojowego, który się wreszcie nam niestety zadział i teraz okazało się, że wyprowadziliśmy dzieciaki na zewnątrz i to był karygodny błąd. No to był... 4 lata mieliśmy na to, żeby to wszystko przygotować z perspektywy każdej organizacji. To jest no, generalnie takie zaskakujące, no ale z drugiej strony, cóż, nic się złego nie wydarzyło. Wyciągnijmy wnioski, szybko zbudujmy te odporności, szczególnie w tych województwach, które są najbardziej narażone i nie zatrzymujmy się nad jedną metodą zamachu, bo znowu z tego, co widzę, mamy tendencję do budowania odporności na atak z powietrza. A przecież tych rodzajów zagrożeń może być mnóstwo, bo co jeżeli na przykład sprawcy, nie wiem, zastosują jakąś chemię, biologię, radiologię, może ten wątek też trzeba byłoby zaopiekować, bo to też jest metoda niestety w działaniach rosyjskich niewykluczona i absolutnie możliwa. Więc znowu, żeby nie było tak, że Polak mądry po szkodzie, więc zastanówmy się. Przesyłki, materiały wybuchowe, chemia, biologia, radiologia. Tych metod jest sporo i do każdej z tych metod trzeba zbudować pewien algorytm postępowania z perspektywy organizacji, obiektu, biznesu i pojedynczego mieszkańca. Dużo pracy, ale no właśnie, czy my chcemy wchodzić w tą narrację społeczną? Słuchajcie, przygotowujmy się do tych najgorszych scenariuszy. No i tu jesteśmy na progu właśnie tej takiej edukacji kryzysowej, edukacji ryzyka versus straszenie. Tego też nie chcemy robić. Nie chcemy Polkom, Polakom mówić, słuchajcie, takie metody są możliwe. Możliwy jest atak chemiczny, nuklearny i tak dalej. Być może to jest jeszcze za mocne. Nie wiem. To tutaj też trzeba tą komunikację poprowadzić na tyle odpowiedzialnie, żeby nie wystraszyć, nie spowodować jakiejś paniki społecznej, żeby budować odporność, a nie wzmacniać podatności.
1: No to w takim razie nie mogę nie zapytać. To jak pan ocenia, albo inaczej, jak pan się odnosi do tej dyskusji, która trwa od pewnego czasu i dotyczy właśnie tych alertów RCB. Czy one są dobrze formułowane? Czy rzeczywiście wszystkie te alerty powinny być w każdej sytuacji wysyłane do mieszkańców? Bo nie brakuje takich głosów, że no, przy tak licznych alertach, no przecież te alerty czasami pojawiają się 2-3 razy jednego dnia, że my tak naprawdę stajemy się coraz bardziej zobojętniali wobec tych informacji.
0: No tak.
1: Tylko
0: tak,
1: jeżeli nie alerty, to co? To ja wiem, że oczywiście tak. To jest natychmiastowe pytanie.
0: Tak, po pierwsze, no, musimy pracować na razie na tych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, które mamy. Wiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad prowadzeniem systemu Cell Broadcast czy ewentualnie jakichś innych dodatkowych aplikacji, ale to zostawmy, bo to jest kwestia pewnie kilku tygodni, miesięcy, do końca roku jest zapowiedź, że to wejdzie. Natomiast no, alert RCB ma swoje plusy, ma swoje minusy. Na tą chwilę na nim musimy pracować. Faktem jest, że ten alert jest dedykowany no, całej gamie zagrożeń, czyli dostaniemy alert, gdy zbliża się, nie wiem, jakaś potężna burza, ale dostaniemy też alert w przypadku, nie wiem, zwiększonej aktywności rosyjskiej na terenie Ukrainy.

0: To ja się skupię na tym ataku z powietrza. Ja uważam w tej chwili, w której jesteśmy, że ten model, który został w tej chwili już wypracowany po kilku miesiącach tak naprawdę prób i pewnie i błędów, nie bójmy się tego powiedzieć, w mojej ocenie jest modelem, który daje gwarancję skuteczności. Dlaczego? Dlatego, że najpierw faktycznie jest wysyłany ten alert, który mówi o tej zwiększonej aktywności. On jest wysyłany do tych województw, do tych powiatów, często przygranicznych i on ma spowodować, okej, dostałem go tak, jak było dzisiaj w nocy. Wieczorem mieszkańcy właśnie tych województw dostali ten alert. Nasz trener z Lublina właśnie taki otrzymał wieczorem, że jest zwiększona aktywność i oczekuj kolejnych komunikatów. I to jest jak najbardziej właściwe. Dlaczego? Dlatego, że trochę zwiększamy taką naszą czujność. To jest ten moment, w którym warto sobie powiedzieć, ok, mam ten plecak, tutaj mam rodzinę zaopiekowaną i tak dalej, idę spać, ale nie wyłączam dźwięków powiadomień, jestem czujniejszy, jak, nie wiem, przebudzę się, to sobie zaglądam do tego telefonu. Nie chodzi o to, żeby wpadać w nerwice, ale żeby być czujnym, no bo mieszkam na przykład w rejonie przygranicznym. I później kolejna taka gradacja tychże alarmów już powinna powodować konkretne działania wreszcie z tym konkretnym, który powinien pojawić się zaraz równolegle przy modulowanym dźwięku syreny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że odczucie jest trochę tak, że tych alarmów przychodzi sporo, natomiast no, środowisko bezpieczeństwa jest złożone. Mamy obok tych zagrożeń hybrydowych, mamy zagrożenia naturalne, które nie odpuszczają. No i niestety musimy chyba się nauczyć żyć z tymi alertami, czytać, wyciągać wnioski, nie bagatelizować, tylko faktycznie się adekwatnie zachowywać do ich treści i pewnie znowu z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc będziemy ten system doprecyzowali, no i też dużo pracy w kontekście komunikacji społecznej, żeby jednak zatrzymać ten taki proces, bo ja widzę też taką tendencję, szczególnie w mediach społecznościowych, takiego hejtowania nawet tych alertów, tego, że tego jest za dużo, że jak nie było alertów, to źle, jak teraz są, to też źle. Myślę, że trzeba znaleźć takie zdroworozsądkowe podejście do tego, bo alerty są dobre, potrzebujemy być informowani. No, tylko właściwie, i to w mojej ocenie zaczęto robić, a my też powinniśmy właściwie je czytać.
1: No a brakuje nam na razie ochoty do tego, żeby je właściwie czytać i wyciągać właściwe wnioski i właściwie się zachowywać, bo jakiś czas temu, kilka dni temu rozmawiałem na antenie Polskiego Radia 24 z gościem, który zajmuje się między innymi szkoleniami i mówił o tym, że no, właściwie zainteresowanie tymi szkoleniami jest zerowe. To są szkolenia jak najbardziej darmowe.
0: No tak, ja mam trochę inną perspektywę, ponieważ no, my też te szkolenia wykonujemy i na naszych szkoleniach czasami jest 400-500 osób w ramach takiego programu Bezpieczny Wrocław, który Wrocław realizuje. Na sali potrafi być 300-400-500 osób, rodziny z całymi rodzinami.
1: No to optymistyczny widok.
0: Tak, ale dlaczego? Dlatego, że miasto wykonało pewną pracę w zakresie promocji, w zakresie dotarcia do mieszkańców, wykorzystało Librusa, wykorzystało inne narzędzia i myślę, że tu jest praca do wykonania. Trzeba pokazać, że ten czas jest czasem maksymalnie pożytecznym i skłonić ludzi, żeby wyszli z tej strefy komfortu, z tej swojej rutyny, żeby właśnie zabezpieczyli ten czas, bo z tym mamy problem. Nie mamy tego czasu na to, nawet bezpłatne szkolenie.
1: Profesor Jarosław Stelmach, ekspert do spraw bezpieczeństwa Safety Project. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego bezpiecznego. Do usłyszenia.
2: Reklama. Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto.
4: Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.
7: Życz sobie tego.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla Korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmian

0: nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 11.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Sprawca tragedii w Jarosławiu będzie sądzony za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. 31-letni obywatel Ukrainy zabił wczoraj duchownego i ranił 4 inne osoby. Nie wiadomo jednak, kiedy usłyszy zarzuty, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
3: Jeśli sprawcy nie uda się dziś postawić zarzutów, to prokuratura zawnioskuje o areszt. Ihor M. obecnie przebywa w szpitalu. Grozi mu dożywocie. Z ustaleń prokuratury wynika, że chciał przedostać się na Ukrainę, ale nie przekroczył granicy, bo jego pojazd nie posiadał ważnego ubezpieczenia. Nie będzie śledztwa w sprawie wejścia policji i prokuratorów do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie odmówiła działań w sprawie wydarzeń, do których doszło 14 lipca. Na ten dzień zaplanowane było zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału, ale zabrakło kworum. Policja interweniowała w budynku z powodu niedopuszczenia do obrad sędziów Krystiana Markiewicza i Marcina Dziury, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Zdaniem prokuratury działania te nie miały znamion czynu zabronionego. Leon XIV przybył do Francji. Na lotnisku w Paryżu powitał go prezydent Emmanuel Macron. To pierwsza wizyta głowy kościoła katolickiego w stolicy Francji od 18 lat. Pierwszą częścią czterodniowej pielgrzymki jest oficjalne spotkanie w Pałacu Elizejskim. Później papież uda się do siedziby UNESCO. Po południu przejedzie ulicami Paryża i pomodli się w katedrze Notre Dame. Wieczorem zaplanowano czuwanie na stadionie Stade de France. Rośnie liczba infekcji sezonowych, a sprzyja temu jesienna aura. Najczęściej pacjenci zgłaszają się do lekarzy z powodu anginy, zapalenia zatok oraz górnych dróg oddechowych. Większość chorych stanowią dzieci, seniorzy i osoby z przewlekłymi chorobami, wyjaśnia dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
5: W przypadku chorych przewlekłych z wielochorobowością, z różnymi objawami, no to jest ważne, żeby leczyli właściwie swoje choroby przewlekłe, bo to jest warunek, żeby w ogóle rzadziej chorować albo, jeśli już się zachoruje, chorować szybciej i skutecznie walczyć o zdrowie.
3: Najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia, dodaje ekspert. A szczepionki przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Za 27 minut południa teraz na antenie Polskiego Radia 24, tak jak wcześniej zapowiadałem, dużo, dużo sportu. No i tu się zawahałem. I pytanie, czy równie dużo sportowych, takich dobrych emocji. Będziemy to rozstrzygać. W studiu jest już Filip Jastrzębski, redakcja sportowa Polskiego Radia.
8: Dzień dobry.
7: Przed nami bardzo ważny mecz, mecz w piłce siatkowej. O godzinie 17 Polacy zmierzą się ze Słowenią. To jest na razie półfinał, ale mam takie wrażenie, wszystko jeszcze dodajmy w ramach Ligi Narodów, ale mam takie wrażenie, że...
8: Mistrzostw Europy.
7: Tak, mam takie wrażenie, że to, o czym rozmawiamy, jest przez wielu traktowany jako już taki etap, który właściwie przeszliśmy, to teraz pytanie, jak wypadniemy w finale i czy będzie złoto, czy też nie. No a ci Słoweńcy to tak po prostu gdzieś tam się po drodze pojawili.
8: Jako kibice siatkówki jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście do sukcesów. Pamiętajmy, że dopiero co graliśmy w finale Igrzysk Olimpijskich, pokonując zresztą tych samych Słoweńców wówczas w ćwierćfinale. Wygraliśmy Ligę Narodów, wygraliśmy ostatnie Mistrzostwa Europy. Na Mistrzostwach Świata co rusz walczyliśmy.

0: walczymy o najwyższe cele. W związku z tym ten kibic siatkarski jest bardzo rozpieszczony obecnie i wydawało się, że wydaje się wciąż, że to potknięcie z Bułgarami w fazie grupowej, no to właściwie był taki mecz, który musiał się w turnieju przytrafić i więcej, miejmy nadzieję, że się nie przytrafi.
1: Choć pojawiły się też takie komentarze, że być może nie zagraliśmy tam na 100%, bo nie było takiej potrzeby.
0: Bo nie było potrzeby, bo turniej jest długi, a czasami gra się mecz no, prawie że o pietruszkę, jeśli się wcześniej oczywiście nawygrywało. Natomiast dzisiaj rywalem reprezentacja Słowenii, więc tutaj poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie znacznie wyżej. Słoweńcy zresztą nieraz ucierali nam nosa. Na szczęście w ostatnich spotkaniach to my byliśmy górą i oby tak zostało.
1: No Słoweńcy twierdzą, że czas na rewanż. No, po tych meczach, które im tak średnio wyszły.
0: No my już się zrewanżowaliśmy dwa razy w ostatnich spotkaniach, więc może trzeci raz się zrewanżujemy za poprzednie porażki.
1: Dobrze, no to zapytam.
0: Zresztą nie tylko w siatkówce, bo przypomnijmy, że to jest naród, który nam naprawdę krwi napsuł bardzo mocno w każdej dyscyplinie sportu, głównie tych właśnie zespołowych.
1: No to zapytam tak, będzie finał?
0: Będzie. Zdecydowanie będzie.
1: Będzie złoto mistrzostw Europy? Jak już tak trochę ciszej to powiedziałem.
0: Będzie, będzie. No oczywiście my sobie życzeniowo podchodzimy do sprawy, natomiast mamy do tego pełne prawo, w związku z tym możemy oczekiwać, że będzie. Szczególnie, że często słuchamy relacji Cezarego Gurjewa wcześniej z Sofii, teraz już z Mediolanu, także tego, co mają do powiedzenia polscy siatkarze i tam naprawdę słychać, że wszystko jest w odpowiednim porządku. Dobrze są zawodnicy nastawieni do rywalizacji, w związku z tym mamy prawo oczekiwać naprawdę, że to będą przepiękne dwa dni polskiej siatkówki.
1: To ja teraz muszę zdradzić trochę takiej radiowej kuchni, bo o tym wszystkim mówił teraz Filip Jastrzębski z redakcji sportowej Polskiego Radia, a temu wszystkiemu z kolei nie bez emocji przysłuchiwał się nasz gość, pan Mirosław Żukowski, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. No i szczególnie, gdy padło to pytanie o finał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gdy padło to pytanie o finał i o złoty medal, to ewidentnie chciał pan zareagować.
2: Tak, ja generalnie zwykle na pytania o polską siatkówkę zaczynam odpowiadać następująco, że to jest jedyny sport, w którym nie tylko my, ale nikt na świecie nie jest zaskoczony, że Polacy wygrywają. To jest jedyny sport drużynowy, w którym złoty medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, czy nawet Igrzysk Olimpijski, co nam się od czasów Wagnera nigdy nie udało, dla nikogo nie jest niespodzianką. Marzeniem prawie każdego siatkarza na świecie jest grać w polskiej lidze, bo tu są pieniądze, tu jest miłość kibiców, tu jest nieustanna obecność telewizji. I z tego wynika między innymi przekonanie, że siatkówka i żużel to są dwa jedyne sporty, w których Polska odgrywa naprawdę globalnie pierwszoplanową
1: rolę.
2: Choć
1: w tym żużlu ostatnio nie jest aż tak dobrze.
2: Ale proszę pamiętać, że jakby Zmarzlik nie jeździł, to z tego co pamiętam z programu, bo byłem na tych drużynowych mistrzostwach świata na Stadionie Narodowym, wszyscy uczestnicy tego finału jeżdżą w polskiej lidze.
1: A to fenomen akurat.
2: Ale, no tak, tak. Nie, no generalnie wśród ludzi znających się troszeczkę na sporcie panuje chyba jednobrzmiąca opinia, że bez Polski ten żużel by już zniknął zupełnie, albo był sportem absolutnie prowincjonalnym. Ale nie spotkaliśmy się tu, żeby mówić o żużlu, prawda?
1: Nie, to przepraszam, to wracamy w takim razie do siatkówki. Jeżeli chodzi o te nasze oczekiwania i to, że po prostu ten mecz to już jest załatwiony, to będzie
2: Nie. Tak, muszę panu wejść w słowo, nie jest załatwione.
1: A nie, to,
2: nie
1: to, to jeszcze ktoś inny wejdzie mi w słowo.
2: Nie jest załatwione.
1: To o tych trudnościach i wyzwaniach mówił też trener reprezentacji Nikola Grbicki.
3: Gość Polskiego Radia 24.
1: No to w takim razie Nikola Grbić.
4: Oczekuję absolutnie inny mecz niż ten, który mieliśmy w Ningbu. Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi. Być faworytem nie jest łatwe. Oczekiwania są rzeczy, które nie pomagają. Bardzo łatwo jest być komentatorem rzeczy, o których nie masz pojęcia, ale nie masz dużo informacji. Oglądać to poza poza zespołem i mówić, a my jesteśmy najlepsi na świecie i kiedy wygramy, co, oczywiście, wygraliśmy, bo jesteśmy najlepsi, a jeśli przegramy, a ja mam teraz powód i mam możliwość.

0: odpowiedź, jak zrobić jakieś komentarze, które nie są piękne. Ta sytuacja jest bardzo łatwa. Ja nie mogę kontrolować oczekiwania innych ludzi. To, co ja mogę kontrolować, jest jak gra mój zespół, jak moi zawodnicy się przygotują. Każde rozwiązanie dla nas nie zmieni nic. Teraz nie ma Włoch, a teraz będę Łatwy. Oczywiście, że nie będę Łatwy. Mam jednego bardzo trudnego przeciwnika półfinału i nasza energia i koncentracja i fokus musi być tylko na tym meczu.
1: No i panowie, to jest rzeczywiście pewien fenomen. Ja to teraz zacząłem doceniać. Trener reprezentacji Polski skarżący się na to, że nie jest łatwo być faworytem. No i teraz wskażmy inną dyscyplinę, gdzie trener polskiej reprezentacji mówi, że bardzo go boli to, że jest faworytem spotkania.
2: Ja jestem w stanie wskazać wiele dyscyplin, w których trener się skarży po prostu.
1: Raczej.
2: I najczęściej w piłkarskiej reprezentacji Polski. Tam się skarżą na wszystko kolejni selekcjonerzy.
3: Ja myślę, że generalnie wielkim atutem reprezentacji Polski jest trener Gbicz. Ja widzę, jak on się zachowuje, ja widzę, jak on reaguje. Ja widzę, jak on jest spokojny i w momencie, kiedy Polacy grają dobrze i Polacy grają źle. I sama jego twarz, to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, bo to jest człowiek, który we mnie, siedzącym przed telewizorem, powiększa moją ogólnożyciową pewność siebie. Bo to jest gość, na którego jak patrzę, to wydaje mi się, że on sobie po prostu da radę. Nie lubię trenerów histeryków, natomiast on, jak mówię, mnie daje pewność, że nawet jeśli coś pójdzie nie tak, no to następnym razem pójdzie tak. Z mojego punktu widzenia niezwykle istotne, jeśli chodzi o siatkówkę, jest również to, że przecież zobaczcie, panowie, odpadają z powodu kontuzji, wydawałoby się, kluczowi zawodnicy. Kochanowski, Śliwka, już jeszcze paru innych, prawda? A ta drużyna ciągle wygrywa. Polscy juniorzy są bardzo dobrzy. To jest jednym słowem sztafetowa produkcja znakomitych siatkarzy i to, wydaje mi się, jest, powtarzam, jedyny sport, który w tej nowej Polsce zbudował sobie taką pozycję, że praktycznie jesteśmy wzorem dla świata. I oczywiście niektórzy powiedzą, że siatkówka jest globalnie pierwszorzędnym, drugorzędnym sportem, ale tutaj akurat bym był ostrożny. Można tak powiedzieć o żużlu, natomiast o siatkówce na pewno nie. Jest jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna, jeżeli już mówimy konkretnie o tym turnieju, o tych mistrzostwach Europy. Oni, siatkarze, się przenieśli z Bułgarii do Włoch. No wiadomo dlaczego, no bo Włosi liczyli, że będą grali o medale. No i nie grają. Przegrali sensacyjnie z Finlandią. I to z mojego punktu widzenia, jeżeli już założymy, tak jak panowie sugerujecie, ja jestem od panów troszkę starszy i w związku z tym mam większą pokorę wobec sportu. Jeżeli wygramy z tą Słowenią, no to z moim zdaniem kluczową rzeczą jest to, że nie będziemy grali w Mediolanie z Włochami, bo Włochy to jest drugi obok Polski kraj, gdzie ta siatkówka w Europie jest bardzo ważna. Chociaż z tego, co pamiętam, to myśmy już z tymi Włochami absolutnie pierwszoplanowe mecze, chyba w finał Mistrzostw Świata wygraliśmy z Włochami we Włoszech, o jej mnie pamięć nie myli. I w związku z tym pewnie nie bylibyśmy bez szans nawet z nimi, ale no dobrze, że ich nie ma.
2: Taki finał mi się marzy, Polska-Finlandia. Finowie wyrzucili w ćwierćfinale Włochów, którzy, no zresztą ta porażka Włochów też naszą sytuację zmieniła, bo nam się godzina meczu też musiała ulec zmianie. Początkowo to miała być przecież 21, teraz się okazało, że jednak o 17 gramy dzisiaj ten półfinałowy mecz, a Finlandia rzeczywiście no, idzie jak burza, skoro wyrzuciło się z turnieju głównych faworytów obok Polski, czyli Włochów, no to można marzyć
1: o finale. Mogą mieć chęć na więcej.
2: No i to by było coś.
3: No tak, no i wyeliminowanie Włochów, podejrzewam, będzie miało jeszcze jeden dobry dla nas skutek. No, sala będzie polska. Bo przecież polscy kibice jeżdżą dużo dalej niż do Włoch. A podejrzewam, że bardzo wielu kibiców włoskich, kiedy się okazało, że Włosi nie grają, no to no, handel będzie szedł, prawda, biletami.
1: Ale są też takie sugestie mówiące o tym, że jeżeli rzeczywiście stałoby się tak, że w finale zagrałaby Finlandia, to nie wiadomo wcale, których kibiców będzie więcej.
3: No ja powiem szczerze, troszeczkę tą sugestią muszę przyznać się do mojej niekompetencji, bo ja nie wiem, jak wygląda miłość Fina do siatkówki, wiem, jak wygląda miłość Fina do hokeja, prawda? Natomiast...
1: No, w Finlandii podobno zapanowało szaleństwo.
3: No jeżeli tak, to rzeczywiście będą Finowie.

0: Ale myślę, że naszych nie przekrzyczą i nie zdominują, szczególnie w meczu o taką stawkę.
1: No tak, jeżeli chodzi o dopingowanie, to mamy w tym naprawdę niezłe doświadczenie. To zamykamy w takim razie temat piłki siatkowej. Przypomnę, w naszym studiu Mirosław Żukowski, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej, a także Filip Jastrzębski z redakcji sportowej Polskiego Radia, który teraz biegnie już do swoich sportowych obowiązków.
2: Tak, gdyż przede mną też jest mecz, ale piłkarski. Wybieram się na Stadion Narodowy. Przypomnę, dzisiaj magazyn sportowy w Polskim Radiu 24 będzie ze Stadionu Narodowego i też transmisja tego meczu w programie pierwszym Polskiego Radia. Serdecznie zapraszam. Mowa oczywiście o meczu Polska-Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów.
1: Pędź, zajmij dobre miejsce, żeby była dobra widoczność, no i potem komentuj i dostarczaj nam tylko dobrych informacji. My zresztą ten mecz...
2: tego nie obiecuję, szczególnie, że
1: dobrze,
2: czasy
1: tu już tego musiałeś, nie musiałeś tego dodawać. My zresztą ten mecz teraz też jeszcze postaramy się jakoś opowiedzieć, skomentować i, no i sprawdzimy, jakie mamy szanse, bo jeżeli chodzi o siatkówkę, to wiadomo, że to my jesteśmy faworytem, my będziemy faworytem. Jeżeli chodzi o te mecze w Lidze Narodów, to no, nawet patrząc na to, że ci przeciwnicy nie są jacyś tacy naprawdę z górnej półki, to różnie może być.
0: No ale kto jest w tej chwili łatwym rywalem dla reprezentacji Polski, która nie grała na mundialu? No tutaj spotykamy się w grupie Ligi Narodów ze Szwecją, Bośnią i Hercegowiną i Rumunią. No Szwedzi, wszyscy kibice futbolu i nie tylko futbolu mają to jeszcze w oczach. Szwedzi w barażowym meczu wyrzucili nas z mundialu, grali na tym mundialu. Bośnia i Hercegowina również grała, Rumunia nie grała. Drużyna jest w dużym stopniu nowa. Oczywiście wszyscy zadają sobie pytanie, jaką rolę w tej drużynie będzie pełnił Robert Lewandowski, którego kariera w Ameryce jest taka słodko-gorzka z mojego punktu widzenia.
1: I to jest kluczowe pytanie pana zdaniem?
0: Moim zdaniem to jest dość kluczowe pytanie, no bo żaden selekcjoner reprezentacji, czy reprezentacji Portugalii w odniesieniu do Cristiano Ronaldo, czy reprezentacji Polski w odniesieniu do Lewandowskiego, sam z takiego piłkarza nie zrezygnuje. No z obawy po prostu przed reakcją chyba, tak mi się wydaje, że to jednak oni mają przeogromną pozycję. Ale to sam Robert Lewandowski musi zadecydować, co dalej chce robić.
1: A przepraszam, a to jest tylko kwestia pozycji, czy to jest również inny problem, być może dużo bardziej bolesny? To znaczy, okazuje się, że niestety nasz trener Jan Urban no, nie za bardzo skąd ma czerpać te nowe młode kadry.
0: Absolutnie. I tutaj, szczególnie jeśli chodzi o napastników, no bo tutaj mówimy z Lewandowskim czy bez Lewandowskiego i gdyby na jego miejsce czekało dwóch młodych zdolnych, albo nawet nie młodych, wydawało się, że nie wiem, Piątek, Świderski, Buksak grali w reprezentacji,
1: no, no były, strzelali liczne
0: bramki,
1: były takie próby.
0: Strzelali bramki, tak, ale gdzieś się teraz te ich kariery załamały. I wydaje mi się, że Jan Urban przede wszystkim i ta drużyna musi odbudować wiarę i zaufanie, bo żeby było mniej tych prześmiewczych komentarzy o reprezentacji Polski, która jednak w ostatnim czasie na specjalną miłość i szacunek kibiców nie zasłużyła. Ja jak najlepiej życzę trenerowi Urbanowi, bo to jest dobry trener i przyzwoity człowiek. Nie ciągnęły się za nim nigdy żadne takie przysłowiowe futbolowe brudy i bardzo chciałbym, żeby mu się udało. No niestety na mundial nie awansował. Bogu dzięki, uważam, po tym mundialu go, po tym braku kwalifikacji na mundial go nie zwolniono, dano mu kolejną szansę i ja czekam z wiarą i nadzieją, chociaż przesadnych argumentów czysto piłkarskich nie mamy.
1: To jest trochę tak, że Jerzy Urban pozostał na stanowisku, bo w końcu być może zrozumieliśmy, że to nie w trenerze jest problem? Nie w trenerach był problem?
0: Tak, tak. Niewątpliwie tak to wygląda. Chociaż oczywiście no, trener w piłce nożnej dzisiaj, trener reprezentacji, to jest człowiek, który tak naprawdę wielkiego wpływu na formę piłkarzy nie ma. On ich dostaje na tydzień przed ważnymi meczami i jego zadaniem jest mądrze wybrać skład i ustalić taktykę, prawda? Natomiast on ich, w przeciwieństwie, nie wiem, do Kazimierza Górskiego, który miał 3-miesięczne zgrupowania, nauczyć w piłkę grać, nie może.
1: Trochę inne czasy.
0: W związku z tym buduje z tego, co ma. Jak mówię, dobrze życzę Janowi Urbanowi, chociaż no wszyscy przecież widzimy, że jak w tej chwili w telewizorze u siebie, każdy z nas w salonie, kto się tym interesuje,

0: ma codziennie albo co drugi dzień taką masę fantastycznej piłki nożnej, no to widzi, że ta polska piłka jest troszkę inna. Że nie jesteśmy mocarstwem jak w siatkówce, że najlepsi na świecie grają dużo lepiej i w meczach z nimi nie jesteśmy faworytami. Natomiast nie znaczy to, że nie wiem, ze Szwecją, Bośnią, Hercegowiną musimy przegrać, tak jakbyśmy każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie wiem, z Francją, Niemcami, Hiszpanią, Portugalią Polska faworytem nie jest i jeszcze długo nie będzie.
1: Ale to jeszcze jedna kwestia i jeszcze jedno wyzwanie, no bo rozmawiamy oczywiście o tym, kto za Roberta Lewandowskiego, że nie ma w tej chwili napastników no, takiej klasy, którzy mogliby w jakiejś mierze zastąpić Roberta Lewandowskiego. Mówimy o problemach na innych pozycjach, ale jest jeszcze jedna pozycja, no, co do której można być jakoś zaskoczonym, bo z polską reprezentacją bywało bardzo różnie. Bywało tak, że było lepiej, gorzej, przeważnie było raczej gorzej. Natomiast na jednym stanowisku zawsze mieliśmy święty spokój.
0: Bramkarz.
1: Bramkarz. Tak. I tam zawsze był... już nie chcę powiedzieć, że mieliśmy pewniaka, tam zawsze był spór o to, kogo na tej bramce postawić, bo przeważnie było tak, że mieliśmy dwóch, trzech bardzo dobrych bramkarzy na naprawdę najwyższym światowym poziomie. No i nagle przychodzi rok 2026 i okazuje się, że nawet na tej pozycji jest problem.
0: Jest problem, chociaż tu bym nie dramatyzował. Oczywiście kontuzja Grabary troszkę komplikuje sytuację, ale ja pamiętam, ja jestem akurat czytelnikiem sportowej prasy francuskiej i pamiętam fenomenalne recenzje Bułki, kiedy grał we Francji. To jest bardzo dobry bramkarz i wydaje mi się, że on co prawda w reprezentacji zbyt wielu meczów nie rozegrał, ale jeśli dostanie szansę, to on ma potencjał, żeby być ważnym i dobrym punktem tej reprezentacji. Natomiast no, niewątpliwie te czasy, o których pan wspomniał, no to szybko nie wrócą, bo Polska była przez długi czas, jeżeli na jakiejkolwiek pozycji produkowaliśmy zawodników naprawdę europejskiego formatu, to był to właśnie bramkarz. I tutaj była sztafeta, no, Fabiański, Szczęsny właśnie.
1: No ale wcześniej Młynarczyk, Kaźmierski, Boruch później.
0: Także tutaj raczej było dobrze. No zobaczymy. Nie, ale ja uważam, że Bułka jest piłkarzem, który może się sprawdzić i nie wydaje mi się, żeby to był główny problem reprezentacji Polski. Mnie się wydaje, że trudniej będzie bez dobrego ataku, szybkiego ataku tej gry skrzydłami, która była naszą specjalnością. No trudno będzie przy obecnym poziomie piłkarzy i ich wyszkoleniu technicznym zdobywać teren i zdobywać gole z atakiem pozycyjnym, czy taką spokojną grą. No niestety naszym atutem była ta husarska szarża i wydaje mi się, że w tej chwili no, z tym może być problem.
1: 36. miejsce w rankingu FIFA to jest miejsce Polski, czyli najwyższe spośród naszych grupowych przeciwników. Bośniacy to jest zdaje się miejsce dopiero 61. Mimo tego, że wystąpili na mundialu, tam odpadli w 1/16 finału. O co w takim razie my będziemy grać w Lidze Narodów? O to, żeby awansować do grupy A, żeby zostać bezpiecznie w tej grupie, przepraszam, w dywizji chyba, tak? W dywizji B. Czy też walczyć o to, żeby nie spać do dywizji C?
0: No, oczywiście Liga Narodów to są ważne rozgrywki. One zostały stworzone po to praktycznie, żeby po pierwsze zwiększyć liczbę spotkań i zyski w futbolu, ale przede wszystkim, żeby wyeliminować mecze towarzyskie, które już nikogo nie interesowały. Ale kluczową rzeczą, o którą się gra, no to jest pozycja w rankingu, rozstawienie w eliminacjach do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. I tutaj no ten futbolowy ranking coraz częściej, coraz bardziej przypomina, nie wiem, ranking tenisowy. To on jest taki kroczący praktycznie. W związku z tym nie ma tak zupełnie meczów bez stawki i każdy mecz jest o coś. Z jednej strony to jest dobrze, bo kibice mają emocje, a z drugiej strony no oczywiście budzi pewne kontrowersje, bo wraz z rozbudową faz finałowych tych wielkich turniejów no powoduje to, że piłkarze o coś, biorąc pod uwagę i ligę, i reprezentację, grają co trzy dni.

0: To jakich, wrócę do tego pytania, jakich emocji pan się spodziewa? No i oczywiście po tym najbliższym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, ale również po tych kolejnych spotkaniach.
1: Spodziewam się, że będziemy grali dobrze. Spodziewam się, że będziemy wygrywali. Spodziewam się...
0: To bardzo optymistycznie.
1: No nie, dlaczego? No nie, no jeżeli mam być skrajnym pesymistą...
0: Nie, to tego nie wymagam, to już tak tego nie rozumieć.
1: Jeżeli miałbym być skrajnym pesymistą przed spotkaniami z takimi rywalami, to jeszcze szczególnie na własnym boisku, no to znaczy, że przedmiot naszej rozmowy się nie usprawiedliwia, prawda? Ja uważam, że polscy piłkarze mają prawo być w takiej, powiedziałbym, środkowej grupie europejskiej czołówki. Jak mówię, nie jestem optymistą, jeśli chodzi o rywalizację z najlepszymi w Europie, ale takich, jakich, o jakich mówimy w Lidze Narodów, no to przesadnie bać się nie trzeba. No przecież z tymi Szwedami baraż o mundial przegraliśmy, no może pechowo, ale no nie, wiadomo, w sporcie nie ma pecha. No, przegrałeś, bo przegrałeś.
0: No, niewiele brakowało.
1: Niewiele brakowało. To w 88. minucie padła ta bramka, która nas z mundialu wyeliminowała. Także nie. Tutaj nie ma żadnej jakościowej różnicy. My nie gramy z Hiszpanią, czy Portugalią, czy Francją, czy Argentyną, prawda? I wydaje mi się, że szczególnie na Stadionie Narodowym, kiedy przyjdzie te 60 tysięcy ludzi, no to reprezentacja Polski powinna sobie dać radę. Powinniśmy mieć z tego radość taką samą, jak mam i tu pana zaskoczę puentą, jaką ja mam z trzech wygranych meczów Mai Chwalińskiej w Singapurze. Trzy mecze z rzędu wygrane. Po takiej kontuzji, po słabej serii, to budzi mój optymizm i szacunek.
0: Rozumiem, że rozmawiamy o trzech z rzędu wygranych meczach piłkarzy teraz, tak?
1: Nie. Tenisistki nasze.
0: Nie, ale to idąc tym tropem, to teraz czekamy na trzy wygrane.
1: No, wie pan.
0: Czy to już trochę za daleko?
1: Troszkę za daleko, ale jak mówię, dla mnie poranek był bardzo radosny, kiedy dowiedziałem się, że wygrała trzeci mecz z rzędu i to z niebyle jaką rywalką. Elise Mertens to jest bardzo poważna tenisistka.
0: No to w takim razie ja przy tym pozostanę. To miejmy nadzieję, że czekają nas podobnie pozytywne emocje razy trzy. Mirosław Żukowski, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Dziś po 21 w weekendzie kulturalnym przedłużamy lato i przeniesiemy się do Włoch, do słonecznej Apulii, by poczuć miłosne klimaty i rozterki polskie.

0: polsko-włoskie. Zapraszam na spotkanie z autorami książek Felicita i Primo Amore. Tutaj głębokie westchnienie. Maja Kluczyńska.
1: Już jutro po 12 w TDI. Koniec z betonozą. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim przejdzie zieloną metamorfozę. Postawią m.in. na ogrody deszczowe. Hotelarze podsumowali wakacje. Większość jest zadowolona z wyników. Koniec z nadużywaniem haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unia nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki chroniące konsumentów. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Dożywocie grozi nożownikowi z Jarosławia. Prokuratura wciąż czeka jednak na przesłuchanie podejrzanego, który zaatakował m.in. duchownych. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Po głośnej interwencji na ulicy Monika Horna-Cieślak teraz musi się tłumaczyć ze współpracy z Instytutem Podległym Ziobrze za czasów rządów PiS. Po politycznych przyjdzie czas na sportowe emocje. Po południu będziemy trzymać kciuki za awans naszych siatkarzy do finału Mistrzostw Europy. A wieczorem do gry wkroczą piłkarze. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Są zarzuty dla nożownika z Podkarpacia. Ukrainiec, który zaatakował wczoraj opactwo w Jarosławiu, odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Przypomnijmy, 31-latek wtargnął do klasztoru i zranił 5 osób. Jeden z księży nie przeżył. Mimo przedstawienia zarzutów śledczy wciąż nie przesłuchali podejrzanego. Dlaczego? To pytanie do naszej reporterki Agnieszki Drążkiewicz, która jest w Przemyślu. Agnieszko, witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia w sprawie tej zbrodni?
2: Zanim to wszystko opowiem, Łukaszu i Państwu, chciałabym jeszcze podkreślić to, co jest najważniejsze tak naprawdę po spotkaniu z prokuraturą w Przemyślu. Sprawa jest najważniejsza, taka, że prokuratura zakończyła już działania na miejscu tych tragicznych wydarzeń, do których doszło wczoraj na terenie opactwa w Jarosławiu. Zebrali śledczy obszerny materiał dowodowy, no i sformułowali właśnie te zarzuty, o których mówiłeś, i nam dzisiaj o tym opowiadała nam dziennikarzom Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej.
3: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
2: A kiedy będzie to przesłuchanie, kiedy może do niego dojść, kiedy biegli zdecydują o tym, czy rzeczywiście no, nadaje się po prostu do tego, żeby spotkać się ze śledczymi? No wszystko zależy od stanu psychofizycznego i chora M. W tej chwili jest w szpitalu, jest w odosobnieniu, jest pilnowany przez jarosławską policję.
3: Liczymy się więc z taką możliwością, że jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchany. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
2: Oprócz obrońcy z urzędu w tym posiedzeniu, a wszystko wskazuje na razie na to, że rzeczywiście będzie musiało do takiego posiedzenia aresztowego dojść, bo na razie Ukrainiec po prostu cały czas nie może być przesłuchany, to również w tym posiedzeniu będzie uczestniczył już biegły tłumacz, który jest wyznaczony przez sąd w Przemyślu. Śledczy przekazali nam też dziennikarzom, jak dostał się do Jarosławia 31-letni obywatel Ukrainy. Opowiadała nam o tym Bożena Harasz-Wołoszyn, która wczoraj do późnego wieczora pracowała jeszcze w terenie, na terenie opactwa.
4: Podejrzany w nocy 23 września 2026 roku wjechał do

0: Polski przez przejście drogowe w Świecku z terenu Niemiec, udając się na przejście drogowe przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał wjechać na teren Ukrainy. Nie wjechał dlatego z uwagi na to, że jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pojazd został zatrzymany i w tym momencie już został poddany oględzinom.
1: A on jak się znalazł w Jarosławie z tej Korczowej?
0: Został przewieziony samochodem prywatnym przez inne osoby na teren Jarosławia. Jednak nie wiemy jeszcze, czy został wysadzony bezpośrednio na terenie opactwa w jego okolicach, czy też w innym rejonie miasta, a na to miejsce udał się pieszo.
2: I to również będą śledczy z Przemyśla i z Jarosławia ustalać. Chcą się dowiedzieć, czy ta grupa osób, z którymi zabrał się Ihor M. do Jarosławia, to były przypadkowe osoby, czy to może były jakieś działania zamierzone. W sumie prokuratura ma do przesłuchania około 20 świadków w tej sprawie.
3: Jak słyszymy, wciąż mnóstwo pytań jest w sprawie zbrodni w Jarosławiu. Najnowsze ustalenia śledczych przekazała nam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, do usłyszenia. A o powściągliwość w związku z tragedią w Jarosławiu apelował na naszej antenie Marcin Dzierżanowski, dziennikarz portalu XYZ. Jak mówił w Polskim Radiu 24, emocje wokół ataku na Podkarpaciu trzeba studzić.
4: Społecznie, no wiemy wszyscy, że takie historie w przeszłości przyczyniały się do wielkich zamieszek i nawet pogromów. To jest też dylemat dziennikarzy, czy podawać narodowość, czy nie, ale wiemy, że w dzisiejszych czasach nie da się tego ukryć. Więc gdyby nie podano narodowości, bo są takie czasem wytyczne, żeby nie podawać narodowości przestępców, jeśli pochodzą z mniejszości narodowych, na przykład na Zachodzie niektóre media tak robią. No ale wiemy, że w dzisiejszych czasach natychmiast by to wyszło na jaw, w związku z czym byłoby jeszcze do tego dodatkowy element, że ktoś chciał coś ukryć, prawda? To jest jeszcze bardziej różne spiskowe teorie podkręca, więc ja myślę, że przede wszystkim spokój, przede wszystkim ukaranie przestępcy, żeby to nie wzbudziło jakiejś fali antyukraińskiej.
3: Przypomnijmy, 31-latek nie został jeszcze przesłuchany, bo przebywa w szpitalu, ale prokuratura i tak przedstawiła zarzuty. Ukrainiec odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, za co grozi dożywocie. Czarne chmury zbierają się nad rzeczniczką praw dziecka. Politycy opozycji chcą odwołania Moniki Hornej-Cieślak za to, że jak mówią, przekroczyła swoje uprawnienia i interweniowała po kłótni z matką dziecka na ulicy. Choć policja, kurator i sąd nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dzieci, trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Tymczasem Wirtualna Polska donosi, że Monika Hornej-Cieślak współpracowała z Ministerstwem Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. W tej sprawie wątpliwości mają politycy koalicji rządzącej. Sprawą zajmuje się Sylwia Białek. Sylwio, witaj. No i tu pojawia się pytanie, czy Monika Hornej-Cieślak może stracić stanowisko. Co mówią politycy?
5: Rzeczywiście wątpliwości jest bardzo dużo. Wirtualna Polska napisała, że w latach 2016-2023 Monika Hornej-Cieślak współpracowała z Instytutem Podległym Zbigniewowi Ziobrze. Wśród przygotowywanych przez nią przepisów miała być tak zwana ustawa Kamilka. Druk był procedowany jako projekt poselski, mimo że wyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby po prostu skrócić proces legislacyjny. Pierwszą umowę z Moniką Hornej-Cieślak z ramienia Instytutu podpisał Marcin Romanowski, a łącznie według ustaleń dziennikarzy Instytut miał zawrzeć z prawniczką 16 umów i zarobiła w ten sposób 224 tysiące. Ponadto żadna z nich nie była poprzedzona konkursem. Rzeczniczka Praw Dziecka twierdzi, że nie pobierała wynagrodzenia za ustawę Kamilka, pobierała za inne zlecenia z Instytutu. Ponadto w mediach społecznościowych podkreśliła, że dzięki jej współpracy z Instytutem przygotowała 6 aktów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci w Polsce i wszystkie weszły w życie. Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że tej sprawie należy się jednak przyjrzeć uważnie. Tak mówił na naszej antenie.
6: I będziemy działać racjonalnie, czyli poznamy wszystkie szczegóły jej zachowania i zapoznamy się z tą sprawą, zanim podejmiemy taką decyzję. Sam fakt, że pani współpracowała jakiś czas temu z panem Ziobrą, oczywiście tu rzutuje, bo świadczy o jej politycznym zaangażowaniu, ale chcielibyśmy poznać szczegóły całej sprawy.
5: Paweł Ślis z Polski 2050. Nic zdrożnego we współpracy rzeczniczki praw dziecka ze Zbigniewem Ziobro nie widzi. Większym zaskoczeniem dla niego i powodem do wyjaśnienia jest incydent z Warszawy, czyli ta próba odebrania matce dwójki małych dzieci.
7: Jeżeli mówimy o sytuacji współpracy z ministerstwem w tamtych czasach, ja nie widzę problemu. Jeżeli ktoś był fachowcem w jakiejś dziedzinie i pisał ustawę, która miała

0: potem być dobrze procedowana. Nie widzę w tym zakresie żadnego problemu. Na pewno będziemy rozmawiać na Komisji Sprawiedliwości, bo chciałbym, żebyśmy na ten temat porozmawiali na Komisji Sprawiedliwości.
1: Czyli sprawą zajmie się Komisja.

0: Prawda, mówię, że ona po prostu się nie nadaje do tej funkcji. A to, że współpracowała wcześniej, no była tak, jak była wybierana, to nawet teraz sprawdziłem, że rzeczywiście kilkoro posłów Solidarnej Polski się nawet wstrzymało od głosu, więc pewnie właśnie z tego powodu. Ale to nie ma nic nielegalnego, że ktoś pracuje raz dla takiego rządu, potem dla innego, to nawet wręcz można powiedzieć godne pochwały, jak pod jednym warunkiem, że robi coś dobrego. A jak robi coś złego, a w tym przypadku było tutaj nadużycie władzy.
1: Monika Horna-Cieślak to adwokat. Przed objęciem funkcji rzecznika praw dziecka była działaczką społeczną, udzielała pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej i na urząd rzeczniczki została wybrana przez Sejm w listopadzie 2023 roku. Była jedyną kandydatką, zgłoszoną przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, PSL, Trzecią Drogę i Polskę 2050.
2: No i pytanie, czy będzie ciąg dalszy tej sprawy, czy Monika Horna-Cieślak zachowa stanowisko. Na pewno będziemy przyglądać się tej sprawie. Komentarze do tego tematu zebrała Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy.
3: Suma wydarzeń.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnia instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. To broszura, która omawia, jak przygotować się na ewentualność zagrożenia nalotem czy atakiem obcych dronów bojowych. Broszurę widział Mariusz Pieśniewski.
4: Instrukcja reagowania to kilkunastostronicowa broszura, która może przypominać rządowy poradnik bezpieczeństwa.
5: To nie jest nowy poradnik bezpieczeństwa, to jest nowa część.
4: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
5: Uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza.
4: Tym razem informacja nie będzie rozsyłana do skrzynek pocztowych.
5: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
4: Odpowiedzialni za broszurę podkreślają, że do sytuacji alarmowej należy wcześniej się przygotować. Pomocą służą chociażby ratownicy i strażacy, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
6: Jesteśmy bardzo otwarci tutaj na dyskusję, wspieranie, a te wszystkie poradniki i instrukcje są świetnym materiałem, by właśnie określić sobie te miejsca bezpieczne.
4: Docelowo instrukcja ma trafić także do aplikacji mObywatel. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: A w aplikacji mObywatel właśnie do końca roku pojawią się alerty RCB. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował o tym w Polskim Radiu 24. W najbliższych tygodniach będą prowadzone testy nowej funkcji, która pozwoli ostrzegać przed zagrożeniem w inny sposób niż do tej pory.
7: Tak jak mamy to SMS-em, gdzie raczej chcielibyśmy, żeby te SMS-y przychodziły jak najrzadziej, były jak najkrótsze. A tutaj też jest inny interfejs, który pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami.
2: Wiceminister cyfryzacji wyjaśnił, że mObywatel nie śledzi użytkowników i nie gromadzi informacji na temat ich miejsca pobytu. Dlatego prawdopodobnie nowa usługa będzie wymagała ręcznego wybrania lokalizacji. Teraz bitwa o Kraków to ostatni dzień kampanii przed przyspieszonymi wyborami na prezydenta miasta Królów. W krakowskim wyścigu startuje 7 kandydatów. Jakie są przedwyborcze nastroje oraz czy to test przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? Do pytania do naszej reporterki Małgorzaty Naukowicz. Witaj, Małgosiu.
8: Dzień dobry. Dla większości polityków to sprawa lokalna, ale ważna. Do głosowania na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej zachęcał sam premier Donald Tusk. Mówił, że Kraków jest wizytówką Polski i ta wizytówka musi być dobrze zarządzana dla dobra mieszkańców, ale również turystów.
9: Bardzo, bardzo zależy mi na Polsce. Zależy mi na Polsce, a więc to znaczy także, że zależy mi na tym, żeby we wszystkich miejscach, a Kraków jest jednym z najważniejszych miejsc bezdyskusyjnie, władzę publiczną dzierżyli ludzie, których się nie wstydzimy. Kraków zamożny, Kraków dobrze zarządzany, z aspiracjami, takimi ambicjami najwyższego lotu, to jest korzyść dla całej Polski.
8: Kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, posłanka, ma wsparcie między innymi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz wicemarszałkini Senatu. Magdalena Bieniat przekonuje, że jej koleżanka zadba o Kraków i wprowadzi zmiany. Senator dodała, że wyborów w stolicy Małopolski nie można przekładać na to, co dzieje się w całej Polsce, ale zachęca mieszkańców miasta, by jednak w niedzielę poszli do urn.
10: bo będą decydowali o kierunku zmian w mieście. Czy chcą, żeby kontynuowana była polityka poprzedniego prezydenta, prezydenta Miszalskiego, ale wcześniej prezydenta Majchrowskiego, który był odpowiedzialny za turystyfikację Krakowa, za oddanie go w rządy deweloperom, czy chcą jednak zmiany na lepsze. Taką zmianą oczywiście jest dla mnie Daria Gosek-Popiołek, która od lat pokazuje jako posłanka, że walczy o to miasto i tutaj w parlamencie i na miejscu lokalnie, stojąc po stronie mieszkańców.
8: Paweł Jabłoński.

0: Koński z Rozwoju Plus, nie Krakus, zwraca uwagę, że wybory samorządowe mają inną dynamikę niż wybory ogólnokrajowe. Poseł dodaje, że w przypadku Krakowa trudno uniknąć porównań z wyborami parlamentarnymi, skoro część kandydatów ma wsparcie partyjnych liderów. Zaznaczył, że będzie śledził niedzielne głosowanie z zainteresowaniem.
1: Trochę to śledzę i widzę, że dość ciekawe propozycje przedstawiało co najmniej trzech kandydatów, teraz już dwóch, bo mam tu na myśli również Jana Hoffmana, który się wycofał. Mam na myśli Michała Drewnickiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, radnego, który jest z tego, co słyszę, bardzo dobrze oceniany. No i Łukasza Gibałę, który uchodzi wręcz za faworyta tych wyborów. Sądzę, że gdyby któryś z nich wygrał te wybory, to z pewnością byłaby to zmiana dotychczasowej polityki zarządzania miastem.
0: Krakowski poseł Polski 2050 Paweł Ślis uważa, że wybory uzupełniające są ważne z punktu widzenia tych przyszłorocznych parlamentarnych, bo pokaże, jak ludzie oceniają dotychczasową pracę tego rządu. Jego zdaniem prezydentem Krakowa zostanie bezpartyjny Łukasz Gibała.
2: Poczynek ich poznacia. Ja wiem, że wielokrotnie pan Łukasz Gibała próbował być prezydentem. To jest chyba taki najbardziej prawdopodobny moment, w którym może mu się udać z tym prezydentem zostać. Oczywiście nie witałbym się już z gąską. Natomiast no, jest na dobrej drodze, żeby tą prezydenturę uzyskać. Wiem, że w Radzie Miasta Łukasz Gibała będzie miał trudności, no bo jest większość Koalicji Obywatelskiej włącznie z Lewicą. Natomiast tutaj dużo pracy przed nim, żeby tą Radę Miasta do siebie przekonać.
0: Według ostatnich sondaży do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie wejdzie Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej oraz właśnie Łukasz Gibała.
3: Do północy kampania wyborcza, w niedzielę wybory, a w poniedziałek rano zapewne mnóstwo analiz i komentarzy. Mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta. Komentarze w tej sprawie zebrała dla nas Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Czterodniową wizytę we Francji rozpoczął papież. Na lotnisku w Paryżu Leona XIV powitał prezydent Emmanuel Macron. To pierwsza wizyta głowy kościoła katolickiego w stolicy Francji od 18 lat. Papieską pielgrzymkę śledzi Stefan Folzer.
5: W chwili lądowania samolotu papieża w całej Francji przez 7 minut biły dzwony kościelne. Na lotnisku Orly oprócz przedstawicieli władz Leona XIV powitało kilkudziesięciu młodych mieszkańców Paryża. Następnie odbyła się krótka ceremonia powitania z udziałem Gwardii Republikańskiej. Na życzenie Watykanu uroczystość miała jednak skromniejszy charakter niż planował Pałac Elizejski. Francuski prezydent chciał powitać Ojca Świętego z honorami, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom przywódców. Watykan odmówił, tłumacząc, że papież przyjeżdża do Francji jako głowa kościoła w ramach podróży apostolskiej. Pierwszym punktem oficjalnego programu wizyty jest spotkanie w Pałacu Elizejskim. Część oficjalną dopełni wizyta w siedzibie UNESCO. Po południu papież przejedzie papamobile ulicami Paryża i pomodli się w katedrze Notre Dame. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu na stadionie Stade de France, gdzie zgromadzi się 80 tysięcy młodych Francuzów. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
3: Jeszcze komentarz. Wizyta Leona XIV we Francji będzie przełomowa dla młodzieży. Tak uważa ksiądz Tomasz Sokół, redaktor portalu Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Polski FR. Jednym z tematów pielgrzymki jest powrót francuskiej młodzieży do kościoła po latach kryzysu. Oznaką tego zjawiska jest trzykrotny wzrost liczby chrztów młodzieży i dorosłych w ciągu ostatnich 10 lat. W ubiegłym roku we Francji udzielono ich ponad 21 tysięcy. Ksiądz Tomasz Sokół zwraca uwagę na postawę osób, które zdecydowały się przyjąć chrzest.
6: Kościół francuski przeżywa takie przedwiośnie swoje. I to widać właśnie po postawie szczególnie ludzi młodych, że ci młodzi ludzie, którzy proszą o chrzest, bo jest to oczywiście pewien fenomen, który tutaj w kościele francuskim występuje, chcą w tym kościele jakoś aktywnie uczestniczyć.
3: Francuski kościół próbuje zrozumieć przyczyny tego zjawiska i zastanawia się, jak na nie odpowiedzieć, dodaje ksiądz Tomasz Sokół.
6: Mam taką nadzieję, że Ojciec Święty właśnie nakreśli drogę, aby tych młodych ludzi nie stracić i myślę, że to dla młodych ludzi, dla młodych Francuzów rzeczywiście będzie to wizyta taka przełomowa, da im trochę, no, mówiąc właśnie żargonem młodzieżowym, takiego duchowego powera.
3: Przypomnijmy, Leon XIV rozpoczął pielgrzymkę we Francji, potrwa ona 4 dni. Przenosimy się za ocean. Choć padły deklaracje przyjaźni i postępów dialogu, to konkretów zabrakło. Donald Trump przyjął w Białym Domu chińskiego prezydenta Xi Jinpinga z pełną oprawą wojskową i uroczystą kolacją państwową. To jedno z najważniejszych politycznych spotkań tego roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Ceremonia powitalna odbyła się w czwartek przed południem z udziałem kompanii honorowej oraz setek żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nad Białym Domem przeleciał bombowiec B-2, ta sama maszyna, którą Amerykanie uderzyli w podziemne irańskie instalacje nuklearne.

0: Trump mówił o prawdziwie wielkiej przyjaźni z chińskim przywódcą. Xi odpowiadał, że oba kraje powinny współistnieć w pokoju. Po rozmowach amerykański prezydent nazwał je świetnym spotkaniem i zapewnił, że poczyniono ogromne postępy, ale nie odpowiedział na pytania, co ma na myśli. Jedynym konkretnym ustaleniem pozostaje przedłużenie rozejmu handlowego o 2 miesiące. Ogłoszono je jeszcze przed spotkaniem. Chińczycy sięgnęli też po dyplomację pandy. Xi zapowiedział, że do zoo w Atlancie trafią wkrótce 2 zwierzęta. Trump podarował gościowi rzeźbę orła Bielika. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z udziałem szefów największych firm technologicznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Zza oceanu przenosimy się do Europy. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak dronów na Ukrainę. Według ukraińskich sił powietrznych Moskwa wysłała prawie 300 bezzałogowców. Obrona powietrzna zestrzeliła lub unieszkodliwiła zdecydowaną większość z nich. Niektóre wciąż jednak nadlatują nad Ukrainę. Sprawę i temat śledzi Mateusz Czmiel.
2: W Kijowie drony uderzyły m.in. w dzielnicach Sołomiańskiej i Podolskiej. Uszkodzony został 25-piętrowy budynek. Jedna osoba została ranna. W dzielnicy Pyczerskiej uszkodzony został budynek mieszkalny. Rosjanie zaatakowali też szpital w Zaporożu. Uszkodzone zostały budynki, karetki pogotowia i samochody. Wybuchł pożar. 5 osób ewakuowano, a 1 mężczyzna został ranny. W obwodzie dniepropetrowskim ranna została 66-letnia kobieta. Uszkodzona została również infrastruktura w Krzywym Rogu. Drony atakują także Odessę. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Słowacja definitywnie umarza śledztwo w sprawie przekazania Ukrainie słowackich myśliwców przez jeden z poprzednich rządów. W postępowaniu nie stwierdzono znamion przestępstwa, a skarga obecnego kierownictwa resortu obrony została oddalona. Decyzję prokuratury generalnej w ostrych słowach skrytykował premier Robert Fico. Więcej w redakcji Wojciecha Stopby.
3: Słowacki premier, który sprzeciwia się wojskowej pomocy dla Kijowa, nazwał prokuratora generalnego Marosza Zielinkę polityczną marionetką w rękach opozycji. Zasugerował, że być może nadszedł czas, by podarować Ukrainie całą prokuraturę generalną. Zielinka uznał wypowiedź Roberta Ficy za niezwykle niebezpieczny atak, nie mający nic wspólnego z rzeczową komunikacją między najwyższymi przedstawicielami państwa. Spór dotyczy wycofanych ze służby poradzieckich myśliwców MiG-29 oraz elementów systemu rakietowego KUB. W 2023 roku ówczesny rząd zdecydował o przekazaniu ich Ukrainie broniącej się przed rosyjską agresją. Sprawa stała się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej na Słowacji, a Robert Fico, ubiegający się wówczas o powrót do władzy, oskarżał rządzących o sabotaż. Wojciech Stopba, Polskie Radio.
1: Ceny paliw w Rumunii biją kolejne rekordy. Wpływ na podwyżki ma w tym przypadku nie tylko sytuacja międzynarodowa, ale też pogłębiający się chaos rządowy w Rumunii. Szczegóły zna Piotr Piętka.
4: W piątek rano litr standardowego oleju napędowego na stacjach jednej z największych sieci kosztował po kolejnej podwyżce już ponad 11 lei, czyli w przeliczeniu 9 zł i 20 groszy. Jednocześnie benzyna przekroczyła granicę 10 lei za litr. Jej średnia cena wynosi teraz 8 zł 40 groszy za litr. Drożej jest także w całej Unii Europejskiej. Nowe rekordy odnotowano w 19 państwach Unii. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej średnia cena diesla osiągnęła rekordowe 2,23 euro za litr. Wzrost cen jest związany z utrzymującymi się wysokimi notowaniami paliw na rynkach międzynarodowych. W Rumunii kryzys ten jest dodatkowo pogłębiany przez przeciągający się kryzys rządowy i znaczne osłabienie się miejscowej waluty. Co prawda rumuńskich kierowców przed dalszym wzrostem cen diesla częściowo chroni obniżona o 25% akcyza, obowiązująca do końca września, ale mimo tej ulgi paliwo i tak osiąga rekordowe poziomy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W kalendarzu wrzesień, za oknami chmury i deszcz. Nie ma się co dziwić, że sezon infekcyjny przybiera na sile. Coraz więcej osób choruje, a w przychodniach rośnie liczba pacjentów z różnego rodzaju infekcjami sezonowymi. O czym więcej powie Joanna Stankiewicz.
6: Początek jesieni jest chłodny i deszczowy, a taka pogoda sprzyja przeziębieniom. Sezon infekcyjny powoli rusza, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Widzimy zwiększoną aktywność wirusa SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Powoli zaczyna się go u naszego kraju już formułować fala. Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej też już zaobserwowano zwiększenie zarówno zachorowań i hospitalizacji.
6: W gabinetach lekarskich przybywa pacjentów, dodaje dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
8: To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też.
6: Eksperci podkreślają, że najlepszym sposobem zapobiegania chorobom są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie.

0: i COVID są już w aptekach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Zaglądamy do Gdyni przez ścianę. To film o narodzinach miłości w stalinowskim więzieniu. I to właśnie jeden z punktów dzisiejszych, 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jeden z dzisiejszych punktów tego festiwalu. Najnowszy film Macieja Sobieszczańskiego bierze udział w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy. Reżyser przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa.
2: Maciej Sobieszczański wyjaśnia, że jego film to opowieść o sile miłości.
3: Miłości, która daje nam taką szansę na przetrwanie. O takiej miłości opowiadamy. Oczywiście to jest skontrowane z tymi strasznymi czasami. To jest Polska Ludowa, to są czasy stalinowskie.
2: Główną bohaterką filmu jest Wiesia i to przez pryzmat jej osoby obserwujemy rodzącą się miłość. W jej postać wcieliła się Maria Dębska, która podkreśla, że była to niezwykle wymagająca rola.
4: Po raz pierwszy tak silnie jakby wewnętrzna praca nad skupieniem, praca nad jakąś taką przestrzenią wewnętrzną, żeby sobie dać możliwość opowiedzenia historii tylko w samotności, żeby widza bez słów zabrać w tę podróż.
2: W ramach pokazów konkursu głównego będzie można zobaczyć dziś na festiwalu także polskiego kandydata do Oscara, czyli film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a także pełnometrażowy debiut reżyserski Marii Wider pod tytułem Fluidy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: Laureatów tegorocznego festiwalu poznamy w sobotę, a patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Emocje sięgają zenitu, to już dziś. Siatkarska reprezentacja Polski zagra o finał Mistrzostw Europy. Naszym rywalem będzie Słowenia. Trener Nikola Grbić jest dumny z drużyny, która ponownie zawalczy o medale w tak dużej imprezie.
6: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są dwa najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie, jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać i jeśli możemy grać na naszym poziomie, momentu, który jest bardzo trudny.
1: Polacy i Słoweńcy zagrają o finał Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. W 2019 i 2021 roku górą byli rywale. Przed 3 laty wygrali biało-czerwoni. Wtedy też sięgnęli po złoto. Dobrej myśli przed dzisiejszym starciem jest rozgrywający Marcin Komenda.
7: Do tej pory pokazujemy, że te mecze o stawkę, te mecze, które mają wysoką rangę, dźwigamy i w tym sezonie wygrywamy. Także mam nadzieję, że będzie podobnie. My zrobimy wszystko, żeby zagrać dobre spotkanie, ale też musimy oczekiwać tego, że Słoweńcy wyjdą i nie będą mieli nic do stracenia. Ja się spodziewam bardzo trudnego meczu.
1: Pełne emocji starcie na pewno ucieszy kibiców. Mecz Polska-Słowenia startuje o 17. Z kolei wieczorem piłkarski bój lewego i spółki. Nasza reprezentacja rozpoczyna rywalizację w grupie B4 Ligi Narodów. Podopieczni trenera Jana Urbana spróbują wrócić do elity tych rozgrywek. Dziś na Narodowym zagrają z Bośniakami. Szczegóły ma dla nas Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Polskiego Radia.
8: 4 mecze w zaledwie 11 dni. Reprezentację Polski czeka ultramaraton w błyskawicznym tempie. Ważne, żeby dobrze dziś zacząć z Bośnią i Hercegowiną, ale równie istotne będzie odpowiednie rozłożenie sił, zaznacza selekcjoner Jan Urban.
9: Jest to wyzwanie oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami wielu zawodników, w zależności od tego, kto ile grał, kto jest starszy, kto jest młodszy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o to, czy wszyscy będą do dyspozycji, bo dla mnie to jest logiczne. Jeśli grasz tyle spotkań, w którymś momencie jeden, drugi, trzeci może wypaść.
8: A piłkarze wypadali jeszcze przed pierwszym meczem. Kamil Grabara, Filip Rózga, Adrian Benedyczak i Bartłomiej Drągowski. Selekcjoner może mieć spory ból głowy z zestawieniem składu, ale nie musi martwić się o Kacpra Potulskiego, który pali się do gry.
10: Fajnie by było na pewno. Chciałbym zagrać jak najwięcej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
8: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45.
1: A do kadry po rocznej przerwie wraca Przemysław Frankowski. Piłkarz ma nadzieję, że kadra poprowadzi to spotkanie na własnych warunkach.
11: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić

0: swój styl grania, wygrać ten mecz, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
1: Mecz Polska-Szwecja w poniedziałek także o 20:45. 2 października gramy u siebie z Rumunią, a 5 ponownie z Bośnią, tym razem na stadionie rywala. No to plan na dzisiejsze popołudnie i wieczór chyba jest. Przypomnę, o 17:00 siatkarze, o 20:45 piłkarze. Za kogo otrzymamy kciuki? No za jednych i drugich, no bo jakże inaczej. I tymi sportowymi doniesieniami kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Po reklamie.
5: A na zegarze już za 29 minut godzina 13.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko i zapraszam na nasz właśnie ten magazyn gospodarczy. Dużo wiadomości będę. Postaram się nie spieszyć, żeby się wszystko zmieściło, bo same ważne informacje. No dziś powiemy więcej o kolei, bo w Niemczech dziś kończą się największe na świecie międzynarodowe targi technologii, transportu i kolejnictwa. Oczywiście były tam nasze spółki, nie mogło ich zabraknąć. My powiemy o naszej kolei, o tym, że coraz częściej wybieramy taką formę podróżowania. Będzie o dużych inwestycjach, o zmianach na kolei, ale także o trwających promocjach. To wszystko tylko za kilka minut. Najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych. Powraca temat handlowych niedziel w Polsce i to za sprawą związków zawodowych. Związkowa Alternatywa postuluje całkowite zniesienie ograniczeń dotyczących handlu w niedzielę. Zdaniem związku obecne przepisy są tak niespójne i pełne wyjątków, że zakaz stał się w praktyce kompletną fikcją. Związek chce całkowitego zniesienia zakazu handlu, ale jednocześnie domaga się znacznie wyższych wynagrodzeń dla tych, którzy zdecydują się pracować w niedzielę. O tym mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.
6: Naszym zdaniem warto by wprowadzić jednolite, uniwersalne przepisy, zgodnie z którymi za każdą pracę w niedzielę byłyby znacznie wyższe wynagrodzenia. Każdą, czyli niezależnie, czy to jest handel, gastronomia, policja, transport, praca w lotniskach, kolei itd. Czyli za każdą pracę w niedzielę my proponujemy wyższe stawki. Nasza wyjściowa propozycja to jest 2,5 razy więcej, czyli dużo. Jeżeli w negocjacjach nawet rząd, pracodawcy zgodziliby się na 2, naszym zdaniem to też byłaby bardzo dobra zmiana.
5: Czyli według tej propozycji minimalna płaca godzinowa za pracę w niedzielę wynosiłaby 78,50 zł, a minimalna płaca za 8-godzinny dzień pracy w niedzielę wynosiłaby aż 628 zł. Taka jest ta propozycja jednego ze związków zawodowego. Ja przypominam, że niedzielę wolną od handlu wywalczyli właśnie związkowcy z NSZZ Solidarność przede wszystkim. I oczywiście ten związek jest przeciwny takim zmianom. Właśnie mija 8 lat, odkąd w Polsce funkcjonuje zakaz handlu w niedzielę i dobrze się sprawdza i nie należy tego zmieniać, mówi Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność.
7: Pracownicy w 98% opowiadają się za wolnymi niedzielami i nie wyobrażają sobie, żeby mieli przyjść do pracy w niedzielę. To jest bardzo przykre i pan Szumlewicz jeszcze o jednym zapomniał, że to myśmy pod ustawą zebrali włącznie z pracownikami ponad 500 000 podpisów. I one o czymś świadczą.
5: A w ostatnim czasie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła też zupełnie nowa petycja w sprawie handlu w niedzielę. Anonimowy autor proponuje wprowadzenie handlu również w niedzielę. W zamian osoba pracująca w weekend miałaby mieć zagwarantowane co najmniej 2 kolejne dni wolne. Resort analizuje petycję, a jeśli coś będziemy wiedzieć więcej na ten temat, oczywiście będziemy Państwa informować. Mamy kolejny milowy krok na drodze budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej na Pomorzu. Spółka Bechtel podpisała z Polimexem Mostostal umowę, dostawę i

0: budowę hal montażowych do produkcji głównych modułów silników. Pierwsza powstanie w 2028 roku. To bardzo ważne wydarzenie, mówi prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk.
1: Maksymalizujemy, staramy się maksymalizować udział polskiego przemysłu w naszym przedsięwzięciu. Polski kontyngent, czy polski local content, który no jest udziałem, bym powiedział, konsorcjum, w szczególności firmy Bechtel, tym kontraktem przekracza już 1 000 000 000 zł, więc w sumie, jeżeli chodzi o budżet realizacyjny projektu EJ1, to już przekraczamy 2 200 000 000 zł, jeżeli chodzi o tylko o polskie firmy, z czego 400 000 000 zł to są firmy pomorskie. Też chcę to podkreślić, jesteśmy oczywiście w Warszawie, niemniej jednak jest to inwestycja pomorska.
0: Prezes Bechtel Polska, firmy, która wraz z Westinghouse tworzy konsorcjum odpowiedzialne za realizację inwestycji, Leszek Hołda, powiedział, że kontrakt z perspektywy projektu jest bardzo istotny.
2: Jest to zaplecze dla budowy wyspy jądrowej, więc zbliżamy się, można powiedzieć, do tego obszaru jądrowego maksymalnie i bez tych hal nie bylibyśmy w stanie po prostu wybudować wysp jądrowych, reaktorów jądrowych w tym projekcie. Także myślę, że to jest bardzo odpowiedzialny odcinek tego projektu.
0: A komercyjne uruchomienie pierwszego bloku siłowni planowane jest na 2036 rok. Nie mamy najlepszych informacji dla osób, które opalają swoje domy węglem, bo ceny węgla będą w tym roku najwyższe od lat. Tak przynajmniej uważa szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolarz. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może przegonić podaż. Dominik Kolarz podkreśla, że sytuacja będzie podobna jak podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
3: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
0: A ja tylko przypomnę, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił w tym tygodniu, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Zwiększamy i wydobycie, i zwiększamy import. A teraz o dużych i ważnych pożyczkach dla przedsiębiorców, bo będą mogli oni korzystać z pożyczek na cyfrową i zieloną transformację w ramach nowego funduszu. Jego pula to 800 milionów złotych. Dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec powiedział, że cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w obecnych czasach, to są sprawy kluczowe.
4: Kluczowe dla polskich firm, dla polskiej przedsiębiorczości, a pamiętajmy, że sektor małych, mikro i średnich przedsiębiorstw wytwarza prawie połowę polskiego produktu krajowego brutto, a dynamika jest tak duża, że sama skala incydentów, na przykład ataków cyfrowych, jest porażająca i rośnie.
0: Ta podwójna transformacja to szansa na podwójną korzyść, na podwójną wygraną, która przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych. Tak uważa Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5: Dlaczego pożyczki są tak ważnym i atrakcyjnym dziś instrumentem? Dlatego, że udzielamy je w kwotach od 2,5 miliona do 15 milionów złotych na okres do 15 lat, oprocentowanie w wysokości zaledwie 0,5%. Takich instrumentów dziś na rynku nie ma. Wypełniamy pewną lukę w stosunku do instrumentów, które były dostępne, czy na poziomie regionalnym, czy na poziomie krajowym.
0: Co ważne, będzie tutaj można uzyskać 2-letni okres karencji przy spłacie tej pożyczki. No i patrzymy na giełdy i WIG zyskuje 0,04%, WIG 20 0,01%, WIG MWIG 40 zyskuje też 0,01%, SWIG 80 0,02%. Wszystko wygląda dobrze, zieloniutko i widać, że rośnie. Patrzymy na waluty. Dolar 3 zł 84 groszy, euro 4 zł 37 groszy, a za franka szwajcarskiego płacimy 4 zł i 63 groszy.
6: Saldo.
0: A teraz, tak jak zapowiadałam, o kolei porozmawiamy, bo jest o czym mówić. Z nami jest dr Jakub Majewski, ekspert rynku kolejowego, prezes Fundacji ProKolej.
7: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Jest o czym mówić, bo zaczynamy od tego, co się dzieje w Niemczech, bo dziś kończą się tam największe na świecie międzynarodowe targi technologii, transportu i kolejnictwa. Pan też był na tych targach, widział pan, co się tam dzieje. Są tam nasze spółki, jest się czym pochwalić?
6: Tak, świeżo wróciłem pociągiem z Berlina, z targów Innotrans.
0: Pięknie, że pan podkreślił, że właśnie o to chciałam pana zapytać. Wszędzie jeżdżę
6: zawsze pociągiem, żeby mówić o tym, na czym się znam i znać się na tym, o czym mówię. Szanowni państwo, nasze spółki tam są obecne i to zarówno spółki przewozowe, jak i nasi producenci urządzeń, taboru, dostawcy rozmaitych tych usług na rzecz kolei, bo jesteśmy dużym, ważnym rynkiem kolejowym w Europie, a od niedawno jesteśmy nawet obecni.

0: obiektem pewnej zazdrości. Mianowicie nasza kolej rozwija się, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, najszybciej ze wszystkich państw Unii Europejskiej. I to budzi sporą zazdrość i zaciekawienie, jak z tego głębokiego kryzysu, o którym mówiliśmy latami, przeszliśmy do tak dynamicznego rozwoju. Oczywiście ceny paliw, duże inwestycje w infrastrukturę, duże inwestycje w tabor, tego wszystkiego widzimy u nas w kraju dużo, ale ci, którzy pracują na rzecz kolei, zaczynają się mocno interesować naszym rynkiem kolejowym i tymi projektami przyszłościowymi, w tym Centralnym Portem Komunikacyjnym, budową kolei dużych prędkości, bo mamy wejść do klubu nie tylko najszybciej rozwijających się, ale też jeżdżących bardzo szybko po tych szynach pociągów.
1: Panie Jakubie, kto tam patrzył na nas tak z zazdrością? Pan powiedział, że pewne kraje tak patrzyły, to kto nam może pozazdrościć tego szybkiego rozwoju?
0: No powiem szczerze, że w niektórych rzeczach nawet Niemcy nam zazdroszczą. Okazuje się, że kolej niemiecka ma duże problem z realizacją inwestycji, z poukładaniem tego, że po tych samych torach trzeba naraz jeździć i jednocześnie je remontować, że przez kilka lat ostatnich powstała taka mocna luka technologiczna i teraz trzeba nadrabiać właśnie po to, żeby przewieźć wszystkich chętnych. A my jesteśmy wielkim pracem budowy kolejowym pewnie od 15 czy 20 lat i musieliśmy sobie te procesy poukładać, w związku z czym te firmy, które dostarczają sprzęt, tabor, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, one wszystkie liczą na to, że można by było zainteresować polską kolej swoją ofertą i że to można po prostu zrobić dobry biznes.
1: Można zrobić biznes, no bo my naprawdę bardzo dużo w tą kolej inwestujemy i to już od lat.
0: Zaczęliśmy z dużymi pieniędzmi unijnymi, tych pieniędzy przybywało. W pewnym momencie na kolej trafiło więcej pieniędzy niż na drogi. System drogowy powoli domykamy, kończymy budowę dróg ekspresowych. Jesteśmy zdecydowanie za półmetkiem w tym zakresie. I firmy, które dotychczas inwestowały przede wszystkim w technologię budowy dróg, zaczynają mocno interesować się koleją, bo widzą, że ta kolej to jest przyszłość i że ten rynek będzie jeszcze przez dobrych kilkanaście lat bardzo chłonny. W związku z czym te projekty kolejowe, które już realizujemy i te, które zapowiadamy, czyli właśnie nowe linie kolejowe, koleje wyższych prędkości, koleje aglomeracyjne, więcej taboru, bo mamy więcej chętnych do przewiezienia, no to wygląda wszystko bardzo, bardzo obiecująco.
1: No i my się przesiadamy na te pociągi. Pan wspomniał o tym, że wynika to także z tego, no, że jednak mamy od tego lutego, można by powiedzieć, bardzo wysokie ceny paliw. Te paliwa idą w górę, a my szukamy oszczędności i te oszczędności znajdujemy właśnie na kolei.
0: Wszystkim, którzy szukają oszczędności, polecam bilety kolejowe, które nie zdrożały od kilku lat ani o jedną złotówkę, zwłaszcza w przewozach dalekobieżnych i dzisiaj są bardzo konkurencyjne. Ja bym nawet zaryzykował, że być może te bilety kolejowe są lekko za tanie, bo jeżeli chcemy pojechać gdzieś w piątek po południu, czy wrócić w niedzielę, no to okazuje się, że w pociągu nie ma żadnych wolnych miejsc. Że jest tak duże zainteresowanie tymi pociągami, że po prostu nie da się już zabrać więcej pasażerów, a oni by chcieli z nami jechać. I oczywiście trzeba zwiększać częstotliwość, trzeba wydłużać pociągi, ale nie wszędzie technicznie jest to możliwe. To pokazuje, że ta oferta jest świetna i w dodatku bardzo atrakcyjna cenowo.
1: No właśnie to, o czym pan powiedział, to widać w kraju, że często te pociągi pękają w szwach, że ten popyt jest znacznie większy niż podaż.
0: Dawno nie mieliśmy na kolei do czynienia z taką sytuacją, że mamy więcej chętnych do przewiezienia niż możliwości ich zabrania. Życzyłbym sobie, żeby w przewozach towarowych było podobnie, bo tutaj mamy jednak stagnację, jeżeli nawet nie lekki kryzys. Tutaj ta konkurencyjność kolei nie jest tak dobra w stosunku do dróg. Mamy nowoczesną sieć drogową, mamy świetną flotę ciężarówek, w związku z czym bardzo trudno się konkuruje, tym bardziej, że na tych kolejach i na tych torach trudno też te pociągi towarowe zmieścić, bo skoro ruch pasażerski rośnie, jest większa częstotliwość, jest większe zapotrzebowanie na sloty, żeby te pociągi przepuścić, no te pociągi towarowe niestety utykają gdzieś w pobocznych stacjach, muszą czekać na późny wieczór, żeby w ogóle móc ruszyć się do przodu i te prędkości i ta punktualność czy ta jakość przewozów towarowych w Polsce nie jest jeszcze taka, jakbyśmy sobie życzyli. Rosną przewozy intermodalne, czyli kontenery, naczepy, ale cały czas ta kolej nie jest tak konkurencyjna jak pasażerska, w związku z czym liczymy w branży, że tak jak odbiliśmy się z przewozami pasażerskimi, tak czeka nas również prosperita, jeśli chodzi o ruch towarowy.
1: To powiedzmy o tych danych, bo pan ma takie dane, jeśli chodzi o to nasze podróżowanie, jak bardzo ono wzrosło i jak często podróżujemy, jak to wygląda w danych.
0: Taki statystyczny Polak podróżuje już 10 razy rocznie, a jeszcze niedawno było to 6 czy 7.

0: Natomiast statystyczny Europejczyk podróżuje już 25-30 razy rocznie, co pokazuje pewną perspektywę. Ten rynek jest w stanie urosnąć jeszcze trzykrotnie. To pokazuje, że to jest branża, która ma przed sobą dobrą przyszłość, ale potrzebujemy dużych inwestycji i to inwestycji również w infrastrukturę, bo tak jak wspomniałem, nie jesteśmy w stanie przewieźć tych wszystkich chętnych i nawet gdybyśmy kupili więcej pociągów, to w największych aglomeracjach nie mamy tylu torów, tylu peronów, tak rozbudowanej infrastruktury, żeby te pociągi po prostu jeździły częściej. Już powoli myślimy o tym, że trzeba rozwijać ten system do góry, to znaczy kupować wagony piętrowe. I teraz PKP Intercity podpisało taki kontrakt na kilkadziesiąt składów piętrowych po to, żeby po prostu w tej samej długości pociągu zabrać więcej pasażerów, bo ci pasażerowie są, tylko nie ma dla nich foteli.
1: Takie piętrowe rozwiązanie to jest bardzo dobre rozwiązanie, patrząc na to, że właśnie często nie ma tych miejsc nawet stojących w pociągach, prawda?
0: Tak, pasażerowie chcieliby podróżować w komforcie, nie chcą się już tłoczyć jak sardynki w puszce w tym pociągu. Chcieliby mieć miejscówkę, wskazany numer, gdzie powinni usiąść, że tam na nich ten
1: nie
0: fotel
1: krążyć
0: będzie,
1: po tym pociągu, nie przesiadać
0: będzie czekał, nie krążyć, ale trzeba mieć tych foteli odpowiednią ilość i to jest, myślę, że wyzwanie kolei na najbliższą przyszłość. To już nie jest jeżdżenie szybciej, już mamy bardzo przyzwoite czasy jazdy pomiędzy głównymi aglomeracjami. Teraz potrzebujemy po prostu większej podaży, więcej miejsc, większej częstotliwości, więcej możliwości przewiezienia pasażerów.
1: Nasze koleje mają na to pieniądze, na takie inwestycje? Jak to wygląda też w danych, jeśli chodzi o te pieniądze, o środki?
0: Tak, inwestycje taborowe czy inwestycje infrastrukturalne są w obecnych latach rekordowe. Nigdy nie wydawaliśmy tyle środków na kolej. Natomiast perspektywa tutaj jest niepewna, ponieważ jesteśmy w okresie takiego budżetu unijnego, gdzie ten priorytet dla kolei był bardzo wyraźny. Natomiast jak będzie z przyszłymi pieniędzmi europejskimi, tego jeszcze nie wiadomo. Są potrzeby przemysłowe, są potrzeby militarne. Ten transport już nie jest takim absolutnym priorytetem. Obawiamy się, że już te pieniądze europejskie, które dziś trafiają na kolej, będzie trzeba powoli zastępować pieniędzmi krajowymi i stąd też batalia o fundusz kolejowy, czyli żeby podobnie jak w przypadku dróg było stabilne narzędzie do finansowania kolei z pieniędzy naszych krajowych, bo ta kolej zarabia, płaci podatki, pasażerowie chcą jeździć więcej, w związku z czym to zaczyna być istotny biznes również z perspektywy budżetu krajowego. I tak jak kiedyś to Unia nas uczyła inwestować w kolej, tak my powoli już przejmujemy te zwyczaje. Program Kolej Plus, program przystankowy, to są już programy może niewielkie, ale finansowane w całości ze środków krajowych. Ze środków krajowych modernizujemy też linie kolejowe, które nie leżą w głównych korytarzach. Nie te międzynarodowe, ale te właśnie regionalne. No i musimy teraz mówić o tym, że skoro budujemy drogi i je utrzymujemy, tak samo budujemy i utrzymujemy drogi żelazne i one są bardzo istotnym elementem również tego systemu naszej odporności czy infrastruktury krytycznej, bo ta kolej na koniec w sytuacjach nieprzewidywalnych, w sytuacjach zagrożeń ma tą gigantyczną zdolność mobilizacji i ma gigantyczną zdolność przewozową zarówno w przewozach pasażerskich, jak i w razie czego w przewozach sprzętu, który gdzieś może być szybko potrzebny.
1: No właśnie w czasie takiego zagrożenia geopolitycznego ten rozwój właśnie kolei jest tutaj niezwykle ważny, bo to jest wielkie wsparcie.
0: Tak, i państwa Europy Zachodniej, które są przecież położone dalej od tej strefy zagrożenia, też widzą bardzo wyraźnie, to się nazywa w tym slangu kolejowym, takie zastosowanie dual use, czyli coś, co pracuje w czasie pokoju w przewozach towarowych, na przykład lokomotywa spalinowa, a w przypadku blackoutu jest w stanie pomóc w ewakuacji czy dostarczeniu rozmaitych produktów tam, gdzie ich brakuje. Czyli potrzebujemy myśleć również o rozwoju kolei nie jako tylko i tym, co jest tu i teraz, ale również w jakimś elemencie naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemowego, krajowego i ludności i w tym wymiarze militarnym, bo żebyśmy byli odporni, to musimy mieć sprawną infrastrukturę i kolej na pewno jest częścią tej infrastruktury.
1: Powiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy nowych wagonów. Mówił pan o tym, że dobrze byłoby i że będą te piętrowe wagony, ale panie Jakubie, kto nami w jaki sposób te wagony wybuduje, jeśli słyszymy o tym, że zapotrzebowanie jest tak ogromne i zapotrzebowanie na te pociągi, na te wagony jest w całej Europie, że są ogromne kolejki.
0: To prawda. Kiedyś w momencie, kiedy te przewozy nie były tak duże, można było sobie zamówić skład pociągu i za umowne 12 miesięcy dostać gotowy produkt. Dzisiaj w kolejce po lokomotywę czeka się 2-3 lata. Natomiast w związku z tym, że jesteśmy atrakcyjnym rynkiem, że ta skala zamówień w Polsce zaczyna być większa, my kupujemy 100 lokomotyw, my kupujemy kilkaset wagonów, to tak jak powiedziałem, wiele koncernów zachodnich interesuje się tym, żeby to tu tutaj przyjść ze swoimi ofertami.

0: ofertami. I to, co ważne, że część tego know-how trafia również do Polski, że oferty składają konsorcja, w którym ktoś ma technologię, ale ktoś ma tutaj na miejscu fabrykę, ma na miejscu serwis, ma na miejscu wykształconych pracowników i że dostajemy również zastrzyk tej właśnie przemysłowej technologii, czy tego know-how, które nam jest potrzebne, po to, żebyśmy my też zaczęli być tym producentem, który wychodzi na zewnątrz. I na targach w Berlinie było to widać. Polskie pociągi produkowane u nas w kraju są eksportowane do wielu krajów Europy, również Europy Zachodniej, czyli zaczynamy być również graczem przemysłowym. Już nie tylko kupujemy, żeby wozić naszych pasażerów, ale sprzedajemy, żeby cudzy zagraniczni pasażerowie mogli jeździć naszym sprzętem.
1: Czyli jedziemy za granicę, czy będziemy jechać za granicę i będziemy jechać polskim pociągiem?
0: Tak, może się zdarzyć, że wsiadając gdzieś we Włoszech spotkamy przy peronie pociąg, który powstał u nas w kraju.
1: To teraz porozmawiamy o tym, bo powiedzieliśmy o tym, że jeździmy coraz częściej pociągiem. Te pociągi, to już za mało powiedziane, wróciły do łask, patrząc na te dane. Ale też my często mówimy o tym wykluczeniu komunikacyjnym, że to właśnie ten transport kolejowy wpływa na to, że to wykluczenie komunikacyjne, czyli że ta liczba osób, która nie ma dostępu do tej komunikacji, się zmniejsza. Ona się zmniejsza, ale jednak nadal to wykluczenie komunikacyjne jest duże w Polsce. Te białe plamy.
0: To prawda. My największe sukcesy mamy dzisiaj w przewozach dalekobieżnych, w przewozach między aglomeracjami. Przybywa pasażerów w rejonie dużych miast, tam gdzie największe korki, tam gdzie problem ze znalezieniem miejsca parkingowego, tam gdzie te dojazdy są bardzo duże i codzienne. Natomiast ciągle jeszcze są regiony, które właśnie to wykluczenie czy ubóstwo transportowe traktują trochę po macoszemu. Są liderzy, jak na przykład Dolny Śląsk, który co roku otwiera linie kolejowe zamknięte przez kilkadziesiąt lat. Tam kolej wraca do miejsca, gdzie dawno zapomniano, w którym miejscu stoi dworzec kolejowy i nagle się okazuje, że są chętni. To na kolei takie dwie strategie. To trochę jakby ktoś planował tworzenie jakiegoś biznesu i mówił tak, no póki nie ustawi się kolejka przed budynkiem, to ja biznesu nie otworzę, bo nie wiadomo, czy są chętni. Można zrobić odwrotnie, otworzyć biznes i poczekać, aż przyjdą klienci. I to jest takie aktywne, proaktywne podejście kolejowe. Uruchommy pociągi w sensownej częstotliwości. Niech tych pociągów będzie 8, 10, 12 dziennie, niech jeżdżą co godzinę. Wtedy okazuje się, że tam w miejscowościach, w których nie było żadnego transportu publicznego, nagle są pasażerowie. Miejscowości po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, które były odcięte od kolei, nagle dostają ruch dalekobieżny i okazuje się, że studenci, pracownicy, turyści przychodzą na ten dworzec i chcą jechać. I w dodatku jest też dopływ klientów z zewnątrz. W związku z czym widać, że ta kolej jest sukcesem w tych regionach, które były dotychczas kompletnie kolejowo wykluczone. Natomiast duża część tego wykluczenia transportowego, tego najbardziej lokalnego, to też zadanie dla autobusów. I tutaj niestety one nie mają takiego szczęścia jak kolej. Tutaj jeszcze nie doceniono tego, jak ważny jest transport publiczny, bo transport publiczny to de facto dostęp do usług publicznych. Świetnie, jakbyśmy mieli dobry szpital, dom kultury czy filharmonię, ale jak nie ma tam gdzie czym dojechać, no to w gruncie rzeczy nie da się z tego skorzystać.
1: Powiedział pan o tych małych miejscowościach i jest ten cały program i o tym się w tym roku dużo w ogóle mówi. O tym, że ta kolej wraca do tych małych miejscowości, inaczej nie do małych miejscowości, nawet do tych mniejszych, bo źle powiedziałam, nie do małych, tylko do mniejszych miejscowości. Do miejscowości, gdzie wcześniej przez lata kolej jeździła, a później przez długie lata nie jeździła. Na przykład taka Łomża, gdzie mamy tutaj połączenie. To jest jeden z przykładów, ale takich przykładów było sporo chyba w tym roku.
0: Oczywiście tych miast pewnie jest już kilkadziesiąt, natomiast Łomża jest takim symbolem, bo to miasto, byłe miasto wojewódzkie, w którym była stacja.
1: Tory, dlatego się poprawiłam, że nie takie małe.
0: Tory zarastały trawą. Raz na tydzień zawita to może jakiś lokalny skład towarowy, a dzisiaj wróciły tam przewozy dalekobieżne, przewozy regionalne. Za moment będziemy mieli kilka połączeń dziennie ze stolicą i może się okazać, że to jest też narzędzie do tego, żeby takie miasta się nie wyludniały, żeby było atrakcyjne mieszkanie w Łomży i dojeżdżanie, no może nie codziennie do dużej aglomeracji, ale w trybie tej pracy hybrydowej to się zaczyna robić zupełnie realne. Czas jazdy na poziomie godziny czy półtorej jest akceptowalny, jeżeli trzeba pojechać raz czy dwa razy w tygodniu. I to jest również szansa dla lokalnego rynku usług, dla lokalnego rynku mieszkaniowego, bo przecież w tych największych aglomeracjach ciężko jest tych wszystkich chętnych pomieścić, a z drugiej strony mamy poważny problem z wyludnianiem się dużych obszarów naszego kraju, no bo one się czują wykluczone pod każdym względem. Jak nawet nie ma tam gdzie dojechać, no to pewnie każdy raz zorganizuje sobie wyjazd, ale ten wyjazd będzie niestety w jedną stronę i nigdy już nie będzie chciał wrócić.
1: Pan wspomniał o tych cenach biletów kolejowych, że one są niskie i od lat nie były zmieniane. Czy w tym obszarze możemy się spodziewać zmian, skoro mówimy o tym

0: świadomie, że nas tak dużo jeździ koleją, to czy te ceny biletów w najbliższym czasie mogą pójść w górę, jak pan to widzi?
1: No jak podpytywałem na targach, to na razie takich planów nie ma. Jest takie przekonanie, że skoro mamy tak dużo chętnych, to przyzwyczajajmy ich do jeżdżenia koleją. Nie osiadajmy na laurach, że rzeczywiście budujemy dzisiaj pewną masę, pewien popyt po to, żeby później ta kolej mogła się dalej rozwijać i że te duże pieniądze publiczne, które trafiają na kolej, de facto lądują gdzieś w kieszeniach tych, którzy tą koleją podróżują, bo przecież nie są w stanie zapłacić całości kosztów tej branży. Wiadomo, że gro pociągów pasażerskich jest dofinansowane, czy to przez ministra właściwego do spraw infrastruktury, czy to przez samorządy, ale tak naprawdę nie płacimy w bilecie całości kosztów po to, żebyśmy właśnie zdecydowali się na pociąg, żeby zostawić samochód, żeby nie zabierać w mieście miejsca, żeby nie generować spalin, hałasów, wypadków. Taka kolej jest narzędziem użytecznym społecznie, tak jak wiele zresztą usług publicznych i stąd to dofinansowanie do niej i przekonanie, że te bilety powinny być w takiej rozsądnej, dostępnej cenie, bo nie chodzi o to, żeby kupić sobie przepiękne, lśniące, nowiutkie pociągi, żeby one stały później nieużywane na bocznicy. To dobrze, że pasażerowie z nich korzystają i ta konkurencja cenowa jest jednym z elementów zachęcania ich do tej podróży.
0: To ja jeszcze tylko na koniec państwu przypomnę, że jeszcze tylko dziś możemy kupić bilety w pociągach PKP Intercity z 35% rabatem, czyli naprawdę sporym. Obniżka wynosi właśnie ponad 1/3 ceny. Ona wynika z faktu, że krajowy przewoźnik obchodzi swoje urodziny. Jeszcze dzisiaj można świętować. Warto zajrzeć na stronę Intercity i kupić bilet teraz na przykład, a wykorzystać go później. I tak jak rozmawialiśmy, na pewno te bilety będą się rozchodzić jak świeże bułeczki.
1: Na pewno i stulecie polskich kolei państwowych najlepiej świętować na pokładzie pociągu.
0: No właśnie tak. I tak pięknie zakończyliśmy i zaprosiliśmy państwa do pociągu. Doktor Jakub Majewski, ekspert rynku kolejowego, prezes Fundacji ProKolej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. I ja państwu także bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowość. Głowy napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Dziś po 21 w weekendzie kulturalnym przedłużamy lato i przeniesiemy się do Włoch, do słonecznej Apulii, by poczuć miłosne klimaty i rozterki polsko-włoskie. Zapraszam na spotkanie z autorami książek Felicita i Primo Amore. Tutaj głębokie westchnienie. Maja Kluczyńska.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przesłuchania jeszcze nie było, są zarzuty. Wrócimy do sprawy zbrodni w opactwie w Jarosławiu. Nie żyje nastolatek, rannych jest 20 osób. Za chwilę u nas relacja z Kijowa po kolejnym brutalnym ataku Rosji. Będą też sportowe emocje. Polscy siatkarze powalczą dziś o awans do finału Mistrzostw Europy. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Takie zarzuty prokuratura stawia nożownikowi z Jarosławia. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem 5 osób, w tym duchownych. Jeden z księży nie przeżył. Motyw zbrodni wciąż pozostaje zagadką. Nie wiadomo, dlaczego napastnik wybrał akurat klasztor. Wcześniej w nocy wjechał do Polski z Niemiec i próbował dostać się na Ukrainę, ale został zawrócony, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z przemyskiej prokuratury.
2: Nie wjechał dlatego z uwagi na to, że jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Z tej Korczowej został przewieziony samochodem prywatnym przez inne osoby na teren Jarosławia. Jednak nie wiemy jeszcze, czy został wysadzony bezpośrednio na terenie opactwa w jego okolicach, czy też w innym rejonie miasta, a na to miejsce udał się pieszo.
1: W przypadek nie wierzy były policyjny negocjator Dariusz Loranty. Jak mówił w Polskim Radiu 24, sprawcy w stanie wzburzenia reagują inaczej.
3: Gdyby zakładało to jakoś przypadkowość, to sprawca działający pod wpływem wzburzenia atakuje pierwsze z brzegu miejsce, gdzie ten stan silnego wzburzenia go zaje. Tu było ewidentnie, według mnie, mogę się mylić, było atak skierowanych na to miejsce i tych księży. Nie wiemy, czy księża byli na przykład w sutannie, co by w pełni potwierdzało, że to było z nienawiści kierowane do księży.
1: Podejrzany 31-latek czeka na przesłuchanie. Na razie przebywa w szpitalu, grozi mu dożywocie. 14-letni chłopiec zginął, a co najmniej 20 osób jest rannych po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Od początku doby Rosjanie zaatakowali 8 obwodów Ukrainy. Relacja Mateusza Czmiela.
4: Rosyjski dron uderzył rano w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Jedna z mieszkanek pokazała nagranie ze zniszczonego pokoju dziecięcego. Naprzeciwko spadł szachet. W pokoju dziecięcym wybiło nam szyby. Zlata, nie płacz, córeczko, nie płacz. Tutaj w moim pokoju wszystko pospadało, a tam, obok dzieci, wybiło szyby. Córeczko, nie płacz. Siłę eksplozji odczuli mieszkańcy sąsiednich mieszkań. Wybuch był bardzo silny, dokładnie o 8 rano. Powybijało okna, cała elewacja jest uszkodzona. Byłam w kuchni, wszystko było spokojnie, potem usłyszałam wybuch. Przestraszyłam się, okna się trzęsły. Dzięki Bogu żyjemy, powiedzieli mieszkańcy Kijowa w rozmowie z telewizją Suspilne. W Odessie jedna osoba zginęła w ponownym uderzeniu w terminal pocztowy. W Zaporożu zaatakowana została placówka medyczna. Poszkodowani są także w obwodach sumskim i mikołajowskim. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Sędziowie ze stowarzyszenia Justitia apelują do polskich władz o to, by wykonały zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny, a konkretnie o dopuszczenie do orzekania czworga sędziów wybranych przez Sejm w marcu. W maju Europejski Trybunał nakazał polskim władzom powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonania przez nich obowiązków. Sędziowie nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania wobec Karola Nawrockiego. Zamiast tego ślubowali w Sejmie, ale prezes Trybunału Konstytucyjnego uważa, że takie ślubowanie jest nieważne. Papież Leon XIV rozpoczął swoją piątą podróż apostolską. Wizyta we Francji jest jego pierwszą w tym kraju. Na pokładzie samolotu mówił dziennikarzom, z jakim przesłaniem odwiedza Francję. Przede wszystkim podróżuję do Francji i w inne miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnąć głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. Jest to przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, ma szczególne znaczenie. Trwa powitanie papieża w Pałacu Elizejskim. To pierwsza tak ważna wizyta głowy Kościoła katolickiego we Francji od czasów Jana Pawła II. Siatkarscy kibice zacierają ręce. Gramy dziś o awans do finału Mistrzostw Europy. Naszymi rywalami w Mediolanie będą Słoweńcy. Faworytami meczu są biało-czerwoni, mówi nam dziennikarz sportowy Mirosław Żukowski. Jak dodaje, wielkim atletem.

0: Atutem naszej drużyny jest trener Nikola Grbić.
1: Sama jego twarz to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, bo to jest człowiek, który we mnie, siedzącym przed telewizorem, powiększa moją ogólnożyciową pewność siebie. To jest gość, na którego jak patrzę, to wydaje mi się, że on sobie po prostu da radę. Nie lubię trenerów histeryków, natomiast on mnie daje pewność, że nawet jeśli coś pójdzie nie tak, no to następnym razem pójdzie tak.
0: Absolutnie nie zakładamy, że coś pójdzie nie tak. Ze Słowenią gramy o 17 i trzymamy kciuki za naszych chłopaków.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niewiele przejaśnień i sporo chmur, a z tych chmur czasami przelotny deszcz. To pogodowy scenariusz na resztę dnia. Termometry pokazują od 13 do 17 stopni. Wiatr z wyjątkiem wybrzeża jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie pozostaje stabilne na barometrach w Warszawie, aktualnie 1006 hektopaskali.
2: Klimat.
0: Na południowym wschodzie kraju jakość powietrza jest dobra, poza tym jest bardzo dobra. Prawie 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Według prognoz między 19 a 21 zalecane będzie oszczędzanie energii elektrycznej.
2: Klimat.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Reklamie. Autopromocja.
10: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino o fenomenie lalki Bolesława Prusa porozmawiamy z Michałem Komarem, wykładowcą, publicystą i scenarzystą filmowym. Co filmowców przyciąga do tej opowieści? Czy klasykę można dowolnie adaptować? I jak bardzo współczesna jest historia Wokulskiego i jego nieszczęśliwej miłości? Kierunek Kino w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
9: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24, prawie 9 minut po godzinie 13. Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko, to my będziemy z Państwem do 16. Będziemy sprawdzać te najważniejsze informacje i przekazywać je Państwu tak szybko, jak się da.
9: Stan dnia.
11: I od razu przechodzimy do rzeczy, bo Inowrocław i tam cyberatak na placówkę leczniczą. Z nami Oskar Klimczuk, Cyber Defense 24. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: O co chodzi? Co się wydarzyło? I czy to podobna sprawa jak w przypadku My Doctor?
12: Wszystko wskazuje na to, że niestety mamy do czynienia z incydentem podobnym do My Doctor. Na szczęście mniej.

mniejszą skalę, ale również wszystkie informacje wskazują na to, że doszło do wycieku około 5 milionów, danych 5 milionów osób. W tym momencie ta informacja nie została jeszcze potwierdzona ani przez firmę, ani przez organy publiczne.

0: zarówno informacje, do których niezależnie dotarła zaufana trzecia strona, jak i ja w ramach swojej pracy redakcyjnej wskazują, że faktycznie doszło do takiego wycieku o takiej skali.
1: W przypadku naruszenia jakiejkolwiek procedury bezpieczeństwa przez prywatną firmę będą wyciągnięte bezwzględne konsekwencje, tak pisze minister Gawkowski. Myśmy kilka tygodni temu rozmawiali z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i on mówił o szczególnych kontrolach, dodatkowych kontrolach po tym, co się wydarzyło w serwisie MyDoktor. Tam było kilkanaście milionów danych, które wyciekły. Tutaj mówi pan o pięciu. Czy to znaczy, że ktoś taki jak ten, kto zgłosił atak na ten system w Inowrocławiu, będzie zawsze dwa kroki przed?
0: Jeżeli chodzi o ten incydent, który miał miejsce w Inowrocławiu, to należy pochwalić tą placówkę za rzetelne informowanie, ponieważ jako pierwsza poinformowała o incydencie, który miał miejsce w jej podmiocie przetwarzającym. Wszystko wskazuje na to, że była jedną z setek takich placówek, która jest ofiarą tego incydentu, tego cyberataku, wykorzystania podatności w oprogramowaniu. Więc zachowanie tej placówki jest bardzo odpowiedzialne i spodziewam się publicznych komunikatów wielu innych placówek. Na portalu Securex wskazywano, że takie zawiadomienia również się już pojawiają.
1: Z przykrością informujemy, że system naszego podmiotu przetwarzającego to jest Kubusa Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie. To jest producent oprogramowania Medyk. Padł ofiarą cyberataku, w wyniku którego doszło do naruszenia poufności pana, pani danych osobowych. Ale chodzi o dość szczególną placówkę, bo między innymi odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu, więc mogą to być dane szczególnie wrażliwe. Cokolwiek wskazuje na to, że mogą być wykorzystane w jakichś nieuczciwych celach? Czy to jest, podobnie jak w przypadku MyDoktor, pewna groźba? Nawet nie wiem, jak to określić do końca.
0: W przypadku MyDoktor warto wspomnieć, że właśnie te dane, tak jak pani wspomniała, one na szczęście nie wyciekły do sieci, nie zostały upublicznione. Na ten moment wiele wskazuje na to, że w przypadku tego incydentu również tak będzie, ponieważ 29 sierpnia atakujący zapowiadał, że zrobi podobną rzecz i faktycznie niestety to się spełniło.
1: No ale więc on chce pieniędzy? Czego on chce? Ta osoba, tak? Czy ten, ta grupa? Nie wiem, czy to jest jeden człowiek?
0: Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że odnośnie tożsamości, czy to jest osoba, czy to jest grupa, wiem niestety w tym momencie tyle, co pani. Mm-hmm. Na pewno wiedzą o tym służby. Osoba lub osoby nie ujawniają swojej tożsamości. Ciężko stwierdzić, z jakiego kraju pochodzą. Zachowują się dość nietypowo. Nie wygląda to na takie typowe ataki, które mają na celu wyłudzenie okupu. W tym momencie ciężko wskazać jedną taką kluczową motywację. Wiemy na pewno, że ta grupa twierdzi, że ona działa ku zabezpieczeniu systemów, lecz to twierdzenie jest jakkolwiek niemożliwe do weryfikacji i jest dosyć specyficzne.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach szerszego śledztwa prowadzi działania związane z incydentem. To jest też informacja od ministra Gawkowskiego. No to czekamy na rozwój sytuacji. Dziękuję panu za komentarz. Oskar Klimczuk, Cyber Defense 24 dla państwa.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. Profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, Akademia WSB. Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesorze, dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy. Nie słyszymy się. To ja zacznę od ciekawego sondażu, tego ostatniego. Jest Rzeczpospolita. W oczekiwaniu na pana profesora. Według najnowszego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością wzrosła. Wynosi niemal 14 punktów procentowych. Jednocześnie z badania wynika, że obecna koalicja rządząca nie utrzymałaby większości w Sejmie. Badanie zostało przeprowadzone między 18 a 22 września. I tak, Koalicja Obywatelska 36,5% w porównaniu z ostatnim sondażem sierpniowym.

0: 3 punkty procentowe więcej. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 22,6%, choć poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego wzrosło o 0,3 punktu procentowego, to strata PiS do KO wyniosła prawie 14%. Sondażowe podium z wynikiem niecałych 14% zamyka Konfederacja. Od sierpnia poparcie dla partii Bosaka i Mencena spadło o prawie 2 punkty procentowe. Kto jeszcze do Sejmu? Dostałaby się Konfederacja Korony Polskiej 9,4, Nowa Lewica 6,85. Próg wyborczy przekroczyłyby również Rozwój Plus, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki, to państwo wiedzą. 5,11. Ten Sejm byłby bez partii Razem, bez Polski 2050 ani, a także bez PSL-u. Panie profesorze, słyszymy się?
1: Tak.
0: Doskonale. Profesor Krystian Dudek z nami. Panie profesorze, ja wiem, że państwo analitycy, politolodzy nie przepadacie za sondażami z przełomu wakacji i początku roku szkolnego, ale on cokolwiek nam mówi, bardziej myślę o tendencji niż o samych liczbach.
1: Ja myślę, że teraz sytuacja się zaczyna klarować, bo po tym jak Rozwój Plus się pojawił, nastąpiły pewne przesunięcia po prawej stronie sceny politycznej. No, Donald Tusk ma kłopot, bo z jednej strony Koalicja Obywatelska prowadzi, i natomiast tutaj nie siła, nie liczy się siła jego przeciwników, czyli prawicy, tylko słabość jego partnerów. Bo jeżeli skończy się to tak, że nie wejdą koalicjanci do Sejmu, no to będzie to prusowe zwycięstwo. Dlatego dzisiaj najważniejszym koalicjantem, mam wrażenie, że jest próg wyborczy dla każdej z tych partii, które
0: to znaczy?
1: Są obecnie w obozie.
0: To znaczy?
1: Rządzącej. No jeżeli poprzekraczają wszystkie partie, które obecnie rządzą, próg wyborczy, to jest szansa na to, że te mandaty się rozłożą w sposób, który będzie umożliwiał kontynuowanie rządów. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli jedna partia wypadnie, to ten bonus rozkłada się dość dziwnie. To nie idzie proporcjonalnie. Mhm. W związku z tym prawica może zebrać na tyle głosów więcej, że Koalicja Obywatelska będzie musiała pożegnać się z byciem partią rządzącą.
0: Mhm. Pytanie zasadnicze po prawej stronie w moim przekonaniu brzmi, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacja zdecyduje się na współpracę z Konfederacją Korony Polskiej? Zgadza się pan ze mną?
1: Ja myślę, że to skończy się tak, że jeżeli będzie decyzja do podjęcia, czy rządzimy i sięgamy po tych polityków, czy nie rządzimy wcale, to decyzja będzie bardzo prosta i tam będzie współpraca. Ewentualnie to będzie ciche popieranie bez oficjalnej takiej decyzji. I wszystko będzie opowiedziane wyborcom w sposób taki, powiedziałbym, strawny, apetyczny, z taką narracją, że to wszystko dla dobra naszego kraju. Natomiast no, warto zwrócić uwagę też, jak spojrzymy na sondaże zaufania, że Grzegorz Braun to jest polityk, któremu chyba najmniej Polacy ufają, bo masz 56% nieufności. I to warto brać pod uwagę, jakie rzeczy on mówi, jak on się zachowuje, jakie standardy on wprowadza do polityki. Natomiast mówiąc o sondażach zaufania, bardzo ciekawym zjawiskiem jest też wynik pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który jako polityk jest w czołówce cieszących się zaufaniem, natomiast jego partia absolutnie nie nadąża za nim. Czyli wizerunek lidera nie przekłada się o dziwo na notowanie partii.
0: Ten sondaż, o którym pan mówi, daje panu prezydentowi, który cały czas jest na czele, 47,1%. Przy czym możemy mówić o spadku, bo ten szczyt popularności, czy szczyt zaufania dla pana prezydenta, to było około 56%. Tuż za nim właściwie można powiedzieć jest Radosław Sikorski, bo 46,2% z nas mu ufa. I rzeczywiście Kosiniak-Kamysz na trzecim miejscu, 42,8%. Ja muszę powiedzieć, że sytuacja PSL-u w ogóle mnie ciekawi, dlatego że no tak, czy nie mamy tu do czynienia z pewnym rozdźwiękiem? PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, a lider tej partii, Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrem obrony narodowej. Nie sądzi pan, że to może powodować pewien przynajmniej dysonans u wyborców tej partii? Że coś tu, że to nie do końca o to chodzi. Ja nie mówię, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie robi dobrej roboty, bo sam wynik w tym sondażu zaufania

0: wskazuje, że jednak doceniamy to, co robi.
1: Tak. Ja myślę, że tutaj bardzo ciekawego zjawiska pani dotknęła. Mianowicie z jednej strony widać tutaj, że Władysław Kosiniak-Kamysz buduje swoją markę osobistą i on musiał wyjść troszkę z tej bańki rolniczej, bo inaczej tkwiłby cały czas w miejscu. Inna sprawa, że on jest w ogóle lekarzem. To też jest ciekawe, że...
0: No, mamy kumulację kompetencji.
1: Tak jest, tak. Więc ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego nie jest ministrem zdrowia. No ale wiemy, że minister zdrowia to jest taki, bym powiedział, gorący fotel i pole minowe. No w każdym razie on zyskał na zaufaniu, dlatego że odpowiada za obronność, mówi o rzeczach istotnych dla Polaków, o bezpieczeństwie i to zaufanie wtedy rośnie z automatu, biorąc pod uwagę tę tematykę. Natomiast faktycznie elektorat PSL-u, który jest ścisły, zawsze się mówiło o tym, że wybory polegają na tym, że wybieramy partię, która będzie rządziła z PSL-em, bo PSL zawsze wejdzie, jest elastyczny. A tu się okazało, że wyborcy PSL-u jednak oczekują kogoś bliższego sobie. I stąd jest moim zdaniem ten rozdźwięk, że jeśli chodzi o zaufanie, to jest opinia ogółu Polaków, do których on dociera jako minister obrony narodowej, a do elektoratu PSL dociera jako rolnik, który odszedł z roli.
0: Zwłaszcza, że mamy do czynienia z taką sytuacją, którą próbuje wykorzystać Mateusz Morawiecki, podróżując po regionach i zbierając przynajmniej informacje, jeśli nie głosy poparcia już. Robi to samo Konfederacja, robi to samo Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli mamy do czynienia z pewnym deficytem takiej zbieżności właśnie między deklaracjami, między tym, co robi lider, a oczekiwaniami tych, którzy są związani, powiedzmy, nawet emocjonalnie z PSL-em, no to powstaje luka, którą idealnie ktoś może wypełnić.
1: Tak, jak powstawał Rozwój Plus, to od razu miałem taką opinię, że Rozwój Plus będzie szukał po pierwsze części PiS-u, która jest zniesmaczona takim mocnym skręcaniem w prawo. Po drugie będzie szukał rozbitków po trzeciej drodze, czyli troszkę z PSL-u, a jeszcze więcej z Polski 2050. I wydaje się, że w tej chwili tak to wygląda. No, teraz oczywiście będzie pytanie, czy Rozwój Plus przekroczy próg, bo jak przekroczy, to znowu może on być języczkiem uwagi. No i to się wszystko będzie tak, zacytuję klasyka, to będzie się na żyletki wszystko rozgrywało. Natomiast też jeszcze jeden wątek, który pani redaktor poruszyła, prezydent Nawrocki i minister Sikorski, a jeszcze bym dodał marszałka Czerzastego, bo tu jest ciekawa rozgrywka. Do tej pory prezydent jechał sobie na czele tego, bym powiedział, wyścigu i oglądał wszystkich w lusterku wstecznym. A teraz okazuje się, że na pasie obok Radosław Sikorski nabiera prędkości. I trzeba przyznać, że Sikorski jest bardzo zdolnym komunikacyjnie. Te jego wystąpienia na zgromadzeniach ONZ-u, one są szanowane i wręcz podziwiane na świecie. On mówi w punkt.
0: Wie pan, on mówi w punkt, on mówi bezpośrednio, on nie owija bawełnę, prawda? Czasem przekracza w słusznym celu ogólnie przyjęte zasady dyplomacji, naruszając tym samym jakieś tabu, prawda? Że można się do Ławrowa zwrócić, Siergieju, i pokazać także rosyjskiej stronie, nie, to nie jest tak, że oni uważają tę Europę za złą, bo my jesteśmy po imieniu, prawda? Bo są, jak sądzę.
1: Tak.
0: No i rzeczywiście dogania Karola Nawrockiego, ale może panu prezydentowi te miodowe miesiące się kończą, może to jest jakaś naturalna sytuacja.
1: To jest druga sprawa. Tak. Mhm. To jeszcze najpierw powiem o ministrze Sikorskim, bo to jest z punktu widzenia marketingu politycznego i tego, co mówimy na przykład na szkoleniach z tego zakresu, on ma doskonale umiejętność mówienia spinami, czyli taki catchy phrase. On mówi słowami, które można od razu wziąć i jeden do jednego zacytować jako tytuł artykułu. To są słowa, które wpadają w ucho, to są takie bonmoty. A gdybyśmy spojrzeli na przykład na rzecznika rządu, który właśnie powinien głównie takimi posługiwać się takimi wypowiedziami, on mówi w sposób taki, że jest totalnie niecytowany. I właśnie polityk dzisiaj, jeżeli ma docierać do ludzi, to właśnie ma w ten sposób. Zauważmy, że Donald Trump pojechał na zgromadzenie ONZ i zaczął mówić America is back. I to jest gotowy taki spin do powtarzania. Mhm. Wracam do pana prezydenta. No, jak najbardziej się zgadzam z tym, że to jest koniec miesiąców miodowych i to jest troszkę taki case jak z partiami, że jak partia wznosi się i rośnie, to w Polsce jest sprzyjające, można powiedzieć,

0: sprzyjający grunt, bo przeważnie nowe partie mają 2-3 hasła, na którym budują. Ale później zaczyna się szara rzeczywistość i trzeba dopełnić jakimiś dodatkowymi kwestiami. A prezydentowi troszkę się już uzbierało, bo tak, blokuje TK, mamy aferę Zonda Krypto, coraz więcej takich trudności. On próbuje to przykryć wywiadem swojej żony, bo ja to ewidentnie tak odczytuję, że to jest przykrycie takim ciepłym wywiadem.
1: Udało się?
0: No przyznam, że ten wywiad pani Nawrockiej ja oceniam jako bardzo umiejętnie zorganizowany. Ona zagrała tam taką rolę, bym powiedział, troszkę zagubionej, trochę niepewnej, ale budzącą absolutnie sympatię.
1: Jasne. I nie prosiła już o inny zestaw pytań, prawda?
0: Tak jest. Tak jest. I wiedziała, co ma mówić.
1: Tak.
0: No i jeszcze mamy tutaj podpieranie się tym, co mówi Trump, chociaż no ja mam wrażenie, że dzisiaj na arenie międzynarodowej Trump zaczyna być po prostu śmiesznym, starszym panem z dużym ego.
1: Ale wie pan, w Sejmie też już nie widzimy czerwonych czapeczek, bo to się powoli przestaje kalkulować politycznie. Nie tylko panu
0: Zgadza
1: prezydentowi
0: się.
1: Może się przestać kalkulować, ale Prawo i Sprawiedliwość wyczuło ten trend już jakiś czas temu. To jeszcze tak na podsumowanie poproszę.
0: Ja myślę, że na szczęście, i tu nie chodzi mi o to, żeby z definicji krytykować Trumpa, ale po prostu jego niestabilność. Ameryka była kiedyś ostoją demokracji. Mogliśmy liczyć. To był sojusznik. Możliwy, był przewidywalny. Dzisiaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, którą nogą z łóżka stanie Donald Trump i jaki interes będzie chciał na tym zrobić, bo też jego umiejętność wplatania swoich prywatnych interesów, jego rodziny, jakichś firm zaprzyjaźnionych, to jest rzecz, która jest absolutnie poza standardami. A my musimy jednak pilnować standardów, no bo później sami psujemy świat, na którym żyjemy.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Krystian Dudek, ekspert marketingu politycznego Akademia WSB z Państwem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSA, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na siećobywatelska.pl.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Wyższy próg podatkowy, dodatkowa stawka podatku, ale brak wyższej kwoty wolnej, o której Polacy pamiętają i na którą czekają. Jak ta propozycja rządu jest oceniana przez członków Rady Dialogu Społecznego? Czy wyższy CIT i ograniczenie prawa do ryczałtu pogorszy sytuację polskich firm i ostatecznie zwiększy inflację? To część zagadnień, o których będziemy rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości konsultował poprawki do ustawy o kryptowalutach z Przemysławem Kradem. Informuje o tym Onet. Głos w sprawie zabrał m.in. były polityk PiSu Janusz Kowalski, który firmował projekt własnym nazwiskiem. Jestem w szoku. Poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu klubu parlamentarnego PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krada i do

0: samego krala, napisał Kowalski. Michał Moskal twierdzi, że nie uczestniczył w pracach nad treścią poprawek, a z przemysłowym kralem kontaktował się raz w życiu. Ofiarami nożownika z Jarosławia mogły być przypadkowe osoby, uważa prokuratura. 31-latek zabił wczoraj księdza na terenie opactwa benedyktynek i ranił 4 inne osoby. Napastnik wszedł do kuchni, po czym dokonał ataku, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury w Przemyślu.
1: Zdarzenia, które się rozegrały się w kościele i znajdującej się bezpośrednio przy tym kościele kawiarence benedyktyńskiej. Ta kuchnia to jest zaplecze tej kawiarni.
0: Sprawca został zatrzymany przed kościołem, nie stawiał oporu. W trakcie ataku na terenie kościoła przebywali wierni. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Ceny diesla mogą przekroczyć w przyszłym tygodniu 9 zł za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wzrost może też objąć ceny benzyny, która powinna kosztować maksymalnie 8 zł 9 groszy za litr 95 oraz prawie 9 zł za litr 98. Powodem jest rynkowa niepewność wywołana sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz polityczny spór wokół sposobów obniżenia cen. O podpisanie rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków gigantów paliwowych po raz kolejny do prezydenta zaapelował dziś minister energii Miłosz Motyka. Będzie można dowiedzieć się, jak reagować w sytuacji kryzysowej i co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe. Strażacy z Warmii i Mazur, a także z Podlasia przeprowadzą jutro treningi reagowania. O tym, co czeka na uczestników szkolenia, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków kapitan Łukasz Wróblewski.
2: Warto przyjść, bo takich rzeczy lepiej dowiedzieć się wcześniej, nie dopiero wtedy, kiedy wydarzy się coś niebezpiecznego. Chcemy, żeby każdy po takim spotkaniu wiedział, co zrobić, gdzie szukać informacji i przede wszystkim, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich.
0: Jutrzejsze ćwiczenia rozpoczną się o 11 i potrwają do 14.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 13.33, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Jak ustalił fakt, 31-latek, który zaatakował w klasztorze w Jarosławiu, nie został wpuszczony do Ukrainy, bo nie miał ważnego ubezpieczenia samochodu. Auto zostało zatrzymane, przewiezione lawetą właśnie do Jarosławia. Ukrainiec pojechał za swoim samochodem, żeby go odzyskać. Na miejscu jednak nie poszedł po samochód, poszedł do opactwa. I tak wydarzyła się tragedia.
3: Komentarz.
4: Mamy sformułowane zarzuty, podejrzany jest w szpitalu, złożymy wniosek o areszt, to informacja od prokuratury. A z nami pułkownik dr Tomasz Białek, socjolog bezpieczeństwa, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Cokolwiek wskazuje na to, że oprócz tragedii, bo tutaj słyszy pan, że szukam określenia, żeby nie nakręcać atmosfery, ale że to, że coś za tym stoi, że jest jakieś drugie dno tej tragedii? Może tak?
5: Ja bym się na tym etapie nie doszukiwał drugiego dna, bo z tego, co już wiemy, sprawca działał pod wpływem bardzo dużych emocji. Mamy informacje z prokuratury, że jest też badany psychiatrycznie. W związku z tym ja bym się jeszcze wstrzymał z wyciąganiem jakichś wniosków szerszych i dopiero po tym, jak uzyskamy informacje, co mogło być podłożem tego dramatycznego wydarzenia, wtedy będziemy mogli się zastanawiać, czy można było temu przede wszystkim zapobiec.
4: A w pana przekonaniu można było?
5: Jeżeli mamy do czynienia z działaniem pod wpływem jakichś zaburzeń psychicznych, bo takie są przesłanki, aczkolwiek tego jeszcze nie wiemy, nie można, absolutnie nie można tego przewidzieć i tutaj bardzo stanowczo chcę to podkreślić, że wszystkie zdarzenia, które my mieliśmy na świecie do czynienia o podobnym charakterze, gdzie sprawca był osobą, u której wykryto jakieś zaburzenia psychiczne, absolutnie bardzo trudno jest mówić o tym, że można było temu zapobiec, że można było to przewidzieć, bo nawet jeżeli ktoś już wcześniej miał jakieś takie kłopoty i był leczony, to też nie determinuje, że dojdzie do aż

0: tak dramatycznych zdarzeń.
1: Jest pan socjologiem bezpieczeństwa, panie pułkowniku, panie doktorze. Reaguje Wołodymyr Zełenski. Zareagował Karol Nawrocki z żądaniem informacji, wyjaśnień. Co powinniśmy zrobić? Co się powinno teraz wydarzyć, żebyśmy tej sytuacji, mówiąc delikatnie, nie zaczęli uogólniać, żeby ona nie nakręcała niepotrzebnie i tak rozbuchanych emocji?
0: Ja jestem od dawna, to powtarzam, że jestem bardzo wielkim przeciwnikiem określania sprawców jakichkolwiek zdarzeń poprzez ich narodowość, bo to do niczego nie prowadzi. To, czy ten pan był Ukraińcem, Polakiem, Czukczem albo Francuzem, nie ma kompletnie w tej sytuacji znaczenia. Nie był to żaden zamach na chwilę obecną. Nie mam żadnych przesłanek, żeby był to jakiś zamach terrorystyczny, akt dywersji. Nie mamy żadnych takich przesłanek. A używanie sformułowania, że Ukrainiec dokonał zamachu, absolutnie nie ma nic, żadnego związku z tym zdarzeniem. To jest jakaś tragiczne wydarzenie. Akurat tak się złożyło, że ten przestępca, jak się okazało, jest narodowości ukraińskiej, ale właśnie podkreślanie tej narodowości do niczego nie prowadzi, bo to może budzić niezdrowe emocje. Ja już takie wypowiedzi słyszałem, zwłaszcza wśród mieszkańców Jarosławca. To jest zrozumiałe, ale bardzo przykre. I takie uogólnienia, że to Ukrainiec, że to Ukraińcy, jest absolutnie błędnym kierunkiem. Nie wolno w ten sposób do tego podchodzić, bo to tylko, to jest, że tak powiem, z socjologicznego punktu widzenia, to jest woda na młyn takiej retoryki, którą stosuje Moskwa. Jestem przekonany, że Moskwa będzie to wykorzystywać i będzie właśnie starać się w sieci, poprzez sieć troli, wracać do tego wątku narodowości tego sprawcy, a to nie ma naprawdę w tej sytuacji żadnego znaczenia.
1: A młyn przyspiesza?
0: Niestety przyspiesza, bo jeżeli okazuje się, że swoim zdaniem podzieli na ten temat tego przykrego zdarzenia, podzieli się i prezydent Ukrainy, i prezydent Polski, no to to jest dowód na to, że niestety ten młyn się troszeczkę rozpędził. Mam wrażenie, że gdyby ta informacja o narodowości tego sprawcy nie dotarła do opinii publicznej, to ani prezydent Polski, ani Ukrainy na ten temat by się nie wypowiadali, bo to po prostu jest dramatyczne wydarzenie.
1: To co się powinno wydarzyć, tak już na koniec, chcę pana zapytać. Powinniśmy my wszyscy dostać jasny komunikat, oczywiście wtedy, kiedy wszystko będzie pewne, tak? Bez żadnych spekulacji.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast ja osobiście uważam, że
1: takie precyzyjne wyjaśnienie tej sytuacji powinno do nas wszystkich dotrzeć.
0: Oczywiście, że powinno do nas dotrzeć. No, żyjemy w takich czasach, w których opinia publiczna chce wiedzieć, co się dzieje, ale to najistotniejsze jest to, żeby wyciągać z tego wnioski. Ja uważam, że powinniśmy się skupić na tym, żeby mówić o tym, w jaki sposób reagować w takich sytuacjach. Jestem za tym, żeby pamiętać o tym, że są organizowane przez różne podmioty i państwowe, i prywatne, i bardzo dobrze przez specjalistów szkolenia dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożeń, a to jest klasyczny przykład tego, w jaki sposób nie zachowywać się w takiej sytuacji zagrożeń. Wszelkie próby obezwładniania napastnika są absolutnie chybione, nie wolno tego robić. Tutaj obowiązuje prosta zasada. Uciekamy albo separujemy się, zamykamy. Wiem, że jedna z tych osób próbowała zamknąć tego napastnika w kościele, zamknąć kraty. Tak, to jest właściwa postawa i o tym powinniśmy mówić, w jaki sposób powinniśmy reagować, dlatego, bo z tymi zdarzeniami możemy mieć do czynienia i one niekoniecznie będą miały podłoże dywersyjne. Mogą być to po prostu zdarzenia o czystym charakterze przestępczym i też powinniśmy wiedzieć, jak reagować.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Pułkownik dr Tomasz Białek z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. Profesor Radosław Marzęcki, politolog, socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Jak przedwyborcze nastroje w Krakowie?
2: No, atmosfera gęstnieje, ale to jest...
1: ale
2: to
1: miasto jest, żyje tym na ulicach, w komunikacji miejskiej, w kolejkach, nie wiem, na skwerach, na ławeczkach?
2: Nie, myślę, że w interakcjach społecznych tego jeszcze nie widać, chociaż no, zaczyna się częściej dyskutować o o sprawie wyborów. Plakatów może też nie ma tak dużo jak w kampaniach parlamentarnych czy prezydenckich, czy nawet

0: nawet w takich terminowych wyborach lokalnych. Jest ich znacznie mniej, nie ma ulotek w skrzynkach pocztowych. Czasem się zdarzy jakiś sztabowiec rozdający gazetkę w takich głównych węzłowych miejscach, gdzieś tam, gdzie się wychodzi z tramwaju na przykład, czy na dużych skrzyżowaniach. Natomiast no, to, że coraz częściej myślimy o wyborach, to też zasługa, myślę, że kilku debat, które się tutaj odbywały w ostatnich dniach, były dostępne w mediach lokalnych, nawet w mediach ogólnopolskich, także słyszę o polskich wyborach także, kiedy z Krakowa wyjadę i czy rozmawiam z osobami, które z Krakowem nie mają wiele wspólnego.
1: No tak, bo przykładamy do nich ogromną wagę tak no, w skali ogólnopolskiej, bo one mogą pokazywać sympatię, antypatię, tendencje także na tej ogólnopolskiej scenie politycznej.
0: W pewnym sensie tak, ale z drugiej strony są to specyficzne wybory. No, z jednej strony no, nie ma tutaj na pewno pełnej stawki kandydatów. No, to brakuje kandydata Konfederacji, którego sztab nie stanął na wysokości zadania. Nie udało się zebrać tutaj odpowiedniej liczby podpisów. W związku z tym nie bardzo wiemy tutaj też, jak te nastroje społeczne w Krakowie faktycznie się rozkładają. To jest jedna taka specyficzna cecha tych wyborów. No druga to Kraków jest miastem dużym, drugim co do wielkości w Polsce. W związku z tym te preferencje też nie są tak bardzo reprezentatywne dla całego kraju. No po trzecie to jeśli popatrzymy na wyniki badań sondażowych, to tym liderem, tą osobą, która ma w tym momencie największe szanse, jest osoba, która nie ma zaplecza partyjnego czy jakichś struktur partyjnych, które działałyby na poziomie kraju, tak? Więc jego poparcie tak naprawdę jest bardzo takie, bym powiedział, niestandardowe, przekrojowe. Łukasz Gibała sięga po wyborców od lewa do prawa tak naprawdę, tak? Ma zarówno wyborców z PiS-u, z Konfederacji, z Koalicji Obywatelskiej, z partii Razem. Czy nawet z Nowej Lewicy,
1: bo może,
0: inaczej by nie było.
1: No tak, ale gdyby, może to jest naprawdę bój o miasto, bo jeżeli w grę wchodzą ceny biletów, powrót czy wprowadzenie w życie tych krótko, jak to się, przepraszam, uciekło mi słowo, no na przykład 20 czy 15-minutowych biletów, tak? To jest bój o metro, to jest bój o strefę czystego transportu, o restrukturyzację zadłużenia miasta. To jest naprawdę bój samorządowy i tak naprawdę polityka powinna odgrywać w nim mniejszą rolę. Może tak jest?
0: Tak być powinno, natomiast praktyka wygląda w ten sposób, że partie polityczne na tym poziomie lokalnym, samorządowym też są silne, w szczególności w dużych miastach, tak? Więc mamy i kandydata Prawa i Sprawiedliwości, mamy kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, to jest Monika Piątkowska, chociaż kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest takim, bym powiedział, samorządowcem tutaj, bardziej znanym w samym Krakowie niż poza miastem. Aleksandra Owca, reprezentująca partię Razem, też bardziej tutaj znana w mieście radna. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy ten ostatni tydzień, to mieliśmy tutaj no, wizytę i premiera Tuska wczoraj. I Adrian Zandberg jest obecny, mam wrażenie, że chyba cały ostatni tydzień, albo przynajmniej kilka dni. Był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dzisiaj wicepremier Kosiniak-Kamysz. No, z Prawa i Sprawiedliwości ten desant liderów jest tutaj słabiej widoczny lub w ogóle niewidoczny, ale widać, że tutaj ta pomoc w Warszawie przyszła i tam być może właśnie w centrum kraju postrzega się te wybory jako bardzo ważne. Tutaj są też takie pojedynki na prawicy, już chyba może słabiej w momencie, kiedy nie mamy kandydata Konfederacji, ale da się odczuć pewne emocje po tej lewicowej stronie, gdzie Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca tutaj mocno konkurują o to, która będzie silniejsza, wyjdzie w tej pierwszej turze. No bo to są też takie, myślę, trochę ambicjonalne kwestie.
1: Dosłownie kilkadziesiąt minut temu Interia opublikowała wyniki sondażu poparcia dla kandydatów. I teraz tak, bezpartyjny Łukasz Gibała 27,2%.

0: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u 23,5, czyli właściwie depcze mu po piętach. Kto jeszcze? Z wynikiem na poziomie 23,5%. Tak jak mówiłam, Monika Piątkowska, sprawdzam wyniki, bo on jest naprawdę, sondaż jest gorący, więc jeszcze nie zdążyłam tu. Na podium jest też Michał Drewnicki, 15,4% ankietowanych. Dobrze, to są te najważniejsze wyniki. Można by się spodziewać, no Łukasz Gibała postawił na to swoją karierę, pieniądze, także te prywatne, czas, zaangażowanie. Można by się spodziewać wyższego poparcia, bo jeżeli dojdzie do drugiej tury, to czy on się może czuć zwycięzcą już na tym etapie?
1: I tak, i wyższego, i niekoniecznie, tu jak wspomniałem, on nie ma zaplecza partyjnego na poziomie kraju, tak? On musi się żywić,
0: nikt
1: mówiąc tak.
0: Nie przyjedzie
1: tak
0: go poprzeć, tak? I zrobić szumu wokół niego. Mhm.
1: On musi się jakby no tutaj posługiwać poparciem zwolenników innych ugrupowań. Tak? On ma takie, bym powiedział, organiczne, swoje własne, wypracowane poparcie, taki kapitał symboliczny, własny, indywidualny, na który bardzo długo pracował. On mówi, że jest wytrwały, rzeczywiście to są jego czwarte wybory. Tak? Z jednej strony można to postrzegać jako taką, niektórzy tutaj piszą dzisiaj, obsesję, prawda, że on musi to wygrać, a z drugiej strony właśnie można na to popatrzeć, że to jest taka długa droga do celu, może sobie go gdzieś tam zarysował, próbuje go osiągnąć. Natomiast te sondaże w ostatnich czasach, w ostatnich tygodniach w zasadzie, cały wrzesień mamy już chyba trzecie czy czwarte badanie. Każdy z nich pokazuje trochę coś innego, poza jakimś takim ogólnym trendem i chyba najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, że w drugiej turze będzie Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pytanie, z jaką przewagą, kto tak naprawdę wejdzie do tej drugiej tury jako lider. Wydaje mi się, że tutaj różne scenariusze są naprawdę możliwe, ponieważ no, na przykład poparcie Moniki Piątkowskiej jest tutaj w tych sondażach niższe niż poparcie dla Koalicji Obywatelskiej na przykład. Tak? Może być też tak, że w ostatniej chwili budzą się ci wyborcy, którzy sobie i przypominają, i zauważają kandydatów, których popiera czy wystawia konkretna partia polityczna. I te badania, które mieliśmy sprzed tygodnia, czy te nawet, które dzisiaj są publikowane, to one też są jeszcze sprzed dwóch, trzech dni czasami. Jeszcze nam nie dają tego obrazu, który zobaczymy w niedzielę. Ale z drugiej strony, czy o to chodzi, żeby zgadywać, jak ta pierwsza tura się rozstrzygnie. Myślę, że nie, to jest taka też ciekawość i mediów, i nas odbiorców, że już byśmy chcieli wiedzieć. Natomiast trzeba
0: lubimy takie szacunki, oczywiście, że je lubimy.
1: Tak, natomiast trzeba mieć świadomość, że to są właśnie próby oszacowania. Każdy z tych badań to jest inna technika. To zawsze jest tylko sondaż, czyli robi nam takie zdjęcie pewnemu bardzo dynamicznemu zjawisku w danym miejscu i czasie. Więc widzimy, mamy takie migawki z tego, jak ta opinia publiczna, w tym przypadku preferencje wyborcze, klarują się, kształtują się. Natomiast no, ten proces jeszcze będzie trwał przez dwa dni. Jutro cisza wyborcza, w niedzielę też część wyborców dopiero będzie decydowała. Także myślę, że sprawa jest otwarta, chociaż to, kto się znajdzie w drugiej turze, to mniej więcej wiemy. No, musiałoby się tu naprawdę ogromne przewartościowanie w ostatniej chwili dokonać, czego się raczej nie spodziewamy. Natomiast od poniedziałku zacznie się kampania przed drugą turą i tam naprawdę wszystko będzie też możliwe, w zależności od tego, jak liderzy, którzy nie dostali się do drugiej tury, będą się zachowywać, wypowiadać, popierać jednych albo drugich, mobilizować albo demobilizować, bo w 2024 roku też mieliśmy takie sytuacje, bardzo nietypową wypowiedź Małgorzaty Wasserman, która wbrew większości polityków PiS-u nie zadeklarowała poparcia dla Łukasza Gibały, a raczej jej wypowiedzi zdemobilizowały część wyborców PiS-u i być może dlatego właśnie on przegrał w tej drugiej turze. Więc tutaj wiele się może jeszcze wydarzyć, myślę.
0: Około 45% uczestników sondażu było pewnych głosu w niedzielnym głosowaniu, czyli było pewnych swojej decyzji. Frekwencja deklarowana to prawie 58%, więc sporo.

0: Czy pan, podobnie jak, nie wiem, zwłaszcza politycy, ale także część komentatorów, spodziewał się lawiny podobnych referendów w innych miastach, w których mogłoby dojść do próby politycznego przewrotu? Nic takiego się nie wydarzyło.
1: Znaczy, w dużych miastach jest to bardzo trudno doprowadzić do końca taką inicjatywę. Tu w Krakowie naprawdę sporo środowisk było zaangażowanych w zbiórkę podpisów, bo to jest chyba najtrudniejsze. Oczywiście najbardziej zaangażowany był Łukasz Gibała, on tego nie ukrywał od samego początku, także finansowo, jak widzimy, to jego stowarzyszenie w to się angażowało. Natomiast jakby otwarcie również, tak krytycznie występował przeciwko Aleksandrowi Miszalskiemu. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo trudne przedsięwzięcie. Warszawa też to pokazuje, że tam jest większy kłopot ze zbiórką podpisów. Referenda oczywiście się zdarzają. W mniejszych miejscowościach, tu w Małopolsce, było kilka przynajmniej takich referendów. Część z nich później okazuje się nieważna na przykład, ale to jest zupełnie inny też problem w mniejszych miejscowościach z anonimowością tych głosów, prawda? Sam udział w wyborach jest już pewną deklaracją, w referendum, przepraszam, tak? Jeżeli idziesz, to prawdopodobnie po to, żeby wypowiedzieć się przeciwko włodarzowi, którego referendum dotyczy. Także no, w mniejszych miejscowościach myślę, że to jest zjawisko częstsze oczywiście, natomiast w dużych miastach jest bardzo trudno zebrać odpowiednią liczbę podpisów i później jeszcze też sprawić, jeżeli już by doszło do takiego referendum, bo tu w Krakowie też mieliśmy tę sytuację, sprawić, żeby to referendum było ważne. To tutaj akurat ono było ważne tylko w części, w tej części, która dotyczyła samego prezydenta, natomiast Rada Miasta nie została odwołana i nowy prezydent czy prezydentka, ta osoba, która zwycięży w tych wyborach, będzie miała starą Radę Miasta, w której większość ma Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica.
0: Ale jest to też rodzaj politycznej nauczki dla tych, którzy chcieliby w przyszłości bagatelizować referenda, prawda? My nie mamy takiej tradycji. My nie jesteśmy Szwajcarami, którzy najważniejsze i te mniej ważne decyzje podejmują w referendach, bo tak zostali ukształtowani, do tego się przyzwyczaili i też mają taką potrzebę. Była próba zbagatelizowania tego referendum. I Aleksander Miszalski poniósł tego konsekwencje. Kolejni się zastanowią, zanim powiedzą nie, nie idźcie głosować.
1: Znaczy poszedł ścieżką, którą preferowali poprzednicy, kiedy znaleźli się w takich sytuacjach. Tak? Z punktu widzenia prezydenta, którego próbuje się odwołać, tak naprawdę nawoływanie do bojkotu jest najbardziej skuteczną strategią. Ona bywa nieskuteczna, kiedy niechęć do prezydenta, tak? Ta rozczarowanie czy jakiś rodzaj gniewu, frustracji społecznej jest bardzo silny. Tak? Natomiast ja generalnie jestem przeciwnikiem jakby też naznaczania samych referendów, bo to jest zupełnie legalna instytucja referendum odwoławcze. Natomiast jestem jednocześnie przeciwnikiem osłabiania właśnie tych kryteriów, które muszą być spełnione, żeby referendum doprowadzić do, no, doprowadzić do tego referendum, tak? Bo słyszę tutaj takie głosy, że ten próg podpisów powinien być mniejszy, tak? No to by faktycznie skutkowało jakimś rodzajem ogromnego chaosu, gdzie coraz częściej właśnie mielibyśmy takie referenda odwoławcze. Jestem z drugiej strony też jakby odrzucam takie poglądy, że prezydent czy wójt, czy burmistrz jest wybierany na kadencję. Oczywiście, że tak, wybierany jest na pełną kadencję, natomiast jednocześnie w prawie jest przewidziana instytucja referendum odwoławczego. Jeżeli obywatele odpowiedni sposób się zmobilizują, doprowadzą do takiego referendum, a jednocześnie uda się zmobilizować część lokalnej społeczności, odpowiednią część, żeby to referendum było ważne, to jakby nie powinniśmy tutaj czynić z tego jakiegoś ogromnego zarzutu. Tak?
0: Nie, ja nie wiem, czy pan mnie dobrze zrozumiał. Ja nie kwestionuję jakby sensu, tak, bo samego referendum, bo tak, jest to narzędzie, które mamy w rękach do tego, żeby podejmować decyzje albo je zmieniać, prawda? Chodzi mi o to, że no, że może Aleksander Miszalski nieco nieroztropnie do tego podszedł, nawołując właśnie do tego, lekceważąc jakby zagrożenie, które czyhało u jego drzwi, tak? Nie idźcie, nie głosujcie.

0: Nie, tutaj się zgadzam. To jak wcześniej powiedziałem, z punktu widzenia jego własnego interesu, prezydenta, tak, związanego interesu, związanego z funkcją, którą pełnił, no to była strategia racjonalna, tak? Ona była wątpliwa etycznie z punktu widzenia, nie wiem, takich wartości demokratycznych, bym powiedział,
1: o, i
0: tak?
1: o to
0: Bo
1: mi
0: wydaje mi
1: chodzi
0: się, że
1: właśnie.
0: tak, nie, tutaj jestem zawsze tak w ten sposób się wypowiadałem, tak, że jednak mimo wszystko, kiedy doprowadzono do samego referendum, to taki prezydent, którego, czy burmistrz, czy wójt, którego próbuje się odwoływać, no powinien jednak właśnie spróbować zawalczyć o to, o tą legitymizację swoją, tak? To jest zawsze kalkulacja z perspektywy osoby, którą próbuje się odwoływać. Wcześniejsze przypadki pokazywały, że nawoływanie do bojkotu może być skuteczny, natomiast no, tutaj się nie udało, aczkolwiek no, Rada Miasta została w ten sposób obroniona, bo tam brakło niewiele głosów, a również Rada byłaby odwołana. Więc
1: bardzo,
0: tutaj tej frekwencji
1: tak,
0: trochę zabrakło.
1: Tak. Oczywiście będziemy śledzić wydarzenia w Krakowie i informować naszych słuchaczy. Dziękuję za komentarz. Profesor Radosław Marzęcki z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZO.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Jak wyglądało życie niemieckich urzędników w okupowanej Polsce? Co myśleli na temat Polaków? Jak reagowali na terror i zbrodnie, których byli świadkami? O wyjątkowych wojennych pamiętnikach, które z Niemiec trafiły do Instytutu Pileckiego. W najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z dr Joanną Nikel. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poseł PiS współpracował z Przemysławem Kradem. Dziennikarze ujawniają nowy wątek afery Zonda Krypto. Tonujmy emocje, apeluje ekspert. Po ataku w Jarosławiu nasilają się antyukraińskie nastroje. Cyberprzestępcy nie dają za wygraną. Z prywatnej firmy wykradli dane medyczne 5 milionów Polaków. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Poprawki posła PiS, pomyśli Zonda Krypto. Na początek kolejna odsłona głośnej afery. Chodzi o poprawki PiS do ustawy o kryptowalutach.

0: Utach. Według Onetu poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal miał je konsultować z prezesem upadłej giełdy Przemysławem Kradem. Przypomnijmy, ten sam poseł rok temu miał się spotkać z Kradem na Ibizie. Michał Moskal w wydanym oświadczeniu twierdzi, że nie uczestniczył w pracach nad treścią poprawek i nie konsultował ich z prezesem giełdy. Głos w sprawie zabrał m.in. były polityk PiSu Janusz Kowalski, który firmował projekt własnym nazwiskiem. Jestem w szoku, poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu klubu PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala. Tak napisał Kowalski. Afera Zonda Krypto ma wiele wątków, poza politycznymi, także gospodarcze i kryminalne sprawy bada prokuratura. Po ataku w Jarosławiu nasilają się antyukraińskie nastroje, a to moment, gdy emocje trzeba tonować, apeluje o to profesor Przemysław Rottengruber. Przypomnijmy, w ataku nożownika na opactwo w Jarosławiu zginął ksiądz, ranne zostały 4 osoby. Ekspert z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zwraca uwagę, że zaniepokojone społeczeństwo jest bardziej podatne na dezinformację.
1: Jesteśmy nadwrażliwi na sprawy, które nazwałbym, pomimo ich tragicznego wydźwięku, sprawami normalnymi. No cóż, przestępcy byli, są i będą, ludzie niekontrolujący swoich emocji tym bardziej.
0: Z ustaleń prokuratury wynika, że ofiarami napastnika były przypadkowe osoby. Sprawca został zatrzymany przed kościołem, wykonywał polecenia policji i nie stawiał oporu. Odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, grozi za to dożywocie. Rzeczniczka Praw Dziecka odpiera zarzuty o przekroczenie uprawnień. Monika Horna-Cieślak mierzy się z krytyką po swojej interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Szczegóły ma dla nas Martyna Szymczakowska.
2: Rzeczniczka Praw Dziecka zareagowała na przystanku autobusowym na warszawskiej Białołęce, gdy słyszała i widziała, jak matka w wulgarny sposób wyzywa swoje kilkuletnie dziecko i potrząsa nim, trzymając za bark.
3: To była sytuacja stricte przemocowa. Po prostu to była przemoc wobec dzieci.
2: Policja odebrała rodzicom dzieci. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski, podobnie jak opozycja, krytykuje rzeczniczkę praw dziecka.
4: Nadmierna gorliwość, to osobiste zaangażowanie. Urzędnik nie powinien się kierować emocjami.
2: Policja ujawniła, że rodzina jest znana służbom, ma założoną niebieską kartę, jest pod opieką instytucji pomocowych, a w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa dwójki małych dzieci były już podejmowane interwencje w przeszłości. Obecnie dzieci przebywają poza środowiskiem domowym i, jak zapewnia Monika Horna-Cieślak, są bezpieczne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Dane medyczne Polaków, 5 milionów Polaków w rękach hakerów. O tym, że w kolejnej prywatnej firmie prawdopodobnie doszło do wycieku danych medycznych, poinformował wczoraj minister cyfryzacji. Prawdopodobnie, bo firma Cubusoft tworząca oprogramowanie Medyk oficjalnie tego nie zgłosiła. Wyciek zgłosiła jedna z placówek medycznych, mówił w Polskim Radiu 24 Oskar Klimczuk z Cyber Defense 24.
5: Wiemy to przede wszystkim dlatego, że sam atakujący powiedział, że jest w posiadaniu danych około 5 milionów osób. Jednocześnie zarówno informacje, do których niezależnie dotarła zaufana trzecia strona, jak i ja w ramach swojej pracy redakcyjnej wskazują, że faktycznie doszło do takiego wycieku o takiej skali.
0: Teraz służby zbadają, czy Cubusoft zastosował się do zaleceń resortu i odpowiednio chronił dane pacjentów. Do wycieku miało dojść w sierpniu, niedługo po tym, gdy hakerzy zaatakowali firmę MyDoctor. W wyniku tamtego ataku w ręce cyberprzestępców mogły wpaść dane prawie 19 milionów Polaków. Na koniec ewakuacja w największym w Polsce DPS-ie, ale od razu uspokajamy. Akcja służb w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu to jedynie ćwiczenia. Chodzi o to, by sprawdzić, jak bezpiecznie ewakuować podopiecznych z płonącego budynku. Budynku, w którym znajduje się niemal 400 osób. Ewakuacja musiała przebiegać w taki sposób, by nie doszło do wybuchu paniki.
6: Teraz robimy symulację pożaru.
7: Windy nie działają, nie? No musimy zapakować tych, co na wózkach są, na materacek, żeby bezpiecznie ich znieść po schodach.
8: Mieszkańcy nie potrafią odnaleźć się, jeżeli jest zagrożone ich życie i zdrowie, i reagują zazwyczaj bardzo nerwowo. Mogą pojawić się nawet agresje.
9: Patrzę, oglądam, ale nic nie wiem, o co chodzi. Jakieś szkolenie,
10: to jest tylko strażowe pożarne.
11: Jak ta syrena zawyła, to był strach?
10: Nie było.
0: Szkolenie się przydało, bo w trakcie ćwiczeń okazało się, że po awarii zasilania w DPS-ie nie działają wszystkie systemy powiadamiania służb ratunkowych. Strażacy pojawili się na miejscu dopiero po 40 minutach.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W pogodzie zdecydowanie czuć jesień. Niebo niemal wszędzie przykrywają chmury, z których gdzieniegdzie pada przelotny deszcz. Do końca dnia nic się nie zmieni, parasolki mogą więc się przydać. Na termometrach od 13 do 17 stopni. Wiatr jest słaby lub umiarkowany.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Tym razem zapraszam na mocno technologiczne Saldo Ekstra, w którym porozmawiamy o tym, jak działa infrastruktura Smart City, czyli inteligentnych miast oraz wielka sieć internetu rzeczy. Już w najbliższą sobotę o 12.30. Marek Klapa, Saldo Ekstra. Zapraszam.
10: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 8 minut, prawie 9 po godzinie 14. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Ciekawy sondaż wczorajszy, sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Strach przed rozlaniem wojny z Ukrainy na teren Polski jest coraz mniejszy, tak wynika z tego sondażu. Pytanie brzmiało, czy pani zdaniem wojna w Ukrainie przeniesie się na terytorium Polski? Odpowiedź tak zaznaczyło 15,6% badanych, 77,1% ankietowanych uważa zupełnie odwrotnie, 7% pytanych nie ma zdania. Rzeczpospolita zwraca też w komentarzu uwagę, że w ciągu 2 lat liczba osób obawiających się walk na terenie Polski spadła o 12 punktów procentowych. Podobny sondaż Ibris przeprowadził w kwietniu 2024 roku. Wtedy 27,3% pytanych deklarowało, że wojna z Ukrainy może się przenieść do naszego kraju. Dlaczego tak jest? Zdaniem politologa cytowanego właśnie przez Rzeczpospolitą, profesora Macieja Milczanowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, także eksperta Polskiego Radia 24, Polacy mają wojnę w podświadomości, co oznacza, że nie tyle nie widzą zagrożenia, ile nie chcą takiego zagrożenia widzieć.
10: Gość Polskiego Radia 24.
12: Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Nie chcemy tej świadomości, nie lubimy jej. Czy rzeczywiście rośnie nasze poczucie bezpieczeństwa? Myślę o tym sondażu, o wynikach sondażu.
13: Jedno i drugie. Na pewno nie chcemy tej wojny i żyjemy w tej podświadomości, która mówi nam, że powinniśmy się czuć bezpiecznie, mamy się czuć bezpiecznie, ale jednocześnie też społeczeństwo polskie jest skarmione tymi informacjami na bieżąco o sytuacji na Ukrainie, o tym przekonaniu o słabości czy ograniczonych możliwościach działań konwencjonalnych Federacji Rosyjskiej.

bo proszę zwrócić uwagę, że front stoi od kilkunastu miesięcy. No i tak przekonaniem o skuteczności NATO, przewadze militarnej w związku

0: i którym zostanie odebrany jakiś element infrastruktury kryzysowej czy socjalnej, to mamy na pewno świadomość i tutaj bardziej patrzyłbym na ten wynik w kontekście pytania, jakie zostało zadane, a nie realnej oceny sytuacji.
1: To, o czym pan mówi, panie profesorze, czyli sytuacja na froncie to jedno, ale czas, płynie czas od 2022 roku i może uspokaja nas to, że do tej pory nic się nie stało, no to możemy się czuć bezpieczniejsi.
0: Tak, ale pamiętajmy, że stało się. Mamy dwie ofiary śmiertelne, bo jednak spadła rakieta i odłamki zabiły dwie osoby. Mamy także świadomości i przerażenie w obszarach wschodnich, gdzie te akcje ewakuacyjne na przykład w szkole spowodowały więcej złego niż dobrego. W związku z tym ja jednak twierdzę, że wynik jest bardziej kwestią treści pytania niż realnej ocenie zagrożenia. Jeszcze raz powtórzę, na pewno nie boimy się konfliktu zbrojnego, natomiast czy nie powinniśmy się bać możliwości przeprowadzenia, zaistnienia jakichś zdarzeń zagrażających naszym bezpieczeństwu? Tutaj myślę, że wyniki byłyby odwrotne.
1: Państwowa Rosyjska Agencja Informacyjna RIA Nowości zapowiedziała kolejną specjalną operację wojskową, która miała być związana z potencjalną wojną Rosji z Litwą. Agencja wkrótce artykuł usunęła, ale w sieci nic nie ginie, prawda? Rosja stoi w obliczu kolejnej SVO, to jest skrót od specjalnej operacji wojskowej właśnie, między Rosją a Litwą. Cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy, nawet jeśli nie obawiamy się tego kinetycznego ataku, tak bardzo jak kiedyś, to cały czas mamy z tyłu głowy zagrożenie, że jeśli nie my, to któryś z krajów bałtyckich. Czy ktoś powiedział za dużo albo napisał za dużo w tej agencji, czy...
0: Nie, zostało to napisane świadomie po to, żeby po pierwsze pokazać zdolności militarne Rosji obywatelom Federacji Rosyjskiej, które nagle zderzyło się z tym, że wojna przyszła do nich, że to nie jest operacja specjalna gdzieś tam na terytorium innego państwa, tylko jest to regularna wojna, w której także poszkodowani są obywatele rosyjscy, zarówno z punktu widzenia utraty zdrowia do życia, a przede wszystkim z punktu widzenia możliwości funkcjonowania w określonej rzeczywistości gospodarczo-społecznej. No i jest to informacja kierowana ku społeczeństwom i rządom państw zachodnich, że słuchajcie, my jesteśmy zdeterminowani, będziemy reagować na wsparcie Ukrainy, a że celami są państwa, te trzy były republiki bałtyckie, bo głównie Estonia i Litwa, to są dwa czynniki. Czynnik pierwszy to jest taka jakby przekonanie, też świadomość polityków rosyjskich, że operacja militarna użyciem siły zbrojnej to jest wyprowadzenie sił z obwodu leningradzkiego, czyli trzeba byłoby przejść przez terytorium Estonii, ponieważ w Zatoce Fińskiej siły te mogą zostać zatrzymane, czyli to jest opanowanie Estonii i ewentualnie z Litwy, wykorzystując straszak przesmyku Suwalskiego. To jest jakby pierwszy czynnik. I drugi czynnik, pamiętajmy, że mniej więcej, bo to się różny sposób się liczy i w obydwu państwach występują różne wartości, ale to między 25 a 30% mieszkańców Litwy i Estonii to są byli obywatele Związku Radzieckiego narodowości rosyjskiej, którzy z różnych względów nie otrzymali obywatelstwa tych państw i są tak zwanymi bezpaństwowcami wyrażającymi poparcie dla polityki rosyjskiej. Pamiętajmy, że na przykład w Estonii tradycyjnie rzecz biorąc, na Litwie w mniejszym stopniu, wybory powszechne wygrywa partia właśnie prorosyjska, tylko że na dzisiaj establishment polityczny tych krajów nie pozwala na to, aby weszła ona w koalicję z jakimkolwiek innym ugrupowaniem z tego państwa. Czyli są to dobrze dobrane kraje po to, aby zastraszać zarówno te państwa, jak i społeczność europejską, jak i polityków europejskich.
1: W artykule podkreślono, że Polska odmówiła rozmieszczenia głowic nuklearnych na swoim terytorium. Tam była także informacja, że jeśli takie głowice pojawią się na Litwie, Rosja będzie zmuszona działać. Był też fragment

0: o tym, że Rosja ma wybór, jak walczyć. Według niego konflikt zbrojny byłby szybki, a Kreml mógłby zrezygnować z wysłania wojsk i ograniczyć się do ataków nuklearnych. No tak się sieje zamęt, dezinformacje, manipulacje. No jest to element po prostu walki, wojny nie kinetycznej, tylko hybrydowej.
1: Dokładnie. Rosjanie do perfekcji opanowali sztukę, która w języku rosyjskim nazywa się maskirowką, czyli kreowaniem wirtualnej rzeczywistości i przekazaniem jej do odpowiednio dobranych odbiorców. To jest jedno z najważniejszych zadań w ramach tej koncepcji wojny nowego typu generała Gerasimowa, u nas powszechnie nazywanej wojną hybrydową. Czyli my się musimy do tego przyzwyczaić. To jest, proszę popatrzeć na tryb narracji mówiącej o pewnym zafałszowaniu rzeczywistości. Czy Polska odmówiła rozmieszczenia na swoim terytorium wyrzutni pocisków jądrowych, czy też NATO i Stany Zjednoczone nie uznały za stosowne rozmieszczenia na terytorium Polski tychże rakiet?
0: No wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, prawda?
1: No, nie, no dokładnie, więc jakby pokazujemy. Z tak zwanych bałtów...
0: Z tak zwanych
1: bałtów Rosjanie chcą zrobić naczelnego wroga w swojej polityce, ponieważ uważają, że jest to najłatwiejsze. Te kraje nie mają potencjału obronnego, muszą być wsparte przez siły natowskie. A Polska przy moim krytycyzmie odnośnie sposobu budowy potencjału obronnego jednak ten potencjał rozbudowuje i Rosjanie wiedzą, że wcale nie będzie tak łatwo wejść, natomiast tam przy tej liczbie ludności, która zamieszkuje te terytoria, ta operacja przeprowadzona siłami specjalnymi może przynieść powodzenie. W związku z tym no, naturalny sposób obrano sobie najsłabsze ogniwo w łańcuchu wschodniej flanki NATO.
0: Jak pan ocenia wystąpienie Radosława Sikorskiego na forum ONZ-u i te słowa skierowane wprost do Rosji i do Siergieja?
1: Bardzo dobrze, ponieważ my musimy podjąć reakcję. No, ja tu powtarzam od kilku tygodni. Bardzo dobrze, że pada to z ust polityka państwa członkowskiego NATO. Szkoda, że nie są to słowa sekretarza generalnego NATO.
0: No, moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o skuteczności Organizacji Narodów Zjednoczonych, a raczej braku jej skuteczności. To dziś fasadowa organizacja, czy za dużo? Za mocne stwierdzenie?
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że z całej tej oprawy medialnej, której oglądaliśmy w trakcie zgromadzenia ogólnego, chyba najważniejsze słowa, które powinny być poddane głębokiej refleksji w trakcie tego posiedzenia, a na pewno na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wypowiedział minister spraw zagranicznych Włoch Panciangiani, który stwierdził, że albo ONZ będzie sprawczą, albo go nie będzie. ONZ traci sprawczość mniej więcej od roku 1994, w momencie, kiedy przyjęła tą zgubną dla siebie koncepcję działania stabilizacyjnego, czyli programu dla pokoju, który pokazał, że pomimo zaangażowania się w rozwiązania konfliktów od byłej Jugosławii, poprzez państwa afrykańskie, poprzez Afganistan, zwalczanie terroryzmu, okazuje się, że nie jest w stanie być sprawczą politycznie organizacją i jedyna sprawczość to jest dosyć skuteczne działania jej części społeczno-gospodarczej, czyli Rady Społeczno-Gospodarczej i niwelowanie w ograniczonym stopniu poziomu w zasadzie obniżania się poziomu życia w obszarze tak zwanego południa.
0: Ale cały czas też jest forum, na którym mogą padać słowa, które usłyszy cały świat. Cały czas myślę o Radosławie Sikorskim, bo on powiedział wyraźnie, że dalsza eskalacja nie zapewni Rosji zwycięstwa i zwiększa koszty ponoszone przez samą Rosję. Bardzo, bardzo mocne były słowa skierowane do Rosjan. Niszczycie swój kraj, prawda?
1: Tak, i bardzo dobrze te słowa padły. I jeszcze raz powtarzam, bardzo dobrze, że padły z ust polityka europejskiego, bardzo dobrze, że spadły z ust polityka polskiego, ale nadal twierdzę, że szkoda, że nie padły z ust najważniejszej osoby kierującej częścią polityczną, najważniejszej organizacji polityczno-militarnej naszego regionu, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Tak, ale też pewnie pan się ze mną zgodzi, panie profesorze, że sytuacja tego spotkania pokazuje,

0: Pokazuje, jak świat jest podzielony. Myślę o wystąpieniu Benjamina Netanyahu. Część sali wychodzi, część buczy, ale są tacy, którzy biją mu brawo. Tacy jesteśmy.
1: Tacy jesteśmy, no cóż, no niestety myśmy chyba jako globalne społeczeństwo, to mówię z przykrością, zaczęli akceptować pewne przejawy braku stosowania się do czegoś, co było wartością, czyli do norm etycznych w polityce. Polityka przestała być, znaczy ona z reguły była mało etyczna, ale w tej chwili przestała być kompletnie etyczna. Mamy w kompletnym poważaniu, czy politycy mają w kompletnym poważaniu regulacje prawa międzynarodowego, które sami stworzyli po to, aby ten świat funkcjonował w sposób przewidywalny.
0: Jak teraz chwilę o wizycie chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych z pełną oprawą, z czerwonym dywanem, z powitaniem przy samolocie, czyli z honorami. Ale jak po rozmowach słyszymy o porozumieniu w wielu kwestiach, to Xi Jinping, ale nie słyszymy, nie znamy szczegółów, to poznamy je, a może nic istotnego się nie wydarzyło i każdy, znaczy i obaj przywódcy rozeszli się przy jakichś utrwalonych przekonaniach i tyle.
1: To znaczy, tematy rozmów były niezwykle trudne i w dodatku prowadzone w niezwykle trudnym dla Trumpa okresie. Ponieważ głównym tematem rozmów była i tak dalej prawdopodobnie po nawet spotkaniach i osobach, które zostały zaproszone na te spotkania, czyli przedstawicieli firm informatycznych amerykańskich, głównym tematem rozmów była kwestia rozwoju sztucznej inteligencji. My w Polsce, czy w ogóle w Europie jakoś przeszliśmy do porządku dziennego, ale proszę pamiętać, że pod koniec 2025 roku w Chinach przyjęto 16 pięcioletni plan rozwoju, w którym założono, że Chiny mają stać się dominantem w rynku sztucznej inteligencji. I teraz proszę panią, na wzór rozwiązań, które wdrożono w 15, czyli na lata 2020-2025 programie zdominowania energetyki odnawialnej, czyli OZE i pojazdów elektrycznych. Chyba nie muszę nikogo w Polsce przekonywać, że 90% produkcji elementów do fotowoltaiki, solarów, etc. to jest produkcja chińska i chińskie auta elektryczne zaczynają dominować na świecie. W związku z tym obawa, że Chińczykom może udać się dominacja na rynku sztucznej inteligencji spowodowała, to był główny temat rozmów. A trudność polegała także na to, zresztą ona została sprowokowana sama przez politykę Donalda Trumpa, że proszę zwrócić uwagę, że Xi Jinping przyjechał po objeździe świata ze szczególnym uwzględnieniem państw, które stoją przed dylematem. Pozostać partnerem niestabilnych Stanów Zjednoczonych, czy zmienić opcję i stać się partnerem przewidywalnych Chin. Czyli przyjechał z asami w rękawie, a Trump musi odnieść jakikolwiek sukces w kwestii przed wyborami połówkowymi i listopadowymi. W związku z tym jedyne, co mógł ugrać tutaj, godząc się na różne ukłony wobec prezydenta Chin, to jest odblokowanie cieśniny Ormus.
0: No tak, ale Associated Press podaje, powołując się na swoje źródła, że nie ma porozumienia w sporze o metale ziem rzadkich, nie ma porozumienia w sprawie ograniczeń dotyczących zaawansowanych technologii czy chipów, to o czym pan profesor mówił. Ale jak dostajemy komunikat, że panowie się porozumieli w sprawie utrzymania czy pewnej stabilności relacji i nie eskalowania tych relacji, to może to, tak żeby to się nie przerodziło w otwarty konflikt, to może to już jest dużo.
1: Ależ oczywiście to jest już dużo, tylko że stan wyjściowy był dokładnie taki sam. Skala wzajemnych powiązań gospodarek chińskiej i amerykańskiej jest tak duża, że żadnej ze stron nie opłaca się prowadzenia eskalacji polityczno-gospodarczej. Najważniejszym punktem tej dyskusji była ta kwestia nieobkładania się wzajemnymi cłami. I to moratorium, proszę zwrócić uwagę, zawarte do stycznia, czyli do po wyniku. Tam myśli kategoriami wyborów i sytuacji powyborczej, bo dla niego ona się może stać się tragiczna, bo w

0: W zasadzie będzie przez ostatni okres swojej prezydentury blokowany przez kongres. W związku z tym wygrywa małe wojenki, pokazując, że uzyskuje sukces. I ta wypowiedź, że mamy sukces, tylko ja zadałem pytanie, to Chińczycy powiedzieli, że odnieśli sukces. Nie.
1: O, właśnie.
0: Nie Trump.
1: Prawda? A sukces Chin w rozmowach choćby na temat Iranu wcale nie oznacza sukcesu Stanów Zjednoczonych, wręcz przeciwnie, bo Pekin nie zgodził się na zmianę polityki wobec Teheranu, czego oczekiwał Donald Trump.
0: Ależ
1: no nie może się zgodzić. No
0: oczywiście, przecież po coś 20 lat budował swoje wpływy w rejonie Zatoki Perskiej przy wykorzystaniu Iranu, żeby teraz zgadzać się na to, żeby zostać wypchnięty poprzez likwidację reżimu współpracującego z nim przez Donalda Trumpa, który de facto nie ma żadnego środku zmuszającego do doprowadzenia do upadku tego reżimu. W związku z tym ja sobie pozwolę teraz na taką drobną kpinę. Część naszego nawet establishmentu politycznego, zwłaszcza po prawicowej stronie sceny politycznej, ucieszyła się, że Trump podpisał, zmusił do porozumienia Królestwo Danii i Grenlandię w sprawie nowego statusu tej wyspy. Tylko że to jest de facto przedłużenie umowy zawartej w latach 50. I to podobno jest sukces, zwycięstwo Donalda Trumpa. W związku z tym, jeżeli taką narrację pan prezydent prowadzi i także w odniesieniu do rozmów z Xi Jinpingiem, to gratuluję sukcesu.
1: Panie profesorze, nie wiem jak to zabrzmi, ale z tym podsumowaniem musimy zostawić słuchaczy, bo czas naszej rozmowy się skończył, ale warto taką refleksję zostawić nam wszystkim. Profesor Piotr Mickiewicz z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Reklama.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Antonio Gaudi niemal przez całe swoje życie tworzył Sagradę Familię. Równie znane i charakterystyczne są jego nieco inne architektoniczne obiekty. W Ogrodach Sztuki w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam Państwa do barcelońskiego parku Güell. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 14:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie rzeczniczki praw dziecka. Chodzi o interwencję Moniki Hornej-Cieślak po kłótni matki z dzieckiem na ulicy. Tuż po niej dzieci kobiety, mimo odrębnego zdania policji, kuratora i sądu, trafią do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Tymczasem Wirtualna Polska poinformowała o szczegółach współpracy Hornej-Cieślak z resortem sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Tej sprawie trzeba się przyjrzeć, mówił w Polskim Radiu 24. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski.
8: Będziemy działać racjonalnie, czyli poznamy wszystkie szczegóły jej zachowania i zapoznamy się z tą sprawą, zanim podejmiemy taką decyzję. Sam fakt, że pani współpracowała jakiś czas temu z panem Ziobrą, oczywiście tu rzutuje, bo świadczy o jej politycznym zaangażowaniu, ale chcielibyśmy poznać szczegóły całej sprawy.
7: Monika Hornej-Cieślak jest adwokatką. Przed objęciem funkcji rzeczniczki była działaczką społeczną. Urząd objęła w listopadzie 2023 roku głosami koalicji rządowej. Prymas Polski apeluje o powściągliwość w sprawie tragedii w Jarosławiu. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy zabił duchownego w opactwie benedyktynek i ranił 4 inne osoby. Niech ta tragedia nie będzie zarzewiem nienawiści, prosi metropolita gnieźnieński arcybiskup Wojciech Polak.
9: Chciałbym, aby to wydarzenie, jakkolwiek

0: Wiek bolesne, tragiczne, które rodzi w nas ból i gniew, nie stało się zarzewiem nienawiści, która będzie skierowana wobec wszystkich ludzi pochodzących z Ukrainy.
1: Prymas odprawił dziś nabożeństwo, podczas którego modlił się za ofiary ataku w Jarosławiu. Sprawca tragedii ma odpowiadać za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, grozi mu dożywocie. Ukraińska armia zaatakowała dwie rosyjskie rafinerie, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. To obiekt w rosyjskim Nowoszachtyńsku, niedaleko granicy z Ukrainą, oraz zakład w kraju permskim na Uralu. Rosyjska armia twierdzi, że w nocy zestrzeliła prawie 600 ukraińskich dronów. W atakach miała zginąć jedna osoba. Działania ukraińskiej armii wpisują się w trwającą od marca operację niszczenia obiektów energetycznych na terenie Rosji. Jej celem jest wywołanie kryzysu paliwowego w Rosji oraz zakłóceń w eksporcie paliw z tego kraju. To pojazd, który w przyszłości może zrewolucjonizować transport towarów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał umowę na dofinansowanie do zakupu pierwszej elektrycznej ciężarówki. Dokument podpisano podczas trwającego w Katowicach Kongresu Nowej Mobilności. Elektryczne ciągniki to przyszłość transportu ciężkiego, tak mówi wiceminister energii Piotr Masłowski.
2: W wielu krajach świata rozwija się to bardzo szybko. W Polsce dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że po raz pierwszy ze środków publicznych taka ciężarówka otrzymuje dotację.
1: Fundusz chce przeznaczyć na transformację prawie 6 miliardów złotych. 2 miliardy złotych trafią na dofinansowanie do zakupu niemal 4 tysięcy ciężarówek elektrycznych. I na tym kończymy informacje. Na kolejne o 15:00 zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Już jutro, po 12:00, wtedy i... Koniec z betonozą. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim przejdzie zieloną metamorfozę. Postawią m.in. na ogrody deszczowe. Hotelarze podsumowali wakacje. Większość jest zadowolona z wyników. Koniec z nadużywaniem haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unia nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki chroniące konsumentów. Tylko dobre informacje. Po 12:00 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 14:34. Małgorzata Żochowska. Polskie Radio 24 cały czas z Państwem. Minister Andrzej Domański podpisał interpretację podatkową, a zgodnie z nią pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z marca i dalszych decyzjach rządu, małżeństwa jednopłciowe, które zawarły związek za granicą, mogą dokonać transkrypcji tego aktu w każdym urzędzie stanu cywilnego w naszym kraju. Politycy w ocenie decyzji ministra Domańskiego są, jak się pewnie Państwo domyślają, podzieleni. Sylwia Białek z nami. Dzień dobry, Sylwia.
6: Dzień dobry.
5: No to co mówią?
6: Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych i rzeczywiście do ZUS-u dołączył teraz resort finansów. Decyzję Andrzeja Domańskiego chwali Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
7: Wracamy do tego grona tych naprawdę europejskich krajów i nawet jeśli jest Nawrocki, który blokuje m.in. ustawę o związkach partnerskich, to mamy ministra finansów, który znalazł lukę i daje szansę, żeby ci ludzie po prostu mieli łatwiej w życiu.
6: Do decyzji ministra Domańskiego odniósł się szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Bez ustawy, bez debaty, bez uczciwego powiedzenia Polakom, co naprawdę się dzieje, tak napisał w mediach społecznościowych. Minister zaznaczył, że każdy ma prawo do prywatnego życia według własnych wyborów, ale państwo ma obowiązek chronić porządek prawny i wspierać podatkowo małżeństwo, instytucje rodziny, trwałości i odpowiedzialności, a nie rozszerzać te same przywileje decyzją administracyjną na inne formy relacji. Tak napisał Paweł Szefernaker. Do tej kwestii, do tej decyzji ministra Domańskiego odniósł się dziś w Sejmie Mateusz Morawiecki. Zdaniem byłego premiera minister finansów łamie konstytucję i jak podkreślał, w kwestiach światopoglądowych nie mogą się wypowiadać za nas europejskie instytucje. Tak mówił Mateusz Morawiecki.
8: Wszyscy, łącznie z ministrem finansów, którzy pomijają polską konstytucję i powołują się w ten sposób na wyroki zagranicznego sądu w sprawach zresztą, które leżą w wyłącznych kompetencjach państwa polskiego, a nie instytucji międzynarodowej, jaką

0: jest Komisja Europejska, czy w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, łamią w brutalny sposób polską konstytucję.
1: Zarzutami Mateusza Morawieckiego i ministra Pawła Szefernakera nie zgadza się wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy. Zwraca uwagę, że polski sąd też się w tej sprawie przecież wypowiedział.
2: Przypominam, że początek historii dotyczącej transkrypcji to jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odwołuje się wyraźnie do traktatów, do Karty Praw Podstawowych, ale to jest także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi wyraźnie, że w zgodzie z polską konstytucją pozostaje uznawanie związków małżeńskich zawieranych przez osoby tej samej płci za granicą. My naprawdę nikomu niczego nie zabieramy, nikomu niczego nie odejmujemy, dajemy po prostu minimum równości i normalności tym związkom małżeńskim zawieranym przez osoby tej samej płci za granicą.
1: A co ważne, resort finansów zwraca uwagę, że nie tylko te same prawa, ale te same obowiązki będą miały pary jednopłciowe, jeśli chodzi o związki zawarte za granicą, które później akty małżeństwa zostały transkrybowane w polskich urzędach. Natomiast interpretacja podatkowa została wydana w związku z wyrokiem TSUE, a od sierpnia obowiązuje już rozporządzenie Rady Ministrów pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą i właśnie na podstawie tych dokumentów decyzja ministra finansów.
3: Sylwia Białek, dziękuję Ci za podsumowanie.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: No tak, osoby, które zawarły takie małżeństwo za granicą i transkrybowały dokument w naszym kraju, mogą spać spokojnie, owszem, ale pewnie do następnych wyborów, bo nie wiem, czy coś gwarantuje stabilność w tej sprawie.
5: No, jeżeli to się odbywa poza procedurą ustawową, to pewnie nie. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, które przecież może następna Rada Ministrów, jeżeli zmieni się układ większości sejmowej, może uchylić. A z tego, co w tej chwili wygląda na zmiany ustawowe, nie ma najprawdopodobniej szans. Więc może ma pani rację, że jest to tylko przejściowe, chwilowe, jak mawiano w minionej epoce. I sprawa po wyborach, jeżeli ci, którzy w tej chwili rządzą władzę, utracą, to zapewne ta możliwość zostanie zamknięta.
3: No tak, bo mamy rozporządzenie, prawda, w sprawie transkrypcji, teraz ZUS i inne instytucje i wszystko w przypadku, prawda, wygranej prawicy w kolejnych wyborach może stanąć na głowie.
5: No najprawdopodobniej tak, bo nawet w materiale było, że w politycy prawicy, i to chyba niezależnie od tego, z jakiego ugrupowania, są w tej kwestii zgodni, że tego typu rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucją.
3: No to czekamy i analizujemy. Panie profesorze, jak rzeczniczka praw dziecka pisała ustawy dla Ziobry i Romanowskiego? 16 umów, brak konkursów i dokumentów o tym, kto ją wybrał i za ile. 224 tysiące złotych na koncie. Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze przez 7 lat płacił Monice Horniej-Cieślak za pisanie prawa, choć powinno się tym zajmować ministerstwo. Pierwszą umowę dał jej Marcin Romanowski, poszukiwany dziś listem gończym, kiedy obecna koalicja wybierała nową rzeczniczkę praw dziecka. Horniej-Cieślak pominęła informację o tej współpracy. Myślę, nie wiem, to są informacje Wirtualnej Polski. Gdybyśmy to ostatnie zdanie oddzielili od pierwszej części ustaleń Wirtualnej Polski, to właściwie każdy ma prawo współpracować z tym, z kim chce. Ale jeżeli taką informację się zataja, startując czy walcząc o fotel rzeczniczki praw dziecka, to co przychodzi panu do głowy?
5: No, skoro ktoś zataja, to najprawdopodobniej albo się tego wstydzi, to jest pierwsza możliwość, a druga, że uważa, że to by na drodze do objęcia tego stanowiska stanowiło oczywistą przeszkodę. No, skoro pani obecna rzecznik to zataiła, no to na pewno miała świadomość, że gdyby ta sprawa wypłynęła, to jej szanse na objęcie tego stanowiska byłyby mniejsze. Ja nie wykluczam, żeby została rzecznikiem, ale na pewno byłyby mniejsze, bo związki tak rozumiane z politykami prawicy przez rządzącą obecnie koalicję nie są dobrze widziane. Tak czy inaczej, sprawa wymaga wyjaśnienia, bo to chyba nie jest pierwsza ani pewnie ostatnia sytuacja, kiedy pieniądze płynęły, przepraszam, do różnych osób w trochę dziwny sposób, najdelikatniej.

0: rzecz ująwszy i myślę, że pani rzecznik powinna się z tego wytłumaczyć.
1: No tak, ale Krzysztof, cytowany przez Wirtualną Polskę, Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji Batorego, który od lat zajmuje się tym, jak w Polsce powstaje prawo, zwraca uwagę na coś, myślę, niezwykle ważnego. Na to, że projekt jak ustawa Kamilka na przykład powstaje z pominięciem mechanizmów właściwych dla projektu rządowego. To znaczy nie ma w oficjalnych, na przykład ministerialnych dokumentach śladu po procesie legislacyjnym. I jeśli projekt jest sensowny, mądry, przemyślany, negocjowany, to proszę bardzo. Ale jeżeli nie...
0: No, to jest kolejna wątpliwość. Znaczy, jeżeli chodzi o proces ustawodawczy, powiem szczerze, że jeżeli coś wychodzi z rządu, to powinno przechodzić procedura, która jest regulowana przepisami, jak każdy akt prawny trafiający do Sejmu, akt o randze ustawowej. Więc jeżeli tego nie było, to jest kolejna, no powiedzmy delikatnie dziwna sprawa. To oczywiście nie przesądza, że bo nawiasem mówiąc, w tej, jeżeli chodzi o tą tak zwaną ustawę Komilka, to jeśli dobrze pamiętam, była pełna zgodność w Izbie, że taka zmiana jest potrzebna.
1: Tak, dlatego ja mówię, że jeśli chodzi o projekt, w którym zgoda jest, prawda, jest konsultowany
0: to nie,
1: i nie
0: te,
1: mamy... Tak.
0: Ja też nie widzę potrzeby robienia tego rodzaju, przepraszam za brzydkie słowo, podejrzanych ruchów, bo to, no, to jest to podejrzane, dziwne. W każdym razie, jeżeli jest co do tego polityczna zgoda, to po co kręcić i po co tworzyć świat, w którym jest cała masa wątpliwości? To jest jakby kolejna sprawa, która rzuca się cieniem na panią rzecznik.
1: Jestem ciekawa, jak się potoczą jej losy. No właściwie można ją odwołać, ale... Prawda?
0: No ale nie, to trzeba znaleźć powód prawny. To nie jest przestępstwo. Tu nie
1: nie,
0: ma
1: nie,
0: żadnej...
1: nie. Znaczy
0: Właśnie.
1: Można ją odwołać, jeśli znajdzie się argument przewidziany w tego typu sytuacji,
0: tak.
1: Ale...
0: Znaczy no ja i myślę, że państwo, osoba, która zajmuje się ochroną naszych dzieci, no jednak lepiej, żeby była poza tego rodzaju podejrzeniami i to... To budzi niesmak, może w ten sposób powiem, a jeśli gdyby pani rzecznik chciała sprawę wyjaśnić, to jest pierwsza rzecz, a druga być może, żeby sprawę wyczyścić, powinna sama zrezygnować.
1: Jarosław Kaczyński przesłuchany w prokuraturze w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Z kolei otoczenie pana prezydenta reaguje na zatrzymanie Anny P. I sam Pałac i Prawo i Sprawiedliwość potępiają działania władzy w tej sprawie. Zastanawiał się pan, panie profesorze, co powoduje, ja wiem, że władza deprawuje, a władza absolutna aprawuje...
0: No tak, Lord Acton się kłania.
1: Prawda, tak, deprawuje absolutnie. Ale w którym momencie... Człowiek przekracza taką granicę przekonania, że wszystko mu wolno.
0: Bo tego nie wiem. Na szczęście,
1: myślałam,
0: na szczęście
1: że może
0: nie
1: pan
0: mam
1: wie.
0: Żadnej władzy. Na szczęście nie mam żadnej władzy, ale powiem tak. Ja myślę, że to jest kwestia po pierwsze sytuacji, po drugie reakcji otoczenia. No w przypadku Polskiej Fundacji Narodowej no chodzi o ładnych
1: chodzi
0: chyba
1: o
0: 8.
1: Kampanię Sprawiedliwe Sądy,
0: tak?
1: Tak,
0: wiem, to jest chyba
1: tak,
0: około 8
1: tak.
0: milionów, jeśli dobrze pamiętam, to proszę mnie skorygować.
1: Tak,
0: jeżeli
1: tak, trochę ponad.
0: Więc, więc całkiem niemałe pieniądze, które, no bo fundacja została powołana, miała przecież statut, który określał na co pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, nomen omen, czyli nasze wspólne,
1: na
0: tak na
1: promocję
0: dobrą
1: naszego
0: sprawę.
1: Kraju za granicą,
0: no więc właśnie,
1: najogólniej
0: no,
1: rzecz biorąc. Ja przeglądałam ten status wczoraj.
0: No więc właśnie, ja też i to jest pierwsze podstawowe pytanie, czy kampania, nieważne czy istotna, czy nie, Sprawiedliwe Sądy miała w ogóle jakikolwiek związek z działalnością statutową fundacji. Prokuratura twierdzi, że nie. I w związku z tym podejmuje w tej kwestii kroki,
1: nie, no panie
0: które...
1: profesorze, hasło kampanii, jedno z haseł kampanii, ryba psuje się od głowy, no nawet gdyby zostało rozesłane gdzieś w świat, no to nie służyłoby takiej promocji.
0: Nie no, to co do tego nie ma wątpliwości, to nie miało związku z celami statutowymi, ale to jest też przekonanie, no, skoro wydawano te pieniądze, że politycy temu niestety ulegają, że rządzić będą wiecznie albo po nas choćby potop. I nie będą się tym specjalnie
1: przejmować. No to właściwie wie pan,
0: przejmować.
1: Dlaczego tak się dzieje.

0: faktycznie no, korzysta się z tych narzędzi, tak, które są dostępne i które są pod ręką, a przecież tu chodziło oczywiście o pieniądze, bo taką kampanię nie mogłoby prowadzić ministerstwo, więc wykorzystano fundację, której były osoby, no powiedzmy, uległe wobec wtedy rządzących i wydano pieniądze na akcje. Tam zresztą, jeżeli nawet, jeśli dobrze pamiętam, z tymi billboardami też było coś nie tak, bo tam przynajmniej w przypadku niektórych, delikatnie mówiąc, naciągano to, co owi sędziowie robili niecnego, więc no było to brzydkie. No i niestety pieniądze zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem. Ta fundacja to w ogóle jeden wielki przekręt, tak nawiasem mówiąc, słynny jacht i tak dalej. To nie był dobry pomysł. Chyba z tego, co ja wiem, obecni rządzący chcą ją odciąć od finansowania.
1: Ale panie profesorze... Znaczy,
0: zamysł był szczytny, ale wyszło, by użyć słów no, rosyjskiego polityka, wyszło jak zawsze.
1: Tak, ale jeśli chodzi o narzędzia do tego typu działania, to one są w miarę proste. Myślę o Funduszu Sprawiedliwości. To jest generalnie fundusz pomocy postpenitencjarnej między innymi. No ale można tam dodać taki paragraf 11. Są procedury, są konkursy, są ściśle określone drogi uzyskania pieniędzy, ale wstawia się taki paragraf 11, który brzmi najogólniej rzecz biorąc, tak, że w sytuacjach szczególnych te procedury można pominąć. Tak, nie obowiązują. No tak, no, i co? No, i kupuje się wazy strażackie. Jest skądinąd bardzo potrzebne. Tak, albo się robi inne rzeczy. No, jestem ciekawa, czy w statucie Polskiej Fundacji Narodowej był taki paragraf, który pozwalał na zorganizowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Może tak?
0: No pewnie nie, bo inaczej prokuratura by się za to nie wzięła. Zresztą słusznie, ale no... To jest, proszę pamiętać, że najłatwiej wydaje się, i wszyscy o tym wiedzą, cudze pieniądze, a zwłaszcza publiczne. I wydaje się no, w celu, który był dosyć wpisany w konkretne działania polityczne po to, żeby uzasadnić zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które wówczas prowadzono. Wydano pieniądze, które mogły być przeznaczone na coś zupełnie innego i z dużo większym pożytkiem. No i mówiła pani o zatrzymaniu, no bo tutaj chodzi o udział tych dwóch państwa, którzy firmowali różne działania marketingowe.
1: Anna P. i Piotr M. Piotr M. to komentator telewizji Republika, a
0: tak jest.
1: Pani
0: Ale to jest duet, który działał wspólnie i chyba w kancelarii premiera. Dobrze pamiętam przez pewien czas.
1: Nie, oni wcześniej działali w fundacji, nie w fundacji, tylko w firmie PR-owej.
0: Ale chyba zaczynali od kancelarii, później założyli tak, firmę i działali na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, nawet w kampaniach wyborczych, więc to osoby, które były marketingowo skuteczne, no ale to jest właśnie kwestia, czy te pieniądze, które otrzymali za to, to były pieniądze zgodnie, wydatkowane zgodnie z prawem. Mhm.
1: Kancelaria pana prezydenta informuje, że, bo pani Anna P. jest dyrektorką biura wydarzeń pana prezydenta i pałac nieoficjalnie deklaruje, że jak zostanie zwolniona, to wróci normalnie do pracy. Jeszcze no, pan się uśmiecha?
0: Znaczy, to jest sytuacja, w której wszystko zamienia się w politykę. Tak?
1: Jasne.
0: To znaczy,
1: no dobrze, niestety. To tak na koniec jeszcze ciekawostka. Janusz Kowalski, bardzo ważny tekst, teraz już wszystko jasne, przygotowane przeze mnie samodzielnie poprawki razem z prawnikami. Trafiły bez mojej wiedzy do Przemysława Krala za pośrednictwem posła Michała Moskala. Michał Moskal, w związku z artykułem redaktora Harłukowicza oświadczam, że poprawki nie były przygotowywane przeze mnie. To zonda krypto i moglibyśmy się uśmiechać, gdyby nie to, że w grę wchodzą potężne straty, ogromne pieniądze, które stracili
0: no,
1: ludzie.
0: No właśnie, nawet nie wiemy ile. No, chyba 350 milionów w tej chwili, ale to ileś chyba tysięcy osób straciło i myślę, że to, znaczy suma pewnie będzie znacznie większa, no to jest ta słynna wyprawa na Ibizę.
1: Tak.
0: Jej konsekwencje rozmowy wygląda na to, przynajmniej w świetle tego, co pan poseł Kowalski ogłosił, że jednak konsekwencje były, nie było to tylko spotkanie towarzyskie w celu wsparcia fundacji.
1: Panie profesorze, dziękuję bardzo. Profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski z państwem. Dziękuję.

0: Trwa wizyta delegacji Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w Stanach Zjednoczonych. Czekamy na deklarację w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, czy na przykład patriotów serwisowanych w Polsce. No to posłuchajmy, co na ten temat między innymi mówili wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
1: Dzisiaj trzeci i zarazem ostatni dzień naszej wspólnej misji z panem ministrem Pawłem Zalewskim w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście zadania, które mieliśmy wyznaczone przez pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, to jak państwo pewnie świetnie wiecie, i temat współpracy przemysłowej, koprodukcji na terenie Polski, czy utworzenia centrów serwisowych razem z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym i oczywiście kwestia stałej bazy. To były zadania, które były przed nami. Za nami kilka spotkań, gdzie przede wszystkim rozmawialiśmy o kalendarium na najbliższe dni, tygodnie i miesiące. To, co zostało bardzo dobrze zauważone tutaj w Waszyngtonie i z tego miejsca też chcę podziękować Kancelarii Prezydenta, panu prezydentowi, że mówimy w Waszyngtonie jednym głosem i tak jak pan prezydent rozmawiał z prezydentem Trumpem w Nowym Jorku, tak samo myśmy podnosili te same postulaty tutaj w Waszyngtonie i jest to na pewno dobrze odbierane w Stanach Zjednoczonych. Wiele też było mowy podczas naszych spotkań o tym, jak dzisiaj Stany Zjednoczone, obecna administracja postrzega kraje europejskie i choć są pewnie ze strony Stanów Zjednoczonych zarzuty do niektórych sojuszników, to absolutnie nie ma ich pod adresem Polski. Polska jest stawiana jako wzór modelowego sojusznika, ale też jako kraj, który wydaje najwięcej na zbrojenia. Bardzo dobrze odebrany program SAFE i to, że bardzo dużo zainwestowaliśmy w rodzimy przemysł zbrojeniowy. Dzięki temu jesteśmy też gotowi na koprodukcję z firmami amerykańskimi.
2: To ważna misja. Bardzo się cieszę, że możemy współpracować. To pokazuje, że ta współpraca wewnątrz naszego resortu, wewnątrz rządu, ale także z prezydentem, o czym mówiła pani minister, daje efekty. Rozmawialiśmy o kwestiach absolutnie podstawowych dotyczących naszego bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o różnych kwestiach związanych z zagrożeniami. Mówimy o tym ostatnio dużo. Stany Zjednoczone są naszym żelaznym sojusznikiem. Stany Zjednoczone wzmacniają NATO. Model NATO 3.0 jest tym modelem, w którym państwa europejskie przejmują więcej odpowiedzialności i rola Polski w tym kontekście tego lidera modernizacji sił zbrojnych, o którym mówiła pani minister, rośnie. I to jest również odbierane w Waszyngtonie. Nasza pozycja regionalna jest coraz silniejsza i to bardzo silnie wzmacnia nasz sojusz, relacje bilateralne, ale także wewnątrz NATO. W tym kontekście traktujemy nasze rozmowy o stałej bazie i mieliśmy kolejną turę rozmów, które pokazały po pierwsze, jakie są nasze zdolności, nasze możliwości, nasze oczekiwania, bo jesteśmy w tych rozmowach jako strona polska aktywni, ale także pokazały pewne możliwości po stronie amerykańskiej. Stała baza to jest nowy etap bardzo silnej współpracy strategicznej polsko-amerykańskiej. To nie jest wyraz amerykańskiego altruizmu, ale wyraz realizacji amerykańskich interesów strategicznych. Ta współpraca, o której mówi pani minister, ta współpraca gospodarcza, nie tylko w zakresie przemysłu zbrojeniowego, mamy wielki projekt jądrowy, także w innych dziedzinach. Ta współpraca powoduje, że Amerykanie mają świadomość, że mają w Polsce interesy, których chcą bronić. I ta stała baza jest też bardzo czytelnym komunikatem dla Kremla, pokazującym, jak silne są związki polsko-amerykańskie i jak potencjalne działania rosyjskie wobec Polski i wobec regionu mogą być i są traktowane przez Rosję.
3: Co wynika z tych rozmów?
2: Posuwamy się do przodu, rozmawiamy już o konkretach. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, bo bardzo często jestem pytany także przez państwa, jaki jest termin, w którym możemy sobie wyobrazić decyzję. Otóż te rozmowy odbywają się w kontekście przeglądu obecności strategicznej amerykańskiej w Europie. Amerykańskich wojsk w Europie. Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje

0: Konkluzji tego przeglądu w grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny i dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo. Także w tym momencie mogę tylko powiedzieć, że będziemy również rozmawiać w przyszłym tygodniu na ten temat. To jest bardzo ciągły dialog, bo jest bardzo wiele kwestii do omówienia. Mówimy o stałych bazach, nie mówimy o rotacyjnej obecności, nie mówimy o jakimś obozie, który można szybko zbudować i szybko zarazem zwinąć. Mówimy o współpracy na wiele, wiele lat, także w kontekście wzmacniania zdolności NATO wynikających z planów operacyjnych. A więc to są poważne decyzje wymagające analizy kilku różnych wariantów i to robimy.
1: No tak, to już rozmowa o konkretach i to jest dobry sygnał. Kolejny dobry sygnał to, że strona rządowa i pan prezydent są jednomyślni, jednogłośni w tej sprawie, a baza ma być czytelnym sygnałem dla Kremla, że między innymi Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie, a nasza regionalna pozycja jest coraz silniejsza.
2: Reklama.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Po reklamie.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wciąż nie wiadomo, co z zarzutami po tragedii w Jarosławiu. Sprawca nie został jeszcze przesłuchany. Wiceministrowie obrony w Waszyngtonie w tle rozmowy o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. To już ostatnie godziny kampanii w Krakowie. W niedzielę przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Prokuratura lada moment zabierze głos w sprawie dramatycznych wydarzeń w Jarosławiu. Sprawca wciąż nie został przesłuchany ani nie usłyszał zarzutów. 31-letni Ukrainiec zabił wczoraj w opactwie księdza oraz ranił 4 osoby. Tymczasem Kościół reaguje po tragedii na rosnącą w Polsce nienawiść wobec Ukraińców. O szczegółach Michał Fabisiak.
12: Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak już wczoraj zaapelował, aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w sercach Polaków nienawiści wobec Ukraińców. Biskup Krzysztof Zaradko przypomina, że niechęć wobec obcokrajowców jest nie do pogodzenia z Ewangelią.
13: To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców.
12: Kościół modli się za ofiary tragedii w Jarosławiu. Ksiądz Leszek Gęsiak mówi, że w tej modlitwie nie zapomina wspomina także o sprawcy.
14: Za osobę, która dokonała tego dramatycznego czynu, o jego nawróceniem.
12: W najbliższą niedzielę obchodzony będzie Dzień Migranta i Uchodźcy.

0: W komunikacie wydanym na tę okoliczność episkopat przypomina, że troska o te osoby jest konsekwencją ewangelicznego nakazu. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Może mu grozić dożywocie. 33-latek zatrzymany po strzelaninie w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku usłyszał zarzuty. Odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta, czynnej napaści na niego oraz nielegalne posiadanie broni, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
2: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Jeśli chodzi o stan policjanta, to ten 29-letni pokrzywdzony znajduje się w stanie bardzo ciężkim.
1: Policjant został trafiony w głowę podczas interwencji na jednej z posesji. Prokuratura złożyła już wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego na 3 miesiące. To nowy etap strategicznej współpracy. Tak o rozmowach w Waszyngtonie mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wspólnie z wiceszefową MON Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką spotkali się tam z przedstawicielami amerykańskich władz i biznesu. Wiodącym tematem była m.in. kwestia powołania stałej bazy wojsk USA w Polsce. Stany Zjednoczone mają interes w tym, by bronić swoich przedsięwzięć w naszym kraju, mówił wiceszef MON Paweł Zalewski.
3: Mieliśmy kolejną turę rozmów, które pokazały po pierwsze, jakie są nasze zdolności, nasze możliwości, nasze oczekiwania, bo jesteśmy w tych rozmowach jako strona polska aktywni, ale także pokazały pewne możliwości po stronie amerykańskiej. Stała baza to jest nowy etap bardzo silnej współpracy strategicznej polsko-amerykańskiej. To nie jest wyraz amerykańskiego altruizmu, ale wyraz realizacji amerykańskich interesów strategicznych.
1: Wiceminister Zalewski dodał, że strona amerykańska pozytywnie odczytała jedność w kwestiach bezpieczeństwa ze strony przedstawicieli polskiego rządu i prezydenta Karola Nawrockiego. Od wczesnego poranka 7 kandydatów i kandydatek na prezydenta Krakowa walczy o głosy mieszkańców. O północy zacznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem w przedterminowych wyborach. Z mieszkańcami na placu im Bramowskim spotkała się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
4: Przekonuję mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent, patrząc na kontrkandydatów. Ciężko pracuję do ostatniej godziny, żeby w tej drugiej turze się znaleźć.
1: Kraków potrzebuje śmiałych inwestycji i wizji, mówił z kolei na rynku głównym kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
5: By skończyć z takim marazmem, by skończyć z takim ciamcia, ramcia i brakiem wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje. A z drugiej strony to jest Kraków bliski ludziom, szanowni państwo, gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy.
1: A tymczasem według ostatniego sondażu przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą pierwszą turę wygrałby Łukasz Gibała, który w drugiej zmierzyłby się z Moniką Piątkowską. Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze wysoko w Tatry, bo tam panują już zimowe warunki. Do tego pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Śnieg nie pokrywa całych szlaków, co utrudnia poruszanie się nawet ze specjalistycznym sprzętem. Łatwo o poślizgnięcie się i upadek z wysokości, mówi ratownik TOPR Łukasz Zubek.
6: Powyżej 1800 metrów. Tam z tym zagrożeniem możemy się spotkać. Będą to te lawiny małe. W zasadzie na trasie naszej wędrówki możemy napotkać wszystko. Śnieg, lód, skałę, trawę. No i też w zależności od tego, gdzie będziemy się poruszać, tak się musimy przygotować. Bo jeśli będą to wycieczki dolinne, no to będzie to błoto. A jeśli będą to wycieczki wysokogórskie, no to zdecydowanie śnieg.
1: Śnieg w wyższych partiach Tatr utrzyma się przez weekend.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś pochmurno w całym kraju, przelotny deszcz niemal wszędzie, ale najmocniej popada w najbliższych godzinach na północnym wschodzie Polski. Na termometrach średnio od 13 do 17 stopni, nad morzem porywisty wiatr.
7: Klimat.
1: W południowo-wschodniej i wschodniej części Polski susza hydrologiczna. W Warszawie na bulwarach Wisła ma zaledwie 103 cm. Niskie przepływy też na długich odcinkach Bugu i Pilicy. W większości kraju bardzo dobra jakość powietrza, lokalnie jest dobra. 1/3 generowanej mocy pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii.
7: Klimat. Reklama.
8: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie.

0: Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wciąż wśród obywateli i części zachodnich polityków popularne jest usprawiedliwianie działań Władimira Putina, a rosyjska diaspora, niezależnie od reprezentowanych poglądów, jest traktowana jako element intrygującego folkloru. Między innymi o tym porozmawiam z moimi gośćmi już w najbliższą sobotę po 17 na antenie Polskiego Radia 24 w audycji Prawdziwa Rosja. Będzie także rzecz o sojuszniku Putina Aleksandrze Łukaszence oraz o tym, czy maksymalnie zaostrzyć politykę wizową wobec Rosjan i Białorusinów. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 8 minut po godzinie 15, Polskie Radio 24, Małgorzata Żuchowska. Mam dla Państwa informację z serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej o zmianach w programie ochrony ludności i obrony cywilnej, bo jest zagrożenie niewykorzystania tych środków. Jeszcze w tym roku rząd planuje nowelizację programu w zakresie finansowania poszczególnych obszarów zadań. To jest oficjalny komunikat, ale za chwilę się do niego odniesiemy, tak żeby mogli Państwo zorientować się, o co w tym chodzi, bo według MSWiA jest realne zagrożenie niewydatkowania środków zarówno na poziomie województw, jak i części centralnej, a główną przyczyną niskiej absorpcji takich środków jest sztywny podział pieniędzy po prostu między obszary programu i to uniemożliwia dysponentom sprawne reagowanie na znowu komunikat, dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe i wykonawcze. Znaczy chodzi o przesuwanie środków z jednych zadań na inne wtedy, kiedy jest taka potrzeba.
6: Gość Polskiego Radia 24.
8: Nie wiem, co robić, nie wiem, dokąd iść, nie wiem, co ze sobą zabrać. Bardzo często słyszą Państwo takie relacje mieszkańców terenów, na których pojawiają się alerty związane z zagrożeniem. Postanowiliśmy Państwa zabrać w jedno takie miejsce. To miejsce nad Sanem, w którym, mam nadzieję, organizacja tego problemu funkcjonuje znakomicie. Będą mogli się Państwo o tym za chwilę przekonać. Dariusz Świta, zastępca burmistrza Rudnik nad Sanem. To jest to miejsce. Dzień dobry, panie burmistrzu.
9: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pani redaktor.
8: Jak pan sądzi, jak wielu jest mieszkańców pana regionu, którzy naprawdę nie wiedzą, co robić, nie wiedzą, gdzie iść, nie wiedzą, co ze sobą zabrać, nie wiedzą, jak o siebie zadbać w sytuacji alertu?
9: No, jeśli chodzi o reakcję mieszkańców na sygnały o zagrożeniu, to reakcja jest rzeczywiście różna. Najpierw pojawia się chaos. No, po chwili jednak udaje się sytuację opanować. My stale powtarzamy mieszkańcom, że najważniejsze jest to, aby zachować spokój. Przede wszystkim stosować się do tych komunikatów, ale oficjalnych. Mhm. Także staramy się właśnie głównie nasz nacisk działania położyć na tym, w tym zakresie.
8: Jak wiele zależy od Was, samorządowców, w realizowaniu tego, co jest związane z ustawą, o której przed chwilą wspominałam, czyli budowaniu takiego poczucia bezpieczeństwa od świadomości po na przykład budowę miejsc schronienia czy schronów?
9: No myślę, że to my to właśnie jesteśmy tym pierwszym łącznikiem pomiędzy mieszkańcem a innymi instytucjami. No i to mieszkańcy głównie do nas w pierwszej chwili zwracają się właśnie z prośbą o pomoc czy o poradę. Dlatego to my właśnie głównie na nas spoczywa ten obowiązek pierwszego.

0: pierwszego kontaktu, pierwszej reakcji.
1: A jak poważnie podeszliście do tego, że w mieście, w gminie powinno być miejsce, do którego po pierwsze mieliby się gdzie schować ludzie, w którym mogliby się schronić, a po drugie wszyscy by wiedzieli, że jest takie miejsce?
0: Tak, no to u nas na razie na terenie gminy nie występuje takie bezpieczne miejsce. Staramy się właśnie mówić, żeby to były na razie póki co budynki.

0: Była koncepcja budowy sali gimnastycznej i rzeczywiście w trakcie właśnie tu już tych wszystkich działań no, okazało się, że jednak rzeczywiście możemy wykorzystać to miejsce pod. Także szybka reakcja i, no, i dlatego właśnie tworzymy te miejsce ukrycia.
1: Panie burmistrzu, z pana perspektywy są pieniądze, są procedury, są rozwiązania, z których wy po prostu moglibyście korzystać, żeby realizować takie przedsięwzięcia?
0: Tak, środki finansowe są. Jak tak jak pani właśnie powiedziała na wstępie, no, dynamika sytuacji jest duża i tutaj nie ma co się dziwić właśnie czy tam zmianom tego programu, bo każdy stara się dostosować do obecnej sytuacji. No i tutaj przy tej dynamice właśnie rzeczywiście trochę trudno te środki wykorzystać, bo to są i procedury przetargowe, no i procedury administracyjne. Także zbyt szybka zmiana tam danego podejścia no, pociąga jednak za sobą dużo, dużo większe konsekwencje.
1: No dobrze, ale uparty, zawzięty samorządowiec da radę pokonać te przeszkody?
0: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej.
1: To kiedy tylko będziecie mieli w Rudniku nad Sanem takie miejsce, to miejsce schronienia?
0: Chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć budowę. Także no, czekamy. Właśnie mamy już dokumentację na ukończeniu. Pojawią się środki, także przystępujemy do działania.
1: Bardzo panu dziękuję. Dariusz Świta, zastępca burmistrza Rudnik nad Sanem, z tymi informacjami dla państwa. Może jest więcej takich miejsc w naszym kraju. Mam nadzieję.
0: Oby tak było. Także serdecznie pozdrawiam, dziękuję i zapraszam do Rudnika nad Sanem, polskiej stolicy Wikliny.
1: Dziękujemy. Ile jest prawdy w określeniu i w stwierdzeniu nie mamy schronów, nie mamy gdzie się schować i nie jesteśmy przygotowani do takich podstawowych, do realizacji podstawowych zasad bezpieczeństwa? Ile jest w tym prawdy? Bartosz Wilk, wiceprezes zarządu spółki Polimex Infrastruktura z nami. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Dodałbym, że grupa kapitałowa Polimex Mostostal.
1: Proszę bardzo, realizująca takie przedsięwzięcia, stąd nasza rozmowa. Ile jest prawdy w określeniu nie mamy schronów i w tym lęku, który temu towarzyszy?
2: Pani redaktor, ja ująłbym to tak. Takie stwierdzenie prezentuje pewien stan świadomości odpowiadającego, czyli jestem skłonny uwierzyć w to, że ludzie mają małą świadomość tego, ile jest obiektów ochrony ludności. Natomiast nie jest to do końca precyzyjne stwierdzenie, ponieważ w latach 22-23 była robiona inwentaryzacja wszystkich obiektów ochrony zbiorowej w Polsce. No i efekt tej inwentaryzacji, ja bym powiedział, że jest dosyć optymistyczny. To znaczy, to jest ponad 230 tysięcy obiektów w całej Polsce. W związku z powyższym tak naprawdę jest gdzie się ukryć w przypadku, gdyby wystąpiło zagrożenie na przykład nalotami.
1: No dobrze, to czego brakuje informacji? Gdzie możemy się schować?
2: Myślę, że to jeden z czynników to jest brak informacji, natomiast to nie jest tak, że ta informacja jakby nie występuje, ponieważ zarówno rząd, jak i podmioty prywatne udostępniły do jakby w przestrzeni publicznej i aplikacje internetowe, takie jak na przykład aplikacja Gdzie się ukryć.pl, to jest aplikacja rządowa, która pozwala odnaleźć najbliższe miejsce schronienia w danej lokalizacji. Też podmiot prywatny, który stworzył aplikację Gdzie Schron, który działa w oparciu o bazy rządowe, też pokazuje te miejsca. Myślę, że tutaj kuleje troszeczkę, być może jakaś kampania informacyjna przydałaby się, żeby do społeczeństwa ta informacja dotarła. Ja chciałbym powiedzieć, że no tutaj politycy też nie pomagają, ponieważ przypominam sytuację, w której został wydany przez rząd polski tak zwany poradnik bezpieczeństwa, który został dostarczony do skrzynek pocztowych polskich obywateli i ten fakt był wyśmiewany. Ja uważam, że tutaj zabrakło trochę odpowiedzialności, takiej no, solidarności ogólnospołecznej, ponieważ raczej takie postępowanie rządzących powinno być wspierane i promowane, a nie wyśmiewane. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do na przykład plecaków ewakuacyjnych. Przypomnę, że pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, kiedy wspomniał, że on ma taki plecak ewakuacyjny u siebie w mieszkaniu, został oskarżany o to, że chce uciekać z kraju. Tu uważam, jednak powinniśmy bardziej czerpać ze wzorców chociażby skandynawskich, gdzie ta świadomość takiej solidarności społecznej, a także świadomość tego, że obrona cywilna i ochrona ludności to jest jakby zadanie dla wszystkich, bo

0: bo po prostu to jest nasze wspólne bezpieczeństwo, to powinno być wspierane i promowane, a nie wyśmiewane.
1: Tak? Jasne. Ja sobie działamy reaktywnie. Ja sobie przypominam sytuację z rosyjską rakietą, która wleciała na terytorium naszego kraju i wtedy padły, no może nie padły. Był bardzo utrudniony dostęp do tych informacji, o których pan mówi na stronach na przykład ministerstwa, w ogóle na stronach rządowych, prawda? Bo wtedy wszyscy na potęgę chcieliśmy sprawdzić, co my powinniśmy w tej sytuacji zrobić. Więc jest to też i nasza odpowiedzialność. Wspomniał pan o Finlandii. My często mówimy, że tam mają miejsce jakieś wzorcowe rozwiązania i właściwie cały świat się od nich uczy. Czego możemy się od nich nauczyć?
0: Jeśli chodzi o obronę cywilną, w zasadzie wszystkiego. My jako grupa spółka budowlana, mając świadomość tego, że budownictwo ochronne, jakby pojawi się bardzo duży popyt na rynku, postanowiliśmy zadziałać proaktywnie i we współpracy z ambasadą Finlandii odbywaliśmy wizyty studyjne w Finlandii. Żeby zobaczyć.
1: Oni się dzielą, tak? Chcą to pokazywać? Chcą
0: tak,
1: się dzielić
0: bardzo
1: swoją
0: chcą
1: wiedzą?
0: To pokazywać, to znaczy ich odwiedza cały świat tak naprawdę. Z Polski także różne podmioty odwiedzają Finlandię, żeby zobaczyć ich rozwiązania, ponieważ to są rozwiązania najlepsze. No, przypomnę, że to jakby budownictwo schronowe w Finlandii dynamicznie jest rozwijane od lat 50. Trzeba wiedzieć, że Finlandia ma granicę z Rosją o długości 1000 kilometrów, więc oni już w czasach zimnej wojny i zagrożenia atakiem nuklearnym po prostu rozbudowywali sieć schronów, których w tej chwili jest około 50 tysięcy. I tutaj trzeba jasno też powiedzieć, że to są schrony w pełnym tego słowa znaczeniu, bo to warto też słuchaczom powiedzieć, że potocznie wszystkie miejsca ochrony zbiorowej nazywamy schronami, ale tak naprawdę tylko niewielka część z nich jest tymi schronami. To schron to jest miejsce, które jest tak naprawdę hermetyczne, ma wrota przeciwwybuchowe, zawory przeciwwybuchowe i tak naprawdę potrafi zabezpieczyć przebywających tam ludzi przed na przykład skażeniem chemicznym, radioaktywnym czy wybuchami nuklearnymi. Natomiast tak naprawdę, jeżeli przeanalizuje się to, co chociażby w tej chwili dzieje się w Ukrainie, no to tak naprawdę to w Polsce czy w Ukrainie nie są potrzebne wyłącznie schrony. Wystarczy, że będą to miejsca, w których ludzie będą mogli się schować na jedną noc czy na dwie. Tak? Ja mam tego typu doświadczenia osobiste, ponieważ ja regularnie wizytuję Kijów i miałem wątpliwą przyjemność przebywać w sytuacji nalotów i alarmów przeciwlotniczych. Więc tam.
1: Co ile się pojawiają? Co godzinę? Co pół godziny?
0: To jest bardzo różnie. Ostatni mój wyjazd był taki mało przyjemny, bo to był jakby pierwszy dzień nalotów, które trwały bez przerwy dzień i noc przez w zasadzie dwa dni. Tak? I to, co jest, i tam każde miejsce, hotel czy miejsce jakby użyteczności publicznej jest wyposażone w takie miejsce schronienia, które no, pozwala ludziom przetrwać ten najcięższy czas. Natomiast to, co jest najbardziej istotne w tym wszystkim.
1: Zatrzymajmy się przez chwilę. Na przykład w hotelu to jest jakie miejsce?
0: To jest zazwyczaj jakieś podziemie lub też miejsce jakby wewnątrz budynku na parterze, które zabezpiecza przed uderzeniem drona czy odłamków. No, trzeba mieć świadomość, jaka jest formuła tego konfliktu czy nalotów. Rosjanie tak naprawdę w trakcie nalotów nie używają wielu rakiet balistycznych i oni nie strzelają w budynki mieszkalne intencjonalnie. Tak, to trzeba jasno powiedzieć, że tak naprawdę to wiele przypadków śmierci w wyniku nalotów to są jakby nieszczęśliwe zdarzenia. To znaczy albo Rosjanie nie trafiają, albo trafiają tak jak ostatnio w skład amunicji, którego eksplozja zabiła ponad około 40 osób. Tak. Natomiast no, te jakby drony spadające, które były zestrzeliwane i one tracą stateczność i uderzają zupełnie przypadkowo w dowolne miejsce, no to też jest zagrożenie. W związku z powyższym no, ludzie tamtego w Ukrainie są tego świadomi i to trzeba podkreślić, że tam tak naprawdę bardzo dużo, czy tam siła, odporność tego społeczeństwa opiera się na pewnej solidarności, a także zrozumieniu sytuacji, że trzeba po prostu wykonywać polecenia służb.
1: Na świadomości, prawda? Też współodpowiedzialności i tak dalej. No dobrze, to jeszcze Finlandia, bo wiem, słyszę, czytam o szczególnym podejściu Finów do wykorzystania tych miejsc. To nie są, powiedzmy, miejsca, które czekają na wszelki wypadek. One mają żyć razem z otoczeniem.
0: Tak, no to jest klasyczny przykład dual use. To znaczy Finowie podeszli do tego tematu w ten sposób, że tak naprawdę schrony

0: w czasach pokoju są obiektami użyteczności publicznej. To są albo parkingi podziemne, albo hale sportowe, albo wręcz baseny, co jest takim rzadko spotykanym rozwiązaniem. I one mają jakby, są pełnoprawnymi obiektami, natomiast mają możliwość dostosowania się do funkcji schronu w ciągu 72 godzin. Takim bardzo sztandarowym przypadkiem fińskim to jest schron Luola w miejscowości Kuopio. To jest hala sportowa, która może pomieścić do 7 tysięcy ludzi przez okres około tygodnia w absolutnej izolacji. Tak? I tam jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest dostępność wody. Warto też powiedzieć, że Finowie wdrożyli rozwiązania, które są de facto bardzo proste i bardzo skuteczne. To znaczy te obiekty w sytuacji, kiedy przebywają w nich ludzie w zamknięciu, są w stanie tak naprawdę funkcjonować zupełnie autonomicznie w odcięciu od zewnętrznych instalacji wodnych czy elektrycznych. Tak? I uważam, że takie wzorce trzeba czerpać właśnie z rozwiązań fińskich i my jako grupa kapitałowa przygotowaliśmy się do tego, żeby to zaimplementować na rynku polskim. W tej chwili jest bardzo jakby dobra sytuacja, ponieważ już nawet Ministerstwo Sportu chce wprowadzić program, który będzie dotował obiekty sportowe, które będą jakby też miały funkcję schronu. I tutaj z tego, co wiem, pan minister sportu z ministrem spraw wewnętrznych prowadzą rozmowy i dotacje jednorazowe są całkiem wysokie. Także to też jest pewna atrakcyjna oferta właśnie dla samorządów pod tym kątem.
1: No tak, ale to jest sytuacja podobna do Rudnika nad Sanem.
0: Dokładnie, tak.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą z panem burmistrzem. O tym ma być hala sportowa, a pod nią miejsce schronienia, jakbyśmy...
0: Dokładnie tak. I tutaj jakby nawiązując do tego, o czym burmistrz Świta powiedział, problemem w Polsce w tej chwili, jeśli chodzi o ochronę ludności, nie są finanse, ponieważ tych pieniędzy jest relatywnie dużo. Z programu ochrony ludności na lata 25-26 przewidziano 34 miliardy złotych, natomiast do roku 31, od roku 27 105 miliardów złotych. Więc tych pieniędzy jest sporo. Do tego dochodzi jeszcze Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, który jest zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Chrobry, która też jakby dysponuje pewnymi funduszami. Tutaj jest bardzo duży nacisk na to, żeby finansowane były projekty dual use, więc samorządowcy mają dostęp do funduszy, mają dosyć spory. Natomiast to, o czym wspomniał pan burmistrz Świta, przeszkodą bywają procedury administracyjne.
1: Czyli pieniądze są na projekt A, ale my ich potrzebujemy więcej na projekt B. I przepisy nie pozwalają dość swobodnie przesuwać tych pieniędzy.
0: To tak znaczy, pani redaktor, tutaj trochę inaczej. Tutaj chodzi o co innego. Jeśli wrócimy do tego, o czym pani powiedziała na początku, program ochrony ludności zawiera 6 takich kluczowych obszarów. Między innymi tam jest budownictwo ochronne, ale obejmują też wyposażenie służb, łączność, zapewnienie logistyki i stałości dostaw oraz szkolenia. Tak? I to chodzi o przesunięcia między tymi sektorami. A ponieważ procesy budowlane, a dotyczy to właśnie obiektów ochrony zbiorowej, jest długotrwały, bo to są decyzje środowiskowe, to jest wiele innych formalności, to tutaj samorządy mają największy problem, żeby te pieniądze skonsumować, ale także jakby w wielu przypadkach świadomość jest dosyć niska, bo ja bym chciał przytoczyć, to jest informacja z ostatnich dni. W zeszłym roku był podobny problem. Znaczy w roku 25, kiedy wdrożono środki na budownictwo ochronne, samorządy po prostu zgłaszały, że oni nie skonsumują tego do końca roku, ponieważ oni nie mają takich możliwości, ponieważ był brak wiedzy, brak kompetencji, oni się wszystkiego musieli uczyć od zera.
1: Czy pieniądze nie wystarczą? Projekt powinien być projekt. My umiemy w ogóle realizować takie projekty. Mamy techniczną bazę?
0: Generalnie firmy budowlane w Polsce mają takie kompetencje, natomiast biura projektowe też się tego uczą. Generalnie w Polsce, ja się zgadzę tutaj z generałem Leśniakiewiczem, panem ministrem Leśniakiewiczem, że kompetencje fachowcy do projektowania schronów w Polsce występują w małej liczbie. Tak? Dlatego my na przykład odbywaliśmy szkolenie z firmami fińskimi, które się w tym specjalizują, żeby nabyć tą kompetencję.
1: No dobrze, to może zasadnicze pytanie na koniec naszej rozmowy. Nie czy są schrony, tylko dlaczego nie rosną jak grzyby po deszczu od 2022 roku?
0: No ja myślę, że tutaj to jest wiele czynników się na to składa, natomiast powiem tak, samorządowcy uczą się coraz szybciej, coraz lepiej. Procedury są ulepszane, bo to też trzeba jasno powiedzieć. I sam fakt, że program ochrony ludności będzie trwał do 31 roku, świadczy o tym, że... No

0: No to nie jest też jakby proces na rok czy dwa, tylko to jest cały ten proces, wymaga trochę więcej czasu. Myślę, że zakończymy to z sukcesem.
1: Ja bym dodała jeszcze coś, na co zwracamy tutaj uwagę, że to, że państwo nie wiedzą, gdzie się schronić, to nie jest czyjaś wina, bo ta współodpowiedzialność i samoświadomość też powinna z nas wypływać i to my powinniśmy się zorientować i dowiedzieć, jak reagować i jak się zachować w takich sytuacjach. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bartosz Wilk, Polimex, Infrastruktura, Grupa Kapitałowa Polimex, Mostostal.
2: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
13: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać? Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy. W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz. Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
12: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
13: Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Nożownik z Jarosławia nie zostanie przesłuchany. Nie pozwala na to jego stan psychiczny, o czym poinformowali śledczy. Przypomnijmy, Ihor M. wtargnął wczoraj na teren klasztoru benedyktynek, zabił księdza i ranił nożem 4 osoby. Stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na przeprowadzenie czynności z jego udziałem, przekazała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
14: Wiemy, że dzisiaj na pewno nie będziemy ani w najbliższym czasie wykonywać czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. Mamy już opinię biegłych psychiatrów i psychiatrzy stwierdzili, że opiniowany Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych.
1: Prokurator dodała, że zdaniem biegłych podejrzany wymaga leczenia psychiatrycznego. Do tego tematu wrócimy jeszcze w Polskim Radiu 24. Tuż po informacjach. Ostateczna decyzja w sprawie powstania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce powinna zapaść na przełomie listopada i grudnia. Mówił o tym w Waszyngtonie po rozmowach z przedstawicielami amerykańskich władz wiceminister obrony Paweł Zalewski.
15: Posuwamy się do przodu, rozmawiamy już o konkretach. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, bo bardzo często jestem pytany także przez państwa, jaki jest termin, w którym możemy sobie wyobrazić decyzję. Otóż te rozmowy odbywają się w kontekście przeglądu obecności strategicznej amerykańskiej w Europie. Dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach.
1: Wiceminister dodał, że Stany Zjednoczone będą bronić swoich interesów w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście wymienił m.in. wspólne polsko-amerykańskie inwestycje zbrojeniowe oraz budowę elektrowni atomowej na Pomorzu, w której uczestniczą amerykańskie firmy. W rozmowach za oceanem uczestniczyła też wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Niemcy wprowadzają systemowe rozwiązania na rzecz obniżania cen paliw. Od października benzyna i diesel potanieją średnio o 17 eurocentów na litrze. To skutek obniżenia.

0: obniżenia podatku energetycznego. Posunięcie niemieckiego rządu krytykują jednak ekonomiści. W ich ocenie spowolni to reformę polityki energetycznej. Kwartał rabatu paliwowego ma kosztować budżet Niemiec 2,5 miliarda euro. Od stycznia przyszłego roku zostanie też wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej. Miłośnicy książek zawitali na Lubelszczyznę. To za sprawą festiwalu Lublin Miasto Literatury. Na uczestników czekają m.in. warsztaty, spotkania autorskie oraz panele dyskusyjne. Jeden z panelów, Odyseusze Wyobraźni, będzie poświęcony książce Łukasza Marcinczaka, mówi współorganizator wydarzenia Rafał Rutkowski.
1: Spotkanie dotyczy Odyseuszy z Maison Lafitte. Tutaj chodzi o paryską kulturę, czyli o Jerzego Giedroycia i całą plejadę świętych nazwisk polskiej literatury, polskiej migracji literackiej do Paryża, do Maison Lafitte, gdzie była redakcja, jest redakcja paryskiej kultury.
0: Wstęp na festiwal jest bezpłatny.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15.33, Małgorzata Żuchowska, tak, wszystko się zgadza, to Polskie Radio 24.
2: Stan dnia.
3: I zgodnie z zapowiedzią wracamy do najświeższych informacji z prokuratury w sprawie ataku nożownika w Jarosławiu. Na konferencji prasowej mówiła o tym Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
4: Chcieliśmy przedstawić najnowsze informacje w sprawie tragedii, która miała miejsce wczoraj w Jarosławiu i tego, co aktualnie dzieje się w śledztwie. Otóż wiemy, że dzisiaj na pewno nie będziemy ani w najbliższym czasie wykonywać czynności z udziałem podejrzanego i chora M. Mamy już opinię biegłych psychiatrów i psychiatrzy stwierdzili, że opiniowany i chor M w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego. Także taki jest stan sprawy na dzień dzisiejszy. Na pewno nie będziemy mogli więc aktualnie wykonywać czynności z udziałem pana podejrzanego. Natomiast dalej będą toczyć się wszystkie czynności śledztwa, takie jak są zaplanowane i będziemy dalej czynić ustalenia w tej sprawie, a także podejmować dalsze środki.
5: Proszę opowiedzieć, co teraz będzie się działo, biorąc pod uwagę te opinie, czy teraz będzie wniosek o ustalenie czytelności, jak to będzie wyglądać, gdzie będzie przepływać.
6: Aktualnie prokuratura rejonowa w Jarosławiu opracowuje wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mając na uwadze tutaj przytoczoną przez panią rzecznik opinię biegłych, ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych. Taki wniosek najprawdopodobniej jeszcze w dniu dzisiejszym zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Prawdopodobnie jutro będzie wyznaczony termin posiedzenia w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, gdzie ten wniosek zostanie rozpoznany. Chciałam jeszcze tylko dodać, że Sąd Rejonowy w Jarosławiu wyznaczył już obrońcę z urzędu dla podejrzanego i chora M. Taki będzie wniosek.
4: Jeszcze tylko dodam, że sąd od złożenia wniosku przez prokuratora ma 24 godziny na rozpoznanie tego wniosku. Także tak to wygląda ze strony proceduralnej.
5: A jeżeli chodzi o te równoległe prace prowadzone przez prokuraturę, mające na celu odtworzenie
4: Wciąż są przesłuchiwani świadkowie, wciąż trwają czynności ustalenia, zbierane są i kompletowane informacje. Także te czynności w dalszym ciągu intensywne trwają. No, musimy zebrać jak najwięcej informacji, jak najwięcej dowodów, tak żeby ustalić okoliczności tego zdarzenia. Natomiast mieliśmy na tyle już zebrany materiał dowodowy, który dawał nam podstawę do tego, żeby sformułować zarzuty i takie postanowienie w przedmiocie zarzutów wydać.
7: Wyniki badań?
4: Wciąż nie mamy wyników badań krwi. W dalszym ciągu oczekujemy. To są badania o charakterze laboratoryjnym i no niestety oczekujemy na te wyniki.
8: Pani prokurator, czy możemy potwierdzić,

0: mamy takich informacji, to są też okoliczności o charakterze drugorzędnym, jeżeli chodzi o meritum śledztwa i ustalanie okoliczności zdarzenia. Niewątpliwie będziemy zbierać wszelkie informacje w toku tego śledztwa, szczególnie także w odniesieniu do tej strony podmiotowej pana podejrzanego. Także na pewno będziemy czynić ustalenia w tym kierunku, natomiast na obecnym etapie skupiamy się na tych najbardziej istotnych i newralgicznych czynnościach śledztwa. W jednostce, w placówce medycznej o charakterze psychiatrycznym.
1: A czy ranni, którzy pozostają w szpitalach, zostali przesłuchani?
2: Jedna osoba, która opuściła placówkę medyczną w dniu wczorajszym, została przesłuchana, jak również kobieta przebywająca w szpitalu Przeworsku również została przesłuchana.
3: Nożownik z Jarosławia, 31-letni chorem obywatel Ukrainy, nie usłyszy zarzutów dziś, bo jak stwierdzili biegli psychiatrzy, jego stan nie pozwala na udział w czynnościach procesowych. Te informacje usłyszeli państwo od rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Cztery stowarzyszenia sędziowskie zwróciły się z apelem do polskich władz. Chodzi o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. To jest bardzo świeża informacja. W połowie marca, przypomnę państwu, Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie. Od 2 z nich pozostali złożyli ślubowanie w Sejmie podczas uroczystości, w której prezydent nie uczestniczył. To było w obecności marszałka Sejmu i wobec pana prezydenta. Oświadczenie zostało podpisane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia, Stowarzyszenie Sędziów Temis, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, a brzmi m.in. tak. Pomimo upływu blisko pół roku od wydania wykonalnego zabezpieczenia, legalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wciąż nie zostali dopuszczeni do orzekania. W najmniejszym stopniu nie uregulowano również ich uprawnień pracowniczych związanych z podjętą służbą dla kraju. W przypadku dalszej bierności władz Rzeczpospolitej Polskiej kryzys funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego będzie nadal się pogłębiał, generując kolejne szkody dla ogółu obywateli. Z nami profesor Piotr Prusinowski, sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry, panie sędzio.
5: Kłaniam się nisko pani i radiosłuchaczom.
3: Ja jestem przekonana, że za każdym razem, kiedy rozmawiamy, warto przypominać, jakie to szkody dla nas wszystkich wynikają z tego, że nie mamy dobrze funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, panie sędzio.
5: No szkody są widoczne i to w takich sprawach codziennych. No, żeby przełożyć to na taką sytuację obywateli, obecnie przed Izbą Pracy toczą się setki spraw, a w skali kraju to są tysiące spraw dotyczące przeliczenia emerytur, gdzie mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale władza wykonawcza no, nie uznaje tego orzeczenia i go nie opublikowała. Tak? I teraz te sprawy trafiły do sądu, ZUS broni się właśnie takimi argumentami. To jakaś no, chora sytuacja, tak? I ona dotyka bezpośrednio tysięcy ludzi, tak? którzy muszą czekać na to, żeby sądy rozstrzygnęły ich sprawę, pomijając de facto aspekt właśnie związany z Trybunałem. No, ale tak nie powinno być. To jest no taki tak, jeden z przykładów.
3: Gdyby spróbował pan wskazać niewinnych, tylko odpowiedzialnych, bo myślę, że może nieco łagodniejsze słowo, bo to nie chodzi o to, żeby piętnować kogokolwiek, ale czy odpowiedzialność spoczywa na jednej instytucji, jednej osobie, czy ona jest wspólna?
5: Na pewno nie, panie redaktor. Znaczy, na to trzeba spojrzeć jak gdyby nie indywidualnie, tak? No bo oczywiście na tą chwilę można powiedzieć, tak, pan prezydent jest winny, bo no nie dopuszcza, prawda, znaczy no nie odebrał tych przyrzeczeń od tych nowo wybranych sędziów, a z kolei prezes Trybunału no odmawia ich dopuszczenia do sądzenia. Obaj się mylą z punktu widzenia jak gdyby prawnego, a tak naprawdę ten problem jest szerszy. Tak można się cofnąć, prawda, no nie wiem, 10 lat do tyłu i zobaczyć, jak funkcjonował Trybunał. Czy byśmy w ogóle rozmawiali dzisiaj o Trybunale Konstytucyjnym, byśmy ewentualnie rozmawiali o jakichś jego konkretnych orzeczeniach, a nie o jakichś przepychankach, prawda, które się toczą. To wynika wszystko z tego, że

0: no każdy wymiar sprawiedliwości, a Trybunał sprawuje pewien wymiar sprawiedliwości, określa pewne prawa i obowiązki obywateli, no musi się odbywać w spokoju i w ciszy. Tam, gdzie wchodzą politycy, tam nigdy nie ma ciszy i spokoju. Tam są właśnie jakieś gry, prawda, jakieś przepychania. Tak naprawdę przecież obie strony ten Trybunał traktują jako jakieś jedną z kart, prawda, którą rozgrywają jakieś swoje sprawy. No taka jest prawda.
1: Wczoraj Prokuratura Krajowa postawiła, przedwczoraj, zarzuty dwóm pracownikom Trybunału, między innymi dyrektorce kancelarii tej instytucji. Dotyczą przekroczenia uprawnień wobec wybranych przez Sejm sędziów i naruszenia ich praw pracowniczych. Chodzi w skrócie o to, że uniemożliwili pracy czworgu sędziom, którzy złożyli ślubowanie w formule wobec prezydenta, a nie w obecności pana prezydenta, bo ten tego odmówił. Tylko tak naprawdę oni mają swojego przełożonego i ktoś im nakazał to zrobić? Nie pozwolił wpuścić tych sędziów?
0: No, znaczy, nie ma wątpliwości żadnych, że te osoby, o których rozmawiamy, są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i mają prawo wykonywać swoje obowiązki. Natomiast no to właśnie, co pani podkreśla, tak naprawdę to jest kolejna jak gdyby pewna odsłona, można powiedzieć, tutaj tego całego spektaklu, no, gdzie skupia się ta odsłona na osobach, które nie są decyzyjne, tak? Czyli prokuratura stawia zarzuty, prawda? Czy próbuje naciskać, tak naprawdę no przecież nie. No, nie chodzi o te osoby, tylko chodzi tak naprawdę o osobę pełniącą obowiązki prezesa Trybunału, bo to tak naprawdę on podejmuje decyzję w tym zakresie. Jego jedno słowo powoduje uruchomienie, prawda, wypłat czy też jakichś innych realizacji innych praw pracowniczych.
1: No tak, ale z drugiej strony prezes Trybunału, pan Bogdan Święczkowski, mówi, że na wniosek jednego z sędziów, nie wiemy którego, to mógł być także jego wniosek, prawda, bo jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, rozpoczyna się procedura wobec trojga sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta w pałacu, ale nie podejmują pracy w ramach Solidarności z tą czwórką sędziów, którzy nie są dopuszczani do pracy. No ale można wyciągać no wobec nich kolejna konsekwencje służbowe za niestawiennictwo w pracy?
0: No to jest kolejna odsłona, można powiedzieć, tego samego spektaklu tak naprawdę, tak? No, proszę spojrzeć również na Sąd Najwyższy. Tam aspekt związany z postępowaniami dyscyplinarnymi to jest aspekt, który dzisiaj jest na porządku dziennym, tak? Właściwie spośród starych sędziów Sądu Najwyższego trudno znaleźć takiego, który dzisiaj nie ma jakiegoś postępowania dyscyplinarnego. No jak się stanie obok i tak byśmy wzięli, nie wiem, przywieźli tutaj do Polski, no nie wiem, sędziego z, na przykład z Belgii, tak? Sądu Najwyższego z Belgii czy Trybunału jakiegoś konstytucyjnego z Belgii, gdybyśmy mu opowiedzieli, że większość sędziów na najwyższych, można powiedzieć, stanowiskach w Polsce ma jakieś postępowania dyscyplinarne, on był pewnie w to nie uwierzył. No, ja pracuję 30 lat, jakoś przeżyłem bez żadnych postępowań dyscyplinarnych, dzisiaj mam ich 4.
1: No i to jest ten sam styl właśnie. Sędzia z Belgii, ja myślę, że nasi słuchacze też łapią się za głowę.
0: No tak, myślę, że tak. Nasi słuchacze może czasami są za bardzo już oswajają się, można powiedzieć, z tą patologią tym kuriozum. I dlatego po jakimś czasie się obojętnieje, tak? No tak się od iluś 8 lat słyszy o kolejnych takich odsłonach, prawda, tego całego spektaklu, no to już potem co jeszcze może zadziwić? No, cóż to jest za ten...
1: No tak, ale panie sędzio,
0: Trybunału
1: ustawa mówi...
0: wymusić pewną rzecz, albo się odgryźć, prawda, no nie wiem, no...
1: No dobrze, to ja tylko uzupełnię, dodam, że... Status czy moment przystąpienia do obowiązków zawodowych określa nie konstytucja, a ustawa i po złożeniu ślubowania sędzia powinien przystąpić do obowiązków służbowych. A jeśli tego nie robi w myśl jakiejś idei i solidarności, to jest podstawa do dyscyplinarki?
0: Właśnie.
1: Czegoś w rodzaju dyscyplinarki?
0: To wszystko zależy od pewnego kontekstu, prawda? Gdyby tego nie robił, dlatego że nie wiem, no nie chce mu się pracować, prawda? I generalnie nastawiony jest na to, żeby pobierać wynagrodzenie, nie dając nic w zamian, no to z pewnością w takim wypadku no, trudno mówić, że nie można sędziego w jakiś sposób dyscyplinować. To jest oczywiste. Natomiast ten kontekst, w którym oni to robią, jest całkowicie inny. Przecież oni no, nie poszli tam po to, żeby nie pracować, tylko wręcz odwrotnie, prawda? No, naprawić ten trybunał i dać z siebie wszystko, co potrafią.

0: Od kiedy nie będzie pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału, na pensje także dla, powiedzmy, no nie sędziów, ale wszystkich pracowników Trybunału, w związku z tym, że nie ma budżetu?
1: No, tego nie potrafię odpowiedzieć, natomiast ja za każdym razem, jak gdyby to podkreślam, że branie za zakładników, prawda, pracowników, którzy stanowią obsługę Trybunału Konstytucyjnego, nie potrafię powiedzieć, ile tam osób jest zatrudnionych, ale na pewno jest to jakaś liczba co najmniej pewnie dochodząca do 100 osób. W Sądzie Najwyższym pracuje ponad 400, prawda, pracowników. No jest nieporozumieniem, tak? To tak nie powinno wyglądać.
0: A co będzie z sędzią Berkiem, Maciejem Berkiem, który jest sędzią, tak, bo tego wyboru dokonuje Sejm i tu nie można tego kwestionować. Pan prezydent czeka na to, że pan sędzia Berek udokumentuje, że od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego. Pan sędzia Berek mówi nie. I co dalej?
1: No właśnie. I to chciałbym podać, jak gdyby, bo dzisiaj się przyznam, nad tym zastanawiałem, panie redaktor, i proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że wychodzę jutro na salę rozpraw, przychodzi strona, tak, jakiś powód, który dochodzi od jakiegoś pracodawcy, prawda, pieniędzy tytułem odszkodowania za jakieś tam bezpodstawne zwolnienie z pracy, a ja tego powoda pytam, czy on ma na pewno obywatelstwo polskie na przykład. I żeby to udowodnił, że on ma obywatelstwo polskie, a tak ogólnie to, czy się w ogóle urodził, prawda, albo jeszcze jakieś inne okoliczności. No, to dokładnie samo, na takiej zasadzie można wszystko storpedować. I pan, przecież doskonale wiemy, że pan prezydent nie ma tutaj roli sprawdzającego, tak, w zakresie wyboru.
0: Nie dają tego ani konstytucja, ani ustawa.
1: Tak, dokładnie tak. On nie ma możliwości weryfikowania, czy wybór dokonany przez Sejm jest wyborem prawidłowym, czy też nie. Dlatego, że w polskim systemie prawnym istnieje rozdzielność władz. Te władze się ścierają, ale nie zastępują, tak? Nie wchodzą jak gdyby w swoje kompetencje. Prezydent ma rolę ceremonialną i nie odgrywa tutaj roli, on może sygnalizować, prawda, pewne nieprawidłowości, ale nie jest osobą, która ten, bo inaczej właściwie Trybunał byłby mu całkowicie podporządkowany, gdyby miał takie uprawnienia.
0: Panie profesorze, panie sędzio, czy literatura fachowa albo może literatura piękna opisuje stan takiego chaosu? Jest na to jakieś określenie, czy piszemy kartę od nowa?
1: Przyznam się, też coraz częściej się nad tym zastanawiam i tak sobie myślę, że tam, gdzie zaczyna się jakiś pewien szerszy ferment, prawda, w świecie, tam również radykalizują się pewne relacje, można powiedzieć, również społeczne, polityczne. Tam coraz trudniej o taką, użyję tego słowa, zwykłą przyzwoitość albo zwykłe takie dbanie o własne państwo. No bo do czego my tak, co robi tak naprawdę, nie wiem, i prezydent, i premier, i wszyscy ci uczestnicy, prawda, tego spektaklu. No tak naprawdę bawią się zapałkami, prawda, no przy nieognioodpornym, prawda, budynkiem, który się nazywa Polska. No tak naprawdę tak to wygląda, więc ja wiem, że to jest takie wołanie na pustyni, prawda, opamiętajcie się, no ale chyba już tak powoli czas, bo chyba dochodzimy już do takiego punktu, gdzie może się okazać, że nie ma już powrotu potem dalej.
0: Dziękuję bardzo. No właśnie. Nie ma odwrotu. Dziękuję bardzo za komentarz.
1: Dziękuję.
0: Profesor sędzia Piotr Prusinowski z państwem w Polskim Radiu 24. Ależ to będzie wieczór, ależ to będzie późny wieczór. O 17 Polska-Słowenia, o 21 Francja-Finlandia, półfinały siatkarskich mistrzostw Europy. Nasi idą jak burza. Tomasz Kowalczyk, redakcja sportowa Polskiego Radia. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry.
0: No z takim jednym potknięciem w meczu z Bułgarią ci nasi. To jedyny mecz, który przegrali, ale no idą odebrać swoje, czyli obronić tytuł.
2: Tak, ta porażka z Bułgarią ostatecznie nie miała większego znaczenia. Bułgarii w turnieju już nie ma. Nie ma też drugiego gospodarza Włochów, którzy sensacyjnie przegrali z Finlandią, a nasi siatkarze we wszystkich tych meczach, w których punkty musieli zdobywać, wygrywali po 3-0. No,

0: poza tym wspominanym właśnie meczem z Bułgarami, bo przejechali się na początku po Portugalii, Izraelu i Macedonii Północnej, później też pewne zwycięstwo z Ukrainą, a to wcale nie było takie oczywiste, bo drużyna Raula Lozano, naszego byłego selekcjonera, robi stały postęp. Następnie 1/8 finału, bardzo pewnie z Łotwą zwycięstwo w setach do 17, 16 i 16. No i z Niemcami było tylko troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o te małe punkty, do 23 i 2 razy do 17. Pewne zwycięstwa, dobra gra, no tylko że po drugiej stronie siatki stanie Słowenia, z którą wprawdzie bilans mamy dobry, korzystny, ale parę razy no to wyrzucała nas akurat właśnie z Mistrzostw Europy.
1: No tak, ale przepraszam Finów, jeśli jest za co, ale oni w tej czwórce są nieco egzotyczni.
0: Jak oni się tu znaleźli, można by zapytać.
1: Nie no,
0: wywalczyli
1: to sobie, ale ktoś na nich stawiał, w tym sensie egzotyczni.
0: Egzotyczni, tak. Takie jest piękno sportu, że właśnie te niespodzianki się zdarzają, że potrafi taka egzotyczna drużyna pokonać gospodarzy i to w ich hali. No to naprawdę mało kto obstawiał mu, przerzucali się niektórzy eksperci sformułowaniami. Taki mecz zdarza się raz na 100 spotkań, raz na 1000. No raczej ciężko by było, żeby prędko się taki mecz powtórzył, bo siatkówka w przeciwieństwie do piłki nożnej jest zdecydowanie mniej taka nieobliczalna i łatwo tutaj policzyć, jeżeli mamy lepszych siatkarzy i przełożyć to na zwycięstwo w spotkaniu. No a tutaj się okazało, że i w tej siatkówce potrafią się takie niespodzianki zdarzyć. Finlandia z Francją, o kolejną niespodziankę. Polska ze Słowenią zmierzy się właśnie o 17:00, już za niespełna, troszkę więcej niż godzinę.
1: Nie lubisz i ja też nie lubię pytać, kto zagra w tym finale, więc pozostaniemy w oczekiwaniu. Dziękuję Ci bardzo, Tomasz Kowalczyk, o sportowych wydarzeniach wieczoru i popołudnia i wieczoru.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
1: Zbliża się 16:00 i mój redakcyjny kolega Marek Klapa już wie, będzie Polska-Finlandia, ten
3: tak,
1: finał.
3: Dzień dobry,
1: Marku.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Taki mecz Polska-Finlandia, wyobraź sobie, był na tydzień przed rozpoczęciem Mistrzostwa Europy w Gdańsku. To był mecz towarzyski i nawet wynik mogę powiedzieć. 3-0.
1: Marek, więcej o siatkówce niż ja?
3: Polska wygrała 3-0, a właściwie 4-0. Tak, ja wiem, tak. Dziwny wynik, ale chłopaki się umówili na dodatkowego seta, dlatego taki nietypowy wynik. 4-0 dla Polski, Polska-Finlandia. A zatem czyżby przedwczesny finał był w Gdańsku na tydzień przed Mistrzostwami Europy? Pewnie bardzo byśmy chcieli.
1: No i widzisz, nie zabrakło, znaczy nie wystarczy ci czasu na to, żebyś opowiedział słuchaczom,
3: jak
1: co po 16:00 w Polskim Radiu 24.
3: Będzie też sport, ale będą też ważne informacje polityczne i ważne rozmowy na tematy polityczne. O godzinie 16:30 Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, a o godzinie 17:30 Stanisław Karczewski z PiS. Zapraszam w imieniu Kamila Szewczyka. Mamy jeszcze chwilę? Mamy jeszcze. To odwiedzimy regiony. Obiecuję Państwu, że zajrzymy z naszymi mikrofonami między innymi do Krakowa, do Tomaszowa Mazowieckiego. To już na pewno. No i będą oczywiście także informacje międzynarodowe. No i ten niepokój, jaki wieje od wschodu.
1: A ja mogę jeszcze jedno zdanie? Krótko. Pamiętasz, jak Raul Lozano wrócił z naszymi siatkarzami, z wicemistrzostwem świata?
3: Pamiętam.
1: Co powiedział?
3: Ale co powiedział, to nie pamiętam.
1: Jak wysoki brunet z niebieskimi oczami.
3: Ja się tak nie czuję dzisiaj.
1: To tak ze szczęścia. Zapraszam Państwa do Polskiego Radia 24, oczywiście po 16:00. Małgorzata Żochowska, dziękuję Państwu.
3: Dziękuję.
4: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza minister Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Świętuj!

0: nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Kiedy na ziemiach polskich położono pierwszy tor kolejowy? I gdzie? Które miejscowości połączył? Czy wciąż są tam dworce? I co ważniejsze, czy wciąż tamtędy jeżdżą pociągi? Kolej w Polsce rozwija się. Cieszą się prezesi spółek kolejowych. W mojej miejscowości się zwija, wskazują pasażerowie. W setną rocznicę powołania Polskich Kolei Państwowych w audycji Adres Zamieszkania porozmawiamy o tym, jak było i jak jest na kolei. Zapraszam do słuchania w sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
8: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na razie bez zarzutów dla nożownika z Jarosławia. W ocenie biegłych jego stan psychiczny nie pozwala nawet na przesłuchanie. Kandydaci i kandydatki walczą jeszcze o głosy mieszkańców Krakowa. O północy cisza wyborcza przed głosowaniem na prezydenta miasta. W magazynie będą też sportowe akcenty. Za godzinę siatkarze powalczą o finał Mistrzostw Europy, a wieczorem mecz polskich piłkarzy w ramach Ligi Narodów.
0: Suma wydarzeń.
1: 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. nie usłyszy dziś zarzutów. To on zabił wczoraj nożem w klasztorze w Jarosławiu księdza oraz ranił 4 inne osoby. Tymczasem policja kieruje do miasta dodatkowe siły. Z kolei Kościół obawia się wzrostu nastrojów antyukraińskich w całej Polsce i przypomina wiernym, że nie jest to postawa zgodna z religią chrześcijańską. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, dlaczego obywatel Ukrainy na razie nie usłyszy zarzutów?
2: Nożownik z Jarosławia nie usłyszy dziś zarzutów, bo biegli psychiatrzy ocenili, że jego stan nie pozwala na udział w czynnościach procesowych. Ponadto zlecili wdrożenie odpowiedniego leczenia. Jeszcze dziś można za to spodziewać się wniosku o areszt wobec podejrzanego. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu przekazała, że w związku z opinią biegłych o niepoczytalności obywatela Ukrainy może on odbyć karę w warunkach szpitalnych.
3: Dzisiaj na pewno nie będziemy ani w najbliższym czasie wykonywać czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. Psychiatrzy stwierdzili, że aktualny stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga leczenia przeciwpsychotycznego.
2: Sąd wyznaczył już obrońcę z urzędu dla mężczyzny, któremu za popełnione czyny grozi dożywotnie.

0: Dożywotnie więzienie. Mieszkańcy Jarosławia są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się wczoraj. Do końca tygodnia w mieście obowiązuje żałoba narodowa. Specjaliści udzielają natychmiastowego wsparcia psychologicznego świadkom zdarzenia. Tymczasem do miasta ściągnięto dodatkowe siły policyjne i wprowadzono dodatkowe patrole. Wszystko to w trosce o mieszkańców.
1: Michale, a co o sprawie mówi Kościół? Bo wiemy, że episkopat wydał komunikat.
0: Kościół obawia się, że ta sprawa spotęguje nienawiść czy niechęć do Ukraińców. Biskup Krzysztof Zadarko, a więc przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw właśnie migrantów i uchodźców, mówi, że taka odpowiedź na to, co wydarzyło się w Jarosławiu, jest niewłaściwa.
2: Nie do pogodzenia nie tylko z Ewangelią, ale również nie do pogodzenia z jakimkolwiek traktowaniem siebie, ludzi nawzajem. To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców. Jest nadużyciem i to jest skandalem, wręcz wydaje mi się kryminalnym przestępstwem.
0: Przypomnę, że już wczoraj pojawiły się podobne apele ze strony duchownych. Głos zabrał chociażby prymas polski arcybiskup Wojciech Polak czy przewodniczący konferencji episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Prymas polski zaapelował, aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach, w sercach wiernych, nienawiści i niechęci wobec Ukraińców. Bądźmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, bądźmy solidarni i budujmy jedność, bo jest ona szczególnie potrzebna właśnie tam, gdzie dzieje się zło i niesprawiedliwość, zaapelował Wojciech Polak. Kościół, jak mówił dziś rzecznik konferencji episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak, modli się zarówno za ofiary tej wczorajszej tragedii, jak i za jej sprawcę.
3: Za tych, którzy ucierpieli wczoraj, zwłaszcza ze zmarłego świętej pamięci księdza Stanisława, także za wszystkich rannych, ich rodziny, a także za osobę, która dokonała tego dramatycznego czynu. O jego nawrócenie modlili się zarówno przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, jak i metropolita Przemyski, na terenie której doszło do tego wydarzenia, arcybiskup Adam Szal.
0: W najbliższą niedzielę w kościele obchodzony jest 112 Dzień Migranta i Uchodźcy. Kościół dostrzega, że w Polsce rosną nastroje antyukraińskie, czy szerzej nastroje negatywne wobec migrantów. No i w związku z tym kieruje swój apel do wiernych, przypominając, że nienawiść i agresja skierowana wobec jakiejkolwiek grupy etnicznej jest postawą niegodną katolika, czy szerzej chrześcijanina.
1: Przypomnijmy, śledczy na razie nie mogą postawić zarzutów 31-latkowi, który zabił jedną osobę, a cztery kolejne ranił. Najnowsze informacje w sprawie nożownika z Jarosławia przekazał nam Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy. Eskalację antyukraińskich nastrojów po ataku na Podkarpaciu podgrzewa hejt wylewający się w internecie i social mediach, mówi etyk profesor Przemysław Rotengruber. Ekspert z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zwraca uwagę, że zaniepokojone społeczeństwo jest też bardziej podatne na dezinformację.
4: Jesteśmy nadwrażliwi na sprawy, które nazwałbym, pomimo ich tragicznego wydźwięku, sprawami normalnymi. No cóż, przestępcy byli, są i będą, ludzie niekontrolujący swoich emocji tym bardziej.
1: Profesor Przemysław Rotengruber zwraca uwagę, że to zdarzenie, choć naznaczone tragedią, nie może wypaczać obrazu mniejszości ukraińskiej w Polsce.
4: To, że Ukrainiec zachował się fatalnie, że dopuścił się zbrodni w Jarosławiu, przecież nie przekłada się w żaden sposób na obraz społeczeństwa ukraińskiego, na obraz imigrantów, przybyszów z Ukrainy przebywających na terenie Polski.
1: Sprawcy może grozić kara dożywotniego więzienia. W magazynie teraz polityczna burza po decyzji ministra Andrzeja Domańskiego. Szef resortu finansów podpisał interpretację podatkową, zgodnie z którą pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy małżonkowie. Politycy w ocenie decyzji ministra Domańskiego są podzieleni. Koalicja rządząca go chwali, a opozycja zarzuca łamanie konstytucji. Przenosimy się teraz do Sejmu, gdzie jest Sylwia Białek.
5: Sylwio, dzień dobry.
1: Witaj. I powiedz proszę, co dokładnie mówią politycy?
5: Najpierw był wyrok TSUE, później NSA, a na koniec rozporządzenie resortów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Chodzi o transkrypcję aktu małżeństwa i pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS-u dołączył teraz resort finansów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówił na naszej antenie, że to kolejny krok, który nie byłby możliwy, gdyby nie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów.
6: Zmierzamy do uregulowania kwestii, które

0: które wchodzą w prawa Unii Europejskiej, ponieważ wolność przekraczania granicy dotyczy również aspektów prawnych i to zostało w tej chwili również wypełnione, nie tylko zgodnie z wyrokami sądów unijnych, ale również zgodnie z wyrokami polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski mówił, że lista urzędów i instytucji honorujących zmiany się wydłuża.
2: Bardzo się cieszę, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Narodowego Funduszu Zdrowia dołącza Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa i bardzo się cieszę, że pan minister Domański okazał tę wrażliwość na potrzeby tych małżeństw jednopłciowych, ale też okazał wrażliwość na argumenty, które my jako Lewica już od kilku miesięcy panu ministrowi przedstawialiśmy.
1: Były premier, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki krytykuje decyzję ministra finansów i zarzuca ministrowi łamanie konstytucji. Zdaniem byłego premiera, europejskie instytucje nie mogą się wypowiadać za nas w kwestiach światopoglądowych.
3: Nie zgadzam się z takim podejściem, a wszyscy ministrowie czy urzędnicy urzędów stanu cywilnego, którzy łamią polską konstytucję, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to gwałt na praworządności, na polskiej konstytucji.
1: Mateuszowi Morawieckiemu odpowiada z kolei Paweł Ślis z Polski 2050. To jest pewna normalność, która powinna być wprowadzona, tak mówi poseł. Przypomina też, że transkrypcje małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą nakazał nam też Naczelny Sąd Administracyjny, a zatem nie tylko instytucje unijne.
4: Małżeństwo jest pod ochroną konstytucji. Zgadzam się. I małżeństwo jako małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, jest pod ochroną konstytucji. Natomiast to, że są transkrybowane związki partnerskie, nie widzę w tym zakresie najmniejszego problemu i powinny one być rozpoznawane w polskim systemie prawa, tak jak zwykłe małżeństwo. Proste. To ja powiem panu Mateuszowi Marskiemu, jest tak, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skoro nie przeszkadzają wyroki europejskie, to mamy polski wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1: Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział tak. Nawrocki, Kaczyński, Mensen, Braun z uporem maniaka blokują każdą próbę cywilizowania prawa, nawet wtedy, kiedy chodzi o godne ludzkie życie. Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo taka była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola, no więc my też w szachy nie będziemy z nim grali. Tak mówił premier Donald Tusk i zaznaczył, że tak jak w innych sprawach znalazł legalną drogę, aby tę blokadę, tę weta, ten upór przełamać. No i w te przełamywanie uporu w tę grę już nie w szachy, a w bejsbola wpisał się swoją decyzją minister finansów Andrzej Domański.
5: Pary jednopłciowe z transkrypcją zagranicznego aktu małżeństwa po decyzji ministra finansów będą mogły m.in. wspólnie rozliczać podatki, a polityczne komentarze na ten temat zebrała Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy. Batalia o Kraków na ostatniej prostej. Jeszcze do północy kandydaci i kandydatki na prezydenta miasta mają czas na prowadzenie kampanii. Po tym jak w majowym referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, pod Wawelem w najbliższą niedzielę odbędą się przedterminowe wybory. Dla największych partii głosowanie będzie ostatnim testem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Łączymy się teraz z naszym reporterem Paweł Pawlica na linii. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry. Siedzisko z Krakowa.
5: Powiedz w takim razie, jak wygląda ten ostatni dzień kampanii w stolicy Małopolski?
6: No tutaj żartobliwie wśród dziennikarzy dzisiaj nazwaliśmy ten ostatni dzień kampanii Tour de Kraków. Niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się odwiedzić 18 dzielnic miasta. Rozdawali tam ulotki i oczywiście spotykali się z mieszkańcami, organizowali konferencje prasowe. Kampanię zdominowała dyskusja o problemach komunikacyjnych miasta, strefie czystego transportu, presji deweloperów czy turystyfikacji. Wszyscy kandydaci jak jeden mąż deklarowali walkę o każdy głos do ostatniej minuty kampanii, a w sondażach wygrywa Łukasz Gibała, ale po piętach depcze mu senator Monika Piątkowska.
7: Będę walczyła do ostatniej godziny o to, żeby wejść do drugiej tury, żeby mieszkańcy naszego miasta obdarzyli mnie zaufaniem.
8: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, który tutaj dwukrotnie przyjeżdżał, więc mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki.
6: A na trzecim miejscu w sondażach znajduje się Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który ostatni dzień swojej kampanii rozpoczął dziś na rynku głównym, obiecując inwestycje.
9: Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje, by skończyć z niedasizmem, by skończyć z takim marazmem, by skończyć z takim ciamcia-ramcia i brakiem wizji.
6: A zaraz za Drewnickim w sondażach z około 10% poparciem znajdują się dwie kandydatki. To posłanka Daria Gosek.

0: Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem.
1: Mam nadzieję, że w tych ostatnich godzinach przekonamy coraz więcej osób. To jest taka trochę kula śniegowa, to znaczy każda kolejna osoba przekonuje następne.
2: Ja walczę do ostatniej godziny, bo najważniejszy jest Kraków. To jak to miasto będzie działało dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych

0: On ostatnio często obecny w Krakowie, zwłaszcza w pionie śledczym Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie usłyszał szereg zarzutów za negowanie Holokaustu. Gorszy nie chciał być Sławomir Pietrzyk, którego poparcie nie przekracza błędu statystycznego. No i w Krakowie wspierany był przez Joannę Senyszyn i ugrupowanie nieco nieznane w Polsce.
1: Mam poparcie na prezydenta miasta Krakowa, pana europejskiej partii, jaką jest Volt.
2: Jedynym lewicowym kandydatem jest Sławomir Pietrzyk. Nie ma tutaj innych lewicowych kandydatów, to są raczej podróbki.
0: No jak państwo słyszeli, w tej kampanii w ostatnich dniach i tygodniach nie zabrakło też takich egzotycznych akcentów, ale to ten ostatni tydzień był bardzo dynamiczny, bo ze startu na ostatniej prostej zrezygnował Jan Hoffmann. To wyjaśni inicjator zwołania referendum w Krakowie. Jan Hoffmann przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale i nie było to zbyt dużym zaskoczeniem. Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców sfinansowało w 95% kampanię referendalną Komitetu Jana Hoffmana. Wsparcie wynosiło ponad 1 800 000 złotych. W wyborach zabraknie także kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, któremu nie udało się zebrać 3 000 ważnych podpisów pod listami poparcia. Jego kandydaturę odrzuciła Komisja Wyborcza.
3: O północy kończy się kampania w Krakowie, wtedy rozpocznie się cisza wyborcza, a w niedzielę głosowanie na nowego prezydenta miasta. Wszystkie sondaże wskazują, że w Krakowie potrzebna będzie wyborcza dogrywka. Ta wtedy odbędzie się już za 2 tygodnie. A sylwetki kandydatów i te ostatnie przedwyborcze godziny sprawdzał dla nas Paweł Pawlica. Dziękujemy za relację. Tak jak mówił nasz reporter, wybory w stolicy Małopolski to ważny test dla dużych partii. Będzie to sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Tak uważa też Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Zarówno są to wybory krakowskie, no bo przecież kandydaci ubiegają się o stanowisko prezydenta miasta Krakowa, ale one mają przełożenie także na arenę ogólnopolską, ponieważ no Kraków jako bardzo znaczący ośrodek akademicki, gospodarczy, jedno z największych miast w Polsce, no przyciąga uwagę mediów ogólnopolskich i społeczeństwa. I to też jest taka próba sił głównych, sił politycznych, taki test, kto wypadnie w nim dobrze, a kto wypadnie w nim słabo.
3: Przypomnijmy, mieszkańcy Krakowa wybiorą prezydenta swojego miasta w niedzielę. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywego oskarżenia. Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty, podkreśla, że mierzy się z krytyką i hejtem po swojej interwencji. Jej skutkiem było odebranie dzieci rodzicom. Więcej w relacji Martyny Szymczakowskiej.
5: Rzeczniczka praw dziecka zareagowała na przystanku autobusowym na warszawskiej Białołęce, gdy słyszała i widziała, jak matka w wulgarny sposób wyzywa swoje kilkuletnie dziecko i potrząsa nim, trzymając za bark.
6: To była sytuacja stricte przemocowa. Po prostu to była przemoc wobec dzieci.
5: Policja odebrała rodzicom dzieci. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski, podobnie jak opozycja, krytykuje rzeczniczkę praw dziecka.
7: Nadmierna gorliwość, to osobiste zaangażowanie. Urzędnik nie powinien się kierować emocjami.
5: Policja ujawniła, że rodzina jest znana służbom, ma założoną niebieską kartę, jest pod opieką instytucji pomocowych, a w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa dwójki małych dzieci były już podejmowane interwencje w przeszłości. Obecnie dzieci przebywają poza środowiskiem domowym i jak zapewnia Monika Horna-Cieślak, są bezpieczne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
8: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
3: Unia Europejska coraz bliżej porozumienia w sprawie funduszu na dozbrajanie Ukrainy, a Polska czeka na zwrot 400 milionów euro za przekazaną broń. Jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów wyraził nadzieję, że w poniedziałek przy okazji spotkania ministrów obrony krajów członkowskich w Brukseli zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie. O szczegółach Beata Płomecka.
9: Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Od początku napaści Rosji na Ukrainę był finansowany z wpłat unijnych krajów i później europejskie rządy otrzymywały zwrot za przekazywaną broń władzom w Kijowie. Fundusz przez kilka lat był blokowany przez Viktora Orbana, kiedy był premierem Węgier. Po zmianie rządów Budapeszt zniósł weto, ale zaczęły się spory między państwami, ile pieniędzy mają prawo odzyskać. Większość krajów jest gotowa na kompromis, w tym Polska, która nieco zeszła ze swoich oczekiwań. oczekiwań. W przyszłym roku ma otrzymać 400 milionów.

0: milionów euro. Jednak wypłatę do tej pory opóźniał spór Francji z Niemcami. W zależności od tych uzgodnień, które są oczekiwane do poniedziałku, Polska może otrzymać od 10 do 30 milionów euro więcej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Na ukraińskim froncie wciąż niespokojnie. 5 osób zginęło, a prawie 30 zostało poszkodowanych w dzisiejszych rosyjskich atakach na Kijów. Ostatni nalot siły Kremla przeprowadziły na biurowiec w dzielnicy Sołomiańskiej. Więcej w relacji Mateusza Czmiela.
2: Dron uderzył tam w budynek biurowy. Zginęły 4 osoby, a 7 zostało poszkodowanych. Wśród nich jest dziecko. Uszkodzona została elewacja budynku. Na parkingu zapaliły się samochody. W wyniku uderzenia uszkodzone zostało centrum danych firmy telekomunikacyjnej Data Group. Według firmy dane są bezpieczne, a usługi działają z zapasowych lokalizacji. Uszkodzona została również kolejna placówka medyczna w Kijowie. 3 osoby, które znajdowały się w jej pobliżu, trafiły do szpitala. Wśród nich także jest dziecko. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: W magazynie teraz o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wciąż iskrzy na linii Teheran-Waszyngton. Irański prezydent Masoud Pezeszkian stwierdził, że to Stany Zjednoczone muszą zdecydować, czy zakończyć wojnę z jego krajem. Zaznaczył, że Iran nie ulegnie presji i nie zaakceptuje dyplomacji prowadzonej przy użyciu siły.
3: W ogóle nie chcemy walczyć, ale będziemy stanowczo się bronić. Nigdy nie zaczynaliśmy wojny i nie dążyliśmy do niej. Głęboko wierzę, że ludzie nie powinni powodować śmierci innych ludzi. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy też nie.
1: Negocjatorzy z USA i Iranu w Nowym Jorku rozważają stopniowe wyjście z konfliktu, które wiązałoby się z ponownym otwarciem ciśniny Ormus przez Teheran oraz zniesieniem przez Waszyngton blokady gospodarczej wobec Iranu.
4: Suma wydarzeń.
1: Pragnę głosić pokój. Z takim przesłaniem papież Leon XIV rozpoczyna swoją 5. podróż apostolską. Głowa Kościoła katolickiego przybywa już w Paryżu. Leona XIV przyjęła w Pałacu Elizejskim para prezydencka. W przemówieniu inaugurującym wizytę papież zwrócił uwagę na katolickie korzenie Francji i zaapelował o ochronę życia. Uroczystości obserwuje Stefan Folzer.
5: Witając papieża, francuski prezydent podkreślił szczególne więzi łączące jego kraj z Kościołem, mimo panującego obecnie laicyzmu. Francuski laicyzm nie jest w żaden sposób negacją religii, podkreślił Emmanuel Macron. Papież zapewnił, że często modli się za Francję. Papież nie zapomina o swoich normandzkich i bearnańskich korzeniach, żartował Leon XIV. W swoim wystąpieniu akcentował katolickie korzenie Francji, ale zwrócił również uwagę na różnorodność kulturową współczesnego francuskiego społeczeństwa. Odniósł się także, choć nie wprost, do przyjętej niedawno przez Francję ustawy legalizującej eutanazję. Powtarzam z siłą, że ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament jakiegokolwiek prawa człowieka. Zaznaczył papież, ostrzegając przed, jak to ujął, zaprogramowaną śmiercią i złudzeniem, że nauka będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie ludzkie cierpienia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Za chwilę papież uda się do katedry Notre Dame. Tam weźmie udział w nieszporach i wygłosi homilię. A wieczorem uda się do Saint-Denis. Tam weźmie udział w czuwaniu z młodzieżą. W kolejnych dniach odwiedzi też Lourdes i Metz. Wizyta Leona XIV we Francji potrwa 4 dni.
4: Suma wydarzeń.
1: W magazynie wracamy do tematów krajowych. Służby badają sprawę wycieku danych w powiecie inowrocławskim w Kujawsko-Pomorskiem. Doszło do niego w jednej z miejskich spółek Janikowa oraz w placówce medycznej w Inowrocławiu. Tematem zajmuje się Marcin Glapiak.
6: Przez ponad półtora roku nieuprawniona osoba miała dostęp do skrzynki mailowej Miejskiej Spółki Komunalnej w Janikowie. W niepowołane ręce trafiała cała przychodząca korespondencja. Mogły się w niej znajdować m.in. numery PESEL, adresy, numery dowodów osobistych i rachunków bankowych. Spółka zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zachowanie szczególnej ostrożności. Rozmawiałem z mieszkańcami Janikowa. Wielu z nich nic nie wie o wycieku danych.
7: Czy słyszała Pani o tym wycieku danych z Miejskiej Spółki Komunalnej, tu z Janikowa?
8: Nie. Nie słyszałam.
7: Nic pani nie wie?
8: Nie słyszałam, naprawdę nie słyszałam nic.
7: A jakoś się pani chroni przed takim wyciekiem danych?
8: No, jeszcze nie założyłam tego.
7: Nie zastrzegła pani PESEL?
8: Jeszcze nie zdążyłam. Tak się człowiek zbiera i raczej nie.
9: Z komunalki nie. Nie słyszałam.
7: Przez półtora roku wyciekały dane.
9: Ojeju, ja tam pracowałam.
6: Do kradzieży danych doszło też w odwykowo-psychiatrycznym ośrodku leczniczym w Inowrocławiu. Atakujący wykorzystali luki w oprogramowaniu. Wykradli zaszyfrowane archiwum bazy danych. Jak informuje inowrocławski ośrodek, wyciekły dane osobowe pacjentów oddziału dziennego z okresu od 1 lipca 2024 roku do 23 sierpnia tego roku. z Inowrocławia.

0: Ja, Marcin Glapiak.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się zapłaty dla nauczycieli za wyjazdy na wycieczki szkolne. Chodzi o tak zwane godziny ponadwymiarowe. Wyrok Sądu Najwyższego przyznał w tej kwestii rację pedagogom. Wzburzenie nasiliło się po przyjęciu przez Sejm przepisów o obowiązkowych wycieczkach patriotycznych. To nowe obowiązki bez uregulowania kwestii finansowych, uważa prezes ZNP Sławomir Broniarz.
2: W każdym zakładzie pracy w momencie zwiększania zadań, obowiązków, obciążeń pracownika ze strony pracodawcy obowiązuje także dyskusja o tym, jak te obciążenia będą rekompensowane i o jakich pieniądzach mówimy. Tutaj muszą być rozwiązania na poziomie ogólnopolskim.
1: ZNP przygotował dla nauczycieli gotowe wzory wezwań do zapłaty oraz pozwów sądowych przeciwko dyrekcjom szkół.
3: Suma wydarzeń.
1: W magazynie teraz ostrzeżenie dla turystów, którzy wybierają się w Tatry. Śnieg w wyższych partiach gór utrzyma się przez weekend, o czym informują ratownicy Topru. Nie pokrywa on całych szlaków, co utrudnia poruszanie się nawet ze specjalistycznym sprzętem. Wyżej w górach nadal obowiązuje też pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo o poślizg i upadek z wysokości, mówi ratownik Topru Łukasz Zubek.
4: Powyżej 1800 metrów. Tam z tym zagrożeniem możemy się spotkać. Będą to te lawiny małe. W zasadzie na trasie naszej wędrówki możemy napotkać wszystko. Śnieg, lód, skałę, trawę. No i też w zależności od tego, gdzie będziemy się poruszać, tak się musimy przygotować. Bo jeśli będą to wycieczki dolinne, no to będzie to błoto. A jeśli będą to wycieczki wysokogórskie, no to zdecydowanie śnieg.
1: Na Kasprowym Wierchu rano było 15 cm śniegu. Zapowiadane ocieplenie nie oznacza końca zagrożeń. Topniejący śnieg może zsuwać się po stromych stokach, a mokre skały dodatkowo utrudnią przejście.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Maja Chwalińska już wie, z kim zagra o finał tenisowego turnieju rangi 500 w Singapurze. Leila Fernandez wygrała w ćwierćfinale z Rosjanką Mirą Andrijewą i to właśnie Kanadyjka będzie teraz kolejną rywalką Polki. Chwalińska świetnie sobie radzi na kortach twardych w Singapurze. Reprezentantka Polski pokonała dziś też wyżej rozstawioną Belgijkę Elise Mertens 6-1, 6-2. Mecz półfinałowy Maja Chwalińska rozegra jutro. A już tylko chwilę dzielą nas od dwóch ważnych sportowych starć Polaków. Za nieco ponad pół godziny nasza siatkarska reprezentacja zagra o finał Mistrzostw Europy. Naszym rywalem będzie Słowenia. A wieczorem piłkarski bój lewego i spółki. Nasza reprezentacja rozpoczyna bowiem rywalizację w grupie B4 Ligi Narodów. Oba mecze będzie uważnie śledził Rafał Bała z Reakcji Sportowej, który jest teraz ze mną w studiu. Witaj, Rafale.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Powiedz, jakie szanse mają nasi siatkarze?
5: Nasi siatkarze mają ogromne szanse, chociaż powiedzmy, że Słowenia to jest rywal, z którym wielokrotnie przegrywali, między innymi właśnie w półfinałach Mistrzostw Europy, czy wcześniej w barażu, czy w ćwierćfinale, ale od kilku lat to biało-czerwoni są zdecydowanymi faworytami w tych spotkaniach, chociażby w Mistrzostwach Świata, czy właśnie w Mistrzostwach Europy tych ostatnich dwa lata temu. Słowenia to zawsze niebezpieczny zespół, chociaż w tym sezonie mają problemy, bo w trakcie Mistrzostw Europy już stracili swojego podstawowego zawodnika Tine Urnauta. Jest w jego miejsce Zresowi, czyli bardzo dobrze znany polskim kibicom Klemen Czebuj, ale posłuchajmy teraz polskich siatkarzy, którzy też są pewni siebie przed tym meczem. Rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda mówi o tym, co jest siłą biało-czerwonych, dlaczego są faworytami.
6: Naszą siłą jest to, że kiedy wychodzimy na boisko, to skupiamy się na każdej kolejnej akcji i na tym, co można zrobić najlepiej w danym momencie i myślę, że to za nami przemawia i to może być bardzo ważne też w tych meczach tutaj, które będą rozgrywane w Mediolanie.
5: Będą kibicować oczywiście na miejscu, w Mediolanie nasi kibice, ale także w Polsce. Między innymi środkowy bloku Mateusz Bieniek, który z powodów zdrowotnych jest w tym sezonie poza kadrą, ale on też jest pewny awansu polskiej drużyny.
7: Myślę, że awansujemy na pewno do finału. Jakbym miał obstawiać wynik, to myślę, że 3-1. Słowenia może tam jakiegoś seta uda im się skubnąć, ale po prostu gramy za dobrze w tym momencie. Naprawdę reprezentacja jest mega mocna i chłopaki widać po nich tą pewność siebie, ciężko będzie ich złamać.
5: Pamiętajmy jednak, że Słowenia to europejski fenomen, jeśli chodzi o sport. W Polsce około 100 tysięcy osób deklaruje, że kiedyś zajmowało się albo zajmuje się siatkówką, natomiast w Słowenii niespełna 7 tysięcy. Mimo to są na podobnym poziomie co Polacy. Polscy piłkarze przygotowują się do meczu z Bośniakami, no i tutaj jest też zdecydowanymi faworytami są, chociaż no tutaj będzie ciężko, bo to początek Ligi Narodów. Gramy w Warszawie. Dla biało-czerwonych to pierwsze spotkanie na zapleczu elity tych rozgrywek. Rywale przystąpią do tego meczu z mieszanymi uczuciami, o czym informuje nasz korespondent na Bałkanach Piotr Piętka.
0: Gazeta o Slobodzie nie podkreśla, że biało-czerwoni mogą zaskoczyć składem. Jednocześnie media w Sarajewie zauważają, że Polska miała mniej czasu na wspólne przygotowania niż Bośnia. Selekcjoner Bośni i Hercegowiny Sergej Barbares zachowuje jednak ostrożność i podkreśla duży szacunek dla Polaków.

0: Bosniacy przystępują do spotkania osłabieni. Z powodu kontuzji nie zagra podstawowy bramkarz Nikola Vasil, którego zastąpić może Mladen Jurkas. Dodatkowym problemem będzie brak bośniackich kibiców na trybunach. To efekt kary UEFA. Mimo tego Barbares mówił o ambicji walki o dwa pierwsze miejsca w grupie. Zmajewi, czyli Smoki, przyjechali do Warszawy z przekonaniem, że mogą powalczyć o dobry wynik.
1: Dobry wynik to w przypadku Bośni i Hercegowiny w tym spotkaniu pewnie remis, no bo jeden punkt wywieziony z Warszawy byłby dla nich sukcesem. Początek tego meczu o 20:45. No i zobaczymy, w jakiej formie jest wspomniany przez ciebie Robert Lewandowski.
2: Rafał Bała mówił o możliwościach polskich zespołów. Przypomnijmy, za nieco ponad pół godziny starcie naszych siatkarzy ze Słoweńcami, a mecz Polska-Bośnia na Stadionie Narodowym o 20:45. Rafale, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
2: I tymi sportowymi zapowiedziami kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor, a ja wracam do Państwa z kolejnym wydaniem informacji punktualnie o 17:00. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Po ataku w klasztorze. Nowe ustalenia prokuratury. Rosja eskaluje. Polska zaostrza procedury lotnicze. Koniec kampanii. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
3: Ogłoszenie społeczne.
13: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
14: Popołudnie i wieczór pełne sportowych emocji. Kibice siatkówki mogą już trzymać kciuki za biało-czerwonych. Zresztą kibice piłkarscy również. Sporo wydarzeń, nie tylko tych sportowych. Oczywiście w Polskim Radiu 24 jest 16:32, a za szybą Marzena Perdion i Szczepan Pawłosek. Również za szybą, ale też za konsoletą Eldar Pedorenko. A przed mikrofonem dzień dobry, mówi Państwu Marek Klapa. Teraz w Polskim Radiu 24 czas na 24 pytania, które poprowadzi i zada Kamil Szewczyk.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
15: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, a moim i Państwa gościem jest Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: Panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Kiedy pan ostatnio tankował?
0: Tydzień temu.
1: Ile pan płacił za litr paliwa?
0: No, nie było tanio, bo to było około 8 zł.
1: To kiedy Polacy zapłacą, w tym też pan, no, my wszyscy zapłacimy mniej za paliwo.
0: No ja mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli uruchomić pakiet ceny paliw niżej, wtedy kiedy zostanie podpisana ustawa, którą przygotowaliśmy przez prezydenta Karola Nawrockiego. Aby ten pakiet mógł dalej funkcjonować, potrzebujemy środków w budżecie państwa i najlepszym pomysłem jest, żeby po prostu do tego dołożyli się dołożyły się duże koncerny paliwowe, dlatego że to właśnie one zarabiają najwięcej na tym kryzysie paliwowym. A więc jak tylko zostanie podpisana ustawa przez prezydenta Nawrockiego, wtedy minister finansów będzie mógł przedłużyć funkcjonowanie pakietu CPN.
1: No wczoraj Senat się zajmował ustawą. Przeszło to bez żadnych poprawek, chociaż były proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale odrzucone. No tymczasem Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, mówi tak. Po raz kolejny proponujecie nowy podatek, który od razu podniesie ceny paliw.
0: Znaczy to jest absolutna nieprawda i zwykła manipulacja ze strony pana ministra Szefernakera, bo dzisiaj wiemy, że środki, które wprost wpłyną do budżetu z nadmiarowych zysków od koncernów paliwowych, zostaną przeznaczone na pakiet CPN i wprowadzenie również limitowanych cen pozwoli na to, aby nikt na tym kryzysie w taki sposób nadmiarowo nie zarabiał. Dlatego uważam, że prezydent bardzo nieracjonalnie podchodzi do tej sprawy. Mam wrażenie, że dla prezydenta im wyższe ceny na stacjach, tym lepiej, bo obciąża za nie rząd. Natomiast jeżeli tej ustawy nie podpisze, jeżeli zawetuje tą ustawę, to za te ceny, które są na stacjach, będzie odpowiedzialny nie kto inny, ale właśnie prezydent Nawrocki. A więc zaczekajmy. Mam nadzieję, że szybko podpisze, bo im szybciej podpisze, tym szybciej pakiet CPN będzie działał.
1: No wszystko wskazuje na to, że jednak nie podpisze. No tymczasem jeszcze Paweł Szefernaker twierdzi, że do wejścia w życie CPN nie jest potrzebna żadna nowa ustawa.
0: Nie, ale panie rektorze,
1: jak on się do tego odnosi?
0: Znaczy, to jest zupełne niezrozumienie tematu, bo tu chodzi o to, aby te środki były w budżecie państwa, żebyśmy mogli finansować ten pakiet CPN. To jest logiczne. Ostatnio wtedy, kiedy ten pakiet CPN był wprowadzony, on kosztował budżet państwa i dzisiaj chcemy, aby do tego dołożyły się duże koncerny paliwowe, żeby na tym kryzysie nie zarabiali duże koncerny, tylko żeby zostawały te pieniądze w kieszeniach Polaków, a więc to odwracanie kota ogonem ze strony pana prezydenta, pana Szefernakera jest zupełnie dla mnie niezrozumiałe, bo dzisiaj wprost stoją po stronie dużych koncernów, a nie po stronie Polaków.
1: A jeśli będzie weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, to co wtedy? Macie jako rząd, jako koalicja rządząca przygotowany jakiś wariant B?
0: No mamy ograniczone pole działania, jeśli idzie o wprowadzenie ustawy o nadmiarowych zyskach, no bo to prezydent powinien to zaakceptować. Ja jednak mam nadzieję, że prezydent tę ustawę podpisze, bo jak sami Polacy blisko...
1: 60% uważa ponad 60% Polaków wprost, ponad 60, bodajże dzisiaj.
0: Dokładnie tak. Ponad 60%
1: tak,
0: Polaków
1: uważa, żeby podpisał tę ustawę.
0: Tak, ponad 60% Polaków uważa, że ta ustawa powinna być podpisana, bo dzięki temu środki trafią do budżetu państwa, ale one nie będą wydatkowane na nic innego, tylko właśnie na sfinansowanie pakietu CPN, czyli realnie trafią do kieszeni Polaków. Od razu wtedy, kiedy te ceny paliw wzrosły na rynkach światowych, my ten pakiet przygotowaliśmy. Przez długi czas w Polsce ceny były najniższe w Unii Europejskiej i dzisiaj również chcemy Polaków zabezpieczyć przed tymi cenami, ale no, pan prezydent nie współpracuje w tej kwestii, jak wielu innych.
1: No dobrze, w niedzielę wybory prezydenckie w Krakowie. Kto wygra?
0: Zdecydują mieszkańcy Krakowa. Nie jestem mieszkańcem Krakowa, nie będę głosował. Natomiast gdybym
1: czyli
0: był
1: Monika,
0: mieszkańcem
1: nie wierzy
0: Krakowa,
1: pan za bardzo w Monikę Piątkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
0: Gdybym ja głosował w Krakowie w najbliższą niedzielę, to zagłosowałbym z pełnym przekonaniem na Monikę Piątkowską, bo to naprawdę świetna senatorka, niezwykle skuteczna, zabiegająca o sprawy Krakowa. Pamiętam, jak nas na klubie przekonywała w kwestiach opłaty lokalnej, która mogłaby zasilić budżet Krakowa. Krakowa i wykazała się wysoką skutecznością. Dzisiaj widzimy ten sondaż, zbliża się do
1: kandydata
0: i mam nadzieję, a ja mam nadzieję, że w niedzielę go po prostu prześcignie i że wygra w Krakowie, bo to by było dobre dla Krakowa. Dlatego, że również te relacje, które pani senator, moja koleżanka Monika ma z rządem, mogłoby

0: by pozwolić na dynamiczny rozwój Krakowa, a wiemy, że przy dużych inwestycjach to wsparcie rządu jest po prostu potrzebne.
1: Wczoraj premier Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, odwiedził Kraków i wsparł Monikę Piątkowską. Czy ten ruch pomoże wam w wygraniu wyborów w Krakowie?
0: Znaczy, przede wszystkim przez ostatnie tygodnie Monika Piątkowska prowadziła kampanię na ulicach Krakowa. Przekonywała mieszkańców Krakowa do tego, że warto na nią zagłosować. Ja bym powiedział tak, to jest dobry kandydat i to jest uczciwa osoba, która zadba o...
1: No bo kreuje się trochę na taką niezależną, Kraków, prawda, kandydatkę. Tymczasem wczoraj premier premier Tusk przyjeżdża i wspiera, więc trochę zaczyna się znowu kojarzyć na ostatniej prostej partyjnie.
0: Ale to dobrze, dlatego że to pokazuje, że ona współpracuje. Tam był nie tylko pan premier Donald Tusk, ale był i minister finansów, i wicepremier Kosiniak-Kamysz. To też pokazuje, że Monika Piątkowska współpracuje i jasno zadeklarowała, nawet do pana premiera, że jej szefem będą mieszkańcy Krakowa. I ja jestem przekonany, że tak będzie. Zaczekajmy. Mam nadzieję, że niedziela będzie dobrą niedzielą dla Moniki Piątkowskiej.
1: No to załóżmy, że jest druga tura, jest Łukasz Gibała, jest Monika Piątkowska i kto wygrywa? Ponieważ no, w większości sondażów, jeśli nie we wszystkich, nawet wygrywa Łukasz Gibała.
0: Panie redaktorze, w ostatnich sondażach pan Łukasz Gibała też prowadził, a okazało się inaczej. Ja wierzę w odpowiedzialność i dobre głosy mieszkańców Krakowa. Jeszcze raz to powiem, jak ja bym głosował, z pełnym przekonaniem zagłosował na Monikę Piątkowską.
1: Mamy ciąg dalszy afery Zonda Krypto
0: cały serial.
1: Słynnego już posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala, który miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach z Przemysławem Kralem. No, można powiedzieć, że wsypał go trochę Janusz Kowalski, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Już jak pan się do tego odnosi?
0: Panie rektorze, to jest już jakiś serial, gdzie oni wzajemnie przepychają się odpowiedzialnością, a są odpowiedzialni wszyscy, bo patrząc na, od samego początku, to w jaki sposób to przebiegało. No, oni sami legitymizowali ten biznes, fotografowali się, nazwali Centrum Olimpijskie Zonda Krypto, a wtedy, kiedy próbowaliśmy unormować ten rynek, to blokowali zmiany, blokowali wejście w życie tej ustawy, aż na koniec konsultowali poprawki do ustawy z szefem tego przestępczego biznesu. No to jest naprawdę wielka afera i pokazuje, że tak naprawdę politycy Prawa i Sprawiedliwości, może tak nieładnie powiem, ale to tacy chłopcy do wynajęcia, że ktoś, kto ma kasę, prowadzi przestępczy biznes, może wynająć i dyktować poprawki do ustawy. No to powinny wyjaśnić służby, wszystkie osoby, które są za to odpowiedzialne, powinny ponieść konsekwencje, bo chciałbym zwrócić uwagę, że na nieuregulowaniu tego rynku tracili Polacy, tracili swoje oszczędności. Idąc dalej, no bo przecież ta ustawa mogła obowiązywać już wiele miesięcy temu. Kto ją blokował? No, prezydent wetował ustawę, która w jasny sposób regulowała rynek kryptowalut. A więc to jest wielka afera. Tu jest duża odpowiedzialność zarówno prezydenta, PiSu, jak i Konfederacji. I mam nadzieję, że będzie wyjaśniona. A to, co oni wyprawiają, ten serial, przepychanie się z jednych na drugich, to dobrze. Prokurator niech to śledzi i notuje.
1: No tymczasem pan mówi, że jest afera, ale Jacek Sasin, ważny przecież polityk Prawa i Sprawiedliwości, mówi tak, że robienie teraz afery uważam za zwyczajnie żenujące.
0: Nie, no tak, no Jacek Sasin to również uważał, że nie ma afery, jeśli idzie o wybory kopertowe, no więc jakby, no, proszę mi wybaczyć, ale nie, autorytetem w tej kwestii nie jest dla mnie Jacek Sasin. Oni bronią swoich do upadłego, natomiast tu trzeba powiedzieć tak. Jedzie prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, jedzie na Ibizę, rozmawia z Kralem, czyli szefem tego kryptobiznesu i nagle później przedstawia poprawki. No, no to po prostu wygląda jak korupcyjny interes, dlatego to musi być do spodu wyjaśnione, a wszystkie osoby powinny ponieść odpowiedzialność. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest początek tego całego serialu i że takich spraw może być po prostu więcej, patrząc na to, w jaki sposób działało Prawo i Sprawiedliwość i również działacze Konfederacji.
1: Czy jest możliwe, że w kwestiach bezpieczeństwa, ale no choćby weźmy stałe bazy amerykańskich wojsk, no też prezydent mówi, że Fort Trump powinny się nazywać te stałe bazy w Polsce. Wychodzi szef MSZ-u Radosław Sikorski i mówi, że nie, że być może Ronald Reagan albo Kościuszko. Czy w tych sprawach jesteście w stanie rząd, prezydent, koalicja się dogadać?
0: Znaczy, panie rektorze, ja uważam, że w kwestiach bezpieczeństwa powinniśmy działać razem i powinniśmy zabiegać

0: zabiegać o to, żeby realnie jak najszybciej te bazy tutaj na terenie naszego kraju powstały, no bo sam wpis Donalda Trumpa w mediach społecznościowych nie jest wystarczający. Skoro prezydent powołuje się tak na wpływy u Donalda Trumpa, to powinien zabiegać o to, żeby jak najszybciej te bazy powstały, dlatego że amerykańskie bazy na terenie naszego kraju to bezpieczeństwo tego, że wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, Stany zareagują.
1: A nazwa Fort Trump panu się podoba, czy jednak być inna nazwa? Radosław Sikorski mówi, że to jest takie demonstracja takiej uniżoności wręcz wobec Stanów.
0: Znaczy, ja pamiętam, jak w ostatnią wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który wprost publicznie mówił o tym, że to on stworzył prezydenta Polski, to on wspierał prezydenta Polski i dzięki niemu on wygrał. Natomiast dla mnie nazwa ma naprawdę drugorzędne znaczenie. Ja chcę, żeby jak najszybciej te bazy amerykańskie tutaj na terenie kraju były. My jesteśmy gotowi, wszystkie negocjacje prowadzi rząd i wtedy, kiedy będzie jasna deklaracja ze strony Stanów, tak robimy, to takie działania zostaną podjęte. Ja oczekiwałbym od prezydenta Karola Nawrockiego nie tylko powoływania się na wpływy w Stanach, ale realnego działania, a niestety z przykrością muszę stwierdzić, że tego realnego działania nie ma. Bo
1: nie widzi pan efektów wizyty prezydenta w Nowym Jorku?
0: Nie widzę tych efektów. Mam nadzieję, że one będą.
1: A to przemówienie, gdzie ostro atakował Karol Nawrocki Rosję, Putina, zresztą tak jak szef MSZ-u Radosław Sikorski.
0: Oczywiście.
1: Podobało się panu to przemówienie prezydenta?
0: Znaczy, ja pozwól panie doktorze, że nie będę jakby wprost odnosił się do takich międzynarodowych wystąpień pana prezydenta. Dobrze, że krytykował, dobrze, że jest jasne stanowisko i ja bardzo bym chciał, żeby prezydent współpracował w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach spraw zagranicznych z polskim rządem, dlatego że będąc jednością możemy być siłą. Dzisiaj ze smutkiem to powiem, że prawa strona sceny politycznej wykorzystuje kwestię bezpieczeństwa do budowania swojego kapitału politycznego. Uważam też, że to jest skrajnie nieodpowiedzialne, dlatego że na to liczy Putin. Na ten podział, na taki dwugłos, na podważanie zaufania do rządu liczy Putin. I dziwię się, że politycy prawej strony w taką narrację wchodzą.
1: Będzie pan dzisiaj oglądał mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów?
0: Nie wiem.
1: Jaki wynik pan obstawia? To już na koniec.
0: Polska wygra.
1: A ile?
0: No, nie wiem. 2-1 wygrają.
1: Optymistyczny.
0: Ja nie jestem jakimś...
1: Nie jest pan fanem piłki nożnej?
0: No może fanem to trochę... Nie jestem fanem piłki nożnej.
1: Adrian Witczak.
0: Ale trzymam kciuki za Polskę.
1: Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Kamil Szewczyk. Bardzo dziękujemy. Jak tylko zostanie podpisana ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych przez prezydenta, minister finansów będzie mógł przedłużyć pakiet CPN, powiedział dosłownie przed chwilą w Polskim Radiu 24 poseł Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by zapewnić środki w budżecie państwa, by można było finansować program obniżający ceny paliw. Jego zdaniem mówienie, że ustawa nie jest potrzebna do wprowadzenia CPN, to odwracanie kota ogonem i tutaj cytat. Mam nadzieję, że prezydent ustawę podpisze. Ponad 60% Polaków uważa, że tak właśnie powinno się stać, dodał gość Polskiego Radia 24. No dobrze, pamiętajmy, że praprzyczyna tych drogich paliw leży oczywiście po stronie wielkiej geopolityki, którą oczywiście śledzimy w naszym radiu. W studiu jest już Wojciech Cegielski.
4: Dzień dobry.
3: W takim razie zaczynamy. Światopogląd.
2: Światopogląd.
3: Ale tym razem, Wojtku, nie zaczniemy od cen ropy, ale od mocnych słów Radosława Sikorskiego. Szef polskiego MSZ powiedział w Nowym Jorku, że Polska dostaje informacje z wielu źródeł, iż, i tutaj cytat, Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Brzmi strasznie, co właściwie miał na myśli szef MSZ. Mówimy o wojnie z NATO?
4: Raczej nie. No i tego rozróżnienia trzeba tutaj bardzo pilnować. Polski wicepremier mówił, że informacje przychodzą z wielu źródeł, ale tych źródeł nie ujawnił, co ważne. Wymienił natomiast kilka możliwych scenariuszy. Jeden z nich to rosyjska prowokacja, tak zwana operacja pod fałszywą flagą. Zresztą, co ciekawe, ale zastrzegam, że proszę jakby nie brać tych informacji na serio. Operacja fałszywą flagą dzisiaj w jedna ze stron internetowych prokremlowskich, media państwowe

0: rosyjskie zamieściły informację, czy też tekst jednego z dziennikarzy rosyjskich, bardzo blisko związanych z rządem, o tym, że Rosja prawdopodobnie będzie chciała zrobić nową, specjalną operację wojskową.
1: Znów ten termin.
0: Tak, to jest rzecz, która tak nazwali najazd na Ukrainę, inwazję na Ukrainę, tym razem na Litwę i że to będzie coś bardzo szybkiego. Litwa, członek NATO, więc wszyscy zadrżeli. Z RIA Novosti tę informację zdjęła, ten tekst zdjęła. Dlaczego zaznaczam, że to nie musi być prawda? Rosjanie prawdopodobnie wypuszczali balonik, żeby sprawdzić, co się stanie. Ale taka operacja pod fałszywą flagą, wracając do słów ministra Sikorskiego, mogłaby być pretekstem do tego, żeby Rosja zwiększyła pobór wojskowy. Putin prawdopodobnie będzie chciał zmobilizować nawet 300 tysięcy osób, no tylko potrzebuje powodu. Powodem nie jest już wojna na Ukrainie, czy też jak to nazywają, specjalna operacja wojskowa, ale powód musi być większy. I stąd taka skomplikowana układanka, że Rosja może, tylko zaznaczam, to są słowa publicysty, to nic nie wskazuje na to, żeby Rosja miała coś takiego zrobić. To jest bardziej balonik próbny, no ale wyobraźmy sobie taki przykład. Rosja napada na Litwę pod pretekstem ochrony własnych rodaków mniejszości rosyjskiej. To zresztą był pretekst do napadania już na Ukrainę, wcześniej na Gruzję, więc jakby no, trudno sobie, znaczy nie jest trudno sobie coś takiego wyobrazić. No ponieważ Litwa odpowiada, no to Rosja musi mobilizować żołnierzy, no bo jest wojna, którą oczywiście nie my zaczęliśmy. W końcu wojnę na Ukrainie też nie zaczęła Rosja, jak twierdzą źródła rosyjskie, tylko Ukraina sama na siebie napadła. Wracając i już poważnie do tych słów Radosława Sikorskiego, Rosja sama organizuje zatem incydent. Potem przedstawia własnym obywatelom wersję, że zostaliśmy zaatakowani. Znowu Ukraina sama siebie napadła, jak wiemy. No i musimy w związku z tym odpowiedzieć. Ale kluczowe są tutaj dwa słowa w tej wypowiedzi Radosława Sikorskiego. To są możliwe scenariusze. Minister nie powiedział, że polskie władze wiedzą, gdzie i kiedy Rosja uderzy. Nie przedstawił też publicznie dowodów pozwalających na mówić o tym, że jest przygotowywany atak na Polskę albo na inne państwo NATO.
1: Ale Wojtku, niemal równocześnie podobne ostrzeżenie przychodzi z Danii. Czy to jest przypadek?
0: Duński wywiad wojskowy opublikował własną ocenę i ona jest ciekawa właśnie dlatego, że jest znacznie bardziej precyzyjna. Duńczycy spodziewają się w najbliższych miesiącach więcej rosyjskich działań hybrydowych przeciwko państwom NATO, czyli takie rzeczy jak próba wysadzenia pociągów, próba podpalenia... Nie mamy jeszcze sprawcy, no ale właśnie na to Rosja liczy, żebyśmy mówili, że nie wiemy, kto to zrobił. Czyli chodzi mi o tą wczorajszą próbę podpalenia bazy, która zaopatruje w energię Starlinki na Ukrainie, bazę pod Warszawą. Tego typu jeszcze działanie, inne próby ataku na przykład zakłady w Skarżysku Kamiennej, Lipsk w Niemczech, dron, który był wyładowany materiałami wybuchowymi i przypadkowo znalazł się tuż obok ukraińskiego samolotu wojskowego, więc takich rzeczy ma być więcej według Duńczyków. Ostrzegają oni, że takie operacje mogą mieć też większe skutki niż dotąd, czyli będą nie tylko będzie ich więcej, ale będą większe jako takie. Jednocześnie Duńczycy mówią, że to ryzyko ograniczonego ataku militarnego jest nadal niskie, no ale ono rośnie. Taki ograniczony atak mógłby oznaczać na przykład właśnie uderzenie rakietą lub dronem w infrastrukturę państw NATO wspierającą Ukrainę, że to niby przypadek, ta rakieta przypadkowo zbłądziła. No ale kluczem jest to słowo ograniczony. Nie chodzi o scenariusz czołgów jadących przez Europę, tych rosyjskich. Chodzi o ruch na tyle poważny, żeby sprawdzić reakcję NATO, a jednocześnie na tyle niejednoznaczny albo ograniczony, no żeby sojusznicy nie mogli zaatakować Kremla w odpowiedzi, tylko żeby musieli jakoś się opowiedzieć.
1: Uporządkujmy, co z tego wynika dla Polski? Mamy się bardziej bać rakiety czy sabotażu?
0: Na dzisiaj najbardziej realne są działania poniżej otwartego progu otwartej wojny, czyli no to jest to, z czym mamy konkretne doświadczenia. Czyli na przykład próba werbowania Duńczyków, jeśli mówimy o Danii akurat, między innymi do rozpoznawania infrastruktury i przygotowywania sabotażu. Znowu, ten ktoś, kto próbował dokonać ataku na fabrykę w Skarżysku Kamiennej, też musiał być w jaki sposób przez Rosjan zwerbowany. To są także cyberataki, podpalenia, sabotaże, drony, dezinformacja, które, jak wiemy, jest pełno. Każde z osobna może wyglądać jak osobny incydent. Problem zaczyna się wtedy, kiedy służby widzą w nich serię i wspólny wzór. I dlatego te słowa Radosława Sikorskiego

0: Wracając do początku naszej rozmowy, potraktowałbym jako ostrzeżenie, a nie zapowiedź kolejnego ataku.
1: No dobrze, zmieńmy kontynent i teraz taki wielki szlaban w Waszyngtonie. Donald Trump zakazał dziennikarzom CNN, MS Now i Politico wstępu na teren Białego Domu. Redakcje poszły do sądu i sąd, uwaga, nakazał ich wpuścić z powrotem. Wojtku, o co właściwie toczy się ten spór, bo przecież prezydent... No nie musi lubić mediów, prawda?
0: Nie musi i może je też bardzo ostro krytykować, ale tak samo jak dziennikarze mają prawo krytykować prezydenta.
1: A no właśnie.
0: Na tym polega demokracja. Donald Trump zdaje się widzieć tylko to działanie w jedną stronę. Problem zaczyna się w innym miejscu. Czy prezydent może odebrać konkretnym redakcjom dostęp do Białego Domu, dlatego że nie podoba mu się właśnie to, jak o nim mówią? Trump ogłosił ten zakaz kilka dni temu. Wtedy CNN, MS Now i Politico poszły do sądu w momencie, kiedy nie wpuszczono ich do Białego Domu. No i odpowiedziały wspólnym pozwem i wygrały.
1: No i sędzia stanął po stronie mediów.
0: Tak, to jeszcze oczywiście nie jest sprawa, nie jest zakończona na tym etapie, tak. Federalny sędzia wydał tymczasowy nakaz przywrócenia dziennikarzom dostępu. Sąd będzie to jeszcze analizował, ale to jest tak zwane zabezpieczenie pozwu. Uznał, że zakaz prawdopodobnie jest niezgodny z konstytucją. Oczywiście sędziowie będą musieli to badać, chociaż to, tak na chłopski rozum to jest niezgodne z konstytucją, no bo każde medium ma prawo mieć dostęp do prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych po to, żeby w jakiś sposób kontrolować władzę, którą obywatele wykonali. Dokładnie to samo jest w przypadku Polski. Zresztą w przypadku Polski również mieliśmy może nie aż tak spektakularne historie, ale też niewpuszczanie dziennikarzy na konferencje do różnych kancelarii prezydenta czy premiera. No i były z tym związane potem mocne kontrowersje w środowiskach dziennikarskich i nie tylko. Ciekawostką jest to, że sędzia, który powiedział Trumpowi, masz ich wpuścić, to był sędzia nominowany przez samego Trumpa podczas jego pierwszej kadencji.
1: Ale popraw mnie, jeśli się mylę. Biały Dom może przecież ustalać zasady pracy dziennikarzy na swoim terenie.
0: Tak, no i oczywiście ze względów bezpieczeństwa może ograniczać miejsca, do których dziennikarze mają wstęp.
1: Ta sala jest taka mała i tych miejsc jest tam
0: tak
1: dużo.
0: No tyle tylko, że tutaj administracja wskazała 3 konkretne redakcje, a nie żadną inną. I to redakcje, a nie konkretnych dziennikarzy, bo można byłoby mówić, okej, są jakieś podejrzenia w stosunku do tego dziennikarza, że może on nie jest wcale dziennikarzem, albo że no, ma coś na sumieniu. No ale wtedy nie zakazujemy wstępu konkretnej redakcji, tylko mówimy redakcji, ten pan czy ta pani nie może wejść. Jeśli chcecie tu być, proszę przysłać kogoś innego, co do kogo służby nie mają podejrzeń, że coś jest nie tak. W momencie, kiedy zakazujemy wstępu, czy kiedy prezydent zakazuje wstępu redakcjom, no to już jest inna, zupełnie inna sprawa, ponieważ nie może prezydent mówić, że ta redakcja jest zła, a ta redakcja jest dobra, bo to według sędziów prawdopodobnie jest niezgodne z konstytucją.
1: Wojciech Cegielski, Światopogląd, bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
8: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania.

0: Do zobaczenia w salonach i na drogach. Po reklamie. Autopromocja.
1: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest w złym stanie psychicznym. Prokuratura na razie nie przesłucha i nie postawi zarzutów nożownikowi z Jarosławia. Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS po doniesieniach o konsultacjach z szefem Zonda Krypto w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Wygrana oznacza pewny medal. Polscy siatkarze zagrają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Minęła 17. Ewelina Kamińska, zapraszam. Nożownik z Jarosławia na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, co orzekli biegli powołani przez prokuraturę. O tym, co dalej planują śledczy, Agnieszka Drążkiewicz.
2: Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli i na razie nie zezwolili na jego przesłuchanie. Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
3: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy jeszcze dziś wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Poseł PiS Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym. Zawieszenie będzie obowiązywać do czasu przejęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji o okolicznościach sprawy związanej z aferą Zonda Krypto. Chodzi o poprawki zgłaszane do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Onet napisał, że przed złożeniem poprawek Michał Moskal miał je konsultować z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poseł decyzję o zawieszeniu podjął po rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Michał Moskal zapewnia, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów i nie miał wpływu na ich treść. Twierdzi, że wersja, którą podpisał, była przygotowywana przez posła Janusza Kowalskiego. Poseł Moskal zapewnia też, że ani on, ani żaden podmiot z nim związany nie współpracował z Zonda Krypto i nie otrzymał żadnych środków od tej firmy. Na to zareagował już Janusz Kowalski. Jestem w szoku. Poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu klubu parlamentarnego PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala, napisał poseł Kowalski. Przypomnijmy też, że media donosiły, że ponad rok temu Michał Moskal spotkał się na Ibizie z założycielem Zonda Krypto. Nieco później wraz z posłem Kowalskim zgłosił poprawki do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Prezydent chce dyskusji o dostępie do broni palnej w Polsce. Karol Nawrocki uważa, że obecnie nasz kraj jest pod tym względem na szarym końcu w Unii Europejskiej.
4: Zaledwie około 1% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni. Ja szczęśliwie jestem w tym 1%, ale gdy patrzę, że w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30%, to jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni.

0: O dostępie do broni prezydent mówił w Bogutach Piankach na Mazowszu przy okazji otwarcia strzelnicy sportowej. W informacjach zaglądamy teraz na drogi. Nie wybuch na południowej obwodnicy Gdańska. Znaleziono go na skrzyżowaniu dróg krajowych S6 i S7. Do przyjazdu saperów zamknięty jest ruch między węzłem Gdańsk Południe, a węzłem Lublewo-Gdańskie na S7. Cyberatak na firmę tworzącą oprogramowanie zarządzające dokumentacją medyczną. O incydencie powiadomił adwokatowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Wyciekły dane około 5 milionów osób. Oskar Klimczuk z Cyber Defense 24 oceniał na naszej antenie, że sytuacja przypomina tę z sierpnia, gdy w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor wyciekły dane aż 19 milionów Polaków.
1: Sam atakujący powiedział, że jest w posiadaniu danych około 5 milionów osób. Jednocześnie zarówno informacje, do których niezależnie dotarła zaufana trzecia strona, jak i ja w ramach swojej pracy redakcyjnej wskazują, że faktycznie doszło do takiego wycieku o takiej skali.
0: Sprawę bada już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Na koniec w informacjach jeszcze polscy siatkarze, którzy rozpoczynają walkę o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych są w Mediolanie niewygodni reprezentanci Słowenii. Były rozgrywający polskiej reprezentacji Fabian Drzyzga uważa jednak, że awans wywalczą nasi siatkarze.
2: Nie wiem, czy pewny, bo to jest sport, ale trzymam za chłopaków kciuki i liczę na to, że będą w finale. Grają dobrą siatkówkę, są pewni siebie, więc myślę, że Słowenia tym razem im jakby żadnej nogi nie podłoży.
0: Polacy i Słoweńcy zmierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach średnio od 13 do 16 stopni. Do tego pochmurno, deszcz na północnym wschodzie i południowo-wschodnich krańcach. Noc będzie chłodna, ale jutro do Polski ma przyjść ocieplenie.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: I tak jak przed chwilą powiedziała Ewelina, rozpoczyna się spotkanie półfinałowe Polska-Słowenia. Jeszcze ten pierwszy serwis się nie rozpoczął. Polacy w ciemnozielonych kompletach, tylko nasz libero na czerwono. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak zakończy się to spotkanie i trzymamy kciuki za naszych. Jest 17.06, Marek Klapa. Rozpoczynamy kolejną część popołudnia z Polskim Radiem 24. Sprawdzam to. To nowy program Polskiego Radia mający na celu walkę z dezinformacją na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 17. I mamy kolejny temat do rozpracowania. Otóż rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim wracają dyskusje o cenach energii. Drożeje też benzyna. W sieci pojawiają się sugestie, że receptą na niższe rachunki byłby powrót do kupowania gazu i ropy z Rosji oraz odejście od sankcji. Czy rosyjskie surowce naprawdę oznaczałyby dziś niższe ceny? Sprawdziła to Daria Kania.
6: Sprawdzam to.
7: Dość alertów i straszenia Rosją. Polacy chcą taniego gazu i prądu z Rosji. Takie wpisy krążą w sieci. Ich autorzy przekonują, że z Rosją znów można robić interesy, a powrót do współpracy obniżyłby ceny energii. Jak podkreśla dziennikarz Jakub Wiech, powrót do handlu z Rosją nie daje wcale gwarancji obniżenia cen.
8: Jako Unia Europejska już przeżyliśmy kilka zim bez rosyjskich surowców, czy z istotnie ograniczanym ich udziałem i dajemy sobie radę. Rzeczywiście obecne warunki są bardzo trudne ze względu na kryzys na Bliskim Wschodzie i też generalną presję na rynki na przykład paliw. Natomiast nie sposób w tym momencie powiedzieć jednoznacznie, że z surowcami rosyjskimi byłoby taniej.
7: Rosja nie byłaby też wiarygodnym dostawcą. Jeszcze przed nałożeniem unijnych sankcji ograniczała przesył gazu do Europy, wywołując kryzys gospodarczy i wykorzystując surowce do politycznej presji.
8: Bo przecież rok 2022 to było zrywanie dostaw do Europy przez samych Rosjan. Zanim jakiekolwiek sankcje weszły na dostawy surowców z Rosji, to Rosjanie już zaczęli manewrować dostawami i zaczęli je ograniczać. To Rosjanie zaczęli w ogóle wywoływać kryzys energetyczny już w 2021 roku, właśnie ograniczając dostawy gazu do Europy. Więc to nie jest tak, że Rosja w tym momencie to jest synonim tanich surowców. Nie, to jest przede wszystkim synonim surowców niestabilnych.
7: Jak wskazują dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Rosja zaczęła ograniczać dostawy gazu do Europy jeszcze przed sankcjami. Efekt

0: efekcie ceny surowców gwałtownie rosły, a w sierpniu 2022 roku osiągnęły rekord – ponad 300 euro za megawattogodzinę. Eksperci podkreślają więc, że sam powrót do rosyjskiego gazu nie oznacza automatycznie niższych rachunków. Daria Kania, do usłyszenia.
1: A tym razem sprawdzam to, powiedziała Daria Kania. Przypomnijmy, że to nowy program Polskiego Radia mający na celu walkę z dezinformacją u nas w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku po 17. A my sprawdzamy też to, co dzieje się na parkiecie siatkarskich mistrzostw Europy i 2-2 w tej chwili. W pierwszym secie trzymamy rękę na pulsie. Niecałe 7 godzin burzy w Krakowie, a potem cisza. Cisza wyborcza. W najbliższą niedzielę krakowianie pójdą do urn i wybiorą nowego prezydenta. Termin nietypowy, bo przypomnę państwu, to przedterminowe wybory po tym, gdy stanowisko w wyniku referendum stracił Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. A my łączymy się teraz z Patrykiem Kubiakiem, reporterem Radia Kraków. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Patryku, jak mijają te ostatnie godziny? Jak wygląda ten wyścig i czy faworyt jest tylko jeden?
2: Łukasz Gibała to jest nazwisko, które niemal na pewno znajdzie się na kartach do głosowania w drugiej turze krakowskich wyborów. Nie ma badania właściwie, w którym ten bezpartyjny polityk nie zajmowałby pierwszego miejsca, ale co do tego, że druga tura będzie, nie ma wątpliwości właściwie żaden obserwator, komentator i dziennikarz w naszym mieście. To była ospała kampania, niemal cały czas Gibała był... nieco schowany, tak bym powiedział.
1: Schowany? Dlaczego? Jeśli ktoś walczy o fotel prezydenta po raz czwarty, o ile dobrze pamiętam, to chyba bardzo mu zależy.
2: Szczerze powiedziawszy, z rozmów z ludźmi i z jego otoczenia, bo oczywiście nie wszystko oficjalnie się pojawia, to przemyślana strategia, by nie mobilizować elektoratu partyjnego kontrkandydatów ostrą retoryką. Ja państwu przypomnę, że przed ostatnimi wyborami to Gibała był faworytem, a Aleksander Miszalski przed pierwszą turą tracił do niego wedle sondaży od 10 do nawet kilkunastu procent. Skończyło się odwrotnie. Teraz jego główną rywalką jest także polityczka Koalicji Obywatelskiej, senator Monika Piątkowska. No i słychać, że Gibała jest ostrożniejszy wobec niej.
3: Ma poparcie wielkiej machiny partyjnej, więc mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki. Musi być pełna mobilizacja. Nie mamy żadnej gwarancji, że to ja będę w tej pierwszej turze na pierwszym miejscu. To się dopiero okaże w niedzielę, dlatego każdy, kto mnie wspiera, musi przekonać jak najwięcej osób, żeby w niedzielę był ten wynik jak najwyższy.
2: No właśnie, Monika Piątkowska. Choć wczoraj przyjęła poparcie z rąk samego premiera Donalda Tuska, to wydaje się, że jej kampania także cechowała się mniejszą aktywnością niż Miszalskiego. Porównań nie da się ukryć. Ja relacjonowałem tamte wybory i jakkolwiek nie oceniałoby się późniejszej prezydentury, to Miszalski był po prostu wszędzie w trakcie kampanii.
1: Patryku, ale w ostatnich godzinach to chyba już pełna mobilizacja.
2: Tak, ostatnie godziny aktywne. Piątkowska zresztą, podobnie jak Gibała, ruszyła w Kraków. W jej wypowiedziach z ostatnich dni, podobnie dziś, pobrzmiewa taka chęć wywołania efektu flagi. Piątkowska przekonuje, że tylko jej prezydentura jest gwarantem dobrej współpracy z rządem, a ta jest w naszych niestabilnych czasach, jej zdaniem oczywiście, najistotniejsza.
4: Będę najskuteczniejszą panią prezydent, patrząc na kontrkandydatów. Najważniejszy sondaż będzie 27 września, a potem najprawdopodobniej 11 października, bo myślę, że będą to dwie tury. Ja ciężko pracuję do ostatniej godziny, żeby w tej drugiej turze się znaleźć.
2: No a skoro już o sondażach mowa, to wydaje się, że to ta dwójka znajdzie się w drugiej turze wyborów w Krakowie właśnie. Na najniższym stopniu podium, właściwie w każdym badaniu, jest Michał Drewnicki. Wiceprzewodniczący Krakowskiej Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości traci od kilku do około 10 punktów procentowych. Zdaje się, że poczuł krew, bo dziś zdaje się najaktywniejszy z całej tej trójki.
5: My w Krakowie dzisiaj naprawdę mamy wielką szansę na zmianę. Musimy pokazać, że potrafimy budować, by skończyć z niedasizmem, by skończyć z takim marazmem, by skończyć z takim ciamcia, ramcia i brakiem wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje.
1: Kto jeszcze uzupełnia stawkę?
2: W grupie pościgowej za Gibałą jest jeszcze czworo kandydatów. W kolejności zajmowanych miejsc w ostatnich sondażach są to współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca, posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek, popierany przez Konfederację Korony Polskiej Michał Klimek oraz popierany przez Socjaldemokrację Polską i Joannę Senyszyn Sławomir Pietrzyk. I paradoksalnie, jeśli miałbym oceniać, to właśnie ci kandydaci wraz z wymienionym wyżej Drewnickim prowadzili kampanię o niebo aktywniej od dwójki liderów.
1: Bardzo gorący weekend w Królewskim Mieście. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: A teraz z Krakowa przenosimy się do Lublina, gdzie

0: Dyrekcja tamtejszego Instytutu Medycyny chce zwolnić 14 osób, w tym pielęgniarki i rehabilitantów. Dodatkowo placówka zmaga się z brakami kadrowymi i, jak mówią sami pracownicy, złym zabezpieczeniem pacjentów. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam ciebie i dzień dobry państwu.
0: Tomku, powiedz proszę, jak

0: Pracownicy Instytutu mówią wprost o pracy także ponad ludzkie siły, zastraszeniu, no i delikatnie mówiąc o takich niezrozumiałych decyzjach dla nich, decyzjach dyrekcji. No o tym wszystkim opowiadała mi anonimowo jedna z pielęgniarek Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
1: Atmosfera jest straszna. My w tej chwili czujemy się cały czas zastraszani. Zdarza się też, że panie, które przychodzą z innych placówek medycznych, nie tylko 24 godziny ciągną, ale zdarzało się, że i 36. No mówię, jak więźniowie, którzy przychodzą nie do pracy, tylko jak do po prostu jakiegoś obozu.
2: Pacjenci pani zdaniem nie są odpowiednio zabezpieczeni?
1: Wydaje mi się, że nie są.
0: No właśnie, wydaje mi się, że to mocne słowa także. Praca ponad ludzkie siły, a w konsekwencji także i przemęczenie, i obniżenie jakości tym samym opieki medycznej, jak mówią same pielęgniarki.
3: Tomku, no dobrze, ale czy wiesz, do jakich sytuacji konkretnie miało dochodzić?
0: Tak, oczywiście. No, chodzi między innymi na przykład, czy też nawet i okrzyki, ale przede wszystkim o takie złe zarządzanie dyżurami. Jednoosobowe dyżury pielęgniarskie, które według samych pielęgniarek są no niezgodne z przepisami. Wielu lekarzy także mówiło mi, że minimum to obsada dwóch osób.
4: Na oddziale diabetologii była na nocnym dyżurze jedna pielęgniarka. Dziewczyna straciła przytomność na korytarzu. Ratowali ją pacjenci, znaleźli ją. Również na diabetologii, na jednoosobowym dyżurze, była dziewczyna, miała bardzo otyłego pacjenta, ponieważ oni się też otyłościami zajmują. Pacjent jej się przewrócił, upadł na podłogę i nie była go w stanie podnieść sama.
0: No i o niepokojącej sytuacji mówią też sami pacjenci.
5: Ja wychodziłem wczoraj ze szpitala i okazało się, że nie ma obsady. Pielęgniarki, te, które były w nocy, we dwie na zmianie, zostały na dzień. Były takie kuriozalne sytuacje, że osoby zostały przyjęte na przykład w środę, tak? Gdzie czekały na planowane przyjęcie do szpitala, nie wiem, kilka tygodni czy kilka miesięcy nawet. Przyszły w środę, okazało się, że w czwartek są nagle wypisane.
0: No i powiem szczerze, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie to taki ważny ośrodek tutaj na wschodzie Polski, zajmujący się między innymi leczeniem choroby stopy cukrzycowej, która no, źle leczona może po prostu skończyć się nawet amputacją. Bardzo popularny ośrodek tutaj, stąd też no, ewentualny taki paraliż placówki nie będzie dobrą wiadomością na pewno. Samych pacjentów. No a opinię o tym wszystkim także zapytałem przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Bernadę Machniak.
6: Patrzymy na to z przerażeniem jako region lubelski, dlatego że jak można pozostawić pojedynczy dyżur i pod opieką pacjentów 20-30 osób? Nie jest to zgodne z zasadami, z tego względu, że wtedy pielęgniarka nie ma zapewnionych przerw, a nawet wyjście do toalety, a nawet wyjście z pacjentem na badania diagnostyczne, no wtedy oddział zostaje sam. I kto się ma zająć pozostałymi pacjentami?
0: Wiele pytań bez odpowiedzi. Dyrektor placówki, choć go prosiłem, nie chciał rozmawiać przed mikrofonem. Instytut wysłał do mnie jedynie maila, w którym mowa jest no właśnie o problemach finansowych, no i konieczności redukcji etatów.
3: Powiedziałeś o problemach finansowych, a z czego te problemy wynikają, wiesz może?
0: Dyrekcja w mailu, jak do mnie napisała, no wprost nie odnosi się do tego, ale jak poinformował mnie prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej, chodzi o, no, o rzekomo niezapłacone przez NFZ nadwykonania przez szpital. Z kolei spytając sam NFZ, to ten NFZ mówi, że z rozliczeniami z placówką jest na bieżąco, no ale z pewnością do sprawę trzeba monitorować i będziemy do niej wracać.
3: Nie mamy co do tego wątpliwości. Te wszystkie informacje zebrał dla państwa Tomasz Maszulski z Radia Lublin. Tomku, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję ślicznie.
3: A z Lublina przenosimy się do Łodzi, bowiem dziś właśnie w tym mieście rozpoczyna się kolejne ważne dla miasta i mieszkańców wydarzenie kulturalne. Wieczorem odbędzie się Light Move Festival, czyli Festiwal Światła. W centrum miasta zwiedzający będą mogli zobaczyć dziesiątki świetlnych i często dynamicznych instalacji artystycznych. O tym niezwykłym wydarzeniu opowie reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Adamie, jakie jest tegoroczne hasło tego festiwalu?
7: Tegorocznym hasłem festiwalu są marzenia i właśnie na tej tematyce będą skupiać się instalacje artystyczne, które już niedługo rozświetlą mury i budynki w centrum Łodzi. Artyści, którzy będą przedstawiać te instalacje, będą w nich

0: ukazywać swoje wizje, swoje spojrzenie na przyszłość, tak zgodnie z hasłem, jakim są wspomniane już marzenia. Będzie też dużo nowości na ulicy Piotrkowskiej, mówi Beata Konieczniak, twórca Lightmove Festival.
1: To, co udało nam się w tym roku zrobić, to wspaniały pasaż Schillera. Tu chcemy pokazać, jak można przestrzeń publiczną pięknie podświetlić, zluminować tą feerią barw po to, żeby można było tam spędzać dużo czasu na spotkania, rozmowy, na kontemplacje.
0: Festiwal Światła w Łodzi to także kilka innych lokalizacji poza ulicą Piotrkowską. Między innymi w Parku Staromiejskim i obok Manufaktury. Tam również znajdziemy świetne instalacje artystyczne, a w internecie dostępna jest mapa z programem wydarzeń. Zwiedzanie najlepiej zacząć od jednego lub drugiego końca ulicy Piotrkowskiej, bo w ten sposób idziemy tylko w jednym kierunku i jednocześnie żadne ciekawe miejsce nie umknie naszej uwadze.
2: Adamie, ale jeśli dobrze pamiętam, mieszkańcy Łodzi mają za sobą różne doświadczenia związane z organizowaniem tak dużych wydarzeń, mówimy tutaj o centrum miasta. Po wakacyjnym Łódź Summer Festival czy Paradzie Wolności nie brakuje krytycznych komentarzy dotyczących między innymi śmiecenia, dewastacji, zakłócania porządku. Jak w związku z tym łodzianie oceniają wydarzenie, które rozpoczyna się właśnie dzisiaj?
0: Rozmawiałem z mieszkańcami i festiwal, który odbędzie się w ten weekend i w sumie zaczyna się już dzisiaj, oceniają całkiem nieźle. Być może jest to związane z tym, że wydarzenie ma raczej spokojny charakter i polega bardziej na zwiedzaniu i zachwycaniu się sztuką wizualną niż na szeroko pojętym imprezowaniu. W tym roku to już 16. edycja Festiwalu Świateł.
3: Byłem rok temu na czymś takim, no i ta środkowa część Piotrkowskiej, bo to chyba na Piotrkowskiej się odbywa, tak. No ona jest z rozmachem wykonana i muszę przyznać, że to naprawdę robi wrażenie i nie dziwię się, że przyciąga tłumy nie tylko tutaj oczywiście z Łodzi mieszkańców.
4: Jest to zdecydowanie bardzo ładny spektakl świateł.
5: Lightmove Festival to jest ważne wydarzenie w Łodzi?
6: No myślę, że takie charakterystyczne dla Łodzi.
0: Będą dziesiątki świetlnych instalacji i wydarzenia towarzyszące, a przy okazji, gdybyście przyjechali Państwo dziś do Łodzi na to niezwykłe, świetne wydarzenie, to przy okazji można tam wstąpić do plenerowego punktu Radia Łódź, który nazywa się Przystanek Radiość. Co najlepsze, będzie można tam potańczyć, bo będzie muzyka grana na żywo. W tym roku Radio Łódź kończy 95 lat, pozostało jeszcze 5 lat do setki i tak jak powiedział kiedyś mój kolega z redakcji, jak na 95-latka jesteśmy bardzo sprawni i dlatego warto odwiedzić Przystanek Radiość podczas Lightmove Festival, który dziś rozpoczyna się w Łodzi.
2: Adamie, bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Świetna albo świetlna wiadomość. I na koniec dodajmy, że Łódzki Festiwal Światła odbędzie się dziś, jutro i w niedzielę, a wydarzenia rozpoczynają się od godziny 19. Informacje w tej sprawie przygotował reporter Radia Łódź Adam Urzyński. Adamie, dzięki wielkie.
0: Również dziękuję.
2: A teraz czas na emocje sportowe. Spoglądam tutaj na monitor i śledzę to spotkanie półfinałowe Polska-Słowenia, ale już za chwilę powiemy na ten temat więcej. Razem ze mną w studiu Rafał Bała. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. No nie tylko piłka, ale siatkówka, ale i piłka będzie jeszcze. Wiesz, że równolegle toczą się Mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim i Klaudia Zwońska ma już dziś złoto, za chwilę będzie walczyła o drugie.
2: Terminarz zapełniony w redakcji sportowej. No to już za chwilę uporządkujemy te informacje. Sport. 18-14 dla Polaków w tej chwili.
7: No tak, pamiętamy, że Słoweńcy to byli zmorą polskich siatkarzy. W czterech z rzędu mistrzostwach Europy odpadaliśmy przegrywając, no ale w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, pamiętamy, wygraliśmy ze Słoweńcami. Nikola Grbic przełamał tę fatalną passę, no i teraz w pierwszym secie Polacy pokazują swoją dominację. To jest mecz Wasago pod Mediolanem. Tam były niedawno mistrzostwa świata siatkarek, ale teraz siatkarze wydaje się, że są na najlepszej drodze do tego finału, ale zaczekajmy. Włosi też byli na najlepszej drodze do finału i odpadli z Finami w ćwierćfinale. Ale siatkarze grają, natomiast piłkarze przygotowują się do meczu, bo dziś na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną się zmierzą. To będzie mecz na zapleczu elity Ligi Narodów. Walczą o powrót na najwyższy poziom w tych rozgrywkach i selekcjoner Jan Urban podkreśla, że celem jest oczywiście zwycięstwo, ale także to, żeby wypróbować nowych piłkarzy.
8: Koncentrujemy się dość mocno na nich, bo gramy w tych czterech spotkaniach dwa właśnie z nimi. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej.

0: ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
1: No to czekamy, oby byli do dyspozycji. Do kadry po prawie rocznej przerwie wrócił Przemysław Frankowski. Pomocnik Ren cieszy się, że znów może być częścią reprezentacji.
2: Czuję się bardzo dobrze. Ostatni rok był dla mnie skomplikowany. Miałem wiele kontuzji, ale teraz przepracowałem dobrze okres przygotowawczy. Czuję się dobrze na tym zgrupowaniu. Celem zawsze był powrót do reprezentacji. Cieszę się, że tu jestem. Teraz czas pomóc drużynie na boisku. Ja jestem ciągle tym samym Frankowskim. Dla mnie najważniejsza jest drużyna. Jeżeli trener będzie mnie potrzebował na boisku, oczywiście dam z siebie maksa.
1: To tyle, jeśli chodzi o Frankowskiego. Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina o 20:45. Rywalami biało-czerwonych w grupie B4 będą również Szwecja i Rumunia. Jak mówiłem, Klaudia Zwolińska zdobyła we włoskiej Wrei złoty medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim. Za kilkanaście minut będzie walczyła w C1, czyli w innej konkurencji. W zeszłym roku była złota i w tej, i w tej. Także czekamy na ten wynik. A teraz już łączymy się z Cezarym Gurjewem, Assago. No i Czarku, pierwszy set, wielkie emocje meczu ze Słowenią.
3: Tak, ale teraz jest już bezpieczny dystans, 20-14 prowadzą polscy siatkarze i wydaje mi się, że trudno będzie zgubić to prowadzenie. Ta nasza najsilniejsza szóstka, bo najczęściej w takim składzie wychodziliśmy, Komenda, Bołądź, Leon, Fornal, Lemański, Jakubiszak. Dobry blok, zagrywka nie zawsze tutaj dobra, ale też na tle Słoweńców ta zagrywka wcale nie jest zła. Najważniejsze, że biało-czerwoni są bardzo spokojni, pewni siebie, pewni tego, co robią, przewidują akcje rywali. Też wydaje mi się, że to jeszcze nie jest wszystko, co będą chcieli pokazać Słoweńcy, bo oni będą walczyć do końca, bo oni, tak jak zapowiadali, nie mają nic tutaj do stracenia. I teraz Marcin Komenda rozpoczyna akcję Słoweńcy i ze środka teraz pięknie zakończona akcja przez Jana Kozomernika, więc tego środkowego, który od wielu lat występuje w reprezentacji Słowenii. A więc pierwszy set, Polska prowadzi ze Słowenią 20-15.
1: Cezary Gurjew, dziękujemy serdecznie. Jest dość bezpieczna przewaga. Mamy nadzieję, że tak to wszystko będzie dalej przebiegać. A Klaudia Zwolińska, jak powiedziałem, już za kilkanaście minut w konkurencji C1. I Wrea to jest bardzo ciekawe miejsce na mapie kajakarstwa górskiego, bo tam jest taka rzeka przepływająca przez centrum miasta i z tej rzeki doprowadzony jest taki, niesamowicie wygląda to ten tor do kajakarstwa slalomowego. Ale tak to czasami jest. Maja Chwalińska też we wspaniałych okolicznościach przyrody gra w Singapurze. Już awansowała do półfinału. Pokonała Belgijkę Elisę Mertens. Cieszyła się oczywiście z wygranej. No i my także się cieszymy z Mają Chwalińską, z naszymi siatkarzami i czekamy na dobry występ piłkarzy.
4: 20-16 w tej chwili dla naszych.
5: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Po ataku w klasztorze. Nowe ustalenia prokuratury. Rosja eskaluje. Polska zaostrza procedury lotnicze. Koniec kampanii. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś.

0: podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla Korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Wybiła 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Zabił księdza i ranił cztery inne osoby, w opinii biegłych jest niepoczytalny. Ichor M., który zaatakował wczoraj w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu, jest obecnie w placówce medycznej. W związku ze swoim stanem zdrowia nie usłyszał dziś zarzutów. Jak mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, mężczyzna zostanie przesłuchany, jak tylko jego stan na to pozwoli.
4: Okoliczność jest też taka, wynikająca z kodeksu postępowania karnego, że w chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego. Tak więc jak niezwłocznie tylko będzie możliwość przesłuchania pana podejrzanego, na pewno to zostanie wykonane.
3: Prokuratura chce postawić nożownikowi 3 zarzuty: dokonania zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Jak reagować na zagrożenia związane z atakiem z powietrza? Instrukcje w tej sprawie opublikowało MSWiA. Znajdziemy w niej informacje o tym, jakich pomieszczeń należy unikać i jak zachować się w przypadku eksplozji. Najważniejsze jest, aby wiedzieć to odpowiednio wcześniej, jeszcze przed alarmem, mówi Marcin Babula ze Straży Pożarnej w Lublinie.
5: Szukajmy miejsc, kierując się zasadą dwóch ścian. Polega ona na tym, że w miarę bezpiecznie jesteśmy w miejscu, w którym oddzielają nas dwie ściany od przestrzeni zewnętrznej. Nie wszystkie miejsca są bezpieczne z uwagi na występujące media, które w chwili ataku, w chwili uderzenia mogą powodować dalsze negatywne skutki dla nas. I takim urządzeniem jest piecyk gazowy, instalacja gazowa.
3: Jak podaje MSWiA, instrukcja jest rozwinięciem treści zawartych w poradniku bezpieczeństwa. Ten dokument jest dostępny na stronie gov.pl. Po 25 latach pociągi wrócą do Jastrzębia-Zdroju. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły przygotowanie dokumentacji potrzebnej do odbudowy połączenia z Żorami. Jest już decyzja środowiskowa, a teraz PKP PLK przygotuje przetarg na budowę. Jak mówi prezydent miasta Michał Urgoł, inwestycja obejmie nie tylko odbudowę linii, ale też całej infrastruktury kolejowej.
6: Łącznie jest to ponad 8,5 km linii kolejowych. Jest to odtworzenie torów wraz z trakcją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą. Linia będzie prowadzona praktycznie po dawnym śladzie kolejowym. Przy dworcu Jastrzębie Górne powstanie nowy peron. Zaplanowane są 2 tory.
3: Koszt odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju to 310 milionów złotych. Prace mają się zakończyć w 2029 roku. I na koniec zaglądamy jeszcze do Mediolanu, gdzie polscy siatkarze walczą ze Słoweńcami o awans do finału Mistrzostw Europy. Trwa wciąż pierwszy set. Biało-czerwoni prowadzą 23-20. Polacy i Słoweńcy mierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy już po raz 4 z rzędu.
7: Południe w Polskim Radiu 24.
8: Ależ emocje w końcówce tego seta 23-21 w tej chwili dla Polaków, a ja już teraz odbijam piłeczkę w inną część studia, tam gdzie siedzi aktualnie Kamil Szewczyk. Czas na 24 pytania.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: I witamy ponownie Kamil Szewczyk, a z nami na łączeniu senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze i witam również radiosłuchaczy.
9: Panie senatorze, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal podjął decyzję o zawieszeniu w klubie Prawa i Sprawiedliwości po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. Jak ujawnił Onet, poseł Moskal przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach konsultował ich zapisy z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Dobra decyzja czy nie za późna?

0: To chyba dobra, wydaje mi się, że dobra, taka honorowa, no sam się zawiesił, także do wyjaśnienia
1: A
0: sprawy.
1: może powinniście się pożegnać z posłem Moskalem w ogóle?
0: Wie pan, ale z jakiego powodu? No my nie wiemy z jakiego
1: No z
0: powodu,
1: powodu
0: no
1: choćby takiego,
0: przecież nie.
1: że miał konsultować ustawę, poprawki do ustawy o kryptoaktywach z panem Kralem. Był
0: Ale
1: na
0: wie pan,
1: Ibizie,
0: no jeżeli ja bym...
1: U Krala. No
0: Jeżeli ja bym
1: panie
0: miał,
1: senatorze.
0: no ja nie byłem, bym na pewno nie pojechał, natomiast no, pojechał, jeśli pojechał w tym celu, to na pewno źle i niepotrzebnie. Natomiast no, należy całą sprawę wyjaśnić. To nie jest tak, że podejmujemy decyzje polityczne na podstawie artykułów w Onecie czy w jakimkolwiek innym medium. No. Trzeba wyjaśnić sprawy, oczywiście. To, że zawiesił swoje członkostwo, to bardzo dobrze.
1: Czy powinien zostać wykluczony także z Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Moskal?
0: Ja mówię po wyjaśnieniu sprawy. Ja jestem bardzo daleki od tego, aby podejmować decyzje. Mamy tutaj bardzo dużo niewiadomych, olbrzymią ilość niewiadomych. W przeciwieństwie do pana Kasprzyka, no, tam decyzja o wykluczeniu była i tak opóźniona, no, ale ten lekarz, ja mówię o lekarzu, nie wiem, bo sam przed
1: To
0: chwilką
1: jeszcze
0: skończyłem
1: jasne.
0: przyjmowanie pacjentów i takie skojarzenie przychodzi mi do głowy, a bardzo wielu pacjentów mówi o tym i jest oburzona, wzburzona tym, w jaki sposób młody, niedoświadczony młokos, człowiek, który nie miał specjalizacji, żadnego doświadczenia, zarobił 1,5 miliona
1: Panie senatorze, to
0: dzięki
1: jeszcze o ustawie,
0: politycznym
1: jasne, to jeszcze
0: układom. No,
1: o
0: to
1: ustawie o
0: coś
1: zarobkach lekarzy
0: niebywałego.
1: porozmawiamy, ale jeszcze chciałem nawiązać do pana posła Moskala, bo to jest gorąca informacja. Janusz Kowalski, poseł, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, apeluje do Michała Moskala, miej trochę honoru i sam odejdź z klubu PiS. Zgadza się pan z tym?
0: Nie wiem, no być może coś pan powie. Ja zupełnie, wie pan, sprawa ta jest tak daleka ode mnie, ja się w ogóle tym
1: Ale
0: nie
1: nie,
0: interesowałem.
1: ale nie ma
0: Nie,
1: pan
0: no wie
1: wrażenia,
0: pan, ale
1: że
0: to jest,
1: ta
0: ale
1: sprawa
0: to zupełnie,
1: szkodzi
0: ale wie
1: wam
0: pan.
1: od wielu, wielu
0: Ale ja
1: tygodni,
0: nie, no
1: miesięcy? Ta
0: dlatego,
1: sprawa
0: że wie pan,
1: szkodzi
0: zamiast mówić o
1: PiS-owi?
0: Kasprzyku, zamiast mówić, wie pan, to jest taka przykryweczka. No rozmawiajmy o panu Moskalu. My mamy, proszę pana, prawie 10 zł benzyna kosztuje. Ludzie nie mogą się dostać do
1: Ale to o
0: lekarza,
1: ustawie
0: nie mogą
1: paliwowej jeszcze
0: zrobić badań.
1: porozmawiamy, ale
0: A
1: pytam
0: my,
1: pana na
0: proszę pana,
1: gorąco o tą
0: mówimy,
1: informację, która wyszła
0: a my
1: niedawno.
0: rozmawiamy, proszę pana, już piątą minutę o
1: No 5 minut
0: Moskalu.
1: jeszcze
0: Dla
1: nie
0: mnie
1: rozmawiamy, panie
0: sprawie,
1: pośle, panie senatorze.
0: sprawie, która jest absolutnie nieistotna, nieważna, nie ma żadnego wpływu na życie ludzi, na to, że muszą płacić benzynę, a wie pan, jak
1: Okej,
0: droga
1: ale wpływ
0: benzyna,
1: na PiS
0: to
1: ma.
0: właściwie
1: Zgodzi się
0: to
1: pan?
0: na
1: Zgodzi
0: co?
1: się pan,
0: Wie
1: panie
0: pan co?
1: senatorze,
0: Droga
1: że ta
0: benzyna
1: afera
0: to ma
1: Zonda Krypto
0: wpływ.
1: ma wpływ na notowania Prawa i Sprawiedliwości i na to, w jakim stanie jest wasza partia? No bo tracicie poparcie.
0: No ja rozumiem, że pan się martwi o moją partię, a ja się martwię
1: Ale pan się
0: bardzo
1: bardziej
0: o
1: powinien martwić, chyba
0: Polaków.
1: nie ja.
0: Nie, ja się bardziej martwię o Polskę, o Polaków, o to, że nie mają dostępu do lekarza, że ten dostęp jest ograniczony, że cwaniaczki typu pana byłego członka Platformy Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona zrobić. To mnie bulwersuje. Natomiast sprawa Zonda Krypto w ogóle mnie nie interesuje i dla przeciętnego Polaka, panie redaktorze, dla przeciętnego Polaka, a ja z takimi Polakami rozmawiam dzień w dzień, a dzisiaj z ponad 40 pacjentami chyba, nikogo nie interesuje ta sprawa, ale dostęp do lekarza, dostęp do leków, droga benzyna, drogi opał, no to
1: No dobrze,
0: ludzi
1: no to
0: to
1: dlaczego prezydent
0: interesuje.
1: Nawrocki nie chce podpisać ustawy paliwowej, ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów
0: Bo
1: paliwowych,
0: jest
1: żeby ulżyć Polakom,
0: niekonstytucyjna,
1: żeby mniej płacili za paliwo?
0: bo jest niekonstytucyjna,
1: Ale co
0: o
1: to
0: czym
1: znaczy jest
0: doskonale,
1: niekonstytucyjna, panie
0: no
1: senatorze?
0: jest niedokonstytucyjna, dlatego że działa wstecz. Nie może działać wstecz żadne prawo, panie redaktorze,
1: Tylko wie pan, że
0: nigdzie
1: to
0: na
1: nie jest
0: świecie.
1: opodatkowanie zwykłego Kowalskiego,
0: No ale to nie,
1: tylko to są
0: ale
1: wielkie
0: to jest,
1: koncerny paliwowe, które mają potężne zyski, tak?
0: ale prawo jest prawem. To można obniżyć ceny benzyny. Proszę pana, można zrezygnować z akcyzy. Tusk sam powiedział, że wie, jak to zrobić, będzie po 5,19. No to jak wie, to niech robi, ale nie taką ustawą, która jest niekonstytucyjna, która działa wstecz, jest absolutnie nie do przyjęcia. I każdy rozsądny człowiek, gdyby był prezydentem, nie podpisałby takiej ustawy, bo prezydent stoi na straży konstytucji i nie może podpisać ustawy, która działa do tyłu.

0: Nie ma. Prawo nie działa wstecz. Kropka. Amen.
1: A czy tu nie chodzi tak tylko o to, być. Panie senatorze, a czy tu nie chodzi tylko o to, że prezydent chce, żeby jego było na wierzchu, że chce, nie chce pokazać pana, sukcesu rządu w tej sprawie, że Polacy jaki, zapłacą mniej.
0: Jaki sukces? Jaki to jest sukces? Jaki, czy pan, niech proszę wymienić mi kilka sukcesów.
1: Ja mówię o tym konkretnym przykładzie, że prezydent nie chce podpisać, ponieważ nie chce pokazać, że Polacy zapłacą dzięki rządowi, ustawie rządowej mniej za paliwo, tak? To
0: nie, no dzięki niekonstytucyjnej ustawie Polacy mieliby jakoby płacić mniej za benzynę. Płacą prawie 10 zł, dlatego że Tusk nie chce obniżyć akcyzy i nie chce obniżyć VAT-u. A to może zrobić jednym rozporządzeniem, jedną decyzją. Prezydent złożył ustawę i ta ustawa może wejść w życie, a Tusk po prostu, jak pan użył takiego określenia, że chce mieć rację, no to właśnie Tusk kłamie i cały czas wmawia nieprawdziwe informacje Polakom. No nie wolno w ten sposób. Polityk powinien być rzetelny, uczciwy i mówić prawdę.
1: No dobrze, to jak pan ocenia, jest pan też lekarzem, chirurgiem, jak pan ocenia pakiet tych 5 ustaw, które wprowadzają na przykład limity wynagrodzeń dla lekarzy? No, to jest ograniczenie ustawy, liczby godzin pracy do 320 miesięcznie oraz półroczny okres na dostosowanie obecnych umów.
0: No to że to zostało zmienione z roku, bo też taki był pierwotny projekt ministerstwa, to jedyna dobra informacja. Natomiast wie pan, ta ustawa tak naprawdę no to w systemie opieki zdrowotnej nic nie zmienia. To jest takie pudrowanie tylko no, bardzo niezwykle trudnej sytuacji polskiej służbie zdrowia i ona nie wynika z tego, że lekarze zarabiają dobrze. Jeszcze do niedawna mówili wszyscy, lekarze za mało zarabiają. Przecież jeszcze Platforma Obywatelska niedawno chyba nie wiedziała o Kacprzyku, który 1,5 miliona złotych zarobił. No, powtórzę to, no, młody, niedoświadczony, bez specjalizacji człowiek zarabiał tylko i wyłącznie dlatego, że był członkiem Platformy Obywatelskiej i stworzył tam salonik dla VIP-ów. Nic na ten temat nie mówimy. Żadne rady, żadne media.
1: Panie senatorze, ale ten kierunek zmian jest dobry, czy nie? Ten kierunek zmian, o którym mówiłem.
0: Jest to, proszę pana, jakieś rozwiązanie, które naprawdę nie wpływa na zmianę złego systemu opieki zdrowotnej. Są zupełnie inne problemy, których Tusk ani Platforma Obywatelska nie dostrzega. Są źle wydawane pieniądze, są źle wycenione procedury.
1: Tylko wie pan, że rządziliście przez 8 lat.
0: Źle zarządzane szpitale.
1: I jak było, panie senatorze, przez te 8 lat? No nie naprawiliście. Nie naprawiliście służby zdrowia przez 8 lat.
0: Był taki bałagan jak w tej chwili. Proszę pana, naprawiliśmy, zrobiliśmy. Ja mogę panu powiedzieć, co zrobiliśmy. Bardzo dużo. E-recepty, informatyzacja służby zdrowia. Proszę pana, gdyby nie informatyzacja służby zdrowia, to w czasie pandemii poumierałoby, proszę pana, dziesiątki albo setki tysięcy osób, gdyby nie e-recepty. Także to jest to wielkie osiągnięcie Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększono finansowanie, dzięki czemu między innymi taki, prawda, cwaniaczek jak pan Dawid może mógłby zarobić 1,5 miliona złotych w rok. Mnie to bardzo bulwersuje.
1: Czy pana ta ustawa też dotknie, czy nie, panie senatorze?
0: Nie słyszę.
1: Czy pana ta ustawa też dotknie, bo pan też zarabia, jest pan, prawda, wykonuje pan zawód lekarza. Choćby przed chwilą pan przyjmował pacjentów.
0: Naprawdę, ja proszę pana, nie jestem zainteresowany pieniędzmi w służbie zdrowia. Czy zarobię taką, czy mniejszą, czy większą kwotę, to nie jest mój cel. Ja pomagam ludziom i mam wielką satysfakcję z tego, że im pomagam, że mogę prawie codziennie być z pacjentami. To jest moje powołanie, moja służba i pracowałem, wie pan, kpiono sobie tego, linczowano mnie przez wiele lat. Jak mówiłem młodym lekarzom, że trzeba pracować dla idei, to taki sobie ten Dawidek tylko z tego zakpił, wie pan. A ja od samego początku do samego końca pracowałem, pracuję i będę pracował dla idei.
1: No dobrze, to Fort Trump, czy to jest dobra nazwa na stałe amerykańskie bazy w Polsce, czy jakby chciał na przykład szef MSZ-u Radosław Sikorski Ronald Reagan albo Tadeusz Kościuszko?
0: No Trump byłaby dobra, bo to jednak jest zasługa pana prezydenta Donalda Trumpa. To wie pan, to trzeba oddać części. Od dawna była mowa o takiej nazwie i jeśli ja miałbym spośród tych trzech wybierać, każda z tych trzech jest dobra, ale najlepsza to jest właśnie ta pierwsza, którą pan powiedział, Donald Trump, bo on był zasłużony, jeśli chodzi, najbardziej zasłużony w powstaniu, powstawaniu, nie mamy jeszcze

0: prawda? Ale, a niech pan powie, jaki jest wynik meczu, bo to jest ciekawe. Kurczę, nie mam dostępu. A,
1: nie śledzę już na bieżąco.
0: Nie, ale
1: tu mi pokazuje tak prowadzący drugi, że jest 1-0 dla Polski, tak? W setach.
0: 1-0, tak, no to tak, świetnie, to dobrze. Tak. No, trzymajmy kciuki i życzmy Polakom, żeby weszli do
1: finału. No dobrze, to jeszcze, panie senatorze, to jeszcze kończąc, tak, kończąc naszą rozmowę, wybory w Krakowie, ponieważ tam macie kandydata Michała Drewnickiego, no nie będzie najpewniej w drugiej turze, no i też nie wygra.
0: No nie wiemy, zobaczymy, czy będzie, czy nie będzie.
1: No nie, no sondaże jasno pokazują, że w drugiej turze, jeśli będzie druga tura, to będzie Łukasz Gibała, Monika Piątkowska. Ale co będzie miarą sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach? Jaki wynik pana Drewnickiego?
0: Wie pan co, ja myślę, że ten kandydat pokazał, jak należy prowadzić kampanię. Ja ją trochę śledziłem. Ta kampania była bardzo, bardzo aktywna. Codziennie był w jakimś innym miejscu.
1: A nie mieliście lepszego kandydata? Nie mieliście lepszego, bardziej rozpoznawalnego?
0: Ja się na tym nie znam. Jeśli chodzi, ja nie znam środowiska krakowskiego, więc nie mogę powiedzieć. Natomiast uważam, że to jest bardzo dobry kandydat. Człowiek, który jest związany z Krakowem, który jest wieloletnim radnym, zna problemy Krakowa. No, dał się poznać jako taki bardzo odpowiedzialny, niezwykle pracowny. A ja lubię ludzi pracowitych, ambitnych. Taki właśnie jest ten nasz kandydat. Także zobaczymy. No, będę trzymał kciuki za niego. Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o kampanię, to muszę powiedzieć, że szapoba, bo zrobił naprawdę świetną, fantastyczną kampanię. Podziwiałem jego inwencję, a przede wszystkim pracowitość.
1: Dzisiaj jest również mecz w piłkę nożną. Polska, Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów. Jaki pan wynik obstawia tego meczu?
0: Wie pan co? Ja bym chciał, żeby było tak jak u siatkarzy, żeby było 3-0, 3-0.
1: No dobrze, to zobaczymy. Stanisław Karczewski.
0: Dwa razy 3-0.
1: To Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję i kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom. Do widzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Kamil Szewczyk, a jak słyszeliśmy, pana posła Stanisława Karczewskiego z PiS bardzo interesował w trakcie rozmowy wynik meczu Polska-Słowenia. Faktycznie w setach, drodzy państwo, jest 1-0 dla biało-czerwonych. 25-23. Tak zakończył się pierwszy set w półfinałowym meczu Mistrzostw Europy. Trwa w tej chwili drugi set. 7-5 dla Polski. Tak wygląda w tej chwili tabela wyników. O, 8-5. Właśnie się zmieniło. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych, ale oczywiście nie tylko o sporcie była mowa w tej rozmowie. Padło również pytanie, jaka będzie przyszłość Michała Moskala, który zawiesił członkostwo w PiS. Michał Moskal niepotrzebnie pojechał na Ibizę, trzeba sprawę dokładnie wyjaśnić, ale my nie podejmujemy decyzji na podstawie doniesień prasowych. Tak powiedział przed chwilą w Polskim Radiu 24 Stanisław Karczewski z PiS, zapytany o to, czy poseł Moskal, który rozmawiał na hiszpańskiej wyspie z szefem Zondy, powinien rozstać się z partią. A my teraz w Polskim Radiu 24 będziemy rozmawiali o dużych pieniądzach. Czas na magazyn Saldo i Justyna Golonko.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, przed nami gospodarcze podsumowanie tygodnia, a z nami jest Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry panie Mariuszu.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: To zacznijmy od tego, co zajmowało nas na początku tego tygodnia, czyli obniżonego ratingu Polski. Nasz rating został obniżony przez jedną z trzech światowych agencji, przez Moody's. To powiedzmy, jak ta decyzja przełożyła się na rynki, jaka była reakcja inwestorów?
5: W praktyce nic się nie wydarzyło tak naprawdę. Ani się nie wydarzyło, jeśli chodzi o polską walutę, ani się nie wydarzyło, jeśli chodzi o polskie rentowności obligacji, szczególnie tych 10-letnich. Nie ma żadnego rynku. To wynika z tego, że Moody's jako ta jedna z trzech agencji utrzymywała nasz rating na najwyższym poziomie. On miał negatywną perspektywę. Większość tych agencji, te pozostałe agencje już miały rating jakby niżej, więc rynek po prostu wiedział, że to musi nastąpić. Moody's, mówiąc kolokwialnie, przeceniał nas już dużo wcześniej, niż by wynikało to z sytuacji fiskalnej, gospodarczej i tego, co się dzieje na świecie. Stąd to obniżenie ratingu absolutnie nie wpłynęło na zachowanie inwestorów, ani na postrzeganie Polski.

0: Co więcej, paradoksalnie może się okazać, że to ustawienie perspektywy przez Moody's na bardziej stabilną przyszłość, no, gwarantuje jednak podniesienie naszego prestiżu czy zainteresowania, jeśli chodzi o polski dług, ale też inwestowanie w Polsce.
1: Ale jednak ta nasza wiarygodność kredytowa poszła w dół.
0: No to nasza wiarygodność kredytowa poszła w dół, ale to nie jest tylko i wyłącznie odosobniony polski przypadek. Te wzrosty rentowności, jeśli chodzi o obligacje, dotyczą całego świata w zasadzie. I dzieje się to z kilku powodów. Przede wszystkim te rentowności podążają za tym, jak się zmieniają ceny surowców. Bo to surowce w tej chwili, czy ta sytuacja na rynku surowców rządzi tym, co się dzieje na rynkach.
1: Ale z drugiej strony w tym raporcie Moody's czytamy, że Polska musi się zająć naszymi finansami publicznymi, no bo tutaj mamy potężny problem, jeśli chodzi o ten rosnący dług.
0: Niepopularna opinia. W Polsce w tej chwili nie grozi kryzys długu czy kryzys deficytu. On rzeczywiście nominalnie jest najwyższy w historii i nie ma się co z tym sprzeczać. Ale te środki, które pożycza rząd, one trafiają wprost a do przedsiębiorców, b do obywateli. Nie mamy w tej chwili zagrożeń w innych wskaźnikach makroekonomicznych. Mówimy tutaj chociażby o bilansie zagranicznym. Jeśli mielibyśmy dwa deficyty połączone ze sobą, tak jak ma na przykład Rumunia, do której często nas lubią porównywać w kontekście tego kryzysu długu i deficytu, no to wtedy moglibyśmy mieć problem. Jedyne, co musi robić rząd, to te pożyczone pieniądze na rynku wydawać w sposób rozsądny, tak aby nie wywoływać wewnętrznej inflacji. I wydaje się w tym całym, w tych wszystkich wskaźnikach makroekonomicznych, które widzimy, że nie wywołuje. Środki z SAFE ewidentnie trafiają w potrzeby polskiego przemysłu. Jako jeden z nielicznych gałęzi naszej gospodarki w tej chwili rośnie dzięki tym środkom i tym zamówieniom, które trafiają do polskiej zbrojeniówki, bardzo szeroko rozumianej. Więc te pieniądze, one zostają w głównej mierze w Polsce i są wydawane na rzecz firm działających w Polsce, ale też obywateli przez transfery społeczne. Rzeczywiście agencje ratingowe patrzą na tę relację deficytu do PKB i długu do PKB. Problem jednak jest dużo bardziej złożony, dlatego że my mamy zapisane w naszych ustawach o finansach publicznych i konstytucji progi ostrożnościowe. 55% długu do PKB i 60% odpowiednio procent długu do PKB w konstytucji. Po przekroczeniu tych progów, ta definicja długu jest jeszcze różna i tam można, pewna przestrzeń jest do manipulacji tą definicją. Jeśli my przekroczymy, to niezależnie od tego, czym nasze państwo się rozwija, czy jest w recesji, czeka nas w pierwszym momencie ograniczanie zadłużania, a przy przekroczeniu progu konstytucyjnego nawet poważne konsekwencje w postaci, nie wiem, wzrostu chociażby podatków.
1: To spójrzmy jeszcze na te dane, które pojawiły się w tym tygodniu, bo poznaliśmy m.in. sprzedaż detaliczną i od niej zacznijmy. Ona liczona w cenach stałych w sierpniu tego roku okazała się tylko o 3,8 wyższa niż przed rokiem, tak podał GUS. Czyli sprzedaż detaliczna rozczarowała rynki.
0: Rzeczywiście rozczarowała, bo oczekiwania były większe, ale z drugiej strony też trzeba na to patrzeć w bardziej pozytywny sposób. Mamy kolejny ósmy miesiąc z rzędu, w którym sprzedaż detaliczna rośnie. W tamtym roku mieliśmy o tej samej porze roku już dwa miesiące, które były na minusie, więc de facto ten konsument w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, czyli o to, co kupujemy, ile kupujemy w sklepach, jest nadal dosyć silny. Wydajemy dużo rozsądnie pieniądze i jeśli mówiąc o tej sprzedaży, czyli o kupowaniu towarów, to trzeba też mieć jeszcze drugi element zachowania konsumentów w głowie, czyli wydawanie na usługi. I tego ta sprzedaż detaliczna nie łapie, a widzimy, że i ceny usług rosną dwukrotnie szybciej niż towarów, więc istnieje duża szansa, że albo konsumenci są bardziej wstrzemięźliwi z uwagi na wysokie ceny usług, albo jednak przekierowali część swoich środków, albo część ich środków pochłaniają wydatki na usługi, a nie na sprzedaż detaliczną. To, co cieszy w samej tej sprzedaży, poza tym wynikiem mniejszym niż oczekiwania, to jednak to, że całkiem mocno i silnie się trzyma nadal sprzedaż dóbr trwałych, chociażby RTV, AGD. Możemy ponarzekać na przykład na sprzedaż odzieży i tutaj rzeczywiście trzeba by się bacznie przyglądać, bo to trzeci miesiąc z rzędu, kiedy sprzedaż odzieży spada, spada również produkcja tej odzieży i dosyć intensywnie rosną ceny tej odzieży. Kilka miesięcy jeszcze z takim wynikiem, no i branża rzeczywiście będzie pod dosyć dużą presją.
1: Pojawiły się też takie opinie dotyczące tej sprzedaży detalicznej, że to właśnie drogie paliwa uderzyły w polskiego konsumenta.
0: Tak, no paliwa w tej chwili rządzą.

0: nam i inflacją, i sprzedażą detaliczną, i inflacją producencką, czyli tym mniej popularnym wskaźnikiem wzrostu cen tylko dla przedsiębiorców. Tu widać rzeczywiście, że paliwa czy GUS, zbierając dane o sprzedaży detalicznej, prawdopodobnie znowu nie złapał tego elementu działania programu CPN w tej drugiej połowie sierpnia, bo w dużej mierze ten początek sierpnia obfitował we wzrosty cen na stacjach paliw i konsumenci się automatycznie wstrzymywali z większymi zakupami paliw. Gdy ceny zostały obniżone, ruszyliśmy do dystrybutorów i tego prawdopodobnie elementu GUS nie wyłapał. Podobnie się zachował wskaźnik inflacji, który dosyć intensywnie wzrósł, nawet powyżej oczekiwań, a to w związku z tym, że prawdopodobnie GUS znowu nie zobaczył tej obniżki dwutygodniowego programu CPN, co z jednej strony pozwala się cieszyć, bo szok związany z wrześniowym wzrostem inflacji rozłożył się nam na 2 miesiące de facto.
1: To jeszcze o rynku pracy porozmawiajmy, bo tutaj też pojawiły się nowe dane. Zacznijmy od wynagrodzenia. To przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw urosło w sierpniu o 5,6% w ujęciu rok do roku. No i ta dynamika wynagrodzeń w Polsce wyraźnie nam spowolniła.
0: Tak, osłabła. W zasadzie wróciła do oczekiwań rynkowych i wróciła do tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Dynamika wynagrodzeń 5,8, do tego dołożymy inflację, no to średnio statystycznie Polakom powinno dostawać około 2,1% więcej w kieszeniach niż rok wcześniej, co też jest pewnym sygnałem dla Rady Polityki Pieniężnej w takim kierunku, że nie ma dużej presji inflacyjnej, jeśli chodzi o wzrosty cen i być może przechodząc też do tych stóp procentowych, prawdopodobnie Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się w tym roku już na jakikolwiek ruch, jeśli chodzi o koszty pieniądza w Polsce.
1: To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałam pana o zatrudnienie zapytać. Jakie pana zdaniem są przyczyny tego trwającego już od 3 lat spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw? Co się dzieje?
0: Tak, rzeczywiście to mamy tak zwany w ekonomii trend boczny, czyli stały spadek między 0,8 a 1% w skali roku. Mamy tutaj raz, że demografię, mamy dwa, że pragmatyzm, jeśli chodzi o zatrudnianie, czyli de facto firmy nie zwalniają, ale jeśli ktoś się sam zwolni, to niespecjalnie szukają na jego miejsce nowych pracowników. Polski rynek pracy przez ostatnie 3 lata jest jednak najbardziej stabilnym elementem naszej gospodarki i nie martwiłbym się specjalnie tymi spadkami zatrudnienia.
1: To tak optymistycznie kończymy naszą rozmowę, nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był naszym gościem. Ja również państwu dziękuję. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Justyno, bardzo dziękujemy za to podsumowanie gospodarcze tygodnia. Na podsumowania sportowe jeszcze przyjdzie czas, ale dobra informacja jest taka, że Polacy prowadzą w meczu ze Słowenią 1-0, a w setach 15-14 dla naszych. Trzymamy oczywiście kciuki, a już za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Po ataku w klasztorze. Nowe ustalenia prokuratury. Rosja eskaluje. Polska zaostrza procedury lotnicze. Koniec kampanii. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomaga.

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat nie kończy się na nagłówkach. Wojny, wielka polityka i ludzie, którzy znaleźli się w samym środku wydarzeń. Podcast Świat w każdą sobotę o 20.30 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Wojciech Cegielski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Prokuratura wnioskuje o areszt dla nożownika z Jarosławia. Mężczyzna nie został jednak jeszcze przesłuchany. Polityczne komentarze po decyzji Michała Moskala. Po doniesieniach dziennikarzy w sprawie zonda krypto poseł zawiesił swoje członkostwo w klubie PiS. Woda jest niezdatna do spożycia. Bakteria wykryta w wodociągu koło Torunia. Minęła 18. Ewelina Kamińska, zapraszam. Jeszcze dziś można się spodziewać wniosku o areszt podejrzanego o zabicie księdza w opactwie w Jarosławiu. Mężczyzna zaatakował wczoraj jeszcze 4 inne osoby. Ihor M. może odbyć karę w warunkach szpitalnych, bo biegli stwierdzili, że jest niepoczytalny, powiedziała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
6: Aktualny stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga leczenia przeciwpsychotycznego.
5: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba narodowa. Sprawcy grozi dożywotnie więzienie. Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości. To po doniesieniach o ubiegłorocznych konsultacjach z szefem zonda krypto w sprawie ustawy o kryptoaktywach, o czym pisze portal Onet. Senator PiS Stanisław Karczewski uważa, że sprawa musi zostać wyjaśniona, ale nie przesądza też o przyszłości posła Moskala w partii.
7: Jest tak, że podejmujemy decyzje polityczne na podstawie artykułów w Onecie czy w jakimkolwiek innym medium. No, trzeba wyjaśnić sprawę oczywiście. To, że zawiesił swoje członkostwo, to bardzo dobrze.
5: Sprawę powinny wyjaśnić służby. Tak mówił dziś w Polskim Radiu 24 poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
8: To jest naprawdę wielka afera i pokazuje, że tak naprawdę politycy Prawa i Sprawiedliwości, może tak nieładnie powiem, ale to tacy chłopcy do wynajęcia, że ktoś, kto ma kasę, prowadzi przestępczy biznes, może wynająć i dyktować poprawki do ustawy.
5: Głos w sprawie najnowszych doniesień dotyczących Michała Moskala zabrał m.in. były polityk PiSu Janusz Kowalski, który firmował poprawki własnym nazwiskiem. Poseł zarzucił Michałowi Moskalowi, że poprawki trafiły do konsultacji z Przemysławem Kralem bez jego wiedzy. 5 osób zginęło, a prawie 30 zostało poszkodowanych w dzisiejszych rosyjskich atakach na Kijów. Siły Kremla uderzyły m.in. w dzielnicy Sołomiańskiej.
9: Dron uderzył tam w budynek biurowy. Zginęły 4 osoby, a 7 zostało poszkodowanych. Wśród nich jest dziecko. Uszkodzona została elewacja budynku. Na parkingu zapaliły się samochody. W wyniku uderzenia uszkodzone zostało centrum danych firmy telekomunikacyjnej Data Group. Według firmy dane są bezpieczne, a usługi działają z zapasowych lokalizacji. Uszkodzona została również kolejna placówka medyczna w Kijowie. 3 osoby, które znajdowały się w jej pobliżu, trafiły do szpitala. Wśród nich także jest dziecko. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: W informacjach teraz SMS-owy alert RCB dla mieszkańców okolic Torunia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że woda z części wodociągu Przysiek jest niezdatna do spożycia z powodu wykrytej bakterii. Nie można jej też wykorzystywać do celów higienicznych. Służby apelują o śledzenie komunikatów Urzędu Gminy Zławieś Wielka. Problemy mogą potrwać się co najmniej kilka dni. Zacięta walka w pierwszym secie i teraz trwa walka w drugim. Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze do Mediolanu. Polscy siatkarze wygrali pierwszego seta w półfinałowym starciu ze Słoweńcami na Mistrzostwach Europy. Trwa drugi, równie zacięty set. Biało-czerwoni prowadzą. 20-20 w tym momencie piłka przeszła przez siatkę. W drugim półfinale natomiast dziś wieczorem Francja zmierzy się z Finlandią.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
5: Termometry pokazują dziś średnio od 13 do 16.

0: 15 stopni. Pochmurny koniec dnia praktycznie w całym kraju, pada na północnym i miejscami na południowym wschodzie. Deszczowo będzie tam również w nocy, a temperatura minimalna wyniesie w całym kraju od 7 do 11 stopni. Nieco chłodniej będzie na zachodzie i w górach.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi w tej chwili 20% prądu w krajowej sieci. Od 19 do 20 należy ograniczyć zużycie energii, bo sieć może być przeciążona. W południowo-wschodniej i wschodniej części Polski jest susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: 21-21. Ależ emocje na siatkarskim parkiecie. Trzymamy kciuki oczywiście za naszych. W tej chwili na naszym zegarze 18:05, a teraz pora na podsumowanie mijającego tygodnia w podcaście politycznym Polskiego Radia Strefa Wpływów, na który zapraszają Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
4: Strefa Wpływów.
5: Dzień dobry. Witamy Państwa w najnowszym odcinku Strefy Wpływów. Pierwszym już oficjalnie jesiennym odcinku Strefy Wpływów. Spotyka się z Państwem jak zawsze niezawodne i moje ulubione grono. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Ja się nazywam Roch Kowalski i reprezentuję Polskie Radio 24. O bezpieczeństwie dużo mówić będziemy dziś w Strefie Wpływów, bo to tydzień, w którym mieliśmy kolejne akty dywersyjne na terenie Polski, a na arenie międzynarodowej polscy politycy dyskutowali z amerykańskimi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Porozmawiamy także o kolejnych odsłonach serialu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a także o Antonim Macierewiczu, który czegoś tam szukał w rowerowej przyczepce. Będą z nami także goście, Hanna Gill-Piątek oraz Bartłomiej Sienkiewicz, politycy obecnie Koalicji Obywatelskiej, ale co najważniejsze w tym kontekście, współautorzy książki Naród do zadań specjalnych. Zapraszamy na Strefę Wpływów. Niezwykle nam miło przywitać w studiu gości. To pierwszy raz, jak Strefę Wpływów odwiedza dwoje gości. Hanna Gill-Piątek, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Oraz Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze. A oboje państwo są współautorami książki Naród do zadań specjalnych. A
8: my... Ale nie będzie tak cukierkowo przez cały podcast.
5: A my zaczynamy od serii naszych krótkich pytań.
8: Pytanie do Hanny Gill-Piątek. Czy Polacy potrafią się jednoczyć tylko w trudnych sytuacjach?
7: Nie. My się potrafimy jednoczyć wtedy, kiedy coś nas interesuje, pociąga, czegoś chcemy.
8: I kropka, bo tutaj to są krótkie pytania, dobra, krótkie odpowiedzi. Pytanie do Bartłomieja Sienkiewicza. Czy w najbliższych miesiącach Rosja zaatakuje któreś z państw bałtyckich?
9: W przeciągu najbliższych miesięcy Rosja na pewno będzie atakowała inne kraje, nie tylko Ukrainę. I czy to będzie miało wymiar rakietowy, sabotażowy, to już jest rzecz techniczna.
10: To w takim razie moje pytania do pani Gill-Piątek. Czy Lewica i ludzie z Polski 2050 pójdą do wyborów w bloku z Koalicją Obywatelską? Czy zagłosują?
7: Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tak. Czy będzie ten blok, to nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli chodzi o elektorat, tak, bo pyta pan o wyborców, to jest elektorat demokratyczny. Więc trudno wypowiadać się za elektorat demokratyczny, bo on podejmuje suwerenne, demokratyczne decyzje i oczywiście będzie głosował na demokratyczne ugrupowania. Ale na
10: może
7: które?
10: Nie do głosowania.
7: Ale na które? No to zobaczymy.
10: Pytanie do pana Bartłomieja Sienkiewicza. Czy koalicja 13 października zawaliła sprawę rozliczeń?
9: Nie zawaliła, tylko minął moment, w którym można było to zrobić i on już nie wróci. Stąd narastające trudności przy Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ tego rodzaju rozwiązania wymagają solidnego wsparcia w emocjach społecznych.
5: To teraz seria moich pytań. Najpierw do pani radnej Hanny Gill-Piątek. Dlaczego i czy w ogóle potrzebna jest decentralizacja państwa?
7: Dlatego, że wtedy ono lepiej wspiera nas w różnych naszych potrzebach, ale też w aspiracjach, wtedy kiedy sami oddolnie próbujemy

0: próbujemy coś zrobić i się nam to udaje, i to o tym piszemy w książce, po prostu wtedy państwo jest bliżej obywatela i lepiej go widzi.
1: Panie ministrze, czy podtrzymałby pan tę swoją legendarną kiedyś ocenę, że państwo polskie na poziomie strukturalnym to kamieni kupa?
2: Kiedy to mówiłem, jeszcze wszyscy mieliśmy w głowie ideał państw i braliśmy te zachodnie państwa za ideał. Prawdę mówiąc, to powiedzenie w o wiele większym stopniu w tej chwili pasuje do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii niż do Polski.
1: I na tym kończymy serię naszych krótkich pytań i krótkich odpowiedzi. Szanowni państwo, to może na początek zacznijmy od takiej sprawy najbardziej oczywistej, podstawowej. Jak to się stało, że doszło do, powstało kolabo Bartłomiej Sienkiewicz i Hanna Gill-Piątek? Skąd pomysł na książkę i dlaczego o tym?
2: Książka się wzięła z SMS-ów, z wymieniania między nami opinii o tym, co się dzieje. I wzięła się także z tego, że oboje byliśmy zafascynowani case'em Niemiec. Czyli państwa, które uchodziło u nas za wzór państwowości, które się zaczęło zwijać w przyspieszonym tempie przy kompletnej bierności własnego społeczeństwa. I w ten sposób zresztą zakonstruowaliśmy tą podstawową różnicę między Polską a Niemcami. To nie jest język, kultura i waga międzynarodowa, tylko to, że Polacy mają skłonność do działania wtedy, kiedy się kończą instrukcje obsługi, a Niemcy są gotowi tą instrukcję obsługi ciągnąć tak długo, póki sobie nie rozwalą twarzy o ścianę. Ta różnica jest różnicą fundamentalną i z tej konkluzji ta książka się narodziła jako pomysł.
1: Pani radna?
0: Pisaliśmy dłuższy czas, wymieniając się wiadomościami. Zobaczyliśmy, że nasze konkluzje, nasze myśli układają się w pewien ciąg, który wydał nam się czymś, czego nikt nie zauważył. To znaczy taką opowieścią o tym, że współczesna historia Polaków jest tak naprawdę historią oddolnego postępu. I my tam na przykładach to ilustrujemy, jak elektryfikacja, jak telefonizacja przez komitety telefonizacji, jak sieci osiedlowe, internetowe, jak w końcu sieci szkieletowe, światłowody, aż do fotowoltaiki. I że to wszystko, zanim państwo wymyśliło, że to należy zrobić i przede wszystkim uregulować, że to działo się oddolnie. I im szybciej się działo, zanim państwo się zorientowało, tym lepiej.
3: Ale z czego to wynika? Czy to wynika z przekory? Czy to wynika z tego, że Polacy nie ufają swojemu państwu? Bo rzeczywiście jest tak, że w tych przykładach, które opisujecie, że Polacy działają trochę pomimo państwa.
2: No, działają pomimo państwa, ponieważ to państwo nadal jest niezwykle centralistyczne. Nadal to państwo i formacje polityczne, czy w ogóle polska polityka, zajmuje się tym, kto dzierży władzę i co z tą władzą zrobi. Natomiast nie zauważa tej nieprawdopodobnej elektrowni ludzkich emocji, ludzkich aspiracji i zdolności do działania wspólnie, razem, opartego na zaufaniu, które stoi za każdym skokiem technologicznym w Polsce. Myśmy napisali w gruncie rzeczy ludową historię postępu technologicznego. I to, że to jest proces kompletnie niezauważalny z punktu widzenia socjologii i polityki, a także i historii, pokazuje, jak bardzo państwo nas represjonowało, że takie siły, jakie w nas drzemią, w ogóle nie są w naszej świadomości.
4: Ale represjonowało czy nie zauważało?
2: Bo jedno i drugie. Bo czasami było tak, że nie zauważało. I o tym, że internet to jest ważna rzecz, przekonało się dopiero wtedy, kiedy panowie od Trzepaków podłączyli 8 milionów ludzi do internetu. A czasami represjonowało, tak jak represjonuje fotowoltaikę w tej chwili i rozproszenie energetyczne, które jest po prostu wymogiem współczesności, bezpieczeństwa i tej rewolucji energetycznej, która się odbywa w całym kraju, ale my mamy od tego państwo i jego wypustki w postaci koncernów energetycznych, które robią wszystko, żeby tej rewolucji oddolnej nie było.
4: Ale jeszcze chciałem o tej fotowoltaice, bo akurat to mi leży na na sercu. Przyznam, że ja nie jestem o zesrodze, w sensie nie mam fotowoltaiki, ale leży mi to na sercu, bo ja zauważyłem taki ruch. Najpierw rząd namawia Polaków do montowania

0: paneli, a później się okazuje, że nie można tej energii elektrycznej od ludzi odebrać i nie wydaje się im zezwoleń na dosyłanie energii do sieci, bo ta sieć jest niewydolna. I to jest taki, moim zdaniem, to jest obraz naszego państwa.
1: To, co się stało...
2: No dlatego jest głównym przykładem w naszej książce.
1: To, co się stało za rządów PiS-u, podczas kiedy w 2000

0: interes tych czeboli energetycznych dużych jest zagrożony. Uciął to, te stare zasady tak zwane, i zaczęły się nowe zasady, kiedy trzeba było być takim, no powiedzmy, kiedy przestało się to opłacać. Oczywiście fotowoltaika cały czas jest, tylko ona bardzo wyhamowała, jej rozwój bardzo wyhamował. I wtedy nastąpił taki zawód społeczny. To znaczy nagle państwo po prostu z takiego podtrzymywacza, inicjatora drabiny tego postępu stało się na powrót karbowym, który powiedział nie, stop, tutaj ucinamy. Tak? I chcę zaznaczyć, że to represjonowanie energetyki obywatelskiej trwa do dziś. Dlatego, że proszę zauważyć to słynne przez ostatnie dni rozporządzenie o warunkach technicznych, które oczywiście obejmuje o wiele szerszy zakres. Natomiast w tym rozporządzeniu, między innymi podczas jego projektowania, zaplanowano takie przepisy dotyczące magazynów energii, które są absolutnie kluczowe do tego, żeby ten system się trzymał. Ponieważ, tak jak pan powiedział, nie mamy tych sieci energetycznych we właściwym stanie. I tam zaprojektowano takie przepisy, w których no, jak ktoś ma w domu jednorodzinnym panele, to tak naprawdę lepiej, żeby sobie zbudował oddzielne pomieszczenie, niemal strażaka postawił, generalnie tak, żeby utrudnić. Przy okazji to rozporządzenie właściwie wykluczało energetykę tak powszechną na zachodzie, jak na balkonach, w blokach, tak we wspólnotach. Podczas kiedy my dawno powinniśmy mieć bilansowanie lokalne, to znaczy te magazyny też na poziomie gminy. Proszę zauważyć, że za rządów PiS-u, ja to policzyłam, z samego ETS-u na transformację energetyczną i łagodzenie jej skutków dostaliśmy 100 miliardów złotych. Cała przebudowa sieci energetycznych kosztowałaby nas mniej więcej połowę tego. Gdybyśmy chcieli tak porządny remont zrobić,
1: tylko ile tych pieniędzy poszło rzeczywiście
0: no
1: w
0: właśnie,
1: energetykę,
0: co oni z tym zrobili? To jest pytanie, co oni z tym zrobili i to niestety dziedziczymy po ich rządach i faktycznie to jest taki przykład najświeższy tego oddolnego zrywu, chęci posiadania energii na swoim i ogromnego zawodu, ogromnej frustracji, jaki państwo zafundowało swoim własnym obywatelom.
2: Ja się tak zastanawiam, to jak państwo definiują tak na dobrą sprawę ten, jak rozumiem, poniekąd centralny problem z centralizacją państwa? Czy to jest problem tego, że polityka, ta, którą obserwujemy w mediach, ona jest obok potrzeb ludzi? Czy to jest problem tego, że decyzje są podejmowane w Warszawie bez uwzględnienia tego, czego realnie potrzebują mieszkańcy czy wójt, nie wiem, gminy Inowłódz, czy jakiejkolwiek innej gminy w Polsce?
3: My to ostatecznie zdefiniowaliśmy i opisaliśmy w ostatnim rozdziale, który łączy wszystkie wątki tej książki. I uważam, że to jest forma autokolonializmu. To znaczy przyzwyczajeni do bycia skolonizowanym przez wybory, przez zaborców, potem przez komunizm sowieckiego typu, odtwarzamy cały czas pewne kalki zachowań państwa typowe dla władzy kolonialnej. To znaczy są jacyś tubylcy, a tu jest państwo, które ma im mówić, gdzie jest ścieżka ich życia i co im wolno, czego nie wolno. Ten autokolonializm nie jest żadnym fatum. Jest takim tikiem nerwowym po poprzednich epokach. Tiki nerwowe się leczy. Ta książka jest pomyślana jako terapia, żeby się wyleczyć z tyku autokolonializmu, za którym raz są zaborcy, raz jest komunizm, a potem przychodzi prawica i mówi, że właśnie nie ma tego narodu i mogą sobie robić, co chcą. Albo lewica, która ma te swoje też bardzo piękne karty. I też strona liberalna przed 2015 rokiem, która uważała, że jej siła i wiarygodność polega na tym, że reprezentuje ten wyższy europejski porządek. Te formy autokolonializmu są jak odruch. Problem polega na tym, że nawet można by powiedzieć, no trudno, tak mamy. Tylko ta rewolucja, która się odbywa w tej chwili w świecie, technologiczna, gwałtowna, demokratyzująca wszystko, która pozwala takim narodom jak Polacy, z ich taką perfekcyjną partyzantką wziąć udział jako w czołówce tej rewolucji, jest zabijana przez ten odruch autokolonialny. To nie jest kwestia jednej partii czy drugiej. My opisujemy szczególnie rządy PiS-u, bo one są w pewnym sensie emblematyczne dla tego odruchu. Ale to nie jest tak, że tutaj cała reszta to niewinni.

0: łącznie z nami, o czym napisaliśmy na początku książki.
1: Ale wręcz przeciwnie, ja odnoszę takie wrażenie, że jesteście bardzo krytyczni wobec obecnego rządu. Krytykujecie między innymi to, że nie wspiera nowych firm technologicznych, że młodzi ludzie muszą wyjeżdżać za granicę, tam zarabiają, tam robią firmy, które są warte miliardy, po czym wracają do Polski i to państwo polskie się chce włączyć gdzieś w biznes, który się rozwinął za granicą. I na to też zwracacie uwagę, że w tej chwili takie wielkie biznesy, na przykład SpaceX, że one powstają gdzieś tam w warunkach takich garażowych nawet. Później się rozrastają wielkie przedsięwzięcia. Dlaczego polskie państwo tego nie widzi? Przecież był już ten osławiony NCBIR, zapisu wyprowadzano stamtąd pieniądze, ale ta instytucja nie została zlikwidowana, więc dlaczego ona nie wspiera startupów?
2: No właśnie my pytamy, czemu cały czas jest? Skoro NCBR przemielił przez te lata swojego istnienia 80 miliardów złotych, które wydano na innowacje, a wszystkie firmy innowacyjne, i o tym mówi Aleksandra Pędraszewska, z którą no, my z wieloma osobami rozmawialiśmy. Ona jest ekspertką od startupów w Radzie Przyszłości również. Jest to osoba, która pracowała w Eleven Labs, w jednej z takich firm właśnie, które w tej chwili są ogromne i bardzo drogie, jednym z czołowe na świecie, założone przez Polaków poza Polską. Więc statystyki są szokujące. Ponad 70% firm, które osiągnęły pułap 15 milionów euro przez Polaków zakładanych, tak, są zakładane poza Polską. Dlaczego? Dlatego, że są zwykłe bariery biurokratyczne, bo kiedy przychodzi inwestor i chce coś w tą firmę włożyć, coś zainwestować, to to jest naprawdę ciężki bieg przez płotki, łącznie z każdą zmianą potwierdzaną u notariusza, co trwa do 8 tygodni i kosztuje kilkaset złotych, więc już nawet na poziomie takich barier biurokratycznych to jest zablokowane. A i przytaczamy tam przykłady różnych tego typu sukcesów, jak na przykład ISAI Rafała Mądrzewskiego.
3: No, tak.
2: No to jest pouczająca historia, nie? Że ktoś, kto wykształcił, kogo wykształciliśmy w Polsce, kto naprawdę dobrze mówi o Polsce, wyjechał do Finlandii, założył tam firmę, która w tej chwili jest dominująca na niebie, jeżeli chodzi o mikrosatelity, które na początku miały być do badania pogody, a teraz są również w celach obronnych
3: dla wykorzystywane. Wojska, tak,
2: no. Tak, no poważna sprawa. My owszem mamy oddział ISAI w Polsce, ale to jest oddział, a nie mamy Rafała Mądrzewskiego i całego tego sukcesu.
4: No ale mamy Rafała Brzoskę i mamy Inpost na przykład.
0: Ja mogę powiedzieć, to jest osobna historia, bo okay. Uważam, że w tej chwili Polska to jest Inpost, to jest Żabka i to są przelewy bankowe nasze, czyli
4: Blik. Za mało
0: te
4: innowacyjne.
0: Trzy rzeczy tworzą tak naprawdę bardzo innowacyjne i one właściwie tworzą taką współczesną Polskę. I one powinny być ochraniane przez państwo.
2: Nie no, buksy, jeszcze buksy. Ja tu jako kobieta
0: jeszcze
2: się...
0: buksy. I generalnie one tworzą właściwie to współczesne społeczeństwo polskie. Ale to jest osobna rzecz. Ja chciałem wrócić jeszcze do jednej rzeczy. Państwo się, wszystkie partie i każdy rząd chwali się nowoczesnością, równocześnie jej nie wykonując. I jeśli już jesteśmy przy tej rejestrowaniu, to znaczy trzeba połamać kręgosłup korporacji notariuszy w Polsce, którzy zarabiają pieniądze na każdym wpisie, na który się czeka miesiące. To jest absolutnie niedopuszczalne, no, z punktu widzenia z logiki startupów, ponieważ zmiany w akcjonariacie są bardzo płynne, bardzo szybkie i wiążą się, uwaga, nie z biznesem, który trzeba poukładać, tylko kogo o fenomenalnych zdolnościach można wpuścić jako pełnego akcjonariusza do tego projektu. W związku z tym zmiana musi nastąpić w jeden dzień. W Szwecji tak jest, w Stanach tak jest. W Polsce od roku czy od pół roku wiadomo, że to jest poważna bariera. Czy coś się stało w tej sprawie?
1: Ale z czego to wynika? Bo mieliśmy Gowina, który deregulował dawno temu, Ryszarda Petru, który też deregulował.
4: I ciągle deregulował.
1: Nie jesteśmy zderegulowani.
0: Nie, chwileczkę. Deregulacja to jest fikcja. Przyrost prawa na Zachodzie, we wszystkich demokratycznych państwach Zachodu jest tak wielki, że deregulacja nie jest w stanie nadążyć, zmniejszyć tego. My jesteśmy w pewnej pułapce nadregulacyjności.

0: tylko Zachód. Tu nie chodzi o to, żeby wprowadzać deregulacje. Tu chodzi o to, żeby sobie wytyczyć wreszcie jakąś strategię. Uznać, że udział Polski w tej rewolucji technologicznej jest absolutnym numerem jeden i temu podporządkować całą resztę państwa. To znaczy, jeśli ktoś przeszkadza, to sorry, ale będzie musiał się cofnąć, być zrepresjonowany. To jest kwestia nie strategii rządowych, których jest Bóg wie ile i umierają sobie gdzieś tam cichutko i na papierach się wszystko zgadza, tylko po prostu politycznej decyzji. Tak, wchodzimy w tą rewolucję, bo to jest nasza wielka szansa, bo mamy obywateli, którzy są w stanie ją ponieść o wiele szybciej niż to zrobi państwo.
1: Ale ja pamiętam taką rewolucję, która się nazywa gaz łupkowy.
0: Gaz dla głupków.
2: No właśnie. Ogłoszona przez
1: premiera z trybuny sejmowej. Ja już się cieszyłem, że moja emerytura będzie z tego łupku, że moja mama też będzie miała większą emeryturę. I co? I łup.
2: To jest świetny przykład, bo proszę zauważyć, że to zostało wymyślone odgórnie, tak? Ktoś, nie wiem, przyjechał z pomysłem w teczce, z zagranicy raczej, tak mi się wydaje, bo jednak gaz łupkowy to jest specjalność Amerykanów.
1: I Kanadyjczyków.
2: Ktoś w rządzie postanowił, że to jest wielka społeczna potrzeba i nagle trafiło to w co? W pustkę to trafiło i jakby nic się z tym nie stało. I my piszemy bardzo, znaczy stawiamy pytania w tej książce i w ogóle chcielibyśmy, żeby to był bardziej asumpt do dyskusji niż dawanie recept. Czemu jest tak, że kurczę, po tym 89 roku my sobie to państwo robiliśmy na nowo, więc mogliśmy je zrobić tak, żeby ono było wygodne, żeby podawało jakby drabinę czy wsparcie tym ludziom, którzy chcieliby zrobić coś sami albo chcieliby oddolnie zrobić coś razem, tak, w granicach swojej wspólnoty, gminy, czy
3: Wy piszecie o tym, że to jest państwo daje rusztowanie.
2: Rusztowanie, tak, tak. Zresztą potem dowiedziałam się, że istnieje w politologii takie określenie, to ciekawe, ale my je jakby wymyśliliśmy na użytek tej książki. A zrobiliśmy sobie właśnie tę izbę biurokratycznych tortur. To znaczy, że, bo to nie chodzi o liczbę przepisów, to chodzi o ich treść, powiedziałabym, bo wszystko naprawdę da się zapisać tak, żeby było wygodne dla nas, żeby nas wspierało, a my jakoś, nie wiem, zapatrzeni w te zachodnie wzorce przez różne plany przywiezione z zewnątrz, już nie będę tam po nazwiskach mówić, nauczyliśmy się, że to zawsze powinna być jakaś kopia Zachodu, tylko że to była kopia Zachodu, jaką my mieliśmy w głowie i wydawało nam się, że robiąc tak państwo, no będziemy bardziej Zachodem przez to, a okazało się, że...
0: Ja tu właśnie chcę uzupełnić, tak się książka jest próbą ostatecznego zerwania z taką wizją Polaków, którym i Zachód, ale także i w Polsce się to dało na dużą skalę, mówił, że macie być tacy jak my. I wtedy będzie dobrze. W związku z tym myśmy stanęli wobec postępu technologicznego jako uciekającego horyzontu. Graliśmy w nie swoją grę. My w tej książce udowadniamy, że nie mamy być tacy i nigdy nie będziemy jak Holendrzy, Niemcy, Francuzi czy cały świat anglosaski. My mamy swoje moce, swój sposób radzenia sobie z postępem i nowoczesnością i każdy, kto rządzi w Polsce, ma obowiązek wziąć pod uwagę te nasze ustawienia fabryczne i nasz sposób myślenia o przyszłości. To jest właściwie istota tego społecznego opisu.
3: Ale co się dzieje?
0: Może ja to wytłumaczę na jednym przykładzie. W Radzie Przyszłości przy premierze zasiadają naprawdę wybitni ludzie. I ja nie zapomnę takiego tekstu, który wygłosił rzecznik rządu Adam Szłapka, który mówi, że to jest ta rada, która będzie decydowała o przyszłości. No, przepraszam bardzo, żadna przyszłość nie odbywa się w żadnej radzie przy żadnym premierze. Przyszłość jest niezależna od rządów, które zwykle muszą ją gonić, jak już przyszła. Przyszłość tworzą ludzie, którzy mają swobodę działania, którzy swoimi działaniami zarażają innych. Państwo, polityka przychodzi później. W związku z tym ta optyka, że oto mamy radę, siedzą tam ludzie, którzy zrobili wielkie rzeczy, nowych technologii i w ten sposób partycypujemy w przyszłości, jest nieporozumieniem. My potrzebujemy nie państwa nowych technologii. My potrzebujemy społeczeństwa nowych technologii.

0: Ale to nie jest tak, że ci ludzie z Rady Przyszłości, że to oni mogliby państwu powiedzieć, nie stawiajcie tych przeszkód. Znaczy,
1: no, ale oni mówią.
2: Mówią.
1: No. I co?
2: No i co? No i nadal, no, ale wiecie, to nadal właśnie... mamy NCBR, który wydaje ileś tam dziesiąt, nie zapomniałam ile, dwadzieścia kilka milionów na nowy gatunek piwa.
3: Ale kluczowe pytanie jest takie, co się dzieje z politykami, kiedy oni wchodzą do tego gmachu w Alejach Ujazdowskich? Bo Donald Tusk i Platforma Obywatelska, czy koalicja 15 października, no to jest koalicja, która szła do wyborów z takimi hasłami prospołecznymi, wspólnotowymi. Też mówiła dużo o nowoczesności. I co się stało? Wy w podziękowaniach dziękujecie na koniec książki ministrom, których nie chcecie wymieniać z nazwiska, bo dużo informacji, jak rozumiem, tego działania mechanizmu państwowego i tych przeszkód mnożenia ujawnili wam. No ale co się takiego dzieje, że ci ludzie opowiadają w książce, a nie robią to na co dzień?
2: A tu panią redaktor zaskoczę, bo ci ministrowie często mówili nam o dobrych przykładach. Bo my mówimy też o tym, że jeżeli czegoś naprawdę chcemy, to powinna być szybka ścieżka. I zauważamy to, że no, ta szybka ścieżka właściwie się już dzieje w obronności, czyli w bardzo ważnej dziedzinie. My byśmy chcieli, żeby w postępie technologicznym się jeszcze działa, ale w obronności już te bariery są znoszone. My już wiemy, że dobrych dronów nie wyprodukujemy przez system zamówień publicznych, bo on będzie przestarzały w dniu premiery 5 lat później, tak? Tylko, że tworzy się ten ośrodek systemów autonomicznych, OSA w skrócie, który jest czymś takim jak Brave One w Ukrainie, czyli zbieramy pomysły od biznesu, testujemy to bojowo, tak, patrzymy jak to się sprawdza albo na polu walki, albo czy to jest przydatne i zamawiamy to lub nie. To znaczy zupełnie inna logika innowacji dzieje się już na przykład w wojsku. Proszę zobaczyć też na przykład, które opisujemy, drony rolnicze. To się cicha rewolucja. Ta cicha rewolucja się odbywa w tej chwili na wsi i ona się odbywa dzięki wsparciu władzy, a nie jakby przeciwko niej. Ministerstwo Rolnictwa w tej chwili pracuje nad przepisami, które pozwolą używać dronów rolniczych do różnych zastosowań, między innymi dlatego, że jak obliczono, pozwolą one zredukować użycie środków obwodobójczych i pestycydów o 3/4 czasami, dlatego że one działają punktowo, te opryski, tak,
1: które są dronami. A wiecie państwo, jaka grupa zawodowa w Polsce jest największą entuzjastką humanoidalnych robotów?
3: Jaka?
1: Rolnicy. Ponieważ dlaczego? Możliwość robienia zbiorów za pomocą robotów właściwie wyklucza robotników sezonowych, z których znaczna część to są cudzoziemcy, a koszt kilograma marchwi zebranej przez robota jest ileś razy mniejszy od kosztu tej marchwi zebranej przez człowieka.
3: Ale pan mówi o takich wielkich gospodarstwach, przedsiębiorstwach rolnych.
1: Ja mówię o prawdziwych rolnikach wielkoprzemysłowych, którzy są w szpicy europejskiego nowoczesnego rolnictwa, którzy są po prostu fenomenem Polski, bo to nie są obszarowcy jak w Niemczech czy na Ukrainie. To są jak na europejskie warunki średniej wielkości areały, które wytworzyły w pewnym sensie tak innowacyjną klasę społeczną, przy której korpolutki to są po prostu niedokształcone dzieciaki w szklanych wieżowcach. To są ludzie, którzy są najbardziej gotowi na nowoczesność. I to jest właśnie paradoks tej nowoczesności, o której mówimy. Ona się nie rodzi w Alejach Ujazdowskich, ona się rodzi na polach rolniczych w przypadku Polski.
0: Niezrozumienie
1: tego, tak? Że jesteśmy, że Polska jest jednym wielkim kosmosem bardzo nowoczesnych ludzi i środowisk z aspiracjami do nowoczesności i niepozwolenie im na kolejną eksplozję polskiej innowacyjności jest największą barierą.
3: To było kiedyś wasze hasło.
1: No bo tu jest gra o przyszłość. I każda rzecz, o której mówimy z dziedziny nowych technologii, w gruncie rzeczy zawsze jest dual use, czyli tego podwójnego zastosowania. W kraju, który jest na granicy skoku tektonicznego między mongoidalną Rosją a zachodnią Europą, postęp technologiczny dostrzega o wszystkim. Czyż Ukraina się broni tylko dlatego, że nagle przeniosła państwo w cyfrę?
3: Tak. Że nawet można przy pomocy kodu QR zatankować samochód, tak? Bo

0: oni się boją tych dronów.
1: Widzicie, w rolnictwie się da, nie? A jeżeli chodzi na przykład o sztuczną inteligencję, czy państwo słyszeli polityczną, taką dobrą dyskusję na temat polskiej sztucznej inteligencji?
2: Nie. I właśnie do tego się sprowadza moje pytanie, rozszerzając to, o co pytała Renata. To znaczy, my tak na co dzień, na dobrą sprawę, albo zajmujemy się tym, czy Dariusz Matecki przeskoczył przez ogrodzenie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy Maciej Berek wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego,
3: czy Karol,
2: czy wózek rowerowy, czy Karol Nawrocki był lobbowany w sprawie kryptoaktywów. Te wszystkie tematy z państwa agendy, one nie występują w debacie publicznej. Znaczy, kiedy ostatnio widzieli państwo poważną dyskusję polityczną, chociażby o rozwoju rolnictwa w Polsce, czy o tym, w jakim kierunku ma iść rolnictwo. Kiedy politycy podejmowali takie tematy?
4: Chciałbym powiedzieć, że tutaj się coś zmieniło. Otóż Mateusz Morawiecki umieścił taki swój manifest dotyczący nowoczesnej Polski, którego kluczowy element polega na tym, że trzeba stworzyć nową elitę, która jest połączeniem ludzi technologii, polityków i tak dalej, po to, żeby popchnąć Polskę w przyszłość. Jak ja słyszę, Mateusz Morawiecki chce stworzyć nową elitę, to automatycznie sprawdzam, gdzie mam portfel. Ponieważ ta sama... Jak długo można grać w trzy kubki? Przepraszam bardzo. No to jest jakieś nieporozumienie. 14 miliardów złotych wyprowadzonych z zarządów Mateusza Morawieckiego z funduszu państwowych i z budżetu, to się rozpłynęły na rzeczy, o których wiemy, że nie powinny się rozpłynąć. No, albo mamy karykaturę rozmowy o nowoczesności, bo każdy udział Mateusza Morawieckiego jest karykaturą udziału w jakiejkolwiek poważnej dyskusji, albo po prostu milczymy. Jedną z powodów napisania tej książki przez nas było przekonanie, że nic tak nie zabija przyszłości, jak brak rozmowy o niej. Jeśli ta rozmowa ma być zmonopolizowana między jednym silosem ministerialnym, a drugim i ma występować na konferencjach premiera, bądź tego, bądź następnego, bądź jeszcze następnego, to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z przyszłością. Że przyszłość wymaga sporu, wymaga dyskusji, wymaga argumentacji, wymaga publicznego działania, a nie centralnego państwa, które będzie mówiło, jak my będziemy nowocześni.
3: Ale piszecie w swojej książce, że Polacy to jest taki naród partyzancki. Tu pan mówił na początku, że jak się kończy instrukcja obsługi, to my zaczynamy działać. Już teraz nie znajdę tego cytatu, ale...
4: Wiernie pan zacytuje.
1: Mówimy o perfekcyjnej partyzantce w tej książce i ta rzeczywistość, którą Polacy robią, kiedy potrzebują, ona jest bardzo często po prostu prowizorką.
3: Ale
1: znaczy, jest robiona taśmą i drutem.
3: Ale mi się wydaje, że państwo nie powiedzieli jednej rzeczy, że Polacy są też właśnie genialnym upłynniaczem funduszy. Że jeśli się da ludziom pieniądze, tak jak na przykład były pieniądze na odbudowę przy powodzi, to się zaraz znaleźli ludzie, którzy upłynnili sobie część tych pieniędzy, wypisując wnioski, nie wiedząc, że będzie kontrola.
4: Panie redaktorze, ma pan absolutnie rację.
3: Ja się
4: i
3: tego boję.
4: Właśnie ta obawa, może sobie pan podać rękę z urzędnikami każdego resortu, ponieważ zanim coś uruchomimy, to najpierw myślimy, jak ktoś coś może podpieprzyć.
3: No tak.
4: I nagle tworzymy to nowe rozwiązanie nie z myślą o beneficjentach, tylko o złodziejach. Efekt jest tego taki, że jak dobrze skonstruujemy mechanizm przeciwko złodziejstwu, to ani grosza nie dostaną ci, którzy naprawdę potrzebują. To jest odwrócenie logiki.
3: Ale
4: znaczy, przepraszam bardzo, zawsze
3: tym,
4: się znajdą nieuczciwi ludzie.
3: No
4: chwileczkę. Tylko bądźmy na konkretach. Pisaliśmy o tych magazynach energii. Nowość. Nagle przyszły na to przepisy, żeby nie spłonęła cała wioska, ma strażak, specjalne łącze, stalowe osłony, bla, bla, bla. Ale chwileczkę, a jak, przypominacie sobie państwo, jak wjechały samochody elektryczne na polskie drogi? Jeden spłonął, o Jezu, jak się wszyscy z tym emocjonowali. Drugi, sieci płoną. Czy wtedy państwo zainterweniowało i powiedziało, nie, to póki nie sprawdzimy przeciwpożarowo instalacji w samochodach elektrycznych, żaden nie może wyjechać na drogę. Nie, puszczą to na żywioł. Tymczasem w magazynach energii zrobiono dokładnie to samo. Zamiast pozwolić ludziom, montujcie sobie z magazyny energii, skądkolwiek je ściągniecie na własną odpowiedzialność. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby one były oddzielone na przykład,
1: no,
4: nie
1: żeby
4: wiem,
1: miały
4: od samochodu.
1: No,

0: miał jakiś atest. A jak zaczną się kłopoty i zaczną się pożary, to my będziemy musieli to uregulować. Ale jeśli odwracamy sytuację, no to nie mamy magazynów energii. To samo jest z upłynnianiem. Jeśli ja zacznę myśleć o tym, jak cwaniaki jakieś wyciągną jakieś pieniądze i pod to będę budował prawo, które ma wprowadzić nowoczesność, to żadnej nowoczesności nie będzie. Proszę pana, fundusze venture capital nie od parady tracą pieniądze na startupy, z których 80-90% nie przyniesie żadnego zysku.
1: Ale ja mam pytanie.
0: I albo państwa będą naśladować ten skok nowoczesności oparty o rozrzucanie pieniędzy, a nie o kradzieże, albo nie będzie żadnego postępu. I proszę mnie nie zarzucać, że to jest utopia, ponieważ są już państwa, które potrafią za pomocą pieniędzy publicznych, dosypanych do tego typu funduszy, dokonywać lewaru, to znaczy on zaczyna się wtedy, dlaczego ja jako obywatel nie mogę zainwestować to co, w Betagram, kto wygrał światową europejską koszykówkę, a nie mogę zagrać w przyszłość Polski i dać na to, nie wiem, 2000?
2: No trochę też o tym jest ten NCBR, tak? To znaczy inne państwa mają Polaków z innowacjami i miliardami, a my mamy porządek w papierach, bo NCBR był właśnie konstruowany pod zabezpieczenia takie, że ostatnio prawie zabił 20 startupów.
3: I tak się nie udało temu NCBR-owi, bo przecież w czasach PiSu poszło
2: tam
3: takie setki milionów, że...
4: No nie, my się tutaj znęcamy
2: tym NCBR-em, ale ja chcę powiedzieć, że my nie bierzemy jeńców tutaj. My się naprawdę w tej książce zamachujemy na takie świętości, jak właśnie fundusze unijne wydawane na innowacje, również przez samorządy, tak? Województw, czyli przez marszałków województw.
3: Ja się pytam, czy wy widzicie jakąś receptę na to, bo to, że mówicie o polskich partyzantach, o tej takiej naszej swobodnej twórczości, jak nie ma instrukcji, ja się z tym zgadzam. Jesteśmy w tym genialni. Sam w tym kiedyś brałem udział, jak pracowałem na Zachodzie, to właśnie rozwiązywałem problemy nierozwiązywalne dla moich pracodawców. Ale ja się zastanawiam, czy jest jakaś recepta na to, żeby Polaków, partyzantów i innowatorów jeszcze przekonać do tego, że nie muszą być złodziejami, albo że nie wszyscy muszą kraść, tak?
0: Wie pan co, jest taka aplikacja przecież, którą wszyscy znamy, StopHam. Ta aplikacja StopHam to jest taki cyfrowy pręgierz dla patusów na drogach. Ta aplikacja jest często bezcennym źródłem dla policji,
3: informacji,
0: prokuratury i sądów. Równocześnie część z tych ludzi za pomocą tej aplikacji bawiło się w lincze internetowe. Wybierało niewinną ofiarę, samo się rozpędzało, pokazało na liczniku, ile nie jeździ, no i wrzucało, że filmik, patus i tak dalej, i tak dalej. To był absolutny margines. Z tego powodu nikt nie skasował
2: całej
0: aplikacji.
2: Całej społeczności.
0: Ta społeczność działa na zasadach absolutnie wolnych, sama się finansuje, sama się reguluje i sama śledzi gości, którzy przegięli. Znaczy, jeśli myślimy o wszystkich naszych obywatelach jako o złodziejach, to ja chcę powiedzieć, że najgorsi złodzieje to nie są obywatele, tylko to są te partie polityczne, które z wyciągania pieniędzy publicznych utworzyły swój sposób istnienia. To jest złodziejstwo, które trzeba tępić, a nie to, że znajdzie się czterech cwaniaków, którzy urwą z tego trochę swoich pieniędzy. Trudno, koszty.
2: Bo ich sąd
3: jak
2: i tak
3: oni
2: znajdzie i dojedzie.
3: Państwowe pieniądze, to jest jedno. Ale to, co było przy fotowoltaice, że firmy, które instalowały fotowoltaikę, były firmami oszukańczymi. I teraz
2: tak,
3: ludzie nie
2: często
3: mają fotowoltaiki, a mają kredyty.
0: Ale od tego jest właśnie państwo.
5: Ja tak słucham państwa i myślę sobie, to będę bardziej sceptyczny, no, że to są świetne diagnozy. Bardzo utopijna wizja. Tylko co z tego, jeśli my się jednak na co dzień mierzymy z realiami polityki takimi, jakimi one są. I nie, trudno mi jest, to znaczy polityki jałowej, opartej o jałowy spór, komentarze do komentarzy. I trudno mi sobie wyobrazić, co by się musiało stać, żeby zachęcić klasę polityczną, ale też odbiorców do tego, żeby wyjść z tej tabloidyzacji mediów i przejść do poważnej dyskusji.
0: Haniu, proszę cię, wytłumacz panu, że nie jesteśmy idealistami, bo ja będę w tym tłumaczeniu znacznie bardziej brutalny niż ty.
5: Ale to może ci będzie ciekawie, proszę bardzo. No śmiało, śmiało, śmiało.
0: Troszeczkę.
2: Proszę. Słuchajcie, no mamy

0: taką, a nie inną arenę, na której te kłótnie są pewnego rodzaju tradycją, tak? To znaczy my przyzwyczailiśmy się do tego, że spór polityczny toczy się na pewnym ringu, tam jest to MMA, tam jest ten Matecki, wszystko co się dzieje. I częściowo to są sprawy, częściowo to jest pudelek polityczny, ale są to też sprawy bardzo ważne jak Trybunał. I tutaj jakby to od tego nie uciekamy. Natomiast my pokazujemy, że poza tym ringiem, poza tym stolikiem jest jeszcze jeden stolik. To znaczy taki, który mówi o tym, o tych długotrwałych procesach. I o tym też, co być może nie wynika, nie wiem, z jednorazowej złej woli Mateusza Morawieckiego, chociaż tych momentów było bardzo wiele, muszę przyznać. Ale z tego, że na przykład strukturalnie, że rząd działa na ustawie o działach, która jest z 97 roku i w tej ustawie ani razu nie pada słowo cyfryzacja, natomiast organizacja rynku rybnego czy telefonizacja wsi już tak. Więc może byśmy sprawdzili, i my to w tej książce robimy, nie dotykając ani jednego nazwiska, tak? Jak jest ułożony rząd na podstawie tej ustawy o działach? Ja państwu tylko wytłumaczę, że to są takie klocki, działy to są takie klocki, które wchodzą do poszczególnych resortów. Czym się ministerstwo zajmuje? I to w ogóle jest fajny pomysł, bo to jest jak z klocków Lego, można sobie te kompetencje budować. Tylko że jak mamy energetykę, to minister energii nie zajmuje się OZE, bo OZE jest w Ministerstwie Klimatu. I tam jest jeszcze ministerstwo, wiecie, funduszy, które zajmuje się KPO, które jest od sieci i tak dalej.
1: To opisuje pani problem, który kiedyś Jarosław Kaczyński nazwał Polską resortową.
0: Mówimy, momencik, ale pokazujemy też, ile działów, ile resortów, ile partii, tak, dba o jeden problem. I pokazujemy Ukrainę pod ostrzałem rosyjskich rakiet w czasie wojny, która stała się właściwie błyskawicznie państwem cyfrowym. Dlaczego? Dlatego, że Fedorow, który był ministrem cyfryzacji, a później obrony, dostał ten złoty mandat. Tak? To znaczy on miał szybką ścieżkę i mandat do łamania wszelkich biurokratycznych barier i wszelkich resortowych i silosowych barier również. I Ukraina się błyskawicznie zcyfryzowała.
2: Ja już ochłonąłem troszeczkę po panu pytania.
1: Ale aż tak się może zdenerwował pani
2: ministrze? Może powiem to spokojniej. Ma pan to samo doświadczenie, które ja. To doświadczenie nas tu łączy przy tym stole. Zdarzyło się niedawno. 22 rok. 2 miliony kobiet i dzieci z Ukrainy w Polsce. 70% polskiego społeczeństwa wzięło udział w pomocy Ukraińcom. Jest jakaś partia, która ma 70%?
3: Ale ta partia, która wtedy rządziła, to w ogóle nie przygotowywała się
2: Chwileczkę. Nie. Ja mówię o tym, że wtedy Polacy, niezależnie od swoich poglądów politycznych, czy to był Caritas, czy to była lewicowa fundacja, czy to byli wyborcy PiS-u, czy to byli wyborcy Platformy Obywatelskiej, czy inni, nagle te wszystkie różnice zniknęły. Działaliśmy jak jeden organizm, jeden mózg. Tworzyliśmy instytucje ad hoc, o których nikt nie pomyślał. Nikt nie musiał nam mówić, co robimy. Wykonaliśmy coś, co się w ogóle nie mieści w skali świata. I zrobiliśmy to w pół roku sami. Ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Ponad całą wojną kulturową, do której ochoczo wróciliśmy, jak opanowaliśmy sytuację. Da się? To w takim razie proszę mi nie mówić, że to wojna kulturowa i nasze codzienne historie są przeszkodą do wykonania tego skoku cywilizacyjnego.
3: Ale wasza wasza książka jest jakby ponad tą wojną plemienną, bo ona pokazuje właśnie, po pierwsze, że ludzie potrafią działać, chociaż też jest gorzka refleksja, że państwo nie potrafiło zagospodarować tej energii z 2022 roku, ale jest też pasus poświęcony Annie Streżyńskiej, która było Ministerstwo Cyfryzacji. Opisujecie, jak miał się spotkać rząd, żeby przyjąć ustawę, a o 22 w nocy pani premier Szydło zaprosiła Streżyńską do siebie, kilku smutnych panów, którzy powiedzieli, że nic się nie da zrobić i wszystko wylądowało w koszu, a Streżyńska później też musiała się z rządem pożegnać.
0: Zresztą to jest przykład osoby, znaczy w pełni propaństwowej specjalisty, który przekraczał bariery polityczne właśnie pracując dla różnych rządów, ja przypominam, tak? Takich ludzi i takich przypadków jest w Polsce bardzo mało, ale to między innymi właśnie przez minister Streżyńską mamy tak dobrą sieć szkieletową, bo to ona walczyła o to i M-Obywatela, żeby nie dać monopolizować tego rynku przez

0: wielkie telekomy. Tak? My sobie sami jako Polacy to położyliśmy, wychowaliśmy sobie własne firmy, mamy świetnych providerów.
1: Ale można było wtedy pójść dalej. I dlaczego państwo nie poszło dalej?
0: No bo się przestraszyło.
2: No bo w logice neokolonialnej sytuacja, w której obywatel jest wolny od obciążeń państwa i może sobie radzić sam z domu w internecie, jest przypadkiem strasznym i przerażającym. Istotą tej zmiany, którą proponowała pani Anna Strężyńska, było to, żeby Polak przestał być białkowym interfejsem między państwowymi bazami danych. Tylko żeby dostawał odpowiedź i żeby nie można, żeby bazy danych odpowiadały jako zintegrowany system we wszystkich kwestiach. Myśmy jeszcze nie doszli do tego poziomu. To był pomysł sprzed lat, no ile, 5-6. Pani Beata Szydło, pani premier Beata Szydło zabiło ten pomysł razem ze służbami specjalnymi z Kamińskim i Wąsikiem na czele, ponieważ ten pomysł, żeby można było mieć taką swobodę działania i nie chodzić z tym papierkiem do urzędnika, nie czekać w tej kolejce, nie być zdanym na łaskę państwa, był dla ówczesnej władzy absolutnie czymś przerażającym. Ale moje pytanie brzmi w ten sposób. Zrobiliśmy w tej chwili rzeczywiście dość spory skok, jeśli chodzi o M-Obywatela i cały ten mechanizm. Mhm. 3 lata rządzimy. Dlaczego nadal jesteśmy białkowym interfejsem między państwowymi bazami danych?
3: To ja mam populistyczne pytanie, bo żeby nieco też przenieść w rozmowę do nieco wątków bardziej też bieżących, aktualnych politycznie. Mamy spór o Trybunał Konstytucyjny. Ten spór toczy się od 11 lat, tak na dobrą sprawę, z lekkim hakiem od 2015 roku. I odbiorcy polityki, wyborcy obserwują tak właściwie konflikt kilkudziesięciu osób w Warszawie o to, kto będzie rządził Trybunałem Konstytucyjnym.
4: Kto będzie zasiadał
3: w Trybunale. Kto będzie zasiadał w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Oczywiście pan populistycznie poleciał.
3: Ale dlatego zastrzegłem od razu celowo.
1: To jest vox populi w naszym programie.
3: A w Wałbrzychu czy w jakiejś innej miejscowości jest pani, która na przykład nie jest w stanie się skontaktować z sądem, bo sąd nie jest scyfryzowany, bo wysyła mail, albo wysyła pisma, nie można odpowiedzieć mailem. No, że są takie problemy, bolączki systemu tu i teraz na co dzień. I że to się, że te dwie płaszczyzny się zupełnie rozmijają. Ta płaszczyzna tego, co obserwujemy w mediach i tego, co doświadczamy, tego, czego doświadczamy na co dzień. Proszę strzelać.
2: Nie, odkładam na bok, bo ma pan rację.
0: My od tego zaczynamy książkę de facto. To znaczy zaczynamy od tego, co działo się w 2015 roku i od diagnozy społecznej pana profesora Czapińskiego, który wraz z zespołem badaczy był takim naukowcem, który mówił jak jest, tak? I on zbadał, że wtedy mieliśmy ogromny poziom szczęścia. Polacy najszczęśliwszy naród na świecie, aż sam się dziwił w mediach, jak chodził. Tak. I wygrał, miażdżąco wygrał.
1: Tak, bo ludzie deklarowali w tych badaniach, w tych ankietach, że oni są zadowoleni z rzeczywistości,
0: ci,
1: że
0: którzy
1: w ogóle
0: te ankiety
1: są szczęśliwi,
0: a ci, którzy...
1: po czym zagłosowali na totalną zmianę.
0: Tak. A ci, którzy byli na emigracji, bo musieli, a ci, którzy byli na telefon z agencji pracy, pewnie tych ankiet nie wypełniali. Polityka na coś była ślepa, na coś były ślepe media wtedy. I od tej historii, która wydaje nam się no, dosyć taka znacząca i pouczająca, zaczynamy, żeby w ogóle otworzyć to pudełko. To znaczy dokładnie to, co pan redaktor mówi, że ta rzeczywistość, jakby ta optyka, która jest przez media i przez nas jako polityków czynnych często uprawiana, ona może mieć niewiele wspólnego z tym, co
2: z
0: pani z Wałbrzycha.
2: Tak. No tak, bo to realne doświadczenie to są właśnie te instytucje pośredniczące, o których piszemy.
1: Ale
2: że
1: wtedy
2: co decyduje o faktycznym rozumieniu przez Polaków własnego państwa, odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, prawda? Czyli czegoś, co właściwie jest rodzajem NCBR-u i też powinno być już wymazane dawno z mapy.
4: Już coraz mniej.
0: Informatyzacją bardzo.
2: I to jest ten problem. Znaczy w państwie, które jest nadal skonfigurowane, gdzie to centrum decyduje o wszystkim, to, co się dzieje niżej, w tej matrycy autokolonialnej, nie jest istotne. No i ta książka jest próbą odwrócenia tej logiki, że to, co najistotniejsze, jest zbiorowe, masowe, spontaniczne, partyzanckie, ale to jest wartość Polski.
3: Teraz będziemy rozmawiać.

0: rozmawiać z naszymi gośćmi w dalszej części naszej rozmowy. Żegnamy się z słuchaczami Polskiego Radia 24 i zapraszamy wszystkich Państwa do internetu, na portal, na platformę YouTube i na serwisy podcastowe.
1: To była Strefa Wpływów, jest 18.55, a to oznacza, że powoli kończymy popołudnie z Polskim Radiem 24, a razem ze mną jest już Maciej Wolny.
2: Powoli.
1: Dzień dobry.
2: Wolny, ale wojna na boisku była.
1: No właśnie, bo ta wojna cały czas jest mi w głowie. Wiesz, co się tam działo? 3-0, drodzy
2: no,
1: państwo,
2: słuchałem, jak byłem w drodze do pracy, słuchałem. Skończyło się na tym 2-0 dla Polski. Później takie delikatne problemy na początku tego trzeciego seta, no ale jak się okazało, nie trzeba było się tak przejmować.
1: Mój drogi, mecz musi mieć swoją dramaturgię i tak też
2: oj,
1: było.
2: Oj, bez przesady. Ja nie lubię tracić nerwów, jak oglądam spotkania reprezentacji Polski w różnych dyscyplinach.
1: To jeszcze jeden mecz reprezentacji Polski akurat przypada na twoje spotkania z naszymi słuchaczami, bo ja w tej chwili patrzę, wyobraź sobie tak. Pierwszy set wygraliśmy do 23, drugi do 23 i trzeci ten niby z problemami do 18. I teraz czekamy, czy Francuzi, czy Finowie, z nimi się zmierzymy w finale i w meczu o złoto.
2: Ale to, co najważniejsze, to ten finał. Finał Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn to jest to, czego sobie życzyliśmy jako kibice.
1: Tak,
2: na pewno zawodnicy mają w głowie to, żeby zwyciężyć w tym finale. Jak to się potoczy? No do tej pory te spotkania reprezentacji wyglądały fenomenalnie. Trzeba powiedzieć, że ten turniej układa się bardzo dobrze i oby tak do samego końca.
1: To ja powiem ci, że takim moim marzeniem jest, abyśmy w finale, przepraszam fanów Francji, ale chciałbym, żebyśmy się z Finami spotkali. I nie dlatego, że może być hipotetycznie łatwiej, ale dlatego, że był mecz w tym miesiącu, wyobraź sobie, Polska-Finlandia, towarzyski w Gdańsku i wygraliśmy.
2: No to takiej wygranej byśmy sobie życzyli też w tym finale, który przed reprezentacją Polski w piłce siatkowej. I też do tego sportu po godzinie 19 w wieczornym programie w Polskim Radiu 24 też będziemy wracać, więc na pewno zachęcam do pozostania z nami.
1: A ja teraz usłyszałem i bardzo zazdroszczę naszemu koledze. Czarek Górjew w tej chwili rozmawia z naszymi siatkarzami. No i efekty tych rozmów oczywiście w Polskim Radiu 24.
2: Zapraszamy.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie, a ja już się z Państwem żegnam. Marek Klapa, dziękuję również w imieniu całej załogi popołudnia, Marzeny Perdion oraz Dominiki Malkut. A już za moment najważniejsze informacje z kraju i ze świata w Polskim Radiu 24.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Po reklamie.
12: To To są informacje po

0: Polskiego Radia 24.
1: Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy biało-czerwoni pokonali Słowenię w trzech setach. Po ataku w Jarosławiu eksperci ostrzegają przed eskalacją antyukraińskich nastrojów. Nożownik nie usłyszy na razie zarzutów. Ostatnie 5 godzin kampanii, o północy cisza wyborcza przed wyborami na prezydenta Krakowa. Minęła 19. Ewelina Kamińska, zapraszam. Polscy siatkarze pokonali Słoweńców w półfinale Mistrzostw Europy. Nie stracili przy tym ani seta. Biało-czerwoni drugą edycję z rzędu zagrają więc w finale Europejskiego Czempionatu. Tak tę ostatnią piłkę meczową, komentował Cezary Gurjew z redakcji sportowej Polskiego Radia.
2: Piłka meczowa, piłka, która może dać awans do finału. No, musi za chwilę być ten awans. Kamil Semeniuk, przyjmują Słoweńcy. Atak z lewej strony, ale piłka po naszej stronie, piłka w górze, będzie jeszcze... Słoweńcy mają atak z prawej strony i koniec, nie, jeszcze nie ma. Słoweńcy bronią się i Polska wygrywa 25-18. Wygrany trzeci set i znowu ten obrazek, który tak kochamy. Wybiegli, tańczą, oni teraz krzyczą. Jest awans do finału Mistrzostw Europy.
1: Polscy siatkarze o złoto zmierzą się jutro z wygranymi z pary Francja-Finlandia. Drugi półfinał rusza o 21:00. Eksperci ostrzegają przed eskalacją antyukraińskich nastrojów po ataku nożownika w Jarosławiu. Na to wpływ ma m.in. hejt, który pojawia się w sieci. Specjaliści apelują więc, by w tej budzącej ogromne emocje sprawie zabicia polskiego księdza czerpać informacje tylko ze sprawdzonych źródeł. W ataku, przypomnijmy, ucierpiały jeszcze 4 inne osoby. O szczegółach Maciej Szefer.
3: Na pogłębianie się antyukraińskich nastrojów ma wpływ zaniepokojenie społeczeństwa, a do tego przyczynia się m.in. dezinformacja w sieci, mówi etyk profesor Przemysław Rottengruber.
4: Jesteśmy nadwrażliwi na sprawy, które nazwałbym, pomimo ich tragicznego wydźwięku, sprawami normalnymi. No cóż, przestępcy byli, są i będą, ludzie niekontrolujący swoich emocji tym bardziej.
3: Ekspert z Uniwersytetu Adama Mickiewicza zwraca uwagę, że wpływ na tego typu nastroje mają też nierozwiązane kwestie historyczne, a także działania wielu polityków oraz oczekiwania obywateli.
4: Ten proces zbliżania się jest bardzo trudny, bo z jednej strony są wymagania, które stawiamy naszym gościom, które stawiamy przybyszom, ale z drugiej strony są wymagania, które powinniśmy koniecznie postawić sami sobie.
3: 31-latek, który dokonał ataku w Jarosławiu, nie usłyszy dziś zarzutów.
1: Na razie nie można go też przesłuchać. Biegli uznali, że mężczyzna wymaga leczenia psychiatrycznego. Prokuratura złoży wniosek o tymczasowy areszt. Batalia o Kraków na ostatniej prostej do północy. Kandydaci i kandydatki na prezydenta miasta mają czas na prowadzenie kampanii. Sondaże przewidują drugą turę, do której najpewniej wejdą bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską senator Monika Piątkowska. Łukasz Gibała spodziewa się wyrównanej walki.
5: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, który tutaj dwukrotnie przyjeżdżał. Więc mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki. Musi być pełna mobilizacja. Nie mam żadnych gwarancji, że to ja będę w tej pierwszej turze na pierwszym miejscu. Ten wynik do końca będzie się ważył.
1: O północy rozpocznie się cisza wyborcza. W niedzielę lokale wyborcze zostaną otwarte o 7, a głosowanie potrwa do 21. Wszystkie sondaże wskazują, że w Krakowie potrzebna będzie wyborcza dogrywka. Druga tura zaplanowana jest na 10 października, czyli za nieco ponad 2 tygodnie. Minister energii apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, dzięki której będzie możliwe obniżenie cen paliw. Chodzi o rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, którą wczoraj bez poprawek przyjął Senat. Miłosz Motyka powiedział, że bez niej będzie bardzo trudno wprowadzić kolejny program osłonowy.
6: Po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
1: Rządowa ustawa ma charakter incydentalny. Podatek ma być nałożony na koncerny paliwowe od nadzwyczajnych zysków, które firmy te osiągnęły w okresie od marca tego roku do marca przyszłego roku. Ponad 170 filmów przygotowanych z myślą o młodej widowni, spotkania z twórcami i młodymi aktorami oraz kreatywne warsztaty. Rozpoczyna się 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Zagości w 48 polskich miastach z głównymi lokalizacjami w Warszawie i we Wrocławiu, mówi koordynatorka wydarzenia Hanna Wereszczyk.

0: Kamińska.
1: Mamy filmy fabularne, animowane, aktorskie, ale mamy też filmy dokumentalne, pełnometrażowe, krótkometrażowe, premiery polskie, premiery światowe, jak i mamy też klasyki. Te 175 filmów jest łącznie z ponad 30 krajów.
0: Polskie produkcje skierowane do młodej widowni powalczą o nagrodę główną Młodych Horyzontów. Od tej edycji wyróżnienie nosi imię Katarzyny Stoparczyk, zmarłej tragicznie dziennikarki Trójki, która przez lata tworzyła audycje dla dzieci i młodzieży. Festiwal potrwa do 4 października.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowo w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Termometry pokażą od 7 do 11 stopni. Nieco chłodniej będzie w górach i na zachodzie. Jutro z kolei nieco cieplej niż dziś, od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na ziemi lubuskiej.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A mamy piątkowy wieczór, no i czy mogą być lepsze informacje niż te, które płyną do nas z Mistrzostw Europy siatkarzy. Polacy, reprezentacja Polski siatkarzy wygrała ze Słowenią 3-0. To mecz o finał tych Mistrzostw Europy, więc tym bardziej myślę, że to niezwykle pozytywne informacje właśnie w piątkowy wieczór, 25 dzień września i 6 minut po godzinie 19 mamy. Ale a propos tego spotkania, więcej o nim też piszemy na portalu Polskiego Radia 24. Można o całym spotkaniu przeczytać. Czekamy też na rywali biało-czerwonych w tym finale. Zobaczymy, z kim biało-czerwoni się zmierzą. Natomiast do samych sportowych emocji wrócimy również około godziny 20 w Polskim Radiu 24. Wtedy też magazyn sportowy na naszej antenie i przeniesiemy się na Stadion Narodowy. Tam oczywiście polscy piłkarze to jedno, ale i temat polskiej siatkówki powróci, więc będzie wiele się w Polskim Radiu 24 pod względem sportowym działo. No ale teraz wracamy do tego, co przed nami już teraz na naszej antenie, a teraz zmiana klimatu i w niej będzie o przyszłości Nepalu. Pamiętamy te obrazki, które zdarzyły się kilka dobrych tygodni temu z Nepalu, te dramatyczne obrazki związane z powodzią błyskawiczną, z lawinami błotnymi. No i właśnie tutaj pytanie, co dalej z Nepalem, czy te zmiany klimatu chociażby wpływają na to, jak może wyglądać przyszłość Himalajów w warunkach no, postępującej zmiany klimatu, zmiany dotyczącej naszego środowiska. Ten temat już teraz przed nami w Polskim Radiu 24.
3: Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. A w studiu gość profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No śledziliśmy to, co działo się w Nepalu z duszą na ramieniu, z trwogą i z przerażeniem, że w ogóle to się mogło wydarzyć, że taka siła, że tak niespodziewanie takie wydarzenie. Wiemy już, co się stało, bo najpierw było, że trzęsienie, potem że lodowiec, tak. Już wiadomo, co było powodem?
6: Znaczy jesteśmy bliżej odkrycia tej tajemnicy, pewności jeszcze nie ma. Prawdopodobnie, co się stało, to to, że doszło do oderwania się dolnej części lodowca, który tam wypływa z masywu Langtang, czyli doszło do takiej lawiny lodowej, tak? Która się szybko zamienia w lawinę lodowo-kamienisto-błotną. I ona popędziła w dół, te stoki w Himalajach są bardzo, bardzo oczywiście wysokie, tak? Oderwanie się lodowca wystąpiło na wysokości ponad 5000 metrów. Natomiast dno doliny rzeki Trisuli, w szczególności te przejście graniczne, z którego między Chinami a Nepalem, z którego obrazki widzieliśmy, leży na wysokości jakieś 1800 metrów, prawda? Czyli do pokonania...
5: 4000 różnic.
6: No prawie, tak. Ponad 3000 metrów. A zatem było co się rozpędzać. I prawdopodobnie co się stało, to to, że ta inicjalna lawina lodowo-gruzowo-błotna uderzyła z impetem w dno Doliny Rzecznej i spowodowała zator wodny. Doszło do bardzo szybkiego spiętrzania się wody ponad tym zaporem i w końcu doszło do katastrofalnego w skutkach rozerwania się tej tamy, tej zapory. Tak? I doszło do powodzi, spływu takiego błotno-lodowo-gruzowo, który się po prostu zamienił, no z czasem, prawda, te fragmenty lodowca zamieniały się w wodę.
5: Ale to było nie do przewidzenia? To znaczy czasami jak jest powódź, no wiemy, w Polsce też mieliśmy do czynienia z powodziami, no to ta fala idzie,

0: no czasami jest ta chwila na ucieczkę, na ratowanie się, a tutaj w zasadzie to był moment.
1: Powiem tak, jeżeli sytuacja dzieje się w Alpach, gdzie działa dobry monitoring, to można temu zapobiec. W maju 2025 roku doszło do podobnej katastrofy w południowej części Szwajcarii i ludzie zostali na czas ewakuowani. Zginęła chyba tylko jedna osoba, z tego co wiem. No tutaj oczywiście takiego monitoringu nie ma. Himalaje to są generalnie biedne regiony. Zresztą to jest wręcz niemożliwe póki co, żeby objąć tak olbrzymi masyw dokładnym monitoringiem. A zatem pytanie, czy to było do przewidzenia? I tak i nie, tak? Przy założeniu świetnie rozwiniętej infrastruktury tak. No ale w realiach obecnych, no nie.
0: Woda, błoto, lód i skały przemieściły się na ogromną odległość, niszczącą siłą. Zmiotły w zasadzie z powierzchni ziemi niewielkie miasto, ale jednak mieszkało tam sporo osób. No i tutaj dochodzimy do takiego najważniejszego pytania, co ten klimat i zmiana klimatu robi z lodowcami. Czy topniejący lodowiec to tylko mniej lodu, czy właśnie również bardziej niestabilne góry?
1: No, należy pytanie zadać o rodzaj lodu, tak? Znaczy, tu mamy do czynienia z tym, że wzrost ablacji, czyli topnienia, powoduje, że lodowiec jest bardziej, może być, nasmarowany wodą, tak? W związku z tym trochę mniej przyczepny do podłoża. A poza tym topnieje wieloletnia zmarzlina, czyli grunt, który jest zimny, najczęściej zamarznięty w związku z tym. Jeżeli on rozmarza coraz głębiej w okresie letnim, no to powoduje to niestabilność stoków, tak? Więc zakładając, że ten trend się utrzyma, jest pewien znak zapytania, bo to nie tylko dwutlenek węgla, a także mamy naturalne oscylacje, które się na to nakładają. Więc jednoznacznie odpowiedzi, czy tego typu katastrofy będą namnażały się, prawda, tak, coraz bardziej, to nikt tego nie powie. No ale na pewno trzeba się na to przygotować. No więc w każdym razie stoki stają się niestabilne.
0: Czyli tak jak mamy taką na przykład bryłę lodu i zaczyna przechodzić odwilż i ona się rozpuszcza, właśnie ta woda się pojawia, to ona wtedy się odrywa, tak? Na przykład,
1: no tak, można w uproszczeniu powiedzieć.
0: Z dachu chociażby.
1: Można tak w uproszczeniu powiedzieć, tak.
0: To mniejszy kawałek oczywiście.
1: Tak, to znaczy, oczywiście można powiedzieć, że jak przetrwamy ten okres destabilizacji, to można liczyć, że na przykład roślinność, która wejdzie wyżej na stoki górskie, prawda, lasy, ustabilizują korzeniami, prawda? Więc to kto wie, tak? W niektórych miejscach to może zadziałać, tak? Póki co na pewno kierunek przygotowywania się na tego typu katastrofy, monitorowanie sytuacji za pomocą obrazowania satelitarnego czy pomiarów lidarowych jest jak najbardziej słusznym kierunkiem. Trudno to zrobić, jak mamy olbrzymie i nadal jednak biedne masywy górskie jak Himalaje.
0: No ale mówimy o Himalajach, ale też wspomniał pan o Szwajcarii,
1: tak.
0: Czyli
1: no
0: jakby
1: tak.
0: Sytuacja klimatyczna jest podobna i tu się zmienia klimat i tu się zmienia, tylko tu jest monitoring i wcześniejsze reagowanie, a tam nie ma, w sensie Szwajcarii jest,
1: w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że i tu się ociepla, aczkolwiek tu też znak zapytania, dlatego że szczerze mówiąc, jak szybko tam się ociepla, to do końca nie wiemy. Ostatnio się ukazał artykuł w wysokopunktowanym czasopiśmie, który mówi, że de facto najwyższe części Himalajów się schładzają od 30 lat, więc to nie jest tak, że cała kula ziemska jednorodnie się ociepla. To tak pulsuje, tak? Więc tutaj, no ale niewątpliwie w mniejszym masywie, jakim są Alpy, w dodatku mamy wysoko rozwinięte kraje, bogate, to oczywiście łatwiej jest zabezpieczyć ludzi. W związku z tym, jak doszło do oberwania lodowca w Szwajcarii w 2025 roku w maju, jedna osoba bodajże zginęła, tak? I w 2022 doszło do podobnej katastrofy, aczkolwiek dużo, dużo mniejszej, w masywie Marmolady w Dolomitach. 7 osób bodajże zginęło, tak? No więc to są dużo, dużo mniejsze straty niż w przypadku, w porównaniu z tym, co teraz miało miejsce na granicy między Tybetem a Nepalem.
0: Ale mówimy teraz o historii sprzed roku, sprzed miesiąca i sprzed kilku lat. Czy jeszcze, jakbyśmy się cofnęli, to były takie sytuacje?
1: Możemy się jeszcze cofać. Znaczy, nie mamy oczywiście danych, które by pozwoliły powiedzieć, że obecne takie, powiedziałbym, katastrofy glacjalne są bezprecedensowe. No nikt tego jednoznacznie nie powie. Po prostu nie mamy takich danych. Niewątpliwie jest teraz natężenie, na przestrzeni ostatnich 20 lat tego typu zjawisk. I szczególnie niebezpieczne są, gdy rejon jest sejsmiczny. Pierwsze takie hipotezy były takie, że to wstrząs sejsmiczny oderwał skały, które uderzyły w lodowiec, tak? Teraz uważamy, że to raczej się lodowiec oderwał i on z takim impetem łupnął w skały, że spowodował wstrząs sejsmiczny. Natomiast w 1970 roku w Peru, w masywie Huascaran, doszło

do wstrząsu sejsmicznego i olbrzymia płyta lodu, mniej więcej o wymiarach kilometr na kilometr, oderwała się i popędziła w dół, zamieniając się w gigantyczny, bardzo ponad 200 km na godzinę płynący jakiś spływ błotno-gruzowo-lodowy, w efekcie czego w ciągu kilku minut zginęło ponad 30 tysięcy osób.

0: Gdzieś zaczyna się od środka, zaczyna się od góry. W jaki sposób to się dzieje? Jakbyśmy sobie chcieli to wyobrazić. Oczywiście. Taki lodowiec, który się topi.
1: Ogół procesów, które prowadzą do zmniejszenia się masy lodowca, nazywamy ablacją. Do tej ablacji zaliczamy przede wszystkim topnienie, czyli po prostu zamianę lodu w wodę. Ale może być też parowanie wodu, tak? Lodu, sublimacja. To jest intensywnie zachodzący proces na przykład w rejonach już blisko bieguna, tak? Znaczy w wysokiej Arktyce, czy też w rejonie Antarktyki. I mamy też cielenie się, czyli odrywanie się gór lodowych, z klifów lodowych, które kończą się w wodzie. I to też jest takie zagrożenie, dlatego że jak taka bryła lodu, olbrzymia góra lodowa oderwie się mechanicznej po prostu od klifu lodowego, wpadnie do wody, no to wtedy mamy falę tsunami, która może być też katastrofalna w skutkach. Natomiast w kwestii tych katastrofalnych zdarzeń, które pani jeszcze powiedziała, takich ogólnie hydrometeorologicznych, to nadal jest znak zapytania. Dlatego, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest jakaś korelacja pomiędzy ociepleniem a wzrostem intensywności, czy też, nie wiem, siły, częstotliwości, na przykład huraganów. De facto to jest sinusoidalnie się układa. Także tutaj byłbym ostrożny z takim jednoznacznym wyrokowaniem. I jeszcze powiem o tym topnieniu lodowców. Rzeczywiście lodowce górskie w skali świata topią się, tak można powiedzieć. No, zawsze się topią, co roku potem zyskują, ale no, generalnie mają bilans ujemny. To się objawia obniżaniem się powierzchni i cofaniem się czołu lodowców. Natomiast taka ciekawostka, która była jeszcze trudna do przewidzenia, od jakichś 7 czy 8 lat ostatnio bilans mas lądolodu antarktycznego jest nadal ujemny, ale coraz mniej ujemny. Co może być przyczyną? Może być na przykład przyczyną zwiększony opad śniegu. Bo lodowiec się czuje dobrze, rozbudowuje swoją masę, nie tylko jak jest zimno. To oczywiście pierwszy warunek, ale drugi warunek jest taki, ile śniegu pada. Może być taki paradoks, że ocieplenie klimatu może spowodować większe opady śniegu i lodowiec się poczuje lepiej. Słynny lodowiec Taku na Alasce, jego sąsiedzi cofają się, można powiedzieć, czoła się cofają, a lodowiec Taku sunie do przodu.
0: Satelity pozwalają nam obserwować lodowce i można wiele rzeczy przewidzieć. No właśnie pytanie, czy nowa technologia, czy być może nadal wiedza naukowców pomoże sprawić i dowiedzieć się, jak będzie wyglądała góra. Czy ona na przykład się rozpadnie, czy ona się przemieści? Profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, i chciałam zapytać o te Himalaje, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo pod względem geologicznym, czyli takiej budowy, tak? Pod tym względem, że na przykład chcemy pojechać sobie w Himalaje, no nie mówię, że akurat najwyższy szczyt zdobywać, ale gdzieś po górach pochodzić. Czy to jest teraz niebezpieczne w związku z wydarzeniami z końca sierpnia? Czy te góry się jakoś zmieniają, że są mniej stabilne? Czy to w ogóle da się sprawdzić?
1: Znaczy to zawsze było niebezpieczne. Do osuwisk dochodzi nawet w polskich Beskidach, co wynika też właśnie z budowy geologicznej, tak? Więc Himalaje są olbrzymim masywem, są miejsca bardziej bezpieczne i są miejsca mniej bezpieczne. Ułożenie warstw skalnych na to wpływa przede wszystkim, tak? No i oczywiście wstrząsy sejsmiczne. A te z kolei zależą między innymi od uskoków geologicznych. Ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak przebiegają uskoki geologiczne w Himalajach, ale jest to generalnie bardzo żywy teren, tak? Himalaje się cały czas wypiętrzają, podobnie jak Karpaty, podobnie jak Alpy. Wypiętrzając się, cały czas podlegają erozji, czyli można powiedzieć, ten teren cały czas pracuje. Ale jeszcze wracając do lodowców. Jeżeli mamy dolinę, proszę sobie wyobrazić, która nosi w sobie lodowiec i tego lodowca zabraknie, wówczas strome stoki, które były podcięte przez lodowiec, to są stoki litej skały albo na przykład moreny czołowej, nie mają już tego podparcia glacjalnego i są podatne na coś, co geolodzy nazywają, czy geografowie, procesy paraglacjalne. Paraglacjalne, czyli właśnie uwarunkowane zanikiem takiego podparcia glacjalnego. I to jest rzeczywiście rzecz, z którą ogólnie na świecie mamy do czynienia, nie tylko w Himalajach. Tak? Po prostu obniżająca się powierzchnia lodowców, cofające się czoło powoduje, że odsłania nam się bardzo niestabilny teren. Bardzo niestabilny teren, który podlega szybkiej erozji, osuwaniu się.
0: No pewnie deszcz, który pada, też to na to wpływa.
1: No oczywiście, że tak. Zmiany opadów atmosferycznych też mają znaczenie. W Himalajach jest taka ciekawostka, co odróżnia Himalaje, w szczególności te zachodnie od Alp, to jest, czy Karpatów, to jest to, że tam więcej pada śniegu latem. Zimą robi się zamrażalka, robi się sucho, bo wieje monsun kontynentalny, monsun zimowy. Jest sucho i bardzo, bardzo zimno, bardzo silne wiatry wieją. Stąd spinaczka na 8000 tysięczniki.

0: zimą jest dużo trudniejsza. I te lodowce wpadają wtedy w zimą taką hibernację. Natomiast latem przychodzi monsun letni, który przynosi wilgoć z oceanu. To się zamienia w opad atmosferyczny śniegu, więc z jednej strony lodowce czują się, no, zyskują ten pokarm powyżej strefy akumulacji w polu firnowym, no, a w dolnej części dochodzi do, przy okazji, wzrostu topnienia. Czyli można powiedzieć, że latem w Himalajach lodowce zaczynają żyć. Zyskują więcej niż zimą, ale też tracą więcej niż zimą. Czyli przyspieszają swoje płynięcie.
1: A to jest zjawisko, które da się zaobserwować? To widać tak w ciągu tego sezonu? Czy to rzeczywiście latami trzeba by badać, żeby zobaczyć, że coś się zmieniło?
0: Znaczy nie, no tak na oko, jak przyjdziemy tam, to nie zobaczymy oczywiście ruchu lodowca. No może poza wyjątkowymi sytuacjami zdarzają się tak zwane szarże lodowcowe. To są takie okresy, czasami krótkie, tylko miesiąc, dwa miesiące, czasami taka szarża trwa jeszcze dłużej, kiedy lodowiec wyjątkowo szybko przepycha swoje czoło do przodu. I wtedy, no na Islandii takie szarże się zdarzały, takie, że rzeczywiście obserwator mógłby naocznie doświadczyć działania lodowca jak buldożera, powolnego, ale jednak czułby ruch lodowca, rzeczywiście, stojąc przy nim. To są ekstremalne sytuacje, rzadkie.
1: Myślę o takich sytuacjach, że byliśmy w jednym roku i za rok się coś zmieniło.
0: A jeżeli tak, jeżeli rewizytujemy ten sam teren, no to tak, jak najbardziej. No generalnie lodowce w większości mas, prawie we wszystkich masywach, może poza niektórymi, gdzie rzeczywiście ten bilans masy jest w miarę okej, ale w większości mamy bilans masy ujemny, no to z roku na rok widzimy, a to jest kilka metrów, czasem jest to 100 metrów nawet, cofnięcia się czoła lodowca. Najszybciej cofają się te lodowce, które, mówimy tak, cofają się lodowce, tylko trzeba oczywiście wiedzieć, że lodowiec zawsze płynie do przodu, znaczy w dół doliny, prawda, cofa się jego czoło. Więc najszybszy efekt cofania się czuł jest wtedy, kiedy lodowiec wpływa do zatoki morskiej, do fiordu. I wtedy odrywają się góry lodowe. Takie lodowce od czasów XIX wieku cofnęły swoje czoła o 20, 30, nawet 40 kilometrów. A jak porównujemy to z lodowcami, które kończą się na lądzie, no to tutaj mamy dużo mniejszy zasięg przestrzenny tego cofnięcia na przestrzeni 150 lat. To jest 2 kilometry, może 4 kilometry, ale nie 40.
1: To już trudno zauważyć za naszego życia, że taki...
0: Znaczy nie, no ja jeżdżę na Islandię na przykład w miarę regularnie, to widzę tak zwane moje lodowce, znaczy widzę rzeczywiście. Najczęściej recesji lodowca, czyli cofaniu się czuł, towarzyszy rozrastanie się jezior proglacjalnych. To są takie jeziora, które kumulują wodę wytopnieniową i one są też bardzo niebezpieczne. Czyli niekoniecznie zagrożenie glacjalne wynika z tego, że lodowiec się może oberwać, zamienić się w lawinę, prawda, lodowo-błotną, ale z faktu, że może bardzo szybko spłynąć woda z jeziora, które rozwija się przy krawędzi lodowca, z przodu czy z boku. Taki spływ nazywa się w literaturze GLOF, czyli Glacial Lake Outburst Flood, czyli taka bardzo gwałtowna powódź glacjalna.
1: I z tym właśnie mieliśmy do czynienia 26 sierpnia w Nepalu.
0: Trochę tak, chociaż to nie było takie klasyczne, bo to było połączenie się lawiny, tak zwanej glacial collapse, czyli lawiny lodowej, która spowodowała powstanie jeziora zaporowego na rzece Trisuli, a ta tama się wkrótce rozerwała. To była kwestia kilku godzin prawdopodobnie, rozerwała się i poszła dalej powódź.
1: No i tego, jaka jest siła natury, nie da się w żaden sposób przewidzieć, bo mogło się różnie potoczyć, mogła się pewnie ta sytuacja w różne sposoby rozwinąć, no ale to tak jak mówimy, natura jest nieprzewidywalna i...
0: Pod warunkiem, że nie mamy świetnego monitoringu. Są miejsca, gdzie ten monitoring jest świetny. Norwedzy na przykład monitorują stoki lidarem. Jeszcze obrazowanie satelitarne jest do tego i to wtedy możemy przewidzieć.
1: Dzisiaj razem z profesorem Maciejem Dąbskim przyglądamy się ruchom gór, ale przede wszystkim lodowców. No i pytanie o to, jak wygląda w ogóle taki lodowiec? Bo cały czas mówimy lodowiec, góra lodowa, wieczna zmarzlina, ale jak tak naprawdę to wygląda? Czy to jest bryła lodu? Czy to jest skała pomieszana z wodą, z lodem i ze śniegiem? Jak on jest zbudowany?
0: No więc właśnie, żeby powstał lodowiec, musimy mieć więcej opadu śniegu niż topnienia. Tak? No wyobraźmy sobie, że lodowiec już istnieje. Tak? No teraz mamy ocieplenie klimatu. Co to powoduje? Że granica pomiędzy strefą akumulacji a strefą ablacji przesuwa się do góry. Co to znaczy strefa akumulacji? To jest górna część lodowca, w której dominuje zysk masy. jednym słowem, w uproszczeniu, więcej pada śniegu niż się topi lodu, śniegu i lodu, tak?

0: Natomiast w dolnej części lodowca mamy strefę ablacji. Co to znaczy? Że ablacja, czyli głównie topnienie, dominuje nad akumulacją. W Alpach jest taka, bo w Himalajach już to trochę co innego, ale w Alpach jest taka sytuacja, że ablacja zachodzi na całej powierzchni lodowca latem, a potem zimą na całej powierzchni lodowca dochodzi do akumulacji. Ale w dolnej części akumulacja śniegu ustępuje ablacji. Po prostu bilans wodny jest, to glaciolodzy badają, wbijając tyczki ablacyjne w dolnej części lodowca, a w górnej części przede wszystkim robi się wkopy w polu firnowym i patrzy się, ile tego śniegu przybyło, jaka jest jego gęstość, prawda? I to się wszystko przelicza na milimetry słupa wody, prawda? Wtedy możemy mówić, czy dany rok zamknął się bilansem dodatnim, czy bilansem ujemnym. Jeżeli dany rok zamyka się bilansem dodatnim, paradoksalnie są lodowce, które przyrastają, nadal mogą mieć bilans dodatni, to wówczas ta linia równowagi, gdzie bilans jest zerowy, czyli granica pomiędzy polem akumulacji a polem ablacji, przesuwa się w dół.
1: Profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my usłyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppen, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na zegarach 19.30 Ewelina Kamińska, zapraszam. Polscy siatkarze powalczą o złoty medal. W półfinale Mistrzostw Europy Biało-Czerwoni pokonali Słoweńców 3-0. Ich rywalami w finale będą Francuzi lub Finowie. Początek drugiego półfinałowego spotkania o 21.00, a finałowy mecz zostanie rozegrany jutro. Zwycięstwo siatkarzy to jeszcze jednak nie koniec dzisiejszych sportowych emocji, bo za niewiele ponad godzinę polscy piłkarze rozegrają swój pierwszy mecz w tej edycji Ligi Narodów. Ich rywalami będą Bośniacy. Selekcjoner Jan Urban podkreślał, że celem jest zwycięstwo, ale również to, by wypróbować nowych piłkarzy.
11: Jest to turniej ważny, ale no kiedy? No trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
1: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina o 20.45. Kandydaci

0: na prezydenta Krakowa mają ostatnie chwile, by przekonać do siebie wyborców. Od północy obowiązywać będzie cisza wyborcza. Rano z mieszkańcami spotkała się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
1: Robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent, patrząc na kontrkandydatów.
0: Kraków potrzebuje śmiałych inwestycji i wizji, mówił z kolei na rynku głównym kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
2: By skończyć z niedasizmem, by skończyć z takim marazmem, by skończyć z takim ciamcia-ramcia i brakiem wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje.
0: O fotel prezydenta Krakowa walczy 7 osób. Wybory odbędą się w niedzielę. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie co najmniej 50% głosów, za 2 tygodnie odbędzie się druga tura. 69, takie oznaczenie otrzyma nowa droga krajowa, która w przyszłości połączy węzeł Łęczycy na trasie S6 z elektrownią jądrową w gminie Choczewo na Pomorzu. Poinformował o tym minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który podkreślał, że nowy odcinek jest niezbędny.
3: Ze względu na proces budowlany elektrowni jądrowej, ale to także droga, która będzie służyła celom gospodarczym, komunikacyjnym czy turystycznym. Wiemy, w jakiej części państwa jesteśmy.
0: Nowa droga powstanie do końca 2028 roku. Tą wiadomością dziękuję Państwu za wspólnie spędzone popołudnie. Informacje o godzinie 20 przedstawi już Ewa Worobiec. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Ach, te sportowe emocje, one nam się udzielały i pewnie będą się udzielać a propos tego spotkania jeszcze o godzinie 21 w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Drugi półfinał Finlandia-Francja, no i wtedy też poznamy tych przeciwników reprezentacji Polski w meczu finałowym, ale ja sam podekscytowałem się tak mocno tym spotkaniem i tym wszystkim, że zapomniałem się z Państwem porządnie przywitać, a podczas dzisiejszego wieczornego programu w Polskim Radiu 24 będziemy z Państwem w składzie Kamila Kuzar, Dominika Kamalkut, Jakub Białobrzewski, przed mikrofonem Maciej Wolny. I też do tych wszystkich sportowych emocji będziemy nawiązywać, będziemy śledzić to, co dzieje się w tym spotkaniu Finlandii z Francją, no ale również zerkniemy na to, co dzieje się w ramach Ligi Narodów w grupie H, czyli ten mecz, który najbardziej nas interesuje. 15 minut przed 21 ma się rozpocząć. Polska, Bośnia i Hercegowina. Zobaczymy, jak nasi reprezentanci sobie w tym spotkaniu poradzą. Na pewno sportowych emocji nie zabraknie, no ale żeby sport uprawiać, to trzeba mieć zdrowie, a i sam sport dla zdrowia jest dobry. Oczywiście, o ile się go z głową uprawia. Natomiast kwestia też tego, jak na nasze zdrowie może wpływać na przykład nadmiar zajęć pozalekcyjnych. No bo jak się okazuje, on zdrowiu nie służy, szczególnie psychicznemu u dzieci. No i pytanie, co wtedy z tym zdrowiem się dzieje? Na takie pytanie i przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi teraz przed nami w Polskim Radiu 24.
6: Zdrowie. Rodzice, proszę Państwa, dbając o rozwój swoich dzieci, zapisują je na wiele zajęć pozalekcyjnych. I dziś w audycji Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 zastanowimy się, jak to obciążenie, a nawet powiedziałbym przeciążenie tych młodych ludzi wpływa na ich zdrowie psychiczne. Artur Wolski, a naszą gościnią jest pani Justyna Czerniawska, psycholożka. Pani reprezentuje poradnię zdrowia psychicznego grupy LuxMed.
7: Dzień dobry.
6: Ale także pracuje pani z dziećmi i młodzieżą w poradni zdrowia psychicznego Harmonia.
7: Tak jest.
6: Ile zajęć dodatkowych powinno mieć dziecko we wczesnej i późnej szkole podstawowej? Bo na pewno są jakieś normy, jakieś wzorce, z którymi warto się zapoznać, żeby zapisując to dziecko na ileś tam tych dodatkowych zajęć, kierować się tymi działaniami w kierunku budowy jego potencjału zdrowia, żeby się dobrze rozwinęło i rozwijało, a nie żeby to dziecko udusić zajęciami.
7: Chciałabym mieć taką bardzo uniwersalną odpowiedź, ale to troszeczkę zależy. To znaczy tak, to co będzie ważne, to oczywiście czas wolny, czyli fajnie by było, żeby dziecko tak w tygodniu miało przynajmniej te 2 popołudnia takie dla siebie, właśnie na taką nudę, która będzie powodować gdzieś tam rozwój tej kreatywności i sprawczości. Natomiast same zajęcia dodatkowe, to trochę zależy od dziecka, od jego cech, od temperamentu, od tego, ile ma już różnego natłoku obowiązków.

0: Więc nie ma takiej jednej konkretnej liczby, że powinno mieć 2 zajęcia w tygodniu. Raczej to zależy od danego dziecka.
1: Trzeba po prostu dokładnie obserwować nasze dziecko, poznać potrzeby tego dziecka.
0: Rozmawiać.
1: I rozmawiać. O właśnie, co dzisiaj wcale takie oczywiste nie jest, prawda, w domach. Natomiast no jak ludzie mają 2 albo 3 dzieci, no to robi się też pewien wyścig, no bo jedno dziecko ma 2 albo 3 zajęcia, no to drugie nie może mieć mniej, chociaż jest różnica wiekowa. No i to jest chyba też niezbyt dobry wybór, żeby zastosować tę samą miarkę do różnych wiekowo dzieci.
0: Tak, młodsze dzieciaki, myślę sobie tutaj, powiedzmy, takie klasy 1-3, rzeczywiście będą tych zajęć wymagały troszeczkę mniej, bo są jeszcze mniejsze, mają inne potrzeby. Natomiast starsze dzieciaki, już tutaj klasy, powiedzmy 4, rzeczywiście tych zajęć mogą mieć troszeczkę więcej. Natomiast znowu bardzo ważna jest ta rozmowa i obserwacja, ile dziecko w ogóle daje radę, bo to też nie chodzi o to, żeby ono właśnie było takie dzielne i dawało radę na maksa, tylko żeby te zajęcia, które ewentualnie gdzieś tam są, żeby one były miłe i przyjemne.
1: A co pani myśli jako psycholog? Bo przecież w szkołach myślę, że działają takie różne kółka, różne są zajęcia dodatkowe. Niekoniecznie ten dzieciak musi być gdzieś wożony na drugi koniec miasta. Jak już wychodzi ze szkoły, to pakujemy go w samochód i na siłę wieziemy gdzieś daleko, żeby on tam jeszcze się katował kolejnymi zajęciami. A jak już wychodzi po tych zajęciach półprzytomny, to wieziemy go na basen, bo uważamy, że to dziecko odpocznie. No właśnie, ale to chyba wymagałoby od nas, żebyśmy trochę bardziej zaprzyjaźnili się ze szkołą i zrobili research, co szkoła ma do zaproponowania, prawda?
0: Jak najbardziej. Robimy research, co tam w ogóle jest dostępne i rozmawiamy z dzieckiem, czy coś na przykład go interesuje z tego researchu, z tych dodatkowych zajęć. Szczególnie jeżeli mamy do dyspozycji zajęcia, które w zasadzie są w szkole i można ten czas spożytkować w szkole, nie trzeba gdzieś tam wodzić na te dodatkowe zajęcia.
1: Jeszcze jest tutaj jeden atut do tych zajęć, które są w szkole, dlatego że dzieci pozostają w tym samym własnym środowisku, które dobrze znają. Czyli relacje, które się nawiązują z nimi już na innej płaszczyźnie, nie szkolnej, ale tych zajęć dodatkowych, mogą być rozbudowane o zupełnie nowe wartości. Prawda?
0: To prawda. Ułatwia to budowanie relacji, utrzymywanie tych relacji, bycie gdzieś tam w grupie, w której jest się w zasadzie pewnie większość czasu, no bo jednak jest się w szkole.
1: Ale także, jeżeli to się odbywa w szkole i dzieciak jest z tych zajęć zadowolony, no to takiego dowartościowania, że jednak ta szkoła fajna jest.
0: Oczywiście, to taki plus dodatkowy, bym powiedziała.
1: A no właśnie, no to jak wybierasz te zajęcia dodatkowe, to pewnie znowu nie ma recepty, no ale spróbujmy jakoś naszym rodzicom, opiekunom podpowiedzieć, żeby nie utonęli w tym gąszczu informacji, bo zazwyczaj dorośli idą na łatwiznę, otwieramy internet, wrzucamy w Google temat i sztuczna inteligencja nam wywala ileś ofert, no i bierzemy pierwszą lepszą z brzegu i tę, która jest najtańsza i najbliżej.
0: I pewnie przeszukanie internetu jest dobrym pomysłem, bo czasem można tam znaleźć naprawdę fajne zajęcia, natomiast to nie powinno działać tak, że wybieramy pierwszą z brzegu. Takie zajęcia powinny być dostosowane przede wszystkim do dziecka, czyli do jego zainteresowań, do tego, czy będzie mogło się rozwijać na tych zajęciach. Jak mamy dziecko, nie wiem, bardziej ruchliwe, no to nie zapiszemy go na zajęcia stricte takie siedzące, bo będzie się tam męczyć. Trzeba porozmawiać o zainteresowaniach tego dziecka. Czy dla niego byłoby to w porządku, gdyby na przykład chodził na zajęcia X, czy na przykład wolałby coś innego? To znaczy, jeżeli mamy dziecko, które obserwujemy, że potrzebuje dużo ruchu, to zapisanie na zajęcia właśnie takie stricte przy stoliku, gdzie nie wiem, na przykład godzinę będziemy siedzieć, może być dla niego trochę taką karą, może w cudzysłowie powiem. Więc najlepsze by były takie zajęcia, powiedziałabym, pół na pół. Na przykład jakieś takie grupowe, gdzie mimo wszystko jest dużo aktywności, ale jednak trzeba przez tą chwilę się skupić i wytężyć głowę, obgadać jakieś zasady, poznać zasady, coś ustalić i wtedy to będzie takie połączenie tych dwóch światów, że mimo wszystko ten ruch będzie, ale też będzie ten kawałek na moment skupienia. Więc to będą fajne zajęcia, bo będą ruchowe, ale też nie będzie kara za to, że trzeba siedzieć przy ławce na przykład.
1: Tłem naszej rozmowy jest oczywiście dbałość o zdrowie psychiczne dzieci. Z tym bywa różnie, prawda? Też jak robimy badania na ten temat. Ale tak się zastanawiam, czy nie jest też wskazane, żeby rodzice jednak mieli kontakt z pediatrą, z lekarzem pierwszego kontaktu, żeby też

0: od strony medycznej określić stan psychofizyczny dziecka, prawda? Ponieważ to będzie jakaś baza, która będzie dla nas takim fundamentem, na którym będziemy dalej podejmować decyzje co do wyboru tych zajęć dodatkowych. Jak dziecko okaże się, że ma ADHD, albo jest może takim dzieckiem w kierunku autystycznym, albo może depresyjnym. Też się zdarza. To wtedy te decyzje będą kompletnie inne, prawda?
1: Oczywiście, one wtedy rzeczywiście będą inne, natomiast dalej gdzieś tam w porozumieniu z dzieckiem, tak, żeby nie wrzucać go na głęboką wodę, to znaczy nie wrzucać go w takie zajęcia, które będą w jakiś sposób przytłaczające, kompletnie będą odbiegać na przykład od zainteresowań danego dziecka, czyli bierzemy pod uwagę bardzo dużo różnych czynników, natomiast znowu pewnie wracamy też do takiej rozmowy i komunikacji, czyli na przykład jak już wybierzemy jakieś zajęcia, to nie stawiamy przed faktem dokonanym, bo to będzie dla ciebie dobre, tylko też musimy porozmawiać, wytłumaczyć na przykład, dlaczego wybieramy zajęcia X, a nie Y, dlaczego te zajęcia będą lepsze, a tamte na przykład sobie odpuścimy na chwilę obecną.
0: A co pani myśli jako psycholog, żeby, tylko musi nam się jako rodzicom i opiekunom chcieć, żeby porozmawiać z nauczycielem, z wychowawcą, bo jednak co by tu dużo powiedzieć, ten dzieciak w tej szkole siedzi ileś godzin i czasami bywa tak, nie jest to dobre, ale no tak się zdarza, że nauczyciel wie więcej o tym dziecku, aniżeli rodzice. I przegadać to z nauczycielem, który to dziecko obserwuje i wybrać razem z wykształconym pedagogiem, który podpowie, czy rzeczywiście nasz wybór tych dodatkowych zajęć, którymi chcemy obciążyć dziecko, nauczyciel widzi, jakie ma efekty w nauce też ten dzieciak, czy on to udźwignie, czy to nie będzie dla niego za duże i czy te wybory, które będziemy podejmować, będą słuszne. Co pani o tym sądzi?
1: Myślę, że jest to dobry pomysł. Też musimy pamiętać, że dzieci zupełnie inaczej zachowują się w szkole, a zupełnie inaczej zachowują się w domu, czy nawet gdzieś tam z rówieśnikami. Więc takie spojrzenie od kilku stron, czyli gdzieś tam nauczyciela, pedagoga, czy nawet psychologa szkolnego i rodzica, może bardzo pomóc w wyborze zajęć docelowych.
0: A powiedzmy, że już to dziecko zapisaliśmy na jakieś zajęcia, no i okazuje się tam po miesiącu, że ono jest z tego niezadowolone, mówi nie, nie podoba mi się, jest nudno, nie chcę tam chodzić. No my się uparliśmy, już pomijam to, że zapłaciliśmy za pół roku z góry na przykład. No i szkoda nam, żeby te pieniądze przepadły. No i teraz staramy się to dziecko zmotywować. No więc czy są jakieś metody, jakieś sposoby, jak przegadać to z dzieckiem?
1: Pewnie najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to po prostu zrezygnować.
0: Albo nakrzyczeć na dziecko.
1: Albo nakrzyczeć, tak. Oczywiście to będzie działać tak, że my nikogo na siłę na zajęcia nie zaprowadzimy, bo to wtedy będzie wpływać na samopoczucie, czyli gdzieś tam na zdrowie psychiczne. Natomiast my musimy obserwować, jak bardzo dziecko nie chce chodzić na te zajęcia. I teraz tak, pewnie na początku fajnie by było porozmawiać, dlaczego ktoś nie chce chodzić na te zajęcia. Ustalić zasadę, pójdziemy, nie wiem, na dwa zajęcia, trzy zajęcia, zobaczymy, jak dalej będzie nieprzyjemnie, niefajnie z jakiegoś powodu, to poszukamy innych zajęć. Czyli my nie rezygnujemy z zajęć, ale raczej dajemy taką alternatywę, tak, żeby też nie uczyć, że jak coś nam nie odpowiada, to my od razu uciekamy, rezygnujemy i jest to nieistotne, tylko raczej dajemy taki zamiennik, ale ten zamiennik pojawia się dopiero po czasie, czyli nie od razu, nie podoba mi się, więc rezygnuję, tylko umawiamy się, okej, może rzeczywiście te zajęcia nie są dla ciebie, ale spróbujmy może jeszcze 2-3 razy, jak po tych razach stwierdzimy, że jest niefajnie, to wybierzemy coś innego.
0: Spadek motywacji w podjętych działaniach to jest rzecz, która i dla dorosłych, ale także i dla dzieci jest faktem. To się zdarza. No i teraz nawet dziecko to zatrybiło, no chodzi chętnie, fajnie i nagle trach, nie wiadomo co się stało. Dziecko się w sobie zamyka, nie chce chodzić na te zajęcia. No i co wtedy? Jakich użyć argumentów? Jak z nim w ogóle rozmawiać? I przede wszystkim jak zdiagnozować tę sytuację, co jest powodem, bo widzimy, że coś z jego tym zdrowiem i stanem psychicznym dzieje się niedobrego.
1: I tu jest takie trudne zadanie, bo rzeczywiście czasem może zadziać się tak, że na przykład będą pojawiać się jakieś stany lękowe, czy nawet depresyjne w kontekście zdrowia psychicznego danego dziecka i wtedy rzeczywiście najgorszą rzeczą jest zostawienie na tych zajęciach, bo być może, nie wiem, w grupie się coś dzieje, ktoś jest niemiły, wydarzyła się jakaś sytuacja, więc my nie chcemy pchać dziecka na siłę na te zajęcia, tylko raczej musimy zadbać

0: też o tą stronę psychiczną. Natomiast, żeby zadbać o tą stronę psychiczną, my musimy też porozmawiać. To znaczy, pracując z dziećmi, bardzo często pada komunikat, bo tak, albo bo nie chcę. Jeżeli słyszymy taki komunikat, to ciężko jest nam podjąć adekwatne działania do tego komunikatu, bo być może on po prostu nie chce chodzić na te zajęcia i wtedy się umawiamy. 2-3, jak będzie beznadziejnie, to zmienimy zajęcia. Natomiast jeżeli obserwujemy na przykład obniżone samopoczucie przez dłuższy czas, to tutaj myślę, że takie 2 tygodnie powiedzmy, trudności ze snem, dziecko wychodzi z tych zajęć i widzimy, że po zajęciach ma bardzo obniżone samopoczucie, to być może to jest ten moment na taką rozmowę, czy tam na tych zajęciach nie dzieje się coś niefajnego.
1: No dobrze, a powiedzmy, że się uparliśmy i uważamy, że dziecko przesadza, nie chcemy tego zauważyć, zmuszamy dzieciaka, no bo zapłacone, niech chodzi. To jak pani myśli, jakie będą konsekwencje takiej decyzji osoby dorosłej, rodzica, na zdrowie psychiczne tego dziecka?
0: Obniżone samopoczucie, trudności ze snem, wybuchy złości, czasem pewnie w skrajnych przypadkach nawet takie zachowania agresywne.
1: Co będzie sprawiało pewne kłopoty też wychowawcze i edukacyjne i kto wie, czy ono też w szkole się nie obniży, prawda? I nie zacznie mieć kłopotów z tą edukacją taką standardową.
0: To prawda. Może pojawić się taki bunt w stosunku do rodziców, to znaczy, że skoro rodzice wysłali mnie na te zajęcia, ja nie chciałem, no to trochę zrobimy po złości i ja też będę się buntować w innych obszarach, czyli też pojawi się pogorszenie na przykład relacji.
1: I zobaczymy, kto wygra. Chyba to trzeba uwzględniać, prawda? No zresztą to są podstawowe wiadomości z pedagogiki rozwojowej i psychologii. No i warto, proszę Państwa, jak się ma dziecko, chociaż odrobinę poczytać, żeby po prostu nie popełniać kardynalnych błędów, prawda?
0: To prawda. I to, że dziecko jest obserwatorem, jest bardzo ważną informacją, bo musimy pamiętać, że dziecko uczy się poprzez obserwację zachowań rodziców, bo z nimi spędza najwięcej czasu, no gdzieś tam najwięcej się widzą, więc dzieci się uczą poprzez tą obserwację, więc jeżeli rodzic zachowuje się jakoś i wysyła mnie na siłę na te zajęcia, no to ja też będę jak rodzic z niej i też na siłę nie będę na przykład gdzieś tam chodził, nie będę się uczył.
1: No właśnie, pamiętajmy, że dziecko będzie dojrzewało i jak rysująca się agresja gdzieś w dziecku zakiełkuje, no to potem jak dojrzeje, no to może być z takiego człowieka ktoś trudny do współżycia i do w sumie razem podjęcia pracy, to nie stworzy dobrej atmosfery w zespole i tak dalej, i tak dalej. Mogą być kłopoty, prawda?
0: To prawda.
1: Ciekawe, co w poradni zdrowia psychicznego w Harmonii dzieje się każdego dnia, tak na co dzień. Jakiego typu porady, jakiego typu zajęcia pani prowadzi, żeby budować potencjał zdrowia małego człowieka?
0: To pewnie zależy, to chyba będzie moje ulubione słowo, ale to zależy, z jakimi trudnościami przychodzi i rodzic, i dziecko, bo czasem te trudności, one zupełnie inaczej wyglądają w oczach rodzica, a zupełnie inaczej wyglądają w oczach dziecka. Myślę sobie, że my możemy podzielić na takie 2 obszary w zasadzie te interwencje, które się dzieją w gabinecie, czyli właśnie takie stricte poradnictwo. Ustalamy sobie właśnie pewne zasady funkcjonowania, na przykład tak jak tutaj rozmawialiśmy o zajęciach, że niekoniecznie musimy wszystko rzucać, ale spróbujmy troszeczkę inaczej, może jakieś inne zajęcia. No albo już w takich zaawansowanych trudnościach, no bardzo często pracujemy po prostu terapeutycznie, czyli że my już pracujemy właśnie nad samopoczuciem, nad nastrojem, nad różnego trudnościami z lękiem. No bo gdzieś tam to już poszło troszeczkę za daleko.
1: Popracować nad tym?
0: Oczywiście.
1: Są jakieś narzędzia, metody, tak, do tego? Ale to jest rozmowa, co, na czym to polega?
0: To zależy od wieku dziecka. Czasem rzeczywiście jest to stricte rozmowa i uczymy się pewnych technik radzenia sobie z daną trudnością, oczywiście odpowiednio do trudności, a czasem uczymy się poprzez zabawę. Tutaj mam na myśli właśnie takie dzieciaki młodsze, gdzieś tam powiedzmy te klasy 1-3, gdzie wykorzystujemy różne gry, rozmawiamy sobie o emocjach, uczymy się różnych zasad, na przykład funkcjonowania w oparciu po prostu o zabawę.
1: Psycholog, który prowadzi takie zajęcia z dziećmi, czy pedagog, musi mieć anielską cierpliwość, bo czasami dzieci potrafią człowieka wyprowadzić z równowagi i doprowadzić do białej gorączki, jak to niektórzy nazywają. Jak ten stan opanować? Być może to są też ćwiczenia naszego układu nerwowego, żeby nie wybuchać, tylko jednak reagować, czyli to też w jakiś sposób wpływa na nasze zdrowie, żeby się opanować. Jak to zrobić?
0: Lata praktyki, tak sobie myślę. Myślę sobie, że nie da się być psychologiem w pewien sposób bez cierpliwości. Natomiast to nie jest tak, że my też nie możemy pokazać na przykład na takim

0: spotkaniu, że coś nas denerwuje albo coś nas właśnie niecierpliwi, bo tak jak dane dziecko ma możliwość wyrażenia gdzieś tam tego stanu emocjonalnego i nauki, co się z nim teraz dzieje, tak my też możemy pokazywać, oczywiście w sposób ograniczony gdzieś tam te emocje. Natomiast ja sobie myślę, że czasem to nawet nie dzieci powodują duże emocje, ale rodzice.
1: A to prawda. A ja myślę, że też dla dziecka to jest dobrym sygnałem, bo ono też poznaje pewne wartości, że nie wszystko na świecie jest tylko wspaniałe i dobre, że trzeba też czasami poddać się, ale takiej sensownej krytyce, która ma nie zniszczyć tego dzieciaka, tylko ukierunkować go i w taki delikatny sposób mu zwrócić uwagę, słuchaj, tu jest błąd, tu zobacz, można by było to zrobić inaczej, a spróbuj to poprawić, bo będzie lepiej, osiągniesz lepsze wyniki, spróbuj to zrobić. Zobaczysz, przekonasz się i potem mi opowiesz, czy miałem rację, czy się myliłem.
0: To prawda, to jest właśnie to doświadczenie, o którym my wspominaliśmy, że doświadczenie i obserwacja, że dzieci obserwują rodziców, ale też będąc w gabinecie, jednak obserwują tego psychologa. Mam nadzieję, że słuchają na tych naszych spotkaniach, naszych wniosków, które my sobie wyciągamy względem na przykład danej trudności, ale też to pokazywanie emocji, czy gdzieś tam rodzica, czy na przykład psychologa w gabinecie, też uczy tego, że te emocje w zasadzie mogą się pojawiać, tylko my musimy się nauczyć czasem zakomunikować daną emocję, nie na przykład wybuchem czy złością, tylko że możemy w troszeczkę inny sposób coś zakomunikować.
1: My dzisiaj rozmawiamy o tych zajęciach dodatkowych i przeciążeniu, które bardzo często rodzice fundują swoim dzieciakom i to, jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne. No co by nie mówić, to te zajęcia przeważnie są komercyjne i one trochę kosztują. Nie wszystkie rodziny, nie wszyscy rodzice mogą sobie w ogóle finansowo na to pozwolić. No i jak dzieciaki są w pewnej społeczności takiej klasowej, tam są różne dzieci z domów bardziej zamożnych, bardzo zamożnych i tych trochę biedniejszych, no to jak powiedzmy rodzice nie są w stanie zapisać dzieciaka, no bo ich nie stać na takie zajęcia, to czy w tym dziecku, które jest z tych trochę uboższych domów, nie rodzi się coś takiego, że ono jest gorsze, że nie ma takich zajęć, że dzieje mu się jakaś krzywda, albo rodzice o niego nie dbają. No, dziecku jest trudno to wytłumaczyć jakoś racjonalnie i powiedzieć, no słuchaj, no, nie mamy pieniędzy i dlatego to nie robimy. Jak rozwiązać ten problem? Jak spowodować, żeby chociaż jakieś jedno zajęcie zrobić, żeby ten dzieciak czuł się dowartościowany?
0: Ja myślę, że tutaj te zajęcia na przykład szkolne, o których my porozmawialiśmy, są dobrą opcją. Też tak sobie myślę, że są różne fundacje, które też organizują na przykład takie zajęcia dodatkowe i można śmiało z nich korzystać.
1: I one są najczęściej za darmo.
0: To prawda, tylko trzeba je po prostu znaleźć i to pewnie będzie wymagać trochę więcej pracy niż właśnie wklepanie w internet konkretnej nazwy zajęć. Natomiast istnieją takie fundacje, prowadzą różne zajęcia, więc śmiało można z nich korzystać.
1: A ja myślę też, że gdyby rodzice trochę się przyłożyli, popracowali i poczytali, to właściwie sami mogą dziecku też zorganizować jakieś dodatkowe zajęcia, które można zrobić w domu, które będą edukacyjne, będą rozwijały. Można poczytać książki, można z dzieckiem wyjść do kina, do teatru, na spacer, na lekcje przyrody, pokazać dzieciakowi, co się dzieje wokół, co to są za rośliny, kiedy kwitną, o co to wszystko chodzi, no zainteresować, zrobić jakiś mini konkurs na przykład z dobrą nagrodą, gdzie tą nagrodą będzie, nie wiem, wspólnie przygotowany posiłek albo coś takiego, no tysiące jest różnych rzeczy i no niech rodzice trochę też uruchomią proces większej kreatywności. To nic nie kosztuje. Nie wiem, tak myślę, ale czy ja dobrze myślę, może błądzę.
0: Myślę, że dobrze, tylko tutaj też warto zaznaczyć, że żeby na przykład takie rzeczy organizować, bardzo ważna jest ta relacja rodzica z dzieckiem, czyli nie narzucamy wszystkiego, pracujemy najpierw nad tą relacją, nad komunikacją i później można myśleć właśnie o takich zajęciach tak, żeby one przebywały w miłej atmosferze, żeby były fajne i atrakcyjne dla dziecka, chociaż też tak sobie myślę, że takie zajęcia z rodzicem, one wcale dla dziecka nie muszą być tak atrakcyjne jak zajęcia poza domem, natomiast można to pewnie śmiało połączyć i można organizować i zajęcia z rodzicem i zajęcia na przykład w szkole, nie wiem, właśnie tak jak w fundacji, jak sobie rozmawialiśmy, to niekoniecznie muszą być płatne zajęcia.
1: A tak ogólnie z praktyki i na podstawie tego, co

0: mówi, i psychologia, i pedagogika rozwojowa, to te zajęcia takie dodatkowe rzeczywiście są na plus dla dzieciaka, tylko jeżeli są mądrze wybrane i w odpowiedniej dawce. To jest tak samo jak z lekiem. Dobra dawka, tak. Bezpieczna dawka leczy. Za duża dawka, źle dobrany lek robi więcej szkody niż pożytku.
1: To prawda.
0: Czyli?
1: Trzeba znaleźć złoty środek w tym.
0: No właśnie. No, czyli trzeba znowu chcieć i trochę się zmęczyć, no jak we wszystkim w życiu. Ale myślę, że warto, tym bardziej, że pamiętajmy, że ceną tego wszystkiego jest przede wszystkim zdrowie naszego dziecka. O wpływie przeładowania grafiku dziecka zajęciami dodatkowymi, o wpływie na jego zdrowie psychiczne opowiedziała pani psycholog Justyna Czerniawska, która jest psychologiem w poradni zdrowia psychicznego grupy LuxMed. Dziękuję bardzo. I pracuje pani też z dziećmi i młodzieżą w poradni zdrowia psychicznego Harmonia.
1: Tak jest.
0: Jaka ładna nazwa. Skąd ta nazwa?
1: O, to ciekawe pytanie, ale nie wiem.
0: Harmonia, no to...
1: Że wszystko ze sobą się tam zgadza, wszystko jest wyrównane.
0: Czyli tak w sam raz.
1: W sam raz.
0: No właśnie. I tego życzymy, żeby dokonując wyborów, szczególnie tych wychowawczych, stosować tę zasadę. A opowiedziała o tym Justyna Czerniawska, pani jest psycholożką. Artur Wolski, ja też państwu bardzo dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie można na razie przesłuchać nożownika z Jarosławia. Mężczyzna jest w szpitalu. Wysokie ceny peletu to sytuacja sezonowa. Ministerstwo Energii nie przewiduje interwencji. Kończy się kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Podejrzany o zabicie księdza w opactwie w Jarosławiu jest niepoczytalny, tak uważają biegli. Igor M. jest obecnie w placówce medycznej, na razie nie usłyszał zarzutów. Małgorzata Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu mówi, że mężczyzna zostanie przesłuchany, jak tylko pozwoli na to jego stan zdrowia.
2: Nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. Okoliczność jest też taka, wynikająca z kodeksu postępowania karnego, że w chwili, w której ustaną

0: Te przyczyny niemożności jego przesłuchania. Prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego. Tak więc jak niezwłocznie tylko będzie możliwość przesłuchania pana podejrzanego, na pewno to zostanie wykonane.
1: Mężczyzna zaatakował wczoraj nożem kilka osób w opactwie. Jedna zmarła, 4 są ranne. Do końca tygodnia w Jarosławiu trwa żałoba. Bezpieczeństwa mieszkańców pilnują dodatkowe patrole policji. Władze Jarosławia są w stałym kontakcie z wojewodą i szykują na jutro marsz milczenia. Burmistrz Marcin Nazarewicz zapowiada, że manifestacja będzie mieć charakter pokojowy. Jest inicjatywą prywatną, ale wspierają ją lokalne władze.
2: Otrzymaliśmy wniosek, właściwie zawiadomienie. Jest to o spontanicznym zgromadzeniu publicznym, które ma mieć około 200-300 osób. Wnioskodawcą jest osoba prywatna. Jest planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa.
1: Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi za to dożywocie. Ministerstwo Energii nie przewiduje interwencji na rynku pelletu. Przed zimą widać większe zapotrzebowanie na to paliwo, a ceny są wysokie. Minister Energii Miłosz Motyka powiedział, że to efekt sezonowości.
3: Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dostępności podaży, to tutaj działamy na zasadzie zwiększonego importu. I to też odpowiedzialni za to wiceministrowie, w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu, także udrażniają wspólnie z branżą. Od tego są spotkania w naszym resorcie, w resorcie rozwoju i technologii, żeby te sprawy związaną z importem do Polski tego surowca i pelletu udrożnić, szczególnie jeżeli nie możemy mówić o zwiększonej podaży surowca do produkcji pelletu na rynku.
1: Minister Motyka uspokaja także, że węgla w zimie w Polsce nie zabraknie. Do północy trwa kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta wybiorą prezydenta. Poprzedni, Aleksander Miszalski, został odwołany w maju w referendum. Na czele sondaży znajduje się Łukasz Gibała, ale po piętach depcze mu senator Monika Piątkowska.
4: Łukasz Gibała może liczyć na 27% poparcie. Z kolei Monika Piątkowska na ponad 23% głosów.
5: Będę walczyła do ostatniej godziny o to, żeby wejść do drugiej tury, żeby mieszkańcy naszego miasta obdarzyli mnie zaufaniem.
6: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła, więc mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki.
4: Trzeci w sondażach jest kandydat PiS, Michał Drewnicki. Za nim z około 10% poparciem dwie kandydatki. Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca z Razem. Ostatniego dnia kampanii niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się odwiedzić wszystkie 18 dzielnic Krakowa. Rozdawali ulotki i spotykali się z mieszkańcami. Wszyscy jak jeden mąż deklarowali walkę o każdy głos do ostatniej minuty kampanii. Niezdecydowanych może być nawet kilkanaście procent wyborców. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: O północy rozpocznie się cisza wyborcza. W niedzielę lokale zostaną otwarte o 7 rano, a głosowanie potrwa do 21. To wystawa, która zabierze mieszkańców w podróż do starożytnego Egiptu w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wernisaż wystawy Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Ekspozycja poświęcona jest egipskim wyobrażeniom o życiu po śmierci, mówi kurator Adelina Szczerbińska.
7: To będą nasze najważniejsze zabytki, czyli mumie, które się pojawią, mumie ludzkie, ale mumie również zwierzęce. To myślę, że też będzie takie bardzo wzbogacające i myślę, że tutaj z naszego podwórka radomskiego, takiego terenu, rzadko mamy okazję, żeby zobaczyć tego typu zabytki.
1: Wystawę będzie można oglądać do 20 grudnia.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 do 11 stopni. W sobotę na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 do 18 stopni.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Mamy prawie 6 minut po godzinie 20, a teraz wracamy zgodnie z obietnicą do tych emocji sportowych związanych przede wszystkim z tym, co wydarzyło się podczas Mistrzostw Europy w siatkówce, ale nie tylko. Sport. A razem z nami Grzegorz Nowaczek. Grzegorzu, dobry wieczór.
10: dobry wieczór.

0: Wieczór.
1: Słyszymy się doskonale, ja w tle tam też słyszę różnego rodzaju dźwięki. Żeby to wytłumaczyć naszym słuchaczom, to zazwyczaj z Grzegorzem jesteśmy razem w studiu i sobie rozmawiamy, ale dziś wieczorem Grzegorz jest na Stadionie Narodowym i nie bez przyczyny, bo o 20:45 początek spotkania reprezentacji Polski w Lidze Narodów, grupa H, Bośnia i Hercegowina przeciwnikami reprezentacji Polski. Jaka jest atmosfera na stadionie?
0: No na razie jeszcze tłumów nie ma, tak trzeba powiedzieć, ale atmosfera jest całkiem niezła. Wszyscy nastawieni są tutaj głównie na to, żeby Polacy wygrali, chociaż to taki trochę mecz towarzyski z plusem, tak bym nazwał te spotkania Ligi Narodów, ale jak rozmawiałem z kibicami jeszcze przed naszym programem, to wszyscy tutaj mają duże ciśnienie na to, żeby Polacy wygrali, więc no trzeba będzie sobie dobrze tutaj poradzić, jeżeli chodzi o naszą reprezentację i na to liczy też na pewno nasz selekcjoner Jan Urban.
1: Jan Urban na pewno na to liczy, ale też zapowiadał, że będzie chciał skorzystać z takich mniej być może oczywistych zawodników. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na boisku, ale no, mówiłeś, że liczymy na wygraną, no bo chcielibyśmy jak najwięcej tych pozytywnych emocji w kontekście reprezentacji Polski, no ale tych dostarczyła nam przede wszystkim dzisiaj ta siatkarska reprezentacja mężczyzn, meldując się w finale Mistrzostw Europy. No i czekamy o 21:00 początek spotkania Francja-Finlandia. Na kogo ty stawiasz, jeżeli chodzi o przeciwników Polaków w tym finale?
0: No, Finlandia już zrobiła jedną wielką niespodziankę. Raczej obstawiam, że drugiej nie zrobi, ale kto wie, może uda im się pokonać Francuzów. Byłoby to na pewno duże zaskoczenie. Jednak to trójkolorowi są dużym faworytem tego drugiego półfinału. No i to pewnie z nimi zagramy w sobotę o złoty medal Mistrzostw Europy. No, ale to jeszcze pieśń przyszłości.
1: A tak, jak będzie, zobaczymy, ale teraz już w pełni przenieśmy się na Stadion Narodowy do Grzegorza Nowaczyka.
0: Sport. A zaczniemy nasz program od krótkiego streszczenia, co dzisiaj wydarzyło się w świecie sportu. No i właśnie, Klaudia Zwońska zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim. 27-letnia wicemistrzyni olimpijska i mistrzyni świata była bardzo zadowolona ze swojego dzisiejszego występu.
2: Się cieszę, bo to było jedno z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o slalom. W centrum miasta, piękne miejsce. Więc cieszę się, że akurat tutaj wracam z koroną K1 w Europie, bo miałam już, straciłam na rogi i odzyskałam. Bardzo techniczny tor, na dodatek techniczna trasa, dużo takich elementów, które ja lubię i rzeczywiście jak się ogląda te moje przejazdy, wygląda czasami jakbym się nie do końca spieszyła, ale raczej wykorzystuję tą swoją technikę. I rzeczywiście był to bardzo techniczny przejazd z mojej strony i z tego się cieszę, bo wykorzystałam to, co mam najmocniejsze. Więc fajnie, no wykorzystałam to, co trzeba i fajnie jest i się cieszę. No to złoto dużo dla mnie znaczy, bo te złote medale zbieram w tej kolekcji, a o nie najciężej wiadomo. I niedużo brakowało, a tego złota by nie było, no bo bardzo wysoki poziom był.
0: Zawody we włoskiej Iwrei kończą sezon, którego głównym punktem był lipcowe Mistrzostwa Świata w Oklahoma City, gdzie Zwolińska zdobyła brązowy medal w C1, a Michał Pasiut zdobył wtedy srebro w K1 przed zawodnikami jeszcze sobotni cross. No i teraz wchodzimy już w ten piłkarski nastrój. Polscy piłkarze meczem z Bośniakami rozpoczną dzisiaj rywalizację w grupie B Ligi Narodów. Podopieczni trenera Jana Urbana spróbują wrócić do elity tych rozgrywek. Po blisko rocznej przerwie do kadry wrócił Przemysław Frankowski. Pomocnik REN ma nadzieję, że biało-czerwoni udanie rozpoczną zmagania w Lidze Narodów.
3: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, wygrać ten mecz, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
0: To był Przemysław Frankowski. To teraz posłuchajmy, co przed tym spotkaniem miał do powiedzenia nasz selekcjoner Jan Urban, który miał dzisiaj wypróbować nowych piłkarzy.
4: Koncentrujemy się dość mocno na nich, bo gramy w tych czterech spotkaniach dwa właśnie z nimi. Uważam, że w

0: wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni i czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
1: Poza Bośnią i Hercegowiną, rywalami biało-czerwonych w grupie Ligi Narodów, będą również Szwecja i Rumunia. Trener Urban dodał, że każdy mecz w grupie B może być zdecydowanie inny.
0: Wydaje mi się, że różnie one będą wyglądały. Różne cele przed każdym trenerem, różne myśli, jak zarządzać kadrą, w jaki sposób przygotować zespół do eliminacji do Mistrzostw Europy, jednocześnie osiągając dobry wynik w samej Lidze Narodów. Także trudno mi powiedzieć, co myśli każdy z trenerów, ale wiem jedno, że każdy z nich mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać, bo wydaje się, że to jedna z najbardziej wyrównanych grup.
1: Początek tego spotkania o 20:45, a do tego meczu za chwilkę wrócimy, bo jeszcze jestem Państwu winien jeden news tenisowy. Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. W ćwierćfinałowym pojedynku reprezentantka Polski pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-1 i 6-2. Po meczu nasza reprezentantka chwaliła swoją rywalkę.
2: Jestem zadowolona z tego, jak dzisiaj zagrałam. Elis jest świetną zawodniczką, jest bardzo doświadczona. Więcej działań, że potrzebuje zagrać w sumie na przykład, żeby dać sobie szansę na to, żeby wygrać ten mecz i cieszę się, że mi się to udało. Ale cieszę się, że już wezmę na dobre tory. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby skupić się po prostu na nadchodzącym meczu, bo w kobiecy tenis uważam, że stoi na bardzo wysokim poziomie teraz i po prostu każdy mecz jest dużym wyzwaniem.
1: O awans do finału azjatyckiej imprezy Chwalińska powalczy z Kanadyjką Leylą Fernandez. A teraz już skupiamy się na tym, co przed naszymi oczami. Ja mówię przed naszymi, bo obok mnie siedzi Dominik Wardzichowski ze sport.pl. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No właśnie, przed nami już rozgrzewka piłkarzy jednego i drugiego zespołu. Biegają tutaj po boisku bez żadnych ograniczeń na razie. Jeszcze ta rozgrzewka chwilę potrwa, a ciebie chciałem zapytać o to, w jakim składzie dzisiaj wystąpią Polacy. Jakie tutaj niespodzianki twoim zdaniem?
3: No właśnie nie ma tych niespodzianek.
1: No chyba nie.
3: Selekcjoner zapowiedział, że będzie o czym mówić, a mamy ten kręgosłup reprezentacji Polski. No bo tak, jest Robert Lewandowski w ataku, jest Jan Bednarek, jest Jakub Kiwior, jest Piotr Zieliński. No taką niespodzianką może być Bartosz Slisz. To jest zawodnik sprawdzony w reprezentacji Polski, ale ostatnio on u Jana Urbana nie grał zbyt często. No i też była dyskusja, czy on przydałby się reprezentacji Polski w tym finałowym meczu z reprezentacją Szwecji, po którym no niestety nie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. Dzisiaj dostaje swoją szansę. No i być może jak ktoś spojrzał na tę wyjściową jedenastkę, to zdziwił się, że nie ma Nikoli Zalewskiego. Ale ja się nie dziwię, bo Nikola Zalewski ma bardzo zły czas w swoim klubie. On gra mało w Atalancie. No to nie jest też jakiś turbo czołowy zespół Serie A. To po tym piłkarzu oczekujemy zdecydowanie więcej. On oczywiście w ostatnich latach był jednym z wiodących piłkarzy reprezentacji Polski, ale dziś wyjściowej jedenastce zastępuje go Michał Skóraś.
1: Dobrze, mówimy o piłce nożnej, ale dzisiaj ważni też byli nasi siatkarze, a słyszałem już, że mamy połączenie z Cezarym Guriewem, który mecz naszych siatkarzy obserwował, awansowali oni do finału Mistrzostw Europy. Czarku, jak to wszystko wyglądało tam we Włoszech?
4: Dobry wieczór, Grzegorz. No niby tylko trzy sety, ale były bardzo zacięte. W drugim secie było duże zagrożenie. W trzecim secie biało-czerwoni też przegrywali, ale generalnie tak, 25-23, 25-23. Ostatni set 25-18, choć jak powiedziałem, początek tego seta był bardzo trudny. Słoweńcy mieli przewagę. Szalał dzisiaj ten niesamowity młodzieniec Nik Mujanowicz, atakujący 20 punktów, ale

trzeci set to świetne wejście na boisko Kamila Semeniuka, który i przyjmował, i atakował, i stanowił wielkie zagrożenie dla rywali. Także dzisiaj, Grzegorz, ponownie mogliśmy obserwować zespół, który jest świetnie wyszkolony technicznie, który w ważnych momentach

0: Tak jak obserwowałem trochę to spotkanie, to tam zaledwie 2-3 czasy wziął takie, które mogły pomóc naszej drużynie, bo rzeczywiście były takie momenty, gdzie trudno się grało naszym siatkarzom.
1: Na początku na pewno szwankowało przyjęcie zagrywki. Słoweńcy byli generalnie, jeśli popatrzymy na statystyki, no to byli lepsi, jeśli chodzi o przyjęcie, ale to już się później niemal wyrównało, bo w tym trzecim secie poprawiliśmy te statystyki. No także Bartek Bądź, nasz atakujący, 14 punktów, Tomasz Fornal 11. U nas była większa grupa zawodników, którzy punktują, bo Bartłomiej Lemański, on genialnie grał na środku, był bezlitosny dla rywali, miał 78% skuteczności miał w ataku. Także Wilfred Long, który zszedł z boiska, zastąpił go Kamil Semeniuk, 11. Także to są statystyki, ale najważniejsza jest ta pomoc wszystkich zawodników. Każdy wnosi, no czasem nie widać tej ciężkiej roboty, tych podbijanych piłek, tej asekuracji. Także naprawdę biało-czerwoni zagrali wyśmienicie, no ale jutro będzie jednak ten poziom wyższy, bo Francuzi są w świetnej formie. Finowie dzisiaj też na pewno pokażą te cechy, które prezentowali w spotkaniu z Włochami. Ten drugi półfinał zapowiada się bardzo atrakcyjnie i jutro to, co dla nas najważniejsze, mecz finałowy o to, żeby zdobyć już kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i byłaby wspaniała sprawa, gdyby biało-czerwoni obronili złoty medal.
0: No właśnie, w tym finale mieliśmy zagrać z reprezentacją Włoch, no a tutaj taka sensacja i Finlandia wyeliminowała Włochy, drugim półfinalistą Francja, no ale nie możemy chyba lekceważyć ani jednego, ani drugiego ewentualnego naszego rywala w finale.
1: Absolutnie, no Francuzi to mistrzowie Igrzysk Olimpijskich i z Paryża, także wcześniej w Tokio, Andra Gianni. To legenda siatkówki, no przecież tyle co miał triumfów jako zawodnik, ile ma sukcesów teraz jako trener. To jest przecież chłopak, który pierwsze kroki stawiał u boku Tomasza Wójtowicza w lidze włoskiej. Dużo się nauczył od tego najlepszego w historii polskiego siatkarza, bo bezsprzecznie Tomasz Wójtowicz na takie miano zasługuje. Rozmawiałem o tym właśnie z Andreą Gianim i on niezwykle umiejętnie prowadzi francuskich siatkarzy. No każdy chciałby mieć takiego trenera, ale my też się cieszymy, bo Nikola Grbicz daje gwarancję medalu. No wiemy, że już mamy medal, jeszcze nie wiadomo jaki, ale ten medal już jest pewny.
0: No i to jest właśnie piękno radia. Przenosimy się ze Stadionu Narodowego do hali pod Mediolanem, gdzie nasi siatkarze rywalizowali ze Słowenią. Naszym gościem był Cezary Duriew, który obserwował to spotkanie, no i od którego wiele dźwięków Państwo już na pewno i rozmów słyszeli z tych mistrzostw Europy. Dziękuję bardzo, Czarku. Przypomnę, że o 21:00 równo zacznie się ten drugi półfinał Finlandia-Francja, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówce, a my już wracamy do naszego głównego tematu, czyli do piłkarskiej Ligi Narodów. Ze mną, przypomnę, Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. Dominik, przed tym naszym tutaj programem rozmawiałem chwilę z kibicami i pytałem o naszego selekcjonera. Oni wszyscy mówili, że no dobrze się spisuje ten selekcjoner, chociaż każdy prawie wspominał, że ta zadra w sercu jest, ta Szwecja w głowie pozostaje i to, że się nie dostaliśmy na Mistrzostwa Świata.
2: Fajnie określił to sam selekcjoner. On powiedział, że ten początek jego pracy z reprezentacją Polski nie jest udany, bo nie udało się awansować na tę najważniejszą imprezę. Nie zagraliśmy na mundialu i to na pewno jest w sercach kibiców. Myślę, że to dobrze było widać na tych czerwcowych meczach towarzyskich. Graliśmy o nic, a krytyka reprezentacji Polski była duża, więc selekcjoner nawet mówił o tym, że był zdziwiony, jaki był odbiór nie tylko kibiców, ale też mediów po tych dwóch towarzyskich spotkaniach. No zagraliśmy słabo. Tam też nie ma co koloryzować rzeczywistości, ale mam wrażenie, że kibice chcieli wylać taką frustrację, że nas nie ma na tych Mistrzostwach Świata, że wszystkie poważne reprezentacje szykują się do mundialu, a my gramy mecz towarzyski z reprezentacją Ukrainy i z Nigerią. I zwłaszcza ten drugi tutaj na Stadionie Narodowym był bardzo słaby. Nigeria nas zdominowała, a grała rezerwowym składem, więc mam nadzieję, że dzisiaj piłkarze no, nie mogą już być myślami na wakacjach, tak jak byli w czerwcu, tylko muszą zagrać z zaangażowaniem, z pełną dynamiką i zdominować Bośnię. Bo w jakich meczach my mamy być faworytem, jeśli nie w spotkaniu na własnym

0: stadionie z Bośnią i Hercegowiną, a też wracając do tego, o czym rozmawialiśmy przed łączeniem z Mediolanem, czyli do składu, no to takim zaskoczeniem być może jest 18-latek Kacper Potulski, ale to jest piłkarz, który ostatnio regularnie gra w Bundeslidze i ja mam wrażenie, że to jest zasłużone wywalczenie sobie miejsca w składzie. Ostatnio selekcjoner stawiał na Przemysława Wiśniewskiego. On ma taki średni czas w Widzewie, tak jak cały klub. A Kacper Potulski rośnie, to jest 18-latek, to jest przyszłość polskiej piłki. Fajnie, że będzie sprawdzony w Lidze Narodów.
1: No właśnie, wspominałeś o tym, że na galowo wyszliśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o reprezentację Polski i Robert Lewandowski, no i cała reszta naszych najlepszych piłkarzy w tym spotkaniu. Kibice chwalą Jana Urbana, ale on myśli, że tymi meczami nadal musi walczyć o swoje życie i dlatego wystawia taki skład, a nie inny?
0: O życie to nie, może o pracę ewentualnie. Mam wrażenie, że każdy selekcjoner jest rozliczany z tego ostatniego meczu. Jeżeli jest dobry, no to wtedy chwalimy i nie rozmawiamy o tym, że była źle dobrana taktyka, że było złe ustawienie. To taka dyskusja o tych czterech czy pięciu obrońcach. Dzisiaj selekcjoner mówi, że zaczniemy to spotkanie czwórką z tyłu, ale myślę, że słowem klucz jest tu zaczniemy, bo tak patrząc na te wybory personalne, możemy również grać trójką z tyłu, bo jest Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Kacper Potulski. Na wahadłach może grać Michał Skóraś i Mati Kesz, ale myślę, że no ta sytuacja w reprezentacji Polski no nie jest jakaś też bardzo napięta, ale to jest nowe otwarcie. Kibice chcą takiego impulsu, chcą mieć przeświadczenie, że ta reprezentacja zmierza w dobrym kierunku. No i tak jak już mówiłem, gdzie to pokazywać, jak nie w meczach u siebie. I fajnie, i dość zgrabnie określił to Robert Lewandowski na konferencji prasowej na tym zgrupowaniu, że zagramy zespołami na naszym poziomie, że to, co było w dywizji A, było trochę takim stanem ponad to, gdzie jest reprezentacja Polski i trudno się tutaj z Robertem Lewandowskim nie zgodzić, więc myślę, że to jest taki realny sprawdzian. Chciałbym zobaczyć Piotra Zielińskiego, który będzie prawdziwym liderem w środku pola, Roberta Lewandowskiego, który będzie wykańczał akcję, no i tych napędzających zawodników, Jakuba Kamińskiego, Michała Skórasia, bo wiemy, że na skrzydłach ma być ta dynamika i no mam nadzieję, że zobaczymy taką szybką i agresywną reprezentację Polski.
1: Dużo mówiłeś o Robercie Lewandowskim, no to jest temat, który nie może się nie pojawić w każdej dyskusji, jeżeli mówimy o naszej reprezentacji. Dzisiaj jako ten jedyny napastnik na razie nominalny nasz Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, no ale robi się bardzo tak za jego plecami pusto, można powiedzieć, bo no, niedawno jeszcze mieliśmy zawodników, którzy mogli kandydować do tego, żeby Roberta gorzej bądź lepiej zastąpić, a teraz no naprawdę robi się nieciekawie.
0: Nie ma takiej typowej dziewiątki, nie ma takiego napastnika o profilu Roberta Lewandowskiego. Jest Karol Świderski, który dobrze się czuje w tej grze między liniami, ale to nie jest typowy snajper, to nie jest taki zawodnik, który nawet w swoich klubach miał jakieś imponujące liczby strzelonych.
1: No i to nie jest zawodnik, który w Ekstraklasie się jakoś świetnie pokazuje, a co dopiero poziom reprezentacyjny.
0: To prawda, a mówimy o tym, selekcjoner mówi o tym, że jednak Ekstraklasa, poziom reprezentacyjny to jest coś zupełnie innego. Była dość burzliwa dyskusja wśród kibiców, zwłaszcza w social mediach, a propos Karola Czubaka, którego nie ma na tym zgrupowaniu, ale nie wiem, czy powinniśmy aż taką uwagę skupiać napastnikowi, który byłby może w hierarchii trzecim wyborem, a gramy na jednego nominalnego napastnika. Fajne jest to, że Robert Lewandowski chce grać i czuje głód gry, bo gdyby nie chciał grać w reprezentacji Polski, to by go nie było na tym zgrupowaniu. Więc mamy Mateusza Żukowskiego, który ma dobry czas w drugiej Bundeslidze, ale to też jest taki zawodnik, który dobrze się czuje w grze z kontrataku, kiedy jest dużo miejsca, więc być może on będzie mógł zmieniać Roberta Lewandowskiego, ale ta posucha w ataku reprezentacji Polski jest i myślę, że będzie długo, a kiedy Robert Lewandowski skończy tę reprezentacyjną karierę, no to na takiego piłkarza będziemy czekać latami.
1: No, o napastnikach zawsze dużo mówiliśmy, były problemy większe, mniejsze, w pomocy było to samo, w obronie to samo, ale w bramce to my nigdy nie mieliśmy praktycznie problemu, no a tutaj zaczyna się i tutaj kruszyć ta nasza jedenastka, Marcin Bułka dzisiaj w bramce, bramkarz, który gra na obrzeżach tej światowej poważnej piłki, może być to trochę niepokojące?
0: Tak, sytuacja w bramce może niepokoić, bo nie mamy zawodnika ogranego na poziomie reprezentacyjnym. Marcin Bułka.

0: to jest zawodnik z olbrzymim potencjałem, ale też trzeba pamiętać, że on jest po ciężkiej kontuzji. Po zerwaniu więzadeł krzyżowych dla piłkarza to jest najgorsza kontuzja. On wrócił, mam wrażenie, że wrócił silniejszy mentalnie i chciałbym dzisiaj zobaczyć Marcina Bułkę pewnego w bramce, wychodzącego do tych piłek na przedpolu. On ma niezły refleks na linii, jak na swoje warunki fizyczne, ale no gra nogami, przez to mam wrażenie, że też będzie rozliczany, bo ci nowocześni bramkarze muszą dawać coś ekstra, no ale ta rywalizacja o miejsce w bramce po kontuzji Kamila Grabary mam wrażenie, że się nam ułatwiła niż utrudniła i może to brzmi paradoksalnie, ale kiedy patrzymy na ławkę rezerwowych, no to mamy Mateusza Kochalskiego i Sławomira Abramowicza, którzy razem mają zero meczów na poziomie reprezentacyjnym. Sławomir Abramowicz to jest podstawowy bramkarz kadry U21. Dojechał na to zgrupowanie w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego, ale to jest duży sprawdzian dla Marcina Bułki i mam wrażenie, że on rozegra największą liczbę minut na tym zgrupowaniu i chciałbym, żeby udowodnił, że zasługuje na bluzę z numerem 1.
1: Bośniacy właśnie schodzą do szatni ze swojej rozgrzewki, więc jeszcze chwilę o ten zespół chciałem cię zapytać. No, zdecydowanie niżej w rankingu FIFA niż my, ale oni grali na Mistrzostwach Świata. To był zespół, który się tam czasami nawet nieźle pokazywał. My nie. No, musimy się bać takich reprezentacji?
0: Chciałbym powiedzieć nie. Ale niestety myślę, że to będzie bardzo, bardzo wyrównane spotkanie.
1: No i miejmy nadzieję, że na koniec tą chociaż jedną bramką zwyciężą Polacy. Moim Państwa gościem był Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: Ja też już Państwu dziękuję. No i mam nadzieję, że będę miał dla Was dobre informacje po tym meczu, że Polacy wygrają z Bośnią i Hercegowiną. No ale przypomnijmy, że to tylko spotkanie Ligi Narodów. To nie są aż tak bardzo ważne mecze, ale jednak wynik będzie tutaj istotny, szczególnie dla selekcjonera Jana Urbana. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.
2: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura będzie wnioskować o areszt dla nożownika z Jarosławia. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób, jedna zginęła, 4 trafiły do szpitala. Ihor M. może odbyć karę w warunkach szpitalnych, bo biegli stwierdzili, że jest niepoczytalny, mówi Małgorzata Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
8: Dzisiaj na pewno nie będziemy ani w najbliższym czasie wykonywać czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. Psychiatry stwierdzili, że aktualny stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
7: Wniosek w sprawie aresztu ma trafić do sądu w Jarosławiu. Sąd wyznaczył już obrońcę z urzędu. Do końca tygodnia w mieście obowiązuje żałoba. W Krakowie ostatnie przygotowania do niedzielnych wyborów. W przedterminowym głosowaniu mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
9: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Ta cisza wyborcza niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo mieszkańcy Krakowa mogą oddać swój głos w wyborach przedterminowych.
7: W wyborach prezydenckich w Krakowie wystartuje 7 kandydatów. Jak przygotować się na zagrożenie atakiem z powietrza? Odpowiedzi na to pytanie daje instrukcja przygotowana przez MSWiA. Wiceszefowa resortu Magdalena Roguska podkreśla, że nie straszy, ale pomaga z wyprzedzeniem przygotować się na ewentualne zagrożenie.
10: Intuicyjna, ona jest przystępna graficznie, ona w łatwy sposób tłumaczy te podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w budynku. Ta instrukcja będzie także umieszczona w mObywatelu, tam także będzie można ją znaleźć.
7: Instrukcja jest

0: dostępna na stronie gov.pl. Za niespełna kwadrans początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina. Spotkanie odbędzie się w ramach Piłkarskiej Ligi Narodów. Dla naszej reprezentacji będzie to pierwsze spotkanie od majowo-czerwcowego zgrupowania, podczas którego rozegrała dwa mecze towarzyskie. Biało-czerwoni przegrali wówczas z Ukrainą 0-2 i zremisowali z Nigerią 2-2. Początek meczu o 20:45.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 32 minuty po godzinie 20 już mamy i rzeczywiście jesteśmy coraz bliżej początku tego spotkania Polski z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. To wszystko, ale będzie się pewnie działo i nie zabraknie tych sportowych emocji, oby jak najbardziej pozytywnie dla nas. Wojciech Cegielski w naszym studiu. Wojtku, dobry wieczór. Ja o tych emocjach i o tej sportowej walce mówię nie bez przyczyny.
3: Już myślałem, że mam komentować, a ja się nie przygotowałem.
2: A komu kibicujesz, może zapytam.
3: Oczywiście Polsce.
2: No i tego się trzymajmy i będzie pozytywnie, ale ja nie bez przyczyny o tej sportowej walce mówię, bo teraz też o walce będzie, ale zgoła innej, niesportowej. I pytanie, czy tam w ogóle takie zasady fair play obowiązują, bo mam na myśli rywalizację Stanów Zjednoczonych i Chin, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji.
3: No jak takie pieniądze wchodzą w grę, to chyba o fair play mówić nie możemy. Myślałem, że zapytasz, komu kibicuję, ale to akurat zostawmy.
2: No tak, tutaj to stron chyba, nie wiem, czy lepiej nie wybierać, a może lepiej poczekać, co też się wydarzy a propos też tych wielkich pieniędzy inwestowanych w sztuczną inteligencję chociażby.
3: Albo powiedzieć państwu, o co chodzi, a państwo już sami wyciągną wnioski.
2: No i to najlepsze rozwiązanie. Zapraszamy po więcej do Polskiego Radia 24.
1: Świat w powiększeniu.
3: Teraz jeszcze dobry wieczór, Wojciech Cegielski. Donald Trump i Xi Jinping spotkali się w Waszyngtonie, ale po tej wizycie, wizycie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin, wizycie, o której głośno było jeszcze zanim się na dobre rozpoczęła, po niej nadal więcej wiemy o skali amerykańsko-chińskiej rywalizacji niż o konkretnych ustaleniach obu przywódców. Szczegóły porozumień handlowych Amerykanie mają dopiero przedstawić, a jednym z najważniejszych tematów rozmów była sztuczna inteligencja. I dlatego właśnie o AI, no i o tym, dlaczego stała się ona jednym z najważniejszych pól rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, dzisiaj porozmawiamy. A skoro piątek, to w Polskim Radiu 24 naszym gościem jest dr Mariusz Wolf, amerykanista, politolog i wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Dobry wieczór, Mariuszu. Podobno w Nowym Jorku pogoda piękna, jak to we wrześniu.
4: Dobry wieczór, witam Ciebie Wojtku, witam serdecznie słuchaczy, serdecznie pozdrawiam z bardzo słonecznej doliny rzeki Hudson.
3: Trochę zazdrościmy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Warszawie, ale jesień ma swoje prawa. No dobrze, do rzeczy. W każdym razie, zacznijmy od samego tego spotkania Trump-Xi Jinping, o którym niewiele wiadomo. Po tym spotkaniu obaj przywódcy się wypowiadali. Ale trochę nie chcę państwa czasu marnować na wysłuchanie gładkich słów, przynajmniej z pozoru gładkich słów, z których właśnie z pozoru nic nie wynika. Sama sztuczna inteligencja trafiła już na stół rozmów właśnie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Czy z punktu widzenia Waszyngtonu chodzi jeszcze o technologię i gospodarkę, czy już bardziej o to, kto będzie najpotężniejszym państwem świata za kilkanaście lat?
4: No to chyba nie ma wątpliwości. Już w tej chwili wiemy, że te wielkie modele językowe, które potocznie nazywamy sztuczną inteligencją, która trafiła także pod strzechy, bo przecież już każdy z nas właściwie jej używa, jest tym złotym gralem, który każde szanujące się wielkie państwo chce złapać i być pierwszym, że tak powiem, w tej potyczce, w tej pogoni za tą sztuczną inteligencją. Jasna sprawa jest, że dla Donalda Trumpa AI to przede wszystkim źródło potęgi państwa. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, zresztą on wielokrotnie sam o tym mówił, że jego administracja łączy to pierwszeństwo z przewagą gospodarczą, wojskową, możliwościami, właściwie nieograniczonymi możliwościami, takimi, które nam się jeszcze nie śnią tak na dobrą sprawę, bo zdaje się, że my do końca nie rozumiemy tak naprawdę, jak AI jest w stanie wpłynąć na życie nie tylko narodów i nie tylko na to, kto wygra potencjalną potyczkę militarną, ale na to także,

0: Kim w ogóle będzie człowiek za jakiś czas, bo to się zaczyna robić powoli taką filozoficzną dyskusją, a nie tylko politologiczną.
1: Zwłaszcza, że jeśli my do końca nie wiemy, co robią z nami media społecznościowe, które wcześniej przecież były no, kilkanaście lat przed sztuczną inteligencją, to co dopiero mówić o wynalazku, który wszedł w życie do takiego powszechnego użycia 3 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, prawda? No dobrze, ale dlaczego...
0: Mniej więcej 3 lata temu, wejdę ci słowo, już pojawiło się pierwsze ostrzeżenie i to takich firm, które zaczęły zajmować się tym AI-em. Ostrzeżenie przed właśnie potencjalnymi skutkami czy potencjalnym wpływem tej tak zwanej sztucznej inteligencji na życie świata. I rzeczywiście, i oprócz takich rzeczy, których pewnie możemy się domyślać, takich jak, nie wiem, cyberataki na przykład, może jakieś gigantyczne oszustwa, prawda, czy pomoc w tworzeniu jakiejś niebezpiecznej broni na przykład. Ale tak naprawdę, czego obawiali się wówczas, bo te 3 lata temu, to zdaje się w maju podpisano taki dokument. Przede wszystkim podpisano ten dokument, a nikt nie zatrzymał się i każda z firm, która podpisała ten dokument, jak najbardziej stara się to swoje AI rozwijać.
1: No dobra, czy wiemy w takim razie już chyba, dlaczego Trump tak mocno postawił na AI, tak? To jest dla niego element no, wyścigu mocarstw.
0: Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wydaje się, że jeżeli... Bo on wychodzi z takiego założenia... Może powiedzmy sobie to tak. On chyba chce uniknąć tego, co Europa zrobiła ze sprawami klimatycznymi czy środowiskowymi. To znaczy jednostronne zwolnienie produkcji i zatrzymanie wszystkich fabryk nie sprawiło, że inne kraje, które również aspirują do tego, żeby być potęgami gospodarczymi, takie jak, nie wiem, Chiny, Indie, ale całe mnóstwo innych krajów, że oni również nagle zatrzymają wszystkie fabryki po to, żeby uzdrawiać klimat. I Trump wychodzi z analogicznego założenia.
1: Czyli to...
0: Stany Zjednoczone nie mogą zatrzymać się po prostu w tym wyścigu zbrojeń, że tak powiem, w sztucznej inteligencji, licząc na to, że właśnie inne państwa no po prostu zrobią to samo. No i już ustaliliśmy, że to jest tak gigantyczna broń, że do końca nawet nie wiem, jaki ona może mieć wpływ na nas wszystkich. Ja jestem o tym święcie przekonany i żałuję, że tak mało się ciągle o tym mówi.
1: To jest trochę tak, rozumiem, że jak często w Polsce środowiska konserwatywne mówią a propos zmian klimatu, tak? Czyli po co Europa ma być zielona, skoro inni tak trują, to jest bez sensu. Mniej więcej to jest tego typu myślenie w głowie.
0: Wydaje się, że to raczej w dosyć prosty taki sylogizm, powiedzmy. Niestety, i tutaj Trump jakby rzuca wszystko na jedną kartę, to jest zbyt potężna rzecz, żeby po prostu oddać to w ręce ideologom, tym muszą zajmować się po prostu biznesmeni i wojskowi prawdopodobnie, no bo któż jeszcze mógłby tutaj mieć dużo większy wpływ. To jest tak potężna sprawa. Zresztą wiele działań Donalda Trumpa, nie tylko jego, ale także biznesu związanego z AI, też jakby wskazuje na to, że może to jest rzecz, w którą warto wchodzić, warto inwestować i kto pierwszy jakby tam znajdzie się w czołówce tej pogoni za rozwojem sztucznej inteligencji, no to później już inni nie będą potrafili go dogonić i to rzeczywiście jest rzecz, którą obserwuje się cały czas. Będziemy może jeszcze rozmawiać później, ale to na początku tego roku nawet pojawiła się taka ciekawa teoria, żeby na Grenlandii, tak, na tej wyspie należącej do Danii właśnie, żeby powstało jakaś taka eksklawa, która nie będzie podlegała żadnemu państwu, żeby tam zbudować jakieś wielkie centra informatyczne, no bo ponieważ jest tam chłodno, a one zużywają mnóstwo prądu, produkując jednocześnie mnóstwo ciepła.
1: To pozwól,
0: takie pomysły się pojawiały.
1: Pozwól, że tu tak trochę wrzucę kij w szprychy, piasek w tryby, jakkolwiek to nazwiemy. Do Grenlandii rzeczywiście za chwilkę jeszcze wrócimy też w tym kontekście, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Natomiast Donald Trump upiera się przy tym, że ten wyścig, nazwijmy go wyścigiem zbrojeń AI na potrzeby naszej rozmowy, że on powinien trwać, ale pojawia się

0: Dolina Krzemowa, czyli ci ludzie, którzy tak naprawdę od początku byli twórcami AI, którzy jeszcze kilka lat temu zgodnie mówili, że wiedzą, czy na spotkaniach, to bodajże New York Times ostatnio o tym pisał, na takich spotkaniach wewnętrznych bardzo często mówili ludzie, którzy w tej chwili są szefami firm, tych największych firm na świecie, jak na przykład Sam Altman z OpenAI, czy szef Anthropica, do którego właśnie zmierzam, mówili, że no to jest w sumie groźne, no ale to my musimy to zrobić, bo my wiemy, jak to zrobić, żeby nie zaszkodzić ludzkości. I oni teraz mówią, a konkretnie szef Anthropica i wszyscy inni z Doliny Krzemowej się pod tym podpisują, trzeba zwolnić, bo to zagraża ludzkości. To skąd nagle ci, którzy byli tak do przodu, teraz mówią Trumpowi, nie, nie, należy zwolnić.
1: A jednocześnie inwestują miliardy w tą technologię. No i jak to zrozumieć? No, może się okazać, że dwie rzeczy mogą być prawdziwe w tym samym czasie, prawda? Bo z jednej strony faktycznie oni mogą widzieć w całkowicie szczery sposób się obawiać tego, jak to AI będzie miało, jaki będzie miało wpływ na przyszłość właściwie świata. No, a z drugiej strony widzą w tym potężny interes biznesowy, prawda? Może się okazać tak, że te firmy, nie wiem, chcą wypracować jakieś reguły, ale nie chcą się zatrzymać jako właśnie, jako pierwsze. No, nie, tak, to tak samo jak z państwami, tak i z firmami może. To nie będzie tak, że OpenAI właśnie czy Anthropic stwierdzi, że nie, nie, my musimy najpierw wprowadzić jakieś ograniczenia, a w tym czasie właśnie konkurencja biznesowa stwierdzi, że ona takich ograniczeń nie będzie wprowadzać i po prostu ich wyprzedzi. No to jest dosyć prosta sprawa. Z drugiej strony te regulacje, które oni proponują, mogą wyglądać właśnie w taki sposób, że będą dotyczyły na przykład tylko tych pierwszych, najbogatszych, najważniejszych firm, które się zaangażowały w rozwój AI. Po to na przykład, żeby zablokować mniejszą konkurencję czy konkurencję z mniejszych krajów. I to są rzeczy, które oczywiście, tak jak mówię, obie te sprawy, oba te końce, że tak powiem, tego samego zagadnienia mogą być prawdziwe. Rzeczywiście wiedzą, że mają do czynienia z potężną technologią, ale z drugiej strony no, nie ma takich odważnych, którzy stwierdzą, że a nie, nie, my tutaj sobie właśnie jakieś ograniczenia jako pierwsi narzucimy.
0: No dobra, bo oni jeszcze posługują się, bo zaczęliśmy od tej amerykańsko-chińskiej rywalizacji, ale oni właśnie posługują się Donald Trump w odpowiedzi mówi, że nie, nie, absolutnie nie możemy tego wyścigu zatrzymać, bo jak nie, to Chińczycy, bo jak zatrzymamy, to Chińczycy nas przegonią. Tymczasem w Chinach, no jest to państwo restrykcyjne, komunistyczne, jest to dyktatura, jakby na Chiny nie patrzeć. I tam wszelkie rozwoje modeli AI też są, by tak powiedzieć, racjonowane, sankcjonowane. To znaczy, może nie w taki sposób, o jaki chcieliby widzieć to, przynajmniej tak twierdzą twórcy amerykańscy z Doliny Krzemowej, no ale tam wprowadzenie każdych modeli wymaga akceptacji władz, po prostu. No więc trochę się nam robi tutaj taki bałagan, bym powiedział.
1: No, może inaczej. Troszeczkę inny odcień, bielszy bieli. Odcień bieli, taki powiedzmy, tak, robi się nam z tego. Dlatego, że no oczywiście w Chinach ta technologia, jak przypuszczam, nie może być dostępna każdemu, który by sobie chciał. To oczywiście musi być kontrolowane przez państwo i jak słusznie zauważyłeś, Chiny celują jednak w tym, że chcą mieć wpływ na rozwój takich technologii w jasny sposób, ale to nie znaczy, że ograniczenia w dostępie dla zwykłego śmiertelnika będą również ograniczeniami dla firm państwowych czy kontrolowanych przez państwo. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że jednak takie firmy będą bardziej się rozwijały, będą coraz bardziej dofinansowywane, bo tutaj może się część ze słuchaczy zdziwi, ale Chiny też uważają Stany Zjednoczone za konkurenta, powiedzmy sobie, politycznego.
0: Surprise, surprise.
1: Surprise, surprise właśnie. No i one będą tak samo na to patrzeć, jak patrzy na to każdy szanujący się, powiedzmy, imperium mniej czy bardziej totalitarne, ale z chrapką na to, żeby rządzić całym światem.
0: Okej, no to wróćmy do tej Grenlandii, wokół której było tyle zamieszania, wokół której na początku przynajmniej wielu z nas, wśród państwa, naszych słuchaczy też zapewne było wiele takich osób, myślało, o co w ogóle chodzi? To jest kawałek ziemi, gdzie jest lód, śnieg, gdzie są pingwiny, przepraszam za uproszczenie. Natomiast...

0: kawałek ziemi, które gdzieś tam politolodzy mówią o tym, że tu bezpieczeństwo Arktyki, że Chiny, że Rosja i tak dalej, i tak dalej. Teraz nagle, kilka dni temu, w czasie szczytu ONZ w Nowym Jorku, który jest takim dobrym miejscem do tego, żeby politycy się spotykali. Dużo mówią, mało z tego wynika, ale się spotykają. No i spotkali się premier Danii, premier Grenlandii i Donald Trump i podpisali w końcu umowę, dzięki której w zasadzie niewiele się zmienia, ale Stany Zjednoczone będą mogły mieć tam większą obecność wojskową. Czyli tak na pierwszy rzut oka ja nie rozumiem, a przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie rozumiem, po co to było Trumpowi, bo groził wręcz rozpętaniem wojny z sojusznikiem z NATO. O skrawek ziemi, na którym jest lód i śnieg i gdzie jest zimno przez cały rok, po czym podpisuje umowę i tak naprawdę niewiele na tym zyskuje.
1: No może tak. Rzeczywiście przedstawiciele i Grenlandii, i Danii, Stanów Zjednoczonych się spotkali. I od razu powiem, że przedstawicieli pingwinów nie było, bo pingwiny nie mieszkają na Grenlandii.
0: To był taki skrót myślowy.
1: Druga rzecz jest taka, tylko na półkuli południowej. Druga rzecz jest taka, że Grenlandia to nie jest pomysł Donalda Trumpa. Grenlandia była w takich militarnych, że tak powiem, oczekiwaniach i zapatrywaniach Stanów Zjednoczonych już od bardzo dawna. Od połowy XIX wieku, ja już kiedyś opowiadałem na waszej antenie dosyć dokładnie tę historię twojej koleżance redakcyjnej, pani Skajewskiej. A dzisiaj może tylko takim jednym słowem, to nie jest rzecz związana tylko i wyłącznie z Trumpem. To jest zbyt ważne militarnie, wyspa zbyt ważna militarnie, powiedzmy tak, żeby Stany Zjednoczone nie były nią zainteresowane.
0: No dobra, ale oni tam są. Taka, to po co im jeszcze?
1: Oni tam są, tak, od 1951 roku są. Była tam baza lotnictwa Stanów Zjednoczonych w Tule. Dwa lata temu zmieniono nazwę na brzmiącą lepiej w języku grenlandzkich Inuitów Pitufik. To troszeczkę śmiesznie dla nas brzmi, ale rzeczywiście tak się to miejsce w lokalnych narzeczach nazywa. I wtedy właśnie też zmieniono rodzaj wojsk, które tam stacjonują, bo już nie jest to Air Force Base, tak, czyli lotnictwa Stanów Zjednoczonych, baza lotnictwa Stanów Zjednoczonych, tylko baza wojsk kosmicznych Stanów Zjednoczonych. Jakkolwiek zabawnie to w naszych uszach ciągle brzmi, ale rzeczywiście siły zbrojne, kosmiczne siły zbrojne Stanów Zjednoczonych to jest jedna z podstawowych formacji w tej chwili. I ta baza Pitufik, ona będzie bardzo mocno rozbudowywana właśnie w tym kierunku. Kierunku wykrywania zagrożeń związanych z atakiem z kosmosu. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś obcych, którzy nas mają z kosmosu, czy jakichś ufolutków tak zwanych, ale oczywiście są państwa, które mają możliwość atakowania innych państw właśnie z przestrzeni kosmicznej. I
0: mówiąc wprost, może tobie nie wypada, że Rosja, Chiny...
1: No mnie wypada oczywiście to powiedzieć, Rosja, Chiny jak najbardziej. I te porozumienia, które nawet teraz istniało, ono nie jest na tyle szczegółowe, żeby sobie Amerykanie mogli zmieniać i rozbudowywać. Ta baza przede wszystkim będzie bardzo mocno rozbudowana. Amerykanie będą mieli jeszcze większy dostęp do tej bazy. Tam się, można powiedzieć, niewiele zmieniło, ale rzeczywiście, jak to z Donaldem Trumpem, no, rok temu, kiedy go słuchaliśmy, że on chce zająć Grenlandię, to wydawało się, że to jest jakieś szaleństwo, ale to nie jest szaleństwo. To jakby dwie rzeczy należy rozróżnić, tak? To, że Amerykanie są, że armia amerykańska jest zainteresowana obecnością na Grenlandii, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że no wiadomo, Donald Trump jest Donaldem Trumpem i on komunikuje się ze światem w sposób taki, no powiedzmy, bardzo nietypowy. I rzeczywiście przesuwa tak zwane okno Overtona, licytuje wysoko po to, żeby uzyskać coś, co na niższą stawkę, którą może się zgodzić. I rzeczywiście, tak jak troszeczkę unisono, wszyscy go wyśmiewali, no to teraz 2 czy 3 dni temu mieliśmy podpisanie tego dokumentu.

0: Tu, no i Trump dopiął swego po prostu. Zwyczajna, zwyczajna rzecz.
1: No dobra, ale pomijając to, jaki jest Donald Trump, w jaki sposób negocjuje, wspomniałeś o tej zależności, czy też tych pomysłach związanych ze sztuczną inteligencją. Na ile myślisz jest, jak wiele albo jak niewiele jest prawdy w tych teoriach właśnie, które mówią, że Grenlandia to jest dobre miejsce do serwerowni, do centrów danych, których AI bardzo mocno potrzebuje, bo jest chłodno, bo jest woda, więc są każde możliwe warunki, żeby tam coś takiego postawić i między innymi to jest jeden z celów, nie jedyny, ale jeden z celów, dla których Trump tak bardzo chce Grenlandię.
0: Trochę tak, a trochę nie. To znaczy, tak jak wspomniałem, pomysły takie były, bo rzeczywiście jest tam zimno i jest czym chłodzić tam te wszystkie serwerownie. Z drugiej strony przypominam, Grenlandia leży bardzo daleko od całego świata i to naprawdę nie ma żadnej infrastruktury, szczególnie no, gdzieś tam na północy wyspy, tam gdzie znajdują się, gdzie znajduje się baza Pitów Iki. I problem jest tego typu, że to może się okazać szaleńczo kosztowna rzecz i wręcz niewykonalna w takim finansowym sensie. Czy to będzie w ogóle miało jakikolwiek finansowy sens dla tego, żeby tam właśnie to stawiać. Przypomnę, że tego typu serwerownie, w ogóle cała ta infrastruktura wymaga potężnych ilości prądu. I w tej chwili wiemy już, że za 3 lata będzie potrzebować ta technologia 2 razy więcej prądu niż zużywa teraz. W ciągu 3 lat to będzie się rozwijało w postępie geometrycznym tak naprawdę i tak jak mówię, no nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. A na Grenlandii, pomimo tego, że jest chłodno, to jednak trzeba wziąć pod uwagę, tak jak mówię, sprawy związane z infrastrukturą. No i czy jest to pomysł? Jest to pomysł. Czy jest to najlepszy pomysł? No nie wiadomo. Pewnie dla Amerykanów, myśląc strategicznie, takim lepszym miejscem byłaby Kanada na przykład, do której jest nieco bliżej, która jest nieco lepiej skomunikowana, przynajmniej w południowej części kraju. No i jest sojusznikiem, chociaż Trump też mówiąc o 51. stanie, mówiąc o Kanadzie jako 51. stanie, no rzeczywiście też wydaje się, że licytuje jakoś koszmarnie wysoko po to, żeby to okno Obertona przesuwać, bo być może chce zyskać od tej Kanady jakiegoś rodzaju ustępstwa. Nie dla siebie, tylko dla kraju. To nie jest do końca tak, że to są szalone pomysły Donalda Trumpa, ale jestem przekonany, że za tym stoją doradcy militarni.
1: Ktoś mu to musiał powiedzieć.
0: Muszą musiał powiedzieć, pewnie tak. No bo cóż on do Kanady właściwie? Właściwie co można mieć do Kanady? Tak?
1: Chyba, że się oglądało South Park. Wiem, że relacje Stany Zjednoczone, Kanada to jest oddzielny, bardzo duży wątek. Mam nadzieję, że do niego wrócimy, ale w takim razie chcę na koniec jeszcze zapytać. Idą wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Republikanie mają bardzo duży problem, bo wojna w Iranie podniosła ceny paliw, bo jest kryzys w związku właśnie z rynkiem energii. Republikanie walczą o to, żeby utrzymać kontrolę nad Senatem i nad Izbą Reprezentantów. A Trump tutaj ściga się na AI. Czy kogoś to w Stanach obchodzi? Mówię o wyborcach, o zwykłych ludziach. Zwłaszcza tych, którzy nie są przekonani, na kogo będą głosować.
0: Najbardziej chyba obchodzi, przynajmniej z rozmów z moimi sąsiadami, jaka będzie pogoda w weekend, bo zdaje się, że pierwszy sztorm jesienny się nam zapowiada. I to jest prawda, to nie jest żart. Ludzie przejmują się rzeczami, które ich dotykają bezpośrednio. Trochę masz racji, mówiąc w tym, że rzeczywiście mowa o pieniądzach i ekonomii będzie miała związek z tymi wyborami połówkowymi, bo ceny benzyny są... No jak na Stany Zjednoczone są koszmarnie wysokie, $4,5 za galon, to są niewyobrażalne, nie są wyobrażalne. Tyle benzyna kosztowała na przykład w czasie COVID-u, kiedy wszystkie dostawy, powiedzmy sobie, były bardzo mocno utrudnione. I rzeczywiście o tym będą ludzie mówili. Wiadomo, że cena nie tyle benzyny, co właściwie ropy naftowej, tak? Bo to mam na myśli diesla tak zwanego, bo ciężarówki

0: tutaj raczej tylko i wyłącznie samochody ciężarowe, zatem dostawcze i te wszystkie inne, które dowożą towary od jedzenia aż po sprawy, nie wiem, budowlane jakieś, no tu jednak ten koszt transportu rośnie, a zatem też i rosną ceny. To będzie rozmowa tak naprawdę o ekonomii. Tylko pytanie jest takie, no dobrze, jeszcze w tej chwili w tych wyborach połówkowych jeszcze nam, powiedzmy sobie, Republikanom są w stanie zagrozić demokraci, ale później kto tak naprawdę będzie w stanie zagrozić Republikanom? Mam na myśli wybory prezydenckie za 2 lata.
1: Mariusz Wolf, doktor Mariusz Wolf, amerykanista, politolog i wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Jak zawsze w piątek wieczorem był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Przypominam, rozmawialiśmy o chińsko-amerykańskiej rywalizacji, o sztuczną inteligencję, która fascynuje dziennikarzy, politologów, ekspertów. Choć jak słyszeliśmy, trochę mniej interesuje Amerykanów. Ciekawe, czy słusznie, czy nie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To był Świat w powiększeniu. Za uwagę dziękuję. Wojciech Cegielski.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: reklamie. Autopromocja.
1: Tym razem zapraszam na mocno technologiczne saldo ekstra, w którym porozmawiamy o tym, jak działa infrastruktura Smart City, czyli inteligentnych miast oraz wielka sieć internetu rzeczy. Już w najbliższą sobotę o 12:30. Marek Klapa, saldo ekstra. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka odpiera zarzuty o przekroczenie uprawnień. Chodzi o dzieci odebrane rodzicom. Pierwsza wizyta papieża we Francji, Leon XIV, witany przez tłumy wiernych. MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak mierzy się z krytyką po interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Rzeczniczka zareagowała na przystanku autobusowym na warszawskiej Białołęce, gdy słyszała, jak matka w wulgarny sposób wyzywa swoje kilkuletnie dziecko i potrząsa nim. Okazało się, że rodzina jest znana służbom i ma założoną niebieską kartę. Ponieważ sytuacja wydarzyła się przed długim weekendem, sprawa trafiła do sędziego dyżurnego, wyjaśnia Monika Horna-Cieślak.
2: Tak funkcjonuje polski system, że mamy sędziów dyżurujących, a nam zależało na tym, żeby sędzia odczytał to pismo w dniu wysyłki tego pisma. Skontaktowaliśmy się z sędzią, prosząc go o to, żeby zapoznał się po prostu z określoną sprawą, no bo widzieliśmy już, jaki jest materiał dowodowy na temat rodziny. I to był kontakt, który po pierwsze był ze strony mojego pracownika, a po drugie to była tylko prośba o to, żeby się zapoznać.
1: Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że reakcja rzeczniczki była przesadzona.
3: Mnie to bardzo zaskoczyło i to tak negatywnie zaskoczyło. Ta nadmierna gorliwość, to osobiste zaangażowanie, emocje, które nie powinno towarzyszyć tak ważnemu urzędnikowi. Urzędnik nie powinien się kierować emocjami.
1: Opozycja zapowiedziała wnioski o odwołanie rzeczniczki z funkcji. Tysiące osób powitały papieża na ulicach Paryża. Leon XIV rozpoczął

0: pierwszą wizytę we Francji.
1: Po wizycie w Pałacu Elizejskim i siedzibie UNESCO papież przejechał papamobile z dzielnicy Montparnasse przez południową część miasta. Na liczącej niemal 3 km trasie zgromadziło się około 300 tysięcy osób, które witały papieża śpiewem, okrzykami i modlitwą. To wielka radość. Od tygodnia moja córka mówi mi, że nie może się doczekać. Opuściła szkołę po południu, żeby tutaj być. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To wyjątkowa chwila, której nie można przegapić. Mówili mi Paryżanie. Papież zakończył przejazd przed katedrą Notre Dame, gdzie odprawił nieszpory. Była to pierwsza wizyta głowy kościoła w świątyni od czasu zakończenia jej odbudowy. 7 lat minęło, odkąd cały świat wstrzymał oddech, patrząc na płonącą katedrę. Uświadomiliśmy sobie, że Notre Dame jest nie tylko zabytkiem. Jesteśmy w centrum życia cywilizacji. Powiedział Leon XIV. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witali Kliczko mówi, że rannych zostało 46 osób. Wśród świadków nalotu była Daria, która przyjechała nad ranem do swojej kwiaciarni. Wyszłam na zewnątrz, podbiegł do mnie mój partner i wtedy nastąpiła kolejna eksplozja. Upadłam na ziemię, jakoś udało mi się pozbierać. Kiedy spojrzałam w górę, zobaczyłam obok siebie martwą kobietę. Mój partner też został ranny, jest w szpitalu. Ciała ofiar znaleziono w pobliżu i w środku budynku biurowego oraz w samochodzie na parkingu. MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza. Dokument ma 12 stron i został przygotowany przez ekspertów do spraw ochrony ludności i Państwową Straż Pożarną. Znajdziemy w nim informacje o tym, jakich pomieszczeń należy unikać i jak zachować się w przypadku eksplozji, mówi brygadier Marcin Babula.
2: Szukajmy miejsc, kierując się zasadą dwóch ścian. Polega ona na tym, że w miarę bezpiecznie jesteśmy w miejscu, którym oddzielają nas dwie ściany od przestrzeni zewnętrznej. Nie wszystkie miejsca są bezpieczne z uwagi na występujące media, które w chwili ataku, w chwili uderzenia mogą powodować dalsze negatywne skutki dla nas. I takim urządzeniem jest piecyk gazowy, instalacja gazowa. Instalacja gazowa może ulec rozszczelnieniu, wytworzy się strefa zagrożenia. I taki gaz może się po prostu zapalić lub eksplodować.
0: Jak podaje MSWiA, instrukcja jest rozwinięciem treści zawartych w poradniku bezpieczeństwa. Dokument jest dostępny na stronie gov.pl. Pozew związany z serialem Ołowiane dzieci przeciwko platformie Netflix trafił do Sądu Okręgowego w Gliwicach. To pokłosie głośnej sprawy dotyczącej sposobu, w jaki w serialu została przedstawiona wybitna śląska pediatra Bożena Hager-Małecka. Jej wnuk Stanisław Torbus podkreśla, że rodzina była rozczarowana tym, co zobaczyła.
3: Mimo, że jest zmienione nazwisko występującej w serialu pani profesor, to jednak pewne cechy serialowej pani profesor Berger jednoznacznie wskazują, że jest ona inspirowana profesor Bożeną Hager-Małecką, odgrywając całkowicie inną rolę w tej prawdziwej historii, niż to widać w serialu.
0: Serial trafił na platformę w lutym, opowiada historię lekarki, która w czasach PRL-u walczyła o ratowanie dzieci masowo zatruwanych szkodliwymi substancjami emitowanymi przez Hutę Szopienicę.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 do 11 stopni, w sobotę na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. W dzień od 14 do 18 stopni.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 15% energii w krajowej sieci produkują aktualnie źródła odnawialne. W południowo-wschodniej i wschodniej części Polski susza hydrologiczna.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Mamy już 6 minut po godzinie 21, jeżeli chodzi o spotkanie reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów, to 0-0. Mamy już 18 minut tego spotkania za nami. Przed momentem Polacy byli przy piłce, sporo podań wymienionych, no ale te podania i te akcje też są dość szybko przerywane. Jak będzie dalej, no cały czas za biało-czerwonych trzymamy kciuki, a

0: Powinno się też rozpoczynać, już powinno trwać w zasadzie spotkanie drugie półfinałowe w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn między Finlandią a Francją. No i czekamy na to rozstrzygnięcie, no bo to będzie drużyna z tej dwójki, która zmierzy się w finale z reprezentacją Polski, która już na swoich rywali czeka. To tyle ze sportu, teraz trochę kultury w Polskim Radiu 24. Będzie o włosko-polskiej produkcji telewizyjnej, która bije rekordy popularności. Ja za wiele tutaj zdradzał nie będę, ale autorzy i scenarzyści opowiedzą o inspiracjach, tematami, postaciach głównych bohaterów, realnych i tych wymyślonych, oraz o emocjach, jakie towarzyszyły aktorom i twórcom na planie filmowym we Włoszech i w Polsce.
1: Weekend kulturalny.
2: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, właściwie zapowiadałam to dzisiejsze spotkanie dużo, dużo wcześniej. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli. Pod takim hasłem, że przenosimy się do słonecznej Apulii, bo przedłużamy lato. No więc przedłużamy lato i będziemy dzisiaj z gośćmi w studio opowiadali Państwu, jak to się wydarzyło, że mamy dwie fantastyczne książki, no i serial telewizyjny. Ale najpierw goście. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Nie tylko signorina. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Buonasera.
2: Za książkę Felicita odpowiadają państwo Katarzyna Kalicińska i pan Radosław Figura. Ten duet reprezentuje dzisiaj w studio Weekendu Kulturalnego pan Radosław Figura.
3: Zgadza
2: Natomiast
3: się.
2: Za drugą jakby część tego cyklu, powiedziałabym nawet, Primo Amore, odpowiadają pani Kamila Kisała, która dzisiaj jest z nami w studio, i pan Paweł Trześniowski.
3: Wszystko się
2: ale
3: zgadza.
2: Jeszcze współpraca pani Anity Nawrockiej przy tej drugiej części
4: tak,
2: książki.
4: Tak.
2: Proszę państwa, jak to jest? Tutaj pisał duet, tworzył tę jedną część, drugą część, powiedzmy, że trio. Czy państwo się konsultowali? Bo temat fantastyczny, polsko-włoskie rozterki miłosne, rodzinne. Państwo sobie pomyśleli, najpierw społeczeństwo przeczyta Felicite, a później przeczyta Primo Amore, bo nastoletnia dziewczyna, córka głównych bohaterów opowiada życie i w Polsce, i we Włoszech. A pierwszy tom jest takim wprowadzeniem. To może zacznę i to pytanie skieruję do pana Radosława Figury, bo tutaj chyba od tego, rozumiem, się zaczęło.
3: Zaczęło się od tego, że razem z Pawłem Trześniowskim i Anitą zaczęliśmy pisać scenariusze lata temu. Pierwszy nasz wspólny projekt to były Szpilki na Giewoncie.
2: No wspaniały film.
3: Tak, tak. Dosyć znany serial dla Polsatu. I od tej pory tworzymy taki zespół, w którym no, wszystko się jakoś nam udaje.
2: Team twórczy.
3: Bardzo twórczy. Świetnie się dogadujemy. I kiedy trafiliśmy do firmy, w której pracowała Kasia, i rozmawialiśmy o tym, co by tu może wspólnie zrobić, bo ja z Kasią studiowałem na wiedzę o teatrze w Warszawskiej Akademii Teatralnej, to jakoś tak nam się urodziło, że fajnie byłoby zrobić coś polsko-włoskiego. A wtedy nam się przypomniało, że właśnie w tym tercecie 10 lat wcześniej zaproponowaliśmy Michałowi Kwiecińskiemu z Axonu projekt polsko-włoski.
2: Temu tak, Michałowi Kwiecińskiemu.
3: Temu Michałowi Kwiecińskiemu, z którym współpracowałem przez całe lata. Tak, tak. No Magdem dla Michała, napisałem u Michała. I wtedy nam się to przypomniało. To był projekt musicalowy. To nie bardzo się nadawało
2: wtedy,
3: na
2: tak.
3: serial, no bo w Polsce serial musicalowy myślę, że nie miałby szansy. Ale przeformatowaliśmy jakby siebie, zaczęliśmy wymyślać od nowa ten pomysł, a w pewnym momencie pojawiła się Kamila. Kamila wpadła na pomysł, żeby napisać to z punktu widzenia 17-latki, tę samą historię, która jest w Felicicie. I podzieliliśmy się. Ja z Kasią siadłem do Felicity, Kamila, Paweł
2: trio.
3: I Anita siedli do Prima Amore. Było to potrzebne też z tego powodu, że wydawnictwo troszkę nas cisnęło na tempo, więc napiszcie szybko, więc na 5 par rąk. Trochę szybciej się pisze dwie książki niż na dwie pary rąk.
2: To ja tylko zapytam, pani Kamilo, to było tak, że państwo we trójkę usiedliście i z punktu widzenia 17-latki historie rodzinne, sytuacja między rodzicami, a później taka w ogóle sytuacja pierwszej miłości i całej tej historii z rodzeństwem, to jest

0: coś, co konsultowaliście we trójkę, czy stworzyliście swój świat, czytając najpierw ten pierwszy tom Felicity?
1: Tak, znaczy książki były pisane równocześnie, więc była pisana Felicita i było pisane Primo Amore. Natomiast też był ten serial, o którym Radek wspomniał. I gdzieś tam ta historia matki, czyli właśnie
0: Zośki
1: tak, w Felicicie, no też przebiegały drogi oliwki, więc my mieliśmy po prostu też na czym bazować.
0: No w końcu matka i córka.
1: No w końcu matka i córka. Wiadomo, no ja sobie tak pomyślałam, znaczy jak usiedliśmy razem, ja, Paweł, Anita, Radek też, bo wiadomo, że po prostu wszyscy w tym byliśmy, to tak zastanawialiśmy się, co może być takim tematem dla 17-latki, można powiedzieć,
0: najważniejszym.
1: No i rzeczywiście, no miłość, no
0: absolutnie.
1: Chyba każdy, znaczy może nie
2: prima
1: każdy.
2: Amore.
1: Tak, prima amore, tak. Pierwsza miłość. Tak. Miałam wtedy 19 lat chyba, więc byłam bardzo blisko bohaterki i też bazowałam na swoim po prostu doświadczeniu życiowym i moich rówieśników.
0: No a pani Anita Nawrocka, pan Paweł Trześniowski, to jak sobie tę pracę układali państwo? Czy to były tylko takie konsultacje, dorzucanie listy dialogowej, bo nie, już
2: historia,
0: mówimy trochę
2: historia
0: też
2: rzeczywiście była wymyślona, bo my wiedzieliśmy od początku, jak to się potoczy, ale my z Anitą to rzeczywiście ubieraliśmy w taki kręgosłup, a potem dochodziła Kamila i mówiła, no tak, ale przecież 17-latka tak
0: to
2: nie zrobiła.
0: Tak.
2: Już dawno nie macie 17 lat, więc nie wiecie o tym.
0: Słusznie,
2: więc
0: tak.
2: Kamila na początku była rzeczywiście taką osobą do pomocy, ale w pewnym momencie się okazało, że przejęła część tej naszej pracy i
0: główny
2: zaczęła sama pisać.
0: Konsultantka.
2: Tak, tak, tak. I zaczęła sama pisać, więc no, tak się stało, że nagle zostaliśmy tercetem. To, że Kamila jest sama na okładce, no to troszeczkę rzeczywiście to jest zabieg marketingowy, bo wydawnictwo uznało, że po co stare pryki do książki, która ma być dla nastolatków. I rzeczywiście wymyśliliśmy, skoro to jest young adult i dla młodych ludzi, no to niech to ma twarz młodej osoby.
0: Ale przejdę do Felicity. Felicita ma dwójkę autorów. Katarzyna Kalicińska, Radosław Figura. I chcę powiedzieć, że jedyny zarzut, jaki ja czytając książkę tak miałam, kiedy już potem zamknęłam ostatnią stronę i odłożyłam, to chyba taki, że czasami jest za dużo szczegółów, jeśli chodzi o opisy krajobrazów. Państwo piszą obrazami i pomyślałam sobie, czy to czasem nie jest od razu scenariusz filmowy. Ale to właściwie jedyny zarzut. Natomiast
2: nie
0: cała
2: mogliśmy
0: reszta
2: się opanować. Tam jest tak pięknie.
0: Tak.
2: Naprawdę polecam wszystkim.
0: Proszę państwa, tak. Apulia,
2: te miejsca,
0: miasteczko.
2: Apulia nie do końca odkryta, aczkolwiek w Bari największy procent turystów to są już Polacy, nie Włosi. Jak się okazało tego lata.
0: No to nie wiem, czy tam jest bardziej włosko, czy bardziej polsko.
2: Zaczyna się robić bardziej polsko.
0: Proszę państwa, to w takim razie proszę powiedzieć, czy cała historia jest wymyślona w Felicicie?
2: No wiadomo, że nie.
0: No,
2: nigdy
0: wiadomo,
2: żadna historia wiadomo, nie jest w całości nie, wymyślona.
0: Wiadomo, że nie, ale
2: pewnie, że tak. To znaczy historie o diabłach i aniołach raczej są wymyślane. Natomiast my tutaj opowiadamy o żywych ludziach, więc czerpiemy po prostu z życia. Z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, z tego, co ja słyszę jadąc w taksówce, w autobusie, w pociągu, w samolocie.
0: Inspiracja
2: z tego, co się dzieje dookoła. Dokładnie tak. Tym się żywią pisarze, scenarzyści. Rzeczywistością tak naprawdę.
0: Pani Kamilo, a pani inspiracje, jeśli chodzi o Oliwkę, o tę postać?
1: Tak, ja tutaj no nie skłamię, jak powiem, że Oliwka jest bardzo podobna do mnie. Kurczę, dużo jej dałam od siebie, dużo też czerpałam od moich znajomych, przyglądałam się różnym zachowaniom. Te doświadczenia, o których piszę, no może nie wszystkie, bo tutaj wiadomo, że są różne rzeczy, które są po prostu fikcją. Ale tak, dużo z siebie, dużo cech charakteru swoich jej nadałam i myślę, że mi się to udało po prostu jakoś tak.
2: I emocji.
1: I emocji
0: no
1: też
0: właśnie,
1: dużo.
0: Bo bardzo jest emocjonalna, bardzo jest prawdziwa,
1: tak.
0: Bardzo jest współczesna.
1: Tak.
0: Bardzo wiele jest takich odniesień aktualnych, jeśli chodzi nawet o nawet, jeśli chodzi o język młodych ludzi i o taką sytuację, o umieszczenie w miejscu i w czasie, pośród

wydarzeń, które dotyczą właśnie nastoletnich osób. Proszę Państwa, przypomnę, weekend kulturalny Polskie Radio 24. My dzisiaj Felicita i Primo Amore, te dwie książki pod takimi tytułami opowiadamy, zachęcając Państwa do lektury. Ja wiem, że serial telewizyjny i że Państwo

0: wydarzenia, które zaistniały w książce, są w jakiejś części w scenariuszu filmowym, w serialu zatytułowanym Felicita, ale niektórych wydarzeń, które są w filmie, nie ma w książce. Czy to jest kwestia już umowna i powstała taka sytuacja po napisaniu książek? To jest zabieg, jeśli chodzi o scenarzystów?
1: Tak, tak, oczywiście, kiedy zabieramy się za pracę nad scenariuszem, no to musimy mieć jakby zbudowane całe uniwersum, o którym opowiadamy. W książkach skupiliśmy się na emocjach tych obu bohaterek rzeczywiście i to nas najbardziej interesowało. Serial był dla nas okazją do poszerzenia tego świata także o wątki włoskie. No i zrobiliśmy to z pełną frajdą oczywiście, bo wiadomo, barwny świat, ale też mentalność Włochów, która wydaje się taka południowa, energiczna, taka zupełnie inna niż Polska, nie jest do końca taka inna niż Polska. Przytoczę ciekawostkę. To odkryliśmy, pisząc właśnie i researchując temat Polska-Włochy. Są tylko dwa hymny państwowe na świecie, które wymieniają inny kraj w tekście. Włosi wymieniają Polskę, Polacy wymieniają Włochy.
0: No to mamy wielką przyjaźń.
1: Naprawdę tak jest.
0: Więc a temperamenty?
1: Te temperamenty nie do końca są właśnie takie inne, bo niby my jesteśmy ci z północy, niby tacy
0: ciepłolubni, ale
1: ciepłolubni i zasznurowani trochę, ale tak naprawdę w słońcu południa się otwieramy bardzo chętnie. Zresztą włoscy aktorzy bardzo nas komplementowali za te włoskie postacie, mówiąc, że nareszcie grają w zagranicznej produkcji, która nie jest stereotypowa, która opowiada o Włochach prawdziwych, która mówi o włoskich postaciach, o ludziach, o Włochach w sposób prawdziwy, a nie operując tym klasycznym stereotypem, że jak Włoch to głośny, wymachujący, krzyczący i tak dalej. Więc tu zebraliśmy rzeczywiście od włoskiej ekipy dużo komplementów.
0: Ale Mamma Mia jest głośna. Francesca jest przykładem takiej właśnie osoby, o której pan mówi, to jest raczej stereotyp.
1: Ale to Monica Mariotti, nasz skarb narodowy, jak my mówimy, polsko-włoski. Tak, dokładnie. Monika urodziła się na południu Włoch, stamtąd
0: świetna
1: pochodzi,
0: jest tej roli.
1: A jest fantastyczna zupełnie. Zresztą jest też fantastycznym człowiekiem i bardzo ją kochamy.
0: No to proszę państwa, to teraz nie wiem, czy nie najtrudniejsze zadanie. Gdyby państwo zechcieli w kilku zdaniach opowiedzieć, o czym jest Felicita i o czym jest Primo Amore, nie opowiadając całej historii, żeby ją tak krótko streścić.
1: Felicita jest historią radzenia sobie z traumą, która wydawałoby się została już przepracowana. Bo nasza bohaterka po kilku latach od dramatycznych wydarzeń w swoim życiu niestety znowu wkracza w te same rejony i musi na nowo poradzić sobie z tym, co się wydarzyło parę lat wcześniej, a teraz to do niej wraca i okazuje się, że to, że zostało to przysypane troszeczkę piaskiem niepamięci, niczego nie załatwia. Tak naprawdę nie da się schować traumy pod dywan. Po prostu ona zawsze wyjdzie, jeśli nie jest do końca przepracowana. I w Felicicie, i w serialu, i w książce nasza bohaterka musi się przedrzeć z powrotem przez coś, co ja nazywam kolczastymi krzakami cierpienia.
0: A czy perspektywa dystansu, czasu jednak zmienia sposób popatrzenia na tę sytuację głównej bohaterki i całego zdarzenia, jeśli chodzi o miłość, zdradę i to podwójne życie w jakimś sensie?
1: Tak. Oczywiście, że tak. Ta perspektywa pomaga jej patrzeć troszeczkę inaczej na swojego partnera, który ją zawiódł, ale nie na to, z czym się musi zmierzyć teraz w wyniku tego, co on wykonał.
0: No właśnie. A co wykonał, proszę państwa, zapraszamy
1: do książek
0: do
1: i książek do serialu.
0: To teraz pani Kamilo.
2: Primo Amore to uważam, że książka, z którą mogą się utożsamić zarówno nastolatkowie, jak i właśnie rodzice, matki. Bo myślę, że ta książka jest takim trochę bezpieczeństwem w zrozumieniu swoich emocji i problemów, z którymi borykamy się właśnie będąc w tym wieku nastoletnim i nie do końca może to rozumiemy, nie do końca wiemy, co z tym zrobić i na co to przekierować. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki

0: Styl bezpieczeństwa to prima amore, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja dużo tutaj oddałam z siebie i wiem, że po prostu to są problemy, które raczej dotykają każdego. Gdzieś tam szukamy siebie cały czas. To jest ten taki, można powiedzieć, moment, może nie kulminacyjny, ale ważny w życiu. I tak, no i tak samo matki, czytając Primo Amore, może im być łatwiej zrozumieć zachowania na przykład ich dzieci, córek. Mhm.
1: Ale to, że ten brat i ta siostra tak się razem trzymają i ona jest taka bardzo otwarta, jest takie pozytywne w tej książce.
0: Tak, tak, to prawda. To jest coś, co ją w tym wszystkim napędza, popycha i pomaga. Ten brat, na którego ona patrzy i widzi może też trochę siebie, mają na pewno wspólne cechy, ale to jest też fajne w serialu. Ja na przykład mam ciarki, jak to zobaczyłam w serialu, kiedy Nico wychodząc z kawiarni ze swoją mamą Julią, patrzy na Oliwkę i robi taki gest I'm watching you i pokazuje to do Oliwki. No bo to rzeczywiście to było jej, a okazuje się, że to też jest
1: nie jego. Tylko jej.
0: Właśnie.
1: Prawda? Podzielenie się też,
0: tak,
1: prawda? Takie,
0: tak,
1: że to był twój tata, to mój tata jest nie tylko moim tatą.
0: Tak, ale myślę, że ona to mimo wszystko lepiej znosi niż Zośka. Generalnie myślę, że radzi sobie po prostu z tym dużo lepiej.
1: I powiem pani, Kamilo, że ładne jest to, kiedy pani pisze, że są takie sytuacje w życiu, kiedy rolami się zamieniamy ze swoimi rodzicami, bo tak, najpierw oni opiekują się nami, ale w tych właśnie niektórych sytuacjach zamieniamy się i to my opiekujemy się nimi.
0: Tak.
1: I to niekoniecznie w wieku już, powiedzmy, bardzo dojrzałym, tylko w takich różnych też i życiowych sytuacjach, tak bardzo partnersko. Pawle, powiedz proszę, czy twoje nadzieje, jeśli chodzi o Primo Amore, pomysł na relacje, na napisanie jako współautora tej książki, zrealizowałeś tam jakieś swoje pomysły?
2: Jest to pierwszy serial od dawna, który napisaliśmy i który od początku nam się podoba. Może dlatego, że są te Włochy, że to dostało fajnych twarzy, bo przecież i Laura
1: Takiej
2: Mreszka.
1: Takiej przestrzeni innej, prawda?
2: Też.
1: Że też tak nie w tym, w tym takim własnym gronie tak się tutaj tak nie skupiamy, tak ciasno w tym sosie polskim.
2: Ale też te postacie nasze dostały fajne twarze, bo jednak ta Laura Mreszka jest cudna, Monika Mariotti jest cudna.
1: Tak.
2: Wszyscy
3: Ania Dereszowska.
2: Ania Dereszowska, cudna, fajna rola.
1: Ale Włoszka.
2: Kamila Kisała, która jest
1: Kamila,
2: cudna.
1: Kamila, która będzie na ekranie.
2: Będzie za chwilę i będzie to...
3: No, Oriana Celentano.
1: Prawda?
3: Nasza bogini.
1: Wspaniała.
2: Alessandro.
3: Chłopaki też.
2: Przystojny
0: Eugenio, który ma już swój fanpage na Instagramie i bardzo mocno tutaj zgromadził rzesze fanek.
2: I oni się tak cieszą, jakby jak bardziej chyba niż polscy aktorzy. Oni są tak tym podekscytowani. Byli tutaj na bankiecie.
1: A widać było na konferencji prasowej, że
2: tak,
1: po prostu tym żyją. Taka energia. Wszędzie chcieli udzielać wywiadów, fotografować się. Bez względu już ile godzin trwało te wszystkie
2: Staliśmy i rozmawialiśmy z Laurą i Laura opowiadała tam z emocjami, jak było na planie i stała z nami Oriana. I w pewnym momencie Laura Breszka mówi: jejku, przepraszam cię, ale chciałam tak szybko powiedzieć tutaj scenarzystom, co tam się działo, że zapomniałam, że ty nic nie rozumiesz. A Oriana tak stała, taka zachwycona i mówi: ale opowiada, ja tak uwielbiam słuchać tembru
1: taka
2: melodyjność,
1: głosu, prawda?
2: Tak. Więc jej w ogóle nie przeszkadzało, że 15 minut stała, nic nie rozumiała, ale cały czas się uśmiechała i była zachwycona, że jest z nami.
1: Oni byli cudowni, wszystkim, wszystko im się podobało, tak, może bez mała wszystko. Proszę państwa, no to ważne pytanie. Będzie ciąg dalszy?
4: Mamy nadzieję.
1: Felicita part 2 albo Primo Amore 2.
3: Bardzo byśmy chcieli. Mamy na to pomysł. My jesteśmy gotowi.
2: No jeszcze tylko powiem, że pierwsze odcinki miały bardzo dobrą oglądalność i szefowie telewizji stwierdzili, że jeśli to będzie tak dalej, to na pewno będzie druga część, więc trzymamy kciuki, żeby w drugim tygodniu nie spadła ta oglądalność.
1: Proszę państwa, czytajmy książki. No i dooglądajmy serial. Teraz przypomnę, w studio gościli pan Radosław Figura, to jest jedna część duetu od Katarzyny Kalicińskiej, autorstwa książki Felicita.

0: To może tak będzie poprawnie. Primo Amore, Kamila Kisała i Paweł Trześniowski przy współpracy z panią Anitą Nawrocką. Państwo reprezentowali drugi zespół, który napisał książkę. Można czytać jedną książkę po drugiej. Jakoś tak nie udało mi się czytać równocześnie Felicity i Primo Amore, bo tam za dużo
1: można
0: jest takich.
1: Dowolnie.
0: Tak można sobie to przedstawiać, za dużo było kombinacji. Dziękuję państwu, że znaleźli państwo chwilę i zajrzeli do nas do studia. Dziękujemy państwu, że państwo byli z nami. No i cóż, żeby te Włochy tak jeszcze przedłużały nam to spotkanie z wspaniałymi krajobrazami, z latem, no jednak trochę bardziej z wakacjami niż z naszą jesienią, zimą. No i mam nadzieję, że za czas jakiś się spotkamy i powinniśmy się pożegnać po włosku, prawda?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte. Ale na zakończenie pozwolę sobie z książki Kamili Kisały Primo Amore na taki cytat. Może to będzie taki cytat na jeden wieczór, a może na dłuższy czas. Kiedy życie cię przygnębia, wiesz, co musisz zrobić. Po prostu nie przestawaj płynąć. No i to jest cytat pani Kamilo z...
2: Z książki Primo Amore.
1: Z Rybki Nemo.
3: Aha, w sensie, przepraszam, z Rybki Nemo. Tak.
2: Dory, gdzie jest Nemo?
0: Wspaniale. Dziękujemy bardzo.
4: Weekend kulturalny.
5: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Rzeczniczka Praw Dziecka broni współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości za rządów PiS. Według Wirtualnej Polski w latach 2016-23 zawarła z Instytutem 16 umów bez konkursów, z których wypłacono jej ponad 220 tysięcy złotych. Monika Horna-Cieślak mówiła w TVP Info, że najważniejsze dla niej zawsze było dobro dzieci, a nie polityka.
10: To jest bardzo ważne, że eksperci, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie, którzy zajmują się tym, mogli brać udział i zmieniać to prawo na lepsze dla dzieci. A ja nie mogę jako adwokatka, która spotykała się z dziećmi, mówić, nie mogę nic zrobić. A dziecko do mnie pyta, dlaczego? Mnie nie interesuje wasza polityka. Dlaczego ja tak cierpię, pani mecenas? Dlaczego prawo do tego dopuszcza? Więc moją odpowiedzialnością jako obywatelki, jako adwokata jest to, żeby po prostu pomagać dzieciom.
9: Rzeczniczka Praw Dziecka mierzy się też z krytyką po swojej interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Opozycja zapowiedziała wnioski o odwołanie jej z funkcji. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i fałszywe oskarżenia. Mieszkańcy Krakowa wybiorą w niedzielę nowego prezydenta miasta. Kandydaci odwiedzili 18 dzielnic, walcząc o ostatnie głosy, mówi Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11: Faktycznie w tym tygodniu działo się dużo. Do tego momentu ta kampania, nie to, że była jakaś niemrawa, ale brakowało jej dynamiki. Ta kampania także obyła się bez jakiegoś bardzo dużego czarnego PR-u. Ten stopień agresji, szczerze powiedziawszy, był jak na standardy polskiej polityki umiarkowany. Można powiedzieć, że nawet pod tym kątem ta kampania była spokojna.
9: Od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. Polscy siatkarze zagrają o złoto Mistrzostw Europy. W półfinale w Mediolanie pokonali Słoweńców 3-0. Mieszkańcy Warszawy cieszą się z awansu i życzą biało-czerwonym powodzenia w decydującym meczu.
12: Myślę, że to duży sukces, tak naprawdę, biorąc pod uwagę, co się działo ostatnim razem. To porażki, pierwsze porażki, to uważam, że naprawdę super. Końcówkę meczu akurat widziałem, także fajnie, że się udało. Szczególnie, że początek trzeciego setu był dosyć... Był dużym wyzwaniem, prawda, bo mieliśmy dosyć słaby początek, ale końcówka była jak najbardziej rewelacyjna.
13: Także trzymamy kciuki za finał.
12: Oczywiście, że tak.
14: Gratulacje.
15: Nie no, powodzenia.
9: W finale Polacy zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Francji z Finlandią. I na koniec zaglądamy jeszcze na Stadion Narodowy, gdzie trwa mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w ramach Piłkarskiej Ligi Narodów. Dobiega końca pierwsza

0: Połowa na razie jest bezbramkowy remis.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest 21:33, a teraz w Polskim Radiu 24 wrócimy do tragedii w Jarosławiu i zadamy pytania o to, jak ten dramat, ta tragedia wpływają na lokalną społeczność, ale również jak echem ta tragedia odbije się w społeczeństwie polskim, w naszym kraju, jak może na nie wpływać, jakie tendencje mogą z tego dramatu również powstać. To teraz przed nami pytania trudne i temat trudny, ale poważny i ważny. To w Polskim Radiu 24 przed nami.
3: Stan dnia.
2: A razem z nami dr Krzysztof Martyniak, socjolog. Panie doktorze, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Zacznijmy od uporządkowania tego wszystkiego, o czym będziemy rozmawiać. W czwartek 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru w Jarosławiu 5 osób. Jedna z nich zmarła. W piątek przed południem prokuratura sformułowała wobec niego zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ale jak poinformowano na popołudniowej konferencji prasowej w Przemyślu, poinformowała o tym rzeczniczka miejscowej prokuratury okręgowej, obecny stan psychiczny podejrzanego uniemożliwia jego udział w śledztwie. Natomiast ja się zastanawiam też a propos reakcji samej lokalnej społeczności. Burmistrz ogłosił żałobę, odwołano wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe oraz rozrywkowe, co jest zrozumiałe, ale jednocześnie zaplanowano modlitwę, czy jutro o godzinie 19 marsz ciszy w tej miejscowości. Co dzieje się ze społecznością, panie doktorze, społecznością lokalną, może od niej zacznijmy, kiedy doświadcza takiej nagłej, brutalnej śmierci?
4: No myślę, że przede wszystkim zachwiane jest to, co jest u podstawy Maslowa, czyli tak zwane bezpieczeństwo. My nie wiemy, czy wychodząc na zakupy, wychodząc na spacer, wychodząc z psem, czy dokonując jakiejś zwykłej, takiej codziennej czynności, czy nie spotka nas podobna tragedia. My pamiętamy, jak jakiś czas temu taka młoda Białorusinka była w brutalny sposób zgwałcona i zamordowana w centrum Warszawy, w jednej z bram i przez wiele godzin nikt jej nie udzielił pomocy. I też w takiej naszej codzienności pojawia się, czy mogę wyjść spod zmroku, czy ten ktoś, kto idzie za mną, chce mi zrobić krzywdę, czy jest po prostu przechodniem. Czasami słuszna fala pewnego wzburzenia, mówię, abstrahując od tej potwornej i makabrycznej zbrodni, zawsze zostawia pewien ślad w naszym poczuciu bezpieczeństwa, w naszym poczuciu budowania tej wspólnoty, w której, no właśnie, po raz kolejny podkreślę to, chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy liczyć na to, że jak coś nam się stanie, że ktoś zareaguje i tak dalej, i tak dalej.
2: Pojawiają się emocje, pojawia się wiele pytań, chociażby właśnie o bezpieczeństwo, no bo idąc do kościoła, nie wiem, na zakupy, idąc chodnikiem przy jakiejś bramie, też o tym pan doktor wspomina, no chcemy czuć się bezpiecznie i mamy raczej poczucie tego bezpieczeństwa, to znaczy nie spodziewamy się tego, że zdarzy się nam coś złego. Kiedy dochodzi do takiej tragedii, jak chociażby właśnie ta w Jarosławiu, to tak jak pan doktor wspomina, pojawia się naprawdę szereg pytań, szereg emocji. No ale pytanie teraz, co z tymi emocjami społecznymi? Mamy, ja o tym wspominałem, wspólną modlitwę, mamy zaplanowany na jutro ten marsz ciszy. Czy taka żałoba, czy wspólne przeżywanie w pewien sposób danej tragedii mogą być sposobem też na rozładowanie tych społecznych emocji? Czy w drugą stronę może to być też takie preludium do przerodzenia się tych emocji, nie wiem, w gniew albo agresję?
4: Oczywiście, że tak. Każdy ma prawo przeżywać, nie wiem, czy śmierć bliskiej osoby, czy taką tragedię lokalną na swój sposób. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę nie na to, oczywiście za chwilę możemy wrócić do tego, co będzie potem. Natomiast pamiętajmy o tym, że bardzo ważne jest to, na jakim podłożu, na jakim podglebiu przyjmujemy tą tragedię, która się stała.
2: A w tym przypadku, jakie to jest podłoże?

0: to jest podłoże, które jest bardzo niebezpieczne, dlatego że od pewnego czasu to nasilenie, nazwijmy to antyemigranckie albo wprost antyukraińskie, ono jest, niezależnie od tego, czy ktoś coś zrobi, czy nie, przypisywanie takiego mniej informacyjnego, a bardziej emocjonalnego przekazu przez media społecznościowe, to jest oczywiście osobny temat. Tylko co chcę teraz powiedzieć, ta moja prosta myśl, że bardzo ważne jest to, czy my czujemy tą wspólnotę, czy traktujemy to jako incydent, czy traktujemy to jako koszmarny wypadek i potrafimy iść dalej, czy jednak budujemy na tej buzującej, takiej podskórnej fali nienawiści, antyemigrancyjskości, nie wiem, jakieś dziwne słowo mi wyszło, antyukraińskości. I pamiętajmy, że no wschód Polski ma też swoje doświadczenia. Ja mieszkam w Warszawie na Mazowszu i te nasze doświadczenia przed migracją ukraińską, przed konfliktem rosyjsko-ukraińskim, no z Ukraińcami gdzieś tam się ocieraliśmy, natomiast te związki rodzinne, historyczne były dużo mniej niż na wschodzie Polski. Więc to jest bardzo ważne, bo to, z czym wychodzimy, jaki mamy taki zbudowany społeczny pancerz pewnej świadomości, to jest tylko incydent, to jest tylko ktoś chory psychicznie, to jest tylko jakiś morderca, jakiś bandyta, niezależnie od jego narodowości, ale my potrafimy poradzić sobie z tym jako społeczność. Albo nie potrafimy, dlatego że to zawsze może być ta kropla, która przeleje tą czarę goryczy i wtedy te najgorsze demony potrafią udowodnić, zobaczcie, właśnie tak jest, zobaczcie, to jest Ukrainiec, zobaczcie, to jest morderca, oni wszyscy tacy są i tak dalej, co jest bardzo niebezpieczne. Natomiast, no mówiąc wprost, ja tutaj nie chcę się zajmować polityką, ale dla niektórych zjawisk polityczny jest to, mówiąc wprost, i proszę mnie dobrze zrozumieć, naprawdę dobre paliwo polityczne.
1: No, o politykach sobie jeszcze trochę porozmawiamy, to znaczy, czy oni w ogóle w takich sprawach szybko powinni zabierać głos, czy jednak się z tym głosem wstrzymywać, a mam wrażenie, że raczej to drugie powinno mieć miejsce, a niestety to pierwsze zachodzi. A szkoda, bo wydaje mi się, że niektóre wypowiedzi polityków w takich sytuacjach nie pomagają. W przypadku tej tragedii w Jarosławiu widziałem też wiele takich już filmików w internecie, właśnie wskazujących na Ukraińców, na całą grupę społeczną i zacząłem się zastanawiać, w którym momencie naturalny gniew czy szok po zbrodni, która jest popełniona przez konkretną osobę, zaczyna przenosić się na całą grupę, w tym przypadku właśnie na Ukraińców.
0: No, mówiąc wprost, jest to bardzo prostacki, zwierzęcy instynkt pewnego generalizowania. My oczywiście funkcjonujemy jako społeczność w ramach pewnych stereotypów i uproszczeń, natomiast ta gleba może być bardziej albo mniej podatna. I teraz ta refleksja, która nam towarzyszy przy na przykład tej zbrodni makabrycznej, o której wspomniałem w Warszawie, czy chwilę później o koszmarnym zabójstwie studenta pierwszego roku prawa, kiedy chodził z siekierą po kampusie i też zabijał. No, nikt nie ma tej generalizacji, że wszyscy studenci prawa to są dewianci. Nikt nie ma takiego przeświadczenia, że wszyscy młodzi Polacy chcą gwałcić i zabijać Ukrainki, że Białorusinki. Natomiast tutaj to podglebie, które jest przygotowane, ta zła polityka, żeby nie powiedzieć wręcz obrzydliwa, zbijanie punktów na antagonizmach narodowościowych, rasistowskich i tak dalej, no tutaj może przynieść te najgorsze owoce właśnie w postaci tego najbardziej prymitywnego generalizowania. I tego bym się bardzo, bardzo bał. I teraz co możemy zrobić? My wiemy w socjologii czy w naukach społecznych, że najlepszym antidotum na tego typu koszmary i okropne odruchy od zwierzęce jest po prostu ocieranie się o siebie codzienne. Że znam kogoś, kto przyjechał do nas z Ukrainy, kto przyjechał do nas z Somalii, kto przyjechał do nas z Wietnamu, że to jest normalny człowiek prowadzący swój biznes, kiedy nasze dzieci spotykają się razem w szkole, kiedy my jako rodzice spotykamy się razem na wywiadówkach, kiedy robimy razem zakupy i spotykamy te osoby w takich codziennych wymiarach, czy nawet to, co pan

0: powiedział na początku. Gdzieś w tych przestrzeniach wspólnej modlitwy czy wspólnej wiary traktujemy też to jako część naszej wspólnoty. I ostatnie zdanie, które jeszcze w tej części chciałem powiedzieć, że myślę, że bardzo dobrym przykładem takiej wspólnoty, wspólnego przeżywania tej tragedii i pewnej ekspiacji byłyby właśnie takie religijne, dla ludzi wierzących oczywiście, religijne, wspólnotowe właśnie modlenie się za osoby, które były ofiarą tej potwornej zbrodni, właśnie z punktu widzenia religijnego, tak, że ksiądz katolicki, ksiądz prawosławny, osoby prawosławne czy nieprawosławne mogłyby razem stanąć wobec tego religijnego wymiaru pewnej zadumy, refleksji, także w wymiarze religijnym, ale on się powinien zawsze odnosić do tego, że żyjemy tutaj razem, że jesteśmy sąsiadami, że nasze dzieci razem chodzą do szkoły, że my razem korzystamy z komunikacji miejskiej, że my razem robimy zakupy i tak dalej, i tak dalej.
1: Wspominał pan doktor o tym brutalnym zabójstwie na kampusie uniwersytetu dokonanym przez studenta, ale ja się zastanawiam, dlaczego jest nie wiem, czy tylko naszym, ale myślę, że w wielu społeczeństwach taka tendencja właśnie do wskazywania winnych wśród całej grupy, przerzucania tej odpowiedzialności, kiedy ta grupa jest w pewien sposób obca dla nas. To znaczy właśnie, nie wiem, inna narodowość, inny kolor skóry, to wtedy mam wrażenie takie, może się mylę, o wiele łatwiej nam przychodzi wskazywanie tej grupowej odpowiedzialności. A kiedy chodzi o właśnie grupę studentów, ale Polaków, czy grupę inną zawodową, ale też Polaków, no to tutaj się powstrzymujemy, no bo trudniej jest to jednak ze społeczeństwa wyodrębnić. Skąd ten mechanizm się bierze, jeżeli rzeczywiście taki zachodzi?
0: Ale w pana pytaniu jest bardzo dużo odpowiedzi. Właśnie dlatego, że kto jest ktoś obcy, to jest ktoś, kto inaczej wygląda, że trochę może inaczej mówi, że gdzieś w pewien sposób, no tutaj musielibyśmy wrócić do historycznych gettoizacji, że pewne grupy religijne oddzielały się od większości mieszkańców danych miast, że podejrzewamy ich, co oni tam gdzieś mogą robić, między sobą rozmawiają i my nie rozumiemy ich języka, ich zwyczajów, czasami ich stroju, obcy jest nam ich kolor skóry i tak dalej. Właśnie ta obcość budzi te proste schematy, skoro obcy, to inny, a skoro inny, to nie nasz, a jak nie nasz, to gorszy naprawdę i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym właśnie mówiłem.
1: A to też przywraca w pewien sposób poczucie bezpieczeństwa, o którym pan doktor wspominał na początku?
0: To poczucie bezpieczeństwa przywraca to, co powiedziałem, to poczucie jedności, że pomimo różnic my jesteśmy takimi samymi mieszkańcami Polski, takimi samymi użytkownikami piekarni, takimi samymi użytkownikami komunikacji miejskiej, naszej szkoły i tak dalej, i tak dalej. To jest clue pewnego remedium czy antidotum na to, na tą chorobę rasizmu, chorobę ksenofobii i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale też pytanie, czy nie będziemy za chwilę bać się mówić cokolwiek albo krytykować kogokolwiek, kto właśnie ma inny kolor skóry albo jest innej narodowości, no bo też zastanawiam się nad tym, jak odróżnić taką uzasadnioną krytykę problemów związanych na przykład z migracją czy bezpieczeństwem od wypowiedzi, które stają się hejtem wobec całej narodowości.
0: Jasne. I tutaj możemy dojść do pewnego takiego dosyć prostego rozróżnienia. Czym innym jest krytyka, potępienie pewnego faktu, pewnej demoralizacji, okropności, zbrodni i tak dalej, a czym innym jest hejt. Dlatego, że to najprostsze rozróżnienie, które mogę teraz przedstawić, bo wiemy, że mamy ograniczony czas, hejt zawsze uderza w kogoś i chce mu zrobić krzywdę. Niezależnie od tego, czy ja cię fałszywie pochwalę, czy ja cię oczernię w internecie, czy ja zwrócę uwagę na twój ubiór, czy zrobię jakąś rasistowską uwagę. Hejt nie skupia się na faktach, tylko hejt skupia się przede wszystkim na tym, że mam ci zrobić krzywdę. Ja chcę, żebyś ty się gorzej poczuł. Chcę, żebyś poczuł się gorszy, słabszy, chcę cię wyśmiać i tak dalej. Natomiast krytyka, czasami słuszna, czasami bardzo ostra, czasami bardzo jednoznaczna, uderza w problem, a nie w człowieka. Ja się nie skupiam, żeby ci dokuczyć, tylko skupiam się na tym, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na temat pewnego faktu, na temat pewnej opinii, zdarzenia, którego byłem świadkiem, które może mnie oburzać mniej lub bardziej. Nie wiem, czy to jakoś przy

0: żeście wyjaśniły.
1: Jak najbardziej, ale teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy związanej z tym, o czym też pan doktor mówił. To znaczy, jak na przykład służby powinny przekazywać taką pierwszą na przykład informację, albo w ogóle informację po takiej tragedii, jak na przykład w Jarosławiu, żeby jednocześnie informować ludzi, nie ukrywać faktów, nie podsycać emocji, ale też nie dawać podłoża do dopisywania historii, czy tworzenia fake newsów, bo kiedy mamy mało informacji, to nagle zaczynamy szukać. No wydarzyła się jakaś tragedia, atak nożownika. To jest naturalne, że jesteśmy ciekawi, co się wydarzyło tak naprawdę. No i pojawia się wysyp różnego rodzaju filmików, różnego rodzaju fałszywych artykułów. Jak w tym wszystkim się powinny też odnajdywać służby? Bo myślę, że to trudne zadanie w takim zarządzaniu też społeczeństwem.
0: Oczywiście, że bardzo trudne, no ale od tego służby mają swoje szkolenia, mają swoich rzeczników i niech oni się gimnastykują. Natomiast podam panu pewien przykład, który może rozjaśni mój punkt widzenia. Zabójstwo w Jarosławiu. Zbrodniarz zranił księdza, zranił osoby postronne i tak dalej, i tak dalej. Opisujemy koszmar zbrodni, co się wydarzyło i kropka. A zupełnie innym przekazem, mówię szczególnie we współczesnym czasie, będzie obywatel Ukrainy zaatakował śmiertelnie i tak dalej, i tak dalej. Przecież my w takich codziennych naszych wiadomościach na temat kradzieży, wypadków, czasami niestety morderstw i tak dalej, nie mówimy, obywatel polski coś tam zrobił. No nie. I to nawet taka drobny fakt, że jest on obywatelem Ukrainy, ale podkreślanie go na początku już wzbudza pewne emocje i daje tą pożywkę temu sączącemu się pod skórą temu jadowi, który właśnie mówi, a właśnie Ukrainiec zabił, tak? Czyli nie skupiamy się na tragedii rodziny, nie skupiamy się na tragedii tej młodej Białorusinki, nie skupiamy się na tragedii tego pracownika uniwersytetu, nie skupiamy się na tragedii śmierci tego księdza, tylko skupiamy się właśnie na tym hejcie, a jakiej narodowości był morderca? No i to pokazuje pewną fałszywość nas. Czy chcemy przyczepić się do tego, a jakiej narodowości był morderca? Bo jak to był Polak, no to może ta zbrodnia była mniejsza. Ale jak to był Ukrainiec, albo to był osoba czarnoskóra, albo to był imigrant, no to ta zbrodnia nabiera zupełnie innego wymiaru. No nie. No
1: ale może
0: nie.
1: To powinno być właśnie w ten sposób komunikowane, że obywatel polski, młody, stary, obywatel Ukrainy i tak dalej, w jasny sposób, bo wie pan, panie doktorze, o co mi chodzi, że to działa też w drugą stronę, to znaczy, kiedy nie ma tego komunikatu na przykład o narodowości w przypadku Ukraińców, to za chwilę mamy też tego typu komentarze, które się pojawiają, a na pewno to specjalnie ukrywają, żeby nie wywołać społecznego oburzenia. Nie mówią o tych przypadkach, a jest ich więcej i tak dalej, i tak dalej. No taki mechanizm też zachodzi.
0: Ale oczywiście, że tak. No i tutaj musimy znów się odwołać do tych prostych mechanizmów społecznych. Kiedy my próbujemy dorabiać fakty do rzeczywistości, którą się otaczamy, do tych baniek informacyjnych, które nam się wydaje, że całe zło w Polsce pochodzi od migrantów. Że kiedyś to całe zło pochodziło od osób przyjeżdżających do nas, nie wiem, z Bliskiego Wschodu czy z Afryki Północnej. Teraz całe największe zło jest wobec osób, które przyjeżdżają z Ukrainy, że to największe bezrobocie, problemy społeczne, które mamy, nie wiem, nienawiść na drodze, która nas spotyka, to wszystko jest związane, bo Ukraińcy do nas przyjechali i tak dalej, i tak dalej. No właśnie to jest to proste myślenie i niestety muszę wrócić do tego, o czym nie chcę mówić, ale będziemy niestety musieli, do roli, obrzydliwej roli polityków w tym wszystkim. Także to podsycanie, to szerowanie tych nieprawdziwych informacji, te pseudoautorytety martwiące się o Polskę i o naszą demokrację, które właśnie podsycają te najprostsze antymigracyjne czy rasistowskie argumenty, właśnie odwołując się do tej natury ludzkiej, gdzie wzbudzić najwięcej emocji, gdzie zachwiać poczucie naszego bezpieczeństwa, gdzie zachwiać poczucie naszej godności, polskości, tej homogeniczności polskiej, że ten inny przyszedł i nam robi największe zło, które nas spotyka, a my jesteśmy po prostu wspaniali i gdyby nie oni, to po prostu żylibyśmy w tak zwanym raju. Więc

0: to zło, które polega na tym, że czasami dużo prędzej to politycy albo ugrupowania związane z politykami przekazują nam tą informację, nadają jej określony kształt, nadają nam sposób interpretacji danej tragedii, no to jest największe zło i tego należałoby się nauczyć oddzielać fakty od tych złych emocji. Natomiast media społecznościowe, ta szybkość przekazywanych informacji, tego jak łatwo kogoś oczernić, ten czarny PR, ta taka pasywna agresja, że niby nic nie powiedziałem, ale może to był Ukrainiec. No nic nie powiedziałem, ale no on jakoś dziwnie mówił i tak dalej, te takie pseudosugestie, które właśnie delikatnie trzącą tą kroplę po kropli, krople po kropli tej nienawiści, tego rozumienia inności jako czegoś gorszego, czegoś, co nam zagraża i tak dalej, wypływającego bardzo często z tego mechanizmu, że ja sam czuję się bardzo słaby, sam nie mam pracy, bo nie mam wykształcenia, nie staram się o to, a to w związku z tym powiem, że przyjechali ci ze wschodu czy tam z Afryki i zabierają mi pracę i dlatego jest bezrobocie w Polsce, dlatego ja nie mam pracy, czy nie wiem... Są tego typu tragedie w Polsce, bo oni nam to robią. Tak? Mówimy, słynni oni, tak.
1: Mówimy tutaj o właśnie tych słynnych innych ludziach, innej narodowości, czy to Ukraińcach często wymienianych, ale też warto pamiętać, że takie sytuacje mogą dotykać nas, Polaków, kiedy my na przykład jesteśmy za granicą i okazuje się, że nasz rodak dokonał jakiegoś przestępstwa, jakiejś zbrodni, no i później na całą polską społeczność może również spaść taki ogólnospołeczny gniew czy danej lokalnej społeczności. Czy, żeby nie szukać też daleko w naszym kraju, może też dojść do takiej sytuacji, że nie wiem, jest dana rodzina, ktoś z tej rodziny popełnia jakieś przestępstwo czy jakąś zbrodnię, to ta rodzina też w pewien sposób może odczuć gniew czy nawet inne zupełnie już podejście całej lokalnej społeczności.
0: No tak, tylko są takie, że jak mój brat okaże się złodziejem, no to dlaczego ja mam odpowiadać za swojego brata albo za swojego tatę albo za swojego syna? I tu potrafimy wpleść w tą narrację mechanizmy obronne, ale nie pamiętamy tego, co było 30-40 lat temu, że Polak w Niemczech to był złodziej samochodów, to był złodziej Adidasów, złodziej perfum, i tak dalej. I też myślę, że odczarowanie tego mitu Polaka złodzieja, no trzymajmy się tego bardzo prostego przykładu z Niemiec, też myślę, że w wielu Niemcach jeszcze gdzieś tam pokutuje. A przecież budowanie tej społeczności polskiej, pokazywanie, że na przykład Robert Lewandowski, który wiele lat spędził przecież w niemieckiej lidze i był jednym z najlepszych piłkarzy, no to są właśnie te przykłady odczarowywania tych stereotypów, pewnego mierzenia się z tym, że to wcale nie jest tak, że Ukraińcy są źli, bo moja sąsiadka jest Ukrainką, to jest bardzo miła kobieta. To wcale nie jest tak, że ktoś, kto przyjechał z Wietnamu, nam zagraża i zabiera pracę i tak dalej. Nie, bo moja córka chodzi do klasy z Wietnamką i jest jej najlepszą koleżanką i tak dalej, i tak dalej. To, co taka nasza codzienność, na przykład w taksówkach, nasza codzienność w pewnych dyskontach, kiedy spotykamy osoby ciężko pracujące właśnie z tym wschodnim akcentem i możemy podejrzewać, że są, nie wiem, z Białorusi, z Ukrainy, inne i tak dalej, to buduje taką właśnie codzienność, o której zacząłem mówić, żeby nawet te najgorsze rzeczy, które mogą nas spotkać, nawet ci
1: ostatnia
0: najgłupsi politycy...
1: minuta, panie doktorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jeszcze dopytam o rolę mediów w tym wszystkim, bo mówił pan o szybkości mediów społecznościowych i informacjach, które się tam pojawiają. Jak mogą odpowiedzieć media tradycyjne? Jak informować o tego typu dramatach?
0: No mogę trzymać się tylko rzetelności, natomiast już dawno te media tradycyjne, których pan jest przedstawicielem, dawno przegrały tą funkcję informacyjną z tym obrzydliwym ściekiem mediów społecznościowych, gdzie każdy może być ekspertem, każdy może być pseudodziennikarzem i obrzydliwości, kłamstwa, które tam się znajdują bez żadnych konsekwencji, są tylko najgorszą wodą na najgorszy młyn i zamiast budować coś, burzą, bo na tym ktoś po prostu zarabia. Jest to coś obrzydliwego, niestety bardzo często bezkarnego.

0: Mówił pan doktor przed momentem, że media tradycyjne tę walkę przegrały, ale skoro to walka o takie obrzydliwości, które pan tutaj wymieniał, to może nie było warto stawać w szranki i w ogóle ubiegać się o jakiekolwiek zwycięstwo, więc myślę, że w tym kontekście media tradycyjne niech trzymają się swoich wartości. Doktor Krzysztof Martyniak, socjolog, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Już jutro po 12 w TDI. Koniec z betonozą. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim przejdzie zieloną metamorfozę. Postawią m.in. na ogrody deszczowe. Hotelarze podsumowali wakacje. Większość jest zadowolona z wyników. Koniec z nadużywaniem haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unia nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki chroniące konsumentów. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura musi poczekać z zarzutami dla nożownika z Jarosława, aż poprawi się jego stan zdrowia. Ostatnie godziny kampanii w Krakowie przed niedzielnymi wyborami prezydenta miasta. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy, pokonując Słoweńców 3-0. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Nożownik z Jarosława na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli powołani przez prokuraturę.
2: Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
3: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy jeszcze dziś wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukrainy. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Mężczyzna zaatakował wczoraj kilka osób w opactwie w Jarosławiu. W wyniku odniesionych ran zmarł ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. W Krakowie ostatnie przygotowania do niedzielnych wyborów. W przedterminowym głosowaniu mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. 7 kandydatów i kandydatek do północy może prowadzić kampanię i zachęcać do głosowania, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
4: W tym momencie rozpoczyna się cisza wyborcza i będzie ona trwała aż do zakończenia głosowania. Także tutaj z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Ta cisza wyborcza niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo mieszkańcy Krakowa mogą oddać swój głos w wyborach przedterminowych.
1: W niedzielę lokale wyborcze będą czynne od 7 do godziny 21. Polityczna burza po decyzji ministra Andrzeja Domańskiego. Szef resortu finansów podpisał interpretację podatkową, zgodnie z którą pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki jak wszyscy małżonkowie.
5: Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS-u dołączył teraz resort finansów. Decyzję Andrzeja Domańskiego chwali Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
6: Wracamy do tego grona tych naprawdę europejskich krajów i nawet jeśli jest Nawrocki, który blokuje m.in. ustawę o związkach partnerskich, to mamy

0: Ministra finansów, który znalazł lukę i daje szansę, żeby ci ludzie po prostu mieli łatwiej w życiu.
1: Minister finansów łamie konstytucję, odpowiada Mateusz Morawiecki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem byłego premiera w kwestiach światopoglądowych nie mogą się wypowiadać za nas europejskie instytucje.
2: Wszyscy ministrowie czy urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy łamią polską konstytucję, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to gwałt na praworządności.
1: Interpretacja podatkowa została wydana w związku z wyrokiem TSUE. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Polscy siatkarze pokonali w Mediolanie Słoweńców 3-0 i awansowali do finału Mistrzostw Europy. A tak o meczu mówił rozgrywający Jan Firlej.
4: Myślę, że dużo emocji, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj nasz zespół zagrał bardzo równy mecz. Wydaje mi się, że nie było momentu, w którym Słoweńcy nacisnęli nas na tyle, żebyśmy pękli. Bardzo się z tego cieszę i tu mamy tą wisienkę na torcie, na którą bardzo ciężko pracowaliśmy w tym sezonie i zrobimy wszystko, żeby zakończyć ten turniej ze złotem. Jakikolwiek moment, zawsze się wspieramy, ten monolit jest i na boisku, i poza nim. Wszyscy byli gotowi do pomocy ewentualnie na zmianie krótszej i dłuższej, co było dzisiaj też widać. I to jest też, myślę, naszą siłą, że kto nie wejdzie na boisko, jest w stanie pomóc zespołowi.
3: W drugiej półfinałowej parze będą rywalizować Francuzi i Finowie. Ci ostatni w ćwierćfinale sensacyjnie pokonali Włochów. Finał i mecz o brąz w sobotę. Z kolei w Warszawie trwa mecz polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną. Tym samym rozpoczęły się zmagania w Lidze Narodów. Cały czas jest bezbramkowy remis. Około 100 pochowanych osób zidentyfikowano podczas badań krypty we Fromborskiej katedrze. To biskupi i kanonicy warmińscy. Nie wiadomo jednak, czy wśród nich znajdują się szczątki wuja Mikołaja Kopernika, mówi Robert Szaj, prezes Fundacji Nikolaus Kopernikus.
5: Odnaleźliśmy szczątki, które mogą być szczątkami biskupów z okresu XV-XVI wieku. Z tych szczątków pobraliśmy próbki do badań genetycznych. Nie mamy pewności, czy jest wśród tych szczątków, ale być może jest. Biskup Łukasz Wacenrode.
3: Jedną osobę udało się zidentyfikować niemal ze 100% pewnością. Pomogły litery zachowane na trumnie wykonane z ćwieków, którymi mocowano do niej tkaninę, mówi archeolog dr Monika Kamińska.
6: Na podstawie tych zachowanych liter udało nam się zidentyfikować raczej ze 100% pewnością Adama Zygmunta Konarskiego, który był tutaj proboszczem warmińskim i kanonikiem płockim, ale też sekretarzem królewskim. I pochowany był w ornacie swojego przyjaciela, prymasa Jana Stefana Wyczgi, prymasa, a wcześniejszego biskupa warmińskiego.
3: W krypcie zabezpieczono także ornaty, stuły i fragmenty obuwia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie mgły, ograniczająca widzialność od 2 do 200 metrów, temperatura od 7 do 11 stopni, a w sobotę na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu, temperatura od 14 do 18 stopni.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I nadal nic się nie zmieniło w meczu Polaków, cały czas 0-0, a to już 60. minuta i są podania, są dośrodkowania, są strzały, ale to wszystko się odbija od tego muru Bośni i Hercegowiny. Jak będzie dalej, zobaczymy, no ale na razie dość trudne spotkanie i dość trudno to wygląda w wykonaniu również naszych reprezentantów, którzy próbują, starają się cały czas, ale tego muru przebić nie mogą. Być może za moment to się zmieni i trzymajmy kciuki, natomiast ciekawiej wydaje się, że wygląda spotkanie Finlandii i Francji na Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej. 1-1 w setach, trwa set trzeci i jest 11-5 dla Francji. Na razie w tym secie będziemy to śledzić na bieżąco też, która z tych drużyn będzie przeciwnikiem reprezentacji Polski w finale. Ale teraz przed nami kolejny temat w Polskim Radiu 24. Coś na wypoczynek i na te jesienne już dni, które przed nami. No bo rzeczywiście za oknami możemy odnieść wrażenie, że jesień w pełni, no ale końcówka września być może będzie jeszcze pogodna. Kajaki, łowienie ryb, zbieranie grzybów, czy choćby patrzenie na płynącą wodę to przecież też forma wypoczynku, która przyda się każdemu. A dziś przed nami cykl Piękne Nieznane i tam rzeka Czarna. Mało znana, ale za to bardzo urokliwa.

0: Turbo Historia.
1: Krzysztof Grzybowski, Turbo Historia. Witam serdecznie. Naprzeciw mnie pani dr Joanna Nikel.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Instytut Pileckiego. Będzie o nietypowym, najnowszym nabytku. Nabytku nietypowym dlatego, że zastanawiam się, na ile może zmieniać obraz naszego postrzegania II wojny światowej, bo chodzi o pamiętniki niemieckiego urzędnika, który przez to prawie rok sprawował chyba średniego szczebla funkcję w generalnej guberni i po latach te wspomnienia spisał na 130 stronach.
2: Ponad 137 stronach, zgadza się. Są to dokumenty niezwykłej wartości, ponieważ pokazują nam niemiecką okupację od środka. Czyli widzimy perspektywę niemieckiego urzędnika, urzędnika niższego szczebla, tak jakby był pan łaskaw zaznaczyć. I widzimy ten świat, który został skonstruowany przez Niemców, przez okupantów oczami uczestnika i współtwórcy tego systemu, więc krytyka, taka niezamierzona krytyka i dekonstrukcja obrazu niemieckiego okupanta, która jest ukazana na kartach tych wspomnień, jest dla nas niezwykle wartościowa, ponieważ nie jest to kolejne wspomnienie ofiary, prawda, Polaka, Żyda, tylko autora, uczestnika z tego systemu.
1: To zanim powiemy o tym, co w tych pamiętnikach można wyczytać, co tam można znaleźć, to w ogóle kilka słów o okolicznościach, w jakich ten dokument do państwa trafił.
2: Tak, okoliczności cieszą nas bardzo, ponieważ po raz kolejny udowadniają znaczenie Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wspomnienia te trafiły do nas, zostały ofiarowane przez darczyńcę, którego jest to, aby pozostał on, jak i również autor wspomnień anonimowi. Ale co istotne jest z tej historii, to, że mając taki wachlarz różnych instytucji kulturalnych, badawczych w Berlinie, niemieckich instytucji, autor wybrał polską instytucję, więc jest to coś, co nas bardzo, bardzo cieszy, bardzo to doceniamy i też...
1: A przepraszam, wiemy dlaczego? Wiemy, co nim kierowało?
2: Nie wiemy tego. Możemy się tutaj... Znaczy, generalnie ta osoba, która się do nas zgłosiła, poszukiwała informacji o pewnej osobie, tak jak wspominałam, muszę tutaj tą anonimowość zachować, która w czasie II wojny światowej pełniła służbę w Generalnym Gubernatorstwie. Nasi pracownicy pomogli ustalić pewne informacje na ten temat i okazało się, że ta osoba jest, która się do nas zgłosiła, jest w posiadaniu wspomnień tejże osoby. I tutaj ogromne słowa uznania dla pracowników, dla Rafała Rucińskiego i Hani Radzi, którzy dzięki dialogu, który został przeprowadzony z tą osobą, pozyskali także wspomnienia.
1: Gdy te wspomnienia trafiły do pani, gdy po raz pierwszy spojrzała pani na te karty, jaka była pierwsza reakcja, pierwsze myśli, pierwsze skojarzenia?
2: Dla historyka jest to ogromna satysfakcja dostać taki materiał, ponieważ to jest absolutna rzadkość, tak jak już wspominałam, ale tak myśląc bardziej refleksyjnie, jest to dokument, który jest bardzo przygnębiający i taki wręcz dobijający, ponieważ te wspomnienia powstały po II wojnie światowej, one były rekonstruowane właśnie z tej perspektywy czasu i niestety nie ma w tych wspomnieniach żadnej refleksji, żadnej krytyki tego systemu, roli swojej, jak i również w ogóle tych wszystkich okropności, które Niemcy popełnili.
1: Ale emocje się pojawiają w kilku miejscach.
2: Tak, ale to są emocje właśnie, które autor wspomnień miał w czasie pobytu w Generalnym Gubernatorstwie i pisząc je z perspektywy, z całą świadomością, one powinny być schłodzone i nie powinno tam być takich emocji, które świadczą o tym, że autor po latach daje również przyzwolenie na to, co się wydarzyło. Że...
1: A takie przyzwolenie, być może nawet nie wprost, ono tam jest?
2: Tam jest pełne zrozumienie dla tego, co się dzieje. Tam nie ma żadnej krytyki, żadnego oporu jakiejś, nie wiem, jakiejkolwiek reakcji, żadnej takiej refleksji na temat tych wszystkich okropności. Autor wie, zna los radomskich Żydów, bo trzeba wyjaśnić, że autor przybywa do

0: Radomia jesienią 1943 roku. Przebywa w nim do wiosny, do wczesnego lata 1944 roku, więc jest to okres, kiedy jest już po likwidacji getta, po akcji Reinhardt, ponieważ getto radomskie zostało, dwa getta, w zasadzie dwie zamknięte dzielnice żydowskie, zostały zlikwidowane w sierpniu 1942 roku. Do lipca 1944 roku istniało getto szczątkowe, więc jakby autor wie, znaczy tematy rozmów, które on prowadzi ze swoimi kameradami, to nie jest żaden temat, przedmiot tabu, prawda? Mhm. Więc jakby oni mają pełną wiedzę o tym, co spotkało Żydów, są świadomi cierpienia, które zadają Polakom, i przechodzą na tym do porządku dziennego.
1: Jest takie zdanie, które, no właśnie, to rozumiem, że to nie są bezpośrednie spostrzeżenia autora, tylko coś, co zapewne musiał poznać z opowieści swoich kolegów, innych niemieckich urzędników, czy też niemieckich żołnierzy. Gdy Niemcy wkroczyli, Radom był starym, brudnym gniazdem żydowskim, bez kanalizacji i chodników. Tu się porządnie zabraliśmy do dzieła. Położono kanalizację i chodniki, Żydzi zostali wszyscy zamknięci w getcie. Wybrzmiewa z tego nawet pewna, nie wiem, no jakaś taka duma z tego, jaki porządek niesiemy na ten dziki wschód.
0: Tak, no właśnie, bo to jest jeden z takich dogmatów i tutaj z głównych, że tak powiem, postulatów niemieckich okupantów, prawda? Czyli niesienie tej misji, rzekomej misji cywilizacyjnej na rzekomo zacofanym wschodzie. Więc tutaj jest też szerszy kontekst tego, wybrzmiewa, tak jak pan słusznie powiedział, zrozumienie dla tej działalności, dla tej aktywności Niemców tutaj w tym terenie.
1: No, pełna aprobata.
0: Pełna aprobata, oczywiście. I to też jest, tego nie wymyślili naziści, prawda? To jest też ten antypolonizm, też ten wschód jako ten kierunek kolonizacji. To nie jest coś, co nie istniało w niemieckiej kulturze politycznej przed Adolfem Hitlerem i przed 1933 rokiem. Pamiętajmy, że dla Niemców, może muszę się cofnąć i jeszcze taką jedną rzecz może wyjaśnić, aby łatwiej to tutaj odczytać właściwie ten kontekst. Pamiętajmy, że Niemcy jako państwo, które znamy współcześnie, powstało w 1871 roku po zjednoczeniu, tak? Więc mamy koniec XIX wieku, kiedy świat jest w zasadzie podzielony i Niemcy na ten wyścig kolonialny się spóźnili. Pewne ziemie oczywiście posiadali, ale nie było to takie imperium, jak na przykład, nie wiem, Wielka Brytania, jakby sobie marzyli. Wiadomo, co się stało po pierwszej wojnie światowej, po Wersalu, kiedy te wszystkie zamorskie kolonie i ziemie zostały im odebrane. I Niemcy próbowali sobie w 1939 roku te straty rekompensować ekspansją na wschodzie. Prawda? Więc to jest taki tutaj...
1: Przestrzeń życiowa.
0: Lebensraum, dokładnie. To jest jedno z tych takich głównych haseł narodowo-socjalistycznej propagandy, które zawierało również w sobie ten komponent niższości cywilizacyjnej Słowian. Żydzi oczywiście mieli zniknąć, prawda? A ci, którzy Polacy, którzy by tutaj pozostali, mieli zostać zdegradowani do takiej roli niewykształconych niewolników.
2: Turbo Historia.
1: Ale to jest niezwykle ciekawe właśnie, co było w umysłach takiego średniego szczebla czy niskiego szczebla urzędnika, bo no, z tego, co mogłem wyczytać, to oczywiście był człowiek, który należał do NSDAP i tak dalej, ale z drugiej strony, no, nawet z tych jego słów, które on zapisuje, no, nie widać jakiegoś takiego fanatyzmu. Te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, one są po prostu takie, no, takie normalne, tak? No, Słowianie są bardziej prymitywni, więc trzeba ich, nie wiem, cywilizować albo no, podejmować wobec nich jakieś bardzo rygorystyczne, drastyczne działania, ale nie ma w tym fanatyzmu, w tym jest jakiś taki, przepraszam za to ujęcie, taki chory racjonalizm.
0: No właśnie, wyjął mi pan to z ust, dokładnie. Powiem tak, Emanuel Levinas pisał, że twarz jest tym, co zabrania nam zabijać. I niemiecki totalitaryzm doprowadził do tego, że człowiek, Polak, Żyd, przestali być postrzegani przez Niemców jako ludzie.
1: Czyli nie mieli twarzy?
0: Nie mieli twarzy, oni byli uznani za odhumanizowani, nie widziano w nich ludzi, dlatego też to ten los, który ich spotyka, którzy wyrządzają im Niemcy, jest dla właśnie tego przedstawiciela Herrenvolku, w cudzysłowie, nie obcym, nie jest ten człowiek, nie jest zainteresowany nieszczęściem drugiego człowieka i tutaj właśnie też ja widzę to, co wybrzmiewa w tej

winie metafizycznej, prawda, Karla Jaspersa, który właśnie po 45 roku próbował no jakoś, jakby to powiedzieć, uporządkować, prawda, to niemieckie sumienie, zadać pytania, jak do tego doszło. I właśnie on za tą winę metafizyczną uznał ten brak solidarności z człowiekiem, który powinien

0: jest, no właśnie, my w historiografii na takich urzędników, takich okupantów mówimy, to są tak zwani Schreibtischtäter, czyli sprawcy zza biurka.
1: Jest o wiele za dużo Polaków, którzy jako notorycznie niepełnowartościowa rasa i tak mają wymrzeć. Partia realizuje w tej sprawie swoje całkiem określone cele, a ja mam się wystrzegać podejmowania czegokolwiek, co mogłoby mi jako członkowi partii zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli pilnuję swojego interesu, biorę udział w systemie, z którego po prostu czerpię korzyści.
1: Futra i złoto, złoto zębowe od Żydów, ta metoda, brylanty i tytoń, spirytus hurtowo, wyroby skórzane i benzyna przesuwają mi się przed moimi lekko zamglonymi w domyśle od alkoholu oczami. No, to nie jest obraz niemieckiego Ordnungu.
0: Tak, to nie jest etos pruskiego, prawda, urzędnika, który tutaj właśnie te wszystkie pruskie cnoty miał symbolizować, związane z sumiennością, z uczciwością, starannością i tak dalej. No nie, tutaj widzimy ogromne rozprężenie wszelkich norm moralnych, społecznych, które właśnie uosabiają niemieccy okupanci. Zaczynają dzień od alkoholu, kończą ten dzień na alkoholu. W zasadzie cały czas myślą tylko, co tu można jeszcze wysłać do rodziny w Rzeszy. Więc jakby też pragnę podkreślić, że to zjawisko korupcji to nie jest coś, o czym my nie wiemy i o czym my dowiadujemy się po raz pierwszy. To, co razi w tych wspomnieniach, to jest właśnie to, że ta korupcja jest przedstawiona, to korupcja, złodziejstwo, ten ogromny, no tak jak mówię, rabunek lokalnej ludności jest ukazane w sposób właśnie tak znormalizowany i oswojony, jako coś naturalnego, co wynikało, co było przywilejem tychże tutaj okupantów.
1: A, to jeszcze jedna rzecz, bo to, że ten człowiek znalazł się na terenie generalnego gubernatorstwa, nie jest dziełem przypadku, ponieważ on świadomie o taki przydział występował. No i tutaj możemy oczywiście snuć domysły, co nim kierowało. Czy właśnie te futra, złoto i benzyna.
0: W tym konkretnym przypadku, tak jak przypomnę, jest to koniec 1943 roku. Autor ma dwa czynniki, które go, że tak powiem, stymulują do tego działania. I jest to obawa przed powołaniem do wojska, do Wehrmachtu. A druga to są bombardowania Berlina, bombardowania Niemiec, w którym on też traci mieszkanie, w którym mieszka z matką. I po prostu jest to też ta... Chce trafić do generalnego gubernatorstwa na chwilę, aby jakoś przeczekać ten proces. Też tutaj bardzo wartościowy jest taki fragment wspomnień, w którym on mówi o falach niemieckiej emigracji urzędniczej do generalnego gubernatorstwa, że właśnie w pierwszym okresie przyjeżdżali, on tych ludzi określa dosłownie jako poszukiwacze przygód. Później mamy...
1: Czyli, przepraszam, trochę wyprawa do zamorskich kolonii?
0: Coś takiego, oczywiście, tak, więc to jest, bo wiemy jakie warunki, jakie możliwości kariery, wzbogacenia się, no te kolonie, prawda, stwarzały takie możliwości, takich karier nie było w Rzeszy, w tym Altreichu, prawda, więc jakby to jest też bardzo, bardzo ważne. No później mamy taki moment, kiedy ci urzędnicy zostają powoływani, ale też dalej się sami zgłaszają. I następnie mamy taki moment właśnie, w którym znajduje się autor, czyli kiedy Niemcy powoli zaczynają, no następuje ten odwrót zajętych terytoriów i wraz z wycofującym się Wehrmachtem wraca ta cała struktura administracyjna. No i to już są ci urzędnicy, którzy zajmowali się różnymi którzy zajmowali się administrowaniem na wschodzie, oni nie są mile widziani przez Niemców w generalnym gubernatorstwie, dlatego że oni już są tak zaprawieni w tej działalności grabieżczej, że po prostu dla tych Niemców z generalnego gubernatorstwa no, już będzie trochę mniej. Oni ich się obawiają.
1: Czyli konkurencja,
0: dokładnie,
1: mówiąc wprost.
0: Dokładnie. I też bardzo takie emblematyczne jest to, że pierwszy gubernator dystryktu radomskiego, dr Karl Lasz, został skazany na karę śmierci przez Niemców, między innymi za aferę korupcyjną.
1: No to jeżeli urzędnik tego szczebla zostaje tak ukarany, to świadczy o tym, co musiał nawyrabiać.
0: To znaczy, odwrócę to i myślę, że nie to, co on nawyrabiał, ale z kim albo w zasadzie bez kogo.
1: A, po że prostu. Nie chciał się dzielić?
0: Na przykład, tak. To jest, no to jest też właśnie bardzo, no bardzo wymowne. Drugi z kolei z urzędników, czyli z gubernatorów, bo tak jak wspominałam, Radom miał w czasie wojny, ich były takie dwie osoby, to jest Ernst Kund i on został po wojnie stracony na karę śmierci. Został przekazany Czechosłowacji, ale został skazany

0: na karę śmierci ze względu na działalność w partii Niemców Sudeckich przed wojną. Jeszcze jeden taki przykład, jak już pozostajemy w tym temacie urzędników, to starosta Radomia został jako jeden z 5 osób, bo też pozwolę sobie na taki komentarz, że mamy ten podział władzy trójstopniowej. Mamy Hansa Franka na czele jako generalnego gubernatora. Mamy gubernatorów poszczególnych okręgów i później mamy starostów powiatowych. Tych starostów powiatowych w okupowanej Polsce było około 130. Powiatowych lub miejskich, jak na przykład mieliśmy Ludwika Lajsta na przykład w Warszawie. Było ich około 130. Jedynie 9 z nich zostało ekstradowanych po wojnie do Polski. 5 z nich doczekało się procesu. Jednym z nich był właśnie starosta radomski Friedrich Eggen. On został w Polsce skazany na 12 lat więzienia.
1: Czyli większość z tych ludzi pozostała po wojnie absolutnie bezkarna.
0: I tak, i dokładnie też było w przypadku naszego urzędnika. Dotarliśmy do akt denazyfikacyjnych, z których wynika, że został on kompletnie uwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podobnie jak...
1: Nic złego nie zrobił, tak? Nie mordował.
0: Nie mordował. No właśnie. I to jest też... Nie był odosobniony w tym, bo tylko przypomnę, że ponad 8,5 miliona Niemców było po wojnie członkami, było w czasie wojny członkami Partii Narodowo-Socjalistycznej. Przed wojną również. To są dane na koniec wojny.
1: No to tu bym się chciał zatrzymać, bo pytanie, na ile na przykład ta historia, ta opowieść, ten człowiek, czyli no średniego, niskiego szczebla urzędnik, który osobiście nie mordował, on tu tylko pracował, tak, i niósł niemiecką cywilizację. No, na ile to jest właśnie też bardzo dobre odniesienie do tego, z czym mamy chyba do czynienia od lat, albo inaczej, do tego problemu, z którym mamy do czynienia od lat, czyli wina tak zwanych zwykłych Niemców. No bo wiadomo, winni byli SS-mani, winne było Gestapo, winne były te jednostki, które mordowały ludność żydowską, winni być może byli wyżsi oficerowie i wyżsi urzędnicy, którzy wydawali rozkazy, ale przecież wszyscy inni winni nie byli. Jeżeli nawet uczestniczyli w tym strasznym procederze, no to oni tylko wykonywali rozkazy.
0: No tak. I tutaj właśnie paradoksalnie to była bardzo wygodna figura, która została przyjęta przez niemieckie społeczeństwo, zwłaszcza po Norymberdze, bo w czasie procesu tego głównego przed Międzynarodowym Trybunałem i również szeregiem tych kolejnymi 16 procesami, które miały miejsce, zostały postawione w stan oskarżenia osoby, no ci główni decydenci, albo też główne formacje, jak na przykład, nie wiem, Einsatzgruppen, o których pan wspomniał, lekarze, prawnicy i tak dalej. A z masa takich szeregowych, zwykłych, prawda, jak to też ujął Christopher Braunig właśnie w swojej fundamentalnej książce, czuła się zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności, dlatego też ta niechęć, ogromna niechęć wśród samych Niemców, tych zachodnio-niemieckich, bo oczywiście dogmatycznie ci Niemcy ze wschodu, to z NRD, to byli ci dobrzy, prawda. To był taki mit założycielski, fundamentalny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, więc oni czuli się zwolnieni już z jakiejkolwiek odpowiedzialności, no bo przecież już była Norymberga, był proces.
1: Czyli zostaliśmy rozliczeni.
0: Tak. I na poziomie takim emocjonalnym, jeżeli chodzi też, jak gdy mówimy o niemieckie sumienie, to jest, są takie dwie znakomite książki. Pierwsza z nich to jest Małżeństwa Mitterlichów z 1967 roku. Ona nazywa się Unfähigkeit zu Trauen, czyli Niezdolność do przeżywania żałoby, w której ta dwójka, to małżeństwo psychiatrów, starało się zrozumieć, jak to się stało, że Niemcy po prostu tak gładko, tak bezrefleksyjnie przeszli wrócili do swojego życia po tych wszystkich okropnościach, które przecież ich państwo wyrządziło, no, ich członkowie.
1: Którego byli częścią.
0: Oczywiście, tak. Druga książka to jest Ralph Giordano, Druga wina właśnie o ciężarze bycia Niemcem, którą przetłumaczyliśmy w Instytucie Pileckiego po raz pierwszy, właśnie ona się pojawiła w polskim przekładzie. No i właśnie to też jest znakomita, to jest książka już późniejsza z 1987 roku, w której autor próbuje wyjaśnić, w jaki sposób znormalizowano to poczucie winy.
1: No ale pytanie, czy to wszystko nie poszło jeszcze dalej? Ja przepraszam, nie jestem w stanie z pamięci przywołać konkretnych liczb, no ale badania socjologiczne, na przykład wśród niemieckiej młodzieży, no one przynoszą wyniki, które dla nas brzmią szokująco. To znaczy, nie wiem, czy połowa, czy też większość pytanych uważa, że ich dziadkowie nie robili niczego złego w czasie II wojny światowej.
0: Dziadek nie był nazistą.
1: Tak. Tak. I kolejna rzecz, coraz większa, naprawdę potężna część Niemców uważa, że Niemcy były ofiarą II wojny światowej, były ofiarą nazistów. Znaczy, przepraszam, to takie prześmiewcze hasło naziści z kosmosu, no ono zaczyna nabierać sensu.
0: Tak, to jest ogromne. No tutaj poruszył pan kilku bardzo ważnych tematów, które doprowadziły właśnie do tego,

0: że mierzymy się dzisiaj z tym, czym się mierzymy, prawda? Czyli z tym, że Polacy funkcjonują w niemieckiej świadomości, w niemieckiej polityce historycznej jako ofiary drugiej kategorii. To jest pokłosie wielu wydarzeń. Oczywiście...
1: No, pytanie, na ile też my jesteśmy trochę temu winni i
0: myślę,
1: jest to konsekwencja lat zaniechań. Może tak.
0: Lat zaniechań, ale nie ma tutaj w tym naszej winy, albowiem po 1945 roku znajdujemy się, jak wiemy, w tym bloku państw sowieckich, więc ten dyskurs międzynarodowy jest tworzony bez nas, prawda? Z kolei, gdy jesteśmy w krajem satelickim, Stalinowi i też późniejszej władzy nie zależy na tym, aby doprowadzać do jakichś rozliczeń między Polską, a komunistyczną Polską, a komunistyczną Niemiecką Republiką Demokratyczną.
1: No przecież NRD to antyfaszyści.
0: No oczywiście.
1: Tak.
0: I musimy też budować braterstwo krajów socjalistycznych, prawda? Mamy też później, no i to wszystko jest pokłosiem tej z jednej strony polityki historycznej, z drugiej strony też... polityki historii, znaczy w ogóle u tych uwarunkowań, a później mamy coś, co bardzo szybko w zasadzie po wojnie się pojawiło, czyli generalnie kierowanie w Niemczech zachodnich tego dyskursu w takim właśnie kierunku, o którym pan wspomniał. My byliśmy pierwszą ofiarą Hitlera, to my się daliśmy uwieść, to my się daliśmy omotać.
1: Doktor Joanna Nikel, Instytut Pileckiego, to jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Ciąg dalszy na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22:30. Ewa Worobiec, zapraszam. Zabił księdza i ranił 4 osoby. W opinii biegłych jest niepoczytalny. Ichorem, który zaatakował wczoraj w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu, jest obecnie w placówce medycznej. W związku ze stanem zdrowia nie usłyszał zarzutów. Jak mówi Małgorzata Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu, mężczyzna zostanie przesłuchany, jak tylko pozwoli na to jego stan zdrowia.
4: Okoliczność jest też taka, wynikająca z kodeksu postępowania karnego, że w chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego. Tak więc jak niezwłocznie tylko będzie możliwość przesłuchania pana podejrzanego, na pewno to zostanie wykonane.
3: Prokuratura chce postawić Nożownikowi 3 zarzuty: zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Kandydaci na prezydenta Krakowa mają przed sobą ostatnie chwile, by przekonać do siebie wyborców i pokonać rywali. Od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. Rano z mieszkańcami spotkała się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
5: Robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent, patrząc na kontrkandydatów.
3: Kraków potrzebuje śmiałych inwestycji i wizji, mówił na rynku głównym kandydat PiS Michał Drewnicki.
6: By skończyć z niedasizmem, by skończyć z takim marazmem, by skończyć z takim ciamcia, ramcia i brakiem wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje.
3: O fotel prezydenta Krakowa walczy 7 osób. Wybory odbędą się w niedzielę. Ceny węgla w tym roku będą najwyższe od lat. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może przegonić podaż. Mówił o tym w Polskim Radiu Katowice szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jak dodał, sytuacja będzie podobna jak podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
7: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce, jak wybucha wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
3: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak dodał, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego. Rozpoczął się 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Wydarzenie odbywa się w 48 polskich miastach, mówi koordynatorka Hanna Wereszczyńska.
8: Mamy filmy fabularne, animowane, aktorskie, ale mamy też filmy dokumentalne, pełnometrażowe, krótkometrażowe, premiery polskie, premiery światowe, jak i mamy też klasyki. Te 175 filmów jest łącznie z ponad 30 krajów.
3: Polskie produkcje skierowane do młodej widowni powalczą o nagrodę główną Młodych Horyzontów. Od tej edycji wyróżnienie nosi imię Katarzyny Stoparczyk, zmarłej tragicznie dziennikarki radiowej Trójki, która przez lata tworzyła audycje dla dzieci i młodzieży.
2: Wieczór w Polskim Radiu 20.

0: Prawie 34 minuty po godzinie 22. Dzisiaj 25 dzień września, mamy piątek i ten piątkowy wieczór to trzeba przyznać pełen sportowych emocji. Chociaż te emocje chyba nie takie jak sobie wyobrażaliśmy w spotkaniu Polski z Bośnią i Hercegowiną. 87 minuta i cały czas 0-0, a przed momentem boisko opuścił Robert Lewandowski, nasz kapitan, który bramki nie zdobył podczas tego spotkania, a i trzeba powiedzieć, że niewiele okazji ku temu miał. Chociaż cały czas trwa takie przepychanie się pomiędzy jedną a drugą drużyną, bo i swoje szanse ma reprezentacja Polski, tak jak obserwuje od czasu do czasu to spotkanie, ale też Bośnia i Hercegowina ma swoje okazje do wykorzystania, więc nie jest to tak jednostronne spotkanie, jak mogłoby się być może przed nim wydawać, no bo raczej większość z nas stawiała i cały czas myślę, że jeszcze stawia na reprezentację Polski, może pod koniec tego spotkania coś tutaj jeszcze się wydarzy, może ta piłka zatrzepocze w siatce Bośni i Hercegowiny i reprezentacja Polski to spotkanie wygrane, ale to też Liga Narodów Grupa H, więc stawka tego spotkania może by powiedzieć, że wielka nie jest. Bardziej być może niektórzy postrzegają tego typu mecze jako spotkania po prostu towarzyskie. No ale jeżeli już się gra, no to powinno się grać o zwycięstwo. Chociaż selekcjoner Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, też wspominał o tym, że będzie chciał próbować czy to innych zawodników, innego rodzaju pomysłów, jaki zaprezentuje reprezentacja, czy też strategii na dane spotkanie. Więc jak ćwiczyć ustawienie drużyny i to, jak drużyna ze sobą jest zgrana, no to właśnie podczas takich spotkań jak te w Lidze Narodów ku temu jest właśnie okazja. Cały czas 0-0, już 89 minuta tego spotkania, coraz mniej czasu, kolejna żółta kartka. Teraz na boisku sporo takich starć fizycznych, to też trzeba przyznać, no ale piłka nożna to jedno, siatkówka to drugie i tam o wiele lepsze mamy przecież informacje. Polska pokonała 3-0, to przypomnijmy Słowenię dzisiaj w półfinale Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn, no i czeka na swojego rywala w finale. A to spotkanie drugie półfinałowe jeszcze trwa. Finlandia mierzy się z Francją i w setach mamy cały czas 2-1. Trwa czwarty set w tym momencie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na tym parkiecie. Francja prowadzi z Finlandią 2-1 w setach i będziemy też oczywiście do tych siatkarskich emocji wracać, jak tylko to spotkanie się skończy. Ja jeszcze zerkam, czy nic się nie zmieniło w spotkaniu Polski z Bośnią i Hercegowiną. Nie, cały czas 0-0 i coraz bliżej końca tego spotkania. Za nami wcześniej serwis informacyjny, jeszcze wcześniej Turbo Historia oczywiście, a przed nami to, o czym już Państwu opowiedziałem. Piękne nieznane i historia rzeki Czarnej, mało znanej, ale właśnie o jej urokach będzie i dlaczego warto okolice tej rzeki odwiedzić. Zapraszamy.
1: Powtórka programu. Piękne nieznane.
2: Ta podróż zaczyna się od rzeki, która zmieniła bieg historii. Czarna przez wieki napędzała staropolski okręg przemysłowy, a dziś prowadzi nas śladami historii, przyrody i ludzi. Dziś Czarna kojarzy się przede wszystkim z wypoczynkiem nad Sielpią.
3: Tutaj niedaleko mamy domek i tutaj sobie tak wyjeżdżamy, jak jest jakiś fajny wolny weekend, jak jest ładna pogoda, to dzieci też fajnie mogą sobie tam pobiegać, pobawić się i tam odciąć się trochę od tych telefonów.
4: Zdecydowanie, póki pogoda jeszcze dopisuje, to aktywnie. Czyli park linowy, młodsze dzieci na kajakach i korzystamy. Bardzo takie rodzinne miejsce, fajne.
5: Pierwszy raz na wypróbowanie.
6: Podoba się.
5: Podoba się. Klimacik taki jak nadmorski klimacik, te drzewka i te wszystkie szyszki, to wszystko to taki nadmorski klimacik. Na spacerki chodzimy sobie na drugą stronę.
7: Na trzy mosty zrobiliśmy wycieczkę trzech mostów.
8: Dobrze.
9: A mijaliście innych pływających ludzi?
8: Tak.
7: Robić abordaż.
8: To jest tak, że przybliżacie się do siebie i przechodzicie i porywacie dziecko.
9: Mam nadzieję, że dziecko wróciło na swój statek.
8: Tak.
10: Dzisiaj Sielpia jest miejscowością wypoczynkową, gdzie z całej Polski zjeżdżają rodziny na wypoczynek.
2: Magdalena Weber, przewodniczka świętokrzyska.
10: I miejscowość ta jest doceniana przez i rodziny z dziećmi, i tych, którzy aktywnie lubią spędzać czas przyjeżdżając ze swoimi rowerami. Także różnorodne formy wypoczynku, czy w domkach kempingowych, czy w warunkach hotelowych, zachęcają do tego, żeby do Sielpi przyjechać. Również rozległe lasy.

0: początkiem XIX wieku Sielpia była miejscowością, która była mocno zmechanizowana, bowiem Stanisław Staszic i Ksawery Drucki-Lobecki później kontynuował tą działalność. Powstawała w Sielpi walcownia i pudlingarnia z ogromnym kołem wodnym śródsiębiernym, które poruszane było dzięki siłę spadku wody. I co ciekawe, sporo rozwiązań takich konstrukcyjnych, nowatorskich zostało w tym zakładzie zaprowadzonych. Również sam fakt wybudowania takiego pieca pudlingowego, służącego do oczyszczania żelaza. Dzisiaj ta dawna fabryka, która w zasadzie przestała działać przed wybuchem II wojny światowej, została uznana w 1934 roku za pierwszy zabytek sztuki technicznej w Polsce.
1: No dobra, Jula, siadaj.
2: Gorąco miasz.
1: Siadaj, Jula.
3: Najlepszym sposobem, by poznać Czarną z bliska, jest zejść na wodę. Od tego roku z Sielpi można wybrać się na spływ kajakowy w kierunku Maleńca.
4: Trasa będzie około 6,5 km. Startujemy przy Tamie w Sielpi i kończymy zaraz za pierwszym mostem w Jacentowie, że można ognisko zapalić, jakieś ławeczki i tam na końcu trasy po prostu będzie takie miejsce odbioru i przywozimy ludzi do Sielpi z powrotem.
3: Rzeka jest głęboka?
4: No w niektórych miejscach od 30 cm do nawet 1,60 m, 1,70 m. Dość ciekawe miejsca, dość ciekawy krajobraz, piękne, duże ryby po drodze, także naprawdę warto. Krajobraz, no, rzekłbym jak z Amazonki.

0: nad Czarną powstał rezerwat Papiernia.
1: W 2025 roku w akcji 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych otworzono nowy rezerwat na rubieżach południowych gminy Końskie. W pobliżu rzeki Czarnej utworzono właśnie rezerwat Papiernia, nawiązując nazwą do działalności, która się tam odbywała. W Dobrach Małachowskich działała papiernia, która na ich potrzeby wykonywała papier, starą metodą papier czerpany. Dziś możemy też z tego dobrodziejstwa korzystać, bo udało się odtworzyć technologię produkcji tego papieru, więc czasem dokumenty ważne, bardzo okazjonalne, też jeszcze gmina z użyciem tego papieru wydaje. Natomiast był on szczególny. Papier, który był wykonywany w tej papierni za pomocą takiego filigranu z ich herbem i z napisem Końskie. Więc gdzie te kartki wędrowały, wiadomo było, że były wytworzone w Dobrach Małachowskich. Możemy odczytać na południe, spacerując sobie wzdłuż biegu rzeki Czarnej, na południe od miejscowości Niebo Piekło, na ślady dawnych urządzeń, które się tam znajdowały. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie tylko papiernia, ale również młyn i tartak działały też w tych miejscowościach w wieku XIX. I w zasadzie tylko znawcy tematu mogą się dopatrzeć jeszcze takich niewielkich urządzeń. Natomiast my, spacerując dzisiaj trasą wzdłuż rzeki Czarnej, raczej powinniśmy się zachwycać tą dziewiczą przyrodą, która wspaniale się zachowała. I generalnie trzeba zaznaczyć fakt, że rzeka Czarna jest rzeką, która mimo iż w dawnych czasach była wykorzystywana do budowy na niej różnych urządzeń hydrotechnicznych, czy to związanych z przemysłem, czy to z obróbką rud żelaza, czy związanych z pracą młynów wodnych, to jednak dzisiaj jest to rzeka, która ma rzeczywiście bardzo naturalny charakter bieg i jest objęta różnymi formami ochrony przyrody. Dwie miejscowości, Niebo i Piekło, związane są ich historia też właśnie troszeczkę z przemysłem, z działalnością tutaj, z wyrobem gwoździarstwa tutaj na naszym terenie. Istniały w tych miejscowościach dawniej również karczmy, ale trzeba zaznaczyć fakt, że do początku XIX wieku one miały zupełnie inne nazwy. Piekło było Iwasiowem, zaś Niebo Babią Górą. Chyba w kaprysie dawnego właściciela, jak mówią legendy, trzeba dopatrywać się

0: powstania tych nowych nazw miejscowości. I dziś dzięki temu sąsiadują ze sobą w niedalekiej odległości, bo z niespełna 1,5 kilometra, i niebo, i piekło. I są to miejscowości, które związane są z piekielnym szlakiem, więc można je odwiedzić spacerując te krótkie 1,5 kilometra, albo wyruszyć z piekła na trasę piekielnego szlaku, który łączy 9 gmin, i przespacerować się do nieba, przejeżdżając dużo znaczniejszej ilości kilometrów.
1: Na moment opuszczamy brzeg Czarnej. Kilkanaście minut drogi od Sielpi czeka miejsce, które przenosi w historię polskiej motoryzacji. Muzeum Motoryzacji Polskie Drogi. To miejsce, w którym zobaczymy zabytkowe łodzie, ale nie tylko.
2: Na ten moment mamy 9 hal i około 800 pojazdów, licząc samochody, motocykle, łodzie. Jeszcze nie wszystko jest wliczone, jeżeli chodzi o rowery, ale tak, część rowerów tak samo tutaj wliczamy. Tutaj znajdujemy się aktualnie na hali sportowej, gdzie można zobaczyć m.in. Raka 66, którym jeździł Zbigniew Sucharda, wybitny sportowiec, a także Marsza, którym jeździł później w swojej karierze. Jeżeli chodzi o Raka 66, to jest jeden z 3 wyprodukowanych egzemplarzy.
3: W jakich latach?
2: To były lata 60-70. Tutaj ta część hali też jest poświęcona troszkę bardziej militariom, bo jest samolot, jest śmigłowiec, są też stary 660, i to w 2 ciekawych wersjach, bo jeden to jest właśnie Ważka, czyli taka bardziej radiostacja, a drugi jest już naprawdę bardzo niespotykany, bo to jest sala operacyjna na kołach. Rozkładane są boki i w środku można normalnie operować.
4: Całość jest fajna. Fajnie, że to wszystko się zachowało. Dużo wspomnień, bo z tymi urządzeniami, z tymi maszynami, to żeśmy się spotykali na co dzień w dzieciństwie, nasi rodzice, dziadkowie mieli. Po prostu dzień wspomnień. Dużo rolniczych, bo ja jestem ze wsi. Dużo rolniczych, bo to też jest wystawa. Dużo jest motocykli. Przeważnie motocykle, bo tak jak na wsi, WS-ki, WFM-ki, Junaki i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie wszystkie marki, które tu są, są nam znane z codziennego życia i tak dalej.
5: Bardzo nam się podoba. Specjalnie dla tego muzeum przyjechaliśmy tutaj, zboczyliśmy z trasy, tak, że muzeum zrobiło na nas wielkie wrażenie.
6: No, liczba eksponatów, różnorodność, wyczerpanie tematu w wielu przypadkach. No, jesteśmy super też szczęśliwi, że jest motosport, bo to jest bliskie mojemu sercu. Ja gdzieś tam w rajdach sobie startuję od wielu, wielu lat, więc ten dział motosport tutaj fajnie zaznaczony, z ciekawymi eksponatami, unikatowymi. No, jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem.
1: W Rudzie Malenieckiej rzeka Czarna zwalnia na tyle, że od lat pomaga hodować słynne karpie.
0: Dawny właściciel Rudy Malenieckiej z początkiem XX wieku starał się troszkę zmienić profil produkcji zakładów w tym miejscu i wpadł na innowacyjny pomysł. Zamiast technicznie wykorzystywać wody rzeki Czarnej, założono pierwszą doświadczalną stację rybacką w Polsce. Właśnie utworzono stawy właśnie na rzece Czarnej Koneckiej i to stało się pod wodzą Franciszka Staffa, znanego ichtiologa, który zakładał pierwszy zakład taki ichtiologiczny przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Później był dziekanem, a finalnie nawet po wojnie rektorem tejże uczelni, więc bardzo znana zasłużona postać. Franciszek Staff założył nad rzeką Czarną stawy hodowlane, stację doświadczalną i starał się o odtworzenie dawnego gatunku karpia królewskiego. I to mu się udało. Dzisiaj o tym fakcie przypomina pomnik karpia, który znajduje się w środku miejscowości Ruda Maleniecka, w niedalekiej odległości od tamtejszej szkoły.
1: Nurt Czarnej doprowadza nas do Maleńca i zabytkowego zakładu hutniczego, jednego z najcenniejszych zabytków techniki w regionie.
7: Bez wątpienia Czarna obok Kamiennej i Bobrzy to była ta z tych rzek, które nadawały rytm gospodarczy i impuls dla rozwoju całego regionu, ale też przemian społecznych i urbanistycznych, jakie tutaj zachodziły.
1: Maciej Chłopek, dyrektor muzeum w Maleńcu.
7: To ten czynnik, który organizował produkcję, ale i osiadnictwo w tym regionie. 1784 to początki fabryki. Uruchomiono właśnie nad Czarną, gdzie urządzono staw wodny o powierzchni 20 hektarów. On stanowił rezerwuar wody na potrzeby zainstalowanych kół wodnych. A proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu dziś mamy 2 koła wodne, z tym największe drewniane w Polsce, ale w momencie uruchomienia fabryki pracowało tutaj aż 20 kół wodnych napędzających urządzenie i konstrukcje wykorzystywane w procesach przetwórstwa surowca żelaznego.

0: wszystkie zakłady przemysłowe do momentu pojawienia się maszyny parowej korzystały z napędu wodnych, więc to jest pewne wyjaśnienie, dlaczego były lokowane wzdłuż brzegów rzeki Czarnej, Bobrzy czy Kamiennej.
1: Tutaj jest największe w Europie drewniane koło wodne.
0: W Polsce na pewno, tak? Marianna ma 6 metrów średnicy, 4,80 szerokości, zestawione z dwóch bębnów, 130 łopaty. Rzeczywiście jest monstrualne. Koło jest zawieszone, taka ciekawostka, na wale dębowym o długości 9 metrów i średnicy 80 cm. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie drewno, jakie drzewo należy znaleźć, żeby taki wał wykonać. I to już te pewne dla nas wyzwanie na przyszłość, ponieważ stopniowo przymierzamy się do rekonstrukcji koła wodnego i wymiany wału napędowego. Myślę, że będziemy to robić w ciągu dwóch kolejnych lat. Rzeka, bliskość rzek i stawów wodnych, których jest tutaj mnóstwo, spowodowało, że w pierwszych dekadach XX wieku, w momencie, kiedy już te fabryki chyliły się ku upadkowi, kiedy ta produkcja przemysłowa zaczęła być mocno ograniczona ze względu na przemiany w technologiach produkcji żelaza, pojawił się problem, co zrobić z tą infrastrukturą, więc padł pomysł i słusznie rozwijany do dzisiaj, żeby te stawy wykorzystać na potrzeby hodowli ryb. I przecież Ruda Malniecka, okolice właśnie Kołońca, Machor, one słyną dzisiaj z hodowli ryb, znakomitych karpi, które tutaj są hodowane i sprzedawane. Nawet u nas na terenie fabryki, jeżeli Państwo nas odwiedzą, jest szansa takiego amatorskiego wędkarstwa. Mamy staw fabryczny, mamy karpie, one są bardzo smaczne, ponieważ ta woda jest świeża, przepływowa, dotleniona i one tu sobie w bardzo dobrych, takich optymalnych warunkach wzrastają, co ma przełożenie na ich walory kulinarne.

0: mamy tą przyjemność, chyba jako jedyni z niewielu, że siedząc w biurze za biurkiem, pracując pochylając się nad komputerem, krótko obserwujemy. Mamy w końcu zwierzęta, które uważane są za szkodniki, ale też swoją rolę w ekosystemie pełnią. Mamy wydrę, która nas wiedza, od czasu do czasu nawiedza nas staw. Koegzystujemy w różnych stosunkach. Mamy w końcu monstrualnego orła bielika, którego tutaj widzimy. On tutaj gdzieś siedliskuje, ma swoją siedzibę i widzimy go na nieboskłonie, jak rozpościera swoje skrzydła o długości, tak mówię, około 2 metrów. To wspaniały widok. Mnóstwo innych ptaków. Cały światowadów jest bogato też reprezentowany przez ważki, ale też zwierzyna dzika w postaci jeleni, saren, dzików też, i bobrów oczywiście.
1: Ja robotnik z Maleńca, z Cieklińska wracam. Tama zniesiona, przewał czarno się toczy. Staw Maleńców zburzy, pozrywa, upusty koła zrujnuje.
2: Za ile to będzie?
1: Godzina, nie więcej.
2: Pędem do fabryki. Ja!
1: Wrota otwierać!
3: Dawna fabryka w Maleńcu najpierw stała się scenerią radiowego słuchowiska Krew i Żelazo. Dziś zaprasza do podróży w czasie. Wystarczy przekroczyć próg zabytkowej gwoździarni, by zamiast dźwięków opowieści usłyszeć odgłosy dawnej fabryki.
0: Wiele nie musimy sobie wyobrażać, ponieważ ten obiekt jest tak autentyczny i zachował pewną integralność między tymi obiektami historycznymi, że możemy to na własnej skórze, mówiąc w cudzysłowie, odczuć polisensoryczność tej zabytkowej infrastruktury, czyli nie tylko dźwięki generowane przez tło i uruchamiane maszyny, ale zapach, poczuć fakturę dawnych urządzeń, wibracje w gruncie, jeżeli w momencie, kiedy je uruchomimy, i wszystko to, co, czyli ruch, dynamika, i wszystko to, co odwala się naszych zmysłów i dźwięki.
4: Kiedy uruchamiamy wielkie koło wodne, ile maszyn możemy...

0: wprawić w ruch?
1: Duże koło wodne, ono napędza walcarkę i układ przekładni zębaty w hali walcowni. I drugi układ napędowy to jest w hali gwoździanie, gdzie teraz jesteśmy. Małe koło wodne, ono jest zintegrowane z wałem napędowym o długości 32 metrów i za pomocą pasów transmisyjnych energia jest dystrybuowana. Widzimy na dawne prasy, szlifierki, gwoździarki, wiertarki, kilkadziesiąt maszyn przemysłowych.
0: Można się też przenieść do tej starszej fabryki, która nie zachowała się do naszych czasów. Macie takie specjalne gogle VR. Jak wiele osób może z tego skorzystać i co się dzieje, kiedy założymy te gogle na nasze oczy?
1: Od niedawna mamy możliwość odbycia pewnej wędrówki w czasie. To, co widzimy, jeżeli dziś odwiedzimy Maleniec, to jest infrastruktura z różnych czasokresów. Pierwotne założenie fabrykanckie z końca XVIII wieku nie dotrwało do czasu współczesnego. Ono było wielokrotnie przebudowywane, modernizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb, więc zachowały się jedynie plany historyczne, na podstawie których możemy wyobrażać sobie, jak to funkcjonowało, jak to wyglądało, ale narzędzia technologiczne, dzisiejsze, współczesne, cyfrowe, pozwalają nam zasymulować tą dawną infrastrukturę zabytkową i to też zrobiliśmy. Udało nam się dzięki środkom zewnętrznym opracować aplikację VR, czyli otworzyć w technologii cyfrowej fabrykę nieistniejącą, dawną fryszernię żelaza w Maleńcu wraz z pełnym wyposażeniem i mechaniką interakcji. I oto dzięki tym goglom i manipulatorom, tak, trzeba je dopasować, uchwycić nasze cyfrowe ręce, a więc manipulatory, takie joysticki w ręce, możemy przenieść się do fabryki z XVIII wieku. Mało tego, jak już wejdziemy do tej przestrzeni cyfrowej, to możemy uruchamiać dawny układ hydroenergetyczny i manipulować, czyli rekonstruować dawne technologie wytwórcze w zakresie fryszowania żelaza, czyli świeżenia produkcji żelaza kutego w oparciu o te maszyny, które też zrekonstruowaliśmy, a które się nie zachowały, czyli podchodzimy do kół wody, uruchamiamy koła wodne, następnie przenosimy żelazo do ogniska fryszerskiego, rozgrzewamy w piecu fryszerskim do białości. Jak już mamy rozgrzane żelazo, poddajemy pod kucie młotowe, wielki młot wodny poruszany kołem wodnym, on przykuwa żelazo na sztaby i z gotowymi sztabami następnie idziemy do walcowni, do walcarki żelaza, gdzie rozwalcujemy te sztaby na blachy żelazne. Jak już będziemy mieli je gotowe, to możemy już własnoręcznie wyrobić gwoździe na mechanicznej gwoździarce. I to wszystko w technologii cyfrowej. Czyli one umożliwiają nam przeżycie czy doświadczenie przestrzeni historycznych nieobecnych i nieosiągalnych dla nas już w rzeczywistości, ponieważ się nie zachowały. Dyskusyjne, czy jest to przewaga nad oryginałem, czy raczej jego dopełnienie, to pozostawiam już użytkownikom tych narzędzi. Ja jestem zadowolony, ponieważ jest to inny sposób pojmowania i przeżywania naszego dziedzictwa.
0: A Maleniec można też poznać z pokładu kajaka.

0: Nurt Czarnej napędzał kiedyś młoty hutnicze i koła wodne. Dziś napędza wyobraźnię turystów. Wzdłuż jednej rzeki można spotkać dziką przyrodę, zabytki techniki, wyjątkowe muzea i miejsca, których próżno szukać na pierwszych stronach przewodników. I właśnie dlatego warto tu wracać.
1: Piękne, nieznane. Powtórka programu. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepie.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest piątek, 25 września. Oto co dziś w magazynie. Polscy siatkarze powalczą o złoto Mistrzostw Europy. Nasi zawodnicy pokonali dziś Słoweńców. Żałoba do końca tygodnia i sobotni Marsz Milczenia. Jarosław na Podkarpaciu nie może otrząsnąć się po wczorajszym ataku nożownika w opactwie benedyktynów. O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Polscy siatkarze idą po złoto. W Mediolanie nasi zawodnicy pokonali Słoweńców 3-0 i dzięki temu zwycięstwu awansowali do finału najważniejszych siatkarskich rozgrywek na naszym kontynencie. Zagrają o złoto Mistrzostw Europy. Teraz łączymy się z Cezarym Gurjewem z redakcji sportowej Polskiego Radia, który jest w Mediolanie i to zwycięstwo oczywiście obserwował z bliska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, czy twoim zdaniem polscy siatkarze są w stanie sięgnąć po złoto, jak wykazali się dzisiaj formą?
2: Ja jeszcze powiem o jednej sprawie, bo przed chwilą poznaliśmy finałowego rywala, Francja, więc mistrzowie olimpijscy pokonali Finlandię 3-1. Świetny zespół prowadzony przez genialnego siatkarza, lata 90. 2000. Włoch Andrea Gianni, który ma też wielkie sukcesy trenerskie. Dzisiaj Francuzi byli zdecydowanie lepsi od Finlandii, przegrali set, ale potem jak było 1-1, to już była gra na najwyższym poziomie. Generalnie Francuzi rozkręcają się. Francuzi to zespół turniejowy. Przypomnę, że Igrzyska Olimpijskie ostatnie, najpierw Tokio, te przesunięte, które były w 2021 roku i potem te sprzed 2 lat w Paryżu. Francuzi ledwo wychodzili z grupy, a potem zdobywali złoty medal. Także będzie to jutro bardzo trudny mecz, choć biało-czerwoni dzisiaj pokazali wielkie serce do walki, odporność. No niby wygrali 3-0, ale to nie była prosta gra. Ten pierwszy serw grany 25-23, drugi też, ale mieli swoje szanse Słoweńcy. Jedna, dwie akcje w drugą stronę i mogłoby być po jeden. W trzecim secie zaatakowali Słoweńcy, mieli przewagę, ale potem ta wielkość polskiej drużyny, spokój, pewność siebie. Świetną zmianę dał dzisiaj Kamil Semeniu, który jest gwiazdą Ligi Włoskiej. Gra w najlepszym klubowym zespole świata w Perugii. Nie zawsze wychodzi w pierwszym składzie, ale dzisiaj pokazał, że jest jednym z najlepszych przyjmujących na świecie. Ożywił grę biało-czerwonych i Polska melduje się w finale. Bronimy, przypomnę, złotego medalu. I po raz pierwszy mistrz Europy otrzyma szansę gry od razu w Igrzyskach Olimpijskich, ale z drugiej strony, jak wiemy, że Polska zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu, to trudno sobie wyobrazić biało-czerwonych bez gry w Igrzyskach za 2 lata w Los Angeles. Ale tak, no, odpowiadając już na to pytanie, będzie trudno, ale szansa jest duża, bo Polacy są naprawdę w wysokiej formie.
1: No to trzymamy kciuki. To był Cezary Gurjew prosto z Mediolanu, gdzie przypomnijmy, nasi siatkarze wygrali dziś ze Słoweńcami 3-0. Dziękujemy za relację. A już teraz Warszawa i wielka radość polskich kibiców, którzy życzą biało-czerwonym powodzenia w decydującym meczu. Posłuchajmy.

0: Rapper. Niestety nie widziałam, z kim grali, ale moi rodzice bardzo kibicują. Świetnie, mam nadzieję, że wygrają.
1: Myślę, że to duży sukces, tak naprawdę, biorąc pod uwagę, co się działo ostatnim razem, to porażki, pierwsze porażki, to uważam, że naprawdę super. Końcówkę meczu akurat widziałem, także fajnie, że się udało, szczególnie, że początek trzeciego setu był dosyć, był dużym wyzwaniem, prawda, bo mieliśmy dosyć słaby początek, ale końcówka była jak najbardziej rewelacyjna.
2: Także trzymamy kciuki za finał.
1: Oczywiście, że tak.
3: Gratulacje.
4: Nie no, powodzenia.
5: Finał i mecz o brąz jutro w sobotę, a to nie koniec sportowych informacji, bo dziś jeszcze był mecz na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów.
6: Sumę wydarzeń.
5: Jarosław, na Podkarpaciu w żałobie po ataku nożownika odwołano wszystkie miejskie wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe. Mieszkańcy organizują jutro wieczorem marsz ciszy z jarosławskiego rynku. Uczestnicy przejdą w milczeniu do opactwa. Tymczasem sprawca zbrodni na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym. Tak orzekli biegli powołani przez prokuraturę. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
7: Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli i na razie nie zezwolili na jego przesłuchanie. Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
8: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
7: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy jeszcze dziś wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: W sieci pojawił się hejt i eskalacja antyukraińskich nastrojów. W tej budzącej ogromne emocje sprawie należy solidnie selekcjonować informacje i wierzyć tylko sprawdzonym źródłom, apelował w studiu Stan Dnia socjolog dr Krzysztof Martyniak.
9: Już dawno te media tradycyjne, których pan jest przedstawicielem, dawno przegrały tą funkcję informacyjną z tym obrzydliwym ściekiem mediów społecznościowych, gdzie każdy może być ekspertem, każdy może być pseudodziennikarzem i obrzydliwości, kłamstwa, które tam się znajdują bez żadnych konsekwencji, są tylko najgorszą wodą na najgorszy młyn i zamiast budować coś, burzą, bo na tym ktoś po prostu zarabia. Jest to coś obrzydliwego, niestety bardzo często bezkarnego.
5: Mówił dr Krzysztof Martyniak, socjolog. To ostatnie minuty, by przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. Walka o fotel prezydenta Krakowa na ostatniej prostej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a kampania dobiegnie końca. W najbliższą niedzielę odbędą się przedterminowe wybory. Przypomnijmy, w majowym referendum mieszkańcy Grodu Kraka odwołali Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska włodarza miasta, a dla największych partii głosowanie będzie ostatnim testem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Na czele sondaży znajduje się Łukasz Gibała, ale po piętach depcze mu senator Monika Piątkowska. Z Krakowa Paweł Pawlica.
10: Łukasz Gibała może liczyć na 27% poparcie. Z kolei Monika Piątkowska na ponad 23% głosów.
11: Będę walczyła do ostatniej godziny o to, żeby wejść do drugiej tury, żeby mieszkańcy naszego miasta obdarzyli mnie zaufaniem.
12: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła, więc mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żylet.
10: Trzeci w sondażach jest kandydat PiS, Michał Drewnicki. Za nim z około 10% poparciem dwie kandydatki, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca z Razem. Ostatniego dnia kampanii niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się odwiedzić wszystkie 18 dzielnic Krakowa. Rozdawali ulotki i spotykali się z mieszkańcami. Wszyscy, jak jeden mąż, deklarowali walkę o każdy głos do ostatniej minuty kampanii. Niezdecydowanych może być nawet kilkanaście procent wyborców. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: W niedzielę lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 rano, a głosowanie potrwa do 21. Wszystkie sondaże wskazują, że w Krakowie potrzebna będzie wyborcza dogrywka. Druga tura planowana jest na 10 października, czyli za nieco ponad 2 tygodnie.
6: Suma wydarzeń.
5: Rzeczniczka Praw Dziecka broni współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Według Wirtualnej Polski w latach 2000

0: 2016-2023 zawarła z Instytutem 16 umów bez konkursów, z których wypłacono jej ponad 220 tysięcy złotych. Monika Horna-Cieślak mówiła w TVP Info, że najważniejsze dla niej jest zawsze dobro dzieci, a nie polityka.
1: To jest bardzo ważne, że eksperci, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie, którzy zajmują się tym, mogli brać udział i zmieniać to prawo na lepsze dla dzieci. A ja nie mogę jako adwokatka, która spotykała się z dziećmi, mówić, nie mogę nic zrobić. A dziecko do mnie pyta, dlaczego? Mnie nie interesuje wasza polityka. Dlaczego ja tak cierpię, pani mecenas? Dlaczego prawo do tego dopuszcza? Więc moją odpowiedzialnością jako obywatelki, jako adwokata jest to, żeby po prostu pomagać dzieciom. I będę to robić zawsze, tak jak teraz to robię. Współpracowałam z każdą siłą polityczną przez ten okres czasu, bo kieruję się zawsze dobrem dziecka.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka mierzy się z tą krytyką po swojej interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Opozycja zapowiedziała wnioski o odwołanie z funkcji. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące Moniki Horna-Cieślak. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i fałszywe oskarżenia w związku z interwencją. Minister energii Miłosz Motyka zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o niezwłoczne podpisanie ustawy umożliwiającej obniżenie cen paliw po jego powrocie ze Stanów Zjednoczonych. W czwartek Senat nie zaproponował poprawek do ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Brak podpisu pod regulacją obciąży prezydenta odpowiedzialnością za wysokie ceny paliwa w Polsce. Mówił w Choczewie minister energii Miłosz Motyka.
2: My mamy wskazane źródło finansowania pakietu, który się sprawdził. Żeby go wprowadzić ponownie, potrzebne jest finansowanie i znowu. Takie rozwiązanie było wprowadzane w poprzednich latach. No, ci, którzy go dzisiaj krytykują ze strony Pałacu Prezydenckiego, głosowali za takim samym rozwiązaniem. W 2023 roku, lipiec-sierpień, to jest przyjęcie ustawy o podatku nadzwyczajnych zysków. Jastrzębska Spółka Węglowa ją zapłaciła. Podatek wszedł za 2022 rok. Nie było żadnych wątpliwości ze strony ówczesnej większości.
0: Jest to drugie podejście nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 roku do marca 2027. Poprzednią wersję regulacji prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem ustawa łamała zasady niedziałania wstecz prawa.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Tysiące osób powitały papieża na ulicach Paryża. Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji. Pierwszą okazją dla wiernych, by zobaczyć papieża, był jego przejazd papamobile ulicami stolicy. O szczegółach Stefan Folzer.
4: Po wizycie w Pałacu Elizejskim i siedzibie UNESCO papież przejechał papamobile z dzielnicy Montparnasse przez południową część miasta. Na liczącej niemal 3 km trasie zgromadziło się około 300 tysięcy osób, które witały papieża śpiewem, okrzykami i modlitwą. To wielka radość. Od tygodnia moja córka mówi mi, że nie może się doczekać. Opuściła szkołę po południu, żeby tutaj być. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To wyjątkowa chwila, której nie można przegapić. Mówili mi Paryżanie. Papież zakończył przejazd przed katedrą Notre Dame, gdzie odprawił nieszpory. Była to pierwsza wizyta głowy kościoła w świątyni od czasu zakończenia jej odbudowy. 7 lat minęło, odkąd cały świat wstrzymał oddech, patrząc na płonącą katedrę. Uświadomiliśmy sobie, że Notre Dame jest nie tylko zabytkiem. Jesteśmy w centrum życia cywilizacji. Powiedział Leon XIV. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Wizyta papieża we Francji potrwa do poniedziałku. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że rannych zostało 46 osób, 25 trafiło do szpitali. Według świadków nalotu, jednym z nich była Daria, doszło do wybuchu. Pani Daria przyjechała nad ranem do swojej kwiaciarni. Wyszłam na zewnątrz, podbiegł do mnie mój partner i wtedy nastąpiła kolejna eksplozja. Upadłam na ziemię, jakoś udało mi się pozbierać. Kiedy spojrzałam na górę, zobaczyłam obok siebie martwą kobietę. Mój partner również został ranny, jest w szpitalu. Ciała ofiar znaleziono w pobliżu i w środku budynku biurowego oraz w samochodzie na parkingu. W innym miejscu Kijowa nastolatek zginął w wyniku ataku na budynek mieszkalny. Komisja Europejska ma na celowniku kilka organizacji sportowych, którym może wstrzymać dofinansowanie, jeśli dopuszczą do rywalizacji Rosjan i Białorusinów. Takie są ustalenia.

0: Brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Beata Płomecka dowiedziała się też nieoficjalnie, że ta kwestia będzie omawiana na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów unijnych za nieco ponad 2 tygodnie w Luksemburgu. To o pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Kilka europejskich organizacji już zapowiedziało otwarcie drzwi dla sportowców z Rosji i Białorusi.
1: By nie utrudniać prac nad sankcjami finansowymi, na razie nie można podawać szczegółów. Jak ustaliłam, komisja przeanalizowała wszystkie dofinansowania z unijnych programów, które otrzymują europejskie federacje sportowe. Realizacja kilku z nich ma być sfinalizowana do końca zimy przyszłego roku. Dlatego jesień będzie kluczowa. Jeśli jakieś organizacje sportowe dopuszczą sportowców z Rosji i Białorusi, to komisja chce zrobić wszystko, by obciąć finansowanie. Wprawdzie nie są to na tyle duże kwoty, by te federacje już się nie podniosły, ale to będzie symboliczny gest i otwarty sprzeciw na wzór decyzji o wstrzymaniu finansowania Biennale w Wenecji po dopuszczeniu rosyjskich artystów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Ciemno, wietrznie, chłodno i z przymrozkami. Nie tym razem. Jesień w Wielkiej Brytanii zaskakuje. W południowej części kraju odnotowano nawet 27 stopni. Letnia pogoda nad Tamizą ma się utrzymać przez cały weekend. Przekonuje o tym nasza londyńska korespondentka Anna Rączkowska.
2: W Kornwalii i Londynie jest dziś ciepło jak na Seszelach. Kto żyw, rusza w tych regionach do parków albo za miasto. Na spacer, piknik lub nad morze. Jak mówili Polskiemu Radiu mieszkańcy brytyjskiej stolicy, taka pogoda to jak wygrana na loterii. Będę na świeżym powietrzu korzystać z pięknej pogody na pewno. Jest cieplej niż w Rzymie. Po tygodniu pracy trudno o lepszą nagrodę niż słońce i letnia temperatura. Mamy w Londynie przedłużenie wakacji. Bardzo mnie to cieszy. Podkreślali Londyńczycy. Piękna pogoda utrzyma się w Anglii przez cały weekend, potem nie wszędzie będzie ciepło. W Manchesterze i okolicach termometry pokażą zaledwie 15 stopni i będzie padać deszcz. W innych częściach Zjednoczonego Królestwa podobnie, w Szkocji chłodno i mokro, a w Irlandii Północnej możliwy jest nawet porwisty wiatr. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na pocieszenie, w Polsce już na początku października temperatury w ciągu dnia wyniosą od 17 do 20 stopni. Tak przynajmniej prognozuje długoterminowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: We wrześniu przyszłego roku w Polsce ma zostać uruchomiony jeden z najnowocześniejszych systemów ostrzegania, dowiedział się reporter Radia PIK. Obecnie system jest w fazie testów. Marcin Doliński.
4: To będzie rewolucja w powiadamianiu mieszkańców. Nowoczesny system będzie pozwalał wysyłać ostrzeżenie jednocześnie do wszystkich telefonów w zagrożonym obszarze. Będzie się to odbywać bez aplikacji, internetu i znajomości numerów odbiorców. Rozpoczęły się pierwsze testy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.
5: Tak zwany system cell broadcast, czyli tak zwany push, czyli w momencie, kiedy będzie sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, każdy telefon, gdziekolwiek by nie był, w jakimkolwiek zasięgu i nawet w trybie wyłączonym, da pilny, mocny alarm o tym, że jest stan zagrożenia. Wrzesień przyszłego roku, ze względu na to, że to są bardzo poważne prace koncepcyjne, ale przede wszystkim wdrożeniowe i infrastruktura, która jest dedykowana dla poszczególnych rządów, ale już prace trwają.
4: Grudziądz, Marcin Doliński.
0: Obecnie o zagrożeniach informują nas m.in. alerty RCB wysyłane w formie SMS-ów. Na ostateczne rozstrzygnięcie sądu w sprawie zabójstwa Iwony Cygan może trzeba będzie poczekać do 2028 roku. Wtedy może być rozpatrzona apelacja od wyroku uniewinniającego 17 osób oskarżonych o udział w zbrodni sprzed 28 lat. Wyrok zapadł niespełna 2 miesiące temu. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że trwający 8 lat proces nie wykazał ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonych. Wszyscy zostali uniewinnieni. Od wyroku zamierza odwołać się rodzina Iwony Cygan. Apelację najprawdopodobniej złoży też prokuratura krajowa. Dlaczego na rozpatrzenie odwołań trzeba będzie czekać kilkanaście miesięcy? O tym Bartek Maziarz z Radia Kraków.
6: Standardowy czas na napisanie uzasadnienia do wyroku to 14 dni, ale z góry było wiadomo, że w tej sprawie nie ma na to szans, przyznaje rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sędzia Tomasz Mucha.
7: Biorąc pod uwagę obszerność materiału dowodowego, ilość osób oskarżonych, ilość wątków, która w tej sprawie występuje,
6: sąd będzie miał czas na napisanie uzasadnienia do wyroku uniewinniającego w sprawie zabójstwa Iwony Cygan do końca roku. Po jego

Po otrzymaniu strony będą miały 2 tygodnie na napisanie odwołania. Odwołania powinny wpłynąć do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na wiosnę. Na rozpatrzenie w tym sądzie czeka się jednak dłużej, bo część z tamtejszego składu to neosędziowie, którzy nie orzekają z racji na prawdopodobieństwo uchylenia ich wyroków. Dlatego odwołani od wyroku uniewinniającego w sprawie zabójstwa

0: Jej wnuk Stanisław Torbus podkreśla, że rodzina była rozczarowana tym, co zobaczyła na ekranie.
1: Mimo że jest zmienione nazwisko występującej w serialu pani profesor, to jednak pewne cechy serialowej pani profesor Berger jednoznacznie wskazują, że jest ona inspirowana profesor Bożeną Hagry-Małecką, odgrywając całkowicie inną rolę w tej prawdziwej historii, niż to widać w serialu.
0: Żądamy rozwiązania tej sytuacji, dodaje Stanisław Torbus.
1: Przede wszystkim sprostowania odnośnie prawdziwej roli Bożeny Hagry-Małeckiej w walce z Ołowicą na Śląsku oraz zadośćuczynienia w postaci 100 tysięcy złotych na cele społeczne, dokładnie na fundację Wiwie Głowy, która się zajmuje profilaktyką zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na Śląsku, ale też w całej Polsce.
0: Serial trafił na platformę w lutym. Opowiada historię lekarki Jolanty Wadowskiej-Król, która w czasach PRL-u walczyła o ratowanie dzieci masowo zatruwanych szkodliwymi substancjami emitowanymi przez hutę Szopienicę. Po 25 latach kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju. PKP, Polskie Linie Kolejowe, zakończyły przygotowanie dokumentacji potrzebnej do odbudowy połączenia z Żorami. Inwestycja powstaje w ramach programu Kolej Plus. Jest już decyzja środowiskowa, a teraz PKP PLK przygotowuje przetarg na budowę. Jak mówi prezydent miasta Michał Urgoł, inwestycja obejmie nie tylko odbudowę linii, ale także całej infrastruktury kolejowej.
2: Łącznie jest to ponad 8,5 km linii kolejowych. Jest to odtworzenie torów wraz z trakcją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą. Linia będzie prowadzona praktycznie po dawnym śladzie kolejowym. Przy dworcu Jastrzębie Górne powstanie nowy peron. Zaplanowane są dwa tory. Nowy przystanek powstanie również w rejonie osiedla Barbary w pobliżu ulicy Granicznej. I kolejny przystanek powstanie w Biu przy przejeździe kolejowym przez ulicę Niepodległości. Odbudowane zostaną również perony w Pawowicach.
0: Koszt odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju to 310 milionów złotych. Prace mają zakończyć się w 2029 roku.
3: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
0: To wystawa, która zabierze mieszkańców w podróż do starożytnego Egiptu. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu odbył się wernisaż wystawy Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Ekspozycja poświęcona jest egipskim wyobrażeniom o życiu po śmierci. Będzie można zobaczyć m.in. mumie, mówi kuratorka Adelina Szczerbińska.
4: To będą nasze najważniejsze zabytki, czyli mumie, które się pojawią, mumie ludzkie, ale mumie również zwierzęce. To myślę, że też będzie takie bardzo wzbogacające i myślę, że tutaj z naszego podwórka radomskiego, takiego terenu, rzadko mamy okazję, żeby zobaczyć tego typu zabytki.
0: Wśród eksponatów są także maski pośmiertne i urny grobowe. Wystawę będzie można oglądać do 20 grudnia. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Dziś przygotowała ją Kamila Kuzar, a kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: reklamie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest 23:23. Jutro o tej porze będziemy już prawdopodobnie znali finalistę Mistrzostw Europy. Zwycięzcę Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn, Polacy z Francuzami. Ten finał rozegrają, bo Francuzi 3-1 pokonali Finlandię w drugim półfinale. No i finał na pewno będzie się dużo w tym finale działo. Będzie sporo sportowych emocji, no a my będziemy trzymać kciuki za reprezentantów Polski. O 21:00 jutro, czyli w sobotę, to spotkanie pomiędzy Polską a Francją w ramach finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn. No więc czekamy. Tych sportowych emocji dzisiaj nie brakowało, a jutro podejrzewam będzie ich jeszcze więcej za sprawą właśnie tego spotkania. No ale skoro tak europejsko nam się tu zrobiło w kontekście Mistrzostw Europy w piłce siatkowej, to teraz też europejsko, ale w kontekście wymiaru sprawiedliwości. Bo cztery stowarzyszenia

0: Organizacje sędziowskie zaapelowały do władz państwowych o wykonanie zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ostrzegają, że dalsza bierność będzie pogłębiać kryzys Trybunału ze szkodą dla nas wszystkich, czyli obywateli. A o tym na antenie Polskiego Radia 24 mówił sędzia Sądu Najwyższego profesor Piotr Prusinowski w rozmowie z Małgorzatą Żochowską.
1: Jakie to szkody dla nas wszystkich wynikają z tego, że nie mamy dobrze funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, panie sędzio?
2: No szkody są widoczne i to w takich sprawach codziennych. No, żeby przełożyć to na taką sytuację obywateli, obecnie przed Izbą Pracy toczą się setki spraw, a w skali kraju to są tysiące spraw dotyczące przeliczenia emerytur, gdzie mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale władza wykonawcza no, nie uznaje tego orzeczenia i go nie opublikowała. Tak? I teraz te sprawy trafiły do sądu, ZUS broni się właśnie takimi argumentami. To jakaś no, chora sytuacja, tak? I ona dotyka bezpośrednio tysięcy ludzi, tak? którzy muszą czekać na to, żeby sądy rozstrzygnęły ich sprawę. Pomijając de facto aspekt właśnie związany z Trybunałem, no ale tak nie powinno być. To jest no taki jeden z przykładów.
1: Gdyby spróbował pan wskazać nie winnych, tylko odpowiedzialnych, bo myślę, że może nieco łagodniejsze słowo, bo to nie chodzi o to, żeby piętnować kogokolwiek, ale czy odpowiedzialność spoczywa na jednej instytucji, jednej osobie? Czy ona jest wspólna?
2: Na pewno nie. Na pewno nie, panie redaktor. Znaczy, na to trzeba spojrzeć jak gdyby nie indywidualnie, tak? No bo oczywiście na tą chwilę można powiedzieć, tak? Pan prezydent jest winny, bo no nie dopuszcza, prawda? Znaczy, no nie odebrał tych przyrzeczeń od tych nowo wybranych sędziów, a z kolei prezes Trybunału no, odmawia ich dopuszczenia do sądzenia. Obaj się mylą z punktu widzenia jak gdyby prawnego, a tak naprawdę ten problem jest szerszy. Tak można się cofnąć, prawda, no, nie wiem, 10 lat do tyłu i zobaczyć, jak funkcjonował Trybunał. Czy byśmy w ogóle rozmawiali dzisiaj o Trybunale Konstytucyjnym, byśmy ewentualnie rozmawiali o jakichś jego konkretnych orzeczeniach, a nie o jakichś przepychankach, prawda, które się toczą. To wynika wszystko z tego, że no, każdy wymiar sprawiedliwości, a Trybunał sprawuje pewien wymiar sprawiedliwości, określa pewne prawa i obowiązki obywateli, no musi się odbywać w spokoju i w ciszy. Tam, gdzie wchodzą politycy, tam nigdy nie ma ciszy i spokoju. Tam są właśnie jakieś gry, prawda, jakieś przepychania. Tak naprawdę przecież obie strony ten Trybunał traktują jako jakiś jedną z kart, prawda, którą rozgrywają jakieś swoje sprawy. No taka jest prawda.
1: Wczoraj Prokuratura Krajowa postawiła przedwczoraj zarzuty dwóm pracownikom Trybunału, między innymi dyrektorce kancelarii tej instytucji, dotyczą przekroczenia uprawnień wobec wybranych przez Sejm sędziów i naruszenia ich praw pracowniczych. Chodzi w skrócie o to, że uniemożliwili pracy czworgu sędziom, którzy złożyli ślubowanie w formule wobec prezydenta, nie w obecności pana prezydenta, bo ten tego odmówił. Tylko tak naprawdę oni mają swojego przełożonego i ktoś im nakazał to zrobić? Nie pozwolił wpuścić tych sędziów?
2: Nie ma wątpliwości żadnych, że te osoby, o których rozmawiamy, są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i mają prawo wykonywać swoje obowiązki. Natomiast no to właśnie, co pani podkreśla, tak naprawdę to jest kolejna jak gdyby pewna odsłona, można powiedzieć, tutaj tego całego spektaklu, no, gdzie skupia się ta odsłona na osobach, które nie są decyzyjne, tak? Czyli prokuratura stawia zarzuty, prawda? Czy próbuje naciskać, tak naprawdę no przecież nie, no, nie chodzi o te osoby, tylko chodzi tak naprawdę o osobę pełniącą obowiązki prezesa Trybunału, bo to tak naprawdę on podejmuje decyzję w tym zakresie. Jego jedno słowo powoduje uruchomienie, prawda, wypłat, czy też jakichś innych realizacji, innych praw pracowniczych.
1: No tak, ale z drugiej strony prezes Trybunału, pan Bogdan Święczkowski, mówi, że na wniosek jednego z sędziów, nie wiemy którego, to mógł być także jego wniosek, prawda, bo jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, rozpoczyna się procedura wobec trojga sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta w pałacu, ale nie podejmują pracy w ramach Solidarności z tą czwórką sędziów, którzy nie są dopuszczani do pracy. No ale można wyciągać no wobec nich konsekwencje służbowe za nie wiem, niestawiennictwo w pracy?
2: No to jest kolejna odsłona, można powiedzieć, tego samego spektaklu tak naprawdę, tak?

0: To proszę spojrzeć również na Sąd Najwyższy. Tam aspekt związany z postępowaniami dyscyplinarnymi to jest aspekt, który dzisiaj jest na porządku dziennym. Tak? Właściwie spośród starych sędziów Sądu Najwyższego trudno znaleźć takiego, który dzisiaj nie ma jakiegoś postępowania dyscyplinarnego. No jak się stanie obok i tak byśmy wzięli, nie wiem, przywieźli tutaj do Polski, no nie wiem, sędziego z, na przykład z Belgii, tak? Sądu Najwyższego z Belgii czy Trybunału jakiegoś konstytucyjnego z Belgii, gdybyśmy mu opowiedzieli, że większość sędziów na najwyższych, można powiedzieć, stanowiskach w Polsce ma jakieś postępowania dyscyplinarne, on by pewnie w to nie uwierzył. No ja pracuję 30 lat, jakoś przeżyłem bez żadnych postępowań dyscyplinarnych, dzisiaj mam ich 4.
1: No i to jest ten sam styl właśnie. Sędzia z Belgii, ja myślę, że nasi słuchacze też łapią się za głowę.
0: No tak, myślę, że tak. Nasi słuchacze może czasami są za bardzo już oswajają się, można powiedzieć, z tą patologią i tym kuriozum. I dlatego po jakimś czasie się obojętnieje, tak? No tak się od iluś 8 lat słyszy o kolejnych takich odsłonach, prawda, tego całego spektaklu, no to już potem co jeszcze może zadziwić?
1: No tak, ale panie sędzio,
0: Trybunału
1: ustawa
0: chce
1: mówi,
0: wymusić pewną
1: tak,
0: rzecz, albo tak się odgryźć, prawda, no nie wiem, no.
1: No dobrze, to ja tylko zupełnie dodam, że status czy moment przystąpienia do obowiązków zawodowych określa nie konstytucja, a ustawa i po złożeniu ślubowania sędzia powinien przystąpić do obowiązków służbowych. A jeśli tego nie robi w myśl jakiejś idei i solidarności, to jest podstawa do dyscyplinarki?
0: Właśnie.
1: Czegoś w rodzaju dyscyplinarki?
0: To wszystko zależy od pewnego kontekstu, prawda? Gdyby tego nie robił, dlatego że nie wiem, no nie chce mu się pracować, prawda? I generalnie nastawiony jest na to, żeby pobierać wynagrodzenie, nie dając nic w zamian, no to z pewnością w takim wypadku no, trudno mówić, że nie można sędziego w jakiś sposób dyscyplinować. To jest oczywiste. Natomiast ten kontekst, w którym oni to robią, jest całkowicie inny. Przecież oni no, nie poszli tam po to, żeby nie pracować, tylko wręcz odwrotnie, prawda? No, naprawić ten Trybunał i dać no, z siebie wszystko, co potrafią.
1: Od kiedy nie będzie pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału? Na pensje także dla, powiedzmy, no nie sędziów, ale wszystkich pracowników Trybunału, w związku z tym, że nie ma budżetu?
0: No, tego nie potrafię odpowiedzieć, natomiast ja za każdym razem, jak gdyby to podkreślam, że branie za zakładników, prawda, pracowników, którzy stanowią obsługę Trybunału Konstytucyjnego, nie potrafię powiedzieć, ile tam osób jest zatrudnionych, ale na pewno jest to jakaś liczba co najmniej pewnie dochodząca do 100 osób. W Sądzie Najwyższym pracuje ponad 400, prawda, pracowników. No jest nieporozumieniem, tak? To tak nie powinno wyglądać.
1: A co będzie z sędzią Berkiem? Maciejem Berkiem, który jest sędzią, tak? Bo tego wyboru dokonuje Sejm i tu nie można tego kwestionować. Pan prezydent czeka na to, że pan sędzia Berek udokumentuje, że od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego. Pan sędzia Berek mówi nie. I co dalej?
0: No właśnie. I to chciałem podać, jak gdyby, bo dzisiaj się przyznam, nad tym zastanawiałem, panie redaktor. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że wychodzę jutro na salę rozpraw, przychodzi strona, tak, jakiś powód, który dochodzi od jakiegoś pracodawcy, prawda, pieniędzy tytułem odszkodowania za jakieś tam bezpodstawne zwolnienie z pracy, a ja tego powoda pytam, czy on ma na pewno obywatelstwo polskie na przykład. I żeby to udowodnił, że on ma obywatelstwo polskie, a tak ogólnie to, czy się w ogóle urodził, prawda, albo jeszcze jakieś inne okoliczności. No, to dokładnie samo, na takiej zasadzie można wszystko storpedować i pan, przecież doskonale wiemy, że pan prezydent nie ma tutaj roli sprawdzającego, tak, w zakresie wyboru.
1: Nie dają mu tego ani konstytucja, ani ustawa.
0: Tak, dokładnie tak. On nie ma możliwości weryfikowania, czy wybór dokonany przez Sejm jest wyborem prawidłowym, czy też nie. Dlatego, że w polskim systemie prawnym istnieje rozdzielność władz. Te władze się ścierają, ale nie zastępują, tak? Nie wchodzą jak gdyby w swoje kompetencje. Prezydent ma rolę ceremonialną i nie odgrywa tutaj roli. On może sygnalizować, prawda, pewne nieprawidłowości, ale nie jest osobą, która ten, bo inaczej właściwie Trybunał byłby mu całkowicie podporządkowany, gdyby miał takie uprawnienia.
1: Panie profesorze, panie sędzio, czy literatura fachowa albo może literatura piękna opisuje stan takiego chaosu? Jest na to jakieś określenie, czy piszemy kartę od nowa?
0: Przyznam się, też coraz częściej się nad tym zastanawiam i tak sobie myślę, że tam, gdzie zaczyna się jakiś pewien szerszy ferment, prawda, w świecie, tam również radykalizują się pewne relacje, można powiedzieć, również społeczne, polityczne.

0: Tam coraz trudniej o taką, użyję tego słowa, zwykłą przyzwoitość albo zwykłe takie dbanie o własne państwo. No bo do czego my tak, co robi tak naprawdę, nie wiem, i prezydent, i premier, i wszyscy ci uczestnicy, prawda, tego spektaklu. No tak naprawdę bawią się zapałkami, prawda, no przy nieognioodpornym, prawda, budynkiem, który się nazywa Polska. No, tak naprawdę tak to wygląda, więc ja wiem, że to jest takie wołanie na pustyni, prawda, opamiętajcie się, no ale chyba już tak powoli czas, bo chyba dochodzimy już do takiego punktu, gdzie może się okazać, że nie ma już powrotu potem tam.
1: Z profesorem Piotrem Prusinowskim rozmawiała Małgorzata Żochowska o problemach Trybunału Konstytucyjnego, o tym, jak ten Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje, czy też nie funkcjonuje. Może to jest lepsze słowo w tym przypadku. No ale to jest temat za nami, a to, co przed nami, to też ciekawa kwestia dotycząca kryminałów, bo będzie rozmowa z historykiem i pisarzem Pawłem Rzewuskim o jego powieściach sensacyjno-historycznych, osadzonych na dawnych kresach wschodnich, takich jak Syn Bagien czy Czarne Złoto. Zapraszamy.
2: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
3: Grzegorz Kalinowski, witam w programie Więcej niż kryminał. Dzisiaj ze sporymi zakrętami, proszę państwa, bowiem raz jeszcze wracamy do literatury, która, no, ciężko określić gatunek, proszę państwa. Na pewno jest to kryminał, na pewno jest to sensacja, ale przy okazji jest to także fantazy, przy okazji jest to także historia alternatywna. Jest trochę horroru, jest trochę fantazji, tak jak w książkach Ziemowita Szczerka, czyli w Hamie z kulą w głowie i najnowszych Batiarach z piekła rodem, oraz w trylogii Ciemności Andrzeja Pupina, którego niedawno gościliśmy. A dzisiaj poznamy detektywa, czy raczej agenta Jakubowskiego, kapitana Jakubowskiego, którego ojcem literackim jest Paweł Rzewuski. Witam.
4: Dzień dobry.
3: My się już spotykaliśmy więcej niż kryminał z powodu sensacji, kryminału, trochę horroru, trochę też historii fantastycznej z dzikich pól, czyli krzywdy. No i spodziewałem się, że skoro autor, którego krzywda została uhonorowana, znobilitowana, awansowana z powieści sensacyjno-kryminalno-historycznej, takich jest mnóstwo, do nominacji Nagrody Literackiej Nike, to będziemy rozmawiać o kolejnej części krzywdy, bo miał być tego tuzin, prawda?
4: Będzie.
3: Będzie.
4: Nie tuzin, tylko akurat 7, ale
3: siedem.
4: Będzie.
3: 7, tak. Wiedziałem, że to jakaś symboliczna liczba będzie. 7 lat tłustych, myślę.
4: Albo 7 grzechów głównych.
3: Albo 7 grzechów głównych. Tym razem jednak też historycznie, bo Paweł Rzewuski jest historykiem i doktorem filozofii.
4: Mógłbym powiedzieć, że jestem doktorem historii i filozofii dokładnie.
3: W tych powieściach jest trochę filozofowania, ale właśnie takiego historycznego, zastanawiania się nad istotą polskiej historii, stosując taki wytrych fantastyki. Długo miałem opory przed przeczytaniem, obejrzeniem, w końcu wysłuchałem w drodze samochodem przez całą Europę Gry o Tron. Nie byłem fanem fantastyki, nadal nie jestem, czy fanem fantazy raczej. Ale kolega, z którym studiowaliśmy historię, powiedział mi, czy czytałeś Królów Przeklętych. No, ależ oczywiście. No, są Królowie Przeklęci. To jest bardziej średniowieczne niż Królowie Przeklęci, tylko osadzone w takim uniwersum fantazy, ale to jest czyste średniowiecze, walka o tron, gry dynastyczne. Przynajmniej moim zdaniem Gra o Tron świetnie tłumaczy wszelkiego rodzaju zawiłości dynastyczne, powiązania między królami, cesarzami, książętami i wasalami.
4: Zdecydowanie jeszcze do tego nie ma tego ciężaru, że

0: przecież historycznie było inaczej, prawda? Więc można zrobić coś, niektóre rzeczy w takiej postaci czystej. Ale rzeczywiście, no, Gra o Tron jest po prostu książką o polityce. Zresztą większość twórczości John Martina jest właśnie o tym.
1: George Martin zresztą do jednego z ostatnich wydań Królów Przeklętych napisał pięknego blerba, w którym właśnie tłumaczył, że to jest jakby, co go zainspirowało do stworzenia Gry o Tron. Ale jedźmy na polskie kresy. Tam osadziłeś powieści swoje w takich dość nietypowych okolicznościach natury i przyrody, bo jeżeli kresy, to nam się kojarzy z dwoma miastami. Albo Lwów, który opanował Marek Krajewski, no albo Wilno, które wciąż czeka na swoją powieść, na swojego bohatera współcześnie opisanego.
0: Ja miałem taki projekt, i ten projekt jest całe szczęście rozwijany do końca, żeby przedstawić właśnie od strony kryminalnej kresy całe. To znaczy, że pierwsza powieść dotyczyła Polesia, tego tajemniczego, najbardziej biednego i jednocześnie odseparowanego województwa II Rzeczpospolitej, czyli powiedzmy tej części białoruskiej, dzisiaj byśmy tak to powiedzieli. Druga część dotyczy ziem ukraińskich, dzisiejszych, a przed wojną to osadziłem to w województwie lwowskim, ale nie we Lwowie, tylko w tak zwanym Trójmieście Kresowym, czyli Drohobyczu, Borysławiu i Truskawcu.
1: Też to zrobiłem, ale tylko na kilkudziesięciu stronach jednej ze swoich książek. I powiem, że już przez sam research, przez samo zwiedzanie i szykowanie się, no to jest pasjonujący kawałek dawnej Polski.
0: No jest to niesamowite miejsce, bo mamy trzy miasta, które są zupełnie różne od siebie. Administracyjny, powiedziałbym, typowe austro-węgierskie miasteczko, gdzieś
1: Drohobycz.
0: Jednocześnie z niesamowicie silnymi napięciami z jednej strony nacjonalistów żydowskich, z drugiej strony nacjonalistów polskich. Mamy kurort, jeden z najważniejszych kurortów przedwojennej Polski, czyli Truskawiec, uzdrowisko, taką enklawę, bo ona rzeczywiście, jak się spojrzy na mapę, ona jest osłonięta lasem od wszystkiego, więc tam się przejeżdża przez las, żeby właśnie zawitać w Truskawcu. No i potem mamy jedno z największych, jednocześnie najbardziej przerażających miast przedwojennej Polski, czyli Borysław. Miasto, które jest olbrzymie, ale jednocześnie nie uświadczy się tam wysokich kamienic. Jest takie rozlane, jest takie, ja nazywam go Molochem w pewnym momencie.
1: No to jest taka trochę druga Gdynia, czyli takie miasto slumsów, baraków. Nam cały czas Gdynia kojarzy się jako to cudowne, modernistyczne miasto, które dzisiaj zwiedzamy, dochodzimy do Muzeum Emigracji, gdzie jest ten piękny terminal portowy, ale tak naprawdę Gdynia była jednym wielkim slumsem, placem budowy, czymś, co w czasach komuny PRL ukrywał, co było nową hutą. Też tak, taki jeden
0: to
1: wielki
0: slums. Przy czym ta różnica między Gdynią a Borysławem była taka, że Gdynia miała przed sobą przyszłość, a tam już było pomału wiadomo, że to się kończy, że ta ropa prędzej czy później już nie będzie. I nie inwestowano w infrastrukturę i w tkankę miejską, tak jak to robiono w Gdyni. W Gdyni mamy jeszcze całą masę rzeczy, właśnie tego, co powiedziałaś, plac budowy. No Borysław nie, i rzeczywiście jak się zobaczy zdjęcia z... To jest miejsce przerażające. Znaczy olbrzymie dzielnice slumsów, po których się przechodzi takimi włożonymi deskami w błocie. Z jednej strony ma się gdzieś wielką plamę ropy, która tam zalega.
1: Drewniane szyby naftowe.
0: Tak, co chwila jakieś pożary, jakieś osuwiska, bo to, jak czytałem, tam co jakiś czas się zdarzały jakieś katastrofy, właśnie podmywało i nagle była błotna lawina, która pochłaniała życie dziesiątków ludzi tam. Albo pożar, który wiadomo, że szyby się bardzo trudno gasi, więc to też jak już raz zapłonął, no to one płonęły, więc tam co chwila ktoś ginął. Jednocześnie niesamowity wyzysk.
1: Ale oprócz tego wyzysku nigdzie robotnicy, wysoko kwalifikowani robotnicy, nie zarabiali tyle, co tam. Tam niektórzy majstrowie i specjaliści, majstrzy i specjaliści zarabiali pieniądze astronomiczne, generalskie. Tam pensje dochodziły do 1500, 1200 zł. Do porównania listonosz zarabiał 100 zł. Prosty robotnik zarabiał 80, robotnik rolny, ho, lepiej nie wspominać.
0: Ja mogę powiedzieć, że zresztą film o tej samej tematyce, nie będę ukrywał, kiedy pisałem, również oglądałem, aż poleje się krew. Jest właśnie o tym, właśnie jak można, z jednej strony jak jest budowana wspólnota wokół takiej

0: takiego miejsca, gdzie jest ropa, w bardzo specyficzny sposób. Z drugiej strony, jak się jest uzależnionym od tego, co jest w ziemi. Ale z trzeciej strony, jak właśnie szybko można niesamowicie się wzbogacić, że no tam były właśnie te kraje od ludzi niesamowicie biednych, którzy chodzili z niczym, którzy mogli się nagle stać posiadaczami pałaców, albo na przykład willi w Truskawcu.
1: Mniej się wie o tej kryminalnej stronie Borysławia. No przecież ci robotnicy, którzy zarabiali astronomiczne pieniądze i jednocześnie wiedli bardzo podły tryb życia, gdzieś te pieniądze pewno na szybko wydawali, a więc lokale, domy publiczne, pijaństwo, bójki, kradzieże, oszustwa, hazard.
0: Wszystko to, co mówisz, jeszcze do tego dochodzi właśnie, który był takim miejscem, do którego łatwiej było dotrzeć. Jest taki przewodnik turystyczny po lokalach Trójmiasta Kresowego. To w samym Borysławiu nie ma za bardzo lokali, chociaż troszeczkę sale jest rzeczywiście mniej, natomiast jest ich dosyć dużo w Dochobyczu, do którego po prostu ci ludzie przyjeżdżali, były kluby nocne, były kina, tam też była komenda policji, która starała się tą pieczę nad tym przytrzymywać. To jest też ciekawe, że...
1: Czy inspirowały cię jakieś rzeczy przedwojenne, bo większość powieści kryminalnych rozgrywa się w Warszawie. Warszawa jest tym miejscem, gdzie pisarze twórczo się wyżywają. Ja znalazłem dwa tytuły z Ignacego Maciejewskiego Sewerana Wtusia i coś już w twoim stylu, czyli Wampir Borysławia z 1927 roku Józefa Rogowskiego.
0: Tak, tą drugą pozycję rzeczywiście gdzieś przeglądałem. Przeglądałem też, była taka powieść wspominowa Dochobycz, Dochobycz. I jeszcze taką powieść bodajże Iwana Franki Boa Consider, który było o biznesie naftowym. Jeszcze była taka jedna powieść, niestety teraz autora już zupełnie nie pomnę. XIX-wieczna właśnie o przemyśle naftowym. Muszę przyznać, że nie zapamiętałem jej z tego powodu, że była akurat bardzo nudna.
1: To tyle o inspiracjach, czy o takim podglebiu, na którym można spożyć powieść kryminalną, sensacyjną o Trójmieście Kresowym, o Borysławiu, o Drohobyczu, który kojarzy się oczywiście z Brunonem Szulcem i ze sklepami cynamonowymi oraz eleganckim Truskawcem. Lepiej za sprawą jednego, w sumie dwóch autorów, ale jeden tam wprowadził czystą sensację. Opisane jest Polesie i pogranicze ze Związkiem Radzieckim. Mam na myśli Sergiusza Piaseckiego.
0: Nie będę ukrywał, że Sergiusz Piasecki odgrywa istotną rolę w obydwu moich powieściach, ponieważ jest jego postać zakamuflowana tam. Kto czytał Piaseckiego, ten się dosyć szybko zorientuje, kto to jest. Rzeczywiście to jest człowiek, który najdokładniej opisał pytanie, na ile wiernie. To już jest osobna kwestia. Ale to, co się wydarzało na Kresach Wschodnich, zwłaszcza w rejonie Polesia i troszeczkę wyżej na północ, w rejonach litewskich bardziej, przemyt, handel trefnymi towarami, ale i też bandyterka, która tam się została, zresztą sam Sergiusz Piasecki jako właśnie taki bandyta trafił do więzienia.
1: W którym to został literatem, a potem za sprawą innych literatów, którzy zachwycili się jego stylem, między innymi Melchiora Wańkowicza, opuścił zakład karny. Ale też czekałem na jakiś taki mocniejszy znak, czy także Ferdynand Osendowski, który opisywał Polesie, już mniej sensacyjnie, bardziej mistycznie, bardziej tajemniczo.
0: Jak najbardziej, nie będę ukrywał, Osendowski w ogóle w moim życiu twórczym jest dosyć istotną postacią. Pamiętam, jak byłem nastolatkiem i mój ojciec podał mi jeszcze przedwojenne wydanie Lenina. Osendowskiego, powiedział, masz, czytaj. I wtedy się zachwyciłem Osendowskim, autorem zupełnie nieoczywistym, którego to jest w ogóle postać, która mogłaby mieć spokojnie osobną książkę o nim.
1: Najbardziej znana książka Osendowskiego, która jest podobno reportażem, autobiografią, no jest raczej w pewnym momencie książką, w której autor na swój temat i wydarzeń, które obserwował, mocno popuścił wodze fantazji.
0: Tak, zdecydowanie. Oczywiście mówimy o Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Chyba tam przede wszystkim najbardziej kontrowersyjne jest jego spotkanie z tym baronem w Mongolii. Chyba nie do końca tak wyglądało.
1: No i stąd mit, że Osendowski tak sfabularyzował swoje spotkanie z baronem Ungernem, tak przedstawił swoją osobę, że no, do dzisiaj w jego biografii to jest doradca Ungerna, prawa ręka a w końcu człowiek, który

0: wiedział, gdzie został ukryty jego gigantyczny, nieprzebrany skarb.
1: Tak, do tego stopnia, że kiedy umarł, to nawet żołnierze Armii Czerwonej rozkopali jego grób, licząc, że będą tam jakieś wskazówki.
0: No, inna wersja jest taka, że rozkopano jego grób po to, żeby przekonać się, że Osendowski, czyli osoba absolutnie do zamknięcia zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej, on umarł tuż przed ich wejściem, no, za książkę wspomnianą przez ciebie, Lenin.
1: Tak, no, ale też trzeba przyznać, że Osendowski był w ścisłej czołówce najlepiej sprzedających się autorów w dwudziestolecie międzywojennego.
0: Ale przejdźmy, wróćmy jeszcze raz do tych kresów polskich. To naprawdę był krajobraz czysto westernowy. Tam była kawaleria, która wchodziła do gry jak w każdym porządnym westernie, czyli Korpus Ochrony Pogranicza.
1: Tak, w ogóle samo powstanie korpusu to trzeba mieć świadomość, bo tak, mamy trochę w głowie, że istniała taka formacja, trochę też ze względu na to, że we wrześniu rzeczywiście zasłynęła wybitną dzielnością. Natomiast dlaczego w ogóle powstał Korpus Ochrony Pogranicza? No dlatego, że granica była tak dziurawa, że w roku 1924 po prostu doszło do nagłego wkroczenia całej masy dywersantów na teren Polski. Taką najsłynniejszą w ogóle tą akcją dywersyjną była bitwa pod Stopcami, a właściwie o Stopce, gdzie olbrzymi oddział dywersantów sowieckich odbijał więźniów. Do tego próbowano to jakoś wojskiem załagodzić, nie wyszło. No i wtedy ta decyzja, no, że musi powstać Korpus Ochrony Pogranicza, który po prostu uściśli granicę. To było tak, że co bodajże 6 kilometrów była strażnica. Tam był dosyć duży oddział właśnie żołnierzy korpusu. Oni patrolowali, oni zajmowali się właśnie tym, żeby żaden z przemytników nie przekroczył ani dywersantów granicy.
0: To były oddziały elitarne, dodajmy. Tak. Tam ludzie byli bardzo mocno selekcjonowani, świetnie wyposażeni. Między innymi tam trafiły pistolety maszynowe systemu Thompson.
1: Tak, i trzeba przyznać, że miało to niesamowity efekt, ponieważ rzeczywiście ten przemyt został bardzo szybko ukrócony. I rzeczywiście w momencie, w którym KOP powstał, granica stała się szczelna.
0: Jak to w ogóle wyglądało w takim porządku policyjno-dochodzeniowo-śledczym? Bo Korpus Ochrony Pogranicza był bardzo skomplikowaną formacją, bo ona odpowiadała i za ochronę granic, i trochę spełniała rolę żandarmeryjno-policyjną, i tak zwanego płytkiego wywiadu. Za to byli odpowiedzialni, mieli swoich własnych ludzi, agentów, wywiad, który penetrował w kilkadziesiąt kilometrów głąb Związku Sowieckiego. No i do tego to jeszcze były takie przyczółki polskości, które podobnie jak komisariaty policji miały nieść jakiś kaganek oświaty, czyli biblioteki, orkiestry,
1: teatrzyki. Zacznę od drugiej strony. Jest taki numer architektury z lat 30., w którym są przedstawione, w jaki sposób powinny być budowane obiekty Korpusu Ochrony Pogranicza i że dlaczego one powinny być w stylu polskim. Jest ileś wariantów, można było sobie wybrać, natomiast wszystkie były wariantami właśnie w stylu, tak powiedziałbym, polskiego dworku. I to był właśnie jeden z elementów właśnie propagowania polskości. Jeżeli się przejrzy regulamin Korpusu Ochrony Pogranicza, to na przykład można znaleźć zapis: grządki przy terenach Korpusu Ochrony Pogranicza powinny być zawsze zadbane. Ale też właśnie to, że na przykład dbanie o zabytki, dbanie o przyrodę. I to jest ta miękka rzecz, która pokazywała, w jaki sposób Korpus miał dbać o polską rację stanu na terenach przygranicznych.
0: Tam policja w ogóle miała coś do roboty, czy korpus był hegemonem w tej sytuacji, a policja tylko pomagała?
1: W tym pasie granicznym, gdzie był korpus, to właściwie policja miała do powiedzenia. Bezpośrednio w tym samym pasie przygranicznym, tam bodajże było do 5 kilometrów w głąb Polski, no to korpus był panem i władcą. I to rzeczywiście oni tam pełnili główny, ale oni byli właściwie bliżej wojska niż policji, żeby tak zobaczyć pewna struktura, no byli wyposażenie jak wojsko, umundurowanie było bliższe wojskowemu niż policyjnemu, też znacznie większe

0: kompetencji niż Straż Graniczna, która była z kolei na zachodzie Polski. Ten przyczółek, który miał ochronić rzeczywiście Polskę przed najazdem i rzeczywiście w o tym, jak to była niesamowita formacja, dobrze zorganizowana, no świadczy ich bohaterstwo we wrześniu 1939 roku. Nie dość, że dobrze operacyjnie funkcjonowali, to również bohatersko walczyli.
1: Czytałem takie statystyki, z których wynika, że właśnie na tych kresach mniej rozwiniętych, mniej zamieszkałych, sytuacja była dość dramatyczna, bo była duża przestępczość, była ogromna brutalność, a jednocześnie policjanci nie należeli do tych najlepiej wyszkolonych, że właśnie tam zdarzały się przypadki policjantów, którzy byli analfabetami.
0: Tak, znaczy no, musimy powiedzieć właśnie nie tyle dzikie pola, ile dzikie Polesie, bo to były te główne rejony. Rzeczywiście było tam tak, że ta administracja polska bardzo słabo wnikała. Zresztą to też wynikało z geografii, jeżeli spojrzymy na Polesie. Teraz, co prawda, Polesie wygląda zupełnie inaczej, bo zostało osuszone, ale wtedy rzeczywiście było tak, że masa miejsc była odcięta od świata. Znaczy, jak przychodziły stopy, to do wielu wsi w ogóle nie można było fizycznie dotrzeć, znaczy można było przepłynąć. Nawet duże miejscowości, ja widziałem zdjęcia z powodzi w Dawidgródku, no to to też właściwie wszystko tam pływało, a to była największa miejscowość Polesia przed Związkiem Radzieckim. Więc to też pokazuje, że znaczy, no tam po prostu trudno jakkolwiek zaprowadzić te realia, więc to można byłoby powiedzieć, że te dzikie pola to był ten teren między ostatnim dużym miastem, do którego można było się spokojnie dotrzeć na zachodzie i Korpusem Ochrony Pogranicza na wschodzie, tak, to pomiędzy. No bo rzeczywiście tam, gdzie było już Korpus Ochrony Pogranicza, to wyglądało trochę inaczej. Zresztą trudno o wielkie przestępstwo, jeżeli ma się perspektywę, że jak się dobrze wyjrzy, to się zobaczy kolejną placówkę Korpusu z jednej strony i kolejną z drugiej strony, prawda? I rzeczywiście tam mało co się mogło prześlizgnąć. No ale z kolei potem mamy właśnie tą przestrzeń pomiędzy, która jest dużo dziksza, niebezpieczniejsza. I dopiero potem próbowano właśnie w późnych latach 30. coś z tym robić. Jedną z takich rzeczy, to mnie strasznie rozbawiało, ilekroć to znajdowałem, były takie dramatyczne próby przekonania, że Kresy Wschodnie są świetnym miejscem dla turystów.
1: Paweł Żywuski, autor dwóch powieści sensacyjno-kryminalno-fantastyczno-historycznych z lekką nutką horroru, które rozgrywają się na Kresach Wschodnich. Syn Bagien, czyli Polesie, Czarne Złoto, czyli Trójmiasto kresowe. Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał, Polskie Radio 24. Zapraszamy za tydzień.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Prawie 58 minut po godzinie 23 już mamy, no i zbliżamy się do końca wieczornego programu w Polskim Radiu 24. Przygotowały go dla Państwa Kamila Kuzar i Dominika Malkut, a zrealizował Jakub Białobrzewski. Przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję, życzę dobrej nocy i zapraszam na serwis informacyjny, który już za niespełna dwie minuty na naszej antenie przedstawi go Państwu Ewa Worobiec.
2: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Promocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmarł 29-letni policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Nasilają się antyukraińskie nastroje w Polsce po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Nie żyje policjant postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym koło Bolesławca, poinformowała Komenda Główna Policji. 29-letni sierżant pracował w pionie kryminalnym Bolesławieckiej Komendy.
2: Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem podczas czynności prowadzonych na jednej z posesji. 33-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjanta. Jeden z nich trafił funkcjonariusza w głowę. Ranny policjant został natychmiast przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. Jego stan był wówczas bardzo ciężki. Po zdarzeniu 33-latek zaczął uciekać. Policjanci zatrzymali go po pościgu i zabezpieczyli pistolet. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego areszt na 3 miesiące. 29-letni sierżant Nathan Sieroń pracował w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariuszem był od niespełna 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu nasilają się antyukraińskie nastroje w Polsce. Eksperci apelują, by czerpać informacje tylko ze sprawdzonych źródeł. W wyniku ataku zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne.
3: Na pogłębianie się antyukraińskich nastrojów ma wpływ zaniepokojenie społeczeństwa, a do tego przyczynia się m.in. dezinformacja w sieci, mówi etyk profesor Przemysław Rottengruber.
4: Jesteśmy nadwrażliwi na sprawy, które nazwałbym, pomimo ich tragicznego wydźwięku, sprawami normalnymi. No cóż, przestępcy byli, są i będą, ludzie nie kontrolujący swoich emocji tym bardziej.
3: Ekspert z Uniwersytetu Adama Mickiewicza zwraca uwagę, że wpływ na tego typu nastroje mają też nierozwiązane kwestie historyczne, a także działania wielu polityków oraz oczekiwania obywateli.
4: Ten proces zbliżania się jest bardzo trudny, bo z jednej strony są wymagania, które stawiamy naszym gościom, które stawiamy przybyszom, ale z drugiej strony są wymagania, które powinniśmy koniecznie postawić sami sobie.
3: Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Biegli uznali, że mężczyzna jest niepoczytalny, na razie przebywa w szpitalu. Prokuratura przesłucha go, jak tylko pozwoli na to jego stan zdrowia. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziennikarz sportowy Andrzej Janisz tak podsumował to spotkanie na antenie radiowej Jedynki.
5: Koszmarne to było widowisko. Widowisko, w którym piłka latała głównie wysoko nad głowami zawodników, była wybijana na auty, gra była często przerywana, faule. Jedyne, co wychodziło jednym i drugim najlepiej, to były wzajemne pretensje do sędziego, machanie rękami, wykrzywianie twarzy, mimika. To były te główne elementy, jakie ja z tego meczu pamiętam.
1: Za to optymistyczne informacje płyną z Mediolanu, gdzie polscy siatkarze wygrali ze Słoweńcami 3-0 i powalczą o złoto Mistrzostw Europy. Nasi zawodnicy zmierzą się dziś z Francją. Dziennikarz sportowy Polskiego Radia Cezary Gurjew mówił na antenie Polskiego Radia 24, że nasi zawodnicy zagrali kapitalny mecz.
6: Ktoś powie, w półfinale łatwo pokonaliśmy Słowenię 3-0. Tak nie było, tylko rzeczywiście biało-czerwoni pokazali dzisiaj wielką klasę. Najważniejsza jest ta pomoc wszystkich zawodników. Każdy wnosi, no czasem nie widać tej ciężkiej roboty, tych podbijanych piłek, tej asekuracji. Także naprawdę biało-czerwoni zagrali wyśmienicie, no ale jutro będzie jednak ten poziom wyższy, bo Francuzi są w świetnej formie.
1: Finał i mecz o brąz w sobotę. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Noc Naukowców organizowana przez poznańskie uczelnie i instytucje naukowe. Otworzyły one swoje podwoje, by w ciekawy sposób przybliżyć naukę. Wśród zainteresowanych

0: Zainteresowanych byli najmłodsi.
1: Lubię się uczyć, ale dla mnie ciekawe jest to, że jakby jak działa ta matematyka, że na przykład jak jest takie 2 plus 2, to jakim cudem to nie mogło być na przykład 8, a nie 4?
2: Dziewczyny na Politechnikę.
3: Bardzo mnie interesuje chemia.
4: A dlaczego?
3: Bo bardzo lubię różne eliksiry.
0: W sumie zorganizowano 80 wydarzeń.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 do 11 stopni. W sobotę na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu też przelotny deszcz, a termometry pokażą od 14 do 18 stopni. Sześć minut po północy.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. A w studiu gość profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No śledziliśmy to, co działo się w Nepalu, z duszą na ramieniu, z trwogą i z przerażeniem, że w ogóle to się mogło wydarzyć, że taka siła, że tak niespodziewanie takie wydarzenie. Wiemy już, co się stało, bo najpierw było, że trzęsienie, potem że lodowiec. Tak. Już wiadomo, co było powodem?
7: Znaczy jesteśmy bliżej odkrycia tej tajemnicy. Pewności jeszcze nie ma. Prawdopodobnie, co się stało, to to, że doszło do oderwania się dolnej części lodowca, który tam wypływa z masywu Langtang. Czyli doszło do takiej lawiny lodowej, tak? Która się szybko zamienia w lawinę lodowo-kamienisto-błotną. I ona popędziła w dół. Te stoki w Himalajach są bardzo, bardzo oczywiście wysokie, tak? Oderwanie się lodowca wystąpiło na wysokości ponad 5000 metrów. Natomiast dno doliny rzeki Trisuli, w szczególności te przejście graniczne, z którego między Chinami a Nepalem, z którego obrazki widzieliśmy, leży na wysokości jakieś 1800 metrów, prawda? Czyli do pokonania...
6: 4000 różnic.
7: No prawie, tak. Ponad 3000 metrów. A zatem było co się rozpędzać. Prawdopodobnie co się stało, to to, że ta... inicjalna lawina lodowo-gruzowo-błotna uderzyła z impetem w dno Doliny Rzecznej i spowodowała zator wodny. Doszło do bardzo szybkiego spiętrzania się wody ponad tym zaporem i w końcu doszło do katastrofalnego w skutkach rozerwania się tej tamy, tej zapory. Tak? I doszło do powodzi, spływu takiego błotno-lodowo-gruzowo, który się po prostu zamienił, no z czasem, prawda, te fragmenty lodowca zamieniały się w wodę.
6: Ale to było nie do przewidzenia? To znaczy czasami jak jest powódź, no wiemy, w Polsce też mieliśmy do czynienia z powodziami, no to ta fala idzie, no czasami jest ta chwila na ucieczkę, na ratowanie się, a tutaj w zasadzie to był moment.
7: Powiem tak, jeżeli sytuacja dzieje się w Alpach, gdzie działa dobry monitoring, to można temu zapobiec. W maju 2025 roku doszło do podobnej katastrofy w południowej części Szwajcarii i ludzie zostali na czas ewakuowani. Zginęła chyba tylko jedna osoba, z tego co wiem. No tutaj oczywiście takiego monitoringu nie ma. Himalaje to są generalnie biedne regiony. Zresztą to jest wręcz niemożliwe póki co, żeby objąć tak olbrzymi masyw dokładnym monitoringiem. A zatem pytanie, czy to było do przewidzenia? I tak i nie, tak? Przy założeniu świetnie rozwiniętej infrastruktury tak. No ale w realiach obecnych, no nie.
6: Woda, błoto, lód i skały przemieściły się na ogromną odległość, niszczącą siłą. Zmiotły w zasadzie z powierzchni ziemi niewielkie miasto, ale jednak mieszkało tam sporo osób. No i tutaj dochodzimy do takiego najważniejszego pytania, co ten klimat i zmiana klimatu robi z lodowcami. Czy topniejący lodowiec to tylko mniej lodu, czy właśnie również bardziej niestabilne góry?
7: No, należy pytanie zadać o rodzaj lodu, tak? Znaczy, tu mamy do czynienia z tym, że wzrost ablacji, czyli topnienia, powoduje, że lodowiec jest bardziej, może być, nasmarowany wodą, tak?

0: W związku z tym trochę mniej przyczepny do podłoża. A poza tym topnieje wieloletnia zmarzlina, czyli grunt, który jest zimny, najczęściej zamarznięty w związku z tym. Jeżeli on rozmarza coraz głębiej w okresie letnim, no to powoduje to niestabilność stoków, tak? Więc zakładając, że ten trend się utrzyma, jest pewien znak zapytania, bo to nie tylko dwutlenek węgla, a także mamy naturalne oscylacje, które się na to nakładają. Więc jednoznacznie odpowiedzi, czy tego typu katastrofy będą namnażały się, prawda, tak, coraz bardziej, to nikt tego nie powie. No ale na pewno trzeba się na to przygotować. No więc w każdym razie stoki stają się niestabilne.
1: Czyli tak jak mamy taką na przykład bryłę lodu i zaczyna przechodzić odwilż i ona się rozpuszcza, właśnie ta woda się pojawia, to ona wtedy się odrywa, tak? Na przykład,
0: no tak, można w uproszczeniu powiedzieć.
1: Z dachu chociażby.
0: Można tak w uproszczeniu powiedzieć, tak.
1: To mniejszy kawałek oczywiście.
0: Tak, to znaczy, oczywiście można powiedzieć, że jak przetrwamy ten okres destabilizacji, to można liczyć, że na przykład roślinność, która wejdzie wyżej na stoki górskie, prawda, lasy, ustabilizują korzeniami, prawda? Więc to kto wie, tak? W niektórych miejscach to może zadziałać, tak? Póki co na pewno kierunek przygotowywania się na tego typu katastrofy, monitorowanie sytuacji za pomocą obrazowania satelitarnego czy pomiarów lidarowych jest jak najbardziej słusznym kierunkiem. Trudno to zrobić, jak mamy olbrzymie i nadal jednak biedne masywy górskie, jak Himalaje.
1: No ale mówimy o Himalajach, ale też wspomniał pan o Szwajcarii,
0: tak.
1: Czyli
0: no
1: jakby
0: tak.
1: Sytuacja klimatyczna jest podobna i tu się zmienia klimat i tu się zmienia, tylko tu jest monitoring i wcześniejsze reagowanie, a tam nie ma, w sensie w Szwajcarii jest,
0: w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że i tu się ociepla, aczkolwiek tu też znak zapytania, dlatego że szczerze mówiąc, jak szybko tam się ociepla, to do końca nie wiemy. Ostatnio się ukazał artykuł w wysokopunktowanym czasopiśmie, który mówi, że de facto najwyższe części Himalajów się schładzają od 30 lat, więc to nie jest tak, że cała kula ziemska jednorodnie się ociepla, to tak pulsuje, tak? Więc tutaj, no ale niewątpliwie w mniejszym masywie, jakim są Alpy, w dodatku mamy wysoko rozwinięte kraje, bogate, to oczywiście łatwiej jest zabezpieczyć ludzi. W związku z tym, jak doszło do oberwania lodowca w Szwajcarii w 2025 roku w maju, jedna osoba bodajże zginęła, tak? I w 2022 doszło do podobnej katastrofy, aczkolwiek dużo, dużo mniejszej, w masywie Marmolady, w Dolomitach, 7 osób bodajże zginęło, tak? No więc to są dużo, dużo mniejsze straty niż w przypadku w porównaniu z tym, co teraz miało miejsce na granicy między Tybetem a Nepalem.
1: Ale mówimy teraz o historii sprzed roku, sprzed miesiąca i sprzed kilku lat. Czy jeszcze, jakbyśmy
0: no tak,
1: się cofnęli,
0: znaczy,
1: to były takie
0: sytuacje? Możemy się jeszcze cofać. Znaczy, nie mamy oczywiście danych, które by pozwoliły powiedzieć, że obecne takie, powiedziałbym, katastrofy glacjalne są bezprecedensowe. No nikt tego jednoznacznie nie powie. Po prostu nie mamy takich danych. Niewątpliwie jest teraz natężenie, na przestrzeni ostatnich 20 lat tego typu zjawisk. I szczególnie niebezpieczne są, gdy rejon jest sejsmiczny. Pierwsze takie hipotezy były takie, że to wstrząs sejsmiczny oderwał skały, które uderzyły w lodowiec, tak? Teraz uważamy, że to raczej się lodowiec oderwał i on z takim impetem łupnął w skały, że spowodował wstrząs sejsmiczny. Natomiast w 1970 roku w Peru, w masywie Huascaran, doszło do wstrząsu sejsmicznego i olbrzymia płyta lodu, mniej więcej o wymiarach kilometr na kilometr, oderwała się i popędziła w dół, zamieniając się w gigantyczny, bardzo ponad 200 km na godzinę płynący jakiś spływ błotno-gruzowo-lodowy, w efekcie czego w ciągu kilku minut zginęło ponad 30 tysięcy osób. Więc to była jedna z największych katastrof takich glacjalnych.
1: Jak mówimy o zmianach klimatu, ociepleniu się naszego klimatu, to oczywiście związane są z tym zjawiska nietypowe, zjawiska pogodowe, ekstremalne zjawiska, silne nawalne deszcze, zawieruchy, wichury, gradobicia, no ale też to hasło topnienie lodowców, które od wielu, wielu lat pojawia się, że klimat się ociepla, lodowce się topią, topnienie lodowców następuje. Ale co to znaczy? W jaki sposób one się topią? Czy to jest porównywalne do tego, że mamy śnieg w górach i on się topi, jak przychodzi wiosna? Czy to topnienie lodowców to jest zupełnie inaczej? Gdzieś zaczyna się od środka, zaczyna się od góry. W jaki sposób to się dzieje? Jakbyśmy sobie chcieli to wyobrazić.
0: Oczywiście.
1: Taki lodowiec, który się topi.
0: Ogół procesów, które prowadzą do zmniejszenia się masy lodowca, nazywamy ablacją. Do tej ablacji zaliczamy przede wszystkim topnienie, czyli po prostu zamianę lodu w wodę. Ale może być też parowanie wody, tak? Lodu, sublimacja.

0: To jest intensywnie zachodzący proces na przykład w rejonach już blisko bieguna, tak? Znaczy w wysokiej Arktyce, czy też w rejonie Antarktyki. I mamy też cielenie się, czyli odrywanie się gór lodowych z klifów lodowych, które kończą się w wodzie. I to też jest takie zagrożenie, dlatego że jak taka bryła lodu, olbrzymia góra lodowa, oderwie się mechanicznej po prostu od klifu lodowego, wpadnie do wody, no to wtedy mamy falę tsunami, która może być też katastrofalna w skutkach. Natomiast w kwestii tych katastrofalnych zdarzeń, które pani jeszcze powiedziała, takich ogólnie hydrometeorologicznych, to nadal jest znak zapytania. Dlatego, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest jakaś korelacja pomiędzy ociepleniem a wzrostem intensywności, czy też, nie wiem, siły, częstotliwości, na przykład huraganów. De facto to jest sinusoidalnie się układa. Także tutaj byłbym ostrożny z takim jednoznacznym wyrokowaniem. I jeszcze powiem o tym topnieniu lodowców. Rzeczywiście lodowce górskie w skali świata topią się, tak można powiedzieć. No, zawsze się topią, co roku potem zyskują, ale no, generalnie mają bilans ujemny. To się objawia obniżaniem się powierzchni i cofaniem się czy u lodowców. Natomiast taka ciekawostka, która była jeszcze trudna do przewidzenia. Od jakichś 7 czy 8 lat ostatnio bilans mas lądolodu antarktycznego jest nadal ujemny, ale coraz mniej ujemny. Co może być przyczyną? Może być na przykład przyczyną zwiększony opad śniegu. Bo lodowiec się czuje dobrze, rozbudowuje swoją masę, nie tylko jak jest zimno. To oczywiście pierwszy warunek, ale drugi warunek jest taki, ile śniegu pada. Może być taki paradoks, że ocieplenie klimatu może spowodować większe opady śniegu i lodowiec się poczuje lepiej. Słynny lodowiec Taku na Alasce, jego sąsiedzi cofają się, można powiedzieć, czoła się cofają, a lodowiec Taku sunie do przodu.
1: Satelity pozwalają nam obserwować lodowce i można wiele rzeczy przewidzieć. No właśnie pytanie, czy nowa technologia, czy być może nadal wiedza naukowców pomoże sprawić i dowiedzieć się, jak będzie wyglądała góra. Czy ona na przykład się rozpadnie, czy ona się przemieści? Profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, i chciałam zapytać o te Himalaje, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo pod względem no, geologicznym, czyli takiej budowy, tak? Pod tym względem, że na przykład chcemy pojechać sobie w Himalaje, no nie mówię, że akurat najwyższy szczyt zdobywać, ale gdzieś po górach pochodzić. Czy to jest teraz niebezpieczne w związku z wydarzeniami z końca sierpnia? Czy te góry się jakoś zmieniają, że są mniej stabilne? Czy to w ogóle znaczy, da się sprawdzić?
0: Znaczy to zawsze było niebezpieczne. Do osuwisk dochodzi nawet w polskich Beskidach, co wynika też właśnie z budowy geologicznej, tak? Więc Himalaje są olbrzymim masywem. Są miejsca bardziej bezpieczne i są miejsca mniej bezpieczne. Ułożenie warstw skalnych na to wpływa przede wszystkim, tak? No i oczywiście wstrząsy sejsmiczne. A te z kolei zależą między innymi od uskoków geologicznych. Ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak przebiegają uskoki geologiczne w Himalajach, ale jest to generalnie bardzo żywy teren, tak? Himalaje się cały czas wypiętrzają. Podobnie jak Karpaty, podobnie jak Alpy. Wypiętrzając się, cały czas podlegają erozji, czyli można powiedzieć, ten teren cały czas pracuje. Ale jeszcze wracając do lodowców. Jeżeli mamy dolinę, proszę sobie wyobrazić, która nosi w sobie lodowiec i tego lodowca zabraknie, wówczas strome stoki, które były podcięte przez lodowiec, to są stoki litej skały albo na przykład moreny czołowej, nie mają już tego podparcia glacjalnego i są podatne na coś, co geolodzy nazywają, czy geografowie, procesy paraglacjalne. Paraglacjalne, czyli właśnie uwarunkowane zanikiem takiego podparcia glacjalnego. I to jest rzeczywiście rzecz, z którą ogólnie na świecie mamy do czynienia, nie tylko w Himalajach. Tak? Po prostu obniżająca się powierzchnia lodowców, cofające się czoło powoduje, że odsłania nam się bardzo niestabilny teren. Bardzo niestabilny teren, który podlega szybkiej erozji, osuwaniu się.
1: No pewnie deszcz, który pada, też to na to wpływa.
0: No oczywiście, że tak. Zmiany opadów atmosferycznych też mają znaczenie. W Himalajach jest taka ciekawostka, co odróżnia Himalaje, w szczególności te zachodnie od Alp, to jest, czy Karpatów, to jest to, że tam więcej pada śniegu latem. Zimą robi się zamrażalka, robi się sucho, bo wieje monsun kontynentalny, monsun zimowy. Jest sucho i bardzo, bardzo zimno, bardzo silne wiatry wieją. stąd spinaczka na 8-tysięczniki zimą jest dużo trudniejsza. I te lodowce, można powiedzieć, wpadają wtedy w zimą taką hibernację. Natomiast latem przychodzi monsun letni, który przynosi wilgoć z oceanu. To się zamienia w opad atmosferyczny śniegu, więc z jednej strony lodowce czują się, no, zyskują ten pokarm powyżej strefy akumulacji w polu firnowym, no a w dolnej części dochodzi do, przy okazji, wzrostu topnienia.

0: czyli można powiedzieć, że latem w Himalajach lodowce zaczynają żyć. Zyskują więcej niż zimą, ale też tracą więcej niż zimą, czyli przyspieszają swoje płynięcie.
1: A to jest zjawisko, które da się zaobserwować? To widać tak w ciągu tego sezonu, czy to rzeczywiście latami trzeba by badać, żeby zobaczyć, że coś się zmieniło?
0: Znaczy nie, no tak na oko, jak

0: zmieniło.
1: A jeżeli tak, jeżeli rewizytujemy ten sam teren, no to tak, jak najbardziej. No generalnie lodowce w większości mas, prawie we wszystkich masywach, może poza niektórymi, gdzie rzeczywiście ten bilans masy jest w miarę okej, ale w większości mamy bilans masy ujemny, no to z roku na rok widzimy, a to jest kilka metrów, czasem jest to 100 metrów nawet, cofnięcia się czoła lodowca. Najszybciej cofają się te lodowce, które, mówimy tak, cofają się lodowce, tylko trzeba oczywiście wiedzieć, że lodowiec zawsze płynie do przodu, znaczy w dół doliny, prawda, cofa się jego czoło. Więc najszybciej, najszybszy efekt cofania się czół jest wtedy, kiedy lodowiec wpływa do zatoki morskiej, do fiordu. I wtedy odrywają się góry lodowe. Takie lodowce od czasów XIX wieku cofnęły swoje czoła o 20, 30, nawet 40 kilometrów. A jak porównujemy to z lodowcami, które kończą się na lądzie, no to tutaj mamy dużo mniej zasięg przestrzenny tego cofnięcia na przestrzeni 150 lat. To jest 2 kilometry, może 4 kilometry, ale nie 40.
0: To już trudno zauważyć za naszego życia, że taki...
1: Znaczy nie, no ja jeżdżę na Islandię na przykład w miarę regularnie, to widzę. Widzę tak zwane moje lodowce, znaczy widzę. Rzeczywiście najczęściej recesji lodowca, czyli cofaniu się czół, towarzyszy rozrastanie się jezior proglacjalnych. To są takie jeziora, które kumulują wodę wytopnieniową i one są też bardzo niebezpieczne. Czyli niekoniecznie zagrożenie glacjalne wynika z tego, że lodowiec się może oberwać, zamienić się w lawinę, prawda, lodowo-błotną, ale z faktu, że może bardzo szybko spłynąć woda z jeziora, które rozwija się przy krawędzi lodowca, z przodu czy z boku. Taki spływ nazywa się w literaturze GLOF, czyli Glacial Lake Outburst Flood, czyli taka bardzo gwałtowna powódź glacjalna.
0: I z tym właśnie mieliśmy do czynienia 26 sierpnia w Nepalu.
1: Trochę tak, chociaż to nie było takie klasyczne, bo to było połączenie się lawiny, tak zwany glacial collapse, czyli lawiny lodowej, która spowodowała powstanie jeziora zaporowego na rzece Trisuli, a ta tama się wkrótce rozerwała. To była kwestia kilku godzin prawdopodobnie. Rozerwała się i poszła dalej powódź.
0: No i tego, jaka jest siła natury, nie da się w żaden sposób przewidzieć, bo mogło się różnie potoczyć. Mogła się pewnie ta sytuacja w różne sposoby rozwinąć, no ale to tak jak mówimy, natura jest nieprzewidywalna i...
1: Pod warunkiem, że nie mamy świetnego monitoringu. Są miejsca, gdzie ten monitoring jest świetny. Norwedzy na przykład monitorują stoki lidarem. Jeszcze obrazowanie satelitarne jest do tego i to wtedy możemy przewidzieć.
0: Dzisiaj razem z profesorem Maciejem Dąbskim przyglądamy się ruchom gór, ale przede wszystkim lodowców. No i pytanie o to, jak wygląda w ogóle taki lodowiec, bo cały czas mówimy lodowiec, lodowiec, góra lodowa, wieżna zmarzlina, ale jak tak naprawdę to wygląda? Czy to jest bryła lodu, czy to jest skała pomieszana z wodą, z lodem i ze śniegiem? Jak on jest zbudowany?
1: No więc właśnie, żeby powstał lodowiec, musimy mieć więcej opadu śniegu niż topnienia, tak? No wyobraźmy sobie, że lodowiec już istnieje, tak? No teraz mamy ocieplenie klimatu. Co to powoduje? Że granica pomiędzy strefą akumulacji a strefą ablacji przesuwa się do góry. Co to znaczy strefa akumulacji? To jest górna część lodowca, w której dominuje zysk masy. Jednym słowem, w uproszczeniu, więcej pada śniegu niż się topi lodu, śniegu i lodu, tak? Natomiast w dolnej części lodowca mamy strefę ablacji, co to znaczy, że ablacja, czyli głównie topnienie, dominuje nad akumulacją. W Alpach jest taka, bo w Himalajach już to trochę co innego, ale w Alpach jest taka sytuacja, że ablacja zachodzi na całej powierzchni lodowca latem, a potem zimą na całej powierzchni lodowca dochodzi do akumulacji. Ale w dolnej części akumulacja śniegu ustępuje ablacji. Po prostu bilans wodny jest, to glaciolodzy badają, wbijając tyczki ablacyjne w dolnej części lodowca, a w górnej części przede wszystkim robi się wkopy w polu firnowym i patrzy się, ile tego śniegu przybyło, jaka jest jego gęstość, prawda? I to się wszystko przelicza na milimetry słupa wody, prawda? Wtedy możemy mówić, czy dany rok zamknął się bilansem dodatnim, czy bilansem ujemnym. Jeżeli dany rok zamyka się bilansem dodatnim, paradoksalnie są lodowce, które nadal mogą mieć bilans dodatni, to wówczas ta linia równowagi, gdzie bilans jest zerowy, czyli granica pomiędzy polem akumulacji a polem ablacji, przesuwa się w dół.
0: Profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my usłyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppen, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: samo zdrowie.
1: Rodzice, proszę Państwa, dbając o rozwój swoich dzieci, zapisują je na wiele zajęć pozalekcyjnych. I dziś w audycji Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 zastanowimy się, jak to obciążenie, a nawet powiedziałbym przeciążenie tych młodych ludzi wpływa na ich zdrowie psychiczne. Artur Wolski, a naszą gościnią jest pani Justyna Czerniawska, psycholożka. Pani reprezentuje poradnię zdrowia psychicznego grupy LuxMed.
2: Dzień dobry.
1: Ale także pracuje pani z dziećmi i młodzieżą w poradni zdrowia psychicznego Harmonia.
2: Tak jest.
1: Ile zajęć dodatkowych powinno mieć dziecko we wczesnej i późnej szkole podstawowej? Bo na pewno są jakieś normy, jakieś wzorce, z którymi warto się zapoznać, żeby zapisując to dziecko na ileś tam tych dodatkowych zajęć, kierować się tymi działaniami w kierunku budowy jego potencjału zdrowia, żeby się dobrze rozwinęło i rozwijało, a nie żeby to dziecko udusić zajęciami.
2: Chciałabym mieć taką bardzo uniwersalną odpowiedź, ale to troszeczkę zależy. To znaczy tak, to co będzie ważne, to oczywiście czas wolny, czyli fajnie by było, żeby dziecko tak w tygodniu miało przynajmniej te dwa popołudnia takie dla siebie, właśnie na taką nudę, która będzie powodować gdzieś tam rozwój tej kreatywności i sprawczości. Natomiast same zajęcia dodatkowe, to trochę zależy od dziecka, od jego cech, od temperamentu, od tego, ile ma już różnego natłoku obowiązków, więc nie ma takiej jednej konkretnej liczby, że powinno mieć dwa zajęcia w tygodniu. Raczej to zależy od danego dziecka.
1: Trzeba po prostu dokładnie obserwować nasze dziecko, poznać potrzeby tego dziecka.
2: Rozmawiać.
1: I rozmawiać. O właśnie, co dzisiaj wcale takie oczywiste nie jest, prawda, w domach. Natomiast, no jak ludzie mają dwójkę albo trójkę dzieci, no to robi się też pewien wyścig, no bo jedno dziecko ma dwa albo trzy zajęcia, no to drugie nie może mieć mniej, chociaż jest różnica wiekowa. No i to jest chyba też niezbyt dobry wybór, żeby zastosować tę samą miarkę do różnych wiekowo dzieci.
2: Tak, młodsze dzieciaki, myślę sobie tutaj, powiedzmy, takie klasy 1-3, rzeczywiście będą tych zajęć wymagały troszeczkę mniej, bo są jeszcze mniejsze, mają inne potrzeby. Natomiast starsze dzieciaki, już tutaj klasy, powiedzmy 4, rzeczywiście tych zajęć mogą mieć troszeczkę więcej. Natomiast znowu bardzo ważna jest ta rozmowa i obserwacja, ile dziecko w ogóle daje radę, bo to też nie chodzi o to, żeby ono właśnie było takie dzielne i dawało radę na maksa, tylko żeby te zajęcia, które ewentualnie gdzieś tam są, żeby one były miłe i przyjemne.
1: A co pani myśli jako psycholog? Bo przecież w szkołach myślę, że działają takie różne kółka, różne są zajęcia dodatkowe. Niekoniecznie ten dzieciak musi być gdzieś wożony na drugi koniec miasta. Jak już wychodzi ze szkoły, to pakujemy go w samochód i na siłę wieziemy gdzieś daleko, żeby on tam jeszcze się katował kolejnymi zajęciami. A jak już wychodzi po tych zajęciach półprzytomny, to wieziemy go na basen, bo uważamy, że to dziecko odpocznie. No właśnie, ale to chyba wymagałoby od nas, żebyśmy trochę bardziej zaprzyjaźnili się ze szkołą i zrobili research, co szkoła ma do zaproponowania, prawda?
2: Jak najbardziej. Robimy research, co tam w ogóle jest dostępne i rozmawiamy z dzieckiem, czy coś na przykład go interesuje z tego researchu, z tych dodatkowych zajęć. Szczególnie jeżeli mamy do dyspozycji zajęcia, które w zasadzie są w szkole i można ten czas spożytkować w szkole, nie trzeba gdzieś tam wodzić na te dodatkowe zajęcia.
1: Jeszcze jest tutaj jeden atut do tych zajęć, które są w szkole, dlatego że dzieci pozostają w tym samym własnym środowisku, które dobrze znają. Czyli relacje, które się nawiązują z nimi już na innej płaszczyźnie, nie szkolnej, ale tych zajęć dodatkowych, mogą być rozbudowane o zupełnie nowe wartości. Prawda?
2: To prawda. Ułatwia to budowanie relacji, utrzymywanie tych relacji, bycie gdzieś tam w grupie, w której jest się w zasadzie pewnie większość czasu, no bo jednak jest się w szkole.
1: Ale także, jeżeli to się odbywa w szkole i dzieciak jest z tych zajęć zadowolony, no to takiego dowartościowania, że jednak ta szkoła fajna jest.
2: Oczywiście. To taki plus dodatkowy, bym powiedziała.
1: A no właśnie, no to jak wybierasz te zajęcia dodatkowe, to pewnie znowu nie ma recepty. No ale spróbujmy jakoś naszym rodzicom, opiekunom podpowiedzieć, żeby nie utonęli w tym gąszczu informacji, bo zazwyczaj dorośli idą na łatwiznę, otwieramy internet, wrzucamy w Google.

0: ogóle temat i sztuczna inteligencja nam wywala ileś ofert, no i bierzemy pierwszą lepszą z brzegu i tę, która jest najtańsza i najbliżej.
1: I pewnie przeszukanie internetu jest dobrym pomysłem, bo czasem można tam znaleźć naprawdę fajne zajęcia, natomiast to nie powinno działać tak, że wybieramy pierwszą z brzegu. Takie zajęcia powinny być dostosowane przede wszystkim do dziecka, czyli do jego zainteresowań, do tego, czy będzie mogło się rozwijać na tych zajęciach. Jak mamy dziecko, nie wiem, bardziej ruchliwe, no to nie zapiszemy go na zajęcia stricte takie siedzące, bo będzie się tam męczyć. Trzeba porozmawiać o zainteresowaniach tego dziecka. Czy dla niego byłoby to w porządku, gdyby na przykład chodził na zajęcia X, czy na przykład wolałby coś innego? To znaczy, jeżeli mamy dziecko, które obserwujemy, że potrzebuje dużo ruchu, to zapisanie na zajęcia właśnie takie stricte przy stoliku, gdzie nie wiem, na przykład godzinę będziemy siedzieć, może być dla niego trochę taką karą, może w cudzysłowie powiem. Więc najlepsze by były takie zajęcia, powiedziałabym, pół na pół. Na przykład jakieś takie grupowe, gdzie mimo wszystko jest dużo aktywności, ale jednak trzeba przez tą chwilę się skupić i wytężyć głowę, obgadać jakieś zasady, poznać zasady, coś ustalić i wtedy to będzie takie połączenie tych dwóch światów, że mimo wszystko ten ruch będzie, ale też będzie ten kawałek na moment skupić. Więc to będą fajne zajęcia, bo będą ruchowe, ale też nie będzie kara za to, że trzeba siedzieć przy ławce na przykład.
0: Tłem naszej rozmowy jest oczywiście dbałość o zdrowie psychiczne dzieci. Z tym bywa różnie, prawda? Też jak robimy badania na ten temat. Ale tak się zastanawiam, czy nie jest też wskazane, żeby rodzice jednak mieli kontakt z pediatrą, z lekarzem pierwszego kontaktu, żeby też od strony medycznej określić stan psychofizyczny dziecka, prawda? Ponieważ to będzie jakaś baza, która będzie dla nas takim fundamentem, na którym będziemy dalej podejmować decyzje co do wyboru tych zajęć dodatkowych. Jak dziecko okaże się, że ma ADHD, albo jest może takim dzieckiem w kierunku autystycznym, albo może depresyjnym, też się zdarza, to wtedy te decyzje będą kompletnie inne, prawda?
1: Oczywiście, one wtedy rzeczywiście będą inne, natomiast dalej gdzieś tam w porozumieniu z dzieckiem tak, żeby nie wrzucać go na głęboką wodę, to znaczy nie wrzucać go w takie zajęcia, które będą w jakiś sposób przytłaczające, kompletnie będą odbiegać na przykład od zainteresowań danego dziecka, czyli bierzemy pod uwagę bardzo dużo różnych czynników, natomiast znowu pewnie wracamy też do takiej rozmowy i komunikacji, czyli na przykład jak już wybierzemy jakieś zajęcia, to nie stawiamy przed faktem dokonanym, bo to będzie dla ciebie dobre, tylko też musimy porozmawiać, wytłumaczyć na przykład, dlaczego wybieramy zajęcia X, a nie Y, dlaczego te zajęcia będą lepsze, a tamte na przykład sobie odpuścimy na chwilę obecną.
0: A co pani myśli jako psycholog, żeby, tylko musi nam się jako rodzicom i opiekunom chcieć, żeby porozmawiać z nauczycielem, z wychowawcą, bo jednak co by tu dużo powiedzieć, ten dzieciak w tej szkole siedzi ileś godzin i czasami bywa tak, nie jest to dobre, ale no tak się zdarza, że nauczyciel wie więcej o tym dziecku, aniżeli rodzice. I przegadać to z nauczycielem, który to dziecko obserwuje i wybrać razem z wykształconym pedagogiem, który podpowie, czy rzeczywiście nasz wybór tych dodatkowych zajęć, którymi chcemy obciążyć dziecko, nauczyciel widzi, jakie ma efekty w nauce też ten dzieciak, czy on to udźwignie, czy to nie będzie dla niego za duże i czy te wybory, które będziemy podejmować, będą słuszne. Co pani o tym sądzi?
1: Myślę, że jest to dobry pomysł. Też musimy pamiętać, że dzieci zupełnie inaczej zachowują się w szkole, a zupełnie inaczej zachowują się w domu, czy nawet gdzieś tam z rówieśnikami. Więc takie spojrzenie od kilku stron, czyli gdzieś tam nauczyciela, pedagoga, czy nawet psychologa szkolnego i rodzica, może bardzo pomóc w wyborze zajęć docelowych.
0: A powiedzmy, że już to dziecko zapisaliśmy na jakieś zajęcia, no i okazuje się tam po miesiącu, że ono jest z tego niezadowolone, mówi nie, nie podoba mi się, jest nudno, nie chcę tam chodzić. No my się uparliśmy, już pomijam to, że zapłaciliśmy za pół roku z góry na przykład. No i szkoda nam, żeby te pieniądze przepadły. No i teraz staramy się to dziecko zmotywować, no więc czy są jakieś metody, jakieś sposoby, jak przegadać to z dzieckiem?
1: Pewnie najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to po prostu zrezygnować.
0: Albo nakrzyczeć na dziecko.
1: Albo nakrzyczeć, tak. Oczywiście to będzie działać tak, że my nikogo na siłę na zajęcia nie zaprowadzimy, bo to wtedy będzie wpływać na samopoczucie, czyli gdzieś tam na zdrowie psychiczne. Natomiast my musimy obserwować, jak bardzo dziecko nie chce chodzić na te zajęcia. I teraz tak, pewnie na początku fajnie by

0: było porozmawiać, dlaczego ktoś nie chce chodzić na te zajęcia. Ustalić zasadę, pójdziemy, nie wiem, na 2 zajęcia, 3 zajęcia, zobaczymy, jak dalej będzie nieprzyjemnie, niefajnie z jakiegoś powodu, to poszukamy innych zajęć. Czyli my nie rezygnujemy z zajęć, ale raczej dajemy taką alternatywę, tak, żeby też nie uczyć, że jak coś nam nie odpowiada, to my od razu uciekamy, rezygnujemy i jest to nieistotne, tylko raczej dajemy taki zamiennik, ale ten zamiennik pojawia się dopiero po czasie, czyli nie od razu, nie podoba mi się, więc rezygnuję, tylko umawiamy się, okej, może rzeczywiście te zajęcia nie są dla ciebie, ale spróbujmy może jeszcze 2-3 razy, jak po tych razach stwierdzimy, że jest niefajnie, to wybierzemy coś innego.
1: Spadek motywacji w podjętych działaniach to jest rzecz, która i dla dorosłych, ale także i dla dzieci jest faktem. To się zdarza. No i teraz nawet dziecko to zatrybiło, no chodzi chętnie, fajnie i nagle trach, nie wiadomo co się stało. Dziecko się w sobie zamyka, nie chce chodzić na te zajęcia. No i co wtedy? Jakich użyć argumentów? Jak z nim w ogóle rozmawiać? I przede wszystkim jak zdiagnozować tę sytuację, co jest powodem, bo widzimy, że coś z jego tym zdrowiem i stanem psychicznym dzieje się niedobrego.
0: I tu jest takie trudne zadanie, bo rzeczywiście czasem może zadziać się tak, że na przykład będą pojawiać się jakieś stany lękowe, czy nawet depresyjne w kontekście zdrowia psychicznego danego dziecka i wtedy rzeczywiście najgorszą rzeczą jest zostawienie na tych zajęciach, bo być może, nie wiem, w grupie się coś dzieje, ktoś jest niemiły, wydarzyła się jakaś sytuacja, więc my nie chcemy pchać dziecka na siłę na te zajęcia, tylko raczej musimy zadbać też o tą stronę psychiczną. Natomiast, żeby zadbać o tą stronę psychiczną, my musimy też porozmawiać. To znaczy, pracując z dziećmi, bardzo często pada komunikat, bo tak, albo bo nie chce. Jeżeli słyszymy taki komunikat, to ciężko jest nam podjąć adekwatne działania do tego komunikatu, bo być może on po prostu nie chce chodzić na te zajęcia i wtedy się umawiamy. 2-3, jak będzie beznadziejnie, to zmienimy zajęcia. Natomiast jeżeli obserwujemy na przykład obniżone samopoczucie przez dłuższy czas to tutaj myślę, że takie 2 tygodnie powiedzmy, trudności ze snem, dziecko wychodzi z tych zajęć i widzimy, że po zajęciach ma bardzo obniżone samopoczucie, to być może to jest ten moment na taką rozmowę, czy tam na tych zajęciach nie dzieje się coś niefajnego.
1: No dobrze, a powiedzmy, że się uparliśmy i uważamy, że dziecko przesadza, nie chcemy tego zauważyć, zmuszamy dzieciaka, no bo zapłacone, niech chodzi. To jak pani myśli, jakie będą konsekwencje takiej decyzji osoby dorosłej, rodzica, na zdrowie psychiczne tego dziecka?
0: Obniżone samopoczucie, trudności ze snem, wybuchy złości i czasem pewnie w skrajnych przypadkach nawet takie zachowania agresywne.
1: Co będzie sprawiało pewne kłopoty też wychowawcze i edukacyjne i kto wie, czy ono też w szkole się nie obniży, prawda? I nie zacznie mieć kłopotów z tą edukacją taką standardową.
0: To prawda. Może pojawić się taki bunt w stosunku do rodziców, to znaczy, że skoro rodzice wysłali mnie na te zajęcia, ja nie chciałem, no to trochę zrobimy po złości i ja też będę się buntować w innych obszarach, czyli też pojawi się pogorszenie na przykład relacji.
1: I zobaczymy, kto wygra. Chyba to trzeba uwzględniać, prawda? No zresztą to są podstawowe wiadomości z pedagogiki rozwojowej i psychologii. No i warto, proszę Państwa, jak się ma dziecko, chociaż odrobinę poczytać, żeby po prostu nie popełniać kardynalnych błędów, prawda?
0: To prawda. I to, że dziecko jest obserwatorem, jest bardzo ważną informacją, bo musimy pamiętać, że dziecko uczy się poprzez obserwację zachowań rodziców, bo z nimi spędza najwięcej czasu, no gdzieś tam najwięcej się widzą, więc dzieci się uczą poprzez tą obserwację, więc jeżeli rodzic zachowuje się jakoś i wysyła mnie na siłę na te zajęcia, no to ja też będę jak rodzic, nie? I też na siłę nie będę na przykład gdzieś tam chodził, nie będę się uczył.
1: No właśnie, pamiętajmy, że dziecko będzie dojrzewało i jak rysująca się agresja gdzieś w dziecku zakiełkuje, no to potem jak dojrzeje, no to może być z takiego człowieka ktoś trudny do współżycia i do w sumie razem podjęcia pracy, to nie stworzy dobrej atmosfery w zespole i tak dalej, mogą być kłopoty, prawda?
0: To prawda.
1: Ciekawe, co w poradni zdrowia psychicznego w Harmonii dzieje się każdego dnia, tak na co dzień, jakiego typu porady, jakiego typu zajęcia pani prowadzi, żeby budować potencjał zdrowia małego człowieka?
0: To pewnie zależy, to chyba będzie moje ulubione słowo, ale to zależy, z jakimi trudnościami przychodzi i rodzic, i dziecko, bo czasem te trudności, one zupełnie inaczej wyglądają w oczach rodzica, a

0: zupełnie inaczej wyglądają w oczach dziecka. Myślę sobie, że my możemy podzielić na takie dwa obszary w zasadzie te interwencje, które się dzieją w gabinecie, czyli właśnie takie stricte poradnictwo. Ustalamy sobie właśnie pewne zasady funkcjonowania, na przykład tak jak tutaj rozmawialiśmy o zajęciach, że niekoniecznie musimy wszystko rzucać, ale spróbujmy troszeczkę inaczej, może jakieś inne zajęcia. No albo już w takich zaawansowanych trudnościach, no bardzo często pracujemy po prostu terapeutycznie, czyli że my już pracujemy właśnie nad samopoczuciem, nad nastrojem, nad różnego trudnościami z lękiem, no bo gdzieś tam to już poszło troszeczkę za daleko.
1: Popracować nad tym?
0: Oczywiście.
1: Są jakieś narzędzia, metody, tak, do tego? Ale to jest rozmowa, na czym to polega?
0: To zależy od wieku dziecka. Czasem rzeczywiście jest to stricte rozmowa i uczymy się pewnych technik radzenia sobie z daną trudnością, oczywiście odpowiednio do trudności, a czasem uczymy się poprzez zabawę. Tutaj mam na myśli właśnie takie dzieciaki młodsze, gdzieś tam powiedzmy te klasy 1-3, gdzie wykorzystujemy różne gry, rozmawiamy sobie o emocjach, uczymy się różnych zasad, na przykład funkcjonowania w oparciu po prostu o zabawę.
1: Psycholog, który prowadzi takie zajęcia z dziećmi, czy pedagog, musi mieć anielską cierpliwość, bo czasami dzieci potrafią człowieka wyprowadzić z równowagi i doprowadzić do białej gorączki, jak to niektórzy nazywają. Jak ten stan opanować? Być może to są też ćwiczenia naszego układu nerwowego, żeby nie wybuchać, tylko jednak reagować, czyli to też w jakiś sposób wpływa na nasze zdrowie, żeby się opanować. Jak to zrobić?
0: Lata praktyki, tak sobie myślę. Myślę sobie, że nie da się być psychologiem w pewien sposób bez cierpliwości. Natomiast to nie jest tak, że my też nie możemy pokazać na przykład na takim spotkaniu, że coś nas denerwuje albo coś nas właśnie niecierpliwi, bo tak jak dane dziecko ma możliwość wyrażenia gdzieś tam tego stanu emocjonalnego i nauki, co się z nim teraz dzieje, tak my też możemy pokazywać, oczywiście w sposób ograniczony gdzieś tam te emocje. Natomiast ja sobie myślę, że czasem to nawet nie dzieci powodują duże emocje, ale rodzice.
1: A to prawda. A ja myślę, że też dla dziecka to jest dobrym sygnałem, bo ono też poznaje pewne wartości, że nie wszystko na świecie jest tylko wspaniałe i dobre, że trzeba też czasami poddać się, ale takiej sensownej krytyce, która ma nie zniszczyć tego dzieciaka, tylko ukierunkować go i w taki delikatny sposób mu zwrócić uwagę, słuchaj, tu jest błąd, tu zobacz, można by było to zrobić inaczej, a spróbuj to poprawić, bo będzie lepiej, osiągniesz lepsze wyniki, spróbuj to zrobić. Zobaczysz, przekonasz się i potem mi opowiesz, czy miałem rację, czy się myliłem.
0: To prawda, to jest właśnie to doświadczenie, o którym my wspominaliśmy, że doświadczenie i obserwacja, że dzieci obserwują rodziców, ale też będąc w gabinecie, jednak obserwują tego psychologa. Mam nadzieję, że słuchają na tych naszych spotkaniach naszych wniosków, które my sobie wyciągamy względem na przykład danej trudności, ale też to pokazywanie emocji, czy gdzieś tam rodzica, czy na przykład psychologa w gabinecie też uczy tego, że te emocje w zasadzie mogą się pojawiać, tylko my musimy się nauczyć czasem zakomunikować daną emocję, nie na przykład wybuchem czy złością, tylko że możemy w troszeczkę inny sposób coś zakomunikować.
1: My dzisiaj rozmawiamy o tych zajęciach dodatkowych i przeciążeniu, które bardzo często rodzice fundują swoim dzieciakom i to, jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne. No co by nie mówić, to te zajęcia przeważnie są komercyjne i one trochę kosztują. Nie wszystkie rodziny, nie wszyscy rodzice mogą sobie w ogóle finansowo na to pozwolić. No i jak dzieciaki są w pewnej społeczności takiej klasowej, tam są różne dzieci z domów bardziej zamożnych, bardzo zamożnych i tych trochę biedniejszych, no to jak powiedzmy rodzice nie są w stanie zapisać dzieciaka, no bo ich nie stać na takie zajęcia, to czy w tym dziecku, które jest z tych trochę uboższych domów, nie rodzi się coś takiego, że ono jest gorsze, że nie ma takich zajęć, że dzieje mu się jakaś krzywda, albo rodzice o niego nie dbają. No, dziecku jest trudno to wytłumaczyć jakoś racjonalnie i powiedzieć, no słuchaj, no, nie mamy pieniędzy i dlatego to nie robimy. Jak rozwiązać ten problem? Jak spowodować, żeby chociaż jakieś jedno zajęcie zrobić, żeby ten dzieciak czuł się dowartościowany?
0: Ja myślę, że tutaj te zajęcia na przykład szkolne, o których my porozmawialiśmy, są dobrą opcją. Też tak sobie myślę, że są różne fundacje, które też organizują na przykład takie zajęcia dodatkowe i można śmiało z nich korzystać.
1: I one są najczęściej za darmo.
0: To prawda, tylko trzeba je po prostu znaleźć i to pewnie będzie wymagać

0: trochę więcej pracy niż właśnie wklepanie w internet konkretnej nazwy zajęć. Natomiast istnieją takie fundacje, prowadzą różne zajęcia, więc śmiało można z nich korzystać.
1: Opowiedziała o tym Justyna Czerniawska, pani jest psycholożką. Artur Wolski, ja też państwu bardzo dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: Donald Trump i Xi Jinping spotkali się w Waszyngtonie, ale po tej wizycie, wizycie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin, wizycie, o której głośno było jeszcze zanim się na dobre rozpoczęła, po niej nadal więcej wiemy o skali amerykańsko-chińskiej rywalizacji niż o konkretnych ustaleniach obu przywódców. Szczegóły porozumień handlowych Amerykanie mają dopiero przedstawić, a jednym z najważniejszych tematów rozmów była sztuczna inteligencja. I dlatego właśnie o AI, no i o tym, dlaczego stała się ona jednym z najważniejszych pól rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, dzisiaj porozmawiamy. Naszym gościem jest dr Mariusz Wolf, amerykanista, politolog i wykładowca akademicki z Nowego Jorku.
5: Witam ciebie, Wojtku, witam serdecznie słuchaczy, serdecznie pozdrawiam z bardzo słonecznej doliny rzeki Hudson.
4: Trochę zazdrościmy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Warszawie, ale jesień ma swoje prawa. No dobrze, do rzeczy. W każdym razie, zacznijmy od samego tego spotkania Trump-Xi Jinping, o którym niewiele wiadomo. Po tym spotkaniu obaj przywódcy się wypowiadali, ale trochę nie chcę państwa czasu marnować na wysłuchanie gładkich słów, przynajmniej z pozoru gładkich słów, z których właśnie z pozoru nic nie wynika. Sama sztuczna inteligencja trafiła już na stół rozmów właśnie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Czy z punktu widzenia Waszyngtonu chodzi jeszcze o technologię i gospodarkę, czy już bardziej o to, kto będzie najpotężniejszym państwem świata za kilkanaście lat?
5: No to chyba nie ma wątpliwości. Już w tej chwili wiemy, że wielkie modele językowe, które potocznie nazywamy sztuczną inteligencją, która trafiła także pod strzechy, bo przecież już każdy z nas właściwie jej używa, jest tym złotym gralem, który każde szanujące się wielkie państwo chce złapać i być pierwszym, że tak powiem, w tej potyczce, w tej pogoni za tą sztuczną inteligencją. Jasna sprawa jest, że dla Donalda Trumpa AI to przede wszystkim źródło potęgi państwa. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, zresztą on wielokrotnie sam o tym mówił, że jego administracja łączy to pierwszeństwo z przewagą gospodarczą, wojskową, możliwościami, właściwie nieograniczonymi możliwościami, takimi, które nam się jeszcze nie śnią tak na dobrą sprawę, bo zdaje się, że my do końca nie rozumiemy tak naprawdę, jak AI jest w stanie wpłynąć na życie nie tylko narodów i nie tylko na to, kto wygra potencjalną potyczkę militarną, ale na to także, kim w ogóle będzie człowiek za jakiś czas, bo to się zaczyna robić powoli taką filozoficzną dyskusją, a nie tylko politologiczną.
4: Zwłaszcza, że jeśli my do końca nie wiemy, co robią z nami media społecznościowe, które wcześniej przecież były no, kilkanaście lat przed sztuczną inteligencją, to co dopiero mówić o wynalazku, który wszedł w życie do takiego powszechnego użycia 3 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, prawda? No dobrze, ale dlaczego...
5: Nie więcej 3 lata temu, wejdę ci słowo, już pojawiło się pierwsze ostrzeżenie i to takich firm, które zaczęły zajmować się tym AI-em. Ostrzeżenie przed właśnie potencjalnymi skutkami czy potencjalnym wpływem tej tak zwanej sztucznej inteligencji na życie świata. I rzeczywiście, i oprócz takich rzeczy, których pewnie możemy się domyślać, takich jak, nie wiem, cyberataki na przykład, może jakieś gigantyczne oszustwa, prawda, czy pomoc w tworzeniu jakichś niebezpiecznych broni na przykład. Ale tak naprawdę, czego obawiali się wówczas, bo te 3 lata temu, to zdaje się w maju podpisano taki dokument. Przede wszystkim podpisano ten dokument, a nikt nie zatrzymał się i każda z firm, która podpisała ten dokument, jak najbardziej stara się to swoje AI rozwijać.
4: No dobra, czy wiemy w takim razie,

0: już chyba dlaczego Trump tak mocno postawił na AI, tak? To jest dla niego element wyścigu mocarstw.
1: Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wydaje się, że jeżeli... Bo on wychodzi z takiego założenia... Może powiedzmy sobie to tak. On chyba chce uniknąć tego, co Europa zrobiła ze sprawami klimatycznymi czy środowiskowymi. To znaczy jednostronne zwolnienie produkcji i zatrzymanie wszystkich fabryk nie sprawiło, że inne potencjały, inne kraje, które również aspirują do tego, żeby być potęgami gospodarczymi, takie jak, nie wiem, Chiny, Indie, ale całe mnóstwo innych krajów, że oni również nagle zatrzymają wszystkie fabryki po to, żeby uzdrawiać klimat. I Trump wychodzi z analogicznego założenia. Czyli to... Stany Zjednoczone nie mogą zatrzymać się po prostu w tym wyścigu zbrojeń, że tak powiem, w sztucznej inteligencji, licząc na to, że właśnie inne państwa po prostu zrobią to samo. No a już ustaliliśmy, że to jest takie, to jest tak gigantyczna broń, że do końca nawet nie wiem, jaki ona może mieć wpływ na nas wszystkich. Ja jestem o tym święcie przekonany i żałuję, że tak mało się ciągle o tym mówi.
0: To jest trochę tak, rozumiem, że jak często w Polsce środowiska konserwatywne mówią a propos zmian klimatu, tak? Czyli po co Europa ma być zielona, skoro inni i tak trują, to jest bez sensu. Mniej więcej to jest tego typu myślenie w głowie.
1: Wydaje się, że to raczej jest dosyć prosty taki sylogizm, powiedzmy. Niestety, i tutaj Trump jakby rzuca wszystko na jedną kartę, to jest zbyt potężna rzecz, żeby po prostu oddać to w ręce ideologom, tym muszą zajmować się po prostu biznesmeni i wojskowi prawdopodobnie, no bo któż jeszcze mógłby tutaj mieć dużo większy wpływ. To jest tak potężna sprawa. Zresztą wiele działań Donalda Trumpa, nie tylko jego, ale także biznesu związanego z AI, jakby wskazuje na to, że to jest rzecz, w którą warto wchodzić, warto inwestować i kto pierwszy jakby tam znajdzie się w czołówce tej pogoni za rozwojem sztucznej inteligencji, no to później już inni nie będą potrafili go dogonić i to rzeczywiście jest rzecz, którą obserwuje się cały czas. Będziemy może jeszcze rozmawiać później, ale to rok, na początku tego roku nawet pojawiła się taka ciekawa teoria, żeby na Grenlandii, tak, na tej wyspie należącej do Danii właśnie, żeby powstało jakaś taka eksklawa, która nie będzie podlegała żadnemu państwu, żeby tam zbudować jakieś wielkie centra informatyczne, no bo ponieważ jest tam chłodno, a one zużywają mnóstwo prądu, produkując jednocześnie mnóstwo ciepła.
0: To pozwól, takie pomysły się pojawiały. Pozwól, że tu tak trochę wrzucę kij w szprychy, piasek w tryby, jakkolwiek to nazwiemy. Do Grenlandii rzeczywiście za chwilkę jeszcze wrócimy też w tym kontekście, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Natomiast Donald Trump upiera się przy tym, że ten wyścig, nazwijmy go wyścigiem zbrojeń AI na potrzeby naszej rozmowy, że on powinien trwać, ale pojawia się Dolina Krzemowa, czyli ci ludzie, którzy tak naprawdę od początku byli twórcami AI, którzy jeszcze kilka lat temu zgodnie mówili, że wiedzą, czy na spotkaniach, to bodajże New York Times ostatnio o tym pisał, na takich spotkaniach wewnętrznych bardzo często mówili ludzie, którzy w tej chwili są szefami firm, tych największych firm na świecie, jak na przykład Sam Altman z OpenAI, czy szef Anthropica, do którego właśnie zmierzam, mówili, że no to jest w sumie groźne, no ale to my musimy to zrobić, bo my wiemy, jak to zrobić, żeby nie zaszkodzić ludzkości. I oni teraz mówią, a konkretnie szef Anthropica i wszyscy inni z Doliny Krzemowej się pod tym podpisują, trzeba zwolnić, bo to zagraża ludzkości. To skąd nagle ci, którzy byli tak do przodu, teraz mówią Trumpowi, nie, należy zwolnić.
1: A jednocześnie inwestują miliardy w tą technologię. No i jak to zrozumieć? No, może się okazać, że dwie rzeczy mogą być prawdziwe w tym samym czasie, prawda? Bo z jednej strony faktycznie oni mogą widzieć w całkowicie szczery sposób się obawiać tego, jak to AI będzie miało, jaki będzie miało wpływ na przyszłość właściwie świata. A z drugiej strony widzą w tym potężny interes biznesowy, prawda? Może się okazać tak, że te firmy, nie wiem, chcą wypracować jakieś reguły,

0: ale nie chcą się zatrzymać jako właśnie, jako pierwsze. No, nie, tak, no, tak samo jak z państwami, tak i z firmami może. To nie będzie tak, że OpenAI właśnie czy Anthropic stwierdzi, że nie, nie, my musimy najpierw wprowadzić jakieś ograniczenia, a w tym czasie właśnie konkurencja biznesowa stwierdzi, że ona takich ograniczeń nie będzie wprowadzać i po prostu ich wyprzedzi. No to jest dosyć prosta sprawa. Z drugiej strony te regulacje, które oni proponują, mogą wyglądać właśnie w taki sposób, że będą dotyczyły na przykład tylko tych pierwszych, najbogatszych, najważniejszych firm, które się zaangażowały w rozwój AI. Po to na przykład, żeby zablokować mniejszą konkurencję czy konkurencję z mniejszych krajów. I to są rzeczy, które oczywiście, tak jak mówię, obie te sprawy, oba te końce, że tak powiem, tego samego zagadnienia mogą być prawdziwe. Rzeczywiście wiedzą, że mają do czynienia z potężną technologią, ale z drugiej strony no, nie ma takich odważnych, którzy stwierdzą, że a nie, nie, my tutaj sobie właśnie jakieś ograniczenia jako pierwsi narzucimy.
1: No dobra, bo oni jeszcze posługują się, bo zaczęliśmy od tej amerykańsko-chińskiej rywalizacji, ale oni właśnie posługują się takim, czy inaczej, Donald Trump w odpowiedzi mówi, że nie, nie, absolutnie nie możemy tego wyścigu zatrzymać, bo jak nie, to Chińczycy, bo jak zatrzymamy, to Chińczycy nas przegonią. Tymczasem w Chinach, no jest to państwo restrykcyjne, komunistyczne, jest to dyktatura, jakby na Chiny nie patrzeć. I tam wszelkie rozwoje modeli AI też są, by tak powiedzieć, racjonowane, sankcjonowane. To znaczy, może nie w taki sposób, o jaki chcieliby widzieć to, przynajmniej tak twierdzą twórcy amerykańscy z Doliny Krzemowej, no ale tam wprowadzenie każdych modeli wymaga akceptacji władz, po prostu. No więc trochę się nam robi tutaj taki bałagan, bym powiedział.
0: No, może inaczej. Troszeczkę inny odcień, bielszy bieli. Odcień bieli, taki powiedzmy, tak, robi się nam z tego. Dlatego, że no oczywiście w Chinach ta technologia, jak przypuszczam, nie może być dostępna każdemu, który by sobie chciał. To oczywiście musi być kontrolowane przez państwo i jak słusznie zauważyłeś, Chiny celują jednak w tym, że chcą mieć wpływ na rozwój takich technologii w jasny sposób, ale to nie znaczy, że ograniczenia w dostępie dla zwykłego śmiertelnika będą również ograniczeniami dla firm państwowych czy kontrolowanych przez państwo. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że jednak takie firmy będą bardziej się rozwijały, będą coraz bardziej dofinansowywane, bo tutaj może się część ze słuchaczy zdziwi, ale Chiny też uważają Stany Zjednoczone za konkurenta, powiedzmy sobie, politycznego.
1: Surprise,
0: właśnie. No i one będą tak samo na to patrzeć, jak patrzy na to każdy szanujący się, powiedzmy, imperium mniej czy bardziej totalitarne, ale z chrapką na to, żeby rządzić całym światem.
1: Mariusz Wolf, doktor Mariusz Wolf, amerykanista, politolog i wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Jak zawsze w piątek wieczorem był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To był Świat w powiększeniu. Za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu.

Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Podejrzany o zabicie księdza w opactwie w Jarosławiu jest niepoczytalny, uważają biegli. Ihor M. jest obecnie w placówce medycznej. Na razie nie usłyszał zarzutów. Małgorzata Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu mówi, że mężczyzna zostanie przesłuchany, jak tylko jego stan na to pozwoli.

0: wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. Okoliczność jest też taka, wynikająca z kodeksu postępowania karnego, że w chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego. Tak więc jak niezwłocznie tylko będzie możliwość przesłuchania pana podejrzanego, na pewno to zostanie wykonane.
1: Mężczyzna zaatakował przedwczoraj nożem kilka osób w opactwie, jedna zmarła, 4 są ranne. Do końca tygodnia w Jarosławiu trwa żałoba. Bezpieczeństwa mieszkańców pilnują dodatkowe patrole policji. Władze Jarosławia są w stałym kontakcie z wojewodą i szykują się na dzisiejszy marsz milczenia. Burmistrz Marcin Nazarewicz zapowiada, że manifestacja będzie miała charakter pokojowy. Jest inicjatywą prywatną, ale wspierają ją lokalne władze.
2: Otrzymaliśmy wniosek, właściwie zawiadomienie, jest to o spontanicznym zgromadzeniu publicznym, które ma mieć około 200-300 osób. Wnioskodawcą jest osoba prywatna. Jest planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa.
1: Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, grozi mu za to dożywocie. Od północy w Krakowie obowiązuje cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem, w którym mieszkańcy wybiorą nowego gospodarza miasta, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
3: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Ta cisza wyborcza niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo mieszkańcy Krakowa mogą oddać swój głos w wyborach przedterminowych.
1: Przedterminowe wybory odbędą się po tym, jak w maju w referendum został odwołany Aleksander Miszalski. W wyborach prezydenckich w Krakowie wystartuje 7 kandydatów. Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od 7 do 21. Za rok w Polsce ma zostać uruchomiony jeden z najnowocześniejszych systemów ostrzegania. Obecnie jest w fazie testów.
4: To będzie rewolucja w powiadamianiu mieszkańców. Nowoczesny system będzie pozwalał wysyłać ostrzeżenie jednocześnie do wszystkich telefonów w zagrożonym obszarze. Będzie się to odbywać bez aplikacji, internetu i znajomości numerów odbiorców. Rozpoczęły się pierwsze testy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.
5: Tak zwany system cell broadcast, czyli tak zwany push, czyli w momencie, kiedy będzie sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, każdy telefon, gdziekolwiek by nie był, w jakimkolwiek zasięgu i nawet w trybie wyłączonym, da pilny, mocny alarm o tym, że jest stan zagrożenia. Wrzesień przyszłego roku, ze względu na to, że to są bardzo poważne prace koncepcyjne, ale przede wszystkim wdrożeniowe i infrastruktura, która jest dedykowana dla poszczególnych rządów, ale już prace trwają.
4: Grudziądz, Marcin Doliński.
1: Obecnie o zagrożeniach informują nas m.in. alerty RCB wysyłane w formie SMS-ów. 300 tysięcy osób powitało papieża na ulicach Paryża. Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji. Okazją dla wiernych, by zobaczyć papieża, był jego przejazd Papa Mobile ulicami stolicy.
6: To wielkie emocje i radość. To nasz duchowy ojciec. W szkole powiedzieliśmy, że przyjeżdża papież i że dzieci nie mogą przyjść. Dlatego jesteśmy tutaj razem z dziećmi. Co myślicie o tym papieżu? Jest idealny. Chciałam go zapytać, jak to zrobić, żeby Bóg do nas mówił. Chcę mu powiedzieć, dziękujemy, że przyjechałeś do Francji. Leonie, kochamy cię.
1: Wizyta papieża we Francji potrwa do poniedziałku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 7 do 11 stopni. W sobotę na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu, a temperatura w dzień od 14 do 18 stopni.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Turbo Historia.
8: Krzysztof Grzybowski, Turbo Historia. Witam serdecznie. Naprzeciw

0: mnie pani doktor Joanna Nikel.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Instytut Pileckiego. Będzie o nietypowym, najnowszym nabytku. Nabytku nietypowym dlatego, że zastanawiam się, na ile zmienia, może zmieniać obraz naszego postrzegania II wojny światowej, bo chodzi o pamiętniki niemieckiego urzędnika, który przez to prawie rok sprawował chyba średniego szczebla funkcję w generalnej guberni i po latach te wspomnienia spisał na 130 stronach.
1: Ponad 137 stronach, zgadza się. Są to dokumenty niezwykłej wartości, ponieważ pokazują nam niemiecką okupację od środka. Czyli widzimy perspektywę niemieckiego urzędnika, urzędnika niższego szczebla, tak jakby był pan łaskaw zaznaczyć. I widzimy ten świat, który został skonstruowany przez Niemców, przez okupantów oczami uczestnika i współtwórcy tego systemu, więc krytyka, taka niezamierzona krytyka i dekonstrukcja obrazu niemieckiego okupanta, która jest ukazana na kartach tych wspomnień, jest dla nas niezwykle wartościowa, ponieważ nie jest to kolejne wspomnienie ofiary, prawda, Polaka, Żyda, tylko autora, uczestnika z tego systemu.
0: To zanim powiemy o tym, co w tych pamiętnikach można wyczytać, co tam można znaleźć, to w ogóle kilka słów o okolicznościach, w jakich ten dokument do państwa trafił.
1: Tak, okoliczności cieszą nas bardzo, ponieważ po raz kolejny udowadniają znaczenie Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wspomnienia te trafiły do nas, zostały ofiarowane przez darczyńcę, którego wolą, którego jest to, aby pozostał on, jak i również autor wspomnień anonimowi. Ale co istotne jest z tej historii, to, że mając taki wachlarz różnych instytucji kulturalnych, badawczych w Berlinie, niemieckich instytucji, autor wybrał polską instytucję, więc jest to coś, co nas bardzo, bardzo cieszy, bardzo to doceniamy i też...
0: Przepraszam, wiemy dlaczego? Wiemy, co nim kierowało?
1: Nie wiemy tego. Możemy się tutaj... Znaczy, generalnie ta osoba, która się do nas zgłosiła, poszukiwała informacji o pewnej osobie, tak jak wspominałam, muszę tutaj tą anonimowość zachować, która w czasie II wojny światowej pełniła służbę w Generalnym Gubernatorstwie. Nasi pracownicy pomogli ustalić pewne informacje na ten temat i okazało się, że ta osoba jest, która się do nas zgłosiła, jest w posiadaniu wspomnień tejże osoby. I tutaj ogromne słowa uznania dla pracowników, dla Rafała Rucińskiego i Hani Radzi, którzy dzięki dialogu, który został przeprowadzony z tą osobą, pozyskali także wspomnienia.
0: Gdy te wspomnienia trafiły do pani, gdy po raz pierwszy spojrzała pani na te karty, jaka była pierwsza reakcja, pierwsze myśli, pierwsze skojarzenia?
1: Dla historyka jest to ogromna satysfakcja dostać taki materiał, ponieważ to jest absolutna rzadkość, tak jak już wspominałam, ale tak myśląc bardziej refleksyjnie, jest to dokument, który jest bardzo przygnębiający i taki wręcz dobijający, ponieważ te wspomnienia powstały po II wojnie światowej, one były rekonstruowane właśnie z tej perspektywy czasu i niestety nie ma w tych wspomnieniach żadnej refleksji, żadnej krytyki tego systemu, roli swojej, jak i również w ogóle tych wszystkich okropności, które Niemcy popełnili.
0: Ale emocje się pojawiają w kilku miejscach.
1: Tak, ale to są emocje właśnie, które autor wspomnień miał w czasie pobytu w Generalnym Gubernatorstwie i pisząc je z perspektywy, z całą świadomością, one powinny być schłodzone i nie powinno tam być takich emocji, które świadczą o tym, że autor po latach daje również przyzwolenie na to, co się wydarzyło. Że...
0: A takie przyzwolenie, być może nawet nie wprost, ono tam jest?
1: Tam jest pełne zrozumienie dla tego, co się dzieje. Tam nie ma żadnej krytyki, żadnego oporu, jakiejkolwiek reakcji żadnej takiej refleksji na temat tych wszystkich okropności. Autor widzi, wie, zna los radomskich Żydów, bo tak jak może trzeba wyjaśnić, że autor przybywa do Radomia jesienią 1943 roku. Przybywa w nim do wiosny, do wczesnego

0: lata 1944 roku, więc jest to okres, kiedy jest już po likwidacji getta, po akcji Reinhardt, ponieważ getto radomskie zostało, dwa getta, w zasadzie dwie zamknięte dzielnice żydowskie, zostały zlikwidowane w sierpniu 1942 roku. Do lipca 1944 roku istniało getto szczątkowe, więc jakby autor wie, znaczy tematy rozmów, które on prowadzi ze swoimi kameradami, to nie jest żaden temat, przedmiot tabu, prawda? Mhm. Więc jakby oni mają pełną wiedzę o tym, co spotkało Żydów, są świadomi cierpienia, które zadają Polakom, i przechodzą na tym do porządku dziennego.
1: Jest takie zdanie, które, no właśnie, to rozumiem, że to nie są bezpośrednie spostrzeżenia autora, tylko coś, co zapewne musiał poznać z opowieści swoich kolegów, innych niemieckich urzędników, czy też niemieckich żołnierzy. Gdy Niemcy wkroczyli, Radom był starym, brudnym gniazdem żydowskim, bez kanalizacji i chodników. Tu się porządnie zabraliśmy do dzieła. Położono kanalizację i chodniki, Żydzi zostali wszyscy zamknięci w getcie. Wybrzmiewa z tego nawet pewna, nie wiem, no jakaś taka duma z tego, jaki porządek niesiemy na ten dziki wschód.
0: Tak, no właśnie, bo to jest jeden z takich dogmatów i tutaj z głównych, że tak powiem, postulatów niemieckich okupantów, prawda? Czyli niesienie tej misji, rzekomej misji cywilizacyjnej na rzekomo zacofanym wschodzie. Więc tutaj jest też szerszy kontekst tego, wybrzmiewa, tak jak pan słusznie powiedział, zrozumienie dla tej działalności, dla tej aktywności Niemców tutaj w tym terenie.
1: No, pełna aprobata.
0: Pełna aprobata, oczywiście. I to też jest, tego nie wymyślili naziści, prawda? To jest też ten antypolonizm, też ten wschód jako ten kierunek kolonizacji. To nie jest coś, co nie istniało w niemieckiej kulturze politycznej przed Adolfem Hitlerem i przed 1933 rokiem. Pamiętajmy, że dla Niemców, muszę się cofnąć i jeszcze taką jedną rzecz może wyjaśnić, aby łatwiej to tutaj odczytać właściwie ten kontekst. Pamiętajmy, że Niemcy jako państwo, które znamy współcześnie, powstało w 1871 roku po zjednoczeniu, tak? Więc mamy koniec XIX wieku, kiedy świat jest w zasadzie podzielony i Niemcy na ten wyścig kolonialny się spóźnili. Pewne ziemie oczywiście posiadali, ale nie było to takie imperium, jak na przykład, nie wiem, Wielka Brytania, jakby sobie marzyli. Wiadomo, co się stało po pierwszej wojnie światowej, po Wersalu, kiedy te wszystkie zamorskie kolonie i ziemie zostały im odebrane. I Niemcy próbowali sobie w 1939 roku te straty rekompensować ekspansją na wschodzie. Prawda? Więc to jest taki tutaj
1: przestrzeń życiowa.
0: Lebensraum, dokładnie. To jest jedno z tych takich głównych haseł narodowo-socjalistycznej propagandy, które zawierało również w sobie ten komponent niższości cywilizacyjnej Słowian. Żydzi oczywiście mieli zniknąć, prawda? A ci, którzy Polacy, którzy by tutaj pozostali, mieli zostać zdegradowani do takiej roli niewykształconych niewolników.
2: Turbo Historia.
1: Ale to jest niezwykle ciekawe właśnie, co było w umysłach takiego średniego szczebla, czy niskiego szczebla urzędnika, bo no, z tego, co mogłem wyczytać, to oczywiście był człowiek, który należał do NSDAP i tak dalej, ale z drugiej strony, no, nawet z tych jego słów, które on zapisuje, no, nie widać jakiegoś takiego fanatyzmu. Te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, one są po prostu takie, no, takie normalne, tak? No, Słowianie są bardziej prymitywni, więc trzeba ich, nie wiem, cywilizować albo no, podejmować wobec nich jakieś bardzo rygorystyczne, drastyczne działania, ale nie ma w tym fanatyzmu, w tym jest jakiś taki, przepraszam za to ujęcie, taki chory racjonalizm.
0: No właśnie, wyjął mi pan to z ust, dokładnie. Powiem tak, Emanuel Levinas pisał, że twarz jest tym, co zabrania nam zabijać. I niemiecki totalitaryzm doprowadził do tego, że człowiek, Polak, Żyd, przestali być postrzegani przez Niemców jako ludzie.
1: Czyli nie mieli twarzy?
0: Nie mieli twarzy, oni byli uznani za odhumanizowani, nie widziano w nich ludzi, dlatego też to ten los, który ich spotyka, którzy wyrządzają im Niemcy, jest dla właśnie tego przedstawiciela Herrenvolku, w cudzysłowie, jest obcym, nie jest ten człowiek, nie jest zainteresowany nieszczęściem drugiego człowieka i tutaj właśnie też ja widzę to, co wybrzmiewa w tej winie metafizycznej, prawda, Karla Jaspersa, który właśnie po 1945 roku próbował, no jakoś, jakby to

0: powiedzieć, uporządkować, prawda, to niemieckie sumienie, zadać pytania, jak do tego doszło. I właśnie on za tą winę metafizyczną uznał ten brak solidarności z człowiekiem, który powinien zawsze prowadzić do tego, że nie jesteśmy obojętni i nawet jeżeli nie bierzemy udziału bezpośrednio w tym źle, bo autor wspomnień on bezpośrednio nie mordował, tak, ale brał
1: udział. Ale miał świadomość.
0: Miał świadomość i działał na szkodę ludności polskiej, jak i żydowskiej w inny sposób, doprowadzając do systematycznej degradacji materialnej. Brał udział w ogromnym wyzysku lokalnej ludności, więc on też jest, no właśnie, my w historiografii na takich urzędników, takich okupantów mówimy, to są tak zwani Schreibtischtäter, czyli sprawcy zza biurka.
1: Jest o wiele za dużo Polaków, którzy jako notorycznie niepełnowartościowa rasa i tak mają wymrzeć. Partia realizuje w tej sprawie swoje całkiem określone cele, a ja mam się wystrzegać podejmowania czegokolwiek, co mogłoby mi jako członkowi partii zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli pilnuję swojego interesu, biorę udział w systemie, z którego po prostu czerpię korzyści.
1: Futra i złoto, złoto zębowe od Żydów, ta metoda, brylanty i tytoń, spirytus hurtowo, wyroby skórzane i benzyna przesuwają mi się przed moimi lekko zamglonymi w domyśle od alkoholu oczami. No, to nie jest obraz niemieckiego Ordnungu.
0: Tak, to nie jest etos pruskiego, prawda, urzędnika, który tutaj właśnie te wszystkie pruskie cnoty miał symbolizować, związane z sumiennością, z uczciwością, starannością i tak dalej. No nie, tutaj widzimy ogromne rozprężenie wszelkich norm moralnych, społecznych, które właśnie uosabiają niemieccy okupanci. Zaczynają dzień od alkoholu, kończą ten dzień na alkoholu. W zasadzie cały czas myślą tylko, co tu można jeszcze wysłać do rodziny w Rzeszy. Więc jakby też pragnę podkreślić, że to zjawisko korupcji to nie jest coś, o czym my nie wiemy i o czym my dowiadujemy się po raz pierwszy. To, co razi w tych wspomnieniach, to jest właśnie to, że ta korupcja jest przedstawiona, to korupcja, złodziejstwo, ten ogromny, no tak jak mówię, rabunek lokalnej ludności jest ukazane w sposób właśnie tak znormalizowany i oswojony, jako coś naturalnego, co wynikało, co było przywilejem tychże tutaj okupantów.
1: A, to jeszcze jedna rzecz, bo to, że ten człowiek znalazł się na terenie generalnego gubernatorstwa, nie jest dziełem przypadku, ponieważ on świadomie o taki przydział występował. No i tutaj możemy oczywiście snuć domysły, co nim kierowało. Czy właśnie te futra, złoto i benzyna.
0: W tym konkretnym przypadku, tak jak przypomnę, jest to koniec 1943 roku. Autor ma dwa czynniki, które go, że tak powiem, stymulują do tego działania. I jest to obawa przed powołaniem do wojska, do Wehrmachtu. A druga to są bombardowania Berlina, bombardowania Niemiec, w którym on też traci mieszkanie, w którym mieszka z matką. I po prostu jest to też chce trafić do generalnego gubernatorstwa na chwilę, aby jakoś przeczekać ten proces. Też tutaj bardzo wartościowy jest taki fragment wspomnień, w którym on mówi o falach niemieckiej emigracji urzędniczej do generalnego gubernatorstwa, że właśnie w pierwszym okresie przyjeżdżali, on tych ludzi określa dosłownie jako poszukiwacze przygód. Później mamy...
1: Czyli, przepraszam, trochę wyprawa do zamorskich kolonii?
0: Coś takiego, oczywiście, tak, więc to jest, bo wiemy jakie warunki, jakie możliwości kariery, wzbogacenia się, no te kolonie, prawda, stwarzały takie możliwości, takich karier nie było w Rzeszy, w tym Altreichu, prawda, więc jakby to jest też bardzo, bardzo ważne. No później mamy taki moment, kiedy ci urzędnicy zostają powoływani, ale też dalej się sami zgłaszają. I następnie mamy taki moment właśnie, w którym znajduje się autor, czyli kiedy Niemcy powoli zaczynają, no następuje ten odwrót zajętych terytoriów i wraz z wycofującym się Wehrmachtem wraca ta cała struktura administracyjna. No i to już są ci urzędnicy, którzy zajmowali się różnymi którzy zajmowali się administrowaniem na wschodzie, oni nie są mile widziani przez Niemców w generalnym gubernatorstwie, dlatego że oni już są tak zaprawieni w tej działalności grabieżczej, że po prostu dla tych Niemców z generalnego gubernatorstwa no, już będzie trochę mniej. Oni ich się obawiają.
1: Czyli konkurencja,
0: dokładnie,
1: mówiąc wprost.
0: Dokładnie. I też bardzo takie emblematyczne jest to, że pierwszy gubernator dystryktu radomskiego, dr Karl Lasz.

0: został skazany na karę śmierci przez Niemców, między innymi za aferę korupcyjną.
1: No to jeżeli urzędnik tego szczebla zostaje tak ukarany, to świadczy o tym, co musiał nawyrabiać.
0: To znaczy, odwrócę to i myślę, że nie to, co on nawyrabiał, ale z kim albo w zasadzie bez kogo.
1: A, po prostu. Nie chciał się dzielić?
0: Na przykład. Tak, to jest...

0: tak już pozostajemy w tym temacie urzędników, to starosta Radomia został jako jeden z pięciu osób, bo też pozwolę sobie na taki komentarz, że mamy ten podział władzy trójstopniowy. Mamy Hansa Franka na czele jako generalnego gubernatora. Mamy gubernatorów poszczególnych okręgów i później mamy starostów powiatowych. Tych starostów powiatowych w okupowanej Polsce było około 130. Powiatowych lub miejskich, jak na przykład mieliśmy Ludwika Lajsta na przykład w Warszawie. Było ich około 130. Jedynie 9 z nich zostało ekstradowanych po wojnie do Polski. 5 z nich doczekało się procesu. Jednym z nich był właśnie starosta radomski Friedrich Eggen. On został w Polsce skazany na 12 lat więzienia.
1: Czyli większość z tych ludzi pozostała po wojnie absolutnie bezkarna.
0: I tak, i dokładnie też było w przypadku naszego urzędnika. Dotarliśmy do akt denazyfikacyjnych, z których wynika, że został on kompletnie uwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności, podobnie jak...
1: Nic złego nie zrobił, tak? Nie mordował.
0: Nie mordował, no właśnie. I to jest też, nie był odosobniony w tym, bo tylko przypomnę, że ponad 8,5 miliona Niemców było po wojnie członkami, było w czasie wojny członkami Partii Narodowo-Socjalistycznej, przed wojną również. To są dane na koniec wojny.
1: No to tu bym się chciał zatrzymać, bo pytanie, na ile na przykład ta historia, ta opowieść, ten człowiek, czyli no... średniego, niskiego szczebla urzędnik, który osobiście nie mordował, on tu tylko pracował, tak, i niósł niemiecką cywilizację. No, na ile to jest właśnie też bardzo dobre odniesienie do tego, z czym mamy chyba do czynienia od lat, albo inaczej, do tego problemu, z którym mamy do czynienia od lat, czyli wina tak zwanych zwykłych Niemców. Mhm. No bo wiadomo, winni byli SS-mani, winne było gestapo, winne były te jednostki, które mordowały ludność żydowską, winni być może byli wyżsi oficerowie i wyżsi urzędnicy, którzy wydawali rozkazy, ale przecież wszyscy inni winni nie byli. Jeżeli nawet uczestniczyli w tym strasznym procederze, no to oni tylko wykonywali rozkazy.
0: No tak. I tutaj właśnie paradoksalnie to była bardzo wygodna figura, która została przyjęta przez niemieckie społeczeństwo, zwłaszcza po Norymberdze, bo w czasie procesu tego głównego przed Międzynarodowym Trybunałem i również szeregiem tych i kolejnymi 16 procesami, które miały miejsce, zostały postawione w stan oskarżenia osoby, no ci główni decydenci, albo też główne formacje, jak na przykład, nie wiem, Einsatzgruppe, o których pan wspomniał, lekarze, prawnicy i tak dalej, a z masa takich szeregowych, zwykłych, prawda, jak to też ujął Christopher Braunig właśnie w swojej fundamentalnej książce, czuła się zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności, dlatego też ta niechęć, ogromna niechęć wśród samych Niemców, tych zachodnio-niemieckich, bo oczywiście dogmatycznie ci Niemcy ze wschodu NRD, to byli ci dobrzy, prawda? To był taki mit założycielski, fundamentalny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, więc oni czuli się zwolnieni już z jakiejkolwiek odpowiedzialności, no bo przecież już była Norymberga, był proces.
1: Czyli zostaliśmy rozliczeni.
0: Tak. I na poziomie takim emocjonalnym, jeżeli chodzi też, jak gdy mówimy o niemieckie sumienie, to są takie dwie znakomite książki. Pierwsza z nich to jest Małżeństwa Mitterlichów z 1967 roku. Ona nazywa się Unfähigkeit zu trauen, czyli niezdolność do przeżywania żałoby, w której ta dwójka, to małżeństwo psychiatrów starało się zrozumieć, jak to się stało, że Niemcy po prostu tak gładko, tak bezrefleksyjnie przeszli wrócili do swojego życia po tych wszystkich okropnościach, które przecież ich państwo wyrządziło, no, ich członkowie.
1: Którego byli częścią.
0: Oczywiście, tak. Druga książka to jest Ralph Giordano, Druga wina właśnie o ciężarze bycia Niemcem, którą przetłumaczyliśmy w Instytucie Pileckiego po raz pierwszy właśnie. Ona się pojawiła w polskim przekładzie. No i właśnie to też jest znakomite. To jest książka już późniejsza, z 1987 roku, w której autor próbuje wyjaśnić, w jaki sposób znormalizowano to poczucie winy.
1: No ale pytanie, czy to wszystko nie poszło jeszcze dalej? Ja przepraszam, nie jestem w stanie z pamięci przywołać konkretnych liczb, no ale badania socjologiczne, na przykład wśród niemieckiej młodzieży, no one przynoszą wyniki, które dla nas brzmią szokująco. To znaczy, nie wiem, czy połowa, czy też większość pytanych uważa, że ich dziadkowie nie robili niczego złego w czasie II wojny światowej.
0: Dziadek nie był nazistą.
1: Tak. I kolejna rzecz, coraz większa, naprawdę potężna część Niemców uważa, że Niemcy były ofiarą II wojny światowej, były ofiarą nazistów. Znaczy, proszę, to takie prześmiewcze hasło naziści z kosmosu, no... ono zaczyna nabierać sensu.
0: Tak, to jest ogromne. No tutaj poruszył pan kilku bardzo ważnych tematów, które doprowadziły właśnie do tego, że mierzymy się dzisiaj z tym, czym się mierzymy, prawda? Czyli z tym, że Polacy funkcjonują

0: niemieckiej świadomości, w niemieckiej polityce historycznej jako ofiary drugiej kategorii. To jest pokłosie wielu wydarzeń. Oczywiście...
1: No, pytanie, na ile też my jesteśmy trochę temu winni i
0: myślę,
1: jest to konsekwencja lat zaniechań. Może tak.
0: Lat zaniechań, ale nie ma tutaj w tym naszej winy, albowiem po 1945 roku znajdujemy się, jak wiemy, w tym bloku państw sowieckich, więc ten dyskurs międzynarodowy jest tworzony bez nas, prawda? Z kolei, gdy jesteśmy w krajem satelickim, Stalinowi i też późniejszej władzy nie zależy na tym, aby doprowadzać do jakichś rozliczeń między Polską, a komunistyczną Polską, a komunistyczną Niemiecką Republiką Demokratyczną.
1: No przecież NRD to antyfaszyści.
0: No oczywiście,
1: tak.
0: I musimy też budować braterstwo krajów socjalistycznych, prawda? Mamy też później, no i to wszystko jest pokłosiem tej z jednej strony polityki historycznej, z drugiej strony też polityki historii, znaczy w ogóle u tych uwarunkowań, a później mamy coś, co bardzo szybko w zasadzie po wojnie się pojawiło, czyli generalnie kierowanie w Niemczech zachodnich tego dyskursu w takim właśnie kierunku, o którym pan wspomniał. My byliśmy pierwszą ofiarą Hitlera, to my się daliśmy uwieść, to my się daliśmy omotać.
1: Doktor Joanna Nikel, Instytut Pileckiego, to jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Ciąg dalszy na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu. Weekend kulturalny.
3: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, właściwie zapowiadałam to dzisiejsze spotkanie dużo, dużo wcześniej. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli. Pod takim hasłem, że przenosimy się do słonecznej Apulii, bo przedłużamy lato. No więc przedłużamy lato i będziemy dzisiaj z gośćmi w studio opowiadali Państwu, jak to się wydarzyło, że mamy dwie fantastyczne książki, no i serial telewizyjny. Ale najpierw goście. Buonasera.
4: Buonasera.
3: Nie tylko signorina. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: Buonasera.
3: Za książkę Felicita odpowiadają państwo Katarzyna Kalicińska i pan Radosław Figura. Ten duet reprezentuje dzisiaj w studio Weekendu Kulturalnego pan Radosław Figura.
4: Zgadza
3: Natomiast
4: się.
3: Za drugą jakby część tego cyklu, powiedziałabym nawet, Primo Amore, odpowiadają pani Kamila Kisała, która dzisiaj jest z nami w studio, i pan Paweł Trześniowski.
4: Wszystko się
3: ale
4: zgadza.
3: Jeszcze współpraca pani Anity Nawrockiej przy tej drugiej części książki.
5: Tak.
3: Proszę państwa, jak to jest? Tutaj pisał duet, tworzył tę jedną część, drugą część, powiedzmy, że trio. Czy państwo się konsultowali? Bo temat fantastyczny, polsko-włoskie rozterki miłosne, rodzinne. Państwo sobie pomyśleli, najpierw społeczeństwo przeczyta Felicite, a później przeczyta Primo Amore, bo nastoletnia dziewczyna, córka głównych bohaterów opowiada życie i w Polsce, i we Włoszech, a pierwszy tom jest takim wprowadzeniem. To może zacznę i to pytanie skieruję do pana Radosława Figury, bo tutaj chyba od tego, rozumiem, się zaczęło.
4: Zaczęło się od tego, że razem z Pawłem Trześniowskim i Anitą zaczęliśmy pisać scenariusze lata temu. Pierwszy nasz wspólny projekt to były Szpilki na Giewoncie.
3: No wspaniały film.
4: Tak, tak. Dosyć znany serial dla Polsatu. I od tej pory tworzymy taki zespół, w którym no, wszystko się jakoś nam udaje.
3: Team twórczy.
4: Bardzo twórczy. Świetnie się dogadujemy. I kiedy trafiliśmy do firmy, w której pracowała Kasia, i rozmawialiśmy o tym, co by tu może wspólnie zrobić, bo ja z Kasią studiowałem na wiedzy o teatrze w Warszawskiej Akademii Teatralnej, to jakoś tak nam się urodziło, że fajnie byłoby zrobić coś polsko-włoskiego. A wtedy nam się przypomniało, że właśnie w tym tercecie 10 lat wcześniej zaproponowaliśmy Michałowi Kwiecińskiemu z Axonu projekt polsko-włoski.
3: Temu tak, Michałowi Kwiecińskiemu.
4: Temu Michałowi Kwiecińskiemu, z którym współpracowałem przez całe lata. Tak, tak. No Magdę dla Michała napisałem u Michała. I wtedy nam się to przypomniało. To był projekt musicalowy. To nie bardzo się nadawało
3: wtedy,
4: na
3: tak.
4: serial, no bo w Polsce serial musicalowy myślę, że nie miałby szansy. Ale przeformatowaliśmy jakby siebie. Zaczęliśmy wymyślać od nowa ten pomysł, a w pewnym momencie pojawiła się Kamila. Kamila wpadła na pomysł, żeby napisać to z punktu

0: widzenia 17-latki tę samą historię, która jest w Felicicie. I podzieliliśmy się. Ja z Kasią siadłem do Felicity, Kamila, Paweł i Anita siedli do Prima Amore. Było to potrzebne też z tego powodu, że wydawnictwo troszkę nas cisnęło na tempo, więc napiszcie szybko, więc na 5 par rąk. Trochę szybciej się pisze 2 książki niż na 2 pary rąk.
1: To ja tylko zapytam, pani Kamilo, to było tak, że państwo we trójkę usiedliście i z punktu widzenia 17-latki historie rodzinne, sytuacja między rodzicami, a później taka w ogóle sytuacja pierwszej miłości i całej tej historii z rodzeństwem, to jest coś, co konsultowaliście we trójkę, czy stworzyliście swój świat, czytając najpierw ten pierwszy tom Felicity?
2: Tak, znaczy książki były pisane równocześnie, więc była pisana Felicita i było pisane Primo Amore. Natomiast też był ten serial, o którym Radek wspomniał. I gdzieś tam ta historia matki, czyli właśnie Zośki tak, w Felicicie, no też przebiegały drogi oliwki, więc my mieliśmy po prostu też na czym bazować.
1: No w końcu matka i córka.
2: No w końcu matka i córka. Wiadomo, no ja sobie tak pomyślałam, znaczy jak usiedliśmy razem, ja, Paweł, Anita, Radek też, bo wiadomo, że po prostu wszyscy w tym byliśmy, to tak zastanawialiśmy się, co może być takim tematem dla 17-latki, można powiedzieć,
1: najważniejszym.
2: No i rzeczywiście, no miłość, no absolutnie. Chyba każdy, znaczy może nie
0: prima
2: każdy.
0: Amore.
2: Tak, prima amore. Prima amore, tak. Pierwsza miłość. Tak. Miałam wtedy 19 lat chyba, więc byłam bardzo blisko bohaterki i też bazowałam na swoim po prostu doświadczeniu życiowym i moich rówieśników.
1: No a pani Anita Nawrocka, pan Paweł Trześniowski, to jak sobie tę pracę układali państwo? Czy to były tylko takie konsultacje, dorzucanie listy dialogowej,
3: bo nie, już historia, mówimy trochę historia też rzeczywiście była wymyślona, filmie. Bo my wiedzieliśmy od początku, jak to się potoczy, ale my z Anitą to rzeczywiście ubieraliśmy w taki kręgosłup, a potem dochodziła Kamila i mówiła, no tak, ale przecież 17-latka by tak nie zrobiła. Tak. Już dawno nie macie 17 lat, więc nie wiecie o tym.
1: Słusznie,
3: więc
1: tak.
3: Kamila na początku była rzeczywiście taką osobą do pomocy, ale w pewnym momencie się okazało, że przejęła część tej naszej pracy i
1: główny
3: zaczęła sama pisać.
1: Konsultantka.
3: Tak. I zaczęła sama pisać, więc no, tak się stało, że nagle zostaliśmy tercetem. To, że Kamila jest sama na okładce, no to troszeczkę rzeczywiście to jest zabieg marketingowy, bo wydawnictwo uznało, że po co stare pryki do książki, która ma być dla nastolatków. I rzeczywiście wymyśliliśmy, skoro to jest young adult i dla młodych ludzi, no to niech to ma twarz młodej osoby.
1: Ale przejdę do Felicity. Felicita ma dwójkę autorów. Katarzyna Kalicińska, Radosław Figura. I chcę powiedzieć, że jedyny zarzut, jaki ja, czytając książkę, tak miałam, kiedy już potem zamknęłam ostatnią stronę i odłożyłam, to chyba taki, że czasami jest za dużo szczegółów, jeśli chodzi o opisy krajobrazów. Państwo piszą obrazami i pomyślałam sobie, czy to czasem nie jest od razu scenariusz filmowy. Ale to właściwie jedyny zarzut. Natomiast
0: nie
1: cała
0: mogliśmy
1: reszta
0: się opanować. Tam jest tak pięknie.
1: Tak.
0: Naprawdę polecam wszystkim.
1: Proszę państwa, tak. Apulia, to miejsca, miasteczko.
0: Apulia nie do końca odkryta, aczkolwiek w Bari największy procent turystów to są już Polacy, nie Włosi. Jak się okazało tego
1: no
0: lata.
1: No to nie wiem, czy tam jest bardziej włosko, czy bardziej polsko.
0: Zaczyna się robić bardziej polsko.
1: Proszę państwa, to w takim razie proszę powiedzieć, czy cała historia jest wymyślona w Felicicie?
0: No wiadomo, że nie.
1: No,
0: nigdy
1: wiadomo,
0: żadna historia nie jest w całości wymyślona.
1: Wiadomo, że nie, ale...
0: Pewnie, że tak. To znaczy, historie o diabłach i aniołach raczej są wymyślane. Natomiast my tutaj opowiadamy o żywych ludziach, więc czerpiemy po prostu z życia. Z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, z tego, co ja słyszę jadąc w taksówce, w autobusie, w pociągu, w samolocie.
1: Inspiracja
0: z tego, co się dzieje dookoła. Dokładnie tak. Tym się żywią pisarze, scenarzyści. Rzeczywistością tak naprawdę.
1: Pani Kamilo, a pani inspiracje, jeśli chodzi o Oliwkę, o tę postać?
2: Tak, ja tutaj, no nie skłamię, jak powiem, że Oliwka jest bardzo podobna do mnie. Kurczę,

0: że dużo jej dałam od siebie, dużo też czerpałam od moich znajomych, przyglądałam się różnym zachowaniom. Te doświadczenia, o których piszę, no może nie wszystkie, bo tutaj wiadomo, że są różne rzeczy, które są po prostu fikcją. Ale tak, dużo z siebie, dużo cech charakteru swoich jej nadałam i myślę, że mi się to udało po prostu jakoś tak.
1: I emocji.
0: I emocji
2: no
0: też
2: właśnie,
0: dużo.
2: Bo bardzo jest emocjonalna, bardzo jest prawdziwa, tak. Bardzo jest współczesna. Tak. Bardzo wiele jest takich odniesień aktualnych, jeśli chodzi nawet o jeśli chodzi o język młodych ludzi i o taką sytuację, o umieszczenie w miejscu i w czasie pośród wydarzeń, które dotyczą właśnie nastoletnich osób. Proszę Państwa, przypomnę, Weekend Kulturalny, Polskie Radio 24. My dzisiaj Felicita i Primo Amore, te dwie książki pod takimi tytułami opowiadamy, zachęcając Państwa do lektury. Ja wiem, że serial telewizyjny i że Państwo, jeżeli nie oglądali, to mam nadzieję obejrzą, ale książki naprawdę koniecznie trzeba przeczytać. Przypomnę goście w studio. Jeśli chodzi o twórców książki zatytułowanej Felicita, czyli pani Katarzyna Kalicińska i pan Radosław Figura, pan Radek jest dzisiaj z nami, a jeśli chodzi o książkę Primo Amore, pani Kamila Kisała jest z nami i pan Paweł Trześniowski. Współpraca jeszcze przy tej książce była z panią Anitą Nawrocką. Proszę Państwa, jak to się dzieje, że wydarzenia, które zaistniały w książce, są w jakiejś części w scenariuszu filmowym, w serialu zatytułowanym Felicita, ale niektórych wydarzeń, które są w filmie, nie ma w książce. Czy to jest kwestia już umowna i powstała taka sytuacja po napisaniu książek? To jest zabieg, jeśli chodzi o scenarzystów?
1: Tak, tak. Oczywiście, kiedy zabieramy się za pracę nad scenariuszem, no to musimy mieć jakby zbudowane całe uniwersum, o którym opowiadamy. W książkach skupiliśmy się na emocjach tych obu bohaterek rzeczywiście i to nas najbardziej interesowało. Serial był dla nas okazją do poszerzenia tego świata także o wątki włoskie. No i zrobiliśmy to z pełną frajdą oczywiście, bo wiadomo, barwny świat, ale też mentalność Włochów, która wydaje się taka południowa, energiczna, taka zupełnie inna niż Polska, nie jest do końca taka inna niż Polska. Przytoczę ciekawostkę. To odkryliśmy, pisząc właśnie i researchując temat Polska-Włochy. Są tylko dwa hymny państwowe na świecie, które wymieniają inny kraj w tekście. Włosi wymieniają Polskę, Polacy wymieniają Włochy.
2: No to mamy naprawdę wielką przyjaźń.
1: Naprawdę tak jest.
2: Więc a temperamenty?
1: Te temperamenty nie do końca są właśnie takie inne, bo niby my jesteśmy ci z północy, niby tacy
2: ciepłolubni,
1: ale ciepłolubni i zasznurowani trochę, ale tak naprawdę w słońcu południa się otwieramy bardzo chętnie. Zresztą włoscy aktorzy bardzo nas komplementowali za te włoskie postacie, mówiąc, że nareszcie grają w zagranicznej produkcji, która nie jest stereotypowa, która opowiada o Włochach prawdziwych, która mówi o włoskich postaciach, o ludziach, o Włochach w sposób prawdziwy, a nie operując tym klasycznym stereotypem, że jak Włoch to głośny, wymachujący, krzyczący i tak dalej. Więc tu zebraliśmy rzeczywiście od włoskiej ekipy dużo komplementów.
2: Ale Mamma Mia jest głośna. Francesca jest przykładem takiej właśnie osoby, o
1: tak,
2: której pan mówi, to, że no to jest raczej stereotyp.
1: Ale to Monika Mariotti, nasz skarb narodowy, jak my mówimy,
2: polsko-włoski.
1: Tak, dokładnie. Monika urodziła się na południu Włoch, stamtąd
2: świetna
1: pochodzi.
2: Jest tej roli.
1: A jest fantastyczna zupełnie. Zresztą jest też fantastycznym człowiekiem i bardzo ją kochamy.
2: No to proszę Państwa, to teraz nie wiem, czy nie najtrudniejsze zadanie. Gdyby Państwo zechcieli w kilku zdaniach opowiedzieć, o czym jest Felicita i o czym jest Primo Amore, nie opowiadając całej historii, żeby ją tak krótko streścić.
1: Felicita jest historią radzenia sobie z traumą, która wydawałoby się została już przepracowana. Bo nasza bohaterka po kilku latach od dramatycznych wydarzeń,

0: w swoim życiu, niestety znowu wkracza w te same rejony i musi na nowo poradzić sobie z tym, co się wydarzyło parę lat wcześniej, a teraz to do niej wraca i okazuje się, że to, że zostało to przysypane troszeczkę piaskiem niepamięci, niczego nie załatwia. Tak naprawdę nie da się schować traumy pod dywan. Po prostu ona zawsze wyjdzie, jeśli nie jest do końca przepracowana i w Felicicie i w serialu, i w książce nasza bohaterka musi się przedrzeć z powrotem przez coś, co ja nazywam kolczastymi krzakami cierpienia.
1: Dziękuję państwu, że znaleźli państwo chwilę i zajrzeli do nas do studia. Dziękujemy państwu, że państwo byli z nami. No i cóż, żeby te Włochy tak jeszcze przedłużały nam to spotkanie z wspaniałymi krajobrazami, z latem, no jednak trochę bardziej z wakacjami niż z naszą jesienią, zimą. No i mam nadzieję, że za czas jakiś się spotkamy i powinniśmy się pożegnać po włosku, prawda?
0: Buonanotte.
1: Ale na zakończenie pozwolę sobie z książki Kamili Kisały Primo Amore na taki cytat. Może to będzie taki cytat na jeden wieczór, a może na dłuższy czas. Kiedy życie cię przygnębia, wiesz, co musisz zrobić. Po prostu nie przestawaj płynąć. No i to jest cytat pani Kamilo z...
2: Z książki Prima Amore.
0: Z Rybki Nemo. Aha,
3: w sensie, przepraszam, z Rybki Nemo. Tak.
2: Dory, gdzie jest Nemo?
1: Wspaniale. Dziękujemy bardzo.
4: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
5: A w naszym studiu pan Dariusz Loranty, były policjant, negocjator. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie państwa.
5: I wiele bardzo różnych wątków dotyczących tego tragicznego zdarzenia. Jesteśmy tuż po konferencji prokuratury. Na niektóre pytania przedstawiciele prokuratury nie chcieli jeszcze odpowiadać, tłumacząc to dobrem śledztwa. Natomiast no, ta układanka jakoś zaczyna nam się składać w całość. Wiemy już, że sprawcą jest Ihor M., który wjechał na terytorium Polski z Niemiec. Próbował wjechać również na terytorium Ukrainy. Na Ukrainę nie został wpuszczony. Wiemy już, że powodem był brak ubezpieczenia samochodu. Nie swoim samochodem dotarł również do Jarosławia, został podwieziony. No i potem już, jeżeli chodzi o szczegóły, okoliczności jego dotarcia do klasztoru, gdzie doszło do tragedii, tu już takich oficjalnych potwierdzeń, czy też oficjalnych, dokładnych, precyzyjnych informacji nie posiadamy. Nie wiemy również, jak dokładnie wyglądało samo zdarzenie. Wiemy natomiast, że jeszcze dziś być może zostaną mu postawione zarzuty, jeżeli będzie taka możliwość, zarzut spowodowania zbrodni zabójstwa, a także próby zabójstwa w polskim wymiarze sprawiedliwości, w polskim prawie. Grozi za to nawet kara dożywotniego więzienia. Gdy spogląda pan na to, co dzieje się wokół tego zdarzenia, to jak możemy ocenić reakcję poszczególnych instytucji? Bo myślę o policji, myślę o prokuraturze, myślę o władzach miejskich, władzach samorządowych, ale myślę na przykład również o reakcji medialnej, politycznej.
6: Zacznijmy może od oceny konferencji, bo często prokuratorzy czy policja występująca na konferencji nie mówi nam z powodów dobra śledztwa, jak to pan redaktor użył. Ale prawda jest taka, że na tym etapie na bardzo wiele pytań nie ma możliwości odpowiedzi. A media, zgodnie z zasadą, jesteśmy w mediach publicznych.
5: My chcemy wiedzieć już.
6: Tak, społeczeństwo czeka. Czeka w blokach, chcemy wiedzieć. A na niektóre pytania, te, które słyszałem u państwa na antenie z tej konferencji, no niestety nie ma możliwości odpowiedzi. No oczywiście moja ocena jest subiektywna, proszę mieć świadomość. Ja zawsze patrzę przez pryzmat policji. No, służba ukształtowała jakieś moje oceny. Na bieżąco cały czas pracuję w tym bezpieczeństwie wewnętrznym i chciałem tutaj pozytywnie przede wszystkim powiedzieć o dwóch instytucjach. Pierwsza to jest instytucja wojewody. Pamiętajmy, że w Polsce wojewoda jest członkiem gabinetu, jest członkiem rządu, rozszerzonego gabinetu. I obecność jego w wielu miejscach to bardzo dobry znak dla społeczeństwa. Oznacza to, że administracja rządowa pracuje. przerywa spotkanie. Jako czynnik on, szczerze mówiąc, niewiele może tam na miejscu, ale sama obecność wojewody świadczy o poważnym potraktowaniu sprawy.
5: Czyli nawet w kategoriach symbolicznych, rozumiem, warto to docenić.
6: No, wojewoda, no, jest szefem administracji zespolonej na poziomie

0: województwa, no ale nie jest od tego, żeby wydawać w tej kwestii poleceń policjantów, którzy wiedzą, co się w takiej sprawie robi. Natomiast tu duże słowa uznania powiem o takim elemencie zarządzania kryzysowego miasta. Samorządy w Polsce są uprawnionymi do pewnego zakresu działań, zakresu obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i tutaj mamy świetne działania, chciałem Państwu powiedzieć. Tak powinny działać samorządy sprawnie w takich podobnych sytuacjach. Natomiast...
1: Ale to przepraszam, czym ten samorząd zasłużył sobie na takie uznanie z Pana strony?
0: Z tym, że uruchomił błyskawicznie wszystkie służby cywilne, które podlegają szefowi miasta, czyli komórka zarządzania kryzysowego, komórkę psychologów, którzy podlegają, mamy psychologów zatrudnionych w komórkach miejskich, mamy psychologów zatrudnionych w szkole, natychmiast uruchomiono ich do działania. No tam to nie jest policja, proszę pamiętać, to nie jest służba pracująca 24 godziny na dobę, ale widać zaangażowanie tym ludzi. Uruchomiono system informowania, który jest również elementem uspokajającym. Więc pod tym względem mi się podoba, że to zadziałało. Bo w takim dużym mieście jak Warszawa, to mamy to rozbudowane jest stanowisko kierowania etatowe, są poszczególne służby, mają straż miejską. Tutaj w małej miejscowości, chociaż tam też jest straż miejska, no bardzo sprawnie zadziałano i tak powinno funkcjonować.
1: No dobrze, a jeżeli chodzi o ocenę innych służb?
0: Policja. No tutaj te pytania, które padły, no nie można na nie odpowiedzieć. Policja przyjeżdża na miejsce. Wiemy, że pierwsi przyjechali na miejsce, to jest ten patrol, załoga interweniująca. Oficer dyżurny telefonicznie otrzymuje zgłoszenie. Czy ono będzie na 112, czy ono będzie na 997, to bez znaczenia. Wysyła celem sprawdzenia. Musieli to być doświadczeni policjanci, którzy natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali sprawcę. Wiemy, że sprawca nie był agresywny w momencie, poddał się. Nie wiemy, czy było groźba, czy policjanci krzyknęli, użyli broni. Na pewno został solidnie zabezpieczony, zastosowano kajdanki, skuto go zatrzymano. I teraz kolejne działania policji. To jest uwaga. Zabezpieczenie miejsca i badania miejsca zdarzenia. Nam się czasami wydaje, że sam fakt zatrzymania sprawcy to już jest to wszystko. Nie, proszę Państwa. Proszę pamiętać, że w europejskim wymiarze sprawiedliwości, identyczne zasady są na obszarze całej Unii Europejskiej, za wyjątkiem krajów, które przyjęły anglosaski system prawny. Każda wątpliwość w procesie dowodzenia jest na stronę osoby oskarżonej, czyli policja przyjeżdża na miejsce, dokonuje kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, przyjechał prokurator, pod jego kierownictwem policjanci badają, opisują w formie oględzin, badają ślady krwi, narzędzia, również ustala się świadków, robi się rozpoznanie posesyjne. Proszę zwrócić uwagę, że pan na początku podał duży szereg informacji o tym człowieku. Przecież to policjanci musieli ustalić, nawiązać kontakt ze Strażą Graniczną. Ustalono i te dokumenty są już zawarte w postępowaniu procesowym, czyli w postępowaniu przygotowawczym oraz w materiałach operacyjnych, które policjanci robią na temat tego człowieka. Bo oprócz udowodnienia mu winy, nie budzący sposób wątpliwości, to również trzeba tak dokładnie prowadzić postępowanie, żeby znaleźć motyw działania tego sprawcy.
1: To w takim razie dwie kwestie. To wracając jeszcze do udowodnienia mu tej winy, no, można odnieść takie wrażenie, proszę mi w razie czego sprostować, że w tym przypadku nie powinno być z tym problemu, bo przecież zaatakowanych zostało 5 osób. Jedna z ofiar tego ataku, ksiądz, jak wiemy, niestety zmarł w szpitalu, no ale pozostaje 4 świadków, którzy byli przez tego mężczyznę zaatakowani. W sumie, z tego co mogliśmy usłyszeć, policja przesłuchała około 20 osób, które w mniejszym lub większym stopniu były świadkami tego tragicznego zdarzenia.
0: To jest tak. Linia obrony oskarżonego w sądzie na tym etapie postępowania zazwyczaj w Polsce bardzo rzadkością jest przyjmowanie tej linii oskarżonego, chociaż wyrabia sobie linię. W tym wypadku z całą pewnością na podstawie mojego nosa i doświadczenia zakładam, że sprawca nie będzie chciał mówić. Myślę, że przed sądem. I wtedy sprawcy bardzo często podają zupełnie inny przebieg zdarzenia. Nie nawiązuje do konkretnie tej sprawy, ale podaje inny przykład. I sprawca, który zabił, pchnął nożem w innej sprawie, przedstawia swoją wersję. Zostałem zaatakowany słownie, a później pchnięty, musiałem użyć w obronie. potrzeba jest precyzyjnego dokładnego przesłuchania świadka, czyli takie modus operandi przebiegu tego zdarzenia, jak to wyglądało. Była rozmowa, wchodzi mężczyzna do kuchni, ktoś mu zwraca uwagę. To musi być w materiałach procesowych, żeby nie budziło żadnych

0: żadnych wątpliwości.
1: No i teraz być może to najważniejszy znak zapytania, albo najważniejsze pytanie dotyczące powodów tego ataku. Bo,
0: czyli motywu działania tak, sprawcy. Proszę państwa.
1: Bo przepraszam, można odnieść wrażenie, znów nie wiemy, czy tak było, że no, to było trochę przypadkowe miejsce i najprawdopodobniej przypadkowe ofiary. Najprawdopodobniej.
0: Nie zakładałbym przypadkowości ofiar, dlatego że jego obiektem działania, proszę pamiętać, to jest budynek, to jest kompleks budynków, do którego on musiał dotrzeć. Gdyby zakładało to jakąś przypadkowość, to sprawca działający pod wpływem wzburzenia atakuje pierwsze z brzegu miejsce, gdzie ten stan silnego wzburzenia go zadaje. Tu było ewidentnie według mnie, mogę się mylić, mam nadzieję, że postępowanie przygotowawcze ewidentnie to było atak skierowanych na to miejsce i tych księży. Nie wiemy, czy księża na tej byli na przykład w sutannie, co by w pełni potwierdzało, że to było z nienawiści kierowane do księży. No ja tu chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce mamy kilkanaście przypadków ataków na księży. Ksiądz pobity ciężko na stacji paliw, pchnięty nożem idący do kościoła. To nie są... to są jednostkowe przypadki, żeby nie było, że w Polsce się zabija księży, ale mamy takie przypadki.
1: No, tu oczywiście pojawiają się wątki mówiące o tym, że w związku z tym, że nie zdołał wjechać na terytorium Ukrainy, musiał zostawić swój samochód, został przywieziony do tego klasztoru, ponieważ tam najprawdopodobniej znajdowała się jakaś instytucja, działała jakaś instytucja pomagająca uchodźcom. I znów, podobno on tej pomocy tam nie uzyskał. Z jakich powodów, tego nie wiemy. Pojawiły się takie absolutnie niesprawdzone informacje, że księży, czy też osoby, które pracowały w tej instytucji, były trochę zaniepokojone jego zachowaniem. Czy tak było? No, tego na razie nie jesteśmy w stanie potwierdzić.
0: Jest to prawdopodobne, ale tu trzeba przesłuchać jeszcze więcej osób. Czasami niekiedy trzeba powtórzyć przesłuchanie, bo osoba na pierwszym przesłuchaniu, mówię, to z doświadczenia, gdzie wiele osób przesłuchuje na przykład w napadach na bank. I jedna osoba mówi coś innego, później trzeba to skonfrontować. Także to modus operandi, sposób przebiegu tego miejsca, no to trzeba bardzo dokładnie ustalać. I mieli rację na konferencji prokurator mówiący, że to dopiero jest ustalane w procesie przesłuchania. Być może była taka sytuacja, jest to prawdopodobne, że ten człowiek, mając to silne wzburzenie innymi okolicznościami, zaatakował dlatego, że tu nie dostał, czego chciał. To w żaden sposób...
1: nie dostał pomocy,
0: w żaden sposób go nie usprawiedliwia, żeby nie było wątpliwości, ale to wszystko jest przed nami.
1: No i to znów, to będą jak na razie spekulacje, no bo to są kwestie, których znów powtórzę, to nie możemy w żaden sposób w tej chwili potwierdzić, ale takie pytanie pojawiły się chociażby na tej konferencji prasowej, której mogliśmy wysłuchać na antenie Polskiego Radia 24, bo pojawiły się tam takie sformułowania mówiące o tym, że być może na rękach mężczyzny są ślady jakichś ran, zadrapań, co mogłoby świadczyć o tym, iż być może mierzył się z jakimiś problemami psychicznymi.
0: Niewątpliwie i z punktu widzenia kryminalistyki mamy elementy irracjonalności zachowania. Niewątpliwie tak. Oczywiście takie sytuacje, że on miał kiedyś problemy psychiczne, istnieje takie prawdopodobieństwo, ale proszę pamiętać, że odpowiedzialność karna w Polsce, podobnie, bo to czasami pada, że my jesteśmy jakby innym krajem. Nie, nie, nie. Podobnie jak w innych krajach na obszarze Unii Europejskiej, osoba bada się każdą osobę, czy ma świadomość dokonywania czynu złego, przestępstwa. Jeżeli jest chory psychicznie, to wyklucza jego się odpowiedzialność karną. Natomiast stan wzburzenia, czy wcześniejsze problemy psychiczne nie wyłączają z odpowiedzialności. One jakby uzasadniają motyw jego działania, który nie powinien być okolicznością łagodzącą.
1: To w takim razie, czy na przykład fakt, iż przedstawiciele prokuratury mówili o tym, że nie wiadomo, czy dziś sprawca usłyszy zarzuty, to może być konsekwencja właśnie tej niepewności co do jego zdrowia psychicznego, jego stanu psychicznego?
0: Niekoniecznie, niekoniecznie. Sprawca był na pewno rozpytany na notatkę przez policjanta. Prokurator w tej sprawie, bo tu mamy śledztwo, stawia zarzut, czyli w tym dniu, działając w takim zamiarem, dokonał czynu z artykułu 148, czyli zabójstwa, tam jest określony wymiar kary, tak wygląda dokument postawienia zarzutu, no i sprawca wtedy udziela odpowiedzi. Niewątpliwie jego stan emocjonalny jest ważny. Wiemy o tym, że on był na SOR-ze badany fizycznie, czy nadaje się do osadzenia, również poddawany jest, ale uwaga, to nie jest ta właściwa

0: Obserwacja psychiatryczna sądowa, do której on zostanie w późniejszym etapie zbadany, ale jest pana ocena, czy ta osoba nadaje się do kontaktu. Być może się nie nadaje, dlatego jest opóźniony, ale również często przesuwa się ten dzień nie od razu, dlatego że zbiera się całość materiału. I tutaj mam pewną uwagę do policji, bo ja w mediach publicznych wielokrotnie broniłem policjantów stosujących tak zwane kajdanki zespolone, nogi, ręce. Wzburzyło mnie to, jak widziałem, że policjanci go na SOR-ze prowadzili z kajdankami skutymi z przodu, co polskie przepisy i nawet wskazują. Osobę zatrzymujemy, zakładając środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek z tyłu, a w przypadku do osób szczególnie niebezpiecznych stosujemy kajdanki zespolone na nogi, ręce. Dlatego, że ten człowiek może się zachowywać wyjątkowo agresywnie.
1: Niedopatrzenie, błąd?
0: Może i niedoświadczenie młodych policjantów. Tu są różne przesłanki, żeby nie było. To nie jest przestępstwo w wykonaniu policji. Bo spotkałem się też z takimi, że to policjanci za to ukarani. Nie. Raczej bym to określił błąd policyjny, bo powinien być zastosowany. Ten człowiek może sobie zrobić krzywdę, policjantom, lekarzowi i każdej innej osobie, dlatego że on już nie ma nic do stracenia. Tutaj pomijamy narodowości, to nie ma większego znaczenia. Tu jest o to, że to jest osoba, która może być dla wszystkich niebezpieczna. I dlatego mamy przepis pozwalający na stosowanie takich specjalistycznych środków zabezpieczenia.
1: Dariusz Loranty, były policjant, negocjator. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak mierzy się z krytyką po interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Rzeczniczka zareagowała na przystanku autobusowym na warszawskiej Białołęce, gdy słyszała, jak matka w wulgarny sposób wyzywa swoje kilkuletnie dziecko i potrząsa nim. Okazało się, że rodzina jest znana służbom i ma założoną niebieską kartę. Ponieważ sytuacja wydarzyła się przed długim weekendem, sprawa trafiła do sędziego dyżurnego, wyjaśniała Monika Horna-Cieślak.
1: Tak funkcjonuje polski system, że mamy sędziów dyżurujących, a nam zależało na tym, żeby sędzia odczytał to pismo w dniu wysyłki tego pisma. Skontaktowaliśmy się z sędzią, prosząc go o to, żeby zapoznał się po prostu z określoną sprawą, no bo widzieliśmy już, jaki jest materiał dowodowy na temat rodziny. I to był kontakt, który po pierwsze był ze strony mojego pracownika, a po drugie to była tylko prośba o to, żeby się zapoznać.
0: Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że reakcja rzeczniczki była przesadzona.
2: Mnie to bardzo zaskoczyło i to tak negatywnie zaskoczyło. Ta nadmierna gorliwość, to osobiste zaangażowanie, emocje, które nie powinno towarzyszyć tak ważnemu urzędnikowi.